0: ten system doprowadzi do tego, że lepiej będzie galerią handlowym, lepiej będzie dużym przewoźnikom, natomiast polskie firmy po prostu będą bankrutować. Albo w pewnym momencie znajdą sobie jakiś inny sposób na obejście tego systemu, ale to pewnie zajmie wiele czasu. Zanim to się stanie, to wiele z nich upadnie.
1: No i to trafia raczej w wyborców obecnego rządu, czyli mamy afery, które już na tyle są poważne, że trzeba ludzi wyrzucać z partii, nie można tego przemilczeć. Mamy protest przedsiębiorców, którym się obiecywało wielką deregulację, a dokłada się wielką nadregulację. I to w większości pewnie nie są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, no ewentualnie Konfederacja, ale też pewnie nie wszyscy.
0: Ja nie jestem zwolennikiem Schadenfreude, ale jeżeli ktoś nie nauczył się w czasie pierwszych dwóch kadencji Tuska, jaki jest jego stosunek do przedsiębiorców, to już się pewnie nigdy nie nauczy. Jeżeli ciągle ktoś wierzy w to, że Tusk jest deregulatorem, że sprzyja polskiemu biznesowi, no to i głosował na niego, to można powiedzieć, sam jest sobie winny. Oczywiście to jest głupie mówienie tak naprawdę, ponieważ chodzi o to, że ci ludzie, jeżeli nie będą mieli miejsca pracy, to albo zasilą rzeszę bezrobotnych, albo będą szukać miejsc pracy w jakichś firmach, co ogólnie spowoduje wzrost bezrobocia, frustracji, a także takich ludzkich, rodzinnych i zwykłych ludzkich tragedii, z czym mieliśmy do czynienia wielokrotnie podczas rządów, poprzednich rządów Tuska. Proszę przypomnieć na przykład kwestię wielki projekt budowania stadionów i budowania autostrad. Przecież to doprowadziło do upadku dziesiątek, a jeżeli nie setek, polskich podwykonawców z branży budowlanej. Ten system tak zbudowano, żeby wszyscy korzystali z wyjątkiem polskich przedsiębiorców. Tam były wielkie awantury. Ci ludzie przychodzili, skarżyli się i tak nikt im nie pomógł. Mamy system, mamy program Czyste Powietrze, który doprowadza do upadku małe polskie firmy. To jest kolejny etap tego niszczenia polskiego przemysłu, polskiego biznesu, tego drobnego biznesu, który po prostu takim ludziom jak Tusk wisi. No mówiąc najbrutalniej, oni po prostu, on ich traktuje jako mięso armatnie, jako tych, którzy i tak zagłosują na niego, bo jak on im obieca, że będzie lepiej, to oni w to uwierzą. Uwierzyli wielokrotnie, dlaczego mają jeszcze raz nie uwierzyć?
1: No dobrze, to co to na koniec oznacza dla dynamiki politycznej w Polsce? To jest, oznacza, że być może będą poważne kłopoty dla rządu Donalda Tuska. Wczoraj Michał Kolanko, który zjeździł Kraków, rozmawiał z ludźmi, mówi, że Donald Tusk, a to jest dziennikarz Rzeczpospolita, więc dość liberalnego, twierdzi, że Donald Tusk ma się czym martwić, bo właśnie jest tak, że jagodno przysłowiowe jest zniechęcone. Kończy się teflon, kończy się akceptacja części elektoratu.
0: Miałby się Tusk czym martwić naprawdę, gdyby Prawo i Sprawiedliwość, główny pretendent do władzy, czyli jeżeli partia, która może ewentualnie zastąpić Platformę Obywatelską w następnych wyborach przy władzy, nie wyskakiwała z takimi projektami jak zakazanie handlu, czy w ogóle kryptowalut w Polsce, to pokazuje, jak daleko Prawo i Sprawiedliwość odleciało od rzeczywistości. Chyba pierwszy raz widzimy, że tak naprawdę spór w Prawie i Sprawiedliwości, on już nie jest tylko spowodowany niechęcią jednego polityka do drugiego polityka, jest spowodowany fundamentalnym podejściem do biznesu i do zmian takich cywilizacyjnych, jakie zachodzą w Polsce i na świecie. I tutaj jakieś wnioski chyba powinny być szybko wyciągnięte i taki reset powinien być wykonany, bo bez tego po prostu, co prawda Tusk będzie tracił wiarygodność, ale PiS nie będzie tej wiarygodności zyskiwał. Występy Sławomira Mentzena też pokazują, że on też za bardzo na tym nie skorzysta. Tak naprawdę powoduje to taką ogólną zapaść systemu politycznego, takie zniechęcenie do tego systemu i to będzie oczywiście tracił Tusk, ale inni nie będą zyskiwać.
1: O czym mówił Mariusz Staniszewski, dziennikarz, publicysta, kanał na YouTubie Dobitnie i też tygodnik Solidarność. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I wracamy do Odysei Wyborczej. No, teraz będzie trochę mniej o wyborach, trochę mniej o polityce takiej partyjnej, przepychankach parlamentarnych, a więcej będzie o tym, od czego polityka zależy, w naszym studiu Józef Zborowski, przedsiębiorca zajmujący się budowlanką. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana i państwa.
1: To spod hala. No dobrze, ale zanim o Kraków też zapytamy, ale najpierw zapytajmy o przemysł. Wczoraj w Warszawie duża manifestacja przedsiębiorców. To akurat branża obuwnicza i tekstylna. Mali handlowcy, którzy nagle dostają mechanizm SENT, muszą ważyć towar rano, wieczorem. Wielka regulacja wchodzi. No i oni mówią, nie bardzo nam się opłaca regulacja, która idzie na rzecz dużych spółek. A jak to wygląda w sektorze budowlanym, w sektorze drzewnym, bo tutaj też była dyskusja przy okazji odwołania pani minister Henik-Kloski. Jak tu sobie radzą przedsiębiorcy?
2: Dzisiaj mamy już jakby w powietrzu czuć kryzys bardzo duży w branży drzewnej, ale to jest tylko i wyłącznie w środku i zarządzanie naszymi lasami państwowymi, gdzie do surowca jest coraz bardziej trudniejszy i ten surowiec jest coraz bardziej droższy. Panie rektorze, mamy jasno na koniec 25 roku, kiedy peletu brakło.
1: To prawda, temat był bardzo cichy, a nagle pelet wystrzelił po 3 i więcej tysięcy
2: zamówień. Dlaczego się tak stało?
1: To już jest pytanie do przedsiębiorcy, który zajmuje się drewną.
2: Że właśnie branża drewno przestała mniej produkować, bo przestaje się opłacać. Surowiec jest tak drogi, koszty pracowników jeszcze wyższe, więc po prostu stolarnie, tartaki mielą pieniądze po to, żeby utrzymać tych pracowników, bo kiedy będzie może lepiej, może się te rządy nareszcie zmienią. Przede wszystkim zarządzanie naszym największym gospodarstwem leśnym, jakim mamy, jednym z większych w Europie, które próbują nas wydziedzić z tego.
1: A co jest nie tak, jak wydziedzić? Przecież mówią, że chronią lasy, są nowe rezerwaty, no i że mniej się wycina i mniej się eksportuje podobno.
2: I właśnie.
1: I część branży drzewnej, także tych przedsiębiorców, jak pan, który odbierał drewno, bardzo było początkowo zadowolonych z tej władzy. Głosowali na tą władzę.
2: Głosowali ci, którzy byli bliżej pewnych, jakby to nazwać, no bliżej tych lasów, gdzie mieli większe historie, mogli to drewno lepiej pozyskiwać. Tu dotyczy problem tych drobnych, mniejszych firm, które tak naprawdę napędzają 75% PKB w całościowo, z czego branża drzewno, no ci mniejsze tartaki. My dziś widzimy, że wydzielanie tych rezerwatów, tych różnych parków narodowych. Dzisiaj pani Kloska chce zrobić 50 kilometrów od miasta, nie wolno będzie wycinać drewna. No to jest już, powiedziałbym, nazwałbym to perwersją w stronę zarzynania branży drzewnej. Ten surowiec musi być tani, musi być dostępny, a przede wszystkim do polskich przedsiębiorców. Ja już tu na antenie mówiłem o tym. My jako polscy przedsiębiorcy, polscy tartaczycy, stolarni, myśmy powinni mieć pierwszeństwo do wykupu drewna.
1: A tak nie ma?
2: Nie ma.
1: Co się dzieje z drewnem?
2: Polityka już dawno, to nie jest akurat teraz, ale polityka już w lasach państwowych dawno się opiera o pewnego rodzaju historii. Czyli ktoś jak ma historię, to ma pierwszeństwo do dużych przetargów, tak. I tacy sobie w teczkach porobili historię w taki czy inny sposób i 1,2 milion kubików sprzedają do Chin. I dziś wyjeżdża 2 miliony kubików do Chin. I tam, gdzie zostają te lasy, to są wycinane i wywożone za granicę. Kolejno polityka sąsiadów. Dziś my na południu często gęsto kupujemy niemiecki surowiec, bo jest tańszy niż polski.
1: Jak to drzewo z Niemiec, przecież Niemcy mają znacznie mniej lasów i znacznie większą urbanizację, tam powinno być znacznie drożej.
2: No a, jest,
1: a jak to jest?
2: No tak jest, bo oni wiedzą, kiedy używać rezerw, panie redaktorze. A my dziś mając 70 do 80 miliardów złotych w lesie, robimy rezerwaty, robimy ustawy ograniczające wycinkę, gospodarowanie normalne drewnem, kiedy z hektara jest 7 kubików przyrostu rocznego, średnio. Niech będzie 5 do 7. Zniżymy. To jest ogrom i wielki wolumen, który powinien być oddać polskiemu przedsiębiorstwu w różnych rodzajach mechanizmów. Mieliśmy dotowane dotacje różne jakby 500 plus 800 chcą wzbudziło gospodarkę. Niechże Lasy Państwowe z Ministerstwem Klimatu i Środowiska rozdadzą nam drewno na 2 lata w formie kredytów kupieckich. Za darmo my je przetniemy, przerobimy prąd, energię elektryczną, damy ludziom zarobić, zrobimy biomasę, która się przyda do różnego rodzaju produkcji pelletów, żeby nam nie brakło znowu na zimę, a Chinom sprzedajmy deski. Zagłodzimy na chwilę eksport, przytrzymamy
1: i zróbmy... A jak to jest z tym eksportem? Bo rząd się chwali, że eksport do Chin został ograniczony, jak to wygląda z eksportem surowego drewna.
2: Powiem tak trochę... tak trochę... Pan premier mówi dzień dobry, to już kłamie.
1: Jako, nie jest to prawda, że...
2: Nie jest to prawda, więc to jest tu trochę takiej półprawdy, więc... Ten eksport drewna nie jest ograniczony. Mało tego, ostatnio jechałem w tamtym roku, weszłem do lasu po to, żeby się przejść, po prostu. Zrobiłem sobie pauzę na trasie. To już nie ładują na otwarte samochody, tylko prosto do kontenerów. Żeby ludzie nawet tego nie widzieli, że ładują drewno na samochody i wywożą na Pomorze.
1: I na statek.
2: Do portu, i na statek. Więc,
1: a ile się zarabia na takim drewnie, które jest surowe z lasu wywiezione, a ile można zarobić na no chociażby deskach, a już nie mówiąc o deskach, to chociażby to o meblach, gotowych produktach?
2: No tu akurat mam dane dość ograniczone do tego momentu, bo to różnie kubik jest kupowany i różnie kubik, czy to twarde drewno, czy ten. Ale było to opłacalne, kiedy surowiec był dostępny przy 200-300 zł za metr sześcienny. Dziś to jest w granicach 600-700 zł w lesie. Czyli pośrednik jak przywozi, to już 900 zł. Dzisiaj więźba kosztuje 1100-1200, więc to jest mało opłacalne. Niektórzy przetrzymują czas po to, żeby utrzymać ludzi, że być może za chwilę będzie lepiej. Bo to są niekiedy firmy rodzinne, długoletnie, z wielką tradycją, więc każdy chce utrzymać tych pracowników, bo jeżeli się coś zmieni, prawica dojdzie do władzy, czy normalny rząd, który jest prospołeczny, proludzki, dobrze będzie gospodarował, to my ruszymy z miejsca, to wtedy kto nam będzie pracował, więc musimy utrzymać tych dziś ludzi. I po prostu jest wielki problem na rynku branży drzewnej.
1: Problem, który jak na ten problem odpowiada pani minister Henik-Kloska, obroniła się w Sejmie, PSL mówiło, że może ją poprze, jeżeli odwoła pana ministra Dorożałę, zagłosowała za panią minister, a pan wiceminister Dorożała za lasy odpowiedzialne. Jak był, tak został.
2: Co tu ja mogę powiedzieć jako taki mniejszy przedsiębiorca? Co my możemy zrobić? No my musimy się obronić sami, typową polityką lojalnościową, to co mówi Rysiek, mój przyjaciel z Fakro. My musimy wprowadzić przede wszystkim politykę lojalnościową, kupować od siebie, wspierać siebie, przede wszystkim pani ministra, czy minister, ja uważam, że powinni się nauczyć po polsku mówić, pani minister Kloska po prostu nie zna się na tym, tylko udaje wielki kompromis polityczny, czyli to jest cały czas handel polityczny, handel do tego, żeby utrzymać władzę, a przedsiębiorca jest na samym końcu. Cały czas mówię, że dziś w Sejmie powinny być wybory parytetowe. Tak jak kobiety, mężczyźni, to branże, przedsiębiorcy, lekarze, nauczyciele, to wszystko powinno być w parytecie wybierane.
1: I to pytanie, co wtedy, jakby się tak ułożył taki Sejm i każdy by ciągnął w swoją stronę?
2: Nie, że każdy by pilnował, coś... nie, właśnie nie. Panie redaktorze, każdy by pilnował swojej branży. Przecież ja lekarzowi nie zabiorę. A lekarz mi kłodka z lasa też nie wywiezie. Wiemy, o co chodzi. Ale chodzi cały czas o politykę i gospodarność w kraju. Tak jak było dawniej, w okresie międzywojennym. Wtedy się Polska dobrze rozwijała. No i ostatnio za naszych czasów też tylko było, na przykład w turystyce. Brakowało, były bony turystyczne. Gdzie te pieniądze wróciły? Wróciły do państwa.
1: Jako podatki też w gospodarce.
2: Musi być stabilizacja podatkowa również. W tej branży, jak i drzewnej, jak i przemysłowej, nie mamy stabilizacji podatkowej. Zryczałtować ZUS. Nawet bym się nie bał politycznie podnieść podatku liniowego trochę, ale zniżyć ZUS na przykład na 1200 i zryczałtować go. Mówią, że brakuje w NFZ-ie pieniędzy. to jest problem inny, niegospodarności i braku lekarzy. My nie mamy lekarzy, bo dziś lekarze, którzy studiują, powinni 10 lat odrabiać w naszym kraju te studia i pracować u nas jako specjaliści.
1: Jak na razie płacie w Polsce są takie same jak w Niemczech, więc już emigracja się skończyła, tylko że płacimy za to koszmarnie dużo.
2: No i właśnie to jest ten problem, nie? Mówimy o jakby całej takiej polityce, o takiej całej gospodarce. Dzisiaj po prostu idziemy równią pochyłą, już czujemy ten kryzys dość spory i jest to już dość mocno stygmatyzowane między... Widzimy, ile się tartaków w ostatnim czasie zamku. Ogrom. To kilka tysięcy tartaków.
1: Idzie kryzys w branży drzewnej, bardzo duży. Ściągacie surowiec z Niemiec, bo jest tańszy, o czym już pan powiedział.
2: Tak, że... i ze Słowacji i z Czech. Akurat na południu. Odnoszę się do południowej strony i południowo-zachodniej, więc tam po prostu bliżej, nie? To my jeszcze jakoś po prostu potrafimy funkcjonować. Dogadać się jeszcze i jakoś sobie regulować, bo sami budujemy czy domy, czy produkujemy okna, więc ten surowiec jakoś wtórnie się nam zwraca, nie?
1: No. A sytuacja zamówień, jak to wygląda na rynku nieruchomości? To jest bardzo newralgiczny rynek. Czasami mówi się, że deweloperzy mają olbrzymie zyski. Jak to jest w tej chwili na rynku?
2: No nie do końca. Tylko w nieruchomościach bazy premium. Tu są ruchy duże, tu są zarobki duże, to są lokalizacje Zakopane, Warszawa, Sopot, wiemy o co chodzi. To są te miejsca, w którym się zarabia na nieruchomościach. Bardzo spore, jeżeli ktoś w odpowiednim czasie kupił ziemię, przekwalifikował, przygotował projekt.
1: To ma olbrzymie zysk.
2: Tak, ale na normalnych mieszkaniach zysków nie ma. To jest to samo, co mówimy. Przewalanie tylko pieniędzy z garnka do garnka. Czy komuś zbywał, czy nie, nie jestem rad komuś liczyć pieniądze, ale z kim bym nie rozmawiał dzisiaj, czy na rynku nieruchomości, czy w branży, w której pracuję, czy w turystyce, jest tego mniej.
1: Ja też zapytam o rynek pracy, to ciekawe. Przedsiębiorca tutaj raczej cieszyłby się, że jest wyższe bezrobocie, no bo łatwiej o pracownika. Widać taką stagnację gospodarczą, bo rząd się chwali dobrymi danymi makroekonomicznymi. Jak to wygląda na spodzie? Jak to wygląda w regionie? Są zamówienia? Jest praca? Czy
2: tak, jeszcze mamy zamówienia z rozpędu. Gospodarka jest to tak, jak pociąg się zatrzymuje bardzo powoli. Mamy zamówienia. Jeszcze te zamówienia są. Ludzie jeszcze zamawiają, ale tak jak mówię, jest walka o cenę. Każdy już liczy nie tak pieniądze jak 3-4 lata po pandemii zaraz, czy przed pandemią, więc to już nie są te ceny na nieruchomościach czy na domach, które były, bo koszty pracy, tak jak powiedziałem, wzrosły ogromnie. Koszty energii elektrycznej, koszty surowca przede wszystkim, no i dookoła podatki, niepodatki. Te wszystkie, które się składają na koszty, więc tu te zyski są coraz mniejsze, albo i, tak jak mówię...
1: Ale co, stygnie gospodarka?
2: Stygnie, tak.
1: A co będzie z branżą budowlaną?
2: Ja myślę, że ruszy, pewnie stanie i ruszy. A kiedy? No pewnie 27-28.
1: Tak, i wtedy rzeczywiście czeka nas to...
2: Potrzebny jest impuls. Impuls polityczny i gospodarczy ze strony naszych...
1: Ale to zamówienia publiczne, tego brakuje?
2: No tak, bo przede wszystkim nie ma dużych inwestycji. No z jachtów, panie redaktorze, nie ruszymy gospodarki, no bądźmy szczerzy.
1: One nie są drewniane, to prawda,
2: no, na minę. To one są raczej tekstylne. Ale to, co powiedziałem, no musi być impuls, musi być znowu to, co 500+, 800 ruszył gospodarkę z miejsca, bo te pieniądze, demografią, ale ruszyły gospodarkę. Ludzie te pieniądze wydali wtórnie w rynek. Więc to był dobry zamysł, to był bardzo, bardzo dobrze. Dziś kolejne potrzebujemy. Co zrobić? No w branży drzewnej powiedziałem, no dajcie nam gospodarować w lesie lepiej, weźmiemy sobie surowiec, sprzedamy go sami do Chin, nie? To już sama branża odżyje, jedna, druga. No nie widzę jasnego pomysłu tego rządu. Nasz były rząd i przyszły, który mam nadzieję będzie, pracuje nad dobrym programem. Mają różne rozwiązania. I tu właśnie czekamy na ten impuls, który właśnie ruszy ten pociąg, tą pendolino, które było w naszym kraju i ludzie dobrze zarabiali.
1: No i zobaczymy, czy tak się wydarzy, zobaczymy, czy impuls się pojawi. Przedsiębiorca i drzewny, i budowlany, Józef Zborowski był naszym gościem. Dziękujemy bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję. Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A my dzisiaj w Odysei Wyborczej się poruszamy od kanału do kanału YouTube'owego. Oczywiście teraz naszym gościem będzie Michał Karnowski, kanał Tak. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry. Mamy też teraz portal, stronę kanaltak.pl. Polecam.
1: A no właśnie, kolejne miejsce, gdzie trzeba będzie zaglądać i będziemy tam zaglądać nie raz, nie dwa. Redaktorze, to zacznijmy tam, gdzie skończyłem z Zatem Staniszewskim, który mówił o tym, że Donald Tusk miałby czegoś obawiać, gdyby opozycja się jakoś zorganizowała. No to o opozycji porozmawiajmy. Wczoraj wyjazdowy klub Prawa i Sprawiedliwości, to jako pierwszy powiedział wczoraj w pranku wnet pan Warchoł, że taki klub się odbędzie. No i chyba był ważny, bo rzeczywiście dużo jest komentarzy, dużo jest przecieków. To jest już tradycyjne, że Prawo i Sprawiedliwość cieknie straszliwie. Platforma jest znacznie bardziej szczelną partią, a Prawo i Sprawiedliwość...
2: Nie, tam z klubów też cieknie.
1: Też, to prawda, ale chyba nie aż tak. No i też media tak bardzo się tym nie zajmują, no bo napis patrzą i media liberalne bardzo uważnie, no bo trochę takie mają zadanie, no i media prawicowe, które są niezależne, więc też patrzą każdej partii na ręce, więc PiS jest pod podwójnym obstrzałem w tej sytuacji. Rzeczywiście było tak burzliwie, jak o tym mówi chociażby Onet czy TVN, czyli te arcyliberalne media. Jak to wygląda w PiSie?
2: No to jest burzliwe, bo tutaj rzeczywiście musi to trochę dojrzeć do pewnego przesilenia. No tak dalej się nie da, Ja byłem tak mocno poruszony. Na klubie nie byłem, ale byłem na takim śniadaniu prasowym z profesorem Przemysławem Czarnkiem 2 dni temu i byłem poruszony pewną otwartością, z jaką on też o tym mówi. No i to ktoś mógł odebrać, że to jest jakieś takie skarżenie się czy coś, ale chyba nie. To chyba jest taka już frustracja, że jakby ileś wysiłku idzie po prostu w powietrze, tak? Bo jakby obie strony tego konfliktu wewnętrznego po prostu wzajemnie znoszą swoje wysiłki. W związku z tym nikt nie może ruszyć do przodu. I to wymaga moim zdaniem jakiegoś przesilenia. Znaczy, ja mam takie poczucie, że albo pan prezes Jarosław Kaczyński to przetnie, albo mu się to wymknie z rąk. I to mówię naprawdę z taką odpowiedzialnością. Rozumiem jego dotychczasową linię polegającą na tym, że próbował ułagodzić. No ale czy nie jest tak, że tam pewne strony już podjęły decyzję o wyjściu i że w związku z tym to ułagodzenie jest tylko przesuwaniem w czasie? Może lepiej mieć mniej, ale zjednoczone, wspólne. Może czasami trzeba też pozwolić komuś spróbować własnej drogi. Przypomnę, że był taki moment. No, był moment, kiedy Solidarna Polska odeszła, tak, z Prawa i Sprawiedliwości. I wróciła. Nie wróciła po takim jednym teście tam europejskim. Może to jest ta ścieżka, może to już jest tak też sprzeczne na poziomie obiektywnego spojrzenia na program, że po prostu różne wrażliwości nie są w stanie się w jednej formacji w tej chwili na tym etapie odnaleźć. Może za jakiś czas będzie inaczej. Tak czy inaczej, burzliwie jest, no bo wszyscy czujemy, że tam coś rzeczywiście dochodzi do kresu.
1: Do kresu, czyli...
2: Czyli do jakiegoś rozstrzygnięcia, to znaczy albo grupa pana premiera Mateusza Morawieckiego, no świetnie zorganizowana, sprawna, taka myślę też dobrym językiem posługująca się, to wiele tego, co mówią, jest mi bliskie, no ale...

0: tak? Ale chodzi o to, no, że oni będą mniej zmobilizowani. I na dzisiaj rzeczywiście wydaje mi się, że wytworzenie takiego klimatu idziemy wszyscy, bo nie wiem, Brown u wrót, bo musimy kogoś tam zatrzymać, bo będzie tragedia, to będzie bardzo, bardzo trudne. Ja bym dołożył do tej frustracji różnych grup z takiego zaplecza Donalda Tuska, nam się wydaje oczywistego, także frustrację biznesu. I to nie jest taka frustracja zła, to jest dobra frustracja, bo biznes potrzebuje stabilności, ale też potrzebuje partnerstwa. I za czasów PiSu to właściwie wszystkie ministerstwa były otwarte na taki autentyczny dialog. Trochę może dlatego, że pisowcy się tak niepewnie w tym świecie czuli, nie chcieli tu żadnej awantury, no ale taki był skutek. Natomiast dzisiaj w kierunku, chociaż z premierem Morawieckim, no, on się tam mocno czuł. Natomiast dzisiaj ta obecna władza uważa, że biznes i tak ją będzie wspierał, więc robi z nimi co chce. No i to też jest jakiś taki czynnik zmiany. Jak do tego dołożymy naprawdę duże problemy z bezrobociem i to takie samo zadowolenie premiera, to ta władza jest do przejęcia. Ona jest do przejęcia, ale no, dzisiaj mamy na prawicy 5 podmiotów, jak policzymy, tak? Mamy dwie konfy, bo bosakowcy z Mencenowcami to też szyldem tylko połączeni. Mamy dwa PiSy, co najmniej, Morawieckiego i Czarnkowy, tak to w skrócie nazwijmy. I mamy jeszcze pana B. I to jest 5 prawic. Po drugiej stronie Tusk ciężko pracuje nad tym, żeby była jedna formacja, jedna lista, to jest przecież jego oczywisty cel. No i tutaj bez wątpienia mamy do czynienia z taką niedobrą sytuacją z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości. Warto też zauważyć taką zmianę od tego, co się zdarzyło 2 miesiące temu. Czy od klimatu, które mieliśmy 2 miesiące temu. Wtedy jeszcze było dużo takiej ruchawki, takiego fermentu po tej stronie prorządowej, tak? No Polska 2050 była jakąś taką kartą być może do zapisania, była jakąś możliwością współpracy, kooperacji, może z premierem Morawieckim, coś mogło tutaj się wykluć. PSL też wysyłał takie sygnały. Dzisiaj to się zmieniło. Dzisiaj te resztki po Polsce 2050 no, twardo są w koalicji, nie wybierają się nigdzie to widać. No i PSL też bardzo usztywniło swoje stanowisko, więc tego tlenu na zewnątrz jest mniej. Jest mniej, ale ja wciąż powtarzam, że ja nawet, znaczy, że jeżeli założymy, że dzisiaj PiS jest w najgorszym możliwym stanie, wyobrażalnym na razie, a Platforma ma najlepszą możliwą sytuację polityczną, czy koalicja obywatelska, tak, no, będziemy chyba mówili Platforma dalej, no to te sondaże nie dają powodu do triumfu Tuskowi, czyli to niezadowolenie społeczne jest głębokie, poważne i jest podglebie do zmiany, ale to się nie musi stać, to się nie musi stać.
1: Oczywiście polityka jest dynamiczna i różne scenariusze się nie ziszczają, ale to wróćmy do logiki Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński, no wiele osób mówiło, że nie może się pogodzić z faktem istnienia prężnego, istnienia Stowarzyszenia Rozwój Plus, że nawet jeżeli chwilowo pozwoli na działalność, to będzie dążył do przywrócenia jednak spoistości, jedności partii, nawet kosztem odejścia Mateusza Morawieckiego. Obserwujesz, drogi redaktorze, przez lata politykę, rozumienie polityki, też działalność polityki partyjnej Jarosława Kaczyńskiego może sobie na te dwa płuca pozwolić? Czy to jednak jest coś, co się nie mieści w jakiejś filozofii prowadzenia polityki Jarosława Kaczyńskiego?
0: On to się chyba nie mieści w ogóle w żaden lider, moim zdaniem, nie mógłby na dłuższą metę tego akceptować. No, sytuacja, w której pan premier Mateusz Morawiecki nie przychodzi na posiedzenia władz partii, a jednocześnie zarządza swoim stowarzyszeniem, oznacza, że to jest partia w partii. To, co tu jest chyba zaskoczeniem, to, że to jest tak silne, że premier Morawiecki tak wiele szabel tutaj zgromadził, takich twardych. Ja też myślałem, że tego jest mniej, tego środowiska tak w PiSie, ale myślę, że to na dłuższą metę jest nie do utrzymania. To musi się jakoś rozstrzygnąć. Przy czym na tym śniadaniu prasowym było ciekawie, bo na przykład w pewnym momencie dziennikarze liberalni, którzy na łamach wspierają premiera Morawieckiego, sugerując, że jak wyjdzie to proszę pana, no tego wyborcy takiego właśnie centrowego to jest tyle, a i my media spojrzymy życzliwie, więc niech pan wychodzi, no to tam jak nie było nikogo od Morawieckiego, to sobie tak mocno kpili, że czy będzie miał 1,5%, czy 2%, czy 3%. I to jest pewna pułapka, w której jest premier Mateusz Morawiecki. Ja to mówię jednocześnie go komplementując, bo uważam, że jest naprawdę liderem przyszłości, że naprawdę umie ciężko pracować, że naprawdę dobrze moim zdaniem Polską zarządzał i ma też pewne uzasadnione żale, że był taki moment, gdy PiS jakby stał się krytykiem jego rządów tuż po, czy w okresie wyborów prezydenckich, że to za daleko zaszło. Ale jednocześnie jest premier Morawiecki w pułapce, dlatego że on

0: waży wewnątrz tej struktury. Jak z niej wyjdzie, to będzie ważył skokowo mniej. I to jest coś, co wszyscy zajmujący się polityką czujemy. Marcinkiewicz, który oczywiście no, tam potem się pogubił, ale był moment, pamiętamy, kiedy był poważną figurą polityczną, też ważył dużo, dopóki był w PiS-ie. Jak z niego wyszedł, już przestał tak wiele ważyć. Gruzik-Rockowska miała jakieś znaczenie, jak była w PiS-ie. Ta wielka partia, mająca struktury w każdej gminie, niemal w każdym powiecie, a dzisiaj się już nie da takich struktur zbudować, ona nadaje też wagę politykom. Znaczy ona jak gdyby potrzebuje ludzi, ale ludzie też jej potrzebują. I to jest, myślę, że coś, z czym premier Morawiecki, nie wiem, czy rozumie, że się będzie musiał zderzyć. Że dzień po wyjściu to on będzie taką Polską 2050. Bardzo wielu ludzi, którzy dziś moim zdaniem przychodzą na spotkania z nim i go naprawdę cenią i może nawet widzą go jako przyszłego lidera tego obozu, dzień po wyjściu nie waży się na takie spotkanie przyjść. Dlatego, że premier Morawiecki nigdy w życiu nie zapewni im stanowiska wicestarosty, starosty, nie wiem, no to jest ten świat samorządów, którego nie widać, nie ma tam żadnych mediów i tam jest najlepiej. I tam PiS jest mocny, tak? No w ogóle partie są tam mocne i to są tradycyjne partie mocne, więc tu jest kwadratura koła. No, zasadnicze pytanie wokół wszystkiego, którego wszystkiego to się kręci, myślę, że dotyczy tego, jaką decyzję podejmie Jarosław Kaczyński, a pan prezes Jarosław Kaczyński na stole ma dwie opcje. Jedna to posprzątanie tego i ma siłę, żeby to zrobić, ale właśnie kosztem pewnego rodzaju odprysków, pęknięcia może grubszego nawet, co w jego opinii, w opinii lidera odpowiedzialnego za Polskę, czującego ten ciężar odpowiedzialności historycznej, może oznaczać kolejną kadencję Tuska, tego rodzaju rozłam, czy mimo wszystko wytrzymanie i tolerowanie tego i czekanie na jakieś okoliczności, które być może te spory załagodzą, które być może te kanty opiłują. No, problem polega na tym, że jest pewna cena tego trwania, bo to jest takie najlepsze chyba rozwiązanie. Ale no, ceną tego trwania jest po pierwsze erozja autorytetu przywódcy i myślę, że pan prezes to czuje. No, a po drugie takie ryzyko, że to stowarzyszenie premiera Morawieckiego nie zatrzymane w takiej swojej aktywności wewnętrznej, no będzie z wewnątrz mówiło bardzo dużo. I to z kolei w przyszłości też powoduje, że koszt rozłamu będzie większy. Więc tutaj funkcja czasu też ma znaczenie. Myślę, że tej decyzji jeszcze nie ma, dlatego ktoś, kto mówi, jak to się zakończy, to mówi nieprawdę, bo tego nikt w tej chwili nie wie, łącznie z prezesem Kaczyńskim, Mateuszem Morawieckim. Możemy rysować pewne opcje, które przed nimi stoją.
1: No właśnie, różne możliwości. Czyli scenariusz jest taki, że to, co się wydarzyło, kiedy Mateusz Morawiecki założył stowarzyszenie i powiedział, że go nie rozwiąże, to zdaniem wielu, mówiącego te słowa, to był początek rozpadu PiS-u, czy odejścia grupy. Nie wiemy, czy ja nie wiem, jak dłużej, bo wiele na to wskazuje, że ta grupa jest, która była gotowa wyjść, znacznie mniejsza niż grupa zapisanych posłów tego stowarzyszenia, ale że czas Mateusza Morawieckiego w PiS-ie powoli dochodzi końca, przynajmniej na razie, że on może kiedyś wróci, ale że na razie idzie w kierunku jakiegoś własnego bytu politycznego.
0: No ale to trochę pan redaktor powiedział dwie sprzeczne naraz rzeczy, tak? Czy jego czas dobiega końca, czy on idzie w tym kierunku? To ja myślę, że jego czas nie dobiega końca, on ma bardzo tam potężną pozycję. Pewnie się czuje sfrustrowany taką nominacją, śmaką nominacją, że tu go nie zaprosili, tu ktoś coś powiedział. Ja to w pełni rozumiem, ale jest człowiekiem numer dwa w PiS-ie. No i to jest coś. Znaczy ja bym był doradcą pana premiera Mateusza Morawieckiego, podkreślam, doceniając bardzo jego rolę i uważając, że był często niesłusznie krytykowany przez kolegów, czy nie było takiej lojalności. Wiem, że to może boleć, ale to ja bym mu doradzał, nie jestem doradcą, ale jestem dziennikarzem, ale mogę się w tej roli postawić, tak, na chwilę w tej roli jakby analityka, który zastanawia się, jak myśli doradca, jak powinien myśleć dobry doradca premiera Morawieckiego, to ja bym mówił, że raczej on powinien trwać. On cenę wyjścia zobaczy, może nawet sobie jej nie wyobrażamy, dopiero po wyjściu. Natomiast wewnątrz ma gigantyczne możliwości działania, no z jednym wyjątkiem, no takiej po prostu frakcji. No to jest frakcja, tak zalegalizowana frakcja. No. Pamiętajmy, że co oznacza takie stowarzyszenie? No ono oznacza, że jakby punkt lojalności kolejnych ludzi, którzy tam wstępują, jest przesunięty. No już przestaje nim być Nowogrodzka, stają się nią być okolice Politechniki Warszawskiej. Piękne zresztą okolice, tak, gdzie pan premier ma swoje biuro. No więc to jest, tego żaden lider nie zaakceptuje. Tylko Donald Tusk nie zaakceptowałby. Leszek Miller, jak miał SLD silne. No, No może te w PSL-u to takie, oni tam mają większy trochę margines, ale też są mniejsi, trochę bardziej rodzinni, trochę bardziej klanowi, to jest troszeczkę też innego rodzaju struktura, tak? No ale to, tak to niestety wygląda, więc ja powiem szczerze, że zbadałem to dość dokładnie, tak? Czy rzeczywiście teza o tym, że ktoś wypycha premiera Morawieckiego jest prawdziwa? I ona nie jest prawdziwa. Ona nie jest prawdziwa. Trzeba uczciwie powiedzieć, że premier Morawiecki naprawdę może funkcjonować w Prawie i Sprawiedliwości. Co więcej, może teraz powiem rzecz, za którą się na mnie też jacyś tam ludzie obrażą albo rzucą, ale wcale nie uważam, żeby też wybór kandydatury premiera, kandydatury profesora Przemysława Czarnka, którego też bardzo cenię na kandydata na premiera, żeby rozzamykał temat premierostwa. No bo ten wybór, on miałby taką swoją moc rozstrzygającą, powiedziałbym, w sytuacji, w której PiS samodzielnie bierze władzę. To jest możliwe. To jest do wyobrażenia, bo w ogóle uważam, że w polityce ludzie mają za mało wyobraźni, no ale ich mniej prawdopodobne niż bardziej. Więc jeżeli byłby to rząd koalicyjny, no to nie jest tak, że jedna osoba decyduje, kto tym premierem będzie i wtedy tego rodzaju nominacja naprawdę nic nie znaczy.
1: Ale chyba no, też to wie sam Przemysław Czarnek.
0: Jedno słowo, jedno zdanie, że wybór profesora Przemysława Czarnka i tego, nie wiem, czy premier Morawiecki tego nie zgubił. Nie był wyborem tak naprawdę kandydata na premiera, ale frontmana kampanii, która się zaczęła już teraz.
1: Sorry. To jest chyba też wiedza, którą ma Przemysław Czarnek, wiedząc, że został wstrzymany pewien etap i że ma coś politycznie zrobić, czyli zatrzymać odpływ wyborców od PiSu
0: na prawo.
1: Nie wiem.
0: I zatrzymał. Ja nie wszystko, co mówił, mi się podobało. Uważam o zesrodze za niepotrzebne. Dlaczego w ogóle tego typu numery, że się obraża jakąś dużą grupę społeczną? No, dlaczego ludzie, którzy mają panele na dachu, mają być gorsi? Ja znam wielu ludzi prawicy, którzy mają panele na dachu. Okej, TSUE, SRUE to jakby już kupuje, tak? Albo, nie wiem, to ETS, PKS może tak powiedzmy też, tak? No ale jakby dajmy sobie, ale okej, no jakby prawo wiecu jest prawem wiecu, no, do skorygowania. I też nie przesadzajmy, znaczy to jest bardzo...
1: Ale że ten manewr Czarnek już wyczerpał swoje możliwości, już jakby dotarł do tego końca, że dał projekt Czarnek.
0: Nie, no on się może dopiero rozkręcić. Dlaczego? No jest dobry mówca wiecowy, no chce mu się jeździć po kraju, ma jeździć gadać, no i przekonywać do swojej partii. I mówić, że pewne rzeczy byśmy zrobili może lepiej, a może gorzej, albo inaczej, albo z tym tak, albo z tym śmak, no. Dlaczego wyczerpał? Jakby, no jest kampania, dopiero się zaczyna, on też zaczyna. No, byłem na tym śniadaniu prasowym, no pełen energii człowiek, który no, ma jakiś pomysł tam na siebie. Może komuś się ta estetyka podobać bardziej, może mniej. Może to jest estetyka na kampanię, może niekoniecznie na takie premierostwo. Nie wiem, no w polityce tak jest. Natomiast na dzisiaj, kiedy trzeba jeździć po Polsce i spotykać się z ludźmi i budzić tą bazę prawicową, która przeszła do Konfederacji, żeby wróciła, tak, jednej czy drugiej, czy w ogóle się zniechęciła, no to jest świetnym wyborem. No to on jest świetnym wyborem i on zatrzymał, no spójrzmy na sondaże, on zatrzymał ten odpływ, no. No to tam w tych ostatnich to jest tak 35, 26, 27, no jest okej, okay, no jakby jako punkt wyjścia z punktu widzenia PiS-u.
1: A dalej walczyć będzie musiał ktoś inny. Pytanie, kto? Zbigniew Bogucki, prezydent?
0: Tak, tak. No tak jak serio byśmy mówili, kto miałby być tym premierem w przyszłości, to na pewno to może ośrodek prezydencki no, będzie miał dużo do powiedzenia. No, będzie miał dużo do powiedzenia, bo być może będzie jedynym elementem zdolnym te partie chwycić i zjednoczyć. O ile oczywiście pewna czarna legenda, która krąży, że tak naprawdę obie kąsy no, nie są zainteresowane władzą, która by realnie zmieniała Polskę, nie jest prawdziwa. No. Co do tej drugiej konfy pana B, mam bardzo duże wątpliwości, co to za projekt i automatyczne zakładanie, że oni pójdą, jest błędem. Chociaż akurat w finale wyborów prezydenckich to pan B miał mniej wątpliwości niż pan Sławomir, który bardzo brutalnie atakuje i to mi się nie podoba. To znaczy, ja wiem, że on, że to jest jakby lider konkurencyjny, pan prezes Jarosław Kaczyński, ale no źle świadczy o kimś, jeśli używa takiego języka odwołującego się do wieku, jeśli w ten sposób w polskiej kulturze No ludzie prawicy zwłaszcza takim językiem nie operują. Te ostatnie filmiki pana Mentzena bardzo mi się nie podobały pod tym względem. To jego dogoni, on też kiedyś będzie może troszkę starszy i tak nie należy w żaden sposób się komunikować. W ogóle jest strasznie dużo historii, na przykład histerii, na przykład te kryptowaluty, no, które moim zdaniem są jakąś szajbą w ogóle. One są szajbą na poziomie rządu, który myślił sobie, że ten wygra wybory. To jest jakiś chory pomysł. Znaczy, nie, no nie wygra na kryptowalutach wybory. To jest 500 tysięcy ludzi, tak, klientów rządy krypto. No niech załóżmy, że te dane, że 4 miliony ludzi ma jakieś tam, no ale to nie o te grupy toczy się bój wyborczy. No, większość ludzi, która inwestowała w te różne kryptogiełdy, no ma głęboką świadomość ryzyka, no naprawdę. I ci ludzie może już tam sobie nawet skalkulowali, może mieli to rozłożone. Nie wiem, nie mówię, że nie ma afery i że nie trzeba jej wyjaśnić, ale twierdzenie, że to jest jakiś game changer, ja go tu nie widzę. Podobnie jak obraza, prawda, tu niektórych, że pan prezes Jarosław Kaczyński, 10 innych posłów złożyło ten wniosek o całkowitym zakazie. No, składali go z pełną świadomością, że to nigdy nie wejdzie w życie, ale znowu, dlaczego to się zdarzyło? Myślę, że warto to wyjaśnić. Otóż w mojej opinii pan prezes Jarosław Kaczyński miał takie poczucie, że jemu przylepiono jakby jakieś takie gry wokół różnych kryptogiełd czy jakichś znajomości, z którymi on nie miał nic nigdy wspólnego. Może jacyś ludzie z partii mieli. Tak, może ktoś tam jakąś dotację dostał, czy jakieś wsparcie od pana Krala, ale to może ktoś lobbował za takim lub innym kształtem ustawy, nie wiem, czy jakby decyzją prezydenta, chociaż tu nie ma żadnych sygnałów. Natomiast prezes Jarosław Kaczyński chciał powiedzieć tym projektem, że to nie jest związane absolutnie z nim, że on z tym nie ma nic wspólnego i że mu to po prostu, że go to bardzo mało obchodzi. Tak mało, że jest gotów zakazać i mu powieka nie drwie. To ma być taki dowód na to, że on z tym nie ma nic wspólnego. I tak ten projekt należy czytać, a nie jako jakiś tam, prawda, niezrozumienie świata, niechęć do nowinek. Zupełnie nie o to chodzi. Pamiętajmy, co się stało, jak wybuchła afera z tymi premiami zarządów pani premier Beaty Szydło. Jak zareagował wtedy prezes Kaczyński? No ściął w ogóle wszystkie premie, jeszcze im obciął po 20% pensji. Chciał wysłać bardzo jasny sygnał, że to nie było jego. I tu jest dokładnie to samo.
1: To jest, myślę, to jest ciekawe pytanie, czy skutek będzie podobny. Michał Karnowski, kanał Tak
0: Był Nasz... Nie wiemy, zawsze to jest gra o skutek. Tak, dziękuję bardzo, miłego dnia wszystkim słuchaczom Radia Wnet.
1: Dzięki, wielkie, kanał Tak i portal Tak, kanał Tak w internecie. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
2: Nocne powtórki Wnet.

Dzień dobry, witam bardzo serdecznie przy konsolecie. Tomek Rosłoń, dzień dobry. Moim wydawcą jest jak zwykle Hania Tracz. Witam serdecznie, ale też z ogromnym smutkiem, bo odeszła Stacha Celińska, która jeszcze tutaj, nie wiem, 4 lata temu tutaj w tym studio gościłam ją, była już miała pewne kłopoty z poruszaniem się, ale była w świetnej formie, takiej psychicznej i ogromna, no oczywiście czas swoje robi. I tak to wszystko wygląda, ale pamiętam, że Stachę zobaczyłam po raz pierwszy, kiedy w Opolu, chyba był to rok 1970, zadebiutowała piękną piosenką Ptakom podobnie. Bardzo dramatyczny utwór, zrobiła tam ogromne wrażenie, potem zaśpiewała to chyba też w Sopocie na Międzynarodowym Festiwalu, a potem spotkałam ją już tutaj w Warszawie na jakichś imprezach Karuzeli Warszawskiej, gdzie coś recytowała, gratulowałam jej tych ptaków, a ona mówi, ale mnie piosenka nie interesuje. Pomyślałam, że to wielka szkoda. A jednak przy całej bogatej karierze teatralnej, filmowej, przecież grała u Wajdy, potem w alternatywach grała w Nocach i Dniach dużą rolę w serialu. Stacha była niezwykle uniwersalna, jeśli chodzi o epoki, o style, co się tak często nie zdarza. Ogromna to strata, bo ludzie ją bardzo kochali, wiedząc, że jest taka zwyczajna, tak jak Anglicy wymyślili u Szekspira everymana, a ona była taka everywoman, taka zwyczajna, rzecz można w pewnym sensie, proszę to dobrze powiedzieć, pospolita kobieta, czyli zwyczajna, ale doskonała w swojej właśnie dobroci, mądrości, łagodności. Stasiu kochana, żegnam cię z wielkim, wielkim żalem i smutkiem. Pa. A ja przechodzę do mojej bohaterki Edith Piaf. Co my tu mamy? Aha, właśnie. Tydzień temu wyjątkowo uważnie w słuchawkach śledziłam kreacje wielkich wokalistów epoki minionej, jak Joe Cocker, Elvis Presley, Edith Piaf oraz nasi Lucja Prus, Czesław Niemen, Zbyszek Wodecki. Wszyscy oni należą do minionej epoki, a zachwycają mnie na nowo swoją ekspresją, geniuszem, barwą głosu, jedyną w swoim rodzaju. Przypomina mi się odkryta w notesach Andrzeja Wajdy prawda głosu, tak, bo głos ludzki jest jedyny i niepowtarzalny. Oraz wspaniałą oprawą, orkiestr i chórów. Nie pierwszy raz stwierdzam ze smutkiem, że nie ma już podobnych kreacji artystycznych. Co do oprawy, producenci ze względów ekonomicznych posługują się techniką, która nigdy nie zastąpi brzmienia prawdziwego instrumentu, no a co dopiero głosu. Nasze czasy charakteryzuje zanik osobowości, nie tylko w muzyce. Widać to wyraźnie w polityce, teatrze oraz kinie. Świat się zwyczajnie spłaszczył. To widać, słychać i czuć, że zacytuję klasyka. A ja z wielką przyjemnością nadam teraz jeden z utworów, do których powracam często, a jest to Barbara Streisand, Woman in Love, która otrzymała 2 dni temu na otwarcie festiwalu 79. Festiwalu Filmowego w Cannes Złotą Palmę za całość. Gratuluję, słuchamy Barbara Streisand.

Ach, ciągle na nowo zachwycam się tym nagraniem i pomyśleć liczę sobie już parę dekad, a nic się nie tylko nie starzeje, ale słucham uważnie, znam je na pamięć i jest tak precyzyjnie i te delikatne tony, a poza tym zawsze mnie zdumiewa w amerykańskim stylu śpiewania, szczególnie w głosach kobiecych, że te górne tony nie mają w sobie za nic szpiczastości, są takie jasne i łagodne. No, bardzo gratuluję artystce i to dobrze świadczy o festiwalu w Cannes, że dostała złotą palmę za całość. A ja wracam do głównej tematyki mojej audycji. No, ona jest rozległa, jak wiadomo. W spisie rozdziałów Normana Davisa tomu Igrzyska Dziejów daremnie poszukuję tytułu z muzyką. Brak takowego. Ja widocznie zbyt wiele wymagam. Nawet na pewno. Mnie się wszystko kojarzy z muzyką, jak rekrutowi z anegdoty. Całkiem odmiennej treści oczywiście. Przesłuchuję ostatnio CD Charlotte Renée. Przez wiele lat ikony piosenki nie tylko francuskiej. Bardzo piękna ta jego twórczość, bo on i muzykę komponował, i teksty pisał. I tchnie taką radością i dobrem. Gdzieś wyczytałam, że legendarny przebój La Mer, czyli Morze, skomponował w ciągu 2 minut, jadąc pociągiem wzdłuż wybrzeża. A Douce France była nieoficjalnym hymnem prawicy nad Sekwaną. A z kolei Le Temps de Cerise, ulubiona pieśń prezydenta François Mitterranda, nie wiem, czy była zarazem hymnem lewicy. Słuchując się starannie w piosenki Trenet, który był autorem, kompozytorem i olśniewającym wykonawcą, co nie zdarza się często nawet w wysokich regionach piosenki francuskiej, zauważam, że gatunkowo właściwie należał przy swojej bardzo wysokiej pozycji do twórczości w jakiś sposób ludowej. Może z powodu swojej lekkości. Pewnie również dlatego, że sam Charles Trenet utożsamia się silnie z tym, co robi. I to tworzy właśnie określoną jakość. Mam na myśli czasy dawniejsze, gdy brak tej ilości mediów, jaką znamy obecnie, skutkował określonymi ofertami, a my posłuchamy właśnie wymienionej przed chwilą Charlotte Renée, Douce France.

0: je t'ai gardé dans mon cœur.
1: Był Charles Trenet. No trudno się dziwić, że był tak uwielbiany niesamowicie we Francji głównie, bo tak osobiście wyrazić swoją miłość do ojczystego kraju, to się często nie zdarza, a poza tym zrobił to w jakiś sposób taki nienachalny i jakże szczery. A ja niedawno wspominałam w tej audycji o wielkim telewizyjnym koncercie w paryskiej Notre Dame. W olśniewającej obsadzie międzynarodowej, tak, no odnowionej katedrze po pożarze sprzed 5 lat. Orkiestrą symfoniczną Radia France dyrygował niezawodny Gustavo Dudamel, który do partytur ledwo zerka. Wystąpił chiński wirtuoz Lang Lang, za którym nie przepadam, ale w koncercie Saint-Saensa olśnił mnie swoją wirtuozerią i także gra bez nut i to wszystko spamiętać. Z pięknym patosem recytowała poezję w tym koncercie Marion Cotillard, która przed laty podbiła świat kreacją Edith Piaf w filmie Oliviera Dan. W Notre Dame wystąpiła w imponującej czarnej kreacji suknia, płaszcz. Wrażenie ogromne pod każdym względem. Rzadko można oglądać koncerty na tak himalajskim poziomie. Stwierdzam z żalem, dobrze, że w ogóle się jeszcze zdarzają, a ponieważ w filmie, gdzie Cotillard gra Edith Piaf, wykorzystano oryginalne nagrania naszego wróbla, to ja teraz powtórzę Edith Piaf w oryginalnym nagraniu, bo śpiewa częściowo po angielsku Martwe liście.

Tak, to była wspaniała, jak zawsze, Edith Piaf. Ale słuchajcie, wydarzenie muzyczne w świecie polityki. Podczas kolacji przywódców europejskich w Jerewaniu, to jest Armenia, w ubiegłym tygodniu, prezydent Macron zaśpiewał. Nie była to wprawdzie zapowiedziana przez korespondenta La Bohème. Przypominam wielki przebój Charlesa Aznavoura, którego przodkowie pochodzą z Armenii, ale zaśpiewał bardzo porządnie fragment właśnie Martwych Liści. Nie wiem, kto akompaniował na fortepianie. Może sam Macron, przy perkusji premier Armenii. Fakt pozostaje zapisany w historii, co bardzo jest pocieszające, że muzyka zajmuje wreszcie jakieś miejsce w życiu publicznym. Dawno nie było podobnego wydarzenia, a ponieważ byliśmy w Armenii, to oczywiście śpiewa Charles Aznavour.

No to piękny kawałek i świetnie opracowany przez szwagra Aznawura Garwarenca. Tak, w miarę możliwości staram się w moich audycjach zbliżać się do natury, której jesteśmy częścią. My, którzy mianowaliśmy siebie królem stworzenia. Już dawno wspominałam o tym, że pochodząc z biednej rodziny, Edith Piaf żyła dość daleko od natury. Wyjątek stanowiła małpka, która jakiś czas występowała z nią i ojcem Gassion, zanim Didi odkryła śpiewanie jako sposób na życie i swój geniusz. Ale już w dorosłych czasach sławy moja bohaterka nie interesuje się nawet otrzymanymi kwiatami, tylko starannie studiuje bileciki, wizytówki. No, wygląda to nawet bardzo sensownie. A my posłuchajmy, jak Piaf śpiewa. To jest jedna z moich ulubionych i mniej znanych piosenek. La Foule, czyli tłum.

Tak, to bardzo interesujący utwór, taki troszkę inny od reszty repertuaru. Ja właściwie dopiero ostatnimi czasy, gdy zajmuję się intensywnie muzyką w znaczeniu również historycznym, zrozumiałam naprawdę, jaka przepaść dzieli kulturę i cywilizację europejską od anglosaskiej. Zwłaszcza teraz, kiedy od dekad one przenikają się bardzo silnie i przejmują od siebie tak wiele, co jedynie pogłębia podział, bo on, jak tak słucham, bardzo uważnie przyglądam się, analizuję, ten podział jest głównie w sferze duchowej, intelektualnej, co oczywiście ma ogromny wpływ na interpretację. Ale to już procesy tajemnicze, magiczne, niemożliwe do opisania. Można je tylko odczuwać, każdy na swój sposób. Poznała to właśnie na swój sposób nasza bohaterka Edith Piaf, koncertując w USA, gdzie oczywiście stała się wydarzeniem artystycznym. Nic dziwnego. Ja sama pamiętam dokładnie recitale francuskich gwiazd na polskich scenach. Aznavour, Greco, Yves Montand, Jacques Brel, Gilbert Bécaud. To były erupcje wulkanów. Rewelacja absolutna pod każdym względem. A my teraz posłuchajmy Jacquesa Brela.

0: ostra.
1: Tak, to był wspaniały Jacques Brel. Moja audycja za tydzień będzie poświęcona właśnie jemu. Fascynujący żywot, wcale nie łatwa karierę. Tak, w tym czasie, gdy już się zaczynały recitale francuskich gwiazd w Polsce, odbywam swoje pierwsze zagraniczne kontrakty. Właśnie, bo chodzi o to wymieszanie kultur. Pierwszy 3-miesięczny śpiewam w Pradze, w klubie Umanesu, przy Galerii Narodowego Malarza. Malownicze miejsce istnieje nadal nad samą Wełtawą, 2 kroki od Karlowego Mostu. Kontakt bardzo przystępny, otwarty, no bo to bratni język słowiański, choć one się tak bardzo różnią. Oczywiście śpiewam także ówczesny przebój, który? A, czeski. Niegdy si myśli wam, że laska je mi wzdalena, a nie coś tamtego. I trzesą mi se kolena. Jestem solistką zespołu jazzowego Janka Muniaka, który osobiście za mną nie przepada, bo obok standardów jazzowych śpiewam hity włoskie. I oczywiście piosenki polskie mam także w repertuarze. Non, je ne regrette rien, Edith Piaf. Co kelnerzy bardzo chwalą, twierdzą nawet, że śpiewam lepiej niż Piafowa. No to dość zabawne, ale to się zdarza. A ja teraz przypomnę Państwu wspaniały ówczesny przebój z Italii. Tak, ja to śpiewam, miałam w repertuarze. Ewa Demarczyk to śpiewa po prostu 24 tysiące pocałunków, a dla nas śpiewa dziś Adriano Celentano.

No, to był hicior, no i ten żywiołowy Adriano Celentano, ale wracamy do mojego kontraktu w Pradze. W drugim miesiącu tego kontraktu w październiku umiera Edith Piaf. Śpiewając jej przebój, wtedy mam wrażenie, że po tej wiadomości robię to inaczej. Może trochę tak było, ale ja wiem, czy do końca, no na pewno. Podczas tego kontraktu również dowiaduje się o zamordowaniu prezydenta Kennedy'ego. Wrażenie całkiem innego rodzaju, choć znaczące. No i kontakty z polską ambasadą w Pradze, głównie z jej attaché prasowym, skutkuje interesująco, bo dostaje pierwsze w życiu egzemplarze paryskiej kultury. Wrażenie jest wielkie. Jednak polityka jest mi trochę odległa. Mieszkam na Wacławskim Namysti w hotelu dzisiaj pięciogwiazdkowym, naprzeciw wtedy Instytutu Kultury Polskiej, gdzie obserwuję kolejki po polskie tygodniki. Tak było, możecie mi wierzyć. Naprawdę byliśmy nie tylko najweselszym barakiem w Demoludach, ale nasza kultura mieściła się jakoś inaczej, o czym przekonam się niebawem w międzynarodowych koncertach w Europie. Kończymy granie u Manesu o północy, idziemy do jazz klubu Viola, blisko, i już wiadomo o narodzinach wielkiego talentu. I on właśnie ten talent dla was zaśpiewa, Karel Gott.

Tak, przed reklamą słuchaliśmy wspaniałego Karela Gotta. Oczywiście w branży w Pradze, kiedy byłam tam na kontrakcie, już wiedzieliśmy, że taki Karel Gott, on wtedy grał na jakimś klarnecie czy fagocie w Wyższej Szkole Muzycznej, no i odkryto przy okazji ten wielki talent wokalny. A ja kontynuuję te dalsze spotkania z innymi kulturami. To wielce pouczające. Chwilami sprawia problemy, ale też pozwala dokonywać odkryć czasami zaskakujących. No i przede wszystkim szkoła profesji. Tak zwane śpiewanie do kotleta, czyli w show biznesie, daje zbliżenie do widowni, do słuchaczy, likwiduje dystans. Słowem, otrzymujemy to, czego nie uczą w szkołach muzycznych, ani nawet teatralnych. To bezpośredni kontakt z publicznością. W praskim klubie Viola śpiewała Hanna Hegerowa, która niebawem zachwyci polską publiczność na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Operze Leśnej w Sopocie. I posłuchajmy, jak śpiewa przepiękną piosenkę Jerzego Abratowskiego i Jacka Korczakowskiego Szeptem.

Tak pięknie Hanna Kegerowa zakończyła oryginalnym tekstem polskim. A ja się zastanawiam nad tymi aspektami zagranicznych występów, ponieważ w źródłowej biografii Piaf, mit francuski, znalazłam dokładny opis pierwszego występu francuskiej gwiazdy w Waszyngtonie, który może nie był aż taką klapą, jak jej debiutancki recital w Playhouse Theater w Nowym Jorku, ale blisko katastrofy, choć organizatorzy starali się zebrać co światlejsze osoby na widowni. I to nie jest sprawa nieznajomości języka, to ale to sobie teraz wiem na pewno dopiero po latach z perspektywy czasu, a ja dziękuję bardzo Tomkowi, Hani i żegnam się, słuchamy Piaf za tydzień, pa, pa.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
2: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Kleszcz. Czwarty dzień w Bangkoku, godzina 6:25 w Polsce, 11:25 w Tajlandii. Zapraszam Państwa na dziennik z podróży.
0: Dziennik z podróży.
2: Jeszcze nie wybiło południe, a w termometrach już 33 stopnie. Pozdrawiam z gorącego Bangkoku, stolicy Tajlandii. To ostatni dzień tutaj, nim wypłynę na południowy wschód, mniej więcej 100 kilometrów, żeby pojawić się na wyspie Koh Sihanouk. Koh, pisane przez samo H na samym końcu, oznacza po tajsku wyspę. A wysp w samej Tajlandii jest ponad 1000 rozsianych, zarówno w Zatoce Tajlandzkiej, jak i na Morzu Andamańskim. A ja Państwa pozdrawiam teraz z poczty. Nie wiem, czy Państwu się zdarza jeszcze wysyłać kartki. Myślę, że to jest bardzo miły gest i taką kartkę wysłać, i taką kartkę dostać. A więc ja to przed chwilą zrobiłam. Zapłaciłam za to 60 batów za wysłanie kartki. A przypomnijmy takie przeliczenie. 89 batów to jest 10 zł. Chociaż muszę powiedzieć, że niejako tutaj ugrzęzłam, ponieważ pożyczyłam bardzo miłej starszej pani w kapeluszu słomianym obok siebie długopis I nie wiem, co mam robić. Chciałabym wyjść na ulicę Bangkoku, żeby Państwu trochę opowiedzieć o tym, co widzę, ale z drugiej strony długopis jest niezwykle cenną rzeczą w podróży. Przecież czasami należy sobie coś zanotować, tak jak ja zrobiłam to dzisiaj. Mam przed sobą całą zanotowaną kartkę. No poczekam jeszcze chwilę. Pani ma lupę, pani ma przed sobą kartkę i zapewne nadaje list, a więc jeszcze te kilka minut poczekamy tutaj wspólnie na poczcie, a więc te odgłosy taśmy czy stempli w tle, to dlatego, że jesteśmy na jednej z głównych ulic Bangkoku, na poczcie. A obok mnie wyrysowuje się słynna Koh San Road, czyli około 400-metrowa, chyba najbardziej biała ulica w Bangkoku. To taki turystyczny raj, oczywiście zależy, czego kto szuka. Natomiast tutaj są tańce, tutaj są drinki, tutaj są kobiety, tutaj jest kolor, głośno, i to jest takie miejsce, na które backpackersi, czyli ci podróżnicy, którzy przemierzają świat z jednym plecakiem, bardzo często się udają. My tam dzisiaj nie pójdziemy, to nie jest może miejsce, które najbardziej mnie zachęca, ale po prostu Państwu o nim opowiadam. 400 metrów to Koh San Road, długa ulica, na której właściwie kupimy wszystko. No więc widzę, że pani odwróciła drugą stronę kartki, a więc nikt już sobie zatrzyma ten długopis. Za chwilę się z nią pożegnam i wyjdę, i to, co zobaczę przed sobą, to... That's for you. That's for you.
3: Thank you.
2: You need it. No, it's mine. Do you need it? Yes.
3: Thank you so much.
2: Bye. Przyda, więc drodzy Państwo, wychodzimy i pierwsze, co uderza nas, upał. Jesteśmy na dość białej, turystycznej dzielnicy, a więc może się tak zdarzyć, że będzie obok nas przechodził jakiś młody, albo i nie młody, Europejczyk, czy Amerykanin, czy jeszcze jakiś podróżnik z innych stron, a więc my wtedy zapytamy, jak podoba mu się w szalonym i gorącym Bangkoku. Dookoła nas oczywiście cała masa street foodu, może są Państwo już po śniadaniu albo w trakcie, ja jeszcze nie, więc może nawet uda nam się skosztować coś razem. Pranie tutaj można zrobić i liczą sobie za to jedyne 50 batów, czyli właściwie to jest tak lekko ponad 5 zł, ale niewiele. Wczoraj, jeżeli Państwo słuchali audycji, to uspokajam tych, którzy się zestresowali, bo wsiadłam do autobusu zupełnie nieznanego. Tym razem był to pociąg, nie. Tym razem był to autobus, nie pociąg, ale dotarłam na miejsce z Tajami. Często bardzo trudno się dogadać po angielsku. To nie jest takie oczywiste, nawet w tych turystycznych miejscach, że będą władać tym językiem. Zresztą dzisiaj ta nauka wśród młodych też nie jest taka oczywista, chociaż więcej osób młodych mówi po angielsku, natomiast bardziej opłaca się znać taki język jak koreański albo chiński, mandaryński. To są te języki, które dzisiaj są dosłownie bardziej w cenie, więc nie zawsze się dogadamy. A jeżeli chodzi o młodych ludzi czy o małych ludzi, to tutaj niestety jest smutek. Tajlandia jest wyludniającym się społeczeństwem. Jest 10. na tej liście. Nie tak źle jak w Polsce, nie tak źle jak w Korei Południowej, ale równie słabo starzejące się społeczeństwo. Młodzi nie chcą mieć dzieci, a więc to także niestety obecne tutaj w dalekowschodniej Azji. I kroczymy dalej jedną z ludniejszych i główniejszych ulic Bangkoku, w tym Upale. Bardzo popularne są tutaj zdrabki. 180 batów. To jest nawet mniej niż 20 zł, no ale trochę to kosztuje. No i oczywiście masaże.
4: Ciała, masaż twarzy, masaż stóp, jedyne 200 batów, czyli 20 zł, taka przyjemność, to człowiek chodząc cały dzień w słońcu, czasami jedyne na co ma ochotę wieczorem, to właśnie na taki masaż. A więc już teraz z ulicy Mody weszliśmy na ulicę Jedzenia. Tajowie bardzo, zresztą jak Azjaci, lubią sobie to wszystko tak uporządkować. Tutaj teraz będzie ulica, na której będziemy sprzedawać sprawy technologiczne, za chwilę ulica, na której będziemy sprzedawać ubrania, a później wyrysuje się przed nami ulica z mango. To jest sezon na mango, a więc i soki z mango, i sticky mango rice, czyli taki słynny deser. Ryż, mleczko kokosowe i mango. To jest coś, co niektórzy uwielbiają. Bardzo słodki. No i wkroczyliśmy w strefę jedzenia. Wszystko tutaj jest, drodzy Państwo. Ryby smażone na oleju, kurczaki przepięknie błyszczące się w słońcu, banany w każdej postaci, smażone banany, banany palone, bo przecież banany to nie jest oczywiste, że trzeba je jeść na słodko. O, pani ma tutaj całą taką misę karmelu, którą wyjmuje i potem traktuje taki prażony ryż karmelem. Czy może być lepiej, drodzy Państwo? No, jeżeli ktoś planuje zrzucić kilogramy na wakacjach, to na pewno lepiej, bo tutaj może się to nie udać. Będziemy dzisiaj słuchać też fragmentów wywiadu. Wczoraj, ale to chyba muszę kupić i zapytam się pani, czy to jest możliwe, bo to jest mleczko kokosowe, ryż. How much for that? 25. No to płacimy 25 batów, ja wyjmuję z kieszonki. Ale żeby Państwa trochę wprowadzić, co prawda nie tajski utwór, a polski, Marek Grechuta.
2: Dzisiejszy dziennik z podróży dość szalony, ale wszystko się zgadza. Jesteśmy dokładnie na takiej ulicy bardzo szalonej. Te krzyki dookoła, ruchliwa ulica. W Tajlandii jest lewostronny ruch, o czym też należy pamiętać, a człowiek nie zawsze jak przyjeżdża, to o tym pamięta. Oprócz tego, że droga jest szalona, to jeszcze jest lewostronny ruch. Tutaj właściwie nie ma zasad, chociaż można by powiedzieć, że jeżeli chodzi o drogę, że jest taka zasada: silniejszy i większy ten pierwszy, a więc ty jako pieszy musisz jakoś tam sobie poradzić. Jesteśmy teraz przy pysznie wyglądającym stoisku. No, drodzy Państwo, wiele osób twierdzi, że kuchnia tajska to jedna z tych najlepszych kuchni świata, chociaż jest bardzo pikantna. Chili to jest absolutnie przyprawa, która obecna jest wszędzie, no ale właśnie może należy wreszcie zjeść jakieś śniadanie. Może to będzie śniadanie ciepłe, więc się zapytamy. Są oczywiście krewetki, są owoce morza, pani wszystko pięknie pakuje i wszystko jest na bieżąco robione, a więc też widzimy, jak przed nami te wszystkie przyprawy, kolory, smaki unoszą się i gotują, i smażą, i naprawdę jest chęć, żeby to wszystko pochłonąć. A więc chwila przerwy, może Państwo też właśnie jedzą śniadanie albo piją poranną kawę, a więc ja życzę smacznego i pozdrawiam także wszystkich, których imię brzmi Maciej, dlatego że dzisiaj dokładnie z czytania na dzisiaj się dowiadujemy, że dzisiaj był wybór Macieja na apostoła, a więc zapowiada się bardzo dobry dzień nie tylko dla Maćków, a my z jednej z słynniejszych ulic Khao San Road za chwilę postanowimy wybrać sobie jakieś śniadanie, ale w tym czasie posłuchajmy fragmentu rozmowy. Wczoraj spotkałam się z panią profesor, która wykłada sztukę filmy, malarstwo. To na szczęście nie na nas trąbią, na jednym ze słynniejszych i większych uniwersytetów w Bangkoku. Spotkałyśmy się na Siam Square, czyli też bardzo ruchliwej ulicy pełnej sklepów, mody i głośnych, kolorowych kawiarni. I tam udało nam się skryć w jednej z chłodniejszych uliczek i mogłyśmy spokojnie porozmawiać. Pierwsze pytanie, jakie zadałam pani profesor Katarzynie Ancucie, brzmiało tak. Posłuchajmy fragmentu opowieści. Pytanie, jeżeli chodzi o to duże rozwarstwienie społeczeństwa w Tajlandii, jeżeli chodzi o status materialny, czy jest szansa jakoś temu przeciwdziałać? Czy to jednak często tak jest, że idzie się w te ślady rodziny i rodziców i ciężko się z tego wyrwać? I te osoby, które są o tym niższym statusie, może tak to nazwijmy, nie idą do pracy, czy jakby parają się trochę innymi zawodami? Jak to jest? Czy jest szansa, żeby to jakoś rozbić?
5: To znaczy, myślę, że to nie jest pytanie dotyczące Tajlandii, ponieważ to jest ten sam mechanizm, który można znaleźć w krajach, które są mniej lub bardziej rozwinięte, prawda? Są pewnego rodzaju systemowe problemy, które sprawiają, że dosyć ciężko jest wydostać się z różnych takich sytuacji, gdzie powiedzmy rodziny są niepełne, pracujące, zarabiają niewiele, mieszka się w pewnych miejscach czy terytoriach, które nie mają dobrej infrastruktury, nie ma dużo zarobków i tak dalej, i tak dalej. Także Tajlandia nie jest krajem, który ma dobrze rozwinięty system pomocy jakiejś takiej rządowej dla ludzi. Na przykład to, co widać, to że praktycznie nie ma tutaj systemu emerytalnego, to też przede mną, prawda, już coraz bliżej. Emerytury nie istnieją w zasadzie, co dlatego widać, że wiele osób pracuje w momencie, kiedy kończą pracę na etacie, który płaci im tam jakieś pieniądze, bardzo często przechodzą na prywatny system, kiedy rozwijają jakąś działalność. Na przykład teraz widać wzrost jakby ludzi, którzy pracują jako influencerzy. I co ciekawsze, ludzie, którzy zajmują się przede wszystkim sprzedażą różnych rzeczy, na przykład na TikToku i tak dalej, przeciętny taki sprzedawca promujący różne rzeczy w Tajlandii będzie prawdopodobnie po 40 albo po 50, czyli nie ten taki wizerunek młodych ludzi, bo oczywiście młodzi influencerzy są tam i zarabiają dużo większe pieniądze, ale wiele osób przechodzi na takie prace, ponieważ jest to dla nich szansa zarobienia jakichś pieniędzy, pomimo tego, że już nie mają oficjalnej pracy, że powiedzmy już nie mogą pracować w biurze czy gdziekolwiek pracowali przez jakiś tam czas. Ludzie też rozwijają różnego rodzaju prywatne biznesy. To, co na przykład tutaj jest dosyć charakterystyczne, bardzo duża ilość Tajów prowadzi małe operacje biznesowe. Małe sklepy, małe restauracje, małe jakieś firmy i niejednokrotnie zmieniają te firmy, czyli jak jedna upadnie, następna się otwiera. Czyli bardzo łatwo jest znaleźć osobę, która powiedzmy prowadziła 10 różnych działalności, które nie mają nic ze sobą wspólnego, prawda? Ponieważ jest to sposób sprawdzania, co może im dać dodatkowe zarobki. Nie? I to zmieniało się, a w Tajlandii taka ekonomia kształtowała się już od lat 80. Bo ja na przykład widzę to po rodzinie mojego męża, która również w latach 80. i 90. przychodziła przez rozmaite prace od sprzedawania lodów, bo lodówek nie było tak wiele wtedy, po farmy orchid i budowlany przemysł i tak dalej. Więc naprawdę bardzo dużo różnych jakby możliwości zarabiania. To, co z kolei jest ciekawe, że pomimo tych różnic można znaleźć wiele społeczności w Tajlandii, gdzie ludzie, którzy mają więcej pieniędzy i mniej pieniędzy, żyją obok siebie. Pomimo tego, że niektórzy z nich mieszkają w lepszych miejscach, ani w małych, rozpadających się domkach obok. Jedzą w tych samych restauracjach, prawda? Bardzo często spotykają się w świątyni czy gdzieś indziej. Jest oczywiście też buddyjski styl życia, który sprawia, że ci, którzy mają więcej, jakby czują się zobligowani do tego, żeby pomagać tym, którzy mają mniej.
6: Bo może w następnym wcieleniu będzie to
5: oczywiście merit making, prawda, poprawienie swojej karmy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wiadomo jest, że bardzo dużo osób będzie to robić tylko dla pokazu, co na przykład widzimy na mediach społecznościowych, prawda, że ja pomagam jednym, ale oczywiście muszę sobie zrobić wideo do tego. Ale też są ludzie, którzy tak naprawdę chcą pomóc i oni wtedy nie robią wideo, tylko rzeczywiście przychodzą i pomagają.
6: To tak trochę zmieniając temat, tajska kuchnia przez wielu uważana za najlepszą kuchnię świata. Czy zgodzi się z tym pani? I co tutaj się je? Chociaż nie wiem, czy mamy tyle czasu, żeby o tym wszystkim opowiedzieć.
5: Myślę, że ja jestem okropną osobą, żeby o tym opowiadać, ponieważ ja nie mogę jeść ostrych potraw.
6: To zmniejsza ilość tajskich.
5: To zmniejsza ilość tajskiego jedzenia. Pierwsze lata tutaj były dosyć tragiczne, ponieważ nie znałam jeszcze za dużo tajskich potraw. Było to trochę tak metodą prób i błędów, zamawianie różnych dań, które w większości nie byłam w stanie skończyć, ponieważ pierwszą rzecz, jaką się nauczyłam po tajsku, że tak jak wszystkie książki mówią, że można poprosić, żeby rzeczy były mniej ostre, czyli powiedzieć my pet, nie? Ale my pet w tajskim zrozumieniu to znaczy jedno chili. To nie znaczy, że to jest nieostre w ogóle, prawda? Natomiast polska kuchnia nie jest za bardzo ostra, więc ja nie mam żadnego przyzwyczajenia i do tego jakoś nie jestem w stanie przytrawić. Po prostu bardzo źle się czuję potem i nie mogę sobie nie mogę strawić ostrych potraw. Więc przez pierwsze parę lat jadłam kilka jakby takich dań, które były
6: znośne,
5: trochę niesmakujące.
6: Sticky mango rice, czyli ryż z mango.
5: Tak, mango sticky rice rzeczywiście był jednym z moich podstawowych sposobów na jedzenie, ale również rozmaite zupki, czy prawda, kao mangai, czyli kurczak gotowany w zasadzie taki na parze i który nie smakuje. Teraz się do niego przyzwyczaiłam, ale na początku uważałam, że po prostu był bez smaku. I dopiero po kilku latach dokonałam niesamowitego odkrycia, że tak naprawdę to można poprosić każdą restaurację o po prostu przygotowanie tego posiłku bez chili. Ponieważ większość tajskich dań jest gotowana w momencie, kiedy się je zamawia. Nie są to, za wyjątkiem restauracji, które gotują wcześnie rano i można po prostu sobie te posiłki już wybierać, ale większość restauracji gotuje dla ciebie. Więc wystarczyło po prostu nauczyć się paru zdań, poprosić, żeby nie było w tym chili. I nagle odkryłam, że tajskie jedzenie jest wspaniałe. Prawdę powiedziawszy, ja uważam, że ono smakuje lepiej bez tego chili, ponieważ jak dodam chili, to ja tylko czuję chili. A jak nie ma chili, to ja jestem w stanie rozpoznać wszystkie inne składniki. Tak więc.
6: Słyszałam kiedyś, że takie stwierdzenie, że ostrość to nie jest smak, tylko jest to ból. Nie wiem, czy tutaj jest zgoda. No dobrze, czyli jednak przyjaźń zapanowała z kuchnią tajską. Przyjaźń jest na pewno z pogodą, chociaż teraz ten maj, czerwiec to też jest taki chyba nieturystyczny sezon. Niby deszczowy, chociaż dzisiaj bardzo słonecznie. Ale czego brakuje tutaj w Bangkoku, w Tajlandii? Co można by było może sobą przywieźć, nawet w cudzysłowie, bo domyślam się, że może chodzić o nienamacalną sprawę.
5: No jak większość Polaków, większość wspomnień i braków jest bardzo kulinarnych, więc na pierwszym miejscu listy z reguły znajdują się ogórki małosolne, a potem rzeczy typu mieszanka krakowska albo delicje, prawda? Ja bardzo bym chciała, żeby je zaczęto sprowadzać. Większość moich znajomych, jak przyjeżdża, ma wyładowaną walizkę różnymi polskimi jedzeniami, ale teraz pojawia się coraz więcej polskich restauracji, na przykład można całkiem niezłe pierogi znaleźć w Bangkoku. Jest też sporo miejsc, która robi polskie kiełbasy, chociaż trochę zaczynają je usprawniać przez dodawanie. Tak jest, polskie jedzenie, polskie pierogi zaczyna się pojawiać, robić bardzo ostre w pewnym momencie. No, tak to już bywa.
6: No właśnie, to jeszcze słowo, bo opowiadamy o Bangkoku, ale pani zwiedziła także te prowincje tutaj dookoła, gdzie jest na pewno trochę inaczej.
5: Na pewno jest inaczej, tak. No, przyznam się, że moje kierunki podróży pozmieniały się trochę. Jak przyjechałam tutaj, pierwsze lata spędziłam w zasadzie zwiedzając miejsca niedaleko Bangkoku, ponieważ nie za bardzo wiedziałam, gdzie mam dojechać, prawda? Na wakacje zaczęliśmy jeździć w Andamany i oczywiście był ten pierwszy moment, jak to wszyscy turyści, zachwyt niesamowitym morzem, wyspami, plażami, prawda? Ponieważ to jest ten taki obraz Tajlandii, jaki mamy, jak przyjeżdżamy tutaj, palma kokosowa, prawda? Hamak i tak dalej. Ale im robię się starsza, tym bardziej zaczynam doceniać północ. Czyli teraz moje wakacje to najczęściej jest wycieczka na północ, ale niekoniecznie do Chiang Mai. Uważam, dla mnie Chiang Mai zrobiło się coraz bardziej turystyczne i takie trochę bardzo instagramowe.
6: Takie tajskie Władysławowo.
5: Nie byłam we Władysławowie od wielu lat, więc nie wiem, ale no po prostu jest tam za dużo coffee shops i miejsc, które są piękne i wszystko wygląda tak jak na pocztówce, prawda? Ja bardziej lubię tą taką środkową północ albo niższą północ, ciekawe jak to nazwać, czyli prowincje takie jak Phetchabun, Phitsanulok, Nan, czy też bardzo polsko brzmiącą prowincję Tak.
6: No to zdecydowanie tak. No właśnie, co było o potrawach, ale ja mam też pytanie o te takie dziwne. To jest coś, co nas ciekawi, jak przyjeżdżamy do, a zwłaszcza tak egzotycznych miejsc. Czy Tajowie jedzą coś, na co na sam widok panią mydli i przechodzi dreszcz? Słyszałam tylko o czymś takim jak jajko z zarodkiem. Bału chyba?
5: Balut. Balut, tak. Ja nie widziałam sklepów sprzedających balut, ale wiem, że jest jedzony. Balut jest bardzo popularny na Filipinach.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 we Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
2: No i drodzy Państwo, tak jest. Dopłynęliśmy do kolejnej audycji Ponad Oceanami, jak co czwartek. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony oceanu z ekipą Radia Wnet. Witam wszystkich naszych słuchaczy i oczywiście witam współgospodarzy audycji Ponad Oceanami, czyli całą ekipę Radia Deon. Jest, mam nadzieję, z nami także Sławomir Budzik. Dzień dobry, Sławku.
3: Dzień dobry, cała Polsko. Dzień dobry, witamy Was z bardzo akurat słonecznego Chicago i z bardzo optymistycznego Chicago. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie media albo większość informują o tym, co wydarzyło się w naszym mieście Chicago. Mamy sporo kłopotów, jeśli idzie o orły bieliki. No i okazuje się, że to właśnie u nas wykluły się dwa małe orlęta, młode bieliki amerykańskie. Też o tym, Jaśmino, Wam opowiemy. Ale to wszystko oczywiście w cieniu tego, co dzieje się w Chinach. Kontrakty na Boeingi są już ponoć zaklepane, tak więc będziemy też o tym co nieco opowiadać. Krótko mówiąc, czym żyje Ameryka, czym my żyjemy, bo niekoniecznie tym, co w Polsce i na pewno nie ma w ogóle informacji o Zbigniewie Ziobrze czy innych tematach, którymi Polska jest przesycona. Tak więc opowiemy Wam to dzisiaj także w magazynie. Dzień dobry, kłaniamy się, no i zaczynajmy!
2: Dokładnie tak, zaczynamy, a drodzy Państwo, audycję Ponad Oceanami zaczniemy od informacji prosto z Ukrainy. Studio Lwów i Artur Żak.
1: Ponad Oceanami, Oceanami, Oceanami.
4: Kłaniam się nisko z Lwowa w ten piękny majowy dzień. Główną informacją, a tak naprawdę są dwie główne informacje w przestrzeni informacyjnej Ukrainy. Pierwsza to ten zmasowany, saturacyjny atak, który trwał niemalże dobę. Tak naprawdę zaczął się wczoraj i zakończył się dzisiaj, chociaż w niektórych regionach Ukrainy jeszcze niektóre środki rażenia powietrznego Federacji Rosyjskiej działają. Federacja Rosyjska użyła 1567 bezzałogowych statków powietrznych różnych typów, przeważnie uderzeniowych, ale były także statki, które miały być wabikiem dla obrony przeciwlotniczej. Użyto w nocy, przede wszystkim w nocy, 56 też rakiet. Głównym miejscem, głównym terenem tego ataku we wczorajszym dniu były zachodnie obszary Ukrainy, także Lwów, między innymi Stryj, także Stanisławów, dawne Stanisławów, teraz Iwano-Frankiwsk, i po raz pierwszy duże uderzenie także w Użgorod, czyli przy granicy węgierskiej i słowackiej. Po tym uderzeniu pierwszy raz od tego czasu między innymi Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier wezwało rosyjskiego ambasadora w celu wyjaśnienia. Nowy premier Węgier zapowiedział także pomoc w usunięciu szkód i pomoc także mieszkańcom Zakarpacia. Warto zaznaczyć, że właśnie na Zakarpaciu mieszka spora mniejszość węgierska. Niestety na dany moment wiemy o co najmniej 7 osobach, które zginęły. Jeszcze 10 osób przybywa w statusie osoby zaginionej. Cały czas są rozładowywane, te rozbierane zawały budynków. Jeżeli chodzi o noc, to głównym tym uderzeniem dronów i rakiet był Kijów. A druga informacja to jest tocząca się sprawa, tak zwane Mindich Gate, czyli ta sprawa defraudacji i korupcji w ukraińskiej energetyce. Dwóch figurantów tej sprawy, Mindich i Zuckerman, uciekli kilka miesięcy temu do Izraela. Przez tygodnie, czy też nawet miesiące mówiono o tym, że w tych nagraniach NABU, czyli Narodowej Agencji Przeciwdziałania korupcji figuruje także Andrii Jarmak, czyli były szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zeleńskiego. Trwało kolejne postępowanie i przedwczoraj zostały postawione mu zarzuty, a dzisiaj rano dowiedzieliśmy się o tym, że zostały zaprowadzone sankcje przeciwko niemu, czyli tak naprawdę Jarmak, były szef kancelarii, został aresztowany. Aresztowany ma możliwość wyjść za kaucją w 140 milionów hrywen. Deklaruje, że takich pieniędzy nie ma, ale będzie prosił znajomych o pomoc. To jest najwyższej rangi urzędnik, przynajmniej za ostatni czas, albo może nawet za 30 ponad lat niepodległości Ukrainy, który trafił do aresztu. To faktycznie wywołało dosyć duże poruszenie. Skala korupcji jest też skalą horrendalną. Niemniej jednak to, że organy przeciwdziałania korupcji działają na terenie Ukrainy, nawet w stosunku do tak wpływowych osób, daje pewną otuchę dla ukraińskiego społeczeństwa. Specjalnie dla Ponad Oceanami, wprost ze Lwowa, mówił Artur Żak.
2: Bardzo serdecznie dziękuję, Arturze. A teraz, drodzy Państwo, błyskawicznie przeniesiemy się pod niebo Londynu. Tam czeka już Aleks Sławiński.
1: Ponad Oceanami, Oceanami, Oceanami.
5: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanów, jak co czwartek. No tutaj w Anglii nie milkną jeszcze echa ubiegłotygodniowych wyborów zarówno do parlamentu szkockiego oraz walijskiego, jak i wyborów samorządowych w Anglii. Jak można się było spodziewać, największym zwycięzcą była partia Reform UK Nigela Farage'a, która zdobywa aż 1454 miejsca. Na drugim miejscu przyszła partia Pracy. W porównaniu do poprzednich wyborów straciła ona 1498 miejsc. Jednakże kolejnym przegranym była również partia konserwatywna, która przyszła jako czwarta dopiero w tych wyborach z zaledwie 801 radnym, również sporo tracąc i ostatecznie znajdując się poza zwycięskim pudłem, przegrywając nawet z liberalnymi demokratami, którzy również bardzo dobrze wypadli w tych wyborach. Chwieje się kariera Keira Starmera. W ciągu ostatnich kilku dni jego statek opuściło czworo ministrów. 80 deputowanych do Izby Gmin z ramienia lejbierzystów wezwało Starmera do odejścia, jednakże on trzyma się jak najmocniej rękoma i nogami, żeby nadal pozostać premiera. Jednakże już dużo mówi się o potencjalnym następcy, czy też następczyni. Na jego miejsce typowana jest obecna minister zdrowia Wes Stirling, która jednak pytana o podobny scenariusz uciekła od pytań dziennikarzy. W wyborach zarówno samorządowych, jak i właśnie do lokalnych parlamentów również bardzo dobrze poradziła sobie partia Zielonych. Jednakże okazuje się, że już po wyborach zaczynają tam być pewne kłopoty. Gwiazda brytyjskiej lewicy przeprasza za to, że nie płacił council taxu, czyli lokalnego podatku od mieszkań. Sprawa wzbudziła prawie takie same zainteresowanie mainstreamowych mediów, co 5 milionów funtu prezentu dla Nigela Farage'a od miliardera mieszkającego w Tajlandii. Polański, lider partii Zielonych, nie opłacił podatku samorządowego w czasie, gdy mieszkał na barce w Londynie. Zgodnie z brytyjskimi przepisami, jeśli statek służy nam jako główne lub jedyne miejsce zamieszkania, podatek trzeba zapłacić. Po nagłośnieniu sprawy Polański przyznał, że nieumyślnie mógł popełnić błąd i podjął już kroki w celu uregulowania wszelkich zaległości finansowych. Jednakże zejdźmy z wyżyn wielkiej polityki brytyjskiej i zejdźmy na ziemię, czy też nad morzem. W jednym z najbardziej znanych brytyjskich kurortów nadmorskich doszło do wielkiej tragedii z morza. Wyłowiono tam ciała trzech kobiet. Służby ratunkowe zostały wezwane na miejsce zdarzenia wczesnym rankiem około godziny 5:45. Było to w okolicach Madeira Drive, drogi biegnącej wzdłuż wybrzeża na wschód od Molo Brighton Palace Pier. Zgłoszenie dotyczyło stanu zdrowia, bezpieczeństwa osób znajdujących się w wodzie. W akcji brały udział łodzie ratunkowe oraz helikopter Straży Przybrzeżnej. Służby prowadzą dochodzenie mające na celu ustalenie tożsamości kobiet oraz dokładnych okoliczności.

0: 9. Pozdrawiam, Aleks Sławiński.
1: Ja oczywiście także zapraszam i do Studia Londyn i na portal, czy też do portalu wnet.fm, bo tam można słuchać Studia Londyn, ale zapraszam teraz także do wysłuchania korespondencji współgospodarza audycji Ponad Oceanami. Po drugiej stronie czeka już Sławomir Budzik.
2: Ponad Oceanami. Oceanami. Oceanami.
3: Jaśmina, my żyjemy oczywiście wizytą Trumpa w Chinach. To jest temat absolutnie numer jeden. No i te informacje z ostatniej chwili. Polityka amerykańska wobec Tajwanu pozostanie bez zmian. To słowa sekretarza stanu Marco Rubio, który mówi w odniesieniu także do krytyki, albo inaczej grożenia palcem Xi Jinpinga w stronę właśnie Donalda Trumpa, jeśli idzie o Tajwan. Rubio ostrzegł jednak, że byłoby strasznym błędem, gdyby Chiny próbowały przejąć Tajwan siłą. To informacje, które już teraz obiegają wszystkie media amerykańskie. Natomiast ta wojna handlowa Donalda Trumpa z Chinami doprowadziła do gwałtownego załamania absolutnie wymiany handlowej między Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Amerykańskie firmy zaczęły szukać dostawców poza Chinami, a chińskie przedsiębiorstwa zwiększyły działalność w Europie, ale także w Azji Południowo-Wschodniej. Ten spór wkracza poza same cła, ale o cłach sporo się mówi. Komentowane są także te między innymi umowy, które mają być podpisane, jeśli idzie o ponoć gigantyczną umowę na zakup przez Chińczyków Boeingów. Te informacje już zostały także opublikowane. Natomiast giełdy reagują, nic dziwnego. Amerykańska nasza giełda rośnie dzisiaj od samego rana do kolejnych rekordowych poziomów, po lepszych od oczekiwań w wynikach finansowych Cisco na przykład i innych dużych firm. Te firmy nakręcają indeksy na Wall Street. Indeks S&P 500, ten największych firm amerykańskich, wzrósł o 0,3 tylko od wczorajszego rekordu. Dow Jones zyskał 390 punktów. Nasdaq, czyli firmy technologiczne, rosną 0,2 punkta procentowego. Tak więc to wszystko w obliczu wizyty Donalda Trumpa w Chinach. Natomiast na wewnętrznym rynku inflacja hurtowa gwałtownie wzrosła w ubiegłym miesiącu. Ceny producentów były o 6% wyższe niż rok wcześniej. To jest najwyższy poziom od grudnia 2022 roku. Wojna z Iranem, która trwa już od 10 tygodni, podniosła ceny energii w Stanach Zjednoczonych, no i oczywiście zwiększyła presję na firmy, które zaczynają tutaj przerzucać wyższe koszty na nas, czyli na zwykłego zjadacza chleba. Dlatego te wyniki okazują się znacznie wyższe, gorsze, krótko mówiąc, od prognoz ekonomistów. Dlatego też liczba Amerykanów składających wnioski o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła w ubiegłym tylko tygodniu, choć nadal pozostaje na historycznym, niskim poziomie. Departament Pracy informuje, że liczba nowych wniosków w całym kraju wzrosła o 12 tysięcy do poziomu 211 tysięcy. Łączna liczba osób pobierających teraz zasiłki w Stanach Zjednoczonych to 1 780 000. No i oczywiście oprócz tych najważniejszych spraw, sprawy mniej istotne, jeśli idzie o chociażby znaczki, które pojawią się w Stanach Zjednoczonych właśnie z orlikiem, a w naszym mieście Chicago zauważono dwa młode bieliki, co według ekspertów, Jaśmino, może być pierwszym udanym lęgiem tych ptaków w mieście Chicago od ponad 100 lat. Dlatego wszyscy dmuchają i chuchają, żeby nic absolutnie się nie stało, a znaczki z podobizną właśnie bielików wchodzą już w produkcję. To będzie informacja z Dakoty Południowej. Tam jest autor ilustracji. To wszystko z okazji 250. rocznicy urodzin Stanów Zjednoczonych. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon Chicago, Sławomir Budzik.
1: Bardzo serdecznie, Sławku, dziękuję i też za nieco pozytywnych informacji w audycji Ponad Oceanami. A teraz, drodzy Państwo, czas przenieść się prosto pod niebo Dublina. Tam czeka już Tomasz Wybranowski.
2: Ponad Oceanami. Dublin, Londyn. Tomasz Wybranowski.
4: Kłaniam się nisko, Jaśmino, kłaniam się, Sławku. A Irlandia na zakręcie, bo kraj wielkich zmian zaczyna mówić dość, bo jeszcze kilkanaście lat temu Irlandia była dla świata symbolem tej spektakularnej transformacji. Trochę jak w filmie Moulin Rouge, spektakular, spektakular. Kraj konserwatywny, katolicki, biedniejszy od zachodnich sąsiadów, przeobraził się w ciągu jednej dekady w nowoczesne państwo globalnej gospodarki, europejski raj technologiczny, gigantów, społeczeństwo coraz bardziej liberalne, obyczajowa. Ale dzisiaj nad Zieloną Wyspą zaczynają zbierać się polityczne chmury i nie chodzi wyłącznie, Jaśmino, o kryzys mieszkaniowy czy drożyznę, bo chodzi o coś znacznie, znacznie głębszego. O

0: To Arche. Oto pytanie, czy Irlandia nie dochodzi właśnie do granic własnej transformacji? Bo kiedy społeczeństwo przez lata żyje w przekonaniu, że wszystko musi się zmieniać coraz szybciej, prędzej czy później pojawia się moment zmęczenia i właśnie ten moment zaczyna być widoczny w Dublinie i całej Irlandii. Irlandia mówi stop kolejnym rewolucjom, odrzucenie przez DOL, to jest irlandzki Sejm, projektu dalszej liberalizacji prawa aborcyjnego. To znacznie więcej niż zwykłe głosowanie parlamentarne, to sygnał polityczny i społeczny, bo jeszcze kilka lat temu świat patrzył na Irlandię jako na, powiem wprost, swoiste laboratorium liberalnej rewolucji. Referendum karające 8 poprawkę było przedstawiane jako symbol definitywnego zerwania z dawną, konserwatywną, katolicką i kościelną Irlandią. Wielu komentatorów zakładało wtedy, że to dopiero początek i że kolejne rozszerzenie prawa będzie już tylko formalnością. Tymczasem parlament powiedział wyraźne nie i jest to moment bardzo ciekawy, bo okazuje się, że nawet społeczeństwo i społeczeństwa, które dokonują historycznych zmian, zaczynają w pewnym momencie szukać granicy. No i coraz więcej irlandzkich polityków, Jaśmino, Sławko, obawia się, że nieustanne przesuwanie kolejnych barier może robić społeczny kompromis osiągnięty po latach sporów. To zresztą zjawisko szersze niż sama Irlandia, bo na całym zachodzie widać dziś zmęczenie permanentną rewolucją kulturową. Ludzie coraz częściej zadają sobie pytanie, czy każde prawo musi być stale rozszerzane, czy każda granica ma zostać usunięta i czy społeczeństwo jest jeszcze w stanie utrzymać wspólny fundament tych wartości. Irlandzkie głosowanie pokazuje, że nawet najbardziej dynamiczne zmiany mają swój polityczny limit, a stąd już jeden krok do migracji, a migracja staje się tematem, którego nie da się już uciszyć. Jeszcze niedawno w Irlandii panowało przekonanie, że wojny kulturowe to tylko Francja, to tylko Niemcy, czy Wielka Brytania nazywana czasem już kalifatem. No i wszyscy mówili, że te tematy omijają Zieloną Wyspę szerokim łukiem, ale dziś to przekonanie zaczyna się coraz bardziej rozpadać, do tego dochodzi kryzys mieszkaniowy, rosnące koszty życia, przeciążona służba zdrowia i napięcia społeczne, które tworzą mieszankę, w której migracja przestaje być abstrakcyjnym hasłem humanitarnym, a staje się codziennym doświadczeniem obywateli i pewnie to pęknie w uzupełniających wyborach do irlandzkiego Sejmu DOL. Natomiast słów kilka o wojnie w Iranie, bo dochodzimy do sprawy numer 3, która na pierwszy rzut oka wydaje się odległa od irlandzkich sporów a propos światopoglądów czy kwestii migracyjnych, nielegalnych uchodźców. Wojna w Iranie, tylko że w rzeczywistości wszystkie te historie się ze sobą łączą, bo kiedy ceny energii rosną przez konflikt na Bliskim Wschodzie, rachunki za ogrzewanie eksplodują w Dublinie, Cork, Galway. Kiedy drożeje paliwo, rośnie koszt transportu, żywności i funkcjonowania firm. A kiedy państwo wydaje miliardy na kryzys energetyczny, zaczyna brakować pieniędzy na mieszkania, służbę zdrowia czy pomoc społeczną. No i właśnie wtedy, Jaśmino, Sławku, społeczne napięcia wybuchają najmocniej, czego Irlandia była przykładem. Irlandia boleśnie odkrywa dziś coś, co Europa ignorowała przez lata, a mianowicie bezpieczeństwo energetyczne. I to nie jest ideologiczny slogan, lecz fundament stabilności państwa. O tym cała Europa zapomniała. Globalizacja stworzyła świat wygodny, ale jednocześnie skrajnie uzależniony. Wystarczy wojna tysiące kilometrów dalej, by zwykli ludzie zaczęli odczuwać skutki we własnym portfelu. Dlatego współczesna polityka coraz mniej dotyczy wielkich idei, a coraz bardziej podstawowych pytań. Czy ludzie będą stać na to, by ogrzać własne domy? Po drugie, czy państwo utrzyma porządek społeczny? I wreszcie, po trzecie, czy obywatele nadal będą ufać instytucjom? I być może właśnie tutaj, Jaśmino, Sławku, kryje się największa zmiana naszych czasów, bo przez dekady Zachód żył w przekonaniu, że historia zmierza wyłącznie w stronę coraz większego dobrobytu, liberalizacji i globalnego otwarcia. Okazuje się, że jest całkiem inaczej. Z Dublina dla magazynu Ponad Oceanami Tomasz Wybranowski. Kłaniam się.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, Tomku. A teraz, drodzy Państwo, pora powędrować się nieco po świecie i usłyszeć korespondencję Małgorzaty Kleszcz.
2: Ponad Oceanami. Oceanami.
3: Dzień dobry, Jaśmino, i dzień dobry Państwu. Chociaż w miejscu, gdzie jestem, w Tajlandii, na jednej z wysp oddalonej najbliżej Bangkoku, już od kilku godzin spokojnie możemy powiedzieć dobry wieczór, bo tutaj godzina 20:49, było słowo o ptakach w tej audycji, a więc może nawet będzie Państwu dane usłyszeć jednego z nich. Tutaj bardzo dużo: majna brunatna, gołąb skalny, wróbel azjatycki, to kilka z nich, które nocą, która właściwie już nastąpiła, bo po godzinie 18 w Tajlandii się ściemnia, to te ptaki zaczynają swoją orkiestrę, więc może za chwilę usłyszymy. To jest audycja Ponad Oceanami, a więc słowo o tym, o wodzie, o oceanie spokojnym, który tutaj, który też jest bardzo istotny, bo transport morski w Tajlandii to właściwie kręgosłup tej gospodarki, obsługuje handel międzynarodowy i także jest kluczowym elementem turystyki i transportu lokalnego ze względu na to, że jest położony w sercu Azji Południowo-Wschodniej i dostęp do Morza Andamańskiego oraz Zatoki Tajlandzkiej, więc przez to kraj jest ten bardzo, jest bardzo istotnym hubem logistycznym, co widać, jak się płynie. Warto też powiedzieć, że Tajlandia jest świetnie skomunikowana i bardzo nastawiona na turystykę, a więc jeżeli chcemy się dostać na jedną z ponad 1000 wysp, które tutaj są w Tajlandii, to możemy to zrobić naprawdę bardzo szybko. I tak też zrobiłam ja. Z Bangkoku dopłynęłam na Koh Si Chang, na której właśnie jestem, wyspa 17-kilometrowa. Dziś właściwie można powiedzieć, że opustoszała, ponieważ nie ma tego sezonu turystycznego. Ten się kończy mniej więcej w kwietniu, kiedy to niby mają przyjść deszcze, drodzy Państwo, ale na razie odpukać nie ma tych deszczy aż tak intensywnych. Mimo że godzina 20:51 to na termometrach 32 stopnie w dalszym ciągu. No i tutaj, proszę Państwa, można powiedzieć, że Tajlandia, mimo że tak jak powiedziałam, nie jest to moment turystyczny, jest świetnie skomunikowana, transport jest bardzo dobry. Zresztą, jak chcemy się dokądś dostać, tak jak ja przed chwilą, to wystarczy, że zapytamy człowieka, czy nas przewiezie na skuterze i ten najczęściej się zgadza. Tajowie są bardzo serdeczni, bardzo otwarci i słowo może o cenach, tak już na koniec, bo mało mamy czasu. Jest bardzo tanio, to jest powód, dla którego myślę, że wiele osób decyduje się na Tajlandię, bo chyba w dalszym ciągu jest w pierwszej piątce krajów wybieranych przez turystów. 30 batów przed chwilą zapłaciłam za kawę, a więc troszeczkę ponad 3 złote. Wielki kubek pysznej kawy prażonej tutaj. Posiłek, tajskie jedzenie, wspaniałe, tylko bardzo pikantne, ostrzegam. To jest, wystarczy mieć w kieszeni 50 batów, czyli troszkę ponad 5 złotych, a więc jeżeli Państwo jeszcze się zastanawiają, to naprawdę zapraszam. Woda bardzo czysta, może nie aż tak licznie proszę tutaj przyjeżdżać, chociaż jakoś się chyba na tych tysiąca wysp rozłożymy. Jest na pewno taki sos, ale nie wiem, czy to dobrze odmieniłam. Godzina 20:52 tutaj, więc można się już powoli kłaść, aby dzień zacząć bardzo wcześnie i powędrować. Zobaczymy, ile czasu potrzeba, aby rowerem przejechać 17-kilometrową wyspę Koh Si Chang. Dla magazynu Ponad Oceanami Małgorzata Kleszcz, Jaśmino, wszystkiego dobrego i Państwu także do usłyszenia na pewno wkrótce.
1: Małgosiu, bardzo serdecznie dziękujemy i za tę dobrą energię i za to, że na moment zabrałaś nas ze sobą w tę podróż. Jedź proszę ostrożnie na rowerze, uważaj na siebie, no i czekamy oczywiście na powrót i na pewno bardzo ciekawe opowieści radiowe, ale zresztą ta opowieść radiowa będzie też towarzyszyła Małgosi Kleszcz w jej wyprawach. Teraz to przystanek Tajlandia. Drodzy Państwo, a my wracamy do audycji Ponad Oceanami i teraz ponownie powędrujemy prosto z Tajlandii przez chwilowy przystanek tutaj na Placu Zamkowym aż do Stanów Zjednoczonych. Tam czeka już ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
2: Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
4: Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Publikacja przez administrację Stanów Zjednoczonych części dokumentów dotyczących niezidentyfikowanych zjawisk anomalicznych, dawniej określanych jako UFO, ponownie wywołała światową dyskusję o możliwości istnienia inteligentnego życia poza Ziemią. W centrum zainteresowania znalazło się również pytanie, jak do tej kwestii odnosi się Kościół katolicki. Choć temat od dekad budzi emocje i inspiruje liczne teorie spiskowe, Kościół nigdy nie sformułował oficjalnego dogmatu dotyczącego życia pozaziemskiego. Jak podkreślają badacze religii, brak jednoznacznego stanowiska nie oznacza jednak całkowitego milczenia. Na przestrzeni wieków katolicy filozofowie i teologowie wielokrotnie podejmowali refleksję nad możliwością istnienia innych światów i inteligentnych istot. Profesor religioznawstwa Luke Tony z Uniwersytetu St. Mary's w Kanadzie zwraca uwagę, że Kościół pozostawił przestrzeń do spekulacji. W średniowieczu i renesansie pojawiały się dyskusje o istnieniu ludzi na innych światach, choć często dotyczyły one bardziej interpretacji biblijnego pochodzenia człowieka niż samej idei kosmitów. Współcześni katolicy uczeni coraz częściej podkreślają, że możliwość istnienia obcych cywilizacji nie stoi w sprzeczności z chrześcijaństwem. Zmarły niedawno teolog Paul Thigpen uważał, że wiara w inteligencję pozaziemską może być zgodna z nauką Kościoła. Podobne stanowisko prezentuje ojciec Robert Spitzer. Według niego, gdyby obce istoty posiadały samoświadomość, wolną wolę i sumienie, mogłyby być uznane za stworzone na obraz Boga. Do dyskusji włączają się także historycy religii. Profesor Diana Pasulka przypomina, że już święty Albert Wielki czy kardynał Mikołaj z Kuzy rozważali możliwość istnienia wielu zamieszkanych światów. Jednocześnie badaczka podkreśla, że Kościół nigdy nie uznał UFO ani za prawdziwe, ani za fałszywe zjawisko. Eksperci odrzucają również popularne teorie o rzekomym ukrywaniu przez Watykan dowodów na istnienie obcych cywilizacji. Jak mówią, brak jest wiarygodnych dowodów na tajne archiwa z rozbitymi statkami kosmicznymi czy kontaktami z istotami pozaziemskimi. Obserwacje UFO nie muszą automatycznie oznaczać obecności obcych. Wraz z rosnącym zainteresowaniem opinii publicznej temat życia pozaziemskiego coraz częściej pojawia się także w debacie religijnej. Wielu katolickich uczonych uważa dziś, że ewentualne odkrycie inteligentnych istot poza ziemią nie musiałoby podważać fundamentów chrześcijańskiej wiary. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za tę korespondencję. Dziękuję całej ekipie Ponad Oceanami. Tutaj, jeżeli chodzi o naszą stronę, czyli Radio Wnet, Andrzej Karaś wydał program, Tomasz Rosłan go zrealizował, a teraz jeszcze podziękuję też ekipie z Radia Deon, także ze Stanów Zjednoczonych, i oddam również głos na moment do Sławomira Budzika.
5: Jaśmino, dziękujemy absolutnie. U nas sporo się dzieje. Ja tak wtopiłem się w te tajskie klimaty. Gosia tutaj narysowała piękną nam historię. Chyba zatęskniłem i nawet zacząłem szukać połączeń. Czy przypadkiem nie zmieścić się na jednej z tych wysp. Natomiast w Stanach Zjednoczonych zapraszamy a propos wakacji. Też ciekawa informacja z Karoliny Północnej. Słuchaj, wyobraź sobie, że w Stanach Zjednoczonych właśnie teraz broń, która została wyprodukowana przed 1898 rokiem, czyli po prostu stara broń, jest i będzie wyciągnięta spod wszelkich regulacji, czyli krótko mówiąc, broń nie będzie bronią. Jeżeli będziesz chciała sobie kupić na przykład na wakacje taką broń sprzed 1898 roku, a nawet replikę, będziesz mogła bez żadnych ograniczeń paradować, robić sobie zdjęcia, i takie będzie prawo, przynajmniej w Karolinie Północnej. Wiem, że musimy kończyć. Po naszej stronie nad sprawami technicznymi czuwał Paweł Maciej. Dziękuję, Pawle. Dziękujemy Państwu. No i cóż, no my mamy za chwilę godzinę 9 w Chicago. W Nowym Jorku 10, na Florydzie także 10. Jaśmino, mówimy sobie do usłyszenia za tydzień. Dziękuję.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. No tak, drodzy Państwo, a u nas za momencik godzina 16 i czas na wiadomości w Radiu Wnet. A zaraz po nich zapraszam Państwa na popołudnie. Porozmawiamy m.in. z Pawłem Kukizem, posłem Demokracji Bezpośredniej. Średniej porozmawiamy również z Marcinem Możdżonkiem, tutaj to polityk Konfederacji. Dużo ciekawych tematów pojawi się w popołudniu. Już teraz Państwa zapraszam, a za momencik usłyszymy się w wiadomościach w Radiu Wnet.
2: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 we Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
6: Nocne powtórki w net.

że następny coś jeszcze zmieni. Złość jest niedobra, gdy z tobą stoję, gdy ciebie widzę, gdy ciebie czuję.

0: to promocja.
1: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
0: To była autopromocja. Autopromocja.
2: 17 dni przed 17 urodzinami, niekoniecznie 17 redaktorów Radia Wnet rusza z 17 opowieściami o swoich fascynacjach, fiksacjach. Na 17 piętro zapraszamy od 13 maja. Szczegóły codziennego zawijania na 17 piętro na naszej stronie, a także również na wnetowych mediach społecznościowych. 17 to brzmi dumnie.
1: Dzień dobry, Joanna Rawik. Zapraszam bardzo serdecznie do posłuchania mojej audycji w sobotę 16-11 Sztuka jest magią, gdzie goszczę człowieka teatru bardzo szerokich horyzontów, Krzysztofa Szustera, który ostatnio wsławił się wspaniałą inscenizacją Wesela Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze Lalki aktora Kubuś w Kielcach. Zapraszam do usłyszenia. Dziękuję.
0: To była autopromocja.

0: Podsumowanie tygodnia w Radiu Wnet.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w podsumowaniu tygodnia Radia Wnet, ale przede wszystkim witam w tym nowym dniu na naszej antenie. Dzisiaj mamy 15 maja, jest godzina 6:46 i słońce jest już wysoko, daleko, dalekie są te czasy, gdy o tej godzinie było zupełnie ciemno, a dzisiaj w Krakowie, skąd do Państwa nadaję, wschód słońca miał miejsce o godzinie 4:54, a zajdzie dopiero o godzinie 20:18, tak więc ten najdłuższy dzień w roku jest już, no w sumie niedługo, bo już nieco za ponad miesiąc. Dzisiaj dzień potrwa 15:24, natomiast jeżeli chodzi o kartkę z kalendarza, tak jak już wspomniałem, 15 maja, i jest to 135 dzień w roku kalendarzu gregoriańskim, co oznacza, że do końca roku pozostaje 230 dni. A jeżeli chodzi o solenizantów, to dzisiaj imieniny obchodzą m.in. Atanazy, Florencjusz, Paweł, Piotr, ale także Symplicja oraz Zofia. Wszystkim solenizantom składamy najlepsze życzenia. Jeszcze tylko patrzymy na różne święta, które dzisiaj przypadają. I z tych międzynarodowych to mamy dwa. Pierwsze święto międzynarodowe, które zostało zresztą proklamowane przez ONZ, to Międzynarodowy Dzień Rodzin. Ale także, jeżeli chodzi o Polskę, to mamy koniec tygodnia bibliotek. A jeżeli chodzi jeszcze o Polskę, to mamy dzisiaj Dzień Polskiej Niezapominajki. To też warto o tym nie zapominać. A teraz już patrzymy na to, co wydarzyło się w kończącym się tygodniu, jeżeli chodzi o scenę polską, jak i o arenę międzynarodową. I myślę, że to się tak rozłożyło w tym tygodniu, że zaczęliśmy z bardzo mocnym akcentem, jeżeli chodzi o politykę polską, i kończymy również z mocnym akcentem, ale już jeżeli chodzi o politykę chińsko-amerykańską. Ale zaczniemy może od Polski. Myślę, że chyba już Państwo wiedzą, o co chodzi, a mianowicie informacja o tym, że Węgry opuścił Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, który odnalazł się w Stanach Zjednoczonych. Ta informacja pojawiła się w niedzielę, co prawda, czyli nie w tym tygodniu, ale pojawiła się w niedzielę 10 maja 2026 roku rano. Ta informacja jako pierwsza została przekazana publiczności przez Telewizję Republika i później została potwierdzona przez różne inne portale oraz serwisy informacyjne. Rzeczywiście ta informacja została także potwierdzona w kolejnych godzinach. Sam zainteresowany Zbigniew Ziobro wystąpił w programie Telewizji Republika i pojawiły się oczywiście różne spekulacje, w jaki sposób Zbigniew Ziobro mógł w ogóle znaleźć się w Stanach Zjednoczonych, w jaki sposób mógł wsiąść w samolot i przekroczyć granicę, skoro jego paszport został unieważniony. I tutaj między innymi jedna z takich tez jest następująca, że do Stanów Zjednoczonych pojechał jako dziennikarz Telewizji Republika. Zresztą później zostało to potwierdzone, że Zbigniew Ziobro będzie teraz już stałym komentatorem politycznym tej stacji telewizyjnej za Atlantykiem. Ale w Stanach Zjednoczonych miał również znaleźć się drugi azylant czasów Orbana, Viktora Orbana na Węgrzech, Marcin Romanowski. Jemu również miało się udać opuścić Unię Europejską i przedostać się do Stanów Zjednoczonych. O różnych konsekwencjach tych wydarzeń nie będę tutaj szerzej opowiadał, ponieważ o tym wszystkim bardzo dużo było wywiadów na naszej antenie w tym tygodniu, ale z jednej strony Z jednej strony możemy przede wszystkim powiedzieć, że jest to wielka porażka dla rządu Donalda Tuska, przede wszystkim dla ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który tym samym, którego pozycja w rządzie wyraźnie osłabła, ponieważ co prawda Waldemar Żurek zapowiedział, że zostanie napisany wniosek o ekstradycję, ale z doświadczenia wiemy, że Stany Zjednoczone raczej tak łatwo Zbigniewa Ziobry nie wydadzą. Porażka dla obozu rządzącego, ponieważ to jednak w końcu była jedna z takich kluczowych form rozliczeń, które obiecał Donald Tusk na początku kadencji. Wygląda na to, że tej obietnicy nie będzie się dało zrealizować. No a z drugiej strony także problem dla Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ mamy kolejny epizod tej wielkiej sagi, tej wielkiej epopei Zbigniewa Ziobry, który uciekł, którym być może się udało, ale który raczej jest skończony jako polityk w Polsce i który także jest sporym obciążeniem wizerunkowym dla prawicy, dla Prawa i Sprawiedliwości. To zresztą także wynika z sondaży. Większość Polaków jednak oczekiwałaby, żeby Zbigniew Ziobro bronił się w kraju. No ale tak się nie stało. Zresztą za byłym ministrem sprawiedliwości nie został wydany jak na razie nowy europejski list gończy. To była taka informacja, którą w zasadzie żyła Polska w przeciągu ostatniego tygodnia, ale drugim takim wydarzeniem, które nadal trwa, to wiemy, że spotkanie z Donalda Trumpa, z przywódcą Chin, Xi Jinpingiem, które rozpoczęło się przedwczoraj właśnie wieczorem, czy też w ciągu dnia czasu polskiego, Donald Trump, samolot Air Force One wylądował w Pekinie i tak rozpoczęła się oficjalna dwudniowa wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w państwie środka. Wizyta, na którą wszyscy bardzo czekali. Wizyta w końcu, która miała się odbyć wcześniej, ale wojna w Iranie pokrzyżowała te plany i ostatecznie ta wizyta Donalda Trumpa w Chinach została przeniesiona. Niemniej nie straciła ona na pewno na swoim uroczystym charakterze. Trzeba powiedzieć, że prezydent Stanów Zjednoczonych wraz z bardzo liczną delegacją, w skład której wchodzi m.in. Elon Musk, ale także różni przedstawiciele administracji Białego Domu, tacy jak sekretarz stanu Marco Rubio, czy też sekretarz wojny, szef Pentagonu Pete Hegseth, zostali wszyscy przyjęci bardzo wystawnie, różne gesty, które już zaczynając od lotniska, gdzie można było zobaczyć, gdzie Donalda Trumpa witały grupy młodzieży ubranej w jasno niebieskie podkoszulki, machający flagami amerykańskimi i chińskimi. Widać, że to spotkanie zostało tak, że ta wizyta została tak przygotowana ze strony chińskiej, aby jak najlepiej Donalda Trumpa, który jest na takie gesty usposobić przed tymi ciężkimi, bądź co bądź, rozmowami. Te rozmowy, pierwsza ich tura już się odbyła, teraz ma się odbyć druga sesja tych rozmów między Xi Jinpingiem a Donaldem Trumpem. Rozmowy, które rozpoczęły się takimi, można powiedzieć, akcentami koncyliacyjnymi ze strony Chińczyków. Xi Jinping mówił m.in. o tym, że Stany Zjednoczone i Chiny nie powinny ze sobą rywalizować, że powinny się szanować i że mogą koegzystować w sposób jak najbardziej pokojowy, ale i tutaj chyba takie poważne ostrzeżenie i bardzo też bezpośrednie i pokazujące także to, jak bardzo Chiny się zmieniły od roku 2017, czyli od momentu, w którym ostatnio Donald Trump, ostatnio w ogóle prezydent Stanów Zjednoczonych pojawił się w Chinach, jak bardzo te Chiny się zmieniły, jak wiele pewności siebie zyskały. Xi Jinping, który powiedział wprost, że kwestia tajwańska może być tą kwestią, która no, może być problemem, jeżeli chodzi o te stosunki bilateralne, i może doprowadzić do konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Przypomnijmy tylko, że Stany Zjednoczone, Waszyngton zatwierdził pierwszą transzę pomocy militarnej dla Tajwanu w grudniu zeszłego roku, ale ta druga, jeszcze większa transza jak na razie nie została jeszcze zatwierdzona. Pytanie oczywiście, czy tutaj mówimy o jakimś przypadku, czy też rzeczywiście Waszyngton gotowy jest na zmianę swojej polityki wobec kwestii tajwańskiej. O tym wszystkim oczywiście przekonamy się w ciągu tych najbliższych godzin, ponieważ tak jak już mówiłem, wizyta Donalda Trumpa w Iranie, w Chinach trwa, ale Iran także pojawił się w tych dyskusjach. Z ostatnich doniesień wynika, że Donald Trump przekonał Chińczyków, aby ci wstrzymali pomoc płynącą do Iranu, pomoc militarną. Wiemy, że Chińczycy kupują irańską ropę, są największymi nabywcami tego surowca z Iranu, i też aktualna wojna, czyli blokada cieśniny Ormus, najbardziej zdecydowanie uderza właśnie w Chiny oraz inne państwa Azji Dalekiego Wschodu. No i wreszcie, jak wiemy, w zeszłym tygodniu wizyta ministra spraw zagranicznych Iranu Abbasa Araghchiego. Pojawił się on w Pekinie, aby także namawiać Chińczyków do tego, aby zaangażowali się bardziej w pomoc Teheranowi na tydzień przed właśnie tą wizytą prezydenta Stanów Zjednoczonych w państwie środka. To były takie dwa chyba największe wydarzenia w tym tygodniu, ale oczywiście będzie o nich więcej, a przynajmniej na pewno, jeżeli chodzi o tę wizytę Trumpa w Chinach, w poranku Wnet, który rozpocznie się już niebawem. Dzisiaj poranek będzie prowadzony przez Jaśminę Nowak. Zachęcam Państwa do tego, aby pozostać z nami nie tylko do godziny 9, nie tylko przez poranek, ale przez cały dzień. Dzisiaj, jak zawsze, program bardzo bogaty, dużo publicystyki, ale także dużo muzyki. Tą muzyką zakończymy dzisiejsze podsumowanie tygodnia, które przygotował dla Państwa Mikołaj Murkociński. Zrealizował Szymon Chrystianus i życzę Państwu udanego dnia. Do usłyszenia.

0: podsumowanie tygodnia w Radiu Wnet.
1: Wiadomości Wnet. Do 13 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego uderzenia na Kijów, w tym zginęło dwoje dzieci, poinformowała tamtejsza Państwowa Służba Ratownicza. Odgruzowywanie i akcja poszukiwawcza trwają nieprzerwanie, jak podaje Czarne Niebo News. Ukraina zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, które zaplanowano na 19 maja. Minister spraw zagranicznych Andrzej Sibicha podał, że od godziny 18 do godziny 8 rano Rosja wystrzeliła 675 dronów i 56 rakiet, w tym balistyczne. W skali kraju uszkodzonych zostało ponad 50 budynków mieszkalnych, z czego 11 w samym Kijowie. Na dziś zaplanowano wizję lokalną dla korpusu dyplomatycznego. Ambasadorzy urzędujący w Kijowie odwiedzą miejsce, w którym rosyjska rakieta zniszczyła całą klatkę bloku mieszkalnego. Donald Trump zasugerował, że po rozmowach w Pekinie możliwe jest zawarcie porozumienia, na mocy którego Chiny kupowałyby ropę naftową ze Stanów Zjednoczonych. W wywiadzie dla Fox News Trump powiedział, że Xi Jinping polubił ten pomysł i dodał, że jego zdaniem porozumienie dojdzie do skutku. Trump stwierdził również, że Chiny wyraziły chęć zakupu amerykańskiej ropy, a chińskie statki miałyby odbierać surowiec m.in. w Teksasie, Luizjanie oraz na Alasce. Szczegóły ewentualnych umów nie zostały jednak ujawnione. Akcje Boeinga spadły 4% po tym, jak Chiny wyraziły chęć zakupu jedynie 200 maszyn. Dziś ostatni dzień wizyty Trumpa w Pekinie. Po wczorajszym spacerze w ogrodzie Zhongnanhai Xi obiecał przysłać Trumpowi róże, które, jak stwierdził amerykański prezydent, są najpiękniejsze na świecie. Przedstawiciele związków zawodowych w koncernie Volkswagen oświadczyli, że nie zgodzą się na zamykanie zakładów produkcyjnych. Jednocześnie zadeklarowali gotowość do rozmów o rozwiązaniach, które miałyby zabezpieczyć przyszłość niemieckich fabryk, wykorzystujących obecnie jedynie część swoich mocy produkcyjnych. Według wspólnego stanowiska przekazanego agencji Reutera, Volkswagen szuka sposobów na ograniczenie nadwyżki mocy produkcyjnej w niemieckiej sieci fabryk bez konieczności ich zamykania. Takie rozwiązanie zostało wykluczone w porozumieniu restrukturyzacyjnym zawartym ze związkami zawodowymi w 2024 roku. Wśród rozważanych możliwości pojawiają się m.in. partnerstwa z sektorem obronnym oraz współpraca z chińskimi firmami. Tysiące Izraelczyków przeszło przez muzułmańską dzielnicę Starego Miasta w Jerozolimie pod ścisłą ochroną służb bezpieczeństwa. Coroczny marsz organizowany jest z okazji Dnia Jerozolimy, upamiętniającego zajęcie wschodniej części miasta przez Izrael podczas wojny sprzed niemal 6 dekad. Podczas przemarszu przez muzułmańską dzielnicę miasta, zamieszkaną przez tysiące Palestyńczyków, wykrzykiwano hasła takie jak „Niech wasze wioski płoną” lub „Śmierć Arabom”. W Tajlandii odkryto nowy gatunek olbrzymiego dinozaura. Jak podaje BBC, Nagatiatan, największy dinozaur odnaleziony dotąd w Azji Południowo-Wschodniej, ważył około 27 ton, czyli tyle co 9 dorosłych słoni azjatyckich, i mierzył 27 metrów długości. Był więc dłuższy od Diplodoka, lecz podobnie jak on, należał do rodziny sauropodów, roślinożernych dinozaurów o długich szyjach. Zespół badaczy z Wielkiej Brytanii i Tajlandii zidentyfikował gatunek na podstawie skamieniałości znalezionych 10 lat temu przy stawie w północno-wschodniej części Tajlandii. Zdaniem naukowców odkrycie rzuca nowe światło na to, w jaki sposób zmiany dawnych warunków klimatycznych umożliwiły rozwój gigantycznych dinozaurów. Dinozaur żył od 100 do 120 milionów lat temu, około 40 milionów lat wcześniej niż Tyrannosaurus rex, i był od niego mniej więcej dwa razy większy.
2: Prognoza pogody.
1: W samej Warszawie póki co słońce, jednak jak zapowiada IMGW, w ciągu dnia zachmurzenie się zwiększy, choć pod koniec dnia miejscami wrócą rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu w całym kraju oraz burze, lokalnie z gradem. Na Pomorzu i Kujawach miejscami opady ciągłe będą miały umiarkowane natężenie. Temperatura maksymalna od 12-14 stopni na zachodzie oraz 16 w centrum do 20, a nawet 22 na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Chłodniej oczywiście nad morzem, tam około 10 stopni. Wiatr na zachodzie słaby, z kierunków północnych, na pozostałym obszarze umiarkowany, a chwilami nawet porywisty, na ogół z południa.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama. Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Po reklamie.
2: Autopromocja.
6: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
7: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
6: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
7: Wywiady z interesującymi ludźmi.
6: I dużo dobrej muzyki.
7: Oraz kultury polonijnej.
6: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
7: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
6: Niedziela.
7: 9 rano, czerwony dywan.
6: Zapraszają
7: Iza Smolarek
6: i Aleks Sławiński.
8: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
9: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
10: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia, za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
2: To była autopromocja.
11: Miłość nie zazdrości. Miłość nie jest chępliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie. Niektórzy ludzie wydają się tak pewni siebie, że graniczy to z zadufaniem, chępliwością, arogancją, nawet nieuprzejmością. Znasz ten typ, więc jak bardzo lubisz przebywać wśród takich ludzi? Zazdrość, chępliwość, arogancja i nieprzyzwoitość są bliskimi kompanami. Gdzie pojawia się jedno, nieuchronnie znajdziesz też pozostałe. Są symptomami niezwykle konkurencyjnego świata, w którym żyjemy. Świata napędzanego pragnieniami. Pragnieniem odniesienia sukcesu, pragnieniem awansu, pragnieniem dobrej reputacji. Istnieje cała branża reklamowa, która karmi się naszymi lękami, mówiąc nam, że jeśli tylko kupimy to, co sprzedają, to będziemy szczęśliwi. Ale po prostu się zatrzymaj. Zejdź na chwilę z tej karuzeli i weź głęboki oddech. Żadna z tych rzeczy tak naprawdę nie ma znaczenia. Nie wybieram moich przyjaciół ze względu na to, co posiadają lub co osiągnęli. Wybieram ich na podstawie tego, kim są. Wybieram ich, bo nie są zazdrośni, chełpliwi, arogancy ani niegrzeczni.
12: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

7.11, Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na piątkowy poranek w Radiu Wnet. No właśnie, dzisiaj mamy piątek, 15 maja, to jest 135 dzień roku i 20 tydzień roku. Imieniny obchodzą dziś Andrzej, Anastazy, a także Jan i Paweł i wszystkim im składamy najserdeczniejsze życzenia. Dzisiaj, jeżeli chodzi o ważne wydarzenia i święta, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodziny, ale także Święto Polskiej Muzyki i Plastyki i Dzień Polskiej Niezapominajki. To takie ładne święta. Wschód słońca mogliśmy oglądać o godzinie 4.41, a na zachód poczekamy do 20.24 i to pozwoli nam cieszyć się tym dniem przez 15 godzin i 43 minuty. Całkiem długo, a zapowiada się piękny, słoneczny dzień, przynajmniej tutaj z perspektywy Placu Zamkowego. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi jeszcze o gości poranka Wnet, za kilka chwil porozmawiamy z Aleksandrą Fedorską i tutaj porozmawiamy o relacjach polsko-niemieckich i o sprawie rafinerii w Schwedt, bardzo głośnej ostatnio. Porozmawiamy także z doktorem Krzysztofem Winklerem, podsumujemy wizytę prezydenta Donalda Trumpa w Chinach. Najpierw zrobimy to, no właśnie, trochę od takiej strony narracji zachodniej, a później pojawi się wyjątkowo, bo w piątkowym poranku, pan Andrzej Zawadzki-Liang i zobaczymy, jak wygląda ta chińska narracja, jeżeli chodzi o tę wizytę. O godzinie 8.10 porozmawiamy z wiceministrem cyfryzacji, z panem Michałem Gramatyką z Polski 2050. To oczywiście między innymi kryptowaluty, ale też relacje między Polską 2050 a rządem pana premiera Donalda Tuska. Także między Prawem i Sprawiedliwością. Te wszystkie tematy pojawią się o 8.10, a później 8.30 to już rozmowa z panem redaktorem Markiem Budziszem ze Strategy and Future i tutaj porozmawiamy o perspektywie zakończenia wojny za naszą wschodnią granicą, a także o ewentualnym resecie rosyjsko-niemieckim. To są tematy dzisiejszego poranka Wnet, a rozpoczniemy muzycznie Tom Petty i Learning to Fly.

0: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
1: I tak, drodzy Państwo, my budzimy się wspólnie z Porankiem Wnet, a raczej mam nadzieję, że Państwo już trochę energii zyskaliście i po tym początku, i po tej piosence, a teraz już jest z nami zapowiadany gość, a tak naprawdę mam dwóch gości, bo jeden gość dotarł już do studia, to tylko się przywitam, dr Krzysztof Winkler, Warsaw Enterprise Institute, ale z nami jest także Aleksandra Fedorska, czyli naczelna Radio Debaty. Dzień dobry. I nie słyszymy głosu Aleksandry Fedorskiej. Może zaraz, mam nadzieję, że jakieś tutaj uda się wprowadzić poprawki techniczne i usłyszymy jeszcze raz, jak Ola się z nami przywita. Czy słyszymy teraz głos Aleksandry Fedorskiej? Tak, drodzy Państwo, się zdarza, no ale dobrze. W takim razie ja, wykorzystając okazję, że mam w studio gościa, dr Krzysztof Winkler jest z nami, to od razu przejdę do rozmowy, a do Oli się uśmiechnę i poproszę o chwilę cierpliwości. Mam nadzieję, że zaraz wszystko już będzie w porządku. A my w takim razie w kilku słowach zacznijmy nie może od wizyty prezydenta Trumpa w Chinach jeszcze, ale od tego, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, czyli mamy tak odejście z rządu bardzo ważnego polityka. Chyba jeszcze kilkanaście minut wcześniej pan premier mówił o tym, że to jest jego bliski, zaufany polityk. Spore turbulencje, jeżeli chodzi o wewnętrzną politykę Wielkiej Brytanii.
2: W tej chwili kryzys rządowy, tak naprawdę. Keir Starmer jest mniej więcej na tym samym etapie, co Boris Johnson, którego zresztą bardzo krytykował za bardzo podobne działania, że tutaj brak kierownictwa, brak kierunku rozwoju rządu, brak spójności w działaniach i tutaj oczywiście te słynne ciastka i soki zjedzone w czasie pandemii w ogrodach Downing Street 10. Natomiast za o wiele poważniejsze w tym momencie rzeczy właśnie z tego kalibru próbują czołowi politycy Partii Pracy odsunąć Keira Starmera ze stanowiska premiera, ale jak się okazuje, jest to osoba wyjątkowo dużym potencjale, żeby trzymać się tego stołka. Nie można powiedzieć, nawet korzystając z naszych kolokwializmów, przyspawał się do stołka premiera Wielkiej Brytanii. Już w poniedziałek były informacje o tym, że czołowi politycy jego gabinetu chcieli podjąć kwestię właśnie jego odejścia. On do tego po prostu nie dopuścił. Wczoraj mieliśmy pierwszy poważny ruch w tym kierunku, w kierunku właśnie rozpoczęcia konkursu na nowego lidera Partii Pracy i premiera Wielkiej Brytanii. Wes Streeting, minister zdrowia, złożył rezygnację. Nie zaczął, co prawda, jeszcze od razu rzucania rękawicy premierowi. No a dzisiaj rano już pojawiła się informacja, że Andy Burnham, kolejna osoba, której się mówi, że to bardzo poważny kandydat, burmistrz większego Manchesteru, ogłosił, że ma już miejsce na wyboru uzupełniających jeden z właśnie w okręgu większego Manchesteru, jeden z posłów Partii Pracy zdecydował się zrezygnować, zresztą trapiony wcześniej licznymi skandalami.
1: Teraz, no właśnie.
2: I on też będzie startował. Mówi się jeszcze o Edzie Milibandzie, ministrze do spraw energii i net zero, i były wicepremier Angeli Rayner, która została przez, można powiedzieć, fiskus brytyjski zwolniona od zarzutu niezapłacenia wystarczających podatków za nieruchomość, więc sytuacja się napędza, ale z tego, co widać, to Keir Starmer bez walki nie zrezygnuje.
1: Bez walki nie zrezygnuje, pojawia się coraz więcej tych potencjalnych nazwisk, które chciałyby go zastąpić. No, czyli ciekawy czas, jeżeli chodzi o...
2: No i poza tym mamy w ogóle przemeblowanie brytyjskiej sceny politycznej, bo wyniki wyborów lokalnych, tych, które odbyły się 7 maja, wskazują, że bardzo poważną się stała się Reform UK Farage'a. Konkurencją z lewej strony sceny politycznej dla Partii Pracy są Zieloni, którzy też rosną w siłę. Konserwatyści pod przywództwem Kayleigh Bidenock ponieśli straty, ale w szeregach tejże partii panuje przekonanie, że być może nawet uda się coś ugrać właśnie pod jej przywództwem. I ta klęska oczywiście Partii Pracy, która jest w zasadzie tym końcowym takim wydarzeniem, które pewnie na końcu zmusi Keira Starmera do zwolnienia stanowiska premiera. No a z drugiej strony mamy też to, że SNP nie uzyskało samodzielnej większości w szkockim parlamencie, co oznacza, że pod znakiem zapytania stoi to promowane przez nich kolejne referendum niepodległościowe, więc z punktu widzenia jedności Zjednoczonego Królestwa dobrze, z punktu widzenia systemu partyjnego w tej chwili no będziemy obserwować, które dwie największe siły ostatecznie zostaną na tej scenie, bo mamy kolejne przemeblowanie po latach 20. XX wieku i po latach 30. XIX nowy układ sił politycznych.
1: I na pewno do tego tematu też będziemy wracać na antenie Radia Wnet. Doktor Krzysztof Winkler, czy może pan jeszcze zostać chwilę w studio? To w takim razie teraz założymy słuchawki, pan również może, bo porozmawiamy tym razem nie o Wielkiej Brytanii, ale o relacjach polsko-niemieckich. Mam nadzieję, że słyszymy się i jest z nami Aleksandra Fedorska, Naczelna Radio Debaty. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, wreszcie się słyszymy. Ja miałam okazję państwa co nieco podsłuchiwać.
1: To może jeszcze pani redaktor chce jakiś krótki komentarz do sytuacji w Wielkiej Brytanii, zanim przejdziemy do Niemiec.
3: Faktycznie, w Niemczech jest to śledzone bardzo dokładnie. W tych głównych dziennikach dzisiaj właściwie wszyscy mówią o tym, czy dojdzie do tej dymisji, czy nie. To jest dla Niemców bardzo ciekawy temat. No i zawsze gdzieś jakaś nutka Schadenfreude w tych artykułach, bo jest to wiązane po prostu z tym, że no, proszę bardzo, Brexit się nie udaje, jest tylko polityczny chaos i upadek. Tak widzą to niemieccy komentatorzy.
1: Tak widzą to niemieccy komentatorzy, a jak widzą sprawę rafinerii PCK w Szwed. Może jeszcze zacznijmy w kilku słowach, tak żeby wprowadzić tę część słuchaczy, która może nie śledziła tematu, dlaczego ta rafineria jest tak ważna nie tylko dla Niemiec, no ale też bezpośrednio dla Polski, dla całego regionu.
3: Ta rafineria PCK obsługuje i dostarcza paliwa wszelkiej maści, to znaczy i paliwa lotnicze, ale także zwykłe paliwo, jak i asfalt na przykład dla właściwie całego terenu Berlina, częściowo niestety także zachodniej Polski, no i północno-wschodnich Niemiec. Jest to w miarę duża rafineria, piąta co do wielkości w Niemczech. Co interesujące, ta rafineria akurat w większości, bo w 54% należy do rosyjskiego Rosneftu. Nadal tak jest, mimo że niemiecki rząd nałożył na to takie komisaryczne zarządzanie, to znaczy Niemcy w imieniu Rosjan podejmują tam na wysokim szczeblu decyzje i konta tej rafinerii są zablokowane, to znaczy to, co ta rafineria zarobi, nie może transferem iść do Moskwy. Tak już ta sytuacja trwa już dobre parę lat i teraz 1 maja Rosja zachowała się bardzo, nie, by się wydawało, że nierozsądnie, bo już nie pozwoli na to, żeby jej siecią transportowana była ropa do tej rafinerii, a dotychczas tak było, że mniej więcej 1/4, 1/5 ropy nadal pochodziła z rosyjskiej sieci. Rosjanie to po prostu przerwali. No i dlatego ta rafineria teraz ma poważne problemy ze swoją produkcją, no bo nie ma wystarczająco dużo surowca. Prosi więc Polskę o pomoc, ale ponieważ no, jest to formalnie, większościowo oczywiście rafineria rosyjska, Polska ma opory, aby Rosjanom pomóc. Oczywiście nawet jeśli jest to tak, że obecnie te konta są zamrożone i nie ma bezpośredniego transferu do Moskwy, no to jednak na tych kontach tej rafinerii wschodzi zysk. Mówimy tu o wielu miliardach już, które Moskwa końcowo i tak dostanie. Czy teraz, czy za 5, czy za 10 lat i tak to tak się skończy. Strona polska nadal zastrzega sobie, że wcale nie zamierza Rosjanom pomagać, jeśli sami sobie zakręcili kurek. To jest ciekawa szermierka, która dzieje się, można powiedzieć, troszeczkę w cieniu politycznym, bo jest to taki skomplikowany temat. Wydawałoby się może bardziej ekspercki, ale nie. Tu chodzi o bardzo poważną rozgrywkę na linii Niemcy, Rosja, Polska. Zobaczymy, jak to będzie. W ten weekend Niemcy będą chcieli namówić Polaków, bo taki pomysł pojawił się w Niemczech, żeby zrobić tu taką machlojkę, takie kłamstwo, żeby po prostu powiedzieć, że tą ropę kupi brytyjski Shell. Wszyscy by wiedzieli, że potem tą ropę, ten Shell sprzeda Rosnieftowi, żeby ten mógł to przerabiać w tej rafinerii, ale Polska ma zignorować tą świadomość i ma po prostu się wdać formalnie właśnie w tą machlojkę. Zobaczymy, czy to się uda.
1: Zobaczymy, czy to się uda, ale też może powiedzmy trochę, na jakiej pozycji negocjacyjnej jest Polska, czy to możemy jakoś dobrze to rozegrać, bo z jednej strony no jest, absolutnie jest tak, że my wszyscy tutaj gramy do jednej bramki. Polsce powinno zależeć na tym, żeby Niemcy uniezależniały się jak najmocniej od tych surowców energetycznych, no ale może to jest też jakaś szansa dla nas, aby trochę wzmocnić swoją pozycję też w całym regionie.
3: Tak, my mamy dobrą pozycję negocjacyjną, no przez nasz teren. Przez nasz teren przechodzi ropociąg Drużba ze wschodu w kierunku zachodniej Europy. No i ponieważ jest to nasz teren, ten ropociąg jest zarządzany przez polski Pern, to my mamy dobre karty. Drugim plusem jest nasz gdański naftoport. Bo tu mamy też możliwości po prostu przyjęcia ropy z zewnątrz. Ona już wtedy nie musi być z rosyjskiej sieci, ona może być z innych kierunków, to jest bardzo ciekawe. I potem rurami z Gdańska, także rurami Pernu, z Gdańska do takiej możliwości wtłaczania też do Drużby i potem dalej na zachód Drużbą już znowu. Więc nasze możliwości negocjacyjne są bardzo dobre, bo z drugiej strony od kierunku zachodniego ta rafineria już ma wykorzystane moce transportowe. Tamten ropociąg z Rostocku osiągnął swoje maksimum i tam nie będzie można już przesyłać. Ropę trudno przesyłać w takich ilościach cysternami czy statkami. To jest bardzo, bardzo trudne i strasznie drogie, więc jeśli Niemcy by się, czy i Rosjanie, no, musieliby tymi cysternami dodatkową ropę dowozić, no to właściwie ta kalkulacja tej rafinerii by się absolutnie nie spinała. Ceny by wystrzeliły w kosmos.
1: Jest w Niemczech taka zgoda na to, jeżeli też trochę pytam o taki aspekt no, reakcji społeczeństwa, bo jednak no, to są spore turbulencje, też koszty, które Niemcy muszą ponieść, a być może one nie czują aż tak bardzo tego zagrożenia ze strony Rosji. My często słyszymy tutaj o tym ryzyku, że Niemcy wrócą do biznesów, że te surowce energetyczne jednak są podstawą i teraz trochę to czujemy, prawda, biznesu niemieckiego. No to jaka jest taka atmosfera w społeczeństwie, jeżeli chodzi o tę sprawę?
3: Jest wysoka akceptacja dostaw z kierunku rosyjskiego, bo Niemcy spostrzegają, znaczy generalnie Niemcy akceptują fakt, że są zdani na surowce. No to są już od wieków, prawda? Ich przemysł potrzebuje olbrzymie ilości surowców. I oni od zawsze muszą zadawać sobie to pytanie, skąd te surowce mają do nich dotrzeć. I Niemcy wybierają kierunek wschodni i Rosję, a nie Amerykę. Oni tam się boją zależności. I tylko pod przymusem obecnie zgadzają się na to. Woleliby z powrotem powrócić do dostaw z Rosji, lecz są świadomi tego, że tak długo jak ta wojna trwa, jest to trudne. Wojna musiałaby się zakończyć, żeby móc już wtedy w całości powrócić do business as usual.
1: No właśnie, Olu, to na zakończenie jeszcze mamy 2 minutki, więc powiedz proszę, czy zaproś słuchaczy Radia Wnet i Radio Debata. Ja tutaj zawsze właśnie w kontekście tej polityki niemieckiej zachęcam, bo śledzicie, tutaj trzymacie rękę na pulsie. Jaki temat jeszcze warto przybliżyć słuchaczom Radia Wnet?
3: Co chodzi o Niemcy, no to właściwie każdy, bo Niemcy, cała ich polityka jest bardzo, bardzo ciekawa i uważam, że moim zdaniem jest ona bardzo ważna dla Polski. My jesteśmy z Niemcami powiązani gospodarczo, jesteśmy także powiązani wieloma innymi relacjami jeszcze na wielu płaszczyznach. Obecnie takim gorącym tematem to jest oczywiście wojskowość, obronność. I tu mamy tą wielką dyskusję, czy żołnierze amerykańscy trafią do Polski, jak to jest z tymi 4000, które miały przybyć do Europy i zostały wstrzymane. To jest wielka rozgrywka, bardzo ważna kwestia. Przed nami także podpisanie, to znaczy kontynuacja pewnego porozumienia o obronności między Polską a Niemcami. 17 czerwca dojdzie prawdopodobnie do podpisu tego porozumienia. To jest porozumienie, które już zostało podpisane w 2011 roku i teraz zostanie jeszcze kontynuowane. Tu chodzi o współpracę, o transfer żołnierzy przez nasze terytorium. To jest dla Niemców bardzo ważne, no bo oni chcą budować, tak mówią co najmniej, że chcą budować tą swoją brygadę Bundeswehry na Litwie. I tu potrzebują taką pewność, że będą mogli przejeżdżać przez nasze terytorium. I to jest z pewnością ważny dla nich element, ale także wymiana informacji wywiadowczych. No i także lokalizacja mniej więcej 70 saperów niemieckich na granicy z Rosją, bo Niemcy chcą brać udział w budowie naszych zabezpieczeń granicznych właśnie w tych bardzo newralgicznych punktach. Moim zdaniem jest to coś, gdzie to nie powinno tak być. To jest dla Polski jednak za bardzo wrażliwe, za bardzo ważne, żeby niemieckie wojsko miało wgląd w całość powstawania naszych najważniejszych zabezpieczeń. A Niemcy jednak chcą mieć tu co najmniej stopę w drzwiach, żeby jednak mieć te informacje i je posiadać. Mi się to nie podoba, ponieważ relacje niemiecko-rosyjskie są jakie są historycznie, są także, no, można powiedzieć, naznaczone. Dlatego Niemcy nie powinni być obecni przy takich budowach, pracach, ale bardzo chcą i mowa jest o 70 saperach, którzy mają brać udział w powstawaniu naszych zabezpieczeń granicznych tam na wysokości właśnie Kaliningradu.
1: I o tym też więcej Państwo dowiecie się z Radio Debaty, ale także tutaj oczywiście z Radia Wnet, bo to są tematy, o których też mówimy. Olu, bardzo serdecznie dziękuję. Aleksandra Fedorska, naczelna Radio Debaty, była gościem poranka Wnet, a tej rozmowie przysłuchiwał się gość, który cały czas jest z nami w studio, czyli dr Krzysztof Winkler. No dobrze, no to może jeszcze w kilku słowach odnieśmy się do tej rafinerii. Strategia Polski, powinniśmy teraz rozegrać to no, w taki sposób może trochę twardszy, powiedzieć najpierw pełna derusyfikacja, dopiero później pomożemy, czy to też jest w interesie Polski i raczej powinniśmy po prostu wesprzeć Niemcy w tej konkretnie sprawie.
2: Jeżeli byśmy patrzyli z perspektywy tak zwanego świata końca historii, mówię tak zwanego, bo sam Francis Fukuyama nie nazwał tego tak wprost, to zostało wywiedzione niejako w praktyce, to oczywiście taka współpraca mogłaby mieć miejsce. Natomiast z punktu widzenia dzisiejszego świata, świata rywalizacji między państwami, to oczywiście powinniśmy ten lewar negocjacyjny wykorzystać i najpierw derusyfikacja i ewentualnie nawet polskie udziały w rafinerii, a dopiero potem ewentualnie pomoc Niemcom. I tak to powinno wyglądać, tak powinno się, tak zachowałoby się każde odpowiedzialne państwo, już

0: Oczywiście i nie powinno nas zaskakiwać to, że Niemcy będą prowadziły gdzieś tam rzeczy pod swoją agendę, ale czy jest to zrozumienie, jeżeli chodzi o naszych rządzących, o naszych decydentów, że no być może jednak nie powinny Niemcy być obecne, jeżeli chodzi o takie najbardziej już newralgiczne elementy naszej strategii.
1: I właśnie tutaj, biorąc pod uwagę doświadczenia czy dorobek obecnego rządu, patrząc i w czasie pierwszej kadencji, można tak powiedzieć, teraz drugiej kadencji, no tutaj można mieć niestety uzasadnione wątpliwości co do tego, jak te negocjacje zostaną poprowadzone. I jak to będzie wyglądało? Gdybyśmy mówili o środku prezydenckim, no to można by się było spodziewać, że właśnie zgodnie z interesem narodowym Polski i tym, jak się prowadzi w tej chwili politykę, bo warto przypominać cały czas, że nie jesteśmy już w świecie końca historii, tylko w świecie tym tradycyjnym rywalizacji, gdzie siła militarna, gospodarcza, spójność społeczna odgrywają kluczową rolę. I technologie może są inne niż w wieku XVIII czy XIX, ale mechanizm konfliktu jest dokładnie taki sam i po prostu trzeba się do tego dostosować, bo taki jest świat, taki zresztą zawsze był. To, że to było przykryte przez moment dominację amerykańską, to wcale nie znaczy, że interesy narodowe zostały odłożone na półkę.
0: To prawda. My za moment połączymy się z panem Andrzejem Zawadzkim Liangiem, który podsumuje wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych w Chinach, ale właśnie z perspektywy azjatyckiej i z tego, jak wygląda ta narracja po tej stronie, a jeżeli chodzi o perspektywę Zachodu, czy prezydent Donald Trump może być zadowolony z tej wizyty?
1: Trudno powiedzieć zadowolony, bo ona jeszcze trwa, jeszcze dzisiaj będą rozmowy, będzie ranch roboczy, będzie jeszcze oficjalna herbata z prezydentem Xi, czy w zasadzie powinno się powiedzieć faktycznie, bo nieformalnie cesarzem Xi, no bo Chiny idą raczej w stronę swojej tradycyjnej formy, czyli cesarstwa, tylko to się tak po prostu nie nazywa, no ale to wynika z pragmatyki, a nie z mechanizmu władzy. Natomiast po pierwszym dniu można odnieść wrażenie, że to był raczej protokół rozbieżności między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Na plus można zapisać to, że mimo ostrzeżeń Xi Jinpinga na temat Tajwanu, tego, że niefortunne poprowadzenie tutaj polityki wobec tej wyspy może, czy tego quasi państwa może doprowadzić do starcia nawet i to militarnego między Chinami i Stanami Zjednoczonymi, no to jednak Amerykanie to stanowisko podtrzymali. To się spotkało z pozytywnym przyjęciem w Tajpeju, ale podejrzewam, że też w Seulu czy Tokio, no bo Amerykanie tutaj są pewnie bacznie obserwowani przez swoich najbliższych azjatyckich sojuszników, no bo budują jednocześnie koalicję antychińską, a z drugiej strony Chińczycy próbują ich tak pozycjonować, żeby uzyskać zgodę na to, żeby to połączenie z Tajwanem miało miejsce. Natomiast oczywiście równie ważne były też negocjacje handlowe dotyczące czy metali ziem rzadkich, czy dostaw ropy naftowej, czy produktów rolnych amerykańskich do Chin. Wstępnie pojawiły się informacje o tym, że być może Chiny będą kupowały więcej ropy amerykańskiej, a trzeba też cały czas pamiętać, że ta podwójna blokada cieśniny Ormus no jest problemem dla Chin, dlatego że oni importują z tego regionu około 50% swojego zapotrzebowania na ropę naftową i gaz ziemny. No a tutaj kluczem również do tego jest obecność floty amerykańskiej, więc troszkę ta pozycja negocjacyjna wygląda inaczej niż w Pusan w listopadzie zeszłego roku. No, ale żeby w pełni ocenić tą wizytę, czy powiedzieć, jakie są jej ostateczne rezultaty, no to trzeba poczekać jeszcze na dzisiejsze rozmowy, ewentualne komunikaty jednej i drugiej strony, porównać je w zależności od tego, jaki akcent zostanie położony, bo Amerykanie od początku tej wizyty kładą akcent na kwestie gospodarcze, natomiast Chiny tutaj bardziej Tajwan i bardziej zwracają uwagę i takie mają, bije z tych komunikatów przekonanie, że to my jesteśmy tym wschodzącym mocarstwem, a Stany Zjednoczone tym schodzącym, no i nawet prezydent Xi wspomniał pułap Sztuki Dydesa, kiedy może dojść do takiego starcia między wschodzącą a schodzącą potęgą. No tylko pytanie, czy oba mocarstwa przy wszystkich swoich wadach i zaletach no nie są w sytuacji takiej, że oba potrzebują siebie jeszcze nawzajem i muszą po prostu ułożyć relacje ze sobą.
0: A może pan jeszcze wytłumaczyć, o co dokładnie chodziło w tej pułapce Tuki Dedesa?
1: To jest wniosek wyciągnięty z dzieła tegoż greckiego historyka, można powiedzieć, myśliciela, który w dziele właśnie Wojna Peloponeska o starciu między koalicją Aten a sojuszem Sparty stwierdził, wywiedziono w zasadzie taki wniosek z jego dzieła, że

0: schodząca pozycja Aten zagroziła wsparcie i w tym momencie obie strony niejako znalazły się na kursie kolizyjnym, a ponieważ żadna nie chciała ustąpić i nie było od pewnego momentu woli do tego, żeby zejść ze ścieżki na drodze do wojny, plus oczywiście jeszcze oddziaływanie sojuszniczych różnych państw, miast greckich. No i to doprowadziło właśnie do tej dużej wojny. No i ta pułapka ma polegać na tym, że właśnie Stany Zjednoczone i Chiny znajdują się na takim kursie. No i odpowiednie zarządzanie tą rywalizacją może doprowadzić do tego, że albo będziemy mieli faktycznie wojnę, dużą wojnę systemową, no albo uda się ograniczyć tą rywalizację do poziomu, powiedzmy, takiej rodzaju drugiej zimnej wojny, o której się teraz mówi.
1: I można mieć wtedy świat dwóch bardzo silnych ośrodków, ale który po prostu funkcjonuje.
0: Tak, dokładnie tak, że mogą koegzystować, zwłaszcza, że patrząc na to, co się dzieje w ostatnich latach, to świat zmierza dokładnie w tym kierunku, że powstaje sfera wpływów amerykańskich, sfera wpływów chińskich, no i będzie pewnie jakiś odpowiednik ruchu państw niezaangażowanych. Przywódcy europejscy, zwłaszcza liberalno-lewicowi, mają ambicje, żeby stać się trzecim biegunem, ale ani stan gospodarki, ani stan społeczeństw, ani stan armii państw europejskich nie predestynuje ich do tego, żeby mogli taką rolę odegrać. Na razie.
1: Jeżeli nie będzie Europa tym miejscem numer 3, to co będzie?
0: No to mogą być mocarstwa regionalne. Turcja, Brazylia, to może być Izrael, to może być Rosja również po wojnie z Ukrainą, jeżeli odbuduje swoje wpływy. No i pamiętajmy o tym, że jeżeli mówimy o poszczególnych interesach narodowych, to też musi się dokonać swego rodzaju przemeblowanie Sojuszu Zachodniego. Zresztą Amerykanie też wskazują w niektórych swoich dokumentach czy opracowaniach, że trzeba będzie być może zwrócić większą uwagę na państwa bliższe pod względem interesów Stanom Zjednoczonym i tu współpracować bliżej niejako takiej sojuszy amerykańskich dwóch prędkości. Takie państwa jak skandynawskie, czy Polska, czy Finlandia, to byłyby te państwa, z którymi współpracuje się bliżej, czy Japonia, czy Korea Południowa. Natomiast takie państwa jak Niemcy i Francja to raczej poddane mają być kontroli, czy ściślejszemu nadzorowi amerykańskiemu, ale ta współpraca będzie się odbywała na trochę innych zasadach, mając po prostu w pamięci, mówię tu o Amerykanach, to, że te państwa mają po prostu w niektórych obszarach sprzeczne interesy ze Stanami Zjednoczonymi, żeby swoje interesy Amerykanie realizować, muszą po prostu czasami wymuszać pewne zachowania i tutaj na przykład odcięcie Niemiec od rosyjskich węglowodorów, no to jest przykład takiego typu ruchu.
1: Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani w szczegółach właśnie tą dużą polityką międzynarodową, to też zachęcam analizę pana doktora Krzysztofa Winklera, Warsaw Enterprise Institute. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. 7:44, drodzy Państwo, a za moment usłyszymy i zobaczymy, mam nadzieję, pana Andrzeja Zawadzkiego Lianga, czyli gospodarza studia Shanghai, ale zanim to nastąpi, to pod numerem trzecim Van Morrison, Days Like This.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
5: Radio Wnet uszami słuchaczy.
6: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
7: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

7:49. Mam nadzieję, że usłyszymy jeszcze w poranku wnet głos pana Andrzeja Zawadzkiego-Lianga, ale zanim studio Szanghaj, to najpierw głos Piotra Wita, czyli informacje prosto z Francji.

0: Kronika paryska.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Witam panie redaktor, witam państwa. Jestem emigrantem. Dość późno to zrozumiałem. Dawniej na pytanie, gdzie żyję, odpowiadałem, ryżu przejazdem. Jednak po 44 latach trzeba było spojrzeć prawdzie w oczy. Moje dzieci mieszkają i żyją tutaj, moje wnuki są Francuzami. Zostałem emigrantem. Nie jestem Francuzem. Tyle, że moje wnuki i dzieci będą miały świadomość, że są pochodzenia polskiego, tak jak ja mam świadomość pochodzenia również holenderskiego, niemieckiego. Moi przodkowie od wieków pętali się po Europie. Rodzina matki przybyła do Radomia z prowincji Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, z Nadrenii. Rodzina ojca jeszcze wcześniej z Holandii, może z Fryzji. No i teraz Francja. Od wielu pokoleń byliśmy emigrantami. Mówi się o emigracji, że jest stanem chorobliwym. W pewnym sensie jest to choroba duszy. Nie jestem jeszcze całkiem Francuzem, ale nie jestem już tylko Polakiem. Dziwny stan zawieszenia między dwiema nacjami. Przyjechaliśmy tutaj z głową pełną ideałów, patriotyzmu, korzeni, kultury wyniesionej z domu. Na miejscu powiedziano nam, że jest się najpierw obywatelem Unii Europejskiej, a konkretnie tego kraju, gdzie płaci się podatki. Nie Wawel określa człowieka, ani kolumna Zygmunta, nie lektura trylogii w dzieciństwie, ani Mickiewicza i Gałczyńskiego, ale urząd podatkowy. Jesteś patriotą urzędu podatkowego, płacisz, więc jesteś. Rząd w kraju nie lubi emigrantów. Nie podlegając administracji krajowej, emigranci korzystają ze zbytniej swobody wypowiedzi. Taki emigrant może wypowiadać się przeciwko polityce rządu krajowego, bez obawy kontroli fiskalnej, bez strachu przed szykanami, które nawet jeżeli nie naruszają prawa, mogą być bardzo dotkliwe. To drobne poczucie swobody ma daleko idące konsekwencje. Państwo w dobrej wierze pragnie sterować kulturą. Nie to, żeby pomagać, ale sterować. Ciężko powiedzieć, nasza kultura miewała się najlepiej, kiedy państwa w ogóle nie było. Trudna historia naszej ojczyzny sprawiła, że kulturę polską stworzyli emigranci. Niemcewicz, Kościuszko, Pułaski. Wszystko, co zrobili wielkiego, powstało poza krajem. Polski romantyzm jest również tworem zagranicznym, głównie paryskim, bez zezwolenia władz. To prawda, że Mickiewicz miał w głowie Polskę, a Chopin Warszawę i północne Mazowsze, ale pierwszy opisywał Nowogródek i Pannę Świętą, co w ostrej świeci bramie przy Rue de Seine w dzielnicy Paryża, podczas gdy drugi wkładał swoją duszę w mazurki nieopodal. Norwidz, Słowacki, Gaszyński, Grodger, wszyscy emigranci. Nagrobki cmentarza polskiego pod paryskim Montmorency czyta się jak historię kultury polskiej. Potem szkoła monachijska w molarstwie, szkoła paryska, Kisling, Gottlieb, Schwarz, Irena Hasenberg, École de Paris i środowisko Żydów polskich, którzy zerwali z judaizmem, ponieważ zabraniał im przedstawiać w malarstwie postaci ludzkie. Sienkiewicz ożywiał swoje kresy i Czesofowe w Nicei albo w Bretanii u Brunona Abakanowicza, gdzie czuł się swobodnie jak jego kresowi bohaterowie. Pełmoński za modele do swoich zaprzęgów ukraińskich brał konie argentyńskie w maneżu na Port Mayo. Paderewski tworzył polską reprezentację narodową w morz nad Jeziorem Genewskim i tak do ostatnich czasów Gombrowicz, Wańkowicz, Piłosz, Straszewicz, Hemar, Herling Burdziński. Kultura paryska, Giedroycia. Czym bylibyśmy bez nich? Albo raczej kim? Nie posunę się tak daleko, aby twierdzić, że Jan Paweł II był także emigrantem. Chociaż w każdym razie, kiedy przedstawiciele zwycięskich mocarstw po pierwszej wojnie debatowali w Wersalu nad nową mapą Europy, Polacy byli już obecni przy stole obrad. Paderewski, Dmowski, Sikorski służyli radą Wilsonowi, Lloydowi George, Clemenceau. Geograf Eugeniusz Romer wskazywał im, gdzie znajduje się Wisła, które nie potrafili znaleźć na niemieckiej mapie. Stosunek II Rzeczypospolitej do emigracji nacechowały dbałość i zrozumienie. Władze postarały się stworzyć kadry instytucjonalne dla przetrwania polskości. Zakupiono gmach przy ulicy Tetbu w 9 dzielnicy z przeznaczeniem na filię Banku Polska Kasa Opieki. Służył on do obsługi polskiej emigracji zarobkowej we Francji, a także licznej w Paryżu polskiej kolonii artystycznej. Bank z kolei nabył przy bulwarze Saint-Germain księgarnię polską, którą wynajął firmie Gewettera i Wolfa. Potem zakupił również dwa pałacyki przy ulicy Jean Goujon na Instytut Propagandy Polskiej Kultury. Pozyskał drogą wymiany Pałac Monaco, najpiękniejszą polską ambasadę na świecie. Po wojnie żołnierze wykręci zakupili Pałac Clermont-Tonnerre, obecny oddział Polskiej Akademii Nauk przy ulicy Lauriston. Uratowali życie, ponieważ nie uwierzyli obietnicom sowieckim i po wojnie z ciężkim sercem wybrali emigrację, jak na przykład komandor Unruk. Jego koledzy, 7 komandorów marynarki wojennej, po powrocie do Polski wszyscy zostali zamordowani. Wierzchowski, Staniewicz, Przybyszewski, Mochuczy, Sipowicz, Sakowicz, Siemaszko. Gdyby Unruk powrócił, nie musiałby po śmierci odbywać drogi okrętem z Francji na Oksywie. Profesor Szwagrzyk wykopałby go na łączce. Do tych żołnierzy wyklętych, którzy przeżyli, ponieważ nie wrócili, należał mój ojciec, kierownik kancelarii naczelnego WODA, umieszczony na listach Gestapo i NKWD. Przez lata wojny wszyscy oni walczyli o wolną Polskę i kiedy wojna się skończyła, zrozumieli, że zostali oszukani. Zamiast obiecanej Rzeczypospolitej, wielkie mocarstwa stworzyły rodzaj Republiki Sowieckiej rządzonej terrorem, gdzie byli kombatanci armii zewnętrznej i wewnętrznej, a KNSZ, WiN byli wyłapywani i mordowani. Żołnierze ocaleni w wolnym świecie starali się o przetrwanie polskości na obcej ziemi. W Paryżu zakupili pałac przy ulicy Legendre. Zapłacili składkami z własnego żołdu, własnego zarobku za wojnę. Można z bolesną ironią powiedzieć, że ten pałac wciela całą korzyść, którą Polska odniosła z wojny. Rządy obecnej III Rzeczypospolitej mają także swój wkład. Rząd Platformy Obywatelskiej zamknął Instytut Polski z zamiarem sprzedaży, a rząd Dobrej Zmiany, reprezentowany przez ministra Dziedziczaka, nigdy go już nie otworzył, mimo zapewnień i przyrzeczeń. Umieszczony na tyłach Avenue Montaigne, gdzie mieszczą się Diory i Chanele, pałacyki Instytutu służyły za hotel żonom dostojników państwowych. Paryska filia Polskiej Akademii Nauk urządziła kolokwium antypolskie na Sorbonie. Gros, Bicont, Grabowski przez kilka godzin opowiadali Francuzom po francusku, jak to Polacy podczas II wojny pomagali nazistom w eksterminacji Żydów, których według Grossa zamordowali więcej niż Niemcy. Organizator kolokwium awansował. Otrzymał w nagrodę posadę dyrektora Bibliotek Polonez w Paryżu. Teraz przyszła kolej na Pałac Kombatantów. Ma być wystawiony na sprzedaż przy całkowitej obojętności władz krajowych. Francuscy socjaliści także mają powód do zadowolenia. Zostanie bowiem zlikwidowane gniazdo polskich katolickich nacjonalistów. Kto wie, czy nie faszystów i antysemitów, jak sugeruje mecenas François Wójcikiewicz, adwokat sprzedawców. Mówię wyraźnie sprzedawców. A co sobie myślę, to inna sprawa. Chodzi może nawet o 30 milionów euro. I postscriptum. Otrzymałem właśnie zawiadomienie o otwarciu na nowo Instytutu Polskiego przy Jean Goujon 26 maja. Po 20 latach milczenia. Na pierwsze danie Wajda, nauczyciel prawdziwej historii. Na drugie Andrzej Seweryn, laureat Nagrody Gieremka. No, co dalej? Zobaczymy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Piotr Witt, jak zawsze bardzo ciekawe informacje prosto z Francji. Za momencik, punktualnie godzina 8 i czas na wiadomości w Radiu Wnet. Jakuba Duszaka.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania. Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Dlaczego? No, bo odpowiem najkrócej, bo tak chcę i tak czuję po prostu, że tak trzeba, że taka jest powinność po prostu i tyle, no tyle jeśli mogę zrobić dla Państwa, no to ja się bardzo cieszę, że Państwo też się z tego cieszą i wspólnie tutaj myślę, że jakaś symbioza jest między mnie, między Wami i między słuchaczami i między personami.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
0: Wiadomości Wnet.
3: 17 czerwca najprawdopodobniej dojdzie do podpisania porozumienia o obronności między Polską a Niemcami. To kontynuacja porozumienia z 2011 roku, mówiła w poranku Wnet redaktor naczelna Radiodebaty Aleksandra Fedorska.
4: Tu chodzi o współpracę, o transfer żołnierzy przez nasze terytorium. To jest dla Niemców bardzo ważne. Tak mówią co najmniej, że chcą budować brygadę Bundeswehry na Litwie. Potrzebują taką pewność, że będą mogli przejeżdżać przez nasze terytorium, ale także wymiana informacji wywiadowczych. No i także lokalizacja mniej więcej 70 saperów niemieckich na granicy z Rosją.
3: Niemcy chcą brać udział w budowie naszych zabezpieczeń granicznych właśnie w tych newralgicznych punktach.
4: Nie powinno tak być. To jest dla Polski jednak za bardzo wrażliwe, za bardzo ważne, żeby niemieckie wojsko miało wgląd w całość powstawania naszych najważniejszych zabezpieczeń. A Niemcy jednak chcą mieć tu co najmniej stopę w drzwiach. Mi się to nie podoba, ponieważ relacje niemiecko-rosyjskie są jakie są, historycznie są także naznaczone.
3: O tym, jak i również o otwartych furtkach pozostawianych przez niemieckie państwo do ewentualnego resetu z Rosją mówiła Aleksandra Fedorska. Cała rozmowa na Wnet.fm. Do 13 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego uderzenia na Kijów. Wśród ofiar znalazło się dwoje dzieci, poinformowała tamtejsza państwowa służba ratownicza. Odgruzowywanie i akcja poszukiwawcza trwają nieprzerwanie, jak podaje Czarne Niebo News. Ukraina zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, które zaplanowano na 19 maja. Szef ukraińskiego MSZ Andrzej Sibicha podał, że w nocy ze środy na czwartek od godziny 18 do 8 rano Rosja wystrzeliła 675 dronów i 56 rakiet. W tym balistyczne. W skali kraju uszkodzonych zostało ponad 50 budynków mieszkalnych, z czego 11 w samym Kijowie. Na dziś zaplanowano wizję lokalną dla korpusu dyplomatycznego. Ambasadorzy urzędujący w Kijowie odwiedzą miejsce, w którym rosyjska rakieta zniszczyła całą klatkę bloku mieszkalnego. Andy Burnham zapowiedział, że będzie ubiegał się o powrót do Izby Gmin po rezygnacji Wesa Streetinga ze stanowiska ministra zdrowia. Streeting oświadczył, że utracił zaufanie do przywództwa premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. Burnham, obecnie burmistrz aglomeracji większego Manchesteru, poinformował, że zamierza ubiegać się o nominację Partii Pracy w okręgu Makerfield. Dotychczasowy poseł Partii Pracy Josh Simmons zapowiedział, że złoży mandat, aby umożliwić Burnhamowi start w wyborach uzupełniających. Zgodnie z zasadami Partii Pracy, każdy kandydat ubiegający się o stanowisko lidera ugrupowania musi być posłem. Wes Streeting zaapelował o szeroką debatę na temat przyszłości partii, jednak nie zadeklarował, czy sam zamierza ubiegać się o przywództwo. Spekulacje dotyczące przyszłości Starmera nasiliły się po słabym wyniku Partii Pracy w ubiegłotygodniowych wyborach. Donald Trump zasugerował, że po rozmowach w Pekinie możliwe jest zawarcie porozumienia, na mocy którego Chiny kupowałyby ropę naftową z USA. W wywiadzie dla Fox News Trump powiedział, że Xi Jinping polubił ten pomysł i dodał, że jego zdaniem porozumienie dojdzie do skutku. Chińskie statki miałyby odbierać surowiec m.in. w Teksasie, Luizjanie oraz na Alasce. Szczegóły ewentualnych umów nie zostały jednak ujawnione. Akcje Boeinga spadły z kolei o 4% po tym, jak Chiny wyraziły chęć zakupu jedynie 200 maszyn. Dziś ostatni dzień wizyty Trumpa w Pekinie. Przedstawiciele związków zawodowych w koncernie Volkswagen oświadczyli, że nie zgodzą się na zamykanie zakładów produkcyjnych. Jednocześnie zadeklarowali gotowość do rozmów o rozwiązaniach, które miałyby zabezpieczyć przyszłość niemieckich fabryk wykorzystujących obecnie jedynie część swoich mocy produkcyjnych. Według wspólnego stanowiska przekazanego agencji Reutera, Volkswagen szuka sposobów na ograniczenie nadwyżki mocy produkcyjnych w niemieckiej sieci fabryk bez konieczności ich zamykania. Takie rozwiązanie zostało wykluczone w porozumieniu restrukturyzacyjnym zawartym ze związkami zawodowymi 2 lata temu. Wśród rozważanych możliwości pojawiają się m.in. partnerstwa z sektorem obronnym oraz współpraca z chińskimi firmami.
5: Prognoza pogody.
3: W samej Warszawie póki co słońce, jednak jak zapowiada IMGW, w ciągu dnia zachmurzenie ma się zwiększyć, choć pod koniec dnia miejscami wrócą rozpogodzenia. W całym kraju przelotne opady deszczu oraz burze, gdzieniegdzie z gradem. Na Pomorzu i Kujawach miejscami opady ciągłe będą miały umiarkowane natężenie. Temperatura maksymalna od 12-14 stopni na zachodzie oraz 16 w centrum do 20, nawet 22 na wschodzie i południowym wschodzie kraju. W kraju chłodniej miejscami nad morzem, tam około 10 stopni. Wiatr na zachodzie z kierunków północnych i to wiatr słaby. Na pozostałym obszarze wiatr umiarkowany, a chwilami porywisty z kierunków południowych.
6: Wiadomości sportowe.
7: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Iga Świątek nie zagra w finale turnieju w Rzymie. Przegrała półfinał z Eliną Świtoliną, ale po zaciętym, bardzo ciekawym meczu 1-2, a zadecydował oczywiście trzeci set. Mecz rozpoczął się po 22, a więc taki późnowieczorny albo wczesnonocny pojedynek. W pierwszym secie Ukrainka prowadziła, ale Iga doprowadziła do wyrównania 3-3. Ostatecznie skończyło się 6-4 dla Świtoliny. Drugi set, Iga wchodzi na swój poziom killer i zmiata rywalkę 6-2. Bardzo dużo rzeczy, tych, których widzę, rzeczywiście jest po prostu jej bardzo taką silną bronią. Tutaj idealnie pasowało w tym drugim secie. No i kiedy my zawsze z reguły po takim dobrym secie Igi liczymy, że w trzecim będzie podobnie, no to coś się dzieje. Ktoś ten tryb wsypuje piasek i wtedy nasza tenisistka po prostu popełnia błędy. Jest jakieś rozkojarzenie. No i właśnie przegrywa tego trzeciego seta. Co z tego, że gemy były wyrównane, ale zwyciężała jest z reguły Ukrainka. Prowadziła już nawet 3-0. Set zmarnowanych szans Igi, która nie wykorzystała 5 breakpointów. No i Świtolina wygrywa 6-2. To dla mnie krok do przodu, tak powiedziała Iga po meczu. No i na pewnie tak to należy traktować, że widać postęp w grze Polki. Teraz już pozostają ostatnie przygotowania do turnieju Roland Garros, no i udział w Paryżu. Z kolei w finale Świtolina zagra z Coco Gauff. Amerykanka wyeliminowała Sorenę Kiristeon, 36-letnia Rumunka. Do tego momentu była rewelacją tego turnieju. Liga Hiszpańska, tam wiem oczywiście, że Barcelona jest mistrzem, chociaż przytrafiła się ostatnio porażka z Alaves, a Real wygrywa 2-0 z Realem Oviedo, no ale jak to Real w tym sezonie, problem goni problem, tym razem Kylian Mbappé zaskoczył wypowiedzią po meczu właśnie z Oviedo. Nie grałem, bo dla trenera jestem 4. napastnikiem w kadrze, tak powiedział Francuz, bo przesiedział mecz na ławce. Alvaro Arbe Loa być może nie traktuje do końca poważnie właśnie Kyliana Mbappé. No i tych problemów królewskich jest co niemiara. Pewnie w Polsce aż takich dużych nie ma w klubach, które na przykład walczą o pewne cele. I dziś o godzinie 18 nasza ekstraklasa Zagłębie Lubin zagra z Pogonią Szczecin. Ciekawa wypowiedź trenera Leszka Ojrzyńskiego. On słynie właśnie czasami z takich ciekawych wypowiedzi. Ten, który najpierw wyprowadził Zagłębie z głębokiego kryzysu w tamtym sezonie, a w tym sezonie daje bardzo dużo pozytywnej energii właśnie klubowi ze stolicy polskiej miedzi. Posłuchajmy Leszka Ojrzyńskiego w pewnej bardzo ważnej sprawie dla gry na boiskach Ekstraklasy.
8: 3 razy bramkarz gospodarzy jest kontuzjowany. To są jawne przerwy czasowe dla sztabu szkoleniowego, też powinniśmy to zmienić. 1, okej, ale nie 3, gdzie też ten czas leci, potem jest doliczone tylko 6 minut. I takie rzeczy dają do myślenia po tym spotkaniu, żeby pewne rzeczy gdzieś tam może skorygować. Bo były momenty właśnie, gdzie atakowaliśmy legionistów i znowu bramkarz padł na ziemię. No i 2 minuty poleżał i się troszeczkę uspokoiło. No to jest gra, to jest dozwolone oczywiście, ale ja postuluję, żeby tak nie było, bo my jesteśmy jedyną ligą w Europie. Nigdzie indziej tego nie zobaczycie. No. W Niemczech chyba jedna taka przerwa jest dozwolona i to jeszcze zawodnicy nie mają prawa podejść do sztabu szkoleniowego, niech sobie sami dadzą radę. No. A tutaj jawnie jest od razu pewne rzeczy gdzieś tam robione i...
7: Tak. I to powiedział trener Zagłębia Leszek Kojrzyński. No pewnie jest w tym trochę racji, zawsze warto posłuchać tak doświadczonego trenera, ale no nigdy nie jest tak, żeby było idealnie, szczególnie w takich rzeczach, jakie jest piłka nożna, ale za to mecze potrafią być niezwykle emocjonujące i ten mecz Zagłębie Pogoń, ale także dzisiaj Korona Kielce Widzew, a więc o można powiedzieć 6 punktów, bo taki ciężar gatunkowy szczególnie dla Widzewa ma ten mecz. No a także 20:30 Betclic Pierwsza Liga Polonia Warszawa Wisła Kraków. Wisła, która już awansowała do Ekstraklasy, ale to zawsze taka, pamiętam jeszcze z dawniejszych czasów, Polska Święta Wojna Polonia Wisła, to były niezwykle ciekawe mecze, a teraz czarne koszule przecież również chcą zagrać w grupie drużyn barażowych, które będą walczyły o awans do Ekstraklasy. Teraz to wszystko także do futbolu, do tenisa, ale także do innych bardzo ciekawych tematów wrócimy w sporcie po godzinie 9. Do usłyszenia.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Autopromocja.
9: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w Eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
0: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
10: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
11: Dzień dobry, Joanna Rawik. Zapraszam bardzo serdecznie do posłuchania mojej audycji w sobotę 16-11 Sztuka jest magią, gdzie goszczę człowieka teatru bardzo szerokich horyzontów, Krzysztofa Szustera, który ostatnio wsławił się wspaniałą inscenizacją Wesela Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze Lalki Aktora Kubuś w Kielcach. Zapraszam do usłyszenia. Dziękuję.
12: La la la la la, la la la la la.
13: Śpiewać każdy może, tak przynajmniej twierdzi pani Agata Konador ze Szkoły Głosu Konador, która w najbliższą sobotę w ramach Akademii Podwodnej Radia Wnet zagości w państwa odbiornikach i opowie o tym, jak śpiewać. A to, jak śpiewać, ściśle łączy się z tym, jak czuć się ze sobą dobrze. Podwodna Akademia Radia Wnet w każdą sobotę o godzinie 12. Zaprasza Jakub Duszak.
5: To była autopromocja.
14: Poranek w Radiu Wnet, 8:13. Drodzy Państwo, jak zapowiadaliśmy, do studia dotarł już pan poseł, pan minister Michał Gramatyka, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, także Polska 2050. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, panie redaktor, witam Państwa.
14: No dobrze, więc kilka ważnych tematów przed nami.
15: Same ważne
14: tak naprawdę, ale zacznijmy może od krótkiego cytatu, bo w rozmowie z Interią Biznes tutaj zacytuję... Polska 2050 nie jest niczyją przybudówką, tak stwierdził pan Jan Szyszko. Wykluczył możliwość wspólnej listy z Koalicją Obywatelską i zasugerował, że pan premier Donald Tusk może szukać bardziej potulnego koalicjanta. Czy pan by się zgodził z takim stwierdzeniem?
15: Ja przede wszystkim uważam, że mówienie o tym, kto z kim, na jakiej liście pójdzie dzisiaj, kiedy jest półtora roku do wyborów, to jest niepotrzebne podgrzewanie emocji. Polska 2050 jest po to, żeby pracować, żeby realizować program koalicji 15 października i to robimy i to staramy się dowozić każdego dnia.
14: Pan jako wiceminister cyfryzacji oczywiście śledził całą dyskusję i to, co dzieje się wokół rynku kryptowalut, też bardzo ważny segment gospodarki, no i coś, przed czym chyba już dzisiaj nie da się uciec. Mamy kilka propozycji. No, o tym zakazie
15: Propozycja, bardzo fajna. PiS się kompromituje po raz kolejny. To tak jakby zakazać słuchania radia przez internet, bo co tam, nie wiadomo, co oni w tym internecie powiedzą, prawda? To go trzeba wyłączyć.
14: I co? I co może stać za taką decyzją? Bo ona jest dosyć zaskakująca, nawet jeżeli chodzi o, nie wiem, biorąc pod uwagę to, że powiedzmy jest... doświadczona, starsza kadra i może pewnych rzeczy nie... No ale ma doradców, prawda? Więc co może stać za taką
15: No właśnie
14: decyzją?
15: Nie wiem, bo tam jest sporo mądrych ludzi. Tam jest na przykład były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, który by im to pewnie wszystko wytłumaczył, gdyby tylko chcieli go słuchać. No, paru seniorów siadło przy stoliku i stwierdziło, że najlepiej zakazać. No,
14: najlepiej i zakazać i to jest to jedno ekstremum.
15: Później nie widzieli tego nigdy na oczy, więc najlepiej zakazać i już, prawda?
14: To tutaj można
15: by się
14: pewnie
15: strach,
14: sporo...
15: co by było, gdyby się dowiedzieli o istnieniu OnlyFansa, to wyobraża sobie pani?
14: Nie wyobrażam sobie i chyba nie będę sobie tego wyobrażała, panie ministrze, ale mamy później propozycję obecnego rządu i jak ona jest odbierana?
15: No, rządowy projekt jest dobry. On jest dobry w zasadzie w 95-6 nawet procentach. Uważam, że ten projekt nadaje się do... Szkoda w ogóle, że go pan prezydent Nawrocki nie podpisał, bo moim zdaniem ta ustawa mogłaby spokojnie obowiązywać od listopada zeszłego roku. Mielibyśmy wtedy nieco mniejsze zagrożenie tym, co się stało z osławioną giełdą Zonda Krypto, bo Komisja Nadzoru Finansowego miałaby pewne konkretne przykłady władztwa nad całym tym rynkiem. No niestety my cały czas gadamy, jest maj, a ustawy o kryptoaktywach dalej nie ma.
14: No dobrze, ale to prawda, ustawy o kryptowalutach dalej nie ma i to jest dużym problemem, a czy to też osłabia polską gospodarkę, jeżeli chodzi o ewentualne inwestycje, które by mogły do Polski przypływać?
15: To już dużo za późno. To znaczy koncepcja, którą my w Polsce lansujemy z jej opłatami i z taką dość drobiazgową kontrolą KNF-u spowoduje w mojej ocenie, że już się nikt w Polsce nie zarejestruje. A poza tym już w zasadzie nie ma sensu rejestrować się w Polsce, skoro można prowadzić ten biznes w dowolnym innym kraju Unii. Jesteśmy chyba jednymi z ostatnich, którzy tych przepisów jeszcze nie wdrożyli. Natomiast tu nie chodzi o nowych inwestorów, tutaj chodzi o oszczędności ludzi. Jest wielu z nas, którzy lokują swoje oszczędności w kryptoaktywach. Bardziej chodzi o takie osoby. One dzisiaj są narażone na wszystkie zmienne tego rynku. Kryptoaktywa, w ogóle kryptowaluty powstawały jako wyraz sprzeciwu wobec systemu. No, ktoś wymyślił, że można mieć pewne wartości pieniężne, które nie będą kontrolowane przez państwo. I zanim Unia Europejska doprowadziła do uchwalenia tego rozporządzenia, które się nazywa MiCA, czyli tam MiCA, czyli te rozporządzenia na temat handlu kryptoaktywami, no to jednak parę lat minęło. No i ten rynek jest po prostu niebezpieczny, bo można tam bardzo dużo zyskać w dość krótkim czasie, ale można też bardzo dużo stracić. Na przykład tam mój portfel w ciągu ostatniego pół roku stracił 1/4. Ja dokładnie sobie zdaję sprawę z tego, że ten ruch akurat w tym portfelu jest taki. Liczę na to, że kiedyś będzie w drugą stronę, ale to są bardzo ryzykowne przedsięwzięcia.
14: A czy ryzykownym przedsięwzięciem nie jest dzisiaj pożyczka? Teraz przejdziemy do drugiego tematu, czyli safe, bardzo ważny. Zresztą ostatnio już pojawiły się informacje, te pierwsze pieniądze trafiają do Polski. Ogromne pieniądze, bo mówimy o wielkich kwotach, które z jednej strony na pewno... No, będą, mogą być wsparciem dla naszej gospodarki, szczególnie dla tego sektora zbrojeniowego. A widzi pan tutaj pewne ryzyka?
15: Nie widzę ryzyk. Uważam, że to jest bardzo dobrze, że te pieniądze trafiają do polskiej gospodarki. Co więcej, uważam, że wszyscy ci, którzy mówią, że na przykład rząd nie jest w stanie powiedzieć, ile wynosi oprocentowanie takiej pożyczki, bardzo mocno grzeją to prawicowi dziennikarze, że rząd nie jest w stanie powiedzieć, ale ten sam prawicowy dziennikarz, jak pójdzie do banku i zaciąga kredyt, to też nie jest w stanie powiedzieć, ile wynosi oprocentowanie tego kredytu, bo wie, że WIBOR plus, WIBOR minus, albo tylko WIBOR, ale nie wie, ile będzie wynosił WIBOR, prawda?
14: A jesteśmy w stanie powiedzieć, że Niemcy na przykład nie wrócą do relacji gospodarczych z Rosją i że być może pożyczka, którą teraz zaciągamy, bardzo duża pożyczka, ogromne zobowiązanie, zaciągamy z inną Unią Europejską, którą możemy mieć na przykład za 2-3 lata.
15: Skąd się tam Niemcy wzięli, pani? Nie wiem, co
14: no nie wiem,
15: co to w ogóle za straszenie
14: Niemcami? No Niemcy są chyba jedną z głównych
15: pani
14: gospodarek.
15: Pani redaktor w Radiu Wnet, będziecie straszyć Niemcami?
14: Oj, tam
15: Polska dzisiaj w Unii Europejskiej waży tyle samo, co Niemcy. Unia Europejska jest naszym wspólnym przedsięwzięciem. Tak, w 100% jestem w stanie powiedzieć, że Niemcy nie wrócą do relacji gospodarczych z Rosją, bo bardzo mocno dostali po rękach od momentu, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Musieli przestawić 1/3 swojej gospodarki, która gdzieś tam była z Rosją związana.
14: To prawda, tylko pan cały czas mówi, Niemcy nie wrócą, ale w takim składzie, jaki jest być może teraz w Niemczech, a partia AfD, która...
15: Partia AfD, jak zacznie w Niemczech rządzić, to je wyprowadzi z Unii Europejskiej. Przecież to są wariaci po prostu. Nie wiem, czy pani wie, ale jak partia AfD zacznie rządzić, to ulubione pani zachodniopomorskie zacznie być kwestionowane, bo oni gdzieś tam w dokumentach mają rewizję wschodniej granicy Niemiec.
14: To cały czas się dzieje. To znaczy, to pan mówi o tym, że jak wróci AfD, no Niemcy w mojej opinii bardzo mocno jakby traktują ziemię niemieckie cały czas jako swoją strefę wpływów gospodarczych. To już się dzieje. Tutaj AfD nie jest potrzebne.
15: Willy Brandt się w grobie przewraca, ten kanclerz słynny, który tam potwierdzał w 70-tych latach granicę.
14: No tak, ale powiedzmy, że jest takie ryzyko, że te partie zyskują coraz większą popularność i na przykład te Niemcy już będą inne. I co wtedy? I no, mamy wielki pewno. Dług i nie widzi pan dalej tych
15: ale
14: ryzyk?
15: Ale my nie mamy żadnego długu wobec Niemiec. Dlaczego się pani nie przejmuje tym, co się dzieje w Hiszpanii, w Portugalii,
14: przejmuje się bardzo
15: w Holandii,
14: mocno.
15: W Belgii, w Luksemburgu tym, albo w Chorwacji? No,
14: nawet
15: przecież to...
14: się przejmuje tym, co się dzieje w państwach Ameryki Południowej, okay. Z których bierzemy żywność.
15: No, ale niestety. Oni nie są w Unii Europejskiej. To prawda,
14: ale teraz no, powiedzmy, że już odczepmy się od tych Niemiec.
15: Tak.
14: Zmieniamy jakby całą strategię bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o szeroko rozumianą Unię Europejską. Istnieje takie ryzyko, że te partie konserwatywne, prawicowe zyskują coraz mocniej na popularności i nasza strategia bezpieczeństwa będzie wyglądała inaczej. To będzie inna Europa, a się zadłużamy w Europie.
15: No, ale to jest naturalne. My jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Tak jak od wielu lat do Polski przypływają fundusze. Najpierw to były fundusze spójności. Teraz to jest na przykład KPO. W nowoczesnym świecie inwestycje finansujemy z pożyczek. W momencie, kiedy Unia Europejska występuje o te pożyczki jako jednolity organizm, to są dużo lepsze warunki przyznawania takich pieniędzy. Polska z tego korzysta. Polska wyłącznie korzysta od 2004 roku, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, a nawet parę lat wcześniej, bo przecież te fundusze były realizowane już dużo wcześniej, wyłącznie korzystamy z tego, że jesteśmy w Unii. Jeszcze nie było takiego roku, że bylibyśmy płatnikiem netto. W ogóle nie martwię się tym kompletnie. Unia Europejska to jestem między innymi ja i pani. To jest nasza organizacja międzynarodowa. No, to
14: jest nasza organizacja międzynarodowa, no, ale gdybym dzisiaj mogła wcielić się w rolę przeciętnego producenta żywności w Polsce albo rolnika, to powiedziałabym tak, to jest nasza Unia Europejska, ale ta sama Unia Europejska po pierwsze związuje nam ręce w wielu jakichś aspektach, którym gospodarczych, rolniczych i na przykład też zawiera umowy, które powodują, że nie możemy konkurować, które powodują, że dzisiaj musimy zamykać swoje gospodarstwa, no to może jest nasza Unia Europejska, ale może nie jest dobrze do końca prowadzona. Może to nie jest wszystko przemyślane.
15: To jest bardzo ciekawy wątek, który pani porusza. Miałem okazję ostatnio, w lutym, porównać, jak wygląda kupowanie żywności w Unii Europejskiej i 50 kilometrów dalej poza Unią Europejską, na dwóch wyspach na Oceanie Atlantyckim, z której jedna jest częścią Unii Europejskiej, a druga nią nie jest. W Unii Europejskiej, jak kupujemy żywność w supermarkecie, to nie musimy generalnie się zastanawiać, czy ona jest świeża, czy ona jest zdrowa, czy wszystko tam z tą żywnością jest okej. Okay. Dlatego, że jesteśmy w Unii Europejskiej i wiemy, że gdyby cokolwiek było niedobrze z tą żywnością, no to pewnie nie znalazłaby się w sklepie. Możemy się zastanawiać, ile ona ma kalorii, ile ma, nie wiem, białek, tłuszcz czy węglowodanów. Natomiast poza Unią Europejską to już wcale nie jest takie oczywiste. Już musimy sprawdzać, kiedy jest data przydatności, skąd ten towar przyszedł.
14: To prawda.
15: Kto go wyprodukował, a to jest 50 kilometrów różnicy, albo tam 30 mil morskich.
14: To prawda i może mi pan zaufać, że sprawdzać jedzenie też należy takie, które przypływa już teraz tutaj z Argentyny. Może pan mi już teraz na słowo te pierwsze partie niestety pokazały między innymi o tym, że dotarło tutaj do Europy mięso z hormonami wzrostu. Bardzo to jest wołowina z hormonem wzrostu, bardzo szkodliwe, że są używane te pestycydy. Część możemy skontrolować, części nie. I już o tym wiemy, już o tym mówi się wprost. Czyli w portach europejskich nie ma wystarczających narzędzi do tego, żeby sprawdzić wszystkie te, jakby, przepraszam za wrażenie, ale syfiaste pestycydy, które są używane w tym jedzeniu. Mieliśmy drób zakażony w 80% salmonellą, który też dotarł do Europy. To zostało wychwycone w odpowiednim momencie. Ale
15: właśnie dzięki Unii Europejskiej pewnie. No i dzięki komuś o tym wiemy. Dzięki inspekcjom handlowym, dzięki inspekcjom sanitarnym. To właśnie dlatego, że jesteśmy w Unii Europejskiej.
14: Tylko możemy sobie wyobrazić, no jeżeli na taką skalę to jedzenie będzie przypływało i pan minister o tym wie i ja o tym wiem, że nie da się w 100% po pierwsze tego kontrolować i te ryzyka są duże. No to po prostu...
15: Nawet w Biedronce zdarza mi się kupić rzeczy, które są blisko daty przydatności do spożycia. Zwykle ustawiałem je z przodu, żeby taki właśnie gość jak ja, który nie za bardzo czyta...
14: Oczywiście, ale męczyła z tymi żywnościami, bo pan nie jest ministrem rolnictwa, jest pan ministrem cyfryzacji, ale...
15: Zachowaj mnie święta ryto od bycia ministrem rolnictwa w Polsce.
14: No. To prawda, chociaż minister rolnictwa, pan Krajewski, mówi, że tak jak pan, że to nie jest żadne zagrożenie. A mi jest smutno, jak tego słucham i tego czytam, a rozmawiam z rolnikami, z gospodarzami, bo mam wrażenie, że albo jest faktycznie takie, nie wiem, niezrozumienie, albo jest zrozumienie, nie ma woli politycznej i to jest jeszcze gorsze.
15: Nic dla mnie nie jest lepsze niż polskie wędliny, niż polska żywność, niż żywność, która pochodzi od polskich rolników. Krupnioki i żymloki na Śląsku.
14: To prawda, ale kilogram ziemniaków kosztuje, panie ministrze, 20 groszy. I kto ma tę żywność produkować zaraz?
15: No to pewnie są pewne prawidła rynku, które tutaj też działają i mam tylko nadzieję, że polscy rolnicy nigdy nie będą jakoś specjalnie zagrożeni. A ja jestem naprawdę spokojny o to, że tak jak przestrzegamy norm w dostawach polskiej żywności, tak samo tych samych norm przestrzegamy w dostawach żywności zagranicznej.
14: To ja powiem tylko, że ci gospodarze są już zagrożeni i to już się dzieje, że po prostu plejtują i jeżeli się ta koniunktura nie zmieni, to niestety te gospodarstwa średnie, a nawet też te gospodarstwa towarowe, czyli te, które inwestują, nie przetrwają na rynku. Znaczy po prostu te ceny są tak niskie, o tym trzeba mówić, bo bezpieczeństwo żywnościowe to jest jeden z najważniejszych filarów gospodarki.
15: W 100% się zgadzam. Mam nadzieję, że polskich producentów nie będą tego typu procesy dotykać.
14: To prawda. Panie ministrze, pan też obserwuje bardzo mocno tę dużą politykę, między innymi relacje między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Mamy wizytę. No, mówimy o tym, że to jest jedna z najważniejszych, legendarna wręcz wizyta prezydenta Donalda Trumpa, rozmowy z Xi Jinpingiem. I co pan sobie myśli o tej dużej polityce, o tym, co się dzieje?
15: To martwię się o Tajwan, o to, co się będzie działo z wyspą Tajwan, o to, jaka tam jest atmosfera. Oni wprawdzie są przyzwyczajeni do życia w takim stałym zagrożeniu, ale martwię się, żeby tam nie padły w jakichś tajnych protokołach jakiekolwiek zobowiązania ze strony Stanów Zjednoczonych, które osłabiałyby pozycję międzynarodową Tajwanu. Mam nadzieję, że nie padną, bo to by się w zasadzie Stanom nie opłacało pod żadnym względem, ani geopolitycznym, ani gospodarczym, więc mam nadzieję, że wyspa będzie spokojna. Natomiast no, trzeba przyznać prezydentowi Xi, że potrafi podejść Trumpa, że potrafi ten cały anturaż tak przygotować, żeby Trump był pod wrażeniem i to było bardzo mocno widać po tym powitaniu, że Donald Trump, którego dość łatwo podebrać jakimiś takimi zewnętrznymi oznakami władzy, jest dość mocno pod wrażeniem tego, co widzi w Chinach.
14: Mm-hmm. No właśnie, tak, bo mieliśmy tutaj rozmowę dzisiaj z doktorem Krzysztofem Winklerem. On mówił o tym, że faktycznie już ten świat jakby no jednobiegunowy, to chyba już też wszyscy widzimy, że on się skończył i teraz trzeba będzie albo pójść na wielką wojnę i tę wojnę będziemy obserwowali między Chinami, Stanami Zjednoczonymi, no i tym wszystkim, co się z tym wiąże, albo będziemy musieli się odnaleźć w takim świecie, gdzie jednak będzie dwóch, to nie może być dwóch hegemonów, ale dwa wielkie ośrodki, które cały czas będą dążyły do hegemonii, ale jednak będą ze sobą współpracowały i na pewno to są i to będą bardzo ciekawe czasy. No to jeszcze na zakończenie naszej rozmowy powiedzmy, co ważnego dzieje się w Ministerstwie Cyfryzacji. Mamy też pewne sukcesy. Jeżeli chodzi o nowoczesne technologie, o cyfryzację, to też ważny segment bezpieczeństwa. Dzisiaj to może pan powiedzieć w kilku słowach słuchaczom Radia Wnet, czym się pan teraz zajmuje?
15: Bardzo jesteśmy zadowoleni z tego, co robimy w Ministerstwie Cyfryzacji, bo to są takie uniwersalne rzeczy, które w zasadzie nie mają przeciwników politycznych. Ten obszar cyfryzacji jest wyjęty spoza sporu politycznego. Byłem ostatnio na największych targach takich startupowych, Web Summit, i tam się prezentowało 20 polskich przedsiębiorców, z których każdy miał inny pomysł na biznes i wszystkie te pomysły były niesamowite. I Polska biało-czerwona promuje takich ludzi. Na drugim końcu świata oni po prostu są w stanie ze swoje produkty pokazywać. Dzieje się to za pieniądze nomen omen Unii Europejskiej, czyli również Niemców, prawda? I super te pomysły się sprawdzają właśnie na takich startupowych rynkach. Z ciekawostek był na przykład gość, który odkrył, no bo przecież nie wymyślił, pewien konkretny szczerze przyczep grzybów, który potrafi rozkładać tkaniny syntetyczne. Proszę sobie to wyobrazić, że i to tam dowody pokazywał, jak te szczepy działają. To jest duży, duży problem środowiskowy, jak co zrobić z całą masą starych ciuchów, które ludzie wyrzucają, które można gdzieś tam eksportować, ale nie wszystkie się do tego nadają, prawda?
14: To prawda.
15: Więc to pokazywali, taki właśnie startup pokazywał, jak oni sobie z tym próbują radzić. Bardzo fajne rzeczy.
14: To prawda i to bardzo, bardzo cieszy, panie ministrze, jeżeli chodzi tak, bo ja też w ogóle nie mam żadnego problemu i nie mam niczego do naszego jakby zachodniego sąsiada. Jesteśmy uzależnieni gospodarczo w dużej mierze od Niemiec. Współpracujemy też. Dzisiaj powiedzmy, że jeżeli chodzi na przykład o te surowce energetyczne, dużą dyskusję wokół rafinerii PCK w Szwed, no to myślę, że powinniśmy tutaj mówić jednym głosem, ale też myślę, że jednak tak to jest w polityce międzynarodowej, że każde państwo przede wszystkim powinno myśleć o sobie,
15: oczywiście. Prawda? Dla mnie też zawsze Polska jest tutaj na pierwszym miejscu i zawsze będzie.
14: I to bardzo cieszy pan minister Michał Gramatyka, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, także Polska 2050, był gościem Radia Wnet.
15: Bardzo panu dziękuję. Dobrego dnia dla państwa.
14: Dziękuję, bo spojrzałam na zegarek, już 8:30, a jeszcze moglibyśmy długo rozmawiać, ale obiecałam, że...
15: Na głosowania muszę biec do Sejmu.
14: Tak jest.
15: No, także szkoda, następnym razem.
14: Ale wybrał pan utwór tak o Hemingwaya, czy też wybrał pan po prostu...
15: To jest cudowne radio. Można sobie poprosić o to, żeby puścili nam jedną z naszych ulubionych piosenek, jednego z naszych ulubionych artystów. Nie będzie to wprawdzie bez stresu, ale będzie równie dobrze.
14: Tak, w takim razie słuchamy tak o Hemingway 6.0, a za moment rozmowa z panem Markiem Buciszem.
16: No, a teraz porozmawiajmy o pieniądzach. Zauważyliście? Wszyscy teraz rozmawiają o pieniądzach.
17: Idę ulicami gapiąc się na panny chorze. Czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze. Rozbity iPhone 6, choć zarabia marne grosze. Nie pytam skąd ma hajsy, jeśli chcę tak.

0: bardzo proszę.
1: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
2: 8.35, drodzy Państwo, poranek Wnet trwa, a teraz przyjrzymy się sytuacji za naszą wschodnią granicą, czyli wojnie na Ukrainie. Tydzień temu prezydent Rosji Władimir Putin powiedział o tym, że jakby oświadczył, nie podając szczegółów, że trwająca już ponad 4 lata ta pełnoskalowa wojna zbliża się do końca, ale już wczoraj odrzucił możliwość zawieszenia broni czy szeroko zakrojonych negocjacji z Ukrainą, chyba że ta wycofa się ze swojego wschodniego regionu Donbasu. Jak to jest z tym ewentualnym pokojem, z tymi negocjacjami? O to zapytamy naszego gościa. Jest z nami pan dr Marek Budzisz, analityk strategiczny, ekspert do spraw Rosji, Strategy and Future, także autor wielu książek, publikacji właśnie z zakresu polityki międzynarodowej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No właśnie, to jak to jest z tym ewentualnym pokojem? Czy on w ogóle jest możliwy w najbliższym czasie?
3: Wszystko zależy od tego,

0: zarówno Putin, jak i jego doradca do spraw zagranicznych Uszakow w gruncie rzeczy od kilku już dni mówią o tym, iż wojna mogłaby ulec zakończeniu właśnie o ile strona ukraińska wycofa swoje siły z całego obszaru administracyjnego Donbasu, co by oznaczało oddanie części tego terytorium dzisiaj kontrolowanego przez Ukrainę Federacji Rosyjskiej, na co z kolei nie chce zgodzić się Zełenski, co ma związek zarówno z obecną dynamiką wojny, jak i z sytuacją w przyszłości, bo Ukraińcy umocnili te miasta, które kontrolują, zbudowali taki pas twierdz miejskich na terenie Donbasu i gdyby te umocnienia oddali bez walki, no to Rosjanie, nawet jeśli by zakończyli dzisiaj aktywną fazę wojny, to w przyszłości mieliby już znacznie łatwiejsze możliwości operowania, bo potem na wschodzie Ukrainy jest już tylko płaski, niezurbanizowany teren stepowy, który znacznie łatwiej przebyć niż te obszary Donbasu, o które dzisiaj toczą się walki. Więc w tym sensie nie są spełnione podstawowe warunki umożliwiające zawarcie pokoju. Obie strony uważają, że na froncie jeszcze mogą poprawić swoją sytuację.
1: A jak duże są te zasoby? Ile jeszcze w takim razie taka eskalacja, czy to, że cały czas Ukraina będzie atakowana przez Rosję, terytorium Ukrainy. I jak jeszcze długo jest w stanie ta sytuacja mieć miejsce? Jak długo Ukraina jest w stanie się bronić?
0: Trudno na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że wojna ukraińska jest dzisiaj w zupełnie innej fazie i charakteryzuje się inną dynamiką niż w roku 2023 czy 2024. Otóż gdyby ówczesne sprzed dwóch i trzech lat realia projektować na przyszłość, to te zasoby Ukrainy należałoby ocenić, że się mogą relatywnie szybciej niż rosyjskie wyczerpać, bo Ukraina jest po prostu mniejszym państwem, również demograficznie. Natomiast w realiach wojny mamy też do czynienia z przełomem technologicznym. To oczywiście jest związane, potocznie mówiąc, systemami bezzałogowymi, ale tu oczywiście nie chodzi o efektory, czyli o te narzędzia, przy użyciu których strona ukraińska i rosyjska walczą, tylko chodzi tu o cały system świadomości sytuacyjnej i generowania siły. To odwoływanie się do zdolności systemów bezzałogowych daje Ukrainie zarówno większą precyzję uderzeń, jak i daje Ukrainie możliwość zadawania większych strat siłom rosyjskim. To się przekłada na dynamikę tej fazy konfliktu. Od listopada ubiegłego roku mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Ukraińcy są w stanie eliminować z walki większą liczbę Rosjan, niż z kolei Rosja jest w stanie mobilizować, szkolić i wcielać do własnych sił. To właśnie powoduje, że ze strategicznego punktu widzenia sytuacja jest patowa. Rosjanie nie są w stanie przełamać obrony ukraińskiej, nie są w stanie też zbudować takich sił rezerwowych, które by dały im w przyszłości przewagę. Więc w tym sensie Rosjanie są trochę w sytuacji konieczności dokonania pewnego wyboru. Albo zgodzić się na warunki ukraińskie, dlatego też Zełenski nie chce oddać Donbasu, że widzi, iż dynamika wojny przynajmniej teraz działa na jego rzecz, no albo eskalować. W Rosji też są głosy mówiące o tym, że trzeba eskalować, odwoływać się na przykład do większej intensywności ataków i nie wyłącznie na cele ukraińskie. Tego rodzaju oceny czy propozycje formułuje chociażby Sergiej Karaganow. I na to też bym chciał zwrócić uwagę, dlatego że on w swoim wywiadzie z Gregiem Dissenem ostatnim mówi o tym, iż już tak jak on, obecnie większość ludzi na Kremlu i w rosyjskich elitach siłowych uważa, o ile te jego tezy jeszcze sprzed dwóch lat, kiedy on mówił, że należałoby zaatakować cele w Europie Zachodniej, na przykład uderzyć na Poznań albo uderzyć na Rzeszów, ale to nie my tylko jesteśmy tutaj jego konikiem. On też mówi o uderzaniu na cele

0: Europie Zachodniej, w Niemczech czy w innych krajach dalej na zachód położonych, no to o ile on sam mówi o tym, że jeszcze rok temu był w znaczącej mniejszości, to teraz argumentuje, że ten pogląd już jest poglądem większościowym. Z tego oczywiście nie należy wyciągać wniosku, że Rosjanie zaraz uderzą. Te jego tezy też mogą być gołosłowne, natomiast to obrazuje tą sytuację pewnego pata strategicznego, to znaczy faktu, iż Rosjanie nie dokonali jeszcze ostatecznego wyboru. Oni mają dzisiaj w gruncie rzeczy trzy drogi. Droga pierwsza to jest zgodzić się na warunki, które są w zasięgu ręki, czyli zawieszenie broni według linii rozgraniczenia, czyli nie odzyskują Donbasu, co w gruncie rzeczy oznaczałoby przyznanie się do porażki. Opcja druga, zwiększać presję uderzeniami z powietrza na ukraińskie cele i też manewrami dyplomatycznymi, co Rosjanie przecież robią, bo Putin wykorzystuje tą sytuację związaną z wojną z Iranem. Właśnie po to, żeby presja sojusznicza wywierana na Zełenskiego doprowadziła do jednak jego zgody w sprawie Donbasu. No i trzecia możliwość, która też wchodzi w grę, no to jest możliwość właśnie jakby kontynuowania obecnej dynamiki wojny w nadziei, że za jakiś czas ta odporność ukraińska zacznie się zmniejszać. Moim zdaniem Rosjanie jeszcze tej decyzji nie podjęli.
1: To jeszcze spójrzmy w takim razie na Polskę, bo pojawiły się te doniesienia o wstrzymaniu rotacyjnego przerzutu amerykańskiej armii, amerykańskiej brygady do Polski. No i też sporo w ogóle pytań o taką strategię Stanów Zjednoczonych wobec no nie tylko Polski, ale całej wschodniej flanki. Mógłby pan trochę wyjaśnić słuchaczom Radia Wnet, co wiemy w ogóle na ten moment?
0: No, na razie niewiele wiemy, dlatego że padły zapowiedzi dotyczące redukcji amerykańskiego kontyngentu i to jeszcze w tym segmencie rotacyjnym, a nie stałym z Niemiec. I trwają z tego, co wiadomo, rozmowy na temat przesunięcia tych sił do Polski. Nie wiadomo, czym one się zakończą. Znacznie ważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa wschodniej flanki jest inna decyzja, o której komunikuje strona amerykańska, bo te 5000 żołnierzy ma raczej wymiar symboliczny. Oczywiście dobrze byłoby, gdyby oni stacjonowali w Polsce, co do tego ja nie mam wątpliwości. Natomiast znacznie istotniejsze jest co innego, a mianowicie decyzja o wycofaniu się strony amerykańskiej z porozumienia, które zostało podpisane jeszcze przez Joe Bidena z Niemcami w kwestii umieszczenia w Niemczech batalionu amerykańskich rakiet Tomahawk średniego zasięgu. Ten krok był pomyślany jako tymczasowe posunięcie, które miało wypełnić pewną lukę w bezpieczeństwie europejskim, bo Europa dzisiaj nie ma zdolności atakowania celów położonych na głębokości w Federacji Rosyjskiej, bo dysponuje tylko systemami krótkiego zasięgu. Europa pracuje nad tego rodzaju rozwiązaniami. Mam na myśli oczywiście firmy europejskie. Natomiast czas realizacji tych projektów, no to najoptymistyczniejsza wersja mówi o roku 2030, a nieco bardziej pesymistyczna, czy może realistyczna o roku 2035. Czyli mamy przynajmniej 5 lat, kiedy Europa w tym segmencie jest po prostu bezbronna i po to, żeby wypełnić tę lukę, Amerykanie mieli tu przysłać swoje Tomahawki. To się nie stanie i to jest realny problem dla bezpieczeństwa europejskiego, bo to daje Rosjanom możliwość właśnie wykonania takich uderzeń, o których mówi Karaganow, czyli uderzeń z dystansu przy użyciu tych systemów, którymi Rosjanie dysponują. Oczywiście to nie oznacza, że Rosjanie to zrobią, to oznacza, że będą używali tego argumentu w ramach pewnej presji politycznej po to, żeby Europa zaczęła ustępować, na przykład wycofując się z pewnych obszarów wsparcia dla Ukrainy, ale nie wyłącznie.
1: A czy w Europie jest zrozumienie jakby tutaj powagi tego problemu i czy w ogóle mamy jakieś narzędzia, możemy wybrać jakąś opcję alternatywną?
0: Wydaje się, że w Europie jest zrozumienie powagi tego systemu, przepraszam, tej sytuacji. Tylko Europa, tak jak powiedziałem, jest spóźniona, to znaczy koncerny europejskie, te, które produkują systemy rakietowe, czy to mielibyśmy tu na uwadze niemieckie rozwiązania, takie jak Taurus, czy francusko-amerykańskie, czy francusko-włoskie, bo tu jest kilka możliwych opcji. No one potrzebują czasu, ażeby zintensyfikować swoje prace. No i jeszcze jest oczywiście kwestia produkcji, to produkcji na większą skalę. Odpowiedzią jest w gruncie rzeczy to, co wydaje się, czy ten kierunek, który wydaje się podjęła niemiecki resort obrony. Warto tutaj zwrócić uwagę na podróż ministra Pistoriusa do Kijowa w reakcji, tak przynajmniej pisała niemiecka prasa, na właśnie te zapowiedzi amerykańskie. Otóż nie mając pewności co do faktu, iż Niemcy przekonają Amerykanów na temat konieczności czy potrzeby dyslokacji systemów Tomahawk, Pistorius trochę asekuracyjnie pojechał do Kijowa i tam z ministrem Fiodorowem rozmawiał, bo też o tym pisała otwarcie prasa niemiecka, na temat pozyskania ukraińskich zdolności. I tu musimy być oczywiście, że tak powiem, bardzo precyzyjni. Otóż Niemcy nie rezygnują ze współpracy z Amerykanami. Oni nadal uważają, że to jest kierunek priorytetowy. Czyli niemiecka dyplomacja podejmie wysiłek przekonania Trumpa i Hekseta, ażeby jednak wycofać się z tej decyzji o wstrzymaniu dyslokacji Tomahawków. Natomiast gdyby ten kierunek okazał się nieskuteczny, albo tu gdyby Niemców czekało niepowodzenie, no to asekuracyjnie przygotowują sobie już pewien scenariusz awaryjny. Ta współpraca z Ukrainą w zakresie ukraińskich systemów dronów dalekiego zasięgu, rakiet manewrujących, rakiet balistycznych ma być właśnie taką polisą ubezpieczeniową, gdyby te rozmowy z Amerykanami się nie powiodły. To jest świadectwo na pewnej roztropności politycznej, no bo nie można wszystkiego stawiać na jedną kartę.
1: A co w takim razie z Polską i z naszą branżą zbrojeniową? Już mamy informację o tych pierwszych pieniądzach z programu SAFE. Czy to faktycznie może jakoś przyspieszyć produkcję, te procesy? Czy widzi pan, że jest taka realna szansa, że to wszystko, o czym mówimy, czyli że Polska musi się zbroić, że i tak mamy spore opóźnienia w wielu tutaj segmentach, że teraz to przyspieszy?
0: Powinno, chociaż tu pieniądze nie są panaceum. Pieniądze są oczywiście ważne, ale jeszcze ważniejsze są zdolności firm i zdolności konstruktorów, którzy w tym zakresie pracują. To nie są łatwe programy. Czy my mamy taką pokusę myślenia trochę magicznego o tym, że pieniądze rozwiązują wszystko? Tak nie jest. Program SAFE, już nie chcę dyskutować kwestii politycznych i kwestii związanych z oprocentowaniem tych pożyczek, bo to już było omawiane, ale prócz tego wszystkiego to jest program o bardzo napiętym i ambitnym kalendarzu działania. W ciągu 3 lat te zdolności mają być zbudowane, co w sytuacji, kiedy na przykład trzeba budować od podstaw, od zera fabryki, nie jest rzeczą łatwą ani prostą, to każdy, kto prowadzi inwestycje, ma tego świadomość. Tu są jeszcze potrzeby w zakresie przeszkolenia ludzi, zbudowania całych ciągów technologicznych. To też nie jest prosta sprawa. My niektórych zdolności po prostu nie mamy, albo mamy ich w ograniczony zasób. I to jest jakby pierwsza kwestia. Bardzo ambitne programy. Mam nadzieję, że polityka rządu w tym zakresie będzie też polityką usuwania pewnych barier administracyjnych, bo ich mamy w działalności gospodarczej w Polsce zbyt dużo. Jeśli mamy zdążyć z realizacją tych programów, to trzeba tak działać. Ale drugą kwestią, nie mniej istotną, jest kwestia pewnych proporcji wydatkowych. Czy my, ja to raczej stawiam w formie pytania, niż udzielam odpowiedzi, czy my zbyt dużo uwagi nie poświęcamy tym systemom, które już powoli będą odchodziły do przeszłości, a zbyt mało tym systemom, które będą dominowały na współczesnym polu walki. Mamy całą masę doświadczeń już pochodzących z realnych ćwiczeń. w których uczestniczyły siły zbrojne państw NATO oraz operatorzy systemów bezzałogowych ukraińscy. Ostatnie takie doniesienia są związane z ćwiczeniami, które miały miejsce w Szwecji, ale wcześniej miały miejsce w Estonii, wcześniej miały miejsce u wybrzeży Portugalii, w związku z tym tych doświadczeń już jest sporo, ale jedno przesłanie jest ważne i trzeba je poważnie wziąć pod uwagę. Otóż jeżeli państwa NATO, już mówimy o NATO, będą walczyły w takim modelu jak do tej pory i przy użyciu tych samych platform bojowych, to nie mają żadnych szans z tymi, którzy walczą przede wszystkim przy użyciu systemów bezzałogowych, oczywiście w koordynacji i w takim miksie z tradycyjnymi platformami bojowymi. To przecież nie chodzi o to, żeby czołgi czy transportery opancerzone czy artylerię wysłać na złom, tylko chodzi o pewną nowy model współdziałania tych zdolności. Jeżeli strona ukraińska, czy w czasie tych manewrów ci operatorzy ukraińscy, którzy, jak się mówi potocznie, grali czerwonymi, czyli zachowywali się tak jak przeciwnik, byli w stanie zadać tak bolesne ciosy siłom państw NATO, dobrze wyszkolonym i uznawanym za godne naśladowania, takim na przykład jak siłom Szwecji, no to należy założyć, że Rosjanie mają podobne zdolności. Rosjanie też się uczą, też rozbudowują swoje siły systemów bezzałogowych. Generał Syrski kilka tygodni temu, dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, mówił, że Rosjanie do końca tego roku chcą mieć 160 tysięcy operatorów systemów bezzałogowych. To już jest potężny, bardzo poważny potencjał. No i w związku z tym, jeśli rozmawiamy o systemie, o rozwiązaniach związanych z sejfem, no trzeba się też zastanowić, czy ta proporcja nakładów jest dobrze skonstruowana, czy my nie powinniśmy uzupełniać te tradycyjne platformy bojowe, tradycyjne zdolności też położeniem większego nacisku na nowoczesne rozwiązania.
1: I na pewno te pytania będziemy jeszcze zadawać. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Marek Budzisz, analityk strategiczny, ekspert do spraw Rosji, bezpieczeństwa, Strategy and Future, także autor wielu książek, był gościem Poranka Wnet. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I pozdrawiamy, miłego dnia. 8:54, drodzy państwo, a my w takim razie błyskawicznie postaramy się przenieść do studia Szanghaj. Mam nadzieję, że za moment usłyszymy głos pana Andrzeja Zawadzkiego Lianga, no bo tu jeszcze kontynuacja bardzo ważnej wizyty, pewnie z perspektywy tej wielkiej polityki światowej. No to obecnie najważniejsze wydarzenia, czyli rozmowy na linii Stany Zjednoczone, Chiny, wizyta prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach i mam nadzieję, drodzy państwo, że za moment pan Andrzej Zawadzki Liang odbierze ten telefon, a skoro o tym mowa, to chyba już mamy połączenie i w takim razie czas na dżingiel Studia Szanghaj.
2: Studio Szanghaj.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam również i poproszę od razu o wyciszenie, bo może pan ma radio włączone albo gdzieś, żebyśmy się nie słyszeli tutaj z powrotem na antenie. A ja już teraz oddaję panu głos, trochę perspektywa azjatycka,
3: nie,
1: jeżeli chodzi.
3: Nie, nie mam nic włączonego, chociaż...
1: To w porządku, to w takim razie... W takim razie już oddaję głos, studio Szanghaj i perspektywa azjatycka, jeżeli chodzi o wizytę prezydenta Trumpa.
3: Tak, to wygląda troszeczkę inaczej od w ogóle tego, co tutaj było przedstawiane. Głównie dlatego, że po prostu spojrzenie jest takie, że i to rzeczywiście podkreślane jest tutaj dość mocno, że komunikaty amerykańskie się bardzo różnią od komunikatów chińskich. Przede wszystkim Xi Jinping tu podkreśla i to media tutaj podkreślają, że to chciałby razem z prezydentem Trumpem wspólnie kierować i sterować tym wielkim statkiem globalnym, wielkim statkiem świata. To jest bardzo istotne i również to, jak podkreślał, że stosunki chińsko-amerykańskie w roku 2026 liczy, że staną się historyczne i będzie to przełomowy rok w tych stosunkach. To z kolei tu bardzo często jest odbierane też jako no, pokazanie, że no, na tym globalnym statku są tylko dwa mocarstwa, czyli Chiny i Stany Zjednoczone. Mało tego, już przed wylotem, tuż przed wylotem Trump znów wrócił do swojej koncepcji z POSEN, z Korei Południowej, a mianowicie mówił, że jest bardzo zadowolony, usatysfakcjonowany z tego spotkania G2. Zresztą Trump był bardzo uprzejmy, bardzo taki ugrzeczniony. Na pewno ta ceremonia, te wszystkie celebra, ta cała chińska, gdzie Chińscy są mistrzami, przygotowana dla niego, zrobiło na nim ogromne wrażenie. Zresztą nie tylko na nim, bo czy sekretarz skarbu Benson, czy sekretarz Rubio, kiedy weszli do sali, gdzie miały być obrady, to pokazywali palcami jak sufit, jak piękny jest sufit. No ale to w Chinach jest, w mediach społecznościowych to mocno jest oglądane i powtarzane. No ale do spraw zasadniczych. Mianowicie, po pierwsze, dla Chin jest to ważne, że ten oto pobyt Trumpa przyczynił się, że obie strony porozumiały się do tego, że mogą prowadzić stabilne, zdrowe i zrównoważone relacje między Chinami a Ameryką. Że jest przekonany się osobiście, też jego wypowiedzi, że to przyczyni się właśnie do większych korzyści. To, co niewątpliwie są dwa jakby elementy. Handel i Tajwan, jakbym tak to określił. Tajwan, może zacznę od tego trudniejszego, w ogóle nie pojawił się. Ani w chińskich komunikatach, ani w amerykańskich komunikatach. W ogóle ten temat się nie pojawił, chociaż chińskie media mocno nagłośniły wypowiedź prezydenta Xi Jinping, który notabene, jego wypowiedź jest teraz trochę zniekształcona przez media zagraniczne, bowiem wskazuje na to, iż że groził konfliktem, jeśli Amerykanie tutaj w sprawie Tajwanu nie zachowają się odpowiednio. Natomiast on nie używał słowa konfliktu. Po prostu podkreślił, że kwestia Tajwanu jest najważniejszą kwestią w stosunkach chińsko-amerykańskich. Co tutaj eksperci mówią, ważniejszą nawet niż biznes. Jeśli zostanie ona właściwie rozwiązana, to stosunki między obydwoma krajami będą mogły zachować ogólną stabilność. Tak określił Xi. I jeśli zostanie rozwiązana nieprawidłowo, doprowadzi to do starć, a nawet być może konfliktu między obu krajami, co pchnie całe stosunki amerykańskie na bardzo niebezpieczną sytuację. Więc ta wypowiedź, już dalej nie będę cytował tego, jest bardzo mocno tu w mediach chińskich podkreślana. Jeśli chodzi o handel, tu też są rozbieżności. Mianowicie to z mediów amerykańskich nagłaśniają, że Chińczycy kupią, no, mieli niby kupować 500 Boeingów, a będzie 200. Chińskie media nic na ten temat nie potwierdzają. Również jeśli chodzi o soję. Soja była uzgodniona, zresztą uzgodniona, że jest kontrakt na 3 lata i teraz on jest jakby medialnie wykorzystywany, że soja będzie kupowana 25 tysięcy ton, milionów ton rocznie przez 3 lata. Więc jest to stary temat. Podobnie jest tutaj manipulowane, że z chińskiego punktu widzenia, bo nie ma nic na ten temat. Podobnie jest kwestia tego NVIDII, chipów do sztucznej inteligencji, która jest podawana też przez tutaj media zagraniczne, że teraz Chiny wyraziły, że zgadzają się na kupno ich. Przede wszystkim Chiny nie są chętne kupowania tego, bo już mają swoje rozwiązania przez te 9 lat. Zdaje się, że prezydent Trump trochę zapomniał, że Chiny się zmieniły. I teraz w Chinach jest tak, że czy kupią, czy nie kupią, no przyjechał prosić, żeby kupili. Bo ze strony Amerykanów wydali zgodę już dawno, chyba w grudniu czy w styczniu, że NVIDIA może sprzedać tam te H200, jakieś tam właśnie te chipy, układy scalone, które w gruncie rzeczy, no Chinom zależy oczywiście na chipach, no, ale na tych najbardziej zaawansowanych. Na tych średnio zaawansowanych. Stąd właśnie ta sprawa tak się ciągnie i ćwiczy, że niby kupują, niby nie kupują, niby są już te firmy zatwierdzone, niby nie i tak dalej. Mhm. Oczywiście delegacja tych wszystkich biznesmenów, które tutaj przyjechała, od Musk, Apple, też i oczywiście, no, do kogo tam, może i Boeing oczywiście był, wszyscy oni tu byli, no ale oni wszyscy mają już od dawna te interesy z Chinami, mniejsze czy większe, bądź nawet swoje przedsięwzięcia biznesowe. Nigdy, że nie zależało na tym, żeby te przedsięwzięcia biznesowe tutaj dalej rozwijać. Także nie było nic, wiele rzeczy tutaj, że tak powiem, ze strony amerykańskiej i przez Trumpa jest przedstawiana jako generalny sukces. A Chińczycy to widzą inaczej. Mhm. Chińczycy widzą przede wszystkim Tajwan, kwestia Tajwanu, a resztę biznesu możemy zrobić. Nie ma nic o tym, że rzadkie czy kwestia chińskich inwestycji w Stanach Zjednoczonych. Natomiast rzeczywiście chińskie media podkreślają to, że rozmawiali o Iranie. Ale w tym sensie, w dwóch aspektach tylko, tutaj już króciutko kończąc. Mianowicie w tym sensie, że Chiny są oczywiście za tym, żeby Ciźna Ormus była całkowicie otwarta. Zresztą wczoraj, jak media tutejsze chińskie doniosły, 3 statki tankowce chińskie przepłynęły. Mm-hmm. Plus Chiny zgadzają się z jednym, że media tutaj chińskie podają, że zgadzają się z Trumpem co do tego, że Iran nie ma prawa mieć broni jądrowej.
1: Mm-hmm. Czyli ten konsensus...
3: Proces jest taki, ale Chińczycy powiedzą, że ma prawo do pokojowego rozwijania energii atomowej.
1: I tutaj na razie stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Gospodarz studia Shanghai, pan Andrzej Zawadzki-Liang, gościnnie w piątkowym poranku wnet. 3 minutki po godzinie 9. Szymon Chrystianu zrealizował poranek wnet. Konrad Tomaszewski zadbał o to, abyśmy byli z państwem podczas transmisji na żywo. Ja dziękuję państwu za uwagę. Jeszcze Tomasz Owsiński także dba o to, aby te rozmowy pojawiały się na portalu wnet.fm. A teraz już Jakub Duszak i czas na wiadomości.

0: Wiadomości wnet.
1: Po pierwszym dniu negocjacji na linii Donald Trump-Xi Jinping można odnieść wrażenie, że był to raczej protokół rozbieżności między Chinami a USA. Analizował w poranku wnet ekspert do spraw międzynarodowych dr Krzysztof Winkler.
2: Na plus można zapisać to, że mimo ostrzeżeń Xi Jinpinga na temat Tajwanu, tego, że niefortunne poprowadzenie polityki wobec tej wyspy może prowadzić do starcia nawet i to militarnego między Chinami i Stanami Zjednoczonymi, no to jednak Amerykanie to stanowisko podtrzymali. To się spotkało z pozytywnym przyjęciem w Tajpeju, ale podejrzewam, że też w Seulu czy Tokio, no bo Amerykanie tutaj są pewnie bacznie obserwowani przez swoich najbliższych azjatyckich sojuszników, no bo budują jednocześnie koalicję antychińską.
1: Równie ważne były też negocjacje handlowe dotyczące metali ziem rzadkich, dostaw ropy naftowej czy produktów rolnych transportowanych z USA do Chin.
2: Wstępnie pojawiły się informacje o tym, że być może Chiny będą kupowały więcej ropy amerykańskiej, a trzeba też cały czas pamiętać, że ta podwójna blokada cieśniny Ormus no jest problemem dla Chin, dlatego że oni importują z tego regionu około 50% swojego zapotrzebowania na ropę naftową i gaz ziemny. No a tutaj kluczem również do tego jest obecność floty amerykańskiej, więc troszkę ta pozycja negocjacyjna wygląda inaczej niż w Pusan w listopadzie zeszłego roku.
1: Aby w pełni ocenić tę wizytę, trzeba poczekać na jej koniec, aby można było porównać komunikaty obu stron, mówił dr Krzysztof Winkler. Andy Burnham zapowiedział, że będzie ubiegał się o powrót do Izby Gmin po rezygnacji Wesa Streetinga ze stanowiska ministra zdrowia. Streeting oświadczył, że utracił zaufanie do przywództwa premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. Burnham, obecnie burmistrz aglomeracji większego Manchesteru, poinformował, że zamierza się ubiegać o nominację Partii Pracy w okręgu Makerfield. Dotychczasowy poseł Partii Pracy Josh Simmons zapowiedział, że złoży mandat, aby umożliwić mu start w wyborach uzupełniających. Zgodnie z zasadami Partii Pracy każdy kandydat ubiegający się o stanowisko lidera ugrupowania musi być posłem. Wes Streeting zaapelował o szeroką debatę na temat przyszłości partii, jednak nie zadeklarował, czy sam zamierza ubiegać się o przywództwo. 17 czerwca najprawdopodobniej dojdzie do podpisania porozumienia o obronności między Polską a Niemcami. To kontynuacja porozumienia z 2011 roku, mówiła w poranku wnet redaktor naczelna radiodebaty Aleksandra Fedorska.
3: Tu chodzi o współpracę, o transfer żołnierzy przez nasze terytorium. To jest dla Niemców bardzo ważne. Tak mówią co najmniej, że chcą budować brygadę Bundeswehry na Litwie. Potrzebują taką pewność, że będą mogli przejeżdżać przez nasze terytorium, ale także wymiana informacji wywiadowczych, no i także lokalizacja mniej więcej 70 saperów niemieckich na granicy z Rosją.
1: Niemcy chcą brać udział w budowie naszych zabezpieczeń granicznych w bardzo newralgicznych punktach.
3: Nie powinno tak być. To jest dla Polski jednak za bardzo wrażliwe, za bardzo ważne, żeby niemieckie wojsko miało wgląd w całość powstawania naszych najważniejszych zabezpieczeń. A Niemcy jednak chcą mieć tu co najmniej stopę w drzwiach. Mi się to nie podoba, ponieważ relacje niemiecko-rosyjskie są jakie są historycznie, są także naznaczone.
1: O tym, jak i również o otwartych furtkach pozostawianych przez niemieckie państwo do ewentualnego resetu z Rosją mówiła Aleksandra Fedorska, a cała rozmowa na wnet.fm.
4: Wiadomości sportowe.
5: Dzień dobry, Iga Świątek nie zagra w finale turnieju WTA 1000 w Rzymie. Przegrała półfinał z Eliną Świtoliną, ale po zaciętym ciekawym meczu 1-2 zadecydował trzeci set. W pierwszym Ukrainka prowadziła, Iga doprowadziła do stanu 3-3. Ostatecznie skończyło się 6-4 dla Świtoliny. Drugi set to z kolei poziom taki Igi killer, gdy rzeczywiście wychodziło jej bardzo dużo, 6-2 dla naszej zawodniczki. No i kiedy czekamy na taką kropkę na D, no to właśnie coś z Igą w tych trzecich decydujących setach dzieje. To jest do poprawki jeszcze przed turniejem Roland Garros. No, tym razem miała 5 breakpointów, z których nie skorzystała, nie wykorzystała. Świtolina zwycięża tego seta 6-2, ale Iga powiedziała po meczu, to dla mnie krok do przodu, no bo teraz rzeczywiście ten postęp w grze widać i to już jest ostatnia prosta przed turniejem Roland Garros. Jeszcze taka ciekawa, też ciekawe spostrzeżenie właśnie że Iga przecież zagra w tym najlepszym ze swoich turniejów, zresztą już Mączka to jest dla niej ta taka nawierzchnia, z której ona najlepiej potrafi korzystać i tutaj ma największe sukcesy. Iga znowu nie doniosła porcelanowej filiżanki, napisał sport.pl, ale też nie poruszała się jak słoń w składzie porcelany. A więc miejmy nadzieję, że rzeczywiście ten turniej w Rzymie, choć zawsze Iga bardzo lubiła go wygrywać i to był dla niej również prestiżowy, jednak w pewien sposób jest przygotowaniem przed Roland Garros, który zacznie się właśnie już niebawem. Natomiast w finale Elina Svitolina zmierzy się z Coco Gauff. Ta z kolei pokonała Sorinę Kiristeo, a więc 36-letnią Rumunkę, która no, była objawieniem, taką objawieniem może nie, ale drugą młodość poczuła w Rzymie i grała naprawdę fantastycznie. Tymczasem piłka nożna, nasza ekstraklasa. Najpierw doniesienie z obozu z Legii, bowiem Bartosz Kapustka podpisał nowy kontrakt z klubem. Reprezentant Polski według tej umowy jest zobowiązany reprezentować barwy klubu z Warszawy jeszcze przez dwa najbliższe sezony. Tymczasem przedostatnia kolejka naszej piłkarskiej ekstraklasy. No i tutaj oczywiście dzieją się rzeczy ważne i ważniejsze. O godzinie 20:30 niezwykle istotny mecz dla dolnego układu tabeli, a więc dla tego balansu, kto może znaleźć się w strefie spadkowej, a kto nie, bowiem spotykają się ze sobą sąsiedzi z ligowej tabeli, którzy są tuż nad strefą spadkową. Korona Kielce, a więc 15 w tabeli, podejmie 14 Widzew i jedna i druga drużyna mają po 39 punktów i to jest jeden punkt nad właśnie strefą spadkową. Lechia w niej 38 punktów, ale przypomnijmy, że Lechia zaczynała z minus pięcioma punktami straty. Inna drużyna z Trójmiasta, Arka, ma już nieco gorszy bilans, bo brakuje jej do strefy bezpiecznej 3 punktów. No i Termalika zdegradowana. Wcześniej o godzinie 18 Zagłębie Lubin zmierzy się z Pogonią Szczecin. Trener Leszek Ojrzyński, jeden z takich charyzmatycznych trenerów, jeśli chodzi no i o prowadzenie drużyny, o styl, ale także o wypowiedzi, ma ciekawe spostrzeżenia. On może sobie akurat pozwolić, zresztą pewnie jak każdy trener, ale on nie szczypie się, nie gryzie się przysłowiowo w język i ostatnio po meczu z Legią zauważył pewną tendencję. Posłuchajmy trenera Zagłębia Lubin.
0: 3 razy bramkarz gospodarzy jest kontuzjowany. To są jawne przerwy czasowe dla sztabu szkoleniowego. Też powinniśmy to zmienić. Jedna, okej, ale nie 3, gdzie też ten czas leci, potem jest doliczone tylko 6 minut. I takie rzeczy dają do myślenia po tym spotkaniu, żeby pewne rzeczy gdzieś tam może skorygować. Bo były momenty właśnie, gdzie atakowaliśmy legionistów i znowu bramkarz padł na ziemię. No i 2 minuty poleżał i się troszeczkę uspokoiło. No to jest gra, to jest dozwolone oczywiście, ale ja postuluję, żeby tak nie było, bo my jesteśmy jedyną ligą w Europie. Nigdzie indziej tego nie zobaczycie. No. W Niemczech chyba jedna taka przerwa jest dozwolona i to jeszcze zawodnicy nie mają prawa podejść do sztabu szkoleniowego, niech sobie sami dadzą radę. No. A tutaj jawnie jest od razu pewne rzeczy gdzieś tam robione i...
5: Postulat trenera Leszka Ojrzyńskiego, trenera Zagłębia, pewnie przyjęte. Jeszcze spójrzmy na górę tabeli, bo tam Lech Poznań, 56 punktów, Kolejosz pędzi po swój drugi z rzędu tytuł, ale ma 4 punkty przewagi nad Jagiellonią, a więc oby się nie wykoleił na ostatniej stacji. To pewnie już w Poznaniu jakoś trenerzy i piłkarze, a także ta fantastyczna publiczność poznańska jest w stanie o to zadbać. Jagiellonia też rozpędzona, 52 punkty, a więc 4 straty do Lecha. Na trzecim miejscu Górnik Zabrze. On już swoje zrobił, bo sięgnął po Puchar Polski, ale ma 50 punktów, to jest 6 punktów straty do Lecha i raptem 2 do Jagiellonii. Także bardzo ciekawy mecz w Betlik pierwszej lidze. Dziś o godzinie 20:30 Polonia Warszawa podejmuje Wisłę Kraków. Czarne koszule walczą o to, by być w strefie drużyn barażowych i zagrać o ekstraklasę, a Wisła już w tej ekstraklasie się znalazła. No i oczywiście także Żużel, Ekstraliga Żużlowa. Godzina 18:00 GKM Grudziądz, Włókniarz Częstochowa, a później 20:30 derby ziemi lubuskiej, jak zwykle zacięte, ogniste, niesamowite. Miejmy nadzieję, że bardzo fair. Stal Gorzów, Falubas, Zielona Góra. Magazyn Porozmawiajmy o Sporcie w niedzielę o godzinie 18:00. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
7: Autopromocja.
8: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15:00. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
7: piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ.
9: To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
10: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
11: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
12: Jak trudno wstać, skoro świt, niedzielny świt. Jak dobrze wstać, skoro świt. Jak dobrze wstać, skoro wnet. I spotkać się z Bogiem Jezusem, Duchem Świętym, Maryją i tymi, którzy ich kochają. W każdą niedzielę o 8 rano. Zaprasza Magdalena Woźniak.
13: To była autopromocja.

0: 17 piętro. Pokój słowa. 17 wierszy według Jakuba Węgrzyna.
1: 17 wierszy na 17 urodziny Radia Wnet. Wiersz trzeci. Julian Tuwim do prostego człowieka. Gdy znów do murów klajstrem świeżym przylepiać zaczną obwieszczenia, gdy do ludności, do żołnierzy na alarm czarny dróg uderzy i byle drab, i byle szczeniak w odwieczne kłamstwo ich uwierzy, że trzeba iść i z armat walić, mordować, grabić, truć i palić. Gdy zaczną na tysiączną modłę ojczyznę szarpać deklinacją i łudzić kolorowym godłem i judzić historyczną racją o piędzi, chwale i rubieży, o ojcach, dziadach i sztandarach, o bohaterach i ofiarach. Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin, pobłogosławić twój karabin, bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, że za ojczyznę bić się trzeba. Kiedy rozścierwi się, rozchami wrzask liter z pierwszych stron dzienników, a stado dzikich bab kwiatami obrzucać zacznie żołnierzyków. O, przyjacielu nieuczony, mój bliźni z tej czy innej ziemi, wiedz, że na trwogę biją w dzwony króle z pannami brzuchatymi. Wiedz, że to bójda, granda zwykła, gdy ci wołają: broń na ramię! Że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzieś zwęszyli kasy pełne lub upatrzyły tłuste szuje cło jakieś grubsze na bawełnę. Rżnij karabinem w bruk ulicy, twoja jest krew, a ich jest nafta. I od stolicy do stolicy zawołaj, broniąc swej krwawicy: bujać to my, panowie szlachta.
0: 17 piętro.
2: Prawo bez cenzury. Dziś opowiem, jak w Polsce wyglądają sprawy osądzania państwa niemieckiego za jego zbrodnie dokonane na terytorium Polski. W Polsce problem możliwości pociągnięcia państwa niemieckiego przed polskimi sądami również jest przedmiotem dyskusji i sporów. Instytucja immunitetu jurysdykcyjnego państwa obcego nie jest uregulowana w żadnym polskim akcie prawnym. W sprawach tych sądy polskie odwołują się do międzynarodowego prawa zwyczajowego, choć zwyczaj ten ma charakter dorozumiany, często nie jest w orzecznictwach różnych państw respektowany. Trudno więc uznać taką sytuację za jednoznaczną i jasną. Trzeba pamiętać też, że w kompetencji Polskiego Trybunału Konstytucyjnego nie leży ocena prawa zwyczajowego, też międzynarodowego. Niemniej polskie sądy same oceniają i przypisują międzynarodowemu zwyczajowi dotyczącemu immunitetu jurysdykcyjnemu państwa charakter bezwzględny i bezwzględnie je stosują, odmawiając wszczynania postępowania przeciwko państwu niemieckiemu o odszkodowania za jego zbrodnie przeciwko ludzkości, mordy i grabieże. Wobec braku także politycznego porozumienia między Polską a Niemcami w sprawie odszkodowań czy też reparacji wojennych, inicjatywy zaspokajania swych roszczeń podejmują więc same ofiary zbrodni niemieckich lub ich potomkowie. Polskie sądy, a szczególnie Sąd Najwyższy, w kilku swych postanowieniach od 2000 roku, zwłaszcza w postanowieniu z października 2010 roku, także odrzucił możliwość odpowiedzialności państwa niemieckiego przed sądami polskimi za jego szkody i zbrodnie w okresie II wojny światowej. Według cytowanego postanowienia Sądu Najwyższego, i tu cytuję: na obecnym etapie rozwoju prawa międzynarodowego publicznego państwu niemieckiemu przysługuje immunitet jurysdykcyjny w sprawach o roszczenia za czyny niedozwolone popełnione przez niemieckie siły zbrojne podczas II wojny światowej na terytorium Polski. Koniec cytatu. Polski Sąd Najwyższy odwołał się do orzecznictwa Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Praw praktyki sądów konstytucyjnych innych państw oraz uznał, i tu cytuję, że całościowe spojrzenie na treść obowiązującej obecnie zwyczajowej normy międzynarodowego prawa publicznego w dziedzinie immunitetu jurysdykcyjnego państwa skłania do podzielenia stanowiska o braku dostatecznych podstaw do stwierdzenia wyjątku wyłączającego spod immunitetu sprawy o roszczenia z objętych działaniami zbrojnymi czynów niedozwolonych popełnionych na terytorium państwa sądu orzekającego, które były wynikiem naruszenia praw człowieka. Koniec cytatu. Sąd Najwyższy zauważył wprawdzie przy okazji, że w tym zwyczaju międzynarodowym nie ma zgodności co do jego pełnej akceptacji samego istnienia ze strony wielu sądów krajowych, to, jak stwierdził Sąd Najwyższy, nie można jeszcze przyjąć, że reguła wykluczająca immunitet państwa we wszelkich sprawach związanych z poważnymi naruszeniami praw człowieka już się wykształciła. Sąd Najwyższy podkreślił, że pamiętając o doniosłości współczesnych praw człowieka, należy pamiętać też o znaczeniu immunitetu państwa, opartego na zasadzie równości państw, zakładającego niepodleganie suwerennych państw swej wzajemnej jurysdykcji. Że immunitet państwa służy utrzymywaniu przez państwa przyjaznych stosunków, że eliminując oddziaływanie sądów krajowych na sytuację prawną państw obcych, zapobiega się powstawaniu napięć między państwami na tle poszanowania suwerenności. Nie wyklucza to przy tym, zdaniem Sądu Najwyższego, załatwienie spraw nim objętych metodami właściwymi z prawu międzynarodowemu, to znaczy w tradycyjnych traktatach międzynarodowych zmierzających do całościowego rozwiązania następstw konfliktu wojennego. Treść i wymowy tego uzasadnienia, postanowienia zostawiam bez komentarza. Wiemy bowiem, jak wygląda załatwianie spraw odszkodowań od Niemców drogą, cytuję, tradycyjnych metod prawa międzynarodowego. W innym, nowszym postanowieniu Sądu Najwyższego z czerwca 2018 Sąd Najwyższy uznał koncepcję wyróżnienia w instytucji immunitetu jurysdykcyjnego państwa czynności władczych oraz czynności w sprawach zakresu obrotu cywilnoprawnego. W tych drugich, według Sądu Najwyższego, immunitet państwu obcemu nie przysługuje. We wszelkich czynnościach władczych przysługuje. Takie podejście Sądu Najwyższego obowiązuje dziś w polskim orzecznictwie. Problemem jest jednak, do której grupy czynności zaliczane są, czy też będą przez sądy, zbrodnicze działania wojenne Niemiec na terytorium Polski. Obecnie sprawy wnoszone do sądu w procedurach cywilnoprawnych też spotykają się z odmową sądów podejmowania postępowań z powodu stwierdzenia przez nie immunitetu państwa obcego. Taka praktyka sądów dotycząca sposobu interpretowania przepisów procedury cywilnej w sprawach o odszkodowania od państwa niemieckiego spowodowała kilkukrotne skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku posłów o stwierdzenie niekonstytucyjności rozumienia przez polskie sądy niektórych przepisów procedury cywilnej uniemożliwiających prowadzenie przed polskimi sądami postępowań w omawianych sprawach. Chodziło o stwierdzenie niezgodności rozumienia tych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego przede wszystkim z artykułem 45 Konstytucji, który mówi o prawie do sądu, z artykułem 30 Konstytucji mówiącym o godności człowieka oraz artykułem 9 Konstytucji mówiącym o tym, iż Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Oba dotychczasowe postępowania w Trybunale Konstytucyjnym wszczęte na wniosek posłów w 2017 i w 2020 roku zostały umorzone wskutek dyskontynuacji, to znaczy wskutek zakończenia kadencji Sejmu, a tym samym w cudzysłowie zniknięcia wnioskodawców. Zapewne pojawią się kolejne wnioski, gdyż sprawy te nie były merytorycznie przez Trybunał rozpatrywane. Trzeba jednak pamiętać, że skutkiem ewentualnego korzystnego dla wnioskodawców rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał Konstytucyjny, to jest derogowania z polskiego systemu prawa rozumienia niektórych obecnych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego uniemożliwiających pozywanie państwa obcego za skutki ich zbrodniczych działań na terytorium RP, może być też szerokie otwarcie bramy dla pozywania państwa polskiego o różnorodne, w cudzysłowie, czyny niedozwolone, nacjonalizacje i tym podobne przez obywateli i grupy spoza Polski. Należałoby więc problem dobrze wyważyć i uwzględnić też interesy państwa polskiego i ich ochronę przed roszczeniami zewnętrznymi. Krystyna Pawłowi. Prawo bez cenzury.
3: Posłuchaj Radia Wnet. Mm-hmm. Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
4: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
5: Dzień dobry. Dzisiaj audycję zaczynam ja, Zbigniew Zieliński, w zastępstwie Konrada Mędrzyckiego, który udał się w dłuższą podróż i opuścił bezpieczne wody łodzi podwodnej. Głównie porusza się autobusem w kierunku Wielkiej Brytanii śladami Tolkiena. To bardzo interesująca wyprawa i polecam Państwu słuchać relacji. Dzisiaj poza również jest z nami profesor Ludwik Pieńkowski.
6: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. I dzisiaj również z nami jest profesor, doktor habilitowany Stanisław Tokarski z AGH. No, człowiek wielkiej praktyki i wielkiej teorii o energetyce węglowej i chcielibyśmy z nim porozmawiać. Halo, czy panie profesorze, czy się słyszymy?
7: Dzień dobry, tak, słyszymy się. Dzień dobry Państwu.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Więc to pierwsze pytanie. Jak to się stało, że wielki wysiłek ekologiczny w energetyce węglowej, który Polska dokonała, no w ogóle się nie przebił? Ciągle jest postrzegana energetyka węglowa jako coś, co zanieczyszcza otoczenie, a przecież wiadomo, że elektrownie węglowe, takie jak blok w Kozienicach, bloki w Opolu, są bardzo czyste. Czy mógłby pan profesor nam powiedzieć, jak bardzo są czyste? Ile nas to kosztowało? Jak one są opłacalne? I dlaczego tak mało o tej ekologii węglowej się przebiło do świata?
7: Panie profesorze, szanowni państwo, energetyka węglowa dzisiaj postrzegana jest, nazwijmy to, jako nieekologiczna, nie z powodu emisji zanieczyszczeń, sensu stricto, tylko z powodu emisji dwutlenku węgla, który, jak wiemy, jest gazem nieszkodliwym, a wręcz nawet potrzebnym, w którym funkcjonujemy na co dzień. W związku z tym ten aspekt powoduje, że traktuje się energetykę węglową jako, nazwijmy to, gorszą. Natomiast ja bym wrócił na chwilę po roku 1989, potem kolejne kroki zbliżające Polskę do regulacji europejskich, abyśmy przeszli jako energetyka węglowa bardzo duży, szeroko zakrojony i kosztowny proces modernizacji, aby ograniczyć redukcję, aby ograniczyć emisję dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i innych związków chemicznych, tych naprawdę, które są szkodliwe. I dzisiaj ich emisje są śladowe. Dzisiaj tak zwany dymiący komin czy chłodnia kominowa praktycznie nie emituje szkodliwych związków, które byłyby istotne i wpływały na nasz dobrostan i na nasze zdrowie. Tam taki przykład, że w energetyce nadal w tej chwili funkcjonuje grupa bloków 200-360 MW opalanych węglem kamiennym bądź brunatnym. One są z lat 70. i 80. Te bloki od strony emisji zostały zmodernizowane właśnie w przełomie lat 2000 za duże pieniądze. Natomiast druga fala nowszych bloków energetycznych, tak zwanych bloków o mocy 1000 MW, powstała przed rokiem 2020, powiedzmy. I tutaj na przykład emisyjność czy dwutlenku siarki, czy tlenku azotu spadła o 50-60%, natomiast emisja dwutlenku węgla o 1/3. Tam przykład, jeżeli chodzi o bloki te nowsze, klasy 1000, te ostatnie węglowe zbudowane dotychczas, no to one emitują około 700-750 kg dwutlenku węgla na megawattogodzinę energii elektrycznej. Te bloki starsze, elektrownia Bełchatów na węglu brunatnym, ponad tonę CO2 na megawattogodzinę. Bloki na węglu brunatnym, te starsze, 200 megawattowe, one emitują około 900-950, w zależności od tego, czy pracują z pełną mocą, czy mniejszą. Także reasumując ten wątek, energetyka węglowa od strony emisji zanieczyszczeń, sensu stricto, o których wspomniałem, czyli siarki, azotu, pyłów, innych jest dzisiaj czysta, natomiast jej główny problem no to jest problem emisji dwutlenku węgla.
6: Okej. A drugi temat, który jest ważny, to jest przyszłość energetyki węglowej w Polsce, o którym tutaj wiele razy rozmawiamy. I czy pana zdaniem, zdaniem ekspertów, do roku 2040 jest jakakolwiek szansa na stabilny system energetyczny w Polsce bez energetyki węglowej? Czy ona jest po prostu niezbędna? Czy może być tak, że będzie zastąpiona gazem? Bardzo prosimy o pana opinię.
7: Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o energetykę, jej przyszłość, to ja osobiście jestem zwolennikiem energetyki jądrowej w Polsce i mam przekonanie, że ona wcześniej czy później powstanie. Mam przekonanie, że bardziej po roku 2040 niż tak jak dzisiaj mamy w polityce energetycznej w roku 2036 pojawi się pierwsza elektrownia jądrowa, pełnoskalowa nad morzem w Choczewie. I to jest jakiś cel. Jeżeli byśmy tego celu nie mieli, to mamy problem ze stabilnością pracy systemu. Dlaczego? Dlatego, że do czasu tej pierwszej elektrowni jądrowej, mam na myśli trzy bloki o mocy po 1000 czy tam 1200, nie znamy jeszcze konkretnie dokładnej mocy. Do tego czasu nam jest potrzebny Bełchatów, do tego czasu nam są potrzebne elektrownie węglowe, które by dostarczyły głównie moc do systemu. Co to znaczy moc? Proszę Państwa, jeżeli mamy dzisiaj pogodę, czyli mamy słońce i wiatr, źródła odnawialne potrafią dostarczyć do systemu około nawet 60% energii elektrycznej. Ale kiedy przychodzą okresy, głównie listopad, grudzień, zimowo-jesienne, wówczas energetyka węglowo-gazowa dostarcza 90%, a nawet 95% energii do sieci, ponieważ nie mamy słońca, mamy ograniczone słońce, a czasami nie mamy w ogóle energii z wiatru. Są nawet tak zwane zgniłe wyże, kiedy ta cała sieć energetyczna i energia dostarczana pochodzi właśnie z paliw kopalnych. I proszę Państwa, będzie się zwiększać energia odnawialna w sieci i wolumen w skali roku, ale nie możemy sobie wyobrazić, że może system funkcjonować efektywnie bez węgla. I tu chciałem powiedzieć bardzo ważną rzecz dzisiaj z punktu widzenia strategii państwa. Mianowicie jest dzisiaj sporo inwestycji podjętych w nowe elektrownie gazowe, które zastępują jako mniej emisyjne, one emitują mniej dwutlenku węgla, elektrownie węglowe. Ale wyobraźmy sobie sytuację, że pojawi się kolejny kryzys w Zatoce Ormus albo gdzie indziej, a nawet w Cieśninach Duńskich na Morzu Bałtyckim i nie będziemy mogli dostarczyć gazu do Polski, do kraju, dla energetyki. Wówczas jesteśmy zupełnie bez źródła energii pierwotnej, czyli elektrownie gazowe, nawet jeżeli je postawimy, to nie będą miały być czym zasilone. W związku z tym taka doktrynalne ograniczenie, które powinno być z punktu widzenia państwa wprowadzone, to co najmniej po połowie bilansowanie węglem i do połowy bilansowanie gazem systemu energetycznego do czasu, kiedy pojawi się pierwsza, ale pełnoskalowa elektrownia jądrowa w systemie.
6: Takie, żeby sprowadzić do prostych, zrozumiałych słów. Jeżeli mam elektrownię węglową, powiedzmy o mocy 1000 MW, to na jak długi czas można zgromadzić zapas węgla przy tej elektrowni? Jeżeli mamy elektrownię gazową też o takiej samej mocy 1000 MW, to na jak długi czas pracy tej elektrowni można zgromadzić wokoło niej zapas gazu?
7: Panie profesorze, to znaczy to pytanie można by powiedzieć tak, że tutaj te ilości zależą w przypadku gazu od tego, jakie mamy magazyny gazu, jakie mamy pojemne magazyny.
6: No przy elektrowni. Tuż przy elektrowni.
7: Przy elektrowni nie mamy magazynów gazu.
6: Aha, nie ma żadnego
7: magazynu. Elektrownia gazowa opiera się o system, czyli są centralne magazyny gazu w kraju, ale te magazyny nie są niestety zbyt zasobne, zbyt pojemne.
6: No i są rury, które mogą ulec uszkodzeniu.
7: I jeszcze jest kwestia taka, że przy dużym poborze do punktu systemu, w którym postawiliśmy na przykład 1000 MW elektrownię gazową, no to jest potrzebny duży przepływ i utrzymanie pewnych warunków ciśnienia i przepływu tego gazu. Tak? Więc teoretycznie można, gdybyśmy mieli nieskończone magazyny gazu, zgromadzić dużo gazu, jak i dużo węgla.
6: No ale przy elektrowni...
7: Więcej zgromadzić węgla. Dlaczego? No bo węgiel nie wymaga tych magazynów, gdzie pod ciśnieniem jest przechowywany gaz. W związku z tym możemy sobie wyobrazić, że do elektrowni węglowej teoretycznie moglibyśmy zgromadzić te potrzebne 3 miliony ton na roczną produkcję i to jest bezpieczne. To węgiel nie ulegnie degradacji. Czyli to magazynowanie energii pierwotnej najbardziej efektywne jest w przypadku węgla.
5: Zbigniew Zieliński przy mikrofonie. Właśnie ja tam obserwuję w elektrociepłowni Siekierki, jak tam ten węgiel jest pracowicie dowożony latem i tymi dziesiątkami pociągów. No i w momencie, kiedy Siekierki elektrociepłownia zostanie w poważnym stopniu zamieniona w gazową, no to będziemy mieli ten problem, o którym pan profesor mówi. Natomiast ten trend właśnie do gazowania jest tak powszechny, że trudno, no, jak... No, coś zdziałać w tym kierunku, żeby te elektrownie węglowe pozostały, jak pan sądzi.
7: Panie redaktorze, ja powiem tak, że w ciepłownictwie, zwłaszcza mniejszym, to prowadzenie określonej ilości gazu nie jest złym rozwiązaniem. Natomiast w dużej energetyce, gdzie musimy utrzymać moce systemu, ja bezwzględnie opowiadam się za ograniczeniem roli gazu. Tutaj musimy utrzymać węgiel i powtórzę, że w mojej opinii nie powinniśmy wygaszać elektrowni Bełchatów do czasu, kiedy nie zbudujemy elektrowni jądrowej pełnoskalowej.
6: Dobrze, to jeszcze od tej... Ja przejeżdżam nie koło Siekierek, tylko przejeżdżam koło Żerania. I zimową porą, kiedy ta elektrownia już teraz, elektrociepłownia jest zagazowana, no widzę...

0: elektrociepłowni gazowej?
1: Ja powiem może, pierwsza jakby kwestia to jest dzisiaj to, że elektrownie gazowe, one w systemie już, a jeżeli nie już, to za bardzo krótki czas będą pracować jako regulacyjne, czyli one będą, weźmy przykład bloków gazowych w elektrowni Gryfinie, to tam ta elektrownia praktycznie pracuje w okresie tygodnia jako regulacyjna, czyli podąża za tym pracą źródeł odnawialnych, a w okresie na weekend jest zazwyczaj odstawiana. Czyli sprawność tej elektrowni oczywiście spada. Tak? To tu nie ma wątpliwości. Powiedziałbym też, spada sprawność elektrowni węglowych, które też pracują w takim reżimie regulacyjnym. Powtórzę jeszcze raz. Główne dzisiaj, gdybym miał powiedzieć z mojego punktu widzenia ekspercko-praktycznego, tak, to główna przeszkoda, jaką dzisiaj widzimy, jeżeli chodzi o szersze prowadzenie gazu, to jest pomimo tego, że emisyjność elektrowni gazowej jest niższa, to jest kwestia dostępności paliwa, przewidywalności jego ceny. Paliwo gazowe jest zazwyczaj droższe. Są okresy, kiedy można okazyjnie go kupić trochę taniej przy zbiegu wydarzeń na rynkach światowych gazowych. I polską racją stanu jest utrzymanie paliwa węglowego w podstawie tej regulacyjnej systemu energetycznego. Gdyby pytać o moje osobiste doświadczenia, to uważam, że w większych miastach elektrociepłownie gazowe mają sens. To znaczy, gdy kończy się stan techniczny elektrowni węglowej dzisiaj i jej możliwość eksploatacji w Warszawie jest ograniczona do kilku lat w przód, to węgiel będzie raczej zastąpiony gazem. Jest to bardziej racjonalne niż zastąpienie elektrownia Kozienice, bloków węglowych, blokami gazowymi. Systemowej energetyce.
0: Ja wolę widzieć jednak ten węgiel, węgiel zeskładowany koło elektrociepłowni Żerań, niż obietnicę, że gaz zawsze będzie.
2: Żerań i Siekierki to są elektrociepłownie o mocach powyżej gigawata. To nie są małe elektrociepłownie, to są po prostu wielkie. Także to z tym gazowaniem to ja też nie jestem specjalnie za, dlatego to niebezpieczeństwo. Zresztą w tej chwili nasz redaktor pojechał do Wielkiej Brytanii śladami Tolkiena i tam jest bardzo dużo, w Wielkiej Brytanii jest bardzo dużo energetyki odnawialnej i oni w ogóle zrezygnowali z węgla całkowicie. I w tej chwili mają straszne kłopoty, ponieważ tam jest 35 gigawatów elektrowni gazowych. No i z tym gazem, mimo tego, że jest Morze Północne, to jednak importują też z Bliskiego Wschodu. No i mają wielki problem i budują na gwałt swoją elektrownię. A z drugiej strony wybudowanie naszej jednej elektrowni w Choczewie to też jest właściwie trochę... To jest niewielki procent zapotrzebowania, więc liczenie na jedną elektrownię, to jak pan profesor sądzi, to by było kilka budowało się, no tak jak w Chinach, 5 lat i gotowe, to może mielibyśmy nadzieję, ale 40 rok to do tego czasu, to już biorąc pod uwagę różne obecne konferencje, kongres energetyki, transformacji, które się odbywają, no to wszędzie jest ten niesamowity pęd do pozbywania się węgla. Także trudno powiedzieć, jak pan to widzi.
1: Panie redaktorze, ja się wychowałem na energetyce węglowej, na elektrowniach śląskich węglowych i mam pewien sentyment do czasów, kiedy te elektrownie ze starych technologii, bardzo zanieczyszczających powietrze, myśmy wyprowadzili na to, że dzisiaj one nie mają praktycznie żadnego wpływu na jakość powietrza, na smog. Za to odpowiada niska emisja z pieców domowych. Natomiast wie pan, to jest trochę tak, że jak popatrzymy na państwa europejskie, no myśmy wykorzystali paliwa kopalne prawie w całości za czasu rewolucji przemysłowej, budując potęgę gospodarczą Europy w wieku XX. I my dzisiaj, no, albo je będziemy kupować na świecie, płacąc pieniądze i będą zależne chociażby od importu gazu amerykańskiego,

0: takiego skroplonego. Albo jakąś część energii będziemy mogli pozyskać ze źródeł odnawialnych. Ja nie byłbym przeciwnikiem źródeł odnawialnych. Jest kwestia, jak to robimy. Gdybyśmy nie wydali za dużo pieniędzy na instalacje odnawialne, które będą za chwilę więcej stać niż pracować.
1: O właśnie,
0: jest potrzebne dopasowanie tempa budowy energetyki odnawialnej do zdolności pochłaniania tej energii, wprowadzania jej do sieci. A z drugiej strony polska racja stanu jest taka, że mając paliwa węglowe, to od strony dzisiejszych niepokojów na świecie mamy własny zasób paliwowy. Nie powinniśmy z niego rezygnować, tylko ideologicznie, żeby przejść na OZE. Powinniśmy z niego odchodzić w taki sposób, żeby zapewnić nam ciągłość. Pytał pan redaktor o elektrownię jednojądrową. Oczywiście to nie jest wszystko. Ja powiem obrazowo, że dzisiaj w Polsce potrzebujemy, w dzisiejszym dniu będziemy potrzebowali około 22 tysięcy megawatów, 23 tysięcy megawatów, żeby zasilić odbiorców krajowych. Tych będziemy mieć 3,5 gigawata, tylko, czyli 3,5 tysiąca pierwszej elektrowni jądrowej, to jest jeszcze mało. Ale z drugiej strony system może pracować bezpiecznie, czyli być zabezpieczony przed zjawiskami blackoutu, tak jak był w tamtym roku w kwietniu w Hiszpanii. Jeżeli polski operator wprowadzi około 6-7 tysięcy megawatów wirujących, w polskich warunkach jest to głównie węgiel i gaz. Więc gdyby będziemy mieć to pierwszą elektrownię jądrową 3,5 gigawata powiedzmy, to będzie połowa tego minimorum wymaganego przez system. Więc nie wiem, powtórzę pewnie trzeci raz. Uważam, że polską racją stanu jest zachować paliwo węglowe jako paliwo transformacji, używać trochę gazu, żeby obniżyć emisyjność systemu, ale mając z tyłu głowy, że gaz jest zawsze importowany, zawsze jest przywożony z ryzykiem dostępności i ceny.
1: Panie profesorze, jeszcze jeden wątek tutaj pan poruszył, że energetyka odnawialna, jak każdy zasób, ma swoją głębokość i można ją wyczerpać. To, co w Stanach Zjednoczonych widzimy, że to nagłe zamykanie inwestycji w elektrownie wiatrowe nie ma nic wspólnego z walką z klimatem czy ochroną klimatu, tylko po prostu wyczerpał się olbrzymi potencjał, który był. Stany Zjednoczone na tym dużo zarobiły, na energetyce gazowo-wiatrowej, jak ją nazywam. I ta rewolucja nastąpiła. Nie było jakichś hamulców i teraz nagle muszą hamować. Podobnie nagle hamują Niemcy. I pan przed laty był prezesem Tauron Wytwarzanie i zna system nasz energetyczny, organizacyjny od lat i od podszewki, od teorii i od praktyki. Jak zrobić, żeby Polska zawczasu wprowadziła jakiś hamulec, żebyśmy się nie przeinwestowali, żebyśmy nie wpadli w tą pułapkę, w którą wpadły Niemcy, Stany Zjednoczone. Bo wydaje mi się, że nie jesteśmy jeszcze przeinwestowani w wiatrakach. Jak to pan profesor widzi?
0: Panie profesorze, to trochę tak, że sygnał, rynek, tak powiem, zadziała. W tej chwili, patrząc na duże inwestycje, głównie fotowoltaiczne, to spółki, licząc jak często są wyłączane jednostki fotowoltaiczne, czyli przychodzi południe, przychodzi największy okres propagacji słonecznej i elektrownia na skutek tego, że jest nadmiar mocy, czyli nie zdążymy skonsumować energii, którą możemy wyprodukować, one są wyłączane. Oczywiście przez tak zwaną elektryfikację różnych działalności typu próbujmy wykorzystać ten nadmiarowy prąd, jeżeli on jest w tych godzinach jeszcze tańszy, tak? Do tego, żeby ogrzać wodę, czy przygotować w okresie zimowym odpowiedni zasobnik z ciepłem do ogrzewania, to są działania możliwe. I ja widzę dzisiaj, to jest moja obserwacja, że inwestorzy fotowoltaikę ograniczają te inwestycje. I myślę, że to jest dobry moment, ponieważ musimy podejmować potem te decyzje zupełnie na własny rachunek. Operator sieci nie zmieści energii z kolejnych inwestycji w systemie. Nie zdołamy jej w żaden sposób zagospodarować. I chodzi o pewien sens, o pewną racjonalność decyzji inwestycyjnej. Jeżeli chodzi o wiatraki, ponieważ wysłuchałem tutaj, wchodząc na Państwa antenę, sentencji o tej antywiatrakowej i rozumiem, że rozmawiamy w takiej konwencji trochę, to ja bym powiedział, że uważam dzisiaj, że budujemy, jeżeli byśmy chcieli wybudować 18 gigawatów farm wiatrowych morskich, to jest to spora przesada, bo w niektórych, zwłaszcza w weekendy, w okresie letnim, my potrzebujemy 12-13 gigawatów w ogóle w systemie. Czyli budujemy jednostki, które z definicji nie będą pracować.
1: No, Donald Trump bardzo nie lubi tego w Stanach Zjednoczonych i stąd zatrzymał te inwestycje. Ale
0: tak bym powiedział, że myśmy też powinni zweryfikować tą wielkość inwestycji farmy wiatrowe, a fotowoltaika już sama się weryfikuje.
2: Panie profesorze, jeszcze chciałbym nawiązać do jednej sprawy. Wspomniał pan na samym początku, że elektrownia węglowa głównie zanieczyszcza dwutlenkiem węgla.
0: Nie zanieczyszcza, przepraszam. CO2 nie jest gazem trującym.
2: Właśnie, ale z drugiej strony tu przeczytałem pana wywiad z 4 maja w Obserwatorze Finansowym poświęconym wychwytywaniu dwutlenku węgla i magazynowaniu i zakopywaniu, czy wprowadzaniu do kopalń pod Bałtyk, na Morze Północne. I trochę mnie to tak zaskoczyło, że bo ja z drugiej strony tu się spotykamy z taką informacją z Unii Europejskiej, że istnieje nawis dwutlenku węgla, czyli trzeba wyłapać ten węgiel, dwutlenek węgla, który żeśmy naprodukowali tak zupełnie szkodliwie. I chciałem zapytać, bo tutaj ten artykuł jest głównie był poświęcony wychwytowi, co również o algach tam jest mowa, jak jest algi, to mnie aż coś tam tak wstrząsa, bo algi to mogą służyć do zamrożenia ziemi. Ile kosztuje taki wychwyt? Pan mówił, trzeba transportować nad Bałty, to rzeczywiście to są ogromne koszty. Ile to może kosztować? Bo ja gdzieś tam słyszałem, przeczytałem, powiedzmy, że słyszałem, że to są nawet do $1000 za tonę. Czy to jest tak kosztowne? Czy to w ogóle jest realne?
0: Tak, jeżeli pan na to nawiązuje do tego artykułu w Obserwatorze, to on był dedykowany właśnie wychwytowi, skądinąd się zajmuje tylko tą kwestią. Myśmy robili w rok 2021-2024 takie kilka studiów wykonania dla energetyki, przemysłu cementowego, wapienniczego, przemysłów, które są emisyjne, wysokoemisyjne. Co można zrobić w zakresie wychwytu dwutlenku węgla? Pojawiły się również pieniądze europejskie na tak, żeby zbudować pewne zakłady pilotażowe. Ale szkomuł polega na tym, że dzisiaj tego dwutlenku węgla na lądzie za bardzo nikt nie chce. Na lądzie, czyli w takim rozumieniu, że będziemy go magazynować w komorach solnych, czy innych, na przykład złożach po eksploatacji gazu czy ropy naftowej. I mogę powiedzieć, że ta druga fala pewnych nadziei na budowę instalacji do wychwytu i transportu i składowania dwutlenku węgla powoli przygasła. Jeżeli policzymy wszystkie koszty, które się pojawiają po drodze. Tak naprawdę dzisiaj na terenie Europy jedynym miejscem, gdzie można byłoby dwutlenek węgla składować, jest w Norwegii, na Morzu Północnym, zakład lokalizacji, co się nazywa Nordlight, i tam można przywieźć statkiem skroplone CO2, i można go, tak jak inne, jak gaz,
2: zatłoczyć tam,
0: składować. Ale koszt samego transportu przez Morze Bałtyckie i Morze Północne, to rzeczywiście jest pewnie grubo ponad 100 euro. Nie mówimy o koszcie wychwytu i robią się rzeczywiście wtedy setki euro za tonę takiego dwutlenku węgla wychwyconego i przewiezionego. Energetyka jako całość raczej nie będzie od strony ekonomii nie będziemy mogli sobie pozwolić na wychwyt i składowanie dwutlenku węgla. Tym bardziej, że ja mam takie przekonanie, że jednak te przekształcenia energetyka jądrowa pozwolą w perspektywie roku 45 może 50 do tego, że węgiel będzie jednak powoli znikał i będzie pełnił funkcje wyłącznie regulacyjne, czyli będą nam potrzebne jeszcze bloki węglowe, ale będą pracować już tylko niewielką ilość godzin w ciągu roku. Reasumując, dla energetyki wychwyt raczej nie jest dzisiaj rozwiązaniem. Natomiast oczywiście powstaje pytanie, co zrobić z cementem czy waftem palonym, które tam są tak zwane emisje procesowe, czyli jeżeli CA, CO3 jest poddane procesowi przeróbki, no to musi się pojawić z tego procesu CO2, czyli dwutlenek węgla. I tu jest rzeczywiście zagadnienie, na razie stoimy w miejscu.
2: No tak, ale jeżeli byśmy rozpatrzyli ten nawiz właśnie i te projekty, które unijne właśnie idą w tym kierunku, to czy to nie jest tak, że jeżeli ruszą projekty Carbon Capture, Utilization and Storage, to ETS, który obecnie regulujemy w energetyce, czy być może ETS-2, to po prostu będzie 1/10 tego, co nas czeka w przypadku wychwytu. Czy to można tak rozumieć, tę tendencję, która się nas zbliża?
0: Jeżeli dobrze zrozumiałem, to powiem tak, my dzisiaj w energetyce paliliśmy węgla kamiennego około 30 milionów ton. Te 30 milionów ton to jest około 60 terawatogodzin energii elektrycznej, czyli na okrągło około 30 milionów dwutlenku węgla. I należy założyć, że ta ilość węgla spalanego będzie z roku na rok nieznacznie, na razie przynajmniej, się zmniejszać. Potem pewnie zostanie ograniczona do kilku milionów ton, a to w perspektywie roku 40+. I tutaj raczej nie widzę miejsca do wychwytu dwutlenku węgla. Ta emisja będzie po prostu. Natomiast no, gorzej będzie z produktami, które konkurują na rynku europejskim, będzie z nich ślad węglowy, mam na myśli głównie cement. I cement musi coś zrobić, w cudzysłowie, z dwutlenkiem węgla. Więc tutaj się pojawia jakaś przestrzeń na wychwyt i może zagospodarowanie dwutlenku węgla. Na razie w kraju nie mamy uregulowanych w tym zakresie spraw, czyli teoretycznie możemy składować dwutlenek węgla na lądzie. Na Morzu Bałtyckim raczej nie jest to akwen, który umożliwia takie składowanie. Natomiast musiałoby powstać bardzo wiele regulacji, łącznie z wyznaczeniem operatora rurociągów transportowych, pierwszego składowiska do uruchomienia. I być może warto w tym obszarze pewne działania podjąć.
2: Czyli to koszty ogromne, można by się spodziewać.
0: To mówimy o dużych pieniądzach. To tak jak pan redaktor powiedział, to ja bym powiedział, że dzisiaj może nie $1000, ale jeżeli byśmy chcieli w Northern Light, czyli w Norwegii, zawieźć dwutlenek węgla i tam go składować, to musieliśmy dzisiaj pewnie jakieś 300 euro powiedzieć.
1: To wróćmy do prawdziwych zanieczyszczeń, z którymi energetyka węglowa sobie poradziła. I takich parę pytań mamy. Prawda czy mit? Czy to prawda, że wszystkie płyty kartonowo-gipsowe to są z gipsu, które jest z elektrowni węglowych? Pierwsze pytanie.
0: To prawda.
1: Prawda. Czyli jak nie będziemy mieli elektrowni węglowych, to nasze budownictwo nie będzie miało płyt kartonowo-gipsowych.
0: No, trzeba by pozyskiwać w inny sposób gips. Tutaj ten sposób to było połączenie, czy odpad stawał się produktem. To było trochę jak circular economy, więc to jest dobry przykład pana profesora. No i rynek płyt gipsowych jest w budownictwie bardzo ważny.
1: Dobrze, a teraz druga rzecz. Mieliśmy kiedyś kopalnie siarki. Czy kopalnie siarki to przepadły dlatego, że elektrownie węglowe, w cudzysłowie, produkują wystarczającą ilość siarki, czy też dlatego, że nasza transformacja miała swoje ułomności?
0: To tu pana profesora zaskoczę. W Polsce działają dwie kopalnie siarki, gdzie się wydobywa metodą otworową poprzez wytop siarki. Kopalnie, o ile pamiętam, miejscowości Basznia na wschodniej części Polski, na południowo-wschodniej. Ale to są chyba jedyne na świecie, dlatego że z procesu odsiarczania, w tym odsiarczania spalin w elektrowniach, powstaje podstawowo dzisiaj do gips tam, który jest układnikiem podgartonowych. Dlaczego tylko dwie, to nie wiem. Myślę, że zostały wyparte przez o wiele tańszą produkcję gipsu właśnie.
1: Siarki z wychwytu. No i jeszcze jeden mit taki. Mit czy prawda? Czy to prawda, że w przeciętnej polskiej miejscowości zimą opalanej, no tak jak opalanej jakimś węglem, biomasą, powietrze jest trochę zanieczyszczone. Z tym walczymy, żeby było mniej zanieczyszczone, ale tak jest jak jest. I patrzymy na to powietrze i patrzymy na powietrze, które wychodzi z chłodni kominowej elektrowni w Kozienicach. I czy prawdą jest, że to powietrze, które z chłodni kominowej wychodzi, ma mniej zanieczyszczeń niż powietrze w małej polskiej miejscowości typowej?
0: Tak jest.
1: To jest prawda?
0: W chłodniach kominowych mamy mniejsze zanieczyszczenie niż w niskiej emisji spalenic domowych.
1: A w elektrowni Opole tak samo jest?
0: Tak jest. To jest ta sama klasa, jeżeli chodzi o bloki.
1: A jeżeli porównamy te starsze elektrownie, o których pan profesor mówił, czy te bloki 200, które zostały bardzo unowocześnione, czy tam też z komina mniej dymi niż w normalnej, typowej polskiej miejscowości?
0: Pan profesor jest bardzo dociekliwy. Ja powiem tak, że emisja z dużych elektrowni, czy tych starszych, 200 MW, czy tych nowszych, nie ma praktycznie żadnego wpływu na zjawiska tak zwanego smogu. Te zjawiska powstają wyłącznie z niskiej emisji spalenic domowych i z emisji tak zwanej liniowej, czyli samochodów głównie na skutek tam zjawisk tarcia i klocków hamulcowych, czyli tak zwanej...
1: Mamy minutę do końca, także jeszcze tylko, a kwaśne deszcze też... Elektrownie nie ma nic wspólnego z kwaśnymi deszczami.
0: Panie profesorze, już nie ma kwaśnych deszczy.
1: Nie ma właśnie. Dobrze, to tutaj już redaktor robi.
0: Do nawozu, żeby...
2: To chyba, dziękujemy. Dziękujemy panie profesorze za bardzo wartościową dyskusję.
1: Pięknie dziękujemy. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam panu, pozdrawiam państwa. Do widzenia.
2: Do widzenia.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dzisiaj, to już się skończy. Dzisiaj nie mieliśmy żadnych nowych... nowości pozytywnych, takich wiadomości, więc ja tutaj znalazłem coś na początek, ale trochę może na końcu to już nie ma sensu. W każdym razie Tymoteusz Kucharczyk wygrał wyścig w Indianapolis. To jest pierwszy Polak, który tam zdobył. I można by tutaj, że podsumowując takie podsumowanie, jedno zdanie.
1: Jedno zdanie, energetyka węglowa jest czysta. Jest zakrzyczana dwutlenkiem węgla, który czy jest szkodliwy, czy nie jest, nie wiemy.
2: A ja z drugiej strony tymi sukcesami również czy liderek i Dody Rabczewskiej bym tutaj podsumował, kto jak nie my, Małgorzaty Uściłowskiej. Dziękujemy.
1: Dziękuję.
3: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
4: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.

0: Wiadomości wnet.
1: Trwają rozmowy na temat przesunięcia sił amerykańskich z Niemiec do Polski. Nie wiadomo, czym się to zakończy, ale znacznie ważniejsza jest inna decyzja administracji USA, mówił w poranku wnet ekspert Strategy and Future dr Marek Budzisz.
2: Mianowicie decyzja o wycofaniu się strony amerykańskiej z porozumienia, które zostało podpisane jeszcze przez Joe Bidena z Niemcami w kwestii umieszczenia w Niemczech batalionu amerykańskich rakiet Tomahawk średniego zasięgu. Ten krok był pomyślany jako tymczasowe posunięcie, które miało wypełnić pewną lukę w bezpieczeństwie europejskim, bo Europa dzisiaj nie ma zdolności atakowania celów położonych na głębokości w Federacji Rosyjskiej.
1: Europejskie firmy pracują nad własnymi rozwiązaniami, jednak najpewniej będą one gotowe około roku 35. Do tego czasu Europa jest bezbronna, a Rosjanie będą używali tego argumentu, aby wymusić na niej różne decyzje, analizował dr Marek Budzisz. Po pierwszym dniu negocjacji na linii Donald Trump-Xi Jinping można odnieść wrażenie, że to był raczej protokół rozbieżności między Chinami a USA, analizował w poranku wnet ekspert do spraw międzynarodowych dr Krzysztof Winkler.
3: Na plus można zapisać to, że mimo ostrzeżeń Xi Jinpinga na temat Tajwanu, tego, że niefortunne poprowadzenie polityki wobec tej wyspy może prowadzić do starcia nawet i to militarnego między Chinami i Stanami Zjednoczonymi, no to jednak Amerykanie to stanowisko podtrzymali. To się spotkało z pozytywnym przyjęciem w Tajpeju, ale podejrzewam, że też w Seulu czy Tokio, no bo Amerykanie tutaj są pewnie bacznie obserwowani przez swoich najbliższych azjatyckich sojuszników, no bo budują jednocześnie koalicję antychińską.
1: Równie ważne były też negocjacje handlowe dotyczące metali ziem rzadkich, dostaw ropy naftowej czy produktów rolnych.
3: Wstępnie pojawiły się informacje o tym, że być może Chiny będą kupowały więcej ropy amerykańskiej, a trzeba też cały czas pamiętać, że ta podwójna blokada ciśniny Ormus no jest problemem dla Chin, dlatego że oni importują z tego regionu około 50% swojego zapotrzebowania na ropę naftową i gaz ziemny. No a tutaj kluczem również do tego jest obecność floty amerykańskiej, więc troszkę ta pozycja negocjacyjna wygląda inaczej niż w Pusan w listopadzie zeszłego roku.
1: Mówił dr Krzysztof Winkler, a cała rozmowa na wnet.fm. 17 czerwca najprawdopodobniej dojdzie do podpisania porozumienia o obronności między Polską a Niemcami. To kontynuacja porozumienia z 2011 roku, mówiła w poranku wnet redaktor naczelna radiodebaty Aleksandra Fedorska.
4: Tu chodzi o współpracę, o transfer żołnierzy przez nasze terytorium. To jest dla Niemców bardzo ważne. Tak mówią co najmniej, że chcą budować brygadę Bundeswehry na Litwie. Potrzebują taką pewność, że będą mogli przejeżdżać przez nasze terytorium, ale także wymiana informacji wywiadowczych, no i także lokalizacja mniej więcej 70 saperów niemieckich na granicy z Rosją.
1: Niemcy chcą brać udział w budowie naszych zabezpieczeń granicznych w bardzo newralgicznych punktach.
4: Nie powinno tak być. To jest dla Polski jednak za bardzo wrażliwe, za bardzo ważne, żeby niemieckie wojsko miało wgląd w całość powstawania naszych najważniejszych zabezpieczeń. A Niemcy jednak chcą mieć tu co najmniej stopę w drzwiach. Mi się to nie podoba, ponieważ relacje niemiecko-rosyjskie są jakie są, historycznie są także naznaczone.
1: O tym, jak również o otwartych furtkach pozostawianych przez niemieckie państwo do resetu z Rosją, mówiła Aleksandra Fedorska, cała rozmowa na wnet.fm.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama. Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
10: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
11: Morze, słońce, warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W
0: każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
7: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
8: To była autopromocja.
7: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
12: Dzień dobry, Magdaleno. Kaniuk, jesteśmy 400 metrów nad poziomem morza. Gdzie?
7: Właśnie.
12: Nie, Olszanica, wyciąg.
7: Wańkowa,
12: dokładnie, tak. A po co tu przyjechaliśmy?
7: Przyjechaliśmy tutaj, żeby porozmawiać o wszystkich problemach, które męczą mieszkańców Bieszczad. Będziemy rozmawiać i o niedźwiedziach. Nie bardzo o przyrodzie, ale właśnie o tym, o czym była wczorajsza, przedwczorajsza komisja sejmowa w Sejmie. Do Sejmu przyjechaliby rządzący, żeby powiedzieć i ministrom, jakie tutaj jak powinno się te problemy rozwiązać, a posłowie i posłowie coś odpowiedzieli.
12: Tak, odpowiedzieli. Była to komisja o środowiska i zasobów naturalnych i leśnictwa. Byli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska i Klimatu, a także Ministerstwa Rolnictwa. No i temat przede wszystkim skupiony wokół dzikich zwierząt. Niedźwiedzie debatowano. No i co z tej debaty wyniknęło? Zapytamy naszego gościa.
7: No to pytajmy.
12: Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Krzysztof Zapała, wyjdzie mi na szanowni Państwa, Gena, która naszym zdaniem jest bardzo mocno, a mianowicie na temat zoologicznego występowania dzikich zwierząt, dużych drapieżników będących pod bardzo ścisłą ochroną. Myślę tutaj o niedźwiedziach, jak również o wilkach. Mamy wrażenie, że od wielu lat ten temat nie jest zauważany. Jesteśmy reprezentantami gminy, w której po raz pierwszy od 2014 z łap niedźwiedzia, tak muszę powiedzieć, zginął człowiek. Dziś różnie się to interpretuje, dlaczego się tak stało i tak dalej. Myślę, że to nie ma większego znaczenia. Bardzo agresywny drapieżnik zaatakował i zabił człowieka. Zawczą składającą się profesjonalnych goprowców jadących profesjonalnym pojazdem, jakim jest duży kład, zaatakował. Oni musieli uciekać. Kład został zniszczony przez tego niedźwiedzia. Za tą grupą jechała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z miejscowości Olszanica, która tak naprawdę uratowała tych goprowców, bo taka, że ten niedźwiedź był na tyle aktywny, że za nimi dalej i gdyby no, nie sytuacja taka, że samochód strażacki był wyposażony w armatkę, trzeba było przez 2-3 minuty uderzyć z armatki w tego niedźwiedzia, odstraszyć go jakoś, no bo ci ludzie zginęli tak samo. I widzą to, co na kutek moim

0: Słuchacie Radia Wnet.
1: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
2: I drodzy Państwo, wracamy do rozmowy. 10.11, jesteśmy w Bieszczadach, tak sami rozumieją, że uszy, jesteśmy w górach. Z nami w studio pan Krzysztof Zapała, wójt Gminica. Wrócił pan z tej komisji pełna emocji. Państwo przyjechali 5 kilometrów, dostali państwo zaledwie po 3 minuty wypowiedzi. Chyba był taki niesmak. Albo przynajmniej trochę rozczarowanym?
3: No myślę, że rozczarowanie było ogromne, ponieważ dla nas jest problem. Zrzucono na nas pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, a dano nam się w pełni wypowiedzieć do wypowiedzi niektórych posłów, którzy podchodzą do problemu w taki sposób chyba za bardzo. My rozumiemy, my nie chcemy go wyolbrzymiać, chcemy, żeby on był widoczny. Natomiast prawda jest taka, cały czas mamy wrażenie, że on jest zupełnie bagatelizowany. Wręcz, no, moim zdaniem próbuje się doprowadzić do historii chyba takiej, żeby ludzie się stąd zaczęli wyprowadzać.
2: To, co nas wczoraj uderzyło, bo oglądaliśmy tę komisję razem z aktorem Krzysztofem Skowrońskim, to to, że jest podział w samej koalicji rządzącej, miałam wrażenie, tak? Jest poseł Dziedzic, który jest z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który jest posłem tutaj z Podkarpacia, i przedstawiciele ministerstwa, którzy, miałam odczucie, nie widzieli punktów zbieżnych. Mikrofon przejmuje pan Robert Petka, zastępca wójta, tak? Słuchamy.
4: A propos tej rozbieżności, warto było pooglądać w przeddzień posiedzenia komisji program, w czasie którego pani redaktor Gozdyra i pan minister Dorożała tak naprawdę przejechali walcem po panu pośle Dziedzicu, który usiłował jednak mówić, że bezpieczeństwo ludzi i poziom życia tutaj jest coraz gorszy, że coraz gorzej, coraz trudniej żyje się w Bieszczadach ludziom. Niemniej jednak został wyśmiany. Tak to trzeba nazwać. Poseł Dziedzic został wyśmiany przez prowadzącą i przez ministra tego rządu, pana ministra Dorożałę.
2: Który nie pojawił się na tej komisji.
4: Który nie pojawił się na komisji i który pewnie nie przyjmie naszego zaproszenia, żeby przyjechał tutaj i do tych swoich mega turbo ekologicznych mądrości, żeby spróbował przekonywać ludzi, którzy tutaj żyją, którzy tutaj mieszkają, którzy tutaj chcą pracować i którzy tutaj mają swoje dzieci.
2: To pytanie do pana wójta. Była na tym spotkaniu również Klaudia Jachira, posłanka koalicji rządzącej, która powiedziała, to był jeden z głosów krytycznych, która powiedziała o tym, że de facto ludzie poniekąd sami sobie na to zasłużyli, bo budują bloki, bo wchodzą w tereny, które są zamieszkane przez dzikie zwierzęta, i ta odpowiedzialność też spada na nas właśnie przez taką, a nie inną działalność. Jak pan się do tego odniesie?
3: Pani redaktor, no ja bym też bardzo chciał zaprosić panią poseł Jachirę, bo mam wrażenie po tej jej wypowiedzi, że ona chyba nigdy nie była w Bieszczadach i bardzo niewiele wie o Bieszczadach. Sami państwo jesteście tutaj, z tego co wiem, od kilku dni, przejeżdżacie przez te tereny. Czy państwo widzicie tutaj jakieś nowo wybudowane bloki, takie, w których tworzy się tą turystykę? Nie mówię o gminie Solina, o jednym miejscu, o Polańczyku i Solinie, które od dziesiątków lat są takim terenem turystycznym i w samych tych dwóch miejscowościach jako takiego problemu nie ma. Natomiast musimy powiedzieć jedno. Proszę zobaczyć, jest opracowanie zrobione przez Lasy Państwowe. Bodajże z 1944 roku są tam zrobione zdjęcia, które zrobili podczas wojny Niemcy. Luftwaffe sfotografowało teren Bieszczadów i na te mapy, które wtedy powstały, zostały nałożone mapy z lat bieżących, to jest bodajże 2024 rok. I proszę zwrócić uwagę, jaka była lesistość terenów wówczas, w 1944 roku, a jaka ta lesistość jest dzisiaj. Kiedyś to było około, jest to blisko 60%. O czym my mówimy? To są przecież tereny, które były najbardziej zaludnione w Polsce. Więc trudno mówić, że to ludzie się tutaj wprowadzili i jakby niszczą te siedliska.
2: Był też pan przedstawiciel organizacji WWF. Były osoby, które wypowiadają się w dosyć krytyczny sposób. Jakie rozwiązanie widzą ekolodzy? Jaki przekaz się pojawia?
3: Panie redaktor, no sytuacja była taka, zaproponowano nam, a właściwie powiedziano nam, że tworzona jest grupa ochrony środowiska, na którą w wysokości 16 milionów złotych. To grupa, która będzie stacjonowała w dwóch gminach, mianowicie w gminie Cisna i w gminie Komańcza. Ma liczyć 11 osób i ich działalność ma polegać przede wszystkim na płoszeniu niedźwiedzi. Czy to coś da? Jeżeli taki niedźwiedź pojawi się, tak jak u nas 2 maja przy urzędzie gminy Wolszanicy, malutki niedźwiadek, mający 4 lata. Mam nadzieję, jak słyszę, że jedna z przewodniczek twierdzi, że go bardzo dobrze zna, chodzi z nim chyba na kawę. Natomiast prawda jest taka, że dzisiaj on być może nie stanowi jakiegoś wielkiego zagrożenia jeszcze, ale niezwracanie uwagi na problem, bo nam o to głównie chodzi, będzie powodowało w przyszłości coraz większe problemy.
2: No bo ta największa dyskusja wywiązała się od koniec kwietnia. W jakiej skali problemu, panie wójcie, mówimy? Mamy rozbieżności w liczbach, o czym pan powiedział. Jaka jest skala, jeżeli chodzi o niedźwiedzie, o wilki, liczby po prostu?
3: Panie redaktor, pozwolę sobie jeszcze zrobić jeden krok do tyłu. Państwo oglądaliście tą komisję. Na starcie wypowiadały się dwa różne ministerstwa. Zwróciła pani uwagę na ogromną rozbieżność w danych. Jedno ministerstwo mówi o 400 niedźwiedziach, drugie ministerstwo, i to właśnie ochrony środowiska, mówi o 120 niedźwiedziach. Nie wiem, skąd mają te dane. Domyślamy się, że to są jakieś dane statystyczne z 80 roku.
2: Ale w końcu był jakiś konsensus na końcu tej komisji, prawda?
3: Nie.
2: Chyba nie było.
3: Nic podobnego. Samorządowcy, moim zdaniem, jechaliśmy samochodem wspólnie w kilka osób. Mieliśmy zdanie, że komisja się musiała odbyć i powiedziano nam oczywiście, że grupa będzie działała i na tym właściwie był koniec. Natomiast naszym zdaniem trzeba doprowadzić chociaż do jednej rzeczy, żeby te najbardziej niebezpieczne, stwarzające zagrożenie niedźwiedzie odstrzelić. No niestety nie mówimy o wystrzelaniu wszystkich bieszczadów. Tak, broń Boże, to nie o to chodzi. Nie chcemy też straszyć. Te wypadki faktycznie zdarzały się rzadko, ale nie pozwólmy, bo jak co roku nic nie będziemy robić, to będzie jeszcze większy problem.
2: Pani minister Urszula Zielińska mówiła wyraźnie, można zadzwonić i taką zgodę uzyskać od razu na odstrzał, że to nie jest problem, że to jest demonizowanie trochę tego problemu przez samorządowców, że jeden telefon i taka decyzja jest.
3: Tak, pani redaktor, proszę o przyjrzenie się jeszcze raz temu, tej wypowiedzi i reakcji wójta gminy Bukowsko, pana Marka, który był zaskoczony, bo powiedziano podczas komisji, że taka zgoda została udzielona. On jako wójt nie miał pojęcia, że taka zgoda była.
2: Kto taką zgodę może dać?
3: Może wydać generalny dyrektor ochrony środowiska. Faktycznie tak jest. Dowiedzieliśmy się później, bo pan wójt sprawdził to i była taka zgoda. Ale zrozumiał, i to akurat nie wiem od niego, że to była zgoda, ekipa poszukiwawcza pojechała, nie tyle poszukiwawcza, czy ratownicy pojechali tam na miejsce, i bardziej chyba chodziło o to, że gdyby się atak powtórzył podczas tamtej akcji, wtedy można byłoby strzelać.
2: Czy pan może taką decyzję podjąć po telefonie do Regionalnej Dyrekcji Środowiska?
3: Tak, ale muszę znać dokładnie jej treść, czego ona dotyczy. Czy ona dotyczy tego, że wspólnie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, z Lasami Państwowymi robimy całą akcję tak, jak to miało miejsce w 2014 roku, czy dopiero na bardzo wyraźne wskazówki będziemy działali. No proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili w gminie Bukowsko jest próba odłowienia tego niedźwiedzia. Przecież nie doszło do tego, żeby go z ekosystemu usunąć. A trzeba, bo niedźwiedź, który raz zaatakował człowieka, zobaczył, że ten jego posiłek jest łatwy, on już będzie zawsze tak robił.
2: Pan to wie z autopsji. Kilkanaście lat temu, rok 2014, pana gmina, pana obywatele, mieszkańcy również przeżyli sytuację. Co państwo wtedy zrobili?
3: Wtedy niemal w ciągu 12 godzin odbył się sztab kryzysowy u wojewody. Zapadła decyzja.
2: Zginął mężczyzna.
3: Zginął człowiek. Zaatakowany został. Nie wiem, czy to było słyszane. pierwszym wejściu zaatakowani zostali GOPR-owcy, bardzo poważnie zaatakowany został zespół poszukiwawczy z ochotnicy pożarnej, więc trudno mówić o tym, że niedźwiedź nie był agresywny. Natomiast po tym sztabie kryzysowym została wydana decyzja, próbujemy tego niedźwiedzia uśpić, odłowić, ale jeżeli by się okazało, że jest niestety na tyle agresywny, ma być ten niedźwiedź odstrzelony. I chcę dopowiedzieć jedno. Ja brałem udział w tej akcji od początku niemal do końca. Przy użyciu specjalistycznych psów, łek, szukaliśmy dosyć długo w lesie tego niedźwiedzia. Nie został niestety znaleziony. No, mam nadzieję, że już nie żyje, ale prawda jest taka, pozostał w środowisku.
2: Czego pan dzisiaj oczekuje od władz? Czego oczekują mieszkańcy Podkarpacia? Tutaj Bieszczadów.
3: Myślę, że oczekują jednego, żebyśmy zapewnili my im jako samorządowcy, a przede wszystkim rząd, zapewnili im bezpieczeństwo, żeby nie łamano naszych praw konstytucyjnych. My też chcemy mieć możliwość korzystania z lasów, bezpiecznie tutaj żyć. Nie po to tworzymy chociażby takie ośrodki jak dzisiaj. Tutaj nie było w ogóle pracy, więc robiliśmy wszystko, żeby ta praca była. I dzisiaj brak kontroli, brak oceny terenu w stosunku do populacji tych niedźwiedzi, no świadczy o tym, że ten bardzo zbagatelizowany, jaką mamy pojemność terenu dla tego typu. Chcemy, żeby ktoś powiedział, na co nas tutaj stać i żebyśmy to mogli w ten sposób realizować.
2: Jeszcze pytanie, bo pojawiło się coś takiego na komisji, żywołapki i kontenery niedźwiedzie. Jak pan się odnosi do tego pomysłu?
3: To znaczy żywą służyć temu właśnie, żeby te najbardziej niebezpieczne niedźwiedzie próbować odłowić. Z nimi dalej, no ja sobie słowa z roku 2014, przednia wojewoda, pani Małgosia Chomycz, próbowała iść, okazało się, że no, sam RDO nauk, bo wtedy uczestniczyło właśnie w tych poszukiwaniach. Powiedzieli, że no, będzie bardzo trudno w taki sposób, żeby go potem gdzieś wywieźć. I ktoś w żartach powiedział, i co dalej? Odłowimy go i co dalej? Ktoś sobie zażartował, odwieziemy go do... Tutaj padła.
2: Tak?
3: A że to nie ma żadnego parku narodowego. Po prostu niebezpieczny. Tam też chodziło o kontenery, które mają zabezpieczać odpady. W Rybnie Solina akurat nie, u nas ich nie ma. Powiedział, że tak, dostał te kontenery od WWF-u kilka sztuk, ale potem już są sytuacje takie, gdzie mi się rzucają tymi kontenerami, bardzo łatwo je nimą i tak.
2: To jeszcze ostatnie pytanie. Jaka jest przyczyna według pana do człowieka, że to jest tylko populacja? Czy dostępność właśnie do jedzenia, czy brak pożywienia?
3: Nie. Zdecydowanie przyczyna jest tylko i wyłącznie w prowadzeniu ścisłej ochrony niedźwiedzia i zdecydowana nadpowiedź tych zwierząt na tak stosunkowo niewielką.
2: Ale to jest problem i teraz, który trwa. Nie kilka, kilkanaście lat zaniedbań.
3: Tak, pani redaktor, przecież nikt nie podjął żadnych działań w zakresie. Od tamtych lat.
2: Od 2014.
3: Moim zdaniem przynajmniej.
2: Będziemy na pewno jeszcze o tych działaniach rozmawiać. Krzysztof Zapała, wójt, a teraz przekazujemy mikrofon wicewójta.
4: Dzień dobry panu. Taki.
0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
5: Jestem paruletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
6: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy. Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
4: Gatunki drapieżne, mimo że stwarzają zagrożenie. I to nie jest histeryzowanie, to nie jest chowanie, to nie jest szukanie sensacji. Musimy dbać o bezpieczeństwo turystów tutaj przebywających i ta regulacja panowania populacją jest naprawdę ważna.
7: I pan się przysłuchiwał tej debacie sejmowej, debacie w komisji. Tam padały rozmaite argumenty, już Magda Uchaniuk mówiła, co powiedziała pani Jachira. Tam było więcej takich posłów, którzy uważali, że to człowiek jest winny temu, że tworzy sam dla siebie zagrożenia. Jak pan myśli, jaka jest przyczyna takiego głębokiego podziału, czy to takiego wyszukanego lobbingu na rzecz niedźwiedzia, a nie na rzecz człowieka?
4: Pozwólcie, że nie odniosę się do słów pani Jachiry, bo pani Jachira jako posłanka może mówić wszystko, co jej ślina na język przyniesie i takie ma prawo. Bardziej przerażający jest fakt, że tym samym językiem mówi wiceminister Dorożała na przykład. I to już jest przedstawiciel władz państwa. Kpi sobie tak naprawdę z problemu, nie pokazuje się osobiście na posiedzeniu komisji chociażby, nie patrzy prosto w oczy samorządowcom, nie przyjeżdża tutaj na ten teren. Nie wiem, czy ktoś z ministerstwa złożył kondolencje rodzinie tej kobiety, która zginęła z łap niedźwiedzia. Żyjemy w takiej równoległej rzeczywistości. Pan minister Dorożała i inni urzędnicy tego ministerstwa tworzą taką narrację, że to my jako ludzie dokonaliśmy inwazji na siedliska dzikich zwierząt i to my w 100% ponosimy odpowiedzialność. Idąc tą logiką, to my powinniśmy wycofać się najprawdopodobniej i wynieść się stąd. I chyba w tym kierunku zmierza polityka ministerstwa. 2 lata temu pan minister odważnie przyjechał w Bieszczady. Omal nie został wywieziony na taczkach i zlinczowany. Salwował się ucieczką. Jako trener pilatesu jest sprawny, także udało mu się uciec przed mieszkańcami, którzy chcieli mu wytłumaczyć pewne rzeczy. I od tamtej pory chyba nabrał wstrętu już do słuchania strony samorządowej, do słuchania mieszkańców, do słuchania ludzi. To jest taka chyba taka tendencja. Przecież ten rząd mówił o decentralizacji państwa. Ten rząd ma na ustach frazesy o społeczeństwie obywatelskim, o znaczeniu samorządu w rozwoju naszego państwa. I minister tego rządu ma dokładnie gdzieś to, co mówią samorządowcy, to o co wnioskują. A przecież my reprezentujemy ludzi mieszkających tutaj. To nie jest tak, że my żeśmy sobie coś ubzdurali, tylko codziennie odbieramy telefony, spotykamy się. Jeżeli w ścisłych zabudowaniach, przy przedszkolu w Zagórzu, przy przedszkolu chodzą niedźwiedzie, przy przedszkolu w biały dzień, w uchercach mineralnych widać wilki 70 metrów od tego, to mamy problem. Musimy zapanować nad populacją. A pan minister mówi o tym, żeby może zaobrożować te niedźwiedzie, wiedzie, może je płoszyć. Proszę sobie wyobrazić spłoszenie gumową kulą rozjuszonego do granic możliwości 300 czy 400 kilogramowego niedźwiedzia.
7: Taki wątek pojawił się podczas posiedzenia komisji, któryś z samorządowców powiedział, no chciałbym takiego odważnego, który z 40 metrów będzie chciał strzelać do niedźwiedzia, który na niego z szybkością 50 km na godzinę pędzi. Chociażby. Że to nie jest, że trafienie tego niedźwiedzia, sztuka polowania na niedźwiedzi jest wielką sztuką, którą posiadają nieliczni tak na dobrą sprawę. Tak. A tutaj chodzi o to, że ktoś ma gładkolufową strzelbę i z tej gładkolufowej strzelby strzela do niedźwiedzia gumową kulą, która nie zabija tego niedźwiedzia, tylko
4: ale może go rozjuszyć.
7: Jeszcze bardziej go może rozjuszyć.
4: I co wtedy?
7: Ale cały ten projekt, o którym pani minister mówiła, te 14 milionów...
4: 16, 16
7: 16 milionów złotych. To wydaje się, że to jest taki rodzaj nieużytecznej atrapy, którą chce rząd stworzyć dla problemu.
4: To jest taki zakup pudru najprawdopodobniej, którym przypudrujemy rzeczywistość na najbliższe miesiące, może lata. Proszę zwrócić uwagę, że ministerstwo nie posiada żadnych danych dotyczących populacji. I oni to z rozbrajającą szczerością mówią. To tak jakby wójt wyszedł i powiedział, nie wiem ile mam szkół na terenie naszej, nie wiem ile mam przedszkoli, nie wiem ile mam tam uczniów.
7: No dobrze, trochę będę bronił, no bo trudniej policzyć niedźwiedzie w Bieszczadach.
4: Trudniej, ale czy liczyliśmy?
7: A ja nie wiem, no ktoś chyba liczył kiedykolwiek. No,
4: dwa resorty tego samego rządu przedstawiają skrajnie inne dane. To jest najlepszy dowód na to, że nikt nie ma bladego pojęcia. Ja przypuszczam, że jest to blade pojęcie, ale te dane są ukrywane. I teraz jeżeli przekażemy 1,2 milion czy 16 milionów na liczenie tej populacji, jeżeli zastosujemy określoną metodologię, jeżeli określeni naukowcy się tym zajmą, to wyjdzie nam, że tych niedźwiedzi jest 40.
7: Ale to co wybrzmiało w tych, nazwijmy to, zwolennikach zielonych, no to było to, że samorządowcy to jest właściwie taka grupa oszołomów, którzy we własnym interesie opowiadają bajki, opowiadają niestworzone rzeczy. Nawet chyba był cytat, że to jest bajka o, czy piosenka Stary Niedźwiedź mocno śpi, albo o wilku żelaznym, który pożera, który pożera czerwonego kapturka. No taka ironiczne stwierdzenia, że to żaden problem. No, są niedźwiadki, są wilki, tak. To są wilki, takie są Bieszczady i co?
4: Taka narracja właśnie uciera się jak gdyby w świadomości. Minister, bo już o pani poseł Jachirze nie wspomnę tutaj, ale w tym czasie, kiedy trwała komisja, zamieścił na mediach społecznościowych
7: pan
4: minister Dorożała, chociaż tak jak mówię, nazywanie go ministrem jest w moich ustach nadużyciem. Proszę mi wybaczyć, to jest moja opinia, do której też mam prawo. Zamieszcza post, w którym mówi, że ze strony zwierząt gospodarskich też giną ludzie, czy mamy wybić zwierzęta gospodarskie. To jest sprowadzanie rozmowy do absurdu. Mówienie o tym, że na drogach też giną ludzie, że są...
7: W Bałtyku toną ludzie.
4: W Bałtyku toną. To jest właśnie obracanie problemów w absurd. To jest pewnego rodzaju technika manipulacji, która powoduje, że jak gdyby dyskusja schodzi na zupełnie idiotyczne tory. I my nie rozmawiamy o faktycznym problemie, tylko zaczynamy rozmawiać o absurdach. Nikt z nas, samorządowców, nie jest skończonym oszołomem. My naprawdę dbamy o środowisko naturalne. To, że tutaj są lasy, to, że tutaj są obszary chronione, że jest ta zwierzyna, to też jest zasługa pokoleń ludzi tu mieszkających.
7: No dobrze, to o tym minister Dorożała był 2 lata temu. To wtedy wprowadzono ten zakaz wyrębu lasów. To wtedy zbuntowali się mieszkańcy Bieszczad, którzy z tego żyją i to żyją od pokoleń.
4: Tak, to jest akuratnie czyste barbarzyństwo, bo ja uczestniczyłem w spotkaniu tych ludzi z parlamentarzystami w Bierczy, kiedy z dnia na dzień stracili pracę. Ludzie, którzy ciężką charówą w lesie zarabiali na chleb i utrzymywali z tego swoje rodziny. Spracowane ręce i totalna bezradność, bo jeden ministerialny kacyk wymyślił sobie, że wprowadzi memorandum na wycinkę z dnia na dzień. Ci ludzie wzięli kredyty, pożyczki, zainwestowali w sprzęt, zainwestowali w jak gdyby narzędzia swojej pracy i nagle okazuje się, że tej pracy dla nich nie ma. W terenach, gdzie naprawdę znalezienie pracy jest trudne i bezradność tych ludzi, te ich smutne oczy i scharowane ręce, popękane ręce, to był przerażający widok. A pan minister Dorożała, co mówi w starciu z panem Dziedzicem, posłem? Jest wolny rynek.
7: Ale ja, pan, trochę się zagubiłem. Pan poseł Dziedzic należy do PSL-u. Czy do jakiejś innej organizacji? Czy jest w PiS-ie, czy jest w Konfederacji? To jest, z jakiego ugrupowania jest to poseł?
4: Mam wrażenie, że nawet w ramach koalicji troszkę mleko wykipiało. I PSL przygotował wspólnie z posłem z tego terenu, z Polski 2050,
7: który głosował przeciwko... Romowiczem. Tak. przeciwko.
4: Tak, to jest samorząd, który zna realia Bieszczadów, który był tutaj burmistrzem, z którym współpracujemy i który zrozumiał chyba, tak jak poseł Dziedzic, ale że mleko się przelało.
7: Ale czy to nie jest po prostu taka czysta zabawa wyborcza? No bo jeżeli są w koalicji, jeżeli to jest istotny problem, no to powinni wystąpić z tej koalicji, która to robi. Jeżeli nie występują z tej koalicji, jeżeli nadal ją reprezentują, to znaczy, że po prostu wiedzą o tym, że inaczej nie zostaną wybrani. Czyli czysta propagandowa zabawa.
4: Nie jestem członkiem koalicji, nie jestem członkiem żadnej partii, także nie będę odpowiadał na tak postawione pytanie, ale...
7: A szkoda.
4: Ale nie, a sprawdzimy, bo już niedługo sprawdzimy. Bartek Romowicz jako poseł PSL przygotowali projekt ustawy, która mówi o tym, że rezerwaty nie mogą być jednym podpisem tworzone w ministerstwie czy w RDOŚ-u, tylko mają uzyskać akceptację samorządu lokalnego. I mówimy, sprawdzam, zobaczymy, co z tą ustawą, czy trafi do zamrażarki, czy trafi do kosza na śmieci, czy uzyska zgodę. Bo jeżeli tak, lasy nie możemy użytkować, infrastruktury nie możemy budować, bo Natura 2000, bo RDOŚ-ie, bo zgody, pozwolenia, raporty. Wilki i niedźwiedzie najlepiej nie chodzą po ulicach. My stąd wynośmy się jako ludzie, jesteśmy intruzem. Ja przypominam zawsze wszystkim i tego mi brakuje, że człowiek jest elementem środowiska naturalnego. I człowiek jest tak samo jego częścią. I tak samo jak niedźwiedź, wilk i inne zwierzęta powinien mieć swoją przestrzeń do życia.
7: Wróćmy do tego zakazu wyrębu lasów. To jest nadal obowiązuje? Czy to już jest, czy to jest przeszłość? Czy te firmy, które zbankrutowały, są bankrutami? Czy się odrodził ten przemysł drzewny, czy nie?
4: Firmy zbankrutowały, popadały. Część ludzi wyjechała do pracy za granicą, tak jak miało to miejsce dalej, na szparagi może do Niemiec. Z tego, co mówił poseł Dziedzic, 20% tartaków i zakładów przetwórstwa drewna na Podkarpaciu splajtowało. Na to pan minister obecny w studiu, pan minister Dorożała, odpowiedział, że to jest rynek. Niech gra rynek. Jaki to jest problem? A to, co było tak naprawdę przyczyną takiego stanu rzeczy,

0: metodę, no bo pan ma, tutaj się dzieją takie rzeczy, z pszczołami się dzieją takie rzeczy. Handlarze tekstyliami również protestowali w Warszawie, bo muszą ważyć swój towar co chwila. Czyli to jest, to jakby
1: ktoś,
0: ma pan
1: ktoś
0: trzy takie problemy. Jakby pan je nazwał? Co pan z tych problemów rozumie?
1: Jesteśmy w szponach ekoterrorystów. I to, że organizacje pozarządowe i tak dalej tworzą taki ekologiczny terror, mają pewnie do tego prawo, ale to, że ekologiczny terror tworzą instytucje naszego państwa, to już jest dla mnie nie do zaakceptowania. Jeżeli ktoś powiedział, i to trzeba sprawdzić, bo to jest ważne, w momencie, kiedy wyginą pszczoły, wyginie ostatnia pszczoła, ludzie na planecie nie będą mogli żyć. To jest jedno, ale idąc absurdami, przelicytuję pana. My, budując kanalizację sanitarną, bo dbamy o środowisko naturalne i skanalizowaliśmy całą gminę idealnie, musieliśmy udowodnić, że oczyszczona woda bez ścieków w rzece nie wpłynie negatywnie na siedlisko bobrów. Nie wiem, czy państwo rozumiecie, na czym polega dowcip, czyli musieliśmy opracować dokumenty, które sprawią, że w rzece płynące fekalia, jeżeli zostaną oczyszczone w oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, to ta czysta woda nie wpłynie negatywnie na bobry, które w tej rzece są. Do takich rzeczy dochodzi, także mnie naprawdę nie zdziwi tutaj już nic.
0: Ale nadal nie uzyskałem nazwy dla tego problemu. Co to jest za problem? Jest pan doktorem ekonomii, zna się pan...
1: Jestem doktorem politologii, akuratniej to z zamiłowania, a nie z... To bardziej hobbystycznie bym traktował. Tak przyglądam się światu
0: dziwię
1: się.
0: No ale dziwię się, jakoś to nazywam.
1: Ja to nazywam ekoterroryzmem. Ekoterroryzmem, ekopatologią. Chrońmy środowisko naturalne, ono jest piękne. Chrońmy Bieszczady, chrońmy wszystko, ale znajdźmy dla człowieka też miejsce i znajdźmy też proporcje, normalne, zdrowe proporcje.
0: Do rozmowy z panem Robertem Petką wrócimy. Bardzo serdecznie dziękuję za ten fragment, za tą wypowiedź, a my jesteśmy w urodzinowych podróżach małych i dużych. 17 urodziny Radia Wnet się zbliżają. Oczywiście pana też zapraszamy do Warszawy. Może będzie przy okazji jakaś komisja albo możliwość porozmawiania z panem ministrem Dorożałą, którego pan darzy taką wielką...
1: Zapraszamy pana ministra w Bieszczady i będzie przekonywał.
0: A my zapraszamy pana do Warszawy 30 maja o godzinie 10. Jest msza dla tych, którzy lubią, słuchają radia Wnet w kościele świętej Anny. Godzina 10. Ale nie tylko są podróże małe i duże, że również wjeżdżamy na 17 piętro i teraz wjedziemy na to 17 piętro razem z Tomaszem Wybranowskim.

17 piętro. Pokój przebojów. 17 muzycznych hitów z lat 2009-2026 według Tomasza Wybranowskiego.

Tyle nasza umiłowana kompozytor Konstancja Kochaniec, a tako rzeczy wybran muzycznie z okazji 17. rocznicy powstania Radia Wnet. No i będzie hicior nad hiciory. Rok pański 2011 to oczywiście Somebody That I Used To Know. Już widzę uśmiechnięte lico Krzysztofa Skowrońskiego, stworzyciela, kreatora, twórcy Radia Wnet. Bowiem są piosenki, które zatrzymują epokę. Somebody That I Used To Know to właśnie takie delikatne, niepokojące, pełne samotności i pamięci zatrzymanie. Utwór arcytalickiego artysty o belgijskich korzeniach, Gotiego, który naprawdę nazywa się Wouter André Walid Bakker, nagrany z nowozelandzką wokalistką Kimbrą, pochodzi z albumu Making Mirrors. No i ukazał się w roku pańskim 2011. Bardzo szybko stał się czymś więcej niż radiowym przebojem. Był emocjonalnym znakiem swoich czasów i znakiem Radia Wnet. Minimalistyczny rytm, surowe brzmienie i dialog dwojga ludzi po przejściach, po rozpadzie relacji stworzyły jedną z najbardziej przejmujących piosenek początku XXI wieku.

No, dla Krzysztofa Skowrońskiego było to jedno z nagrań życia. Taki utwór, który nie tylko się pamięta, ale który zostaje przypisany do konkretnych dróg, rozmów, nocnych powrotów, radiowych wypraw przez Polskę. Pamiętam sam, kiedy przy tej pieśni snuliśmy z Krzysztofem opowieści, sny o potędze, cytując wielkiego Leopolda Staffa. Piosenka ta, Somebody That I Used To Know, potrafi wybrzmieć równie mocno w studyjnych słuchawkach, ale też w samochodowym radiu gdzieś między małą stacją benzynową a pustą krajową drogą. W roku 2011 świat mediów coraz bardziej przenosił się do internetu, a my byliśmy tylko w internecie. Rozmowy stawały się krótsze, ludzie coraz częściej patrzyli w ekrany zamiast sobie w oczy, a jednak radio wnet jechało dalej przez wsie, miasta i miasteczka, szukając prawdziwego kontaktu. Ta piosenka brzmi jak nocna audycja, głos słyszany przez kierowcę tira jadącego przez Mazury, jak wspomnienie ludzi, których spotkaliśmy tylko raz, ale pozostali z nami na zawsze. Now you're just somebody that I used to know. Ile takich historii usłyszało nasze radio wnet, ile twarzy zostało w pamięci reporterów, starszy gospodarz spod Zamościa, młoda nauczycielka z Suwałk, rybak z Helu, kobieta, która całe życie prowadziła bibliotekę na prowincji. A radio wnet było trochę jak kronika tych spotkań. Nie polityki, nie krzyku, nie hałasu, ale spotkań. A podróż przez Polskę uczy jednej rzeczy. Człowiek nigdy nie jest kimś dawnym, przeterminowanym, jeśli pamięta się jego głos. A my na pewno pamiętamy tę pieśń. Piękna Coimbra, Gautier, Somebody That I Used To Know. I ta pieśń na wieki wieków kojarzyła mi się będzie muzycznie z Krzysztofem Skowrońskim, którego teraz pozdrawiam.

0: 17 piętro.
1: Reklama.
2: Nasz naród jak lawa.
3: Gen wolności.
4: Młodzież w walce z komuną.
5: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
6: To nie będzie opowieść o ofiarach.
7: To będzie opowieść o wojownikach.
5: Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
6: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
8: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.
10: Tu Marcin Styczeń. Polecam wam wszystkim słuchać Radia Wnet. Dla mnie to przestrzeń wolności, naturalności i prawdy. patronite.pl/radiownet.

0: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
1: No trudno. Nie, nie
2: puszczymy tego. Dobra, to my tego nie przeskoczymy.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Aktualności wnet.
1: Sejm przyjął rządowy projekt ustawy w sprawie kryptowalut. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta, a należy pamiętać, że dwie poprzednie rządowe propozycje Karol Nawrocki zawetował, argumentując swoją decyzję nadmiernością zawartych w projekcie regulacji. W środę Komisja Finansów debatowała nad czterema projektami ustawy o rynku kryptowalut: Konfederacji, Polski 2050, prezydenckim i właśnie rządowym. Głosowanie nad wyborem szefa IPN zostało wycofane z porządku obrad, poinformował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jak mówił na początku obrad, podjął taką decyzję po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów. Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej rekomenduje na to stanowisko wiceprezesa Instytutu dr. Mateusza Szpytmę. Jak pisze Interia, choć dr. Szpytma otrzymał poparcie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, to nad losem wniosku mógł zaważyć skierowany do parlamentarzystów list, podpisany przez 170 historyków. Wśród jego sygnatariuszy znalazł się m.in. profesor Antoni Dudek. Autorzy listu zarzucają doktorowi Szpytmie udział w upolitycznieniu instytucji. Donald Trump zakończył wizytę w Pekinie. Rozmowy z Xi Jinpingiem dotyczyły wojny z Iranem, handlu, technologii oraz Tajwanu. Obaj przywódcy przekonywali, że osiągnięto istotny postęp w stabilizowaniu relacji amerykańsko-chińskich, mimo utrzymujących się głębokich różnic między dwoma największymi światowymi mocarstwami. Najważniejszą kwestią dla Chin podczas rozmów pozostawał Tajwan, o czym mówił w poranku wnet ekspert do spraw międzynarodowych dr Krzysztof Winkler.
2: Na plus można zapisać to, że mimo ostrzeżeń Xi Jinpinga na temat Tajwanu, tego, że niefortunne poprowadzenie polityki wobec tej wyspy może prowadzić do starcia nawet i to militarnego między Chinami i Stanami Zjednoczonymi, no to jednak Amerykanie to stanowisko podtrzymali. To się spotkało z pozytywnym przyjęciem w Tajpeju, ale podejrzewam, że też w Seulu czy Tokio, no bo Amerykanie tutaj są pewnie bacznie obserwowani przez swoich najbliższych azjatyckich sojuszników, no bo budują jednocześnie koalicję antychińską.
1: W sprawie Iranu Donald Trump poinformował, że Xi Jinping zadeklarował gotowość Chin do pomocy w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny oraz ponownego otwarcia cieśniny Ormus.
2: Wstępnie pojawiły się informacje o tym, że być może Chiny będą kupowały więcej ropy amerykańskiej, a trzeba też cały czas pamiętać, że ta podwójna blokada cieśniny Ormus no jest problemem dla Chin, dlatego że oni importują z tego regionu około 50% swojego zapotrzebowania na ropę naftową i gaz ziemny. No a tutaj kluczem również do tego jest obecność floty amerykańskiej, więc troszkę ta pozycja negocjacyjna wygląda inaczej niż w Pusan w listopadzie zeszłego roku.
1: Mówił dr Krzysztof Winkler. Trump określił spotkanie jako bardzo udane, światowej rangi i niezapomniane, natomiast Xi Jinping według chińskich mediów państwowych nazwał wizytę historyczną i przełomową. Trwają rozmowy na temat przesunięcia sił amerykańskich z Niemiec do Polski. Nie wiadomo, czym się to zakończy, ale znacznie ważniejsza jest inna decyzja administracji USA, mówił w poranku wnet ekspert Strategy and Future dr Marek Budzisz.
3: Mianowicie decyzja o wycofaniu się strony amerykańskiej z porozumienia, które zostało podpisane jeszcze przez Joe Bidena z Niemcami w kwestii umieszczenia w Niemczech batalionu amerykańskich rakiet Tomahawk średniego zasięgu. Ten krok był pomyślany jako tymczasowe posunięcie, które miało wypełnić pewną lukę w bezpieczeństwie europejskim, bo Europa dzisiaj nie ma zdolności atakowania celów położonych na głębokości w Federacji Rosyjskiej.
1: Europejskie firmy pracują nad własnymi rozwiązaniami, jednak najpewniej będą one gotowe około roku 2035. Do tego czasu Europa jest bezbronna, a Rosjanie będą używali tego argumentu, aby wymusić różne decyzje, analizował dr Marek Budzisz. Tysiące Izraelczyków przeszło przez muzułmańską dzielnicę Starego Miasta w Jerozolimie pod ścisłą ochroną służb bezpieczeństwa. Coroczny marsz organizowany jest z okazji Dnia Jerozolimy, upamiętniającego zajęcie wschodniej części miasta przez Izrael podczas wojny sprzed niemal 6 dekad. Podczas przemarszu przez muzułmańską dzielnicę miasta zamieszkaną przez tysiące Palestyńczyków wykrzykiwano hasła takie jak „Niech wasze wioski płoną” lub „Śmierć Arabom”. Delegacja z Podkarpacia u papieża z obrazem kardynała Wyszyńskiego. Jak donosi Vatican News, wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch i wójt gminy Komańcza dr Roman Bzdyk spotkali się z Ojcem Świętym po środowej audiencji ogólnej 13 maja i podarowali mu obraz przedstawiający prymasa Polski błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy. Pielgrzymka samorządowców Podkarpacia odbyła się z okazji zbliżającej się 70. rocznicy podpisania ślubów jasnogórskich przez kardynała Wyszyńskiego 16 maja 1956 roku. Prymas ukończył ten ważny dla polskiego kościoła tekst, będąc internowanym w klasztorze sióstr nazaretanek w Komańczy.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
8: Dzień dobry, Joanna Rawik. Zapraszam bardzo serdecznie do posłuchania mojej audycji w sobotę 16.11. Sztuka jest magią, gdzie goszczę człowieka teatru bardzo szerokich horyzontów, Krzysztofa Szustera, który ostatnio wsławił się wspaniałą inscenizacją Wesela Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze Lalki Aktora Kubuś w Kielcach. Zapraszam do usłyszenia. Dziękuję.
6: To była autopromocja.
9: Studio Casino.
10: Dzień Janus, jest godzina 11:08. Ja się z Państwem witam z zupełnie miejsca niesamowitego, z niesamowitym takim bagażem emocjonalnym, ale też z niesamowitymi widokami, bo my właśnie znajdujemy się na wzgórzu 593, nazywanego Górą Ofiarną. Jest to wzgórze, gdzie znajduje się pomnik 3. Dywizji Strzelców Karabinierów. Na wielki tron w różnych językach napis. Za wolność naszą i waszą, my, żołnierze polscy, oddaliśmy Bogu ducha ziemi włoskiej ciało, a serca Polsce. I tu na tablicach jasnych, pięknych napisane są imiona i nazwiska wszystkich żołnierzy właśnie z tej dywizji strzelców karpackich, którzy nie tylko tutaj w bitwie o Monte Cassino, nie tylko tutaj zdobywając właśnie to wzgórze zwane Górą Ofiarną, ale w całej kampanii włoskiej, którzy życie oddali. Widok jest zupełnie niesamowity, bo patrzę na całą dolinę, która się rozciąga przed moimi oczami. Po lewej stronie widać klasztor, który jest dużo niżej niż to wzgórze, na którym się znajdujemy. Znajduje się ono zresztą bardzo niedaleko polskiego cmentarza na Monte Cassino. Warto tutaj przyjść, jeśli Państwo będą właśnie na tych uroczystościach albo kiedyś na wycieczce, to warto tutaj właśnie wspiąć się trochę tych schodków, trochę się zadyszeć, bo naprawdę robi to niesamowite wrażenie. Te wszystkie nazwiska na tablicy wypisane zaraz Państwu przeczytam, ale historia zupełnie niesamowita, nie ma przypadków. Wchodząc tutaj na to wzgórze, mijaliśmy pana Włocha starszego, myślę koło 70 lat. Pan szedł sportowo ubrany, powiedzieliśmy mu buongiorno. On zapytał się, czy jesteśmy z Polski, bo zatrzymałyśmy się. Tutaj jest obrazek na drodze Matki Boskiej Częstochowskiej. Powiedziałyśmy, że tak. I zaczął opowiadać w języku polskim. w języku włoskim, a później że Jakubów ma poznał temu, będąc na drodze świętego Jakuba do Camino de Santiago. I później, co w ogóle się spodziewałyśmy, bardzo się wzruszył, wręcz poleciało, powiedział, że się wzrusza i dla niego to jest bardzo emocjonalne, że tylu Polaków oddało życie za ich wolność. Więc takie było spotkanie, a ja patrzę na te tablice kamienne, napis na nich, polegli witali żołnierze 3. Dywizji Strzelców Karpackich. Napisane są miejsca, gdzie polegli: klasztor Monte Cassino, to na przykład Bednosz Gottfried, Belko Sylwester, rzeka Sangro, Krasiński Ignacy, Lukiewicz Aleksander. Dalej można znaleźć napisy: Wybrze Adriatyku, Abramczuk Jan, Adamczyk Jan, Buczek Kasjan. Jest tutaj też między innymi nazwiska osób, z których bliskimi miałam okazję rozmawiać, przygotowując te audycje wspomnieniowe, a niżej schodząc jeszcze po schodkach można przeczytać na tych tablicach napis z innymi. Taki pomnik ten ku czci żołnierzy 3. Dywizji Karpackich w roku odnowiony w 1986 przez towarzyszy.
11: No i tak, drodzy Państwo, tak czasami bywa z audycjami na żywo, a więc przenosimy się z kasino, chociaż to opowieść Hanny Tracz bardzo ciekawa, tak niestety należy ustabilizować połączenie. Przenosimy się w kompletnie inne miejsce tego świata. Jesteśmy na wysepce Kosicang, oddalonej, no najbliższej Bangkokowi, stolicy Tajlandii. Tutaj godzina 16:12 i ja patrzę przez okno pewnej chłodnej kawiarni na to, jak statki przepływają przez Zatokę Tajlandzką, która łączy się z Oceanem Spokojnym. Takie miejsca jak to, w którym właśnie siedzę, są niezwykle przyjazne i potrzebne, bo właśnie rozpoczął się najgorętszy sezon tutaj w tej Azji południowo-wschodniej. 35 stopni to jest to, jaka jest temperatura. Właściwie od obudzenia człowiek wychodzi z domku, w którym jeżeli jest klimatyzacja, to ten upał go uderza. A słowo o tym, jak przebiegł ten dzień, bo u mnie już godzina 16, a więc trochę trwa. Wybrałam się na rowerze na plażę, bo oczywiście to zawsze jest kierunek i tam pewna starsza pani, która niespodziewanie mówiła po angielsku, ponieważ Tajowie średnio albo się bardzo wstydzą, albo nie rozmawiają po angielsku, a jeszcze jesteśmy na wyspie, jest poza sezonem turystycznym, a więc bardzo mnie to zaskoczyło, że starsza pani mówiła bardzo płynnie, powiedziała, żeby nazywać ją Ann, a to dlatego, że kiedyś ma takie europejskie imię, to dlatego, że kiedyś miała bardzo jasne, wręcz białe włosy. Tylko ta pani wie, czy to prawdziwa historia, ale oczywiście tak się do niej zwracałam i w pewnym momencie, jak już zeszłyśmy z tematów kuchni i turystów, zaczęłam pytać o sprawy trochę ważniejsze, bo jak myślimy o Tajlandii, to może przypomina nam się ten ostatni, bardzo poważny konflikt między Tajlandią a Kambodżą, który wybuchł w roku 2025 i był najcięższym starciem między tymi państwami od wielu lat, a dotyczył głównie terenów granicznych wokół dawnych świątyń i obszarów przy granicy o długości około 800 kilometrów. Spór o granicę trwa od dekad, to dlatego, że właśnie nie ma jasno wytyczonej granicy jeszcze z czasów kolonialnych Francji. No i zapytałam, jak to jest z tą Kambodżą. Pani się od razu uniosła, wstała i powiedziała, że jak to tak może być, że do nas strzela, że nadal nie są jasne granice i taka pełna emocji próbowała mi wytłumaczyć. 28 maja dokładnie 2025 roku doszło do pierwszej poważnej wymiany ognia w rejonie Ciongbok. Wówczas zginął kambodżański żołnierz i oba państwa zaczęły wzmacniać swoje wojska przy granicy. Dzisiaj dostaniemy się oczywiście z Tajlandii do Kambodży, ale samolotem, jak będziemy chcieli przejechać w jakiś inny sposób. Może się to nie udać. Ten dźwięk, który usłyszeliśmy, to awokado wraz z ananasem, z którego za chwilę powstanie smoothie. Ja co prawda nie zapłaciłam za kawę, ale może nikt na mnie nie nakrzyczy, jak wraz z Państwem na chwilę wyjdę. I will be back for one minute, okay? Powiedziałam, że wrócę za minutę, co jest zgodne z prawdą, że na pewno wrócę. Nie wiem, czy za minutę, i wychodzimy na ulicę najbliżej położonej wysp od Bangkoku. Przypomnijmy, że Tajlandia to jest ponad 1000 wysp, ale Koh Si Chang, 17-kilometrowa wyspa, którą można spokojnie zjechać w jeden dzień, dużo, dużo mniej niż jeden dzień, skuterem albo rowerem, to jest wyspa, na której właściwie nie zdziwiłabym się, jakby się okazało, że aktualnie jestem jedynym białym człowiekiem. Jak już powiedziałam, nie jest to sezon turystyczny, a więc te spojrzenia na mnie są bardzo z dużym zdziwieniem. Jak tu się dostać? Otóż Tajowie są genialnie zorganizowani, jeżeli chodzi o turystykę, jeżeli chodzi o transport. Wiedzą o tym, że właściwie duża część Tajlandii żyje z tej turystyki. To jest jedno z pięciu najbardziej i najchętniej wybieranych państw przez turystów, nie tylko europejskich, a więc jest to naprawdę bardzo proste i niech to będzie zachętą dla tych, którzy się zastanawiają, czy Tajlandia to dobry kierunek wakacji. Tak, to dobry kierunek właśnie chociażby z tego powodu, że jest bardzo dobrze zorganizowana. Dojazd na te wyspy, właściwie wszystkie, jest szalenie prosty. Tutaj do Koh Si Chang należało 45 minut podjechać busem, a później drugie tyle podpłynąć promem. Wszystko kosztuje mniej więcej 50-60 batów, gdzie 89 batów to jest 10 zł, a więc tak jak to w Tajlandii, tanio, tanio, bardzo tanio, a więc to jest tylko jeden z powodów, dla których warto przyjechać. Drugim, który na pewno należy wymienić, jest kuchnia. I trzecim, może w odwrotnej kolejności, są plaże. Koh Si Chang to akurat to miejsce, gdzie ten piasek nie jest aż tak czysty jak na przykład Koh Lanta czy Koh Lipa, ale już te wyspy są oddalone od Bangkoku 8-9 godzin i cały dzień należałoby spędzić na takim promie, a na wodzie, jak to na wodzie najczęściej jest najcieplej. 35-40 stopni, tyle pokazują termometry w maju, chociaż niby według prognoz jest to także sezon deszczowy, stąd ta mniejsza obecność turystów, ale proszę mi wierzyć, jak na razie nie pada i się na to nie zapowiada. Unoszę głowę i widzę absolutnie czyściusieńkie niebieskie niebo. A więc to jest słowo o wysepce Koh Si Chang, którą już niedługo opuszczam. I tak, taki też będzie dojazd na kolejną destynację, czyli Koh Lan, wyspę, która jest mniej więcej 24 km od Koh Si Chang położona. Godzina 16:18 tutaj w Tajlandii, w Bangkoku. Ja Państwu przypominam, że te opowieści kontynuuję o godzinie 6 rano od poniedziałku do czwartku w audycji Miś. To są najczęściej takie codzienne rozmowy. Jak mi się uda z kimś z tubylców porozmawiać, to też jestem zawsze bardzo szczęśliwa, bo ta opowieść jest najprawdziwsza zawsze. Muszę schować się do kawiarni, bo jest teraz tak, że jak człowiek chwilę jest w bezruchu na zewnątrz, to w momencie obsiadają malutkie muszki. Pewnie nie groźne, ale nic przyjemnego. Tak samo jest, chociaż słońce już potrafi być groźne, należy się schować, a więc troszeczkę, pewnie ponad minutę mi to zajęło, a ja już wracam do środka. Bardzo bym chciała, żeby ktoś z Państwa zadał mi pytanie, bo to zawsze jest ciekawe, co Państwa ciekawi odnośnie Tajlandii, ale są różne sposoby, żeby do Radia Wnet napisać, więc może to pytanie o to, czego Państwo by się chcieli dowiedzieć o tej krainie. Krainie, gdzie właściwie bardzo spokojnie płynie czas. Niewykluczone, że jest to związane z religią. 90% Tajów wyznaje buddyzm. Chociaż słyszałam to od kilku Polaków, którzy mieszkają tutaj od jakiegoś czasu, że zawierane przyjaźnie z Tajami są bardzo płytkie i powierzchowne, a więc jest to opinia osób, które już tutaj jakiś czas są. Zhou, pani profesor z Uniwersytetu w Bangkoku z Gliwic, która od 20 lat mieszka w Bangkoku, właśnie tak powiedziała, że to jest chyba coś, czego jej najbardziej brakowało poza pierogami i kabanosami, to, że tutaj się może mniej prowadzi takich egzystencjalnych, głębszych rozmów. Są to często pytania, która plaża najbardziej ci się podoba, albo pytania o jedzenie, albo taka proza życia codziennego. Godzina 16:20 już tutaj w Tajlandii, a więc może posłuchamy utworu. Dzisiaj taka szczególna odyseja wyborcza, chociaż chyba jak najbardziej odyseja. Szymon Chrystianus, który audycję realizuje, wybrał dla Państwa utwór, a więc wspólnie go słuchamy.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Reklama.
2: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Po reklamie.
6: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy.
7: Dzień dobry, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Tomasz Wybranowski dzisiaj nieco osamotniony, albowiem przeprowadza swoją redakcję. Kto? Panie i panowie, redaktor Bogdan Ferenc, szef najpoczytniejszego portalu na Szmaragdowej Wyspie, polska-je.com. I cóż mogę powiedzieć? Rozpoczynamy nasz serwis Studia 37. Europa coraz bardziej zmęczona wojną i uchodźcami z Ukrainy. W Europie narasta napięcie wokół dalszego wsparcia dla uchodźców z Ukrainy. No i coraz więcej państw Unii Europejskiej zaczyna ograniczać pomoc socjalną, mieszkaniową, finansową, argumentując to rosnącymi kosztami życia, kryzysem mieszkaniowym i presją społeczną. Szczególnie mocno widać to na naszej pięknej Szmaragdowej Wyspie, czyli Irlandii, która jeszcze niedawno była przedstawiana jako jeden z najbardziej solidarnościowych państw wobec Ukrainy. Komisarz Rady Europy do spraw praw człowieka Michael O'Flaherty ostrzegł, że Europa wchodzi w falę zmęczenia Ukrainą. Jego zdaniem coraz częstsze dyskusje o wygaszaniu ochrony tymczasowej dla Ukraińców mogą doprowadzić do poważnej luki ochronnej po roku 2027. Gdy obecne przepisy wygasną. Unia Europejska przedłużyła wprawdzie mechanizm ochrony tymczasowej do marca 2027 roku, ale równocześnie wiele krajów zaczęło ograniczać realne wsparcie, w tym Irlandia, Niemcy, Polska czy Holandia, które zmniejszają świadczenia i zwiększają presję na uchodźców, aby szybciej podejmowali pracę albo po prostu wracali na Ukrainę. Irlandzki rząd planuje stopniowo wycofywać finansowanie komercyjnych miejsc zakwaterowania dla części obywateli Ukrainy. Proces ten rozpocznie się w sierpniu i potrwa pół roku. Obecnie ponad 16 tysięcy Ukraińców mieszka w hotelach lub innych obiektach opłacanych przez państwo. Ale to nie koniec, bo dodatkowe kontrowersje wywołały informację, że irlandzki rząd rozważa program wspierający dobrowolne powroty Ukraińców do ojczyzny. Nie wiadomo jeszcze, czy chodziłoby o dopłaty finansowe, jednorazowe świadczenia czy inne zachęty, ale sam fakt prowadzenia takich rozmów pokazuje wyraźną zmianę nastrojów politycznych, bo przypomnę, jeszcze 2 lata temu europejskie państwa rywalizowały w deklaracjach solidarności, a dziś dominują rozmowy o kosztach, przeciążeniu usług publicznych i napięciach społecznych. Według danych Komisji Europejskiej w Unii Europejskiej przebywa około 4,5 miliona Ukraińców objętych ochroną tymczasową. W samej Irlandii od początku wojny o ochronę wystąpiło prawie 125 tysięcy osób, choć obecnie mieszka tam niespełna 84 tysięcy obywateli Ukrainy. Tomasz Wybranowski, Studio Dublin i nasz serwis. No i nie przypomniałem, że Szymon Chrystianus, nasz Simon przy konsoletach w Warszawie. A teraz o tym, o czym wczoraj nieco opowiadałem w magazynie Ponad Oceanami, bowiem Irlandia zatrzymuje dalszą liberalizację prawa aborcyjnego. Irlandzki parlament Dáil odrzucił projekt dalszej liberalizacji prawa aborcyjnego. Propozycja przygotowana przez socjaldemokrację przepadła wyraźną większością głosów. 85 posłów było przeciw, 30 za, a 36 wstrzymało się od głosu. To ważny sygnał polityczny, ponieważ jeszcze kilka lat temu Irlandia przechodziła historyczną zmianę po uchyleniu 8. poprawki Konstytucji Irlandzkiej, która praktycznie zakazywała aborcji. Obecne głosowanie pokazuje jednak, że w irlandzkiej polityce pojawiła się wyraźna granica dla dalszych zmian. Przypomnę, że projekt zakładał trzy główne reformy. Likwidację obowiązkowego trzydniowego okresu oczekiwania przed zabiegiem, zmianę zasad dotyczących aborcji w przypadku śmiertelnych wad płodu, usunięcie części sankcji karnych z obecnych przepisów. Liderka socjaldemokracji Holly Kane argumentowała, że obietnice składane podczas referendum nie zostały w pełni zrealizowane. Liderka socjaldemokracji Holly Cairns powiedziała także, że według niej kobiety nadal są zmuszane do wyjazdów do Wielkiej Brytanii w trudnych przypadkach medycznych, ponieważ irlandzkie przepisy pozostają zbyt restrykcyjne. Rząd irlandzki jednak projekt odrzucił. Minister zdrowia Jennifer Carroll McNeill wskazywała na poważne problemy prawne i medyczne związane z proponowanymi zmianami. Podkreślano, że wymóg podwójnej zgody na lekarzy ma charakter bezpieczeństwa medycznego, a nie biurokratycznej przeszkody. Szczególnie istotne było stanowisko partii Sinn Féin. Przypomnę, to największa partia opozycyjna. Partia poparła wprawdzie zniesienie trzydniowego okresu oczekiwania, ale sprzeciwiła się dalszym zmianom dotyczącym rozszerzenia przesłanek aborcyjnych. Jej przedstawiciele ostrzegli, że zbyt dalekie reformy mogłyby naruszyć społeczny kompromis osiągnięty podczas referendum. I tak jak powiedziałem wczoraj w magazynie Ponad Oceanami, Radia Wnet i Radia Deon, okazuje się, że te liberalne zmiany też mają szklany sufit i społeczeństwa po prostu nie godzą się na szereg rzeczy. A za chwilę o brazylijskim mięsie. Serwis informacyjny Radia Wnet, studia Dublin. Unia Europejska blokuje brazylijskie mięso i produkty spożywcze. Unia Europejska zdecydowała o mocnym ograniczeniu importu części produktów pochodzenia zwierzęcego z Brazylii. Przypomnę, że od września 2026 roku Brazylia może stracić możliwość eksportu do Unii Europejskiej m.in. wołowiny, drobiu, jaj, produktów rybnych, miodu i żywych zwierząt przeznaczanych do produkcji. A powodem są liczne zastrzeżenia dotyczące standardów sanitarnych, stosowania antybiotyków oraz kontroli weterynaryjnej w brazylijskiej hodowli. Komisja Europejska uznała, że Brazylia nie przedstawiła wystarczających gwarancji spełniania unijnych norm bezpieczeństwa żywności, a w tle znajdują się wielomiesięczne spory dotyczące jakości kontroli sanitarnej i stosowania substancji zakazanych w Unii Europejskiej. Rząd Brazylii zaś zapowiedział walkę o cofnięcie ograniczeń i rozpoczął rozmowy z Komisją Europejską. Bruksela pozostaje jednak stanowcza. Eksport będzie możliwy dopiero po pełnym udowodnieniu zgodności z europejskimi normami. No, w wielu krajach Unii Europejskiej, podobnie w Finlandii, decyzje przyjęto jako zwycięstwo europejskich rolników i konsumentów. Od dawna podnoszono argument, że unijni producenci muszą spełniać bardzo restrykcyjne wymogi środowiskowe i weterynaryjne, podczas gdy importowana żywność często podlega łagodniejszym

tego napięcia w polskiej telewizji w likwidacji wciąż bardziej niż poprawnie. Natomiast przypomnę, że pięć państw, Irlandia, Islandia, Holandia, Słowenia i Hiszpania, zdecydowało się wycofać z konkursu w proteście przeciwko udziałowi Izraela podczas trwającej wojny w Strefie Gazy. Niektóre kraje poszły jeszcze dalej. Słowenia i Hiszpania całkowicie zrezygnowały z transmitowania wydarzenia, a irlandzka telewizja RTI również nie pokazuje konkursu, zastępując go innymi programami czy serialami. To sytuacja bez precedensu, ponieważ Eurowizja przez dekady była symbolem europejskiej wspólnoty i apolitycznego świata muzyki. Krytycy Europejskiej Unii Nadawców zarzucają organizatorom podwójne standardy. Przypominają, że Rosja została wykluczona z konkursu po inwazji na Ukrainę. Natomiast Izrael bierze udział mimo wojny w Gazie i temu, co dzieje się w południowym Libanie. Amnesty International oskarżyło organizatorów o hipokryzję i podwójne standardy. Organizacja twierdzi, że udział Izraela pozwala odwracać uwagę od cierpienia Palestyńczyków. Izrael zaś odrzuca oskarżenia o ludobójstwo, jednak temat pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych punktów debaty międzynarodowej. No i to właśnie Irlandia jako pierwsza powiedziała, że absolutnie bojkotuje tegoroczną Eurowizję. No i w finale o tym, jak Irlandia mierzy się z rekordową falą eksmisji. Irlandia mierzy się z rekordową falą eksmisji. Irlandzki kryzys mieszkaniowy gwałtownie się pogłębia w pierwszym kwartale roku. Właściciele nieruchomości wystawili ponad 7 tysięcy wypowiedzeń umów najmu. I to jest najwięcej od rozpoczęcia prowadzenia statystyk w marcu roku pańskiego 2022. To wzrost o ponad 50% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Największy skok nastąpił w lutym, tuż przed wejściem w życie nowych regulacji dotyczących rynku najmu. Wielu właścicieli obawiało się nowych ograniczeń dotyczących podnoszenia czynszów i zarządzania nieruchomościami, a nowe przepisy przewidują, że właściciele będą mogli dostosować czynsze do poziomu rynkowego dopiero po zakończeniu 6 lat najmu i tylko w określonych sytuacjach. W praktyce wielu landlordów uznało, że regulacje zbyt mocno ograniczają ich dochody. Efektem była masowa decyzja o sprzedaży mieszkań przed wejściem reform w życie. Aż 60% wszystkich wypowiedzeń w Irlandii wynikało właśnie z planowanej sprzedaży nieruchomości. Oznacza to, że tysiące rodzin otrzymały nakaz opuszczenia mieszkań w kraju, gdzie dostępność lokali pozostaje dramatycznie niska. Jednocześnie czynsze nadal rosną. Średni koszt nowej umowy najmu przekroczył 1750 euro miesięcznie, a różnica między starszymi i nowymi umowami osiągnęła ponad 250 euro. Irlandzka opozycja oskarża rząd o doprowadzenie do największej fali eksmisji od pokoleń. Sinn Féin twierdzi, że zmiany prawne stworzyły zachętę do wymiany lokatorów i gwałtownego podnoszenia czynszów. Irlandzki rząd odpiera zarzuty i przekonuje, że reformy miały przywrócić równowagę między ochroną lokatorów a utrzymaniem prywatnych inwestorów na rynku. No, władze wskazują też, że liczba nowych umów najmu rośnie. Dla wielu mieszkańców Irlandii oznacza jednak narastające poczucie niepewności. W jednym z najbogatszych krajów Europy coraz więcej osób ma wrażenie, że stabilne mieszkanie staje się dobrem luksusowym. Panie i panowie, a teraz przyjrzymy się na to, co wydarzyło się pod niebem stolicy państwa środka. Trochę komentarzy po szczycie. Donald Trump, Xi Jinping i to spotkanie może przetasować geopolitykę światową.

A więc szczyt Donald Trump, Xi Jinping. Wyobraźmy sobie wielką salę ludową w Pekinie. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze, która staje się sceną politycznego teatru o bardziej niż globalnych konsekwencjach, jak mówiłem. Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych i Xi Jinping, chiński przywódca, spotkali się w momencie, kiedy nasz świat balansuje między nową zimną wojną, a z drugiej strony, to o czym mówię od dawna, próbą odbudowy kruchego ładu gospodarczego. No, oficjalnie rozmowy dotyczyły oczywiście handlu, technologii i tego, co dzieje się wokół Iranu, ale nie

Nieoficjalnie chodziło o dominację nad XXI wiekiem i to nie górnolotne wielkie słowo redaktora Wybranowskiego, a tak rzeczywiście się dzieje. I cóż, patrząc na Donalda Trumpa i patrząc na Xi Jinpinga, to można powiedzieć, że to nie rywale, ale dobrze partnerzy się spotkali. Dość powiedzieć, że Xi Jinping podczas bankietu państwowego mówił językiem pojednania, ale pod dyplomatycznymi formułami ukrył pewne ostrzeżenie, które trochę ukłuło prezydenta Donalda Trumpa. Cytat: relacje Chin i USA są najważniejszą relacją bilateralną świata. Musimy sprawić, by działały i nigdy ich absolutnie nie zniszczyć. Chiński przywódca próbował zarysować wizję nowego światowego porządku, a mianowicie dwóch supermocarstw, które współzarządzają globalnym bezpieczeństwem. No bowiem Pekin chce stabilizacji, ale na własnych warunkach, przede wszystkim w kwestii Tajwanu. No i wszyscy zastanawiają się, czy Tajwan będzie poświęcony, czy też nie. Według źródeł ze szczytu Xi Jinping miał powiedzieć Donaldowi Trumpowi, że błędne ruchy wokół Tajwanu mogą doprowadzić do konfliktu, a dla Pekinu wyspa pozostaje czerwonym alarmem natury geopolitycznej. A więc Tajwan, punkt zapalny świata, amerykańska strategiczna niejednoznaczność wobec Tajwanu, coraz trudniej, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, utrzymuje równowagę, a Waszyngton wspiera Tajpej militarnie i technologicznie, ale formalnie, i to jest ważne, co powiem, formalnie nie uznaje niepodległości wyspy. Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych Scott Bessent próbował tonować napięcie i powiedział: prezydent Trump rozumie wrażliwość kwestii Tajwanu, a w Pekinie odebrano to oczywiście jako sygnał, że administracja Stanów Zjednoczonych może szukać nowego kompromisu, ale w Azji rośnie przekonanie, że era kontrolowanego napięcia dobiega końca. Natomiast warto też spojrzeć, co mówi się na temat tychże spotkań pod niebem samej Azji. Rzucimy okiem na Japonię, bo premier Japonii, pani Shigeru Ishiba, miała według japońskich mediów ostrzec podczas zamkniętych konsultacji regionalnych. Powiedziała: stabilność cieśniny tajwańskiej jest bezpośrednio związana z bezpieczeństwem Japonii, a Tokio obawia się, że każdy konflikt wokół Tajwanu automatycznie wciągnie Japonię w konfrontację Stany Zjednoczone-Chiny. No i powrócił temat Iranu i cieśniny Ormus. To był drugi front negocjacji, bo dla Donalda Trumpa priorytetem nie był jednak Tajwan, lecz jednak zdecydowanie Iran. No i obaj przywódcy, Xi Jinping i Donald Trump, zgodzili się, że cieśnina Ormus musi pozostać otwarta dla światowego transportu energii, no i że Teheran nie może posiadać broni nuklearnej. Konkludując, trzeba powiedzieć, że to niezwykle ważny sygnał, zwłaszcza że irańskie media informowały równocześnie o przepuszczaniu chińskich statków przez cieśninę Ormus mimo trwającego kryzysu militarnego. Pekin wysyła światu komunikat: oto Chiny są dziś jedynym mocarstwem, który ma wpływy zarówno w Teheranie, jak i w Waszyngtonie. No a co z Europą? No cóż ta nasza biedna z Komisją Europejską Europa może zrobić? W europejskich stolicach szczyt obserwowano oczywiście z mieszaniną bardziej lęku niż nadziei, bo Bruksela obawia się, że nowe porozumienie amerykańsko-chińskie mogłoby zostać zawarte kosztem Europy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała niedawno: Europa nie może być jedynie widzem w rywalizacji mocarstw. Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron od miesięcy nawołuje do strategicznej autonomii Europy, przekonując, że kontynent nie może całkowicie uzależniać swojego bezpieczeństwa od decyzji podejmowanych w Waszyngtonie, a w Berlinie coraz głośniej mówi się, że gospodarka niemiecka znalazła się między młotem a kowadłem, amerykańską wojną technologiczną i chińskim naciskiem handlowym. Natomiast czy to nowa technologiczna zimna wojna? Do Pekinu wraz z prezydentem Trumpem, przypomnę, przylecieli najwięksi gracze Doliny Krzemowej. Patrząc na doniesienia Al Jazeera czy chińskich i japońskich mediów, to dziennikarze, reporterzy tych mediów powiedzieli zgodnie: oto liderzy i przywódcy współczesnego świata, wskazując na Elona Muska, Tima Cooka i Jensena Huanga. Ich obecność nie była zdecydowanie przypadkiem, bo stawką są półprzewodniki, sztuczna inteligencja i przyszłość
sześć globalnych łańcuchów dostaw. Szef NVIDII, wspomniany już przeze mnie Jensen Huang, od miesięcy ostrzega, że całkowite odcięcie Chin od zachodnich technologii może doprowadzić do rozłamu cyfrowego świata. A w Pekinie coraz częściej pada określenie technologiczny niezaangażowany blok, czyli system gospodarczy niezależny od amerykańskiej infrastruktury cyfrowej. No i też rodzi się pytanie, to pytanie korespondentów i tych, którzy piszą niezwykłe eseje dla Al Jazeera. Czy prezydent Donald Trump gra historią? Bo podczas toastu Donalda Trumpa on sięgnął po historię i spróbował stworzyć narrację wspólnoty cywilizacyjnej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. No i przypomniał m.in. o Benjaminie Franklinie, który publikował myśli Konfucjusza, o chińskich robotnikach, którzy budowali amerykańską kolej, no i o wsparciu Stanów Zjednoczonych dla Uniwersytetu Tsinghua. Był to jednak nie tylko gest dyplomatyczny, bowiem prezydent Trump próbował przekonać amerykański biznes, że nowa epoka relacji z Chinami może oznaczać nie konflikt totalny, lecz kontrolowaną rywalizację. No i cóż, jaki ten świat po szczycie? Okazuje się, że pieniądze, gospodarka, biznes rządzą. Co prawda spotkanie Donalda Trumpa i Xi Jinpinga nie zakończyło sporów, nie przyniosło spodziewanego, zdecydowanego przełomu, ale pokazało coś znacznie ważniejszego, że oba mocarstwa uznały, że era permanentnej eskalacji jest zbyt niebezpieczna nawet dla nich. No i problem polega na tym, to mój komentarz, że świat coraz bardziej zaczyna przypominać system naczyń połączonych, choć rozdzielonych, bo Tajwan wpływa na ceny ropy, Iran na technologię, a wojna handlowa na bezpieczeństwo Europy i odwrotnie. Iran na ceny ropy, Tajwan na technologię, a wojna handlowa na bezpieczeństwo Europy, która no, bez możliwości wytwórczych jest w szarym ogonie tego, co nazywa się cywilizacyjnym postępem i pośpiechem XXI wieku. W Pekinie co prawda nie podpisano nowego ładu świata, ale być może właśnie rozpoczęto negocjacje o jego kształcie albo podziale na dwie półkule. Półkulę zachodnią i wschodnią. Panie i panowie, a w finale kartki z kalendarza o tym, co wydarzyło się historycznie na naszej pięknej Szmaragdowej wyspie. Rozpocznę od legendarnego polityka irlandzkiego. Bowiem 15 maja w 1847 roku zmarł Daniel O'Connell. To jedna z najważniejszych postaci XIX-wiecznej Irlandii, o którym często i gęsto z redaktorem Bogdanem Ferencem, szefem najpoczytniejszego portalu polska-kije.com, opowiadamy na antenie Radia Wnet. Daniel O'Connell zmarł 15 maja 1847 roku w Genui podczas pielgrzymki do Rzymu. O'Connell, nazywany The Liberator, doprowadził do emancypacji katolików na Szmaragdowej Wyspie i stał się symbolem pokojowej walki politycznej o prawa Irlandczyków przeciwko Brytyjczykom. Jego śmierć przypadła na okres Wielkiego Głodu i była ogromnym ciosem dla irlandzkiego ruchu narodowego. Natomiast niemal 130 lat później, w roku 1974, 15 maja, rozpoczął się wielki strajk Ulster Workers' Council. 15 maja 1974 roku rozpoczął się jeden z najważniejszych protestów okresu Troubles, czyli problemów, kłopotów w Irlandii Północnej. Strajk został zorganizowany przez lojalistów sprzeciwiających się porozumieniom Sunningdale i współrządzeniu katolików oraz protestantów. Protest doprowadził do upadku krótkotrwałego rządu Power Sharing w Belfaście. A co wydarzyło się w roku pańskim 1910? Owóż to powstanie Irish Country Women Association. 15 maja 1910 roku założono organizację United Irish Women, która później stała się Irish Country Women's Association. Była to jedna z pierwszych dużych organizacji wspierających edukację, aktywizację społeczną i prawa kobiet na irlandzkiej wsi. I wreszcie rok pański 1972. Platform for Peace, Social Democratic and Labour Party. 15 maja 1972 roku partia SDLP opublikowała dokument Platform for Peace proponujący
współdzielenie władzy w Irlandii Północnej i nowe relacje między Belfastem a Dublinem. No i pomysły te później wpłynęły na porozumienie Sunningdale, o którym już dzisiaj Państwu wspominałem, i ostatecznie na proces pokojowy zakończony porozumieniem wielkopiątkowym w roku pańskim 1997 i zawieszeniem broni w roku pańskim 2005. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. Kryzys i rezygnacje w Royal Irish Constabulary. Rok pański 1920. 15 maja 1920 roku odnotowano falę rezygnacji z funkcjonariuszy RIC, o których za chwilę. To Royal Irish Constabulary. Była to uzbrojona policja działająca w Irlandii pod kontrolą brytyjską w latach 1822-1922. I może w Irlandii nie było brytyjskich obozów koncentracyjnych, ale brytyjscy okupanci dopuszczali się wszelkich okropności. No i 15 maja odnotowano falę rezygnacji funkcjonariuszy RIC. Był to znak rosnącej skuteczności działań Irlandzkiej Armii Republikańskiej, IRA, i osłabienie brytyjskiej administracji w kraju. Panie i panowie, był to nasze kalendarium Studia 37 i portalu polska-je.com redaktora Bogdana Ferenca. A w finale cóż, niech zabrzmi muzyka. Za tydzień umiłowany redaktor Bogdan Ferenc powróci, podobnież jak Jakub Grabiarz i nasze sportowe okienko. 11:55, Studio Dublin, niezmiennie od września roku pańskiego 2010, aż Radio Wnet to nie tylko więcej niż radio, ale i muzyka warta słuchania, o czym Szymon Chrystianus twierdzi również, kiwając z uśmiechem głową. To niech zabrzmi pierwszy ambasador muzycznej, rockowej, irlandzkiej spuścizny. Pierwszy muzyczny ambasador, jak mawiają starsi Irlandczycy, Phil Lynott. Jailbreak to był album, ale nie byłby tym albumem, gdyby nie The Boys Are Back in Town.

Bruce Back in Town. Formacja Thin Lizzy. Z nieożałowanym świętej pamięci Philem Lynottem. Panie i panowie, ja zapraszam na muzyczne studio, muzyczny piątek, kilka hit po godzinie 13.05, gdzie będę opowiadał m.in. o 43. rocznicy śmierci Grzegorza Przemyka i poemacie jednego z największych współczesnych polskich poetów, Juliusza Erasma Bolka. Będzie mi towarzyszył Szymon Chrystianus.

0: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy zaprasza Tomasz Wybranowski. Każdy piątek, Radio Wnet.
1: Zbliża się godzina 12, samo południe, serwis informacyjny Radio Wnet, Jakub Duszak.
2: Kiedy słucham Radia Wnet, wiem, że mówią do mnie ludzie, którzy chcą przekazać prawdę w informacjach, którzy mają świetną publicystykę i znakomitą kulturę. To jest znakomita stacja, więc wspierajmy ją, żeby mogła dalej istnieć i nadawać. patronite.pl/radiownet. Pozdrawiam. Filip Frąckowiak, Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego.

0: wiadomości wnet.
1: 15 nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa wybranych przez Sejm. Dokonano tego pomimo zabezpieczenia wydanego przez Trybunał Konstytucyjny. Oznacza to, że posłowie powinni wstrzymać się od wyboru nowych członków KRS do momentu wydania przez TK ostatecznego orzeczenia. W proteście posłowie Prawa i Sprawiedliwości zbojkotowali głosowanie, a wyboru dokonano większością 3/5 posłów obecnych na sali. Wyborowi sprzeciwili się posłowie Konfederacji i Korony Polskiej. Koalicja rządząca zagłosowała jednolicie. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy w sprawie kryptowalut. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta, a należy pamiętać, że dwie poprzednie rządowe propozycje Karol Nawrocki zawetował, argumentując swoją decyzję nadmiernością zawartych w projekcie regulacji. W środę Komisja Finansów debatowała nad 4 projektami ustaw o rynku kryptowalut, Konfederacji, Polski 2050, prezydenckiego oraz właśnie rządowego. Głosowanie nad wyborem szefa IPN zostało wycofane z porządku obrad, poinformował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jak mówił na początku obrad, podjął taką decyzję po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów. Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej rekomenduje na to stanowisko wiceprezesa Instytutu dr Mateusza Szpytmę. Jak pisze Interia, choć Szpytma otrzymał poparcie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, to nad losem wniosku mógł zaważyć skierowany do parlamentarzystów list podpisany przez 170 historyków. Wśród jego sygnatariuszy znalazł się m.in. profesor Antoni Dudek. Autorzy listu zarzucają doktorowi Szpytmie udział w upolitycznieniu instytucji. Donald Trump zakończył wizytę w Pekinie. Rozmowy z Xi Jinpingiem dotyczyły wojny z Iranem, handlu, technologii oraz Tajwanu. Obaj przywódcy przekonywali, że osiągnięto istotny postęp w stabilizowaniu relacji amerykańsko-chińskich, mimo utrzymujących się głębokich różnic między dwoma największymi światowymi mocarstwami. Najważniejszą kwestią dla Chin podczas rozmów pozostawał Tajwan, o czym mówił w Poranku Wnet ekspert do spraw międzynarodowych dr Krzysztof Winkler.
2: Na plus można zapisać to, że mimo ostrzeżeń Xi Jinpinga na temat Tajwanu, tego, że niefortunne poprowadzenie polityki wobec tej wyspy może prowadzić do starcia nawet i to militarnego między Chinami i Stanami Zjednoczonymi, no to jednak Amerykanie to stanowisko podtrzymali. To się spotkało z pozytywnym przyjęciem w Tajpeju, ale podejrzewam, że też w Seulu czy Tokio, no bo Amerykanie tutaj są pewnie bacznie obserwowani przez swoich najbliższych azjatyckich sojuszników, no bo budują jednocześnie koalicję antychińską.
1: W sprawie Iranu Donald Trump poinformował, że Xi Jinping zadeklarował gotowość Chin do pomocy w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny oraz ponownego otwarcia cieśniny Ormus.
2: Wstępnie pojawiły się informacje o tym, że być może Chiny będą kupowały więcej ropy amerykańskiej, a trzeba też cały czas pamiętać, że ta podwójna blokada cieśniny Ormus no jest problemem dla Chin, dlatego że oni importują z tego regionu około 50% swojego zapotrzebowania na ropę naftową i gaz ziemny. No a tutaj kluczem również do tego jest obecność floty amerykańskiej, więc troszkę ta pozycja negocjacyjna wygląda inaczej niż w Pusan w listopadzie zeszłego roku.
1: Mówił dr Krzysztof Winkler. Trump określił spotkanie jako bardzo udane, światowej rangi i niezapomniane. Xi Jinping nazwał wizytę historyczną i przełomową. Trwają rozmowy na temat przesunięcia sił amerykańskich z Niemiec do Polski. Nie wiadomo, czym to się zakończy, ale znacznie ważniejsza jest inna decyzja administracji USA, mówił w Poranku Wnet ekspert Strategy and Future dr Marek Budzisz.
3: Mianowicie decyzja o wycofaniu się strony amerykańskiej z porozumienia, które zostało podpisane jeszcze przez Joe Bidena z Niemcami w kwestii umieszczenia w Niemczech batalionu amerykańskich rakiet Tomahawk średniego zasięgu. Ten krok był pomyślany jako tymczasowe posunięcie, które miało wypełnić pewną lukę w bezpieczeństwie europejskim, bo Europa dzisiaj nie ma zdolności atakowania celów położonych na głębokości w Federacji Rosyjskiej.
1: Europejskie firmy pracują nad własnymi rozwiązaniami, jednak najpewniej będą one gotowe dopiero około roku 35. Do tego czasu Europa pozostanie bezbronna, a Rosja będzie używała tego argumentu, by wymusić różne decyzje, analizował w Poranku Wnet dr Marek Budzisz. Przedstawiciele związków zawodowych w koncernie Volkswagen oświadczyli, że nie zgodzą się na zamykanie zakładów produkcyjnych. Jednocześnie zadeklarowali gotowość do rozmów o rozwiązaniach, które miałyby zabezpieczyć przyszłość niemieckich fabryk wykorzystujących obecnie jedynie część swoich mocy produkcyjnych. Według wspólnego stanowiska przekazanego agencji Reutera, Volkswagen szuka sposobu na ograniczenie nadwyżki mocy produkcyjnej w niemieckiej sieci fabryk bez konieczności ich zamykania. Takie rozwiązanie zostało wykluczone w porozumieniu restrukturyzacyjnym zawartym ze związkami zawodowymi w roku 2024. Wśród rozważanych możliwości pojawiają się m.in. partnerstwa z sektorem obronnym oraz współpraca z chińskimi firmami.
0: Prognoza pogody.
1: Ostrzeżenie przed umiarkowanymi burzami z piorunami zostało wydane przez IMGW w dzień. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, pod koniec dnia miejscami rozpogodzenia. Na Pomorzu i Kujawach miejscami opady ciągłe będą miały umiarkowane natężenie. W czasie burz oraz w umiarkowanych ciągłych opadach wysokość tych opadów od 10 do 20 mm, lokalnie około 25, to w szczególności na północy. Temperatura maksymalna od 12-14 stopni na zachodzie oraz 16 w centrum do 20, a nawet 22 na wschodzie i południowym wschodzie, a nad morzem, jak co dzień, chłodniej, około 10 stopni.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
10: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
11: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
10: Zaprasza Fundacja Art Bene.
5: Po reklamie.

0: 17 piętro. Pokój z oknem na świat. 17 wydarzeń z historii świata według Mikołaja Murkocińskiego.
1: Jesteśmy w roku 2011, czyli 15 lat temu, drugie urodziny Radia Wnet, i rok 2011, który obfitował w różne wydarzenia geopolityczne. Myślę, że takim najważniejszym to rozkręcanie się powolne tej tak zwanej arabskiej wiosny, która rozpoczęła się w grudniu 2010 roku, ale to właśnie rok 2011 był tym rokiem przełomowym, jeżeli chodzi o zmiany na Bliskim Wschodzie. Zmiany, którym bardzo blisko, bardzo uważnie przyglądał się świat zachodni, ponieważ mówimy o basenie Morza Śródziemnego. Przypomnijmy, że arabska wiosna zaczęła się oficjalnie w Tunezji w roku 2010 właśnie, ale później doszło do rozprzestrzenienia się tego ruchu, tych różnych manifestacji na inne kraje, na Afrykę Północną, na Egipt, na Libię, później na Syrię. I rok 2011, który także był tym rokiem wielkich zmian, jeżeli chodzi o przywództwo tych krajów. Pamiętamy, że w Egipcie to był Hosni Mubarak, który rządził Egiptem od wielu, wielu lat. To samo, jeżeli chodzi o Muammara Kaddafiego, lidera Libii. To były postacie, które już były takimi legendami tego świata arabskiego. No i tak oto dość się znienacka te legendy się zakończyły, ci przywódcy zostali obaleni. No ale wreszcie rok 2011 to także początek chyba największego dramatu, jeżeli mówimy o tej arabskiej wiośnie, jeżeli mówimy o tych zmianach, to początek wojny domowej w Syrii, ponieważ tam nie doszło do obalenia rządu, przynajmniej nie natychmiast. Rząd Bashara al-Assada się bronił. Manifestacje, które rozpoczęły się w południowej Syrii, w Deraa, zostały stłumione i choć rozprzestrzeniły się później one na resztę kraju, to systematycznie później też przy pomocy Rosjan udało się władzom w Damaszku mniej więcej tę całą arabską wiosnę stłumić w Syrii, chociaż jak wiemy w 2024 roku, konkretnie w grudniu, też w sposób dość niespodziewany doszło do odwrócenia sytuacji. Ostatecznie rząd Bashara al-Assada upadł, ale to wybiegliśmy do roku 2024. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o te inne wydarzenia roku 2011, to myślę, że takie najbardziej spektakularne, oczywiście także tragiczne, to trzęsienie ziemi i tsunami w Japonii, które miało miejsce 11 marca 2011 roku. Ogromne trzęsienie ziemi o magnitudzie 9 stopni w skali Richtera, no i ogromne tsunami. My to wszystko możemy do tej pory oglądać na różnych filmikach z tamtego okresu, te potężne fale, które zalewają całe obszary przybrzeżne Japonii i całego archipelagu japońskiego. No i wreszcie rok 2011 to śmierć Osamy Bin Ladena. To 2 maja amerykańscy komandosi z sił specjalnych Navy SEAL zabili lidera Al-Kaidy w Abbottabadzie w Pakistanie. To również pamiętamy te zdjęcia Baracka Obamy oraz jego sztabu w specjalnym pomieszczeniu, skąd mogli śledzić na żywo całą akcję przeprowadzoną przez Navy SEALs. Czy doprowadziło to do jakiejś zmiany? Raczej nie, ponieważ jak wiemy, kilkanaście lat później doszło do dość dramatycznego wycofania wojsk amerykańskich z Afganistanu, no a władzę w Kabulu ponownie przejęli talibowie, których rządy obalili Amerykanie kilka lat wcześniej, po 11 września. To był rok 2011.
0: 17 piętro.
2: Z lewej.
3: Z prawej.
2: W centrum.
3: Taktyka polityki.
2: W Radio Wnet. I jesteśmy. Ja tego dżingla, powiem Państwu szczerze, na początek nie lubiłem, a teraz uznaję, że ma swoją markę, że to jest dżingiel, który ma swoje może wady radiowe, ale już wrósł we mnie, tak jak wrosła ta audycja. My się pojawiamy o różnych porach. Z reguły to jest 12.30, ale raz jest 11.30, a raz jest 12.13. Łukasz Jankowski, Piotr Matczuk, dzień dobry.
1: Kłaniam
2: się. Doktorze Telewizja Republika, ale też własny kanał na YouTubie Taktyka Polityki, stąd nazwa audycji Taktyka Polityki w Radio Wnet, bo o taktyce polityki rozmawiamy. No i proszę Państwa, znowu Państwu zdradzę prawdę. To mam taką słabość, że ja siadam w studio Radia Wnet i mówię, co myślę. Ostatnio za to byłem krytykowany w audycji z Józefem Orłem, ale będę konsekwentny. Usiedliśmy w tym studio, bo było pusto, proszę Państwa. Nie było serwisu, bo jest zdalnie. I tak patrzymy na siebie i Piotrek mówi, to o czym dzisiaj mówimy? A ja mówię, właśnie nie wiem o czym, no bo najchętniej to bym powiedział o czymś, że Donaldowi Tuskowi nie wychodzi, bo to się dobrze klika w internecie, ale choroba, nie można tak powiedzieć, że mu nie wychodzi.
1: Wychodzi mu, ale wychodzi
2: i
1: mu...
2: I się nie będzie klikać w internecie, bo choroba...
1: To źle zaczęliśmy.
2: Źle zaczęliśmy.
1: Ale może powiedzieć, wychodzi mu, ale...
2: Ale, no dobrze, to jak to jest z tym Tuskiem, bo...
1: Gdzie jest to ale?
2: Właśnie.
1: Wychodzi mu, rzeczywiście te ostatnie 3-4 tygodnie ma, można powiedzieć, taką pasę dobrą, zwłaszcza tą medialną, taką PR-ową, marketingową, ale jak sobie rozbierzemy to, co mu wychodzi na szczegóły, to wychodzi mu nie z tego, co on robi, tylko trochę z farta. Z takiego, że ta sytuacja polityczna, również światowa, również takie rzeczy układają się po jego myśli. Pierwszy z brzegu taki tydzień, gdzie byliśmy przed tymi wotum nieufności, Henik Kloska, takie rzeczy, no niby tam u niego iskrzy, a tu nagle wraca poczobut do Polski i Donald Tusk się przytula, nie?
2: Ale pytać na szef, bo to jest częsty zarzut, siedzą gadające głowy, mędrki ględzą, a potem mówią coś innego niż wyględzili, bośmy wspólnie miesiąc temu mówili, że jest trudny okres. Że Donald Tusk miał to kłodzko, miał parę rzeczy, które mu buksowały, ale ustał to i coś wyszedł na prostą.
1: No dalej ma ten trudny okres, no bo tak, iskrzenie w koalicji moim zdaniem nie ustało, tylko jest mniej widoczne po obronieniu dwóch pań minister. To trochę zawsze przygasa.
2: No tak, ale teraz będzie robił z pani Pełczyńskiej-Nałęcz, będzie ją robił w Gowina.
1: No trochę tak, trochę tak.
2: Obrzynał, no,
1: ale też obrzynie. Dlatego, że mu ta sytuacja zewnętrzna sprzyja. Ciągle pojawiają się jakieś rzeczy, które mu pomagają. Taka rzecz jak na przykład program SAFE, który my jako ta prawicowo, można powiedzieć niepodległościowo patriotyczna część oceniamy źle. Rozebraliśmy to już, wiemy na czym to polega, no ale elektorat Donalda Tuska, zwłaszcza ten twardy, uznaje to za sukces. Więc moim zdaniem wewnątrz partii i w całej jakości rządzenia Donald Tusk ma same kłopoty. Bo to nie idzie, to NFZ-y, dziury budżetowe, to wszystko źle idzie, ale,
2: dobrze, państwo ma kłopoty,
1: ale przykrywane jest przez te takie gruszki, co mu do koszyka wpadają zewnętrzne, niezależne od niego. Pamiętajmy też, że jak masz taką passę wynikającą z zewnętrznych okoliczności, że tylko się tam podczepiasz pod te wiatry, które idą, to się kiedyś skończy. Nie można mieć w polityce farta miesiącami.
2: Nie jest tak, że ręka, że karta idzie zawsze.
1: No
2: tak.
1: Idzie, ale w końcu przestaje iść. To jest naturalne. No, karty, każdy, kto grał w karty, wie, że tak jest. No idzie, a któreś rozdanie kończy.
2: Na samym końcu wygrywa kasyno.
1: Któreś rozdanie kończy tą passę. I tutaj, jeżeli Donald Tusk i jego zaplecze, to całe marketingowe, liczą, że super, teraz się jedzie, bo właśnie takie historie i one się będą trafiać cały czas, bo sytuacja międzynarodowa, bo coś, no to tak nie będzie. Przyjdzie moment, gdzie ta rzeczywistość, która narasta, bardzo mocno w niego uderzy. Jak prześledzimy kadencje poprzednie Sejmów, no to od nawet takich zamierzchłych czasów, jak początek lat 2000 i SLD, no to jest taki zawsze jakiś moment brzegowy. Czasami błahe rzeczy powodują, że zaczyna to poparcie kruszeć, zaczynają się kłopoty. To jest gdzieś przed Donaldem Tuskiem ten moment. Jeżeli on się nie przygotuje realnie coś robiąc, no to będzie miał kłopot, a nic nie wskazuje na to, żeby coś realnie robił.
2: Jaki kłopot? Jaki on może mieć kłopot?
1: Kłopot może
2: PiS
1: mieć...
2: jest w ruinie. Konfederacja jest pokłócona. Grzegorz Braun, mówiliśmy, że on się spadł, teraz jest nowy sondaż OGB. Podobno pisowcy w niego nie wierzą, podobno tam są jakieś ten, ale w tym sondażu mu rośnie, więc też jest trochę jak rolnik, tak? Patrzy, nic nie robi i mu być może nawet rośnie Grzegorz Braun, no ale też jesteś tam na marginesie. Donald Tusk sobie siedzi i tylko powoli zbiera sobie ludzi na jedną listę. Jakie kłopoty Tuska?
4: Polityka tak nie działa, a zwłaszcza polityka taka wyborcza, bo oprócz partii, które wyborcy mają do wyboru, mają swoją partię pierwszego wyboru, na ogół mają swoją partię drugiego wyboru, mają swoją stronę polityczną, do której są przyporządkowani, to mają jeszcze tą ostateczną partię, na którą mogą zagłosować, czyli nie idę. To jest coś, co politycy bardzo często lekceważą. To jest też coś, co PiS lekceważył w 2023. I duża część... Mogą być nawet wyborcy, którzy nie mają partii drugiego wyboru. Mówią, ja głosuję tylko na Donalda Tuska i nikogo innego nie biorę pod uwagę. I jeżeli jakaś część rządzenia, jakaś część rzeczywistości, jakiś pojedynczy moment wpłynie na nich, to oni nie pójdą. Donald Tusk zrobił hegemonię na lewicowo-liberalnej stronie, ale jeżeli tam nie uzyska optimum z tych głosów, to jednak po prawej stronie, pamiętajmy, przyjdzie kampania i te wszystkie partie, zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Konfederacja i Braun, będą też nabierać, będą też konsolidować swoje szyki. Ta rozgrywka będzie taka bardzo, bardzo na żyletki. Poprzednie wybory parlamentarne takie nie były w Polsce. 19, 15, to nie były wybory na żyletki. To były wybory, gdzie ktoś wygrywał Prawo i Sprawiedliwość w tamtych wyborach, bo miał przewagę, bo miał ten, był w tym cugu takim. A teraz będzie blisko. Jeżeli Donald Tusk z tej strony, że tak powiem, na lewo od środka nie uzyska wszystkiego, to będzie miał kłopot. No, a wyborcy zawsze mogą zagnąć. Pamiętaj, że jak rządził Donald Tusk za pierwszym razem, taką rzeczą na przykład bardzo uderzającą w jego elektorat było OFE. Czy to było tak, jak się mówiło, czy nie, to jednak ta zadra bardzo głęboko została w wyborcach.
2: Merytoryka, odkładając na bok, to hasło zabór OFE działało bardzo.
4: I mówili to wyborcy tacy właśnie liberalni, wyborcy Tuskowi bardzo długo, przez długie lata mówili, ale on nam zabrał OFE. Takie OFE może się zdarzyć w każdej chwili. I jeżeli Donald Tusk to lekceważy, to popełnia błąd, który może go kosztować drugą kadencję.
2: Ale z drugiej strony zobacz sobie, że Donald Tusk trochę się zmienia. To już nie jest Donald Tusk. Na pewno są inni ludzie niż w kampanii Rafała Trzaskowskiego. Jest znacznie mniej butny, robi zupełnie inne gesty. Ten Watykan, święty Jan Paweł II. No, mnie to trochę śmieszy, tak? Jan Paweł II jednego dnia, drugiego dnia forsowanie z homomałżeństw, ale to może jest jakaś metoda w tym szaleństwie. Senator Lenz, okej, długo był bity, z 3 tygodnie był bity przez media prawicowe, przez część mediów liberalnych, no ale w końcu został zbity, tak? Nie utrzymał go, tak jak utrzymał przy okazji afery kłodzkiej panią Wielichowską, tak tutaj go poświęcił, tak jakby to trochę się inaczej pozycjonował przed tą kampanią parlamentarną niż prezydencką, jakby trochę spokorniał.
4: Po pierwsze, to ciężko jest prowadzić kampanię gorzej niż kampanię prezydencką prowadził sztab Trzaskowskiego. To tam dno osiągnięto, więc jeżeli teraz mówisz, że to jest lepsza jakość nie, tych decyzji...
2: To jest moje pytanie.
4: Tak jest.
2: Czy to już nie jest poziom Jacek Morański, postać znana?
4: No tam sztab Trzaskowskiego w ogóle w taką butę wpadł i w taką pewność siebie, że to już nie przypominało sztabu wyborczego, tylko takie kółeczko adoracji, które ma najlepszego kandydata, najfajniejszą opowieść i dlatego przegrywa. Więc na pewno Donald Tusk to inaczej prowadzi. Z tą wymianą taką światopoglądową, co wspomniałeś, że jednego dnia jesteś w Watykanie, drugiego przepychasz homomałżeństwa, to nie uważam, żeby to było coś dziwnego po tamtej stronie politycznej.
2: Ale jest to zgrzyt, bo dla mnie to jest śmieszne.
4: Dla elektoratu nie. Dla elektoratu Tuska nie. Bo w dużej części to jest elektorat, który chodzi do kościoła, uważa siebie za religijnego, a jednocześnie popiera takie rzeczy. To nie jest tak, że...
2: Naprawdę
4: to nie jest tak, że
2: wyborcy Tuska chodzą do kościoła.
4: No tak. To jest coś, co jak czyta się badania i prawica tego nigdy nie rozumie i lubi tak szufladkować od razu, dlatego też często popełnia analityczne błędy przy tym. No to nie jest tak, że jak głosujesz na Tuska, to nie chodzisz do kościoła, bo jesteś... To oczywiście tam jest duża część. No widzimy tych silnych razem, tych takich, co lubią sobie w NIK-u napisać ateista, tak, tam tak, 3-2-1. Tak, tak. No to tak, to jest jakaś grupa i pewnie spora. Ale oprócz tego są ludzie, którzy po pierwsze uważają się za normalsów, po drugie bardzo często często są religijni, chodzą do kościoła, ale ostatnie 40 lat tego takiego rozmiękczania całego katolicyzmu, rozmiękczania tego przekazu politycznego nawet kościoła sprawiło, że im nic nie wadzi to, że popierają in vitro, popierają aborcję, czy homomałżeństwa. I dla nich to nie był zgrzyt, bo oni widzą swojego premiera w Watykanie, a za chwilę mówią, no tak, wprowadza tą agendę, którą obiecał. Więc ja myślę, że tutaj to taktycznie Tusk nie popełnia błędu, grając na tych fortepianach swojego elektoratu. Akurat uważam, że politycznie robi to dobrze. On ma minus na merytoryce, no bo jakość jego rządów jest fatalna. I to nie tylko dla jego przeciwników, jeśli chodzi o wyborców, ale podejrzewam, że bardzo duża część jego wyborców dostrzega...
2: A w taktyce polityki, w marketingu politycznym, którym się zajmowałeś przez lata, da się takie minusy przykryć?
4: Da się, ale nie wszystko. To jest... oczywiście, wszystko w kampania rządzi się trochę innymi prawami, bo to politycy, media narzucają tematy. I są... mamy tematy w kampanii, które nie istnieją, a które dla wielu ludzi są istotne. I da się tym sterować i politycy chcą z tym sterować, ale rzeczywistość zawsze dogania, bo to jest też pułapka myślenia, w którą wpadły liberalne media, te głównego nurtu, te prorządowe, teraz protuskowe, że jak oni o czymś nie mówią, to nie istnieje. Tam jest taka mantra, że na przykład jak nie mówią o inflacji, o cenach, to ludzie tym nie żyją. No nie do końca tak to działa, bo ludzie chodzą do sklepu, widzą też swoją codzienną rzeczywistość. Oczywiście działa na nich w jakimś stopniu propaganda tych mediów, ale do pewnego etapu. Paradoksalnie im jest gorzej w rzeczywistości, a no Tusk powtarza jakby schemat działania z poprzednich swoich rządów. No rośnie nam bezrobocie, dziura budżetowa, kłopoty w służbie zdrowia. No te takie kłopoty rządzenia gospodarczo-ekonomiczno-bytowe są coraz większe. To im większa jest propaganda to przysłaniająca, tym bardziej to może zdenerwować ludzi i wtedy mogą wybrać tą partię, o której mówiliśmy, czyli zostaje w domu.
2: To jest jedna partia, ale mówisz też o innej, nowej partii, która może wejść w tą politykę. No i a propos szukania właśnie tych miejsc, gdzie Donald Tusk może się przewrócić i się potłuc. Michał Kolanko powiedział na tej Radia Wnet, że był w Krakowie, jeździł, przechodzi referendum, no i że wyczuwa taką apatię, że rozmawiając z ludźmi, ze znajomymi, z ludźmi na ulicy, no to tak właśnie o polityce, jakby drugiego Jagodna miało nie być. Jakby jest tak, że ten taki elektorat, który ruszył do tych ur, żeby ten straszny PiS od władzy odsunąć, jest tak zniechęcony tą butową rzeczywistością, że może zostać faktycznie w domu i że to może odebrać Tuskowi drugą kadencję.
4: No bo Jagodno, to oczywiście hasłowo Jagodno, czyli ci wyborcy tacy, których bardzo długo nazywaliśmy lemingami. Ci, którzy mniej się interesują polityką.
2: Ale to chyba nie ci sami, czy nie ci
4: sami? No, ja myślę, że to jest bardzo podobne, to się pokrywają bardzo te grupy, bo to jest taka grupa, która mniej się interesuje polityką, ale chce być po tej liberalnej stronie, bo ta liberalna strona jest w mediach rysowana jako ta inteligentna, no przecież jeden z profesorów mówił nam niedawno, że pisowcy to są ci bezzemni, pogarbieni, tak? No nikt nie chce być z nich pogarbiony i bezzemny, więc wolą być po tej liberalnej stronie. No oni poszli do wyborów w 23 roku, głosując w dużej mierze na Szymona Hołownię. Oczywiście w koniec końców na Donalda Tuska, ale była ta euforia u nich, że nie, oni zostali moim zdaniem najbardziej oszukani, no bo nie ma tych rzeczy, które miały być. No nie ma po pierwsze tej odnowy politycznej, po drugie to był elektorat, który nie znosił Prawa i Sprawiedliwości, ale doceniał pewne rzeczy, które się w rządach Prawa i Sprawiedliwości wydarzyły. Na przykład ruszenie elektrowni atomowej, CPK, zbrojenia. To jak się z tymi ludźmi porozmawia, to bardzo często oni wtedy byli przekonani, że to będzie kontynuowane, że jak to? No przecież to nie może być inaczej. Teraz tak nie jest. Słyszymy, elektrownia atomowa opóźniona, CPK się opóźnia cały czas i to de facto widać, rząd to robi.
2: A ci twardzi, więc... może, bo tu mówisz o tych miękkich, a może ci twardzi patrzą na tego Żurka, no wymarzony Żurek.
4: No twardzi tak, ale twardzi nie dadzą Tuskowi zwycięstwa.
2: No ale może oni też nie pójdą, oni może mówią, ha, miały być rozliczenia, nawet dał tego Żurka i ten Żurek też dupa.
4: Z twardymi to jest trochę tak, jak był kiedyś rysunek taki satyryczny, gdzie dwóch gości kopie trzeciego i się pytają, nie boli go? Nie, to nasz najtwardszy elektorat. No więc trochę z nimi tak jest.
2: Czyli nawet ucieczka Ziobry, czy wyjazd Ziobry do Stanów i nieporadność prokuratury służb, to nie przekona, żeby jednak...
4: To może być jakaś rysa, tak jak była rysa na Bodnarze. No Bodnar też w ich optyce nie zapewnił im ich tych rozliczeń im i oni jego obwinili o miękki kurs. No, nie postawimy 5 zł, że za chwilę Żurek nie stanie się Bodnarem i partia i Donald Tusk powiedzą tak, no były błędy wypaczenia, za słabo było Żurkowi, już dziękujemy. I tam Giertych czy ktoś inny stoi następny w kolejce, więc tak może być. Myślę, że to bardziej tak zostanie zagospodarowane niż inaczej, bo ten twardy elektorat zawsze łatwiej zaspokoić i łatwiej omamić, ale problem jest z tym nietwardym, który jest, czuje się oszukany i on moim zdaniem może to, jak się kiedyś mówiło w Polsce, zagłosować nogami, czyli zostać w domu, bo wątpię, żeby on rozważał poparcie którejś z prawicowych formacji. Tutaj to, co Mentzen miał zyskać wolnorynkowców z trzeciej drogi, to już zyskał. To, co Braun mógł zyskać na tym takim w miarę środkowym rynku, to moim zdaniem już zyskał, co pokazały prezydenckie wybory i ten wynik, który zaskoczył. No i teraz te obozy są takie porozdawane trochę i teraz pytanie, kto optimum z tego, kto
2: uzyska. Czyli kolejne wybory, to jak prezydenckie, będą o tym, kto kogo zmobilizuje.
4: Każde wybory takie są. Każde wybory są o tym, kto kogo zmobilizuje i kto kogo zdemobilizuje.
2: A jak to powiedz trochę, jak się demobilizuje elektorat?
4: To jest skomplikowana rzecz, bo to trzeba mieć badania, trzeba wiedzieć, w co konkretnie uderzać. Błędem PR-owca, który jest zaangażowany po jakiejś stronie, na przykład jest prawicowy albo jest lewicowy, to jest uwierzenie we własną propagandę, jak to się mówi. Dlatego warto czytać badania, no bo lewicowy PR-owiec zawsze będzie trochę miał taką optykę i może nie zauważyć tego, co denerwuje prawicowych wyborców. Kiedy się ma takie badania, to trzeba uderzać w te rzeczy takie najbardziej skrajne, które najbardziej denerwują, jednocześnie omijając te, które nie denerwują bardzo. Bo żeby zdemobilizować, trzeba uderzyć w dobry punkt. To jest trudne działanie. Bo czasami próba demobilizacji powoduje, że jeszcze rozgrzejemy spór, a to służy przeciwnikowi.
2: Więc no tak, w tych wyborach... sztuka, jak zdemobilizować przeciwnika, ale siebie zmobilizować.
4: Tak. To jest trudne. Demobilizacja jest w ogóle ryzykowna, ale da się to robić.
2: No to wrzućmy w to personalia. Przemysław Czarnek miał... Może i mobilizować tamtych, ale przede wszystkim mobilizować również etat własny. No bo to jest taki zawodnik polityczny, prawda, Przemysław Czarnek, którego tamci nie znoszą i na pewno, jak jest hasło, byleby nie Czarnek, to pewnie dużo Jagodna tego w cudzysłowie by poszło zagłosować, bo straszny Czarnek, ale też Przemysław Czarnek miał mobilizować własnych. Miał mówić, to jest sztandar PiSu i proszę tam nie iść ani do Konfederacji, ani do Brauna, ani nigdzie. Twardo trzymamy sztandar PiSu. Udało to się zrobić? Czyli jednym słowem pytanie o projekt premier Czarnek.
4: Znaczy na razie tego nie widać, bo pamiętajmy, no projekt Czarnek był projektem wczesnym.
2: Był,
4: i to mówiliśmy. Znaczy nie, jak się zaczynał, cały czas jest, ale jak zaczynał się, to mówiliśmy o tym. To projekt wczesny, czyli miał te ryzyka i to w którejś audycji o tym mówiliśmy, że miał te ryzyka, że jest wcześniej i temperatura kampanii jeszcze taka nie jest. I zobacz, że ten to był zaplanowany, to był zaplanowany ruch. To było po to, żeby głównie ruszyć partię. I tutaj zadziałało. Ten duch się zmobilizował. Same spotkania Przemysława Czarnka. Tam się duch w tej partii pojawił. Po tym marazmie takim, że nic się nie dzieje, aż do stycznia, lutego to trwało. I kto na dole rozmawiał z ludźmi tworzącymi struktury Prawa i Sprawiedliwości i angażującymi się, no to oni byli tacy zdemobilizowani, byli tacy ospali. Kampania Czarnka wprowadziła tam ruch i na pewno tutaj zadziałała. Bo ci działacze, którzy na dole robią, zobaczyli, że jest za czym biec, że jest, pojawia się gra. A jeśli chodzi o elektoraty, no to nie widać obu tych efektów na razie, bo moim zdaniem jest za wcześnie. Nie widzimy też tego efektu pierwszego, o którym powiedziałeś, że mobilizacja tamtej strony. No bo Czarnek jest jednym z polityków PiSu i on tak samo mobilizuje przeciwko PiSowi jak każdy inny. No bo jest po prostu kandydatem PiSu. Tamta strona tuskowo-liberalna nie rozpoczęła jeszcze frontalnego ataku na kandydata. Oni się skupiają bardziej na Karolu Nawrockim, na tej grze, którą mieli z poprzedniego roku.
2: Ale co, uznali, że Przemysław Czarnek nie jest aż tak groźny, żeby angażować środki w atakowanie go?
4: Nie, myślę, że uznali, że jest za wcześnie. Atakowanie przeciwnika politycznego to jest jakaś określona ilość amunicji. Jakieś naboje sobie projektujemy pod to i nie ma co nimi za wcześnie strzelać. Z tego punktu widzenia PiS zrobił cwano, wystawiając już teraz kandydata na premiera, bo on się buduje, bo on jeździ, a jeszcze w tym pełnym ostrzalenie jest. Co do mobilizacji elektoratu PiS-u, a przede wszystkim tego celu, który analizowaliśmy, że jest, że oprócz mobilizacji elektoratu PiS-u, to jeszcze wyciągnięcie tych, jak to nazywamy, obrażonych PiS-owców od Brauna, ewentualnie może od Konfederacji, tych, którzy zostali w domu. Uważam, że tak, że to jest najbardziej możliwe, bo jak jesteś wyborcą, którego pierwszym wyborem był zawsze PiS, a z jakiegoś powodu, no i te powody też kiedyś wymienialiśmy, w 23 i po 23 roku z jakiegoś powodu odszedłeś od tej partii, albo zostałeś w domu, albo poszedłeś do Brauna, albo do Konfederacji, no to to jest wyborca, którego najłatwiej pozyskać, no bo on już na nas głosował, on wie, czym jest PiS, on kiedyś to popierał.
2: A nie jest tak, że obrażony wyborca jest najgorszy?
4: Nie uważam tak, bo to wyborcy w ogóle tak nie traktują polityki jak my. My mamy trochę takie zboczenie zawodowe.
2: No tak,
4: za bardzo to analizujemy, za dużo wchodzimy w szczegóły. Wyborca z jakiegoś powodu to robi. Na tym polega demokracja. Ma pewien... Niektóre rzeczy go nie interesują w ogóle. Z jakichś powodów popiera. I z jakichś powodów przestał popierać. Więc wyrównać to i znowu go nakłonić. Słuchaj, my jesteśmy tacy, jak byliśmy wtedy, kiedy nas popierałeś. Wszystko jest okej. Okay. Wróciliśmy. Zrozumieliśmy nasze błędy. Jest łatwiej niż pozyskać nowego wyborcę i powiedzieć mu, słuchaj...
2: Ale to zadziałało, bo sam Przysaczanek mówi to niemalże wprost, że byłoby znacznie lepiej, gdyby nie Mateusz Morawiecki, że jego kampania, start jego kampanii został storpedowany i pojawiają się głosy, czy to nie jest już koniec projektu premier Czarnek. Wczoraj z kolei nie u ciebie, tylko u mnie w telewizorni mówił to wprost. To mnie zaskoczyło. Marek Jakubiak, to pewnie dzisiaj może powtórzy w Wieczorze w Netto, po godzinie 18, że jego zdaniem projekt premier Czarnek dobiegł końca.
4: Moim zdaniem za wcześnie na takie głosy, bo i marketingowo, i politycznie wszystko da się jeszcze zdynamizować i to jest za wcześnie. A po drugie uważam, że taka narracja, że jeżeli kandydat wystawiony mówi, że tam nie wyszło mi, bo ktoś tam torpedował, no to jest taka...
2: Co tego wprost nie powiedział?
4: No ale tak, ale takie sugerowanie, to nie jest droga. To nie jest droga do tego, bo trzeba robić swoje. Poza tym tego też oczekuje ten elektorat. Elektorat PiS-u premiuje zawsze taką siłę i taką determinację. Kandydaci, którzy wygrywali w PiS-ie wysoko, to byli kandydaci, którzy nie zważali na przeszkody. To kampania Andrzeja Dudy taka była. To jest facet, który od małej rozpoznawalności szedł cały czas do przodu przez kilka miesięcy.
2: I wierzył w siebie.
4: Wierzył w siebie i mówił, nieważne, że po drugiej stronie jest Bronisław Komorowski, któremu dajecie 60% w słupkach. To nie ma znaczenia, ja gościa pokonam. Podobnie działał Karol Nawrocki. Też było budowanie rozpoznawalności. Wielu ludzi nie wiedziało, kim jest Karol Nawrocki, ale on szedł i mówił, ja wygram, bo ja... To jest w Stanach się mówi, to są tacy politycy, którzy robią to, w co wierzą i wierzą w to, co robią. No i to było zawsze w PiS-ie premiowane. Przemysław Czarnek jest takim kandydatem. Jak został pokazany, to właśnie to doceniali u niego wyborcy. Tylko, jeżeli ich posłuchaliśmy, poczytaliśmy ich komentarze, to oni głównie te cechy premiowali.
2: Żeby nie sięgać daleko w przeszłość, no to ostatnia kampania prezydencka, Karol Nawrocki był podgryzany wewnątrz. To i owszem, nie jedna audycja na tej radia była o tym, jakie tam siły dookoła Karola Nawrockiego się kłębiły, ale frontalny atak był jednak z zewnątrz, to mogło go budować. Tutaj mamy chyba jednak znacznie bardziej podzielony obóz Prawa i Sprawiedliwości.
4: No tylko, że polityk, który narzeka na to, że ma wewnątrz swojej formacji jakąś walkę frakcji i że jest podgryzany, no to jest naturalna rzecz. Nie będzie nigdy tak, że zostajesz, pełnisz wysoką funkcję, zostajesz kandydatem, stajesz się frontmanem i wszyscy w twojej partii mówią hura, jak fajnie, nieśmy go teraz na rękach przez ten rozradowany tłum. No nie, musisz wiedzieć, że tam też cię czeka walka wewnątrz. Oczywiście inna niż ta na zewnątrz, ale równie ważna z punktu widzenia polityka. Więc to ja nie przyjmuję takich argumentów, bo to jest żaden argument. Druga rzecz to jest to ważne, co poruszyłeś, co dotknąłeś, że jak zacznie się ta prawdziwa kampania, a ona zacznie się najpewniej po wrześniu już, to będzie najszybciej rozpoczęta kampania realna, wyborcza moim zdaniem w historii u nas, bo już na rok przed wyborami to się zacznie przyspieszać, zaczną przyspieszać ataki z zewnątrz, które zawsze wzmacniają, zagęszczają tą atmosferę polityki, tą jak to nazywamy, temperaturę polityki i wtedy jest paradoksalnie łatwiej prowadzić kampanię, bo jest codzienna walka, codzienna szermierka. Więc ja bym to jeszcze nic nie skreślał. Dużo jest, nawiązując do taktyki polityki, dużo jest taktycznych rozwiązań jeszcze, żeby Przemysław Czarnek mógł być skutecznym kandydatem PiSu.
2: To już na koniec zapytam po tym kolejnym posiedzeniu klubu. Moje przysłuchy są takie, no z kolei ty jesteś od marketingu, jestem od zdobywania informacji, że w trudach, w bólach, w ciągłych szarpaninach, w ciągłych wojnach, ale PiS dojdzie do wyborów jako jeden blok. Czy to będzie skuteczne, czy oni tak podzieleni, bo tam są realne emocje, realne niechęci. Jest też realna różnica programowa. Oni rzeczywiście się różnią, co do Unii Europejskiej, to jest partia bardzo szeroki namiot. Czy oni, chyba ta decyzja już jest podjęta, że nic się nie wydarzy, to jednak Mateusz na jesieni ani na wiosnę nie wyjdzie, jednak dojadą razem na listach wyborczych, tylko cały czas gryząc się po kostkach. Taka partia ma szansę na sukces.
4: No dla nich to byłoby rozwiązanie najbardziej optymalne, najlepsze, bo... Tak, nawet się gryźć, ale dojechać jako jedna formacja.
2: I to i co miesiąc wywiad jednego albo drugiego i tydzień dyskusji.
4: To się różnie może rozgrywać, ale to nawet gdyby tak było, że co trzeci dzień jest taki wywiad i podgryzanie, to jest lepsze niż rozpad tej formacji. Rozpad tej formacji to mamy od razu sytuację, gdzie po pierwsze liberalne media podgrzeją, podpompują wynik sondażowy tych rozłamowców, tych, którzy wyszli.
2: Mówmy wprost, Mateusz, tak, że liberalni powiedzą, Mateusz, do przodu,
4: I powiedzą, ma 12%.
2: Jesteśmy z tobą,
4: w sondażach obok będzie PiS, który ma 14% i obok jest Konfederacja, która ma 13%.
2: A może ma 16,
4: ale wyborca jak zobaczy słupek Donalda Tuska, mały słupek Czarzastego i obok cztery średnie słupki, i to jest wyborca prawicowy, to on się zdemobilizuje w stopniu, w jakim nawet sobie nie zdajemy sprawy. Bo my już zapomnieliśmy, jak to wyglądało w latach 90. Wtedy były momenty takiej sytuacji.

0: Nawrocki, a zwłaszcza Andrzej Duda. Bo to on był tym pierwszym, który pokazał, że można w polityce niemalże wszystko. Że w kampanii wyborczej można bardzo dużo.
1: Tak, tylko że prezydenckie są z punktu widzenia kampanijnego troszkę łatwiejsze pod tym względem. Bo co by się nie działo w okolicy twojej, w twojej formacji, to kandydat jest jeden. I to jest prostszy przekaz, to jest prostsze budowanie takiego wizerunku. Tutaj masz 41 okręgów, 41 jedynek, ten obok ma 41 jedynek i całą zadymę na liście też u siebie i tego jest o wiele więcej, o wiele trudniej to wszystko zharmonizować.
0: Przegadaliśmy program, to na koniec kryptowaluty, znowu będę się PiS uczepiał, chyba tydzień temu się czepialiśmy Konfederację, była dyskusja pod filmem.
1: To dobrze.
0: Dobrze, walka zwolenników PiS-u ze zwolennikami Konfederacji, bo rozmawialiśmy o tym, co tam Mentzen robi, jaką ma taktykę. No to teraz Mentzena troszkę na boku, w tle Prawo i Sprawiedliwość na plan pierwszy i kryptowaluty.
1: Znaczy w ogóle tak.
0: Weszli na grabie, Prawo i Sprawiedliwość mówiło spektakularnie, weź na grabie, jest jak guza nabić.
1: Ja na początku już, abstrahując od tych ostatnich pomysłów, od początku nie rozumiem taktyki PiS-u w sprawie tych kryptowalut, bo oni zaczęli grać w grę Donalda Tuska. To Donald Tusk wrzucił ten temat. To Donald Tusk to prze. To wystarczy włączyć sobie tę telewizję głównego nurtu i zobaczyć, że to oni to robią. I PiS wszedł, Pałac Prezydencki niestety trochę też, wszedł w tą grę. Jakieś konferencje prasowe, gdzie się prawica tłumaczy z tych kryptowalut, z afery, która jest de facto aferą obecnego rządu. No wyobraźmy sobie taką sytuację. Ta staje się gruba afera finansowa podczas rządu Donalda Tuska i z tego tłumaczy się opozycja, przecież to jest absurdalna sytuacja.
0: A tak jest.
1: To był błąd taktyczny od początku. A teraz z tym zakazem, bo o tym,
0: ta ustawa,
1: mówisz, że ustawa o zakazie, ten, myślę, że większość wyborców nie rozumie, bo nie rozumie samego mechanizmu. Kryptowaluty nie są powszechnym. Nawet instrumentem finansowym nie są powszechnym.
0: Ale mówicie 4 miliony inwestorów. To dużo.
1: No dużo.
0: To jest
1: dużo.
0: Prawdziwa liczba, no ale ona funkcjonuje
1: pewnie
0: w tak, opinii publicznej.
1: Pewnie tak. No bo możemy sobie to kupić. Inwestorów w dużym znaczeniu. Pewnie duża część z nich to są ludzie, którzy niewielkie środki przeznaczają tam. Kawałeczek jakiegoś bitcoina sobie kupią.
0: O tym nie wiedzą, bo po prostu mają jakiś fundusz wykupiony.
1: Ale myślę, że na ogół wiedzą, że tam dywersyfikują coś sobie. Grube C zakazać. Zobaczymy, jak to się rozstrzygnie, bo to teraz będzie zależało od skuteczności narracji obu stron. Tylko, że z punktu widzenia PiS-u minusem jest to, że dalej siedzimy jako PiS w kryptowalutach. Że oni zamiast wyjść z tego tematu, powiedzieć afera ta, która wybuchła, to jest twoja afera, Donaldzie Tusku, cisnąć, to oni weszli w temat kryptowalut i stali się tam, jakby sami krzyczeli, że to my jesteśmy, coś przy tym mamy, tak? To jest bezsensowne, bo z punktu widzenia opozycji zabójcze, bo takie rzeczy się wykorzystuje przeciwko rządzącym, a to jest kolejna rzecz, na przykład jachty z KPO też takie były, że odpuszczona w ogóle. Czyli Donaldowi Tuskowi przez tą kadencję wiele rzeczy grubych, które jeszcze dwie kadencje temu byśmy mówili afera na całą kadencję. Dzisiaj są mu albo odpuszczane, albo jeszcze PiS się w tym jakoś pozycjonuje.
0: Przez słabość opozycji?
1: Tutaj przez błąd, moim zdaniem, taktyczny. Akurat przy kryptowalutach. Przez błąd taktyczny, że weszli w to na jego warunkach.
0: I o tym mówimy, o taktyce polityki, także o błędach taktycznych, jakie się popełnia. Piotr Matczuk, analityk sceny politycznej, były doradca marketingowy właśnie w zakresie polityki, komentator w Telewizji Republika, ale też ma kanał na YouTubie swój własny Taktyka Polityki. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
0: Jeden z dłuższych nam wyszedł odcinków, ale dobrze. Takie odcinki tylko w Taktyce Polityki w Radio Wnet. Do zobaczenia. A właśnie na koniec proszę nas wspierać, bo Radio Wnet ma 17 urodziny za chwilę. Zbieramy na nowoczesne studio, żeby pan redaktor siedział już nie na tle okna, tylko na tle bardzo ładnie wygłuszonej ściany, żeby były dalsze kamery, żeby wszystko było jak należy, ale żeby to się wydarzyło, to potrzebujemy państwa włączenia się, jak to robimy od dłuższego czasu, w trwanie Radia Wnet. patronite.pl/radiownet, tam jest zakładka zbiórki, jest zbiórka urodzinowa, ja wpłaciłem, to i państwo mogą wpłacić również. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Z lewej!
3: Z prawej.
2: W centrum.
3: Taktyka polityki.
2: W Radio Wnet.
4: www.wnet.fm. Reklama.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj leto.

0: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.
3: W samo południe.
4: A teraz w samo południe Państwu będziemy prezentować wywiad, który już był przeprowadzony. Kasper Kita był dzisiaj w naszym studiu. Nagrywaliśmy rozmowę o tym, jak wygląda chaos zachodniej cywilizacji, zachodniego świata polityki i czy z tego chaosu wyniknie skręt na prawo w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych. Przed nami rok ważnych wyborów. Francja, Hiszpania, Włochy, Polska, czyli kraje numer 2, 3, 4 i 5 pod względem potencjału ludnościowego i też w zasadzie potencjału gospodarczego będą miały swoje wybory, gdzie jest spodziewany, czy jest możliwy triumf prawicy. I to tej nowej prawicy, nie chadeckiej, nie centrowej, tylko tej bardziej wyrazistej. No i pytanie, czy ta prawica, co niesie ta nowa rewolucja prawicowa? O tym rozmawiałem z Kasprem Kitą. Fragment rozmowy, bo całość dostępna na naszym portalu wnet.fm będzie dzisiaj i przede wszystkim na kanale YouTube Radia Wnet. Jutro będzie premiera tego materiału, bo to materiał niebieżący, to materiał, który w sam raz na weekend można sobie zostawić, bo to bardzo ciekawa rozmowa, a teraz przedsmak tej rozmowy na antenie Radia Wnet. Minęła godzina 12 w samo południe, chociaż my nagrywamy ciut wcześniej w naszym studio. Kacper Kita, publicysta portalu Nowy Ład, ale też autor książek, kilku książek, a najnowsza książka na naszym stole radiowym. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie Łukaszu i witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
4: O ile dobrze pamiętam, były Włochy, była Francja, czyli była historia postfaszystowskiej prawicy, jakkolwiek to brzmi, z tą koronacją w postaci premierostwa Giorgi Meloni, była saga rodu Le Penów, czyli też twardej prawicy francuskiej, a teraz książka Dlaczego świat skręca w prawo, epoka chaosu. Rzeczywiście jest tak, że świat skręca w prawo i że świat zachodni teraz ma nowy rozdział, ma partie, które do tej pory były na marginesie, głębokim marginesie, nigdy nie miały zająć swojego miejsca, ewentualnie mogły być tylko diabłem, który był po to stworzony, aby się odbijać i straszyć, a teraz ten diabeł zasiada na premierowskim fotelu w Rzymie i być może zaraz w Pałacu Elizejskim.
5: Jednak nieprzypadkowo tytuł to Epoka chaosu, a dlaczego świat skręca w prawo to podtytuł, bo jednak wydaje mi się, że ten chaos jest podstawową rzeczą.
4: To prawda, przekręciłem, epokę chaosu dałem na koniec, ale starałem się tak zaintonować, żeby powiedzieć, że epoka chaosu i że świat skręca w prawo. Co, potrzebny był chaos, żeby świat skręcił w prawo?
5: Myślę, że przede wszystkim ja staram się w tej książce przyjrzeć pewnym długofalowym tendencjom, bo my bardzo często w mediach żyjemy bieżączką i nie patrzymy z takiej nieco szerszej perspektywy. Jak zestawimy sobie sytuację dzisiaj i 15 lat temu we wszystkich dużych państwach zachodnich i w Stanach Zjednoczonych i we Francji, i w Niemczech, i w Wielkiej Brytanii, i w Hiszpanii, i we Włoszech, czyli we wszystkich krajach europejskich większych niż Polska, to wszędzie ta tendencja jest podobna. Znaczy nigdzie nie ma już stabilnego duopolu tak klasycznie chadecko-socjaldemokratycznego, chociaż oczywiście w różnych państwach różnie to wyglądało. Wszędzie znacząco wzrosły w siłę partie alternatywnej prawicy. No i wszędzie doszło do politycznej, społecznej destabilizacji. Nawet Wielka Brytania, która jest takim modelowym krajem, prawda, przez wieki wręcz słynącym z pewnych tradycji parlamentaryzmu, weszła w okres bezprecedensowych turbulencji. Nigdy odkąd od 1830 roku, 200 lat temu, w Wielkiej Brytanii w ogóle zaczęto liczyć głosy w skali wyborów w skali całego kraju, a nie tylko pojedynczych okręgów. Pierwszy raz mamy tak rozdrobniony w sensie dużej liczby dużej liczby partii, które mają liczące się poparcie scenę polityczną. Mieliśmy też najsłabszy wynik dwóch głównych sił już w poprzednich wyborach 2 lata temu, a ostatnie wybory lokalne kilka dni temu jeszcze kolejny raz te tendencje pokazały. Podobnie jest w innych krajach. Więc wydaje mi się, że to jest podstawowe zjawisko destabilizacji i to jest z naszej polskiej perspektywy ważne. My w Polsce byliśmy bardzo długo uczeni, że jest jakiś taki mityczny zachód, do którego my powinniśmy dążyć, który jest właśnie dobrobyt, stabilność, demokracja, prawa człowieka. My musimy się do niego dostosować. Rzeczywistość jest taka, że dzisiaj nie ma nigdzie tej politycznej stabilności i ja się też w tej książce staram zastanowić nad przyczynami, nad głębszymi przyczynami społecznymi, ekonomicznymi.
4: Mówi, odpowiedź jest prosta, kończy się liberalno-lewicowy ład. Znaczy pewna rewolucja, która zaczęła się gdzieś w latach 60. być może, tu są spory oczywiście, ale z grubsza rzecz ujmując, początek marszu przełom lat 60., 70., że ta rewolucja się wyczerpała, doszła do kresu, no i teraz świat szuka nowej równowagi. Czy świat zachodni, bo to tego, te problemy nie dotyczą Chin czy Indii, dotyczą naszej części świata.
5: No, o Chinach czy Indiach też krótko wspominam w tym kontekście, że nie udało się w ciągu tych ostatnich kilkudziesięciu lat, którym ja się tutaj zajmuję, doprowadzić do rozprzestrzenienia tych tak zwanych zachodnich wartości, liberalizmu, demokracji liberalnej, tak zwanych kolejnych generacji praw człowieka na świat niezachodni, tak? Znaczy ani Chin, Rosji nie udało się wciągnąć, ani jak patrzymy właśnie na kraje typu Indie, Turcja, Izrael, Egipt, Arabia Saudyjska, czy także na Amerykę Południową, no to one nie idą w kierunku stabilnych, zachodnich demokracji liberalnych. Nigdzie w zasadzie prawie nie idzie to w tym kierunku, raczej w przeciwnym. Raczej wszędzie jest tendencja szukania silnych przywódców na trudne czasy, jeżeli już. I wydaje mi się, że to jest nieco bardziej skomplikowane, to znaczy pewne wartości czy antywartości tej rewolucji z 60. i 70. owszem doprowadziły w dużej mierze do wyniszczenia wspólnot w świecie zachodnim, chociaż nawet to nie było jedynym czynnikiem, no bo też myślę, że globalizacja tutaj była ważna, sekularyzacja była ważna, imigracja była ważna, to jest bardzo wiele różnych elementów i ekonomicznych i innych. I wydaje mi się, że jakby fundamentalnym zadaniem jest dzisiaj, żeby z tego chaosu wyłonić jakiś program pozytywny, żeby zaproponować jakiś program pozytywny. To jest, myślę, problem, z jakim mierzą się dzisiaj te formacje szeroko pojęte altprawicowe, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie, żeby oprócz samego odrzucenia liberalizmu zaproponować coś pozytywnego. No i oczywiście z naszej polskiej perspektywy byśmy powiedzieli, że no to właśnie jakieś chrześcijańskie wartości muszą być elementem tego programu pozytywnego. No tylko jesteśmy jeszcze bardzo daleko od po pierwsze narzucenia tego punktu widzenia innym, a po drugie zastosowania go do wyzwań współczesności.
4: Ann Applebaum napisała taką książkę o tym, jak wygląda ta prawicowa międzynarodówka, określając to mianem autorytaryzmu, który się jakoś strukturyzuje. Jest coś takiego, jest jakaś wspólnota, jest jakaś międzynarodówka nowej prawicy, coś łączy Giorgio Meloni, Marine Le Pen, czy pana Bardelle we Francji, Nigela Farage'a w Wielkiej Brytanii i Donalda Trumpa w Stanach.
5: Myślę, że ta narracja o spójnej prawicowej międzynarodówce to jest taka wygodna opowieść, którą duża część obozu liberalnego i istotna część prawicy podtrzymuje, dlatego że jest to wygodne, żeby przedstawiać to tak, że jest Donald Trump, który nimi wszystkimi kieruje, prawda, tak jak kiedyś jest tam gdzieś jeszcze w tle oczywiście Putin, z którym zawsze na siłę próbuje się powiązać te formacje, wszystkie wrzucając do jednego worka, niezależnie od tego, jaki był czy jest ich stosunek do Rosji, a stosunek do Rosji jest tutaj od sasa do lasa, jak popatrzymy sobie na te różne partie. Podobnie jak od sasa do lasa jest stosunek do Stanów Zjednoczonych, czy na przykład do polityki gospodarczej, czy do religii. Tych wspólnych mianowników tak naprawdę nie ma aż tak dużo, ale kluczowe no to jest na pewno przywiązanie do suwerenności państwa narodowego, krytyka różnych elementów poprawności politycznej, krytyka różnych elementów globalizacji, przywiązanie do jakiejś formy takiej nieliberalnej tożsamości zbiorowej. Wydaje mi się, że ta narracja, którą tutaj wspomniałeś, Ann Applebaum, jest w dużej mierze nieprawdziwa, o tyle, że no nie, te formacje sytuacji ani finansowo, ani politycznie, ani ideologicznie często nie są zależne.
4: Ale była ta przyjaźń między Giorgią Meloni a Donaldem Trumpem, była ta przyjaźń między Nigelem Farage'em, nie wiem, była czy jest, ja wiem, że pan redaktor, że ty jesteś, inaczej patrzysz na Trumpa jako na kogoś, to może tą falę powstrzymać, ten skręt w prawo, o którym piszesz w książce, czy jest pod tytułem twojej najnowszej książki, że on może się zakończyć właśnie na wirażu Donalda Trumpa.
5: No, myślę, że zakończyć może nie, ale na pewno Trump jest w tej chwili w Europie, przynajmniej Europa jest oczywiście najważniejsza, bo Polska w dalszej kolejności Europa jest dla mnie najważniejsza. Trump jest dzisiaj rzeczywiście istotnym obciążeniem w perspektywie przyszłego roku. A przyszły rok będzie bardzo ważny, ponieważ przyszły rok przyniesie wybory po kolei we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech i w Polsce. Prawdopodobnie w tej kolejności to rzeczywiście się tam może jeszcze lekko pozmieniać. Na pewno na początku będzie prawie na pewno Francja w kwietniu. No a my prawdopodobnie, jak wiemy, w październiku przyszłego roku. Więc w pół roku tak naprawdę będą skomasowane państwa numer 2, 3, 4 i 5 w Europie. I we wszystkich tych państwach dzisiaj strona liberalno-lewicowa próbuje przejąć argument suwerenności i straszyć, czy tak jak to robi w Polsce premier, straszyć wojną, czy straszyć Trumpem, czy starać się na siłę wepchnąć właśnie obóz prawicowy, altprawicowy, konserwatywny, różnie, niekiedy te elementy konserwatywne są raczej nieobecne, ale generalnie obóz prawicowy do takiego worka z napisem zły Donald Trump, który zaczął wojnę, który popiera zbrodnie Izraela, który jest zblatowany z Putinem i tak dalej. I przedstawić prawicę jako agentów zewnętrznych, którzy podważają suwerenność, są niebezpieczni i są zależni. No to jest o tyle, mi to przypomina trochę sytuację z dwudziestolecia międzywojennego, kiedy komuniści, którzy faktycznie byli zależni od Moskwy, którzy po prostu dostawali konkretne wytyczne z Kominternu, tam faktycznie była zorganizowana międzynarodówka, pieniądze, wytyczne, zależności agenturalne, oskarżali wszystkie formacje w zasadzie na prawo od siebie, od narodowców przez chadeków po socjalistów, że są faszystami. Wszystkich starali się wrzucić do jednego worka z Trzecią Rzeszą. I przed wojną, i potem tak naprawdę po wojnie. Tak? Ten antyfaszyzm, zresztą dzisiaj marszałek Czarzasty się do tej narracji antyfaszystowskiej odwołuje. I dzisiaj jest poniekąd podobnie, tylko że Hitler już się jednak wyczerpał. I to Trump, niekiedy też Putin, próbuje być przedstawiany jako taki właśnie patron, co jest często bzdurą, bo po prostu to nie jest tak, że Trump w tej chwili jest jakoś zaangażowany na rzecz pomagania partiom prawicowym w Europie. To są jakieś pojedyncze gesty, spotkania, zdjęcia, a nie ma żadnego systemowego wsparcia finansowego czy politycznego. Przeciwnie, Trump ewidentnie ignoruje interesy prawicy europejskiej, wyżej na przykład stawiając kwestie Bliskiego Wschodu czy Azji w tym momencie.
4: Koronnym przykładem jest wielokrotnie podkreślana Kanada, tak jako ten element, gdzie Trump skutecznie uniemożliwił prawicy dojście do władzy i utrzymał lewicowo-liberalną partię. Naszym studiu, naszym gościem Kacper Kita. A ten świat prawicowy, bo jeszcze do tego wrócimy, dlaczego świat, czy na pewno skręca w prawo ten świat zachodni, ma jakiś jeden model, no mówiłeś, że nie ma takiego jakiejś międzynarodówki narodowościowej, ale czego właściwie chce prawica?
5: To znaczy też oczywiście faktem jest, że pewne, jakby jest dzisiaj więcej różnego rodzaju konferencji, spotkań, wydarzeń, które próbują być taką formą międzynarodówki. Uniwersum się pojawiło, to widzimy w mediach społecznościowych na różnego rodzaju wydarzeniach, czy w Stanach, czy w Europie.
2: Dlaczego warto wspierać
5: na przykład, radę? Tak, ale jest też na przykład, no był CPR w Budapeszcie, no to tam na przykład Francuzi i Włosi nie bardzo chcieli się pojawić.
4: Bo po pierwsze mogą się pojawić, bo to jest anglosaska impreza.
5: Nie chcieli być kojarzeni z Trumpem. Też jeszcze ten kontekst, ten mówisz o Kanadzie, no dla mnie dużo ważniejszym dzisiaj, dużo bliższym przykładem są Włochy, gdzie Meloni miała swoje referendum w wymiarze sprawiedliwości. Kluczowa zmiana, mająca zmienić sposób wyboru Najwyższej Rady Sądownictwa, czyli odpowiednika naszego KRS-u, więc temat nasz bliski, wprowadzić...
6: Wolność się opłaca.
5: Zostań mecenasem
6: Radia Wnet poprzez patronite.pl
5: odpowiedzialnością dyscyplinarną sędziów i było w tej sprawie referendum konstytucyjne. Do połowy lutego ona we wszystkich sondażach wygrywa. Wydawało się, że taki temat, że ludzie chcą te lewicowe koterie w wymiarze sprawiedliwości ograniczyć, ich możliwości. Natomiast ostatnie miesiące przed zaplanowanym już na marzec referendum były zdominowane medialnie najpierw przez groźby Trumpa wobec Grenlandii, a później przez wojnę w Iranie, prawda, która przyczyniła się do chociażby podwyżek cen paliw i szerzej gospodarczej destabilizacji. No i Meloni by została skutecznie przedstawiona przez siły, przez opozycję centrolewicową w swoim kraju, jako właśnie polityczna reprezentantka interesów amerykańskich, izraelskich i tak dalej, która niedostatecznie broni Włochów przed Trumpem, jest za mało asertywna i tak dalej. No i to się przyczyniło do minimalnej, ale niestety porażki w tym referendum konstytucyjnym. Natomiast jeżeli pytasz o
4: program, bo mamy z tą Giorgię Meloni. Mieliśmy w Polsce PiS i wbrew temu, że teraz jest to partia bardzo mocno krytykowana także na prawicy, to jednak 8 lat PiS-u, jakby na to spojrzeć bez uprzedzeń czy politycznej kalkulacji, to jednak była pewna rewolucja. Także jednak w Polsce prawica ma ten dorobek, do którego ma się odwoływać. Oczywiście podzielił tą prawicę stosunek do Unii Europejskiej, czy miękko, czy twardo, czy kompromisem, czy jednak frontalnym atakiem, ale w kwestii gospodarczych na przykład jest tak, że rzeczywiście prawica ma swój dorobek i zwłaszcza pierwsza kadencja PiS-u to jest coś, co zmieniło kształt polskiego życia społecznego i gospodarczego.
5: A bez wątpienia zmieniło.
4: I to raczej w tym kierunku bardziej socjalnym. Pytanie, czy właśnie...
1: W samo południe.
2: Wiadomości w net.
7: Do 24 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Wśród ofiar jest troje dzieci. Ratownicy zakończyli akcję poszukiwawczą w bloku mieszkalnym, przy którym Wołodymyr Zełenski złożył dziś kwiaty. Władze Kijowa ogłosiły dzień dzisiejszy dniem żałoby ku czci ofiar ataku. W całym liczącym około 3 milionów mieszkańców mieście flagi państwowe opuszczono do połowy masztu, a wszystkie wydarzenia rozrywkowe zostały odwołane lub przełożone. Według władz miasta spod ruin wydobyto ciała 24 osób, a około 30 mieszkańców udało się uratować żywych. Blisko 50 osób zostało rannych, a około 400 potrzebowało pomocy psychologicznej. 15 nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa wybranych przez Sejm. Dokonano tego pomimo zabezpieczenia wydanego przez Trybunał Konstytucyjny. Oznacza to, że posłowie powinni wstrzymać się od wyboru nowych członków KRS do momentu wydania przez TK ostatecznego orzeczenia. W proteście posłowie Prawa i Sprawiedliwości zbojkotowali głosowanie, a wyboru dokonano większością 3/5 posłów obecnych na sali. Wyborowi sprzeciwili się posłowie Konfederacji i Korony Polskiej. Koalicja rządząca zagłosowała jednolicie. Sejm przyjął również projekt ustawy w sprawie kryptowalut. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Dwie poprzednie rządowe propozycje Karol Nawrocki zawetował. W środę Komisja Finansów debatowała nad 4 projektami ustaw o rynku kryptowalut. Projektem Konfederacji, Polski 2050, prezydenckim i rządowym. Głosowanie nad wyborem szefa IPN zostało wycofane z porządku obrad, poinformował na początku obrad marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jak mówi, podjął taką decyzję po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów. Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej rekomenduje na to stanowisko wiceprezesa Instytutu doktora Mateusza Szpytmę. Jak pisze Interia, choć Szpytma otrzymał poparcie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, to nad losem wniosku mógł zaważyć skierowany do parlamentarzystów list podpisany przez 170 historyków. Wśród jego sygnatariuszy znalazł się m.in. profesor Antoni Dudek. Autorzy listu zarzucają Szpytmie udział w upolitycznieniu instytucji. 17 czerwca najprawdopodobniej dojdzie do podpisania porozumienia o obronności między Polską a Niemcami. To kontynuacja porozumienia z 11 roku, mówiła w poranku w net redaktor naczelna Radiodebaty Aleksandra Fedorska.
8: Tu chodzi o współpracę, o transfer żołnierzy przez nasze terytorium. To jest dla Niemców bardzo ważne. Tak mówią co najmniej, że chcą budować brygadę Bundeswehry na Litwie. Potrzebują taką pewność, że będą mogli przejeżdżać przez nasze terytorium, ale także wymiana informacji wywiadowczych, no i także lokalizacja mniej więcej 70 saperów niemieckich na granicy z Rosją.
7: Niemcy chcą brać udział w budowie naszych zabezpieczeń granicznych w bardzo newralgicznych punktach.
8: Nie powinno tak być. To jest dla Polski jednak za bardzo wrażliwe, za bardzo ważne, żeby niemieckie wojsko miało wgląd w całość powstawania naszych najważniejszych zabezpieczeń. A Niemcy jednak chcą mieć tu co najmniej stopę w drzwiach. Mi się to nie podoba, ponieważ relacje niemiecko-rosyjskie są jakie są, historycznie są także naznaczone.
7: O tym, jak i również o niemieckiej rafinerii PCK Schwedt, w której większość udziałów posiada rosyjski Rosneft, mówiła Aleksandra Fedorska, a cała rozmowa na Wnet.fm. Delegacja z Podkarpacia u papieża z obrazem kardynała Wyszyńskiego, jak donosi Vatican News, wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch i wójt gminy Komańcza dr Roman Bzdyk spotkali się z Ojcem Świętym po środowej audiencji ogólnej i podarowali mu obraz przedstawiający prymasa Polski błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy. Pielgrzymka samorządowców Podkarpacia odbyła się z okazji zbliżającej się 70. rocznicy podpisania ślubów jasnogórskich przez kardynała Wyszyńskiego 16 maja 1956 roku. Prymas ukończył ten ważny dla polskiego kościoła tekst, będąc internowanym w klasztorze sióstr nazaretanek w Komańczy.
9: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet.fm.
10: Reklama.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Po reklamie.
15: Autopromocja.
16: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kuciński.
17: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
18: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
19: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
20: Jak trudno wstać, skoro świt, niedzielny świt. Jak dobrze wstać, skoro świt. Jak dobrze wstać, skoro wnet. I spotkać się z Bogiem Jezusem, Duchem Świętym, Maryją i tymi, którzy ich kochają. W każdą niedzielę o 8 rano zaprasza Magdalena Woźniak.
15: To była autopromocja.
21: Edycja specjalna.
22: Konstancja, kochaniec, co szepcze Biały Krzyż? Ta niezwykła pieśń bez słów, która prowadzi nas w rocznicę związaną z Grzesiem Przemykiem, który za dwa dni obchodziłby 62. rocznicę urodzin. A wczoraj bolesna 43. rocznica jego śmierci. Tomasz Wybranowski w paśmie Muzycznego Piątku program specjalny o Grzegorzu Przemyku.

0: Co szepcze Biały Krzyż? Kompozycja Konstancji Kochaniec. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze. A teraz data jego urodzin. 17 dzień maja 1964 roku. Warszawa. Męczeńska, tragiczna śmierć. 14 maja 1983 roku. To ramy życia Grzegorza Przemyka, o którym zawsze opowiadam, tak jak o Staszku Pyjasie. Tak było, jest i będzie.
1: 14 maja 1964 roku w Warszawie i zmarł tragicznie, zamordowany 14 maja 1983 roku. Był młodym poetą, synem poetki, działaczki opozycyjnej na rzecz wolności Barbary Sadowskiej. Został w trakcie egzaminów maturalnych pobity na komisariacie przez milicjantów, co doprowadziło do jego śmierci. W toku śledztwa, o którym mówiłem, nadzorowanego przez kierownictwo komunistycznego reżimu, na podstawie spreparowanych dowodów zostali za ten czyn skazani lekarka oraz dwóch sanitariuszy. W toku trwającego kilkadziesiąt lat działań, także w wolnej Polsce, które wyjaśniły wszystkie okoliczności zdarzenia, żaden z prawdziwych oprawców nie poniósł zasłużonej kary, której nie udało się wymierzyć nawet po formalnym obaleniu systemu opresji w 1989 roku i odzyskaniu przez Polskę pełnej suwerenności i niepodległości. Dzisiaj ta rocznica obchodziłby kolejne urodziny. I z tej okazji powstała pieśń Przątki, podejmująca na nowo temat tragicznego losu młodego poety. Autorami utworu są warszawscy artyści, poetka Anna Aschenbach oraz muzyk i piosenkarz Adam Tkaczyk. Jak mówią, historia zatrzymała go w słoneczną, majową sobotę i ułożyła swoje warstwy na brudnopisach jego wierszy, na mapie z trasą wędrówki, z którą miał wyruszyć na strunach gitary. Stał się symbolem, który przywołuje na myśl epokę zła. Pragnęliśmy przywrócić go pamięci. Jako poetę złożyć hołd jego snom, snom całego pokolenia, które przeżywało młodość w najtrudniejszych czasach. W roli głównej Adam Tkaczyk. Nikt ze sprawców nie został ukarany.

młodość moich bosych stóp zazdrosny, że ją byle but zadeptał o te bzy majowe w oczach. O tę młodość moich bosych

wyplótł nici z moich włosów, w których tylko dziki wiatr i miękkie dłonie. Rósłbym wiecznie od korzeni, kochał prosto i powoli, aż po zmierzch, co mi obsypie bielą skronię. Rósłbym wiecznie od korzeni, kochał prosto i powoli, aż po zmierzch, co mi obsypie bielą skronię. Albo strzępiłbym się świtem w babie lato, srebrnym wiekiem.

tak marnie się zerwała w środku wiosny, że ją byle but zadeptał.

0: 14 maja 1983 roku zmarł w szpitalu, brutalnie pobity w komisariacie, 19-letni maturzysta Grzegorz Przemek. Grzegorz Przemek został zatrzymany przez funkcjonariuszy AMO, następnie brutalnie pobity w komisariacie na warszawskim Starym Mieście. Była to jedna z najgłośniejszych zbrodni aparatu władzy PRL-u. A oto kalendarium tych tragicznych zdarzeń. 12 maja 1983 roku milicjanci zebrali Grzegorza Przemyka z Placu Zamkowego w Warszawie na komisariat. Otrzymał kilkadziesiąt ciosów pałkami w plecy i barki oraz kilkanaście ciosów w brzuch. Przewieziony do szpitala zmarł po 2 dniach. Pogrzeb Przemyka 19 maja na cmentarzu powązkowskim stał się wielką manifestacją sprzeciwu wobec władzy komunistycznej. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt tysięcy ludzi, w tym wielka liczba młodzieży. Pogrzeb poprzedziła msza święta odprawiona dzięki staraniom księdza Jerzego Popiełuszki w kościele świętego Stanisława Kostki. I o tych wydarzeniach w programie Jana Pośpieszalskiego z przejęciem opowiadał Wojciech Cejrowski. Materiały wykorzystane ze zgodą pana Jana Pośpieszalskiego.
1: Gdyby Grzegorz Przemyk żył, miałby dokładnie tyle lat, Wojtku, co ty, bo chodziliście do równoległych klas. Byliście w tej samej szkole, tak? I to było jakoś tak, były matury pisemne?
2: Najpierw były pisemne, potem była przerwa. Grzesiek poszedł świętować to, że zdał. I tam został wyłowiony na Placu Zamkowym i zatłuczony na śmierć. Moim zdaniem wyłowiony celowo, żeby się mścić albo steroryzować jego mamę.
1: No tak, bo przecież było ich kilku kolegów, prawda?
2: Tak.
1: Padło na Grzegorza, a tamci inni...
2: Potem była pacyfikacja naszej szkoły. Ja zostałem wyłowiony. Nieznani do dzisiaj sprawcy rzucili mnie do samochodu i wyłamali mi wszystkie palce u obu rąk. Najpierw wyciągając je jeden po drugim ze stawów, żeby nie pękały kości, a potem tak, palec po palcu. I maturę ustną zdawałem z rękami na temblaku, po to, żeby w szkole się zrobiło cicho, żeby się wszyscy bali.
1: Uczniowie i maturzyści reagowali różnie, trudno powiedzieć, co dzisiaj, jak ta szkoła wyglądała.
2: Przecież nie reagowali różnie. Pełne unisono, nawet pani dyrektor, która była z PZPR-u, reagowała w zgodzie z takim naturalnym poczuciem sprawiedliwości, które działa w każdym człowieku i w tych sędziach, którzy dzisiaj umarzają, też działa poczucie sprawiedliwości. Oni służą dawnemu systemowi, to są te same gęby. Jak ja miałem proces za krytykowanie Aleksandra Kwaśniewskiego, że się upijał na grobach w Charkowie w czasie sprawowania urzędu, to sędzią w mojej sprawie była pani, która skazywała robotników w Gdańsku w stanie wojennym za Solidarność. I w wolnej Polsce ta pani jest dalej sędzią. Powinno się ich wszystkich wypieprzyć do kanału. Mhm. Tych wszystkich sędziów.
1: No tak, ale...
2: Jednym ruchem ręki, jak pionki z szachownicy, wszystkich won.
1: Ale
2: nawet jak któryś był niewinny, wszystkich won, bo to jest stary system. Nie mogą starego systemu reprezentować w nowym państwie sędziowie. Ale... Wszystkich won.
1: Ale w 2007 roku Sąd Najwyższy orzekł, że właśnie sędziowie i prokuratorzy nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, ponieważ działali w zgodzie z... I tutaj to uzasadnienie jest tak
2: pokrętne. Niech
1: nie
2: będą pociągnięci do odpowiedzialności, ale wszyscy won. Służyli tamtemu systemowi, umieli się w nim odnaleźć. Wszyscy won. Ten jeden czy drugi niewinny nie będzie miał pretensji, bo odejdzie w tłumie innych brzydkich. I nie będzie miał do Polski pretensji. Chętnie się zgodzi. Ja byłem ostatni sprawiedliwy, ale chętnie odejdę po to, żeby odeszli wszyscy pozostali. Wszystkich won. I wszystkich policjantów starego systemu. Dawnych milicjantów. Wszystkich won. I wszystkich urzędników starego systemu. Wszystkich won. Nie mamy do nich zaufania. Służyli Moskwie, teraz będą służyli Brukseli, nie wiem komu. Albo staremu systemowi, który siedzi gdzieś pod powierzchnią i broni jeden drugiego. I Kiszczak obiecywał, nic wam nie będzie.
0: Mówił Wojciech Cejrowski w programie Jana Pośpieszalskiego. Ale wracamy do wydarzeń z 1983 roku. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci Przemyka, ale jednocześnie władze podjęły bezprawne działania mające uchronić milicjantów przed karą. Winą chciano obarczyć sanitariuszy, którzy wieźli Przemyka z komisariatu do szpitala. W aktach sprawy nawet zachowała się drobna, krótka notatka ówczesnego szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych generała Czesława Kiszczaka. Cytat dokładny. Ma być tylko wersja jedna śledztwa, sanitariusza. I o tej tezie, jako jedynej słusznej, mówiła oficjalna propaganda, która prowadziła też kampanię zniesławiania matki Przemyka i jego otoczenia. Do tej sprawy biuro polityczne KCPZPR powołało nawet specjalny zespół pod kierownictwem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo byłego szefa MSW, generała Mirosława Milewskiego. Nie żyje od kilku lat. Gdybyśmy chcieli rozprawić się z Przemykiem, wzięlibyśmy fachowców, tak mówił Kiszczak na posiedzeniu tego zespołu latem 1983 roku. Ale realizując wytyczne zespołu, Służba Bezpieczeństwa zastraszała głównego świadka Cezarego F., który wraz z Przemykiem był w komisariacie. Próbowano go skompromitować, wcielić do wojska. Namawiano także do wyjazdu za granicę Polski. Cały czas otoczony był gronem wielu współpracowników SB i szpicli, którzy namawiali go do zmiany zeznań i inwigilowali. Istniał nawet niezrealizowany pomysł, żeby upozorować jego wypadek samochodowy. Podczas tak zwanego okazania Cezary F. nie miał najmniejszej szansy rozpoznać milicjantów, którzy bili Grzegorza Przemyka, bo władze zebrały wtedy kilkudziesięciu milicjantów, którzy wskutek działań plastyka mało różnili się między sobą. Inwigilowano prowadzących sprawę prokuratorów, a ich notatki i zapiski oczywiście trafiały do Służby Bezpieczeństwa, a oskarżonych milicjantów i świadków instruowano, jak mają mówić, jak mają zeznawiać. Pod zmyślonymi zarzutami na pół roku aresztowano pełnomocnika pani Sadowskiej, mecenasa Macieja Bednarkiewicza, a przeciwko mecenasowi Władysławowi Sirenowickiemu wszczęto postępowanie karne, zarzucając mu, cytat, poniżanie naczelnych organów władzy państwowej. Stracił też pracę prokurator, który sprzeciwiał się bezprawnym praktykom MSW. W lipcu 1984 roku po wyreżyserowanym przez władze procesie sąd uwolnił od zarzutu pobicia Przemyka dwóch policjantów, Ireneusza K., który zatrzymał Przemyka, i Arkadiusza Demkiewicza. To był dyżurny komisariatu, który nawoływał do bicia, mówiąc: bijcie tak, żeby nie było śladów. Pytanie, co dzisiaj dzieje się z tymi, w cudzysłowie, dżentelmenami. Natomiast na 2 i 2,5 roku więzienia skazali zostali za nieudzielenie pomocy pobitemu po wymuszeniu w śledztwie nieprawdziwych zeznań dwaj sanitariusze, którzy wieźli Grzegorza z komisariatu do szpitala. A co było dalej? Po roku 1989, kiedy uchylono wyroki wydane w 1984, sprawa wróciła do sądu. Ireneusz K. został w 1997 uniewinniony przez Sąd Wojewódzki w Warszawie, a ten drugi został skazany na 2 lata więzienia, ale nie odsiedział ani dnia, bo według psychiatrów odbycie kary uniemożliwiał jego stan psychiczny. Biedactwo. Kolejne procesy ruszały trzykrotnie, w 2000, w 2003 i 2004 roku. Za pierwszym razem sąd uznał, że sprawa się przedawniła, a drugim uniewinnił K. dopiero w maju 2008 roku. Sąd okręgowy w Warszawie uznał Ireneusza K. za winnego i skazał na 8 lat więzienia, ale w wyniku amnestii kara została zmniejszona o połowę. Sąd uznał wtedy, że pobicie, którego skutkiem była śmierć Grzegorza Przemyka, było przestępstwem popełnionym przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych i w związku z tym nie doszło do przedawnienia. Ale wyrok ten jednak został uchylony już w grudniu 2009 roku przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, który stwierdził, że sprawa przedawniła się 1 stycznia 2005 roku. Sąd Apelacyjny uznał nadto, że pobicie, którego skutkiem była śmierć Grzegorza, nie mieściło się w pojęciu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu czy ciężkiego uszkodzenia ciała. Kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego złożył w 2010 roku do Sądu Najwyższego ówczesny prokurator generalny, minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Sąd Najwyższy oddalił jednak kasację, bo uznał ją bezzasadną. Śledztwo w sprawie śmierci Grzegorza Przemyka prowadził również Instytut Pamięci Narodowej. W 2009 roku zarzuty utrudnienia i utrudniania wyjaśnienia śmierci Przemyka usłyszał były minister spraw wewnętrznych Czesław Kiszczak. Jednak z powodu przedawnienia karalności IPN umorzył w 2012 roku postępowania przeciwko niemu i 20 innym podejrzanym. Od postanowienia śledczych IPN odwołali się do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia m.in. ojciec Grzegorza Przemyka, pan Leopold, Cezary F., przyjaciel maturzysty i świadek bicia go przez milicję oraz dawny adwokat matki Grzegorza Przemyka, mecenas Maciej Bednarkiewicz. Żądali wznowienia postępowania, ale w maju 2013 roku warszawski sąd utrzymał w mocy decyzję śledczych IPN.

0: ale oto mamy rok 2017. Spośród wielu ważnych propozycji tytuł Wiersz Roku otrzymał poemat Korlida, którego autorem jest Juliusz Erazm Bolek. Ten fakt ogłoszono uroczyście w warszawskim klubie księgarza, Rynek Starego Miasta, 21 marca 2017 roku w Dniu Światowego Dnia Poezji. Fragment Juliusz Erazm Bolek Korlida. W końcu sąd skazał tego, co kazał bić, tak żeby nie było śladów. Jednak bestia nigdy nie trafiła do więzienia, bo pojawiła się opinia psychologiczna stwierdzająca, iż bestia na skutek wyroku doznała zmian w psychice i cierpi na depresję oraz częściowe otępienie uniemożliwiające jej odbycie kary, a przecież bestie nie mogą cierpieć. One mają zagwarantowane prawo do uśmiechu. Tyle poeta Juliusz Erazm Bolek. Ale poezja pamięta i nigdy nie zdradza. Wiersz, poemat Korlida, powstał w oparciu o tragiczne losy poety Grzegorza Przemyka i jego matki, także poetki pani Barbary Sadowskiej, znanej z walki z komunistycznym systemem PRL. Syn został zamordowany przez milicjantów wykonujących polityczne dyspozycje swoich mocodawców, ulokowany w komunistycznych władzach PRL. Dostali oni zadanie, aby tak skatować nastolatka, by nie było śladów. Od tamtych czasów mija dzisiaj 38 lat. Chichot złego losu i uśmiechy cyników, załuczników poprzedniego systemu, nie milkną i nie znikają. I może udało się ustalić personalia wszystkich sprawców śmierci Grzegorza Przemyka, to do tej pory po zakończeniu dyktatury w 1989 roku, a nawet po wyborach z 25 października 2015 roku, nie doszło do wymierzenia im zasłużonej kary za ich bestialski czyn. Juliusz Erazm Bolek w poemacie Korlida dokonuje głębokiego rozrachunku z mordem dokonanym na Grzegorzu Przemyka, tuszowaniem sprawy i całym żmudnym postępowaniem, by dojść do prawdy. Poeta nadał swojemu utworowi bardziej uniwersalne przesłanie, jak pisałem w pewnej recenzji. Ukazał okrutną i cyniczną walkę dobra ze złem i przedstawił nikczemność bestii w ludzkiej postaci i z ludzkiej postaci działających na polecenie szatana złego, a te postaci nie cofną się przed żadnym odrażającym czynem. Ów motyw niekończącego się konfliktu dobra i zła sprawia, że poemat Korlida może być doskonale zrozumiany przez czytelników na całym świecie. A dla mnie osobiście Korlida to dzieło otwarte, gdzie na aksjologicznej szali metafor ważą się losy i człowieczeństwa i sprawiedliwości. Ta ostatnia wciąż pozostaje nie tylko ślepa, ale i głucha. Poeta Bolek, splątany emocjami i wspomnieniami z tamtego czasu, rozkrzyżowany między wizją trochę naiwną polskiej sprawiedliwości a gniewem serca, wskrzesza ponownie w świadomości czytelników postaci Grzegorza Przemyka i jego matki Barbary Sadowskiej. Korlida to wierszowy moralitet, gdzie każdy z nas, jeśli się tylko zastanowi, może zobaczyć siebie w zwarciu z chłodem biurodyktatury, bezduszności, kłamstwa, hipokryzji i cynizmu. Kto teraz może stać się Mater Dolorosa, cierpiącą pod krzyżem? Dzisiaj nie trzeba zabijać, katować, męczyć, aby pozbawić kogoś poczucia godności i świadomości, że jest się potrzebnym.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: Te dwie daty 7 dzień maja 1977 roku i śmierć Staszka Pyjosa.

schylone postacie zostaną tak, a my pójdziemy dalej. Rajskie jabłka co głód cudownie zaspokajają i radość czułą przynoszą. W cieniu drzew jeść będziemy, żadnego węża nie będzie. Zostaną pod drzewami mocno przytulone postacie, a my weźmiemy trochę

0: wiersz Grzegorza Przemyka, w dniu, w którym przyjdziesz do mnie. Program specjalny sieci Radia Wnet.
1: Jeśli przyjdziesz.
0: A ze mną mój zapowiadany gość, Juliusz Erazm Bolek. Dzień dobry.
2: No. 100 tysięcy wydaje.
0: Juliusz Erazm Bolek gdzieś przepadł na chwilę w odmętach, jest pewnie w jakimś opisie, ale zadzwonimy jeszcze raz. Te dwie daty niezwykłe. Stały słuchacz poprawił mnie i słusznie, bo korzystam z notatek, bo co roku o tej porze wspominam Grzegorza Przemyka, wspominam jego młode życie, przed którym właściwie wszystko mogło być absolutnie do spełnienia, a tak się nie stało. I zawsze powtarzam, panie Juliuszu, Juliusz Erazm Bolek, dzień dobry. Juliusz Erazm Bolek, chyba zajęty, ale będziemy dzwonić. Te dwie daty, 7 dzień maja 1977 roku, 14 dzień maja 1983 roku. Majową porą w 1977 roku w Krakowie został zamordowany Stanisław Pyjas, a 14 maja w Warszawie Grzegorz Przemyk. Gdyby żył, dzisiaj obchodziłby swoje 60. urodziny. Cóż mogę powiedzieć? Poeta pamięta, wspominałem poemat Kortlida Juliusza Erazma Bolka, który dokonał tego głębokiego, poetyckiego, nadświetnego, choć bolesnego rozrachunku z mordem dokonanym na Grzegorzu Przemyku. Przede wszystkim tuszowaniem sprawy i całym żmudnym postępowaniem, ale przede wszystkim tym, co nazywa się wspólnym naszym grzechem zaniechania. Cóż mogę

i mówię, chociaż wiary coraz mniej, sprawiedliwość. I naszemu stałemu słuchaczowi Stanisławowi napisałem kilka chwil, kiedy wsłuchiwaliśmy się w wiersz napisany przez Grzegorza Przemyka. Ten język mi się trochę plącze, bo w niedzielę 17 maja tegoż roku Grzegorz Przemyk świętowałby 62. swoich urodzin, a nie 60. Natomiast w moim sercu i w moim umyśle jest wielka niezgoda na to, co dzieje się w tak zwanej Polsce wolnej. I może naiwnie jak dziecko na antenie Radia Wnet Krzysztofa Skowrońskiego przypominamy postać Stanisława Pyjasa, przypominamy postać Grzegorza Przemyka. Przypominam zawsze te ofiary stanu wojennego, których ponad setka, o których się zapomina. Przypominam o zamordowanych górnikach kopalni Wujek. Przed chwilą pani Maria, stała słuchaczka z Łodzi, napisała, że Radio Wnet woła na puszczy i że tak naprawdę w innych mediach polskojęzycznych, jak pani Maria napisała, właściwie ani słowa o Stanisławie Pyjasie czy Grzegorzu Przemyka. Ale jesteśmy my, jest Radio Wnet. Program specjalny, przypominam o Grzegorzu Przemyku, o tym jak został zabrany do Komisariatu Milicji Obywatelskiej przy ulicy Jezuickiej 1, łamane przez 3, gdzie był ciężko bity przez 3 funkcjonariuszy. Żaden z nich nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Żaden. Mija czas i nic, cisnął się na język słowa absolutnie nieparlamentarne. Muzycznie nasza pani kompozytor Konstancja Kochaniec i ta niezwykła Hedera. Wspominam dzisiaj w programie nadzwyczajnym w paśmie muzycznego piątku Grzegorza Przemyka. Póki istnieje Radio Wnet, będziemy o tym mówić i upominać się o sprawiedliwość, przypominać jego postać, tak jak i postać Staszka Pyjasa.

Mistrzowska kompozycja pani kompozytor Konstancji Kochaniec-Hedera w programie specjalnym, gdzie wspominam Grzegorza Przemyka. W niedzielę, gdyby żył, obchodziłby 62. urodzin, a wczoraj 43. rocznica jego śmierci. I taki oto okruch dźwiękowy, te zdobycze cywilizacyjne mają to do siebie, że można coś ocalić przed zapomnieniem.

0: ejemplo. Comandante, compañero, viva tu revolución.
1: Czy mogłaby pani opowiedzieć, w jaki sposób pani syn zginął?
2: Moje dziecko zdawało poprzedniego dnia maturę pisemną. Było w klasie humanistycznej. Było bardzo pogodne, jasne. Miało swoje życie, samo się wychowało, dlatego że nikt nikogo nie może wychować. Bardzośmy się kochali. I po prostu, kiedy wracałam z klasztoru świętego Marcina, gdzie byliśmy w pogotowiu 3 maja, bo po mszy mogły być niepokoje. We wszystkich klasztorach były i kościołach były punkty medyczne, jak zawsze, przeciw gazom, przeciw siłom interwencyjnym. Byłam też w tym klasztorze i kiedy przyszłam do domu, zastałam jednego z kolegów, który powiedział mi, że Grześ jest pobity w komisariacie na Starym Mieście, niedaleko katedry. I w tym czasie wspaniali chłopcy, sanitariusze z pogotowia stali gotowi. Powiedzieli, że go pomogą mi go przenieść, bo on nie miał po prostu władz, on nie miał siły, że mi go zawiozą do domu i zaniosą na noszach. Tak się stało. I Grześ przebył tutaj ze mną noc. Pomagałam mu jak mogłam. Bardzo go bolało, bardzo był inny. Bardzo był piękny, taki łagodny. Bolało go, przepraszał mnie, że mnie fatyguje, że mu noszę mokry ręcznik na brzuszek. On wiedział, że mam te dwie ręce nieczynne, dlatego że od 3 maja on mi pomagał bardzo, bo ja tu zostałam uderzona, tutaj miałam ten gips. I on wiedział, że ja ani nie mogę prać, ani nic. Przeprosił mnie, że nie wyprał mi spódniczki na dzień następny. Dla mnie to jest po prostu wszystko zbiorowość chorych ludzi, którzy nic nie rozumieją, którzy nie czują. Chorych, bardzo głęboko chorych. Ja milicjantom może zbyt odważnie w nocy powiedziałam, kiedy tu byli całą noc. Ten zeszłą noc powiedziałam, że są narzędziami. Że nie mam do nich nienawiści ani żalu, bo nie można mieć żalu do narzędzi. Powiedziałam im, że Polska jest bardzo chora. Żeby się odwrócili, jeżeli mają temperament, jeżeli chcą być milicjantami, bo nie mogą być bokserami, to niech się odwrócą od bandytów. Niech się odwrócą od po prostu ludzi bestii. Usłyszałam bezsilność. Nie wiem, czy milicji, czy służby bezpieczeństwa. I kiedy mi powiedziano, że was, Sadowska, nie możemy ruszyć, ale syna wam załatwimy. To jest argo, to jest załatwić, to jest... To są oczywiście różne gradacje. Można załatwić kogoś lekko w pracy, gdzieś tam, ale można zabić też. Tylko ja nie myślałam o tym.
3: To było
2: myślałam,
3: że
2: no, skoro jest taki humanista, skoro potrafi im grać tu Wiktora Harę, jak przychodzą na rewizję, po prostu, zwyczajnie, że go wsadzą do wojska, wcielą do milicji, zamieszają w aferę kryminalną. Ja nie wiążę tego z zabiciem. Ja myślę, że może to później jakiemuś choremu człowiekowi przyszło do głowy. Oni nas znali, wiedzieli, że ani Grześ się nie boi, ani ja. to zawsze budzi bezsilność.
0: Si quiere conocer a Martilla Fidel, si quiere conocer los caminos del Che.
3: A mówiła z taśm archiwalnych matka bolejąca, Barbara Sadowska, mama Grzegorza Przemyka, brutalnie pobitego na śmierć przez milicjantów.
4: Pogotowia zostali oskarżeni o pobicie przedmieta, które spowodowało skutek śmiertelny.
3: No to bez komentarza. Kochana ma Polsko, jaka jesteś? Anno Domini 2026. Mija czas i nic. Bandyci chodzą z podniesioną głową. Jak mawia Wojciech Cejrowski, wszystkich wątych, którzy służyli złu i dawnym panom.

0: Ukochana ma Polską z albumu Głos Patriotów, formacja Chorytnica. Był to program nadzwyczajny, audycja specjalna o Grzegorzu Przemyku. Za chwilę godzina 14 i serwis informacyjny na antenie Radia Wnet, a w roli głównej on, nasz dzielny Frodo Jakub Duszak.
1: Audycja specjalna.

0: Wiadomości wnet.
1: 15 nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa wybranych przez Sejm. Dokonano tego pomimo zabezpieczenia wydanego przez Trybunał Konstytucyjny. Oznacza to, że posłowie powinni wstrzymać się od wyboru nowych członków KRS do momentu wydania przez TK ostatecznego orzeczenia. W proteście posłowie Prawa i Sprawiedliwości zbojkotowali głosowanie, a wyboru dokonano większością 3/5 posłów obecnych na sali. Wyborowi sprzeciwili się posłowie Konfederacji i Korony Polskiej. Koalicja rządząca zagłosowała jednolicie. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy w sprawie kryptowalut. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta, a należy pamiętać, że dwie poprzednie rządowe propozycje Karol Nawrocki zawetował, argumentując swoją decyzję nadmiernością zawartych w projekcie regulacji. W środę Komisja Finansów debatowała nad 4 projektami ustaw o rynku kryptowalut, Konfederacji, Polski 2050, prezydenckiego oraz właśnie rządowego. Głosowanie nad wyborem szefa IPN zostało wycofane z porządku obrad, poinformował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jak mówił na początku obrad, podjął taką decyzję po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów. Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej rekomenduje na to stanowisko wiceprezesa Instytutu doktora Mateusza Szpytmę. Jak pisze Interia, choć Szpytma otrzymał poparcie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, to nad losem wniosku mógł zaważyć skierowany do parlamentarzystów list podpisany przez 170 historyków. Wśród jego sygnatariuszy znalazł się m.in. profesor Antoni Dudek. Autorzy listu zarzucają doktorowi Szpytmie udział w upolitycznieniu instytucji. Donald Trump zakończył wizytę w Pekinie. Rozmowy z Xi Jinpingiem dotyczyły wojny z Iranem, handlu, technologii oraz Tajwanu. Obaj przywódcy przekonywali, że osiągnięto istotny postęp w stabilizowaniu relacji amerykańsko-chińskich, mimo utrzymujących się głębokich różnic między dwoma największymi światowymi mocarstwami. Najważniejszą kwestią dla Chin podczas rozmów pozostawał Tajwan, o czym mówił w Poranku Wnet ekspert do spraw międzynarodowych dr Krzysztof Winkler.
2: Na plus można zapisać to, że mimo ostrzeżeń Xi Jinpinga na temat Tajwanu, tego, że niefortunne poprowadzenie polityki wobec tej wyspy może prowadzić do starcia nawet i to militarnego między Chinami i Stanami Zjednoczonymi, no to jednak Amerykanie to stanowisko podtrzymali. To się spotkało z pozytywnym przyjęciem w Tajpej, ale podejrzewam, że też w Seulu czy Tokio, no bo Amerykanie tutaj są pewnie bacznie obserwowani przez swoich najbliższych azjatyckich sojuszników, no bo budują jednocześnie koalicję antychińską.
1: W sprawie Iranu Donald Trump poinformował, że Xi Jinping zadeklarował gotowość Chin do pomocy w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny oraz ponownego otwarcia cieśniny Ormus.
2: Wstępnie pojawiły się informacje o tym, że być może Chiny będą kupowały więcej ropy amerykańskiej, a trzeba też cały czas pamiętać, że ta podwójna blokada cieśniny Ormus no jest problemem dla Chin, dlatego że oni importują z tego regionu około 50% swojego zapotrzebowania na ropę naftową i gaz ziemny. No a tutaj kluczem również do tego jest obecność floty amerykańskiej, więc troszkę ta pozycja negocjacyjna wygląda inaczej niż w Pusan w listopadzie zeszłego roku.
1: Mówił dr Krzysztof Winkler. Trump określił spotkanie jako bardzo udane, światowej rangi i niezapomniane. Xi Jinping nazwał wizytę historyczną i przełomową. Trwają rozmowy na temat przesunięcia sił amerykańskich z Niemiec do Polski. Nie wiadomo, czym to się zakończy, ale znacznie ważniejsza jest inna decyzja administracji USA, mówił w Poranku Wnet ekspert Strategy and Future dr Marek Budzisz.
3: Mianowicie decyzja o wycofaniu się strony amerykańskiej z porozumienia, które zostało podpisane jeszcze przez Joe Bidena z Niemcami w kwestii umieszczenia w Niemczech batalionu amerykańskich rakiet Tomahawk średniego zasięgu. Ten krok był pomyślany jako tymczasowe posunięcie, które miało wypełnić pewną lukę w bezpieczeństwie europejskim, bo Europa dzisiaj nie ma zdolności atakowania celów położonych na głębokości w Federacji Rosyjskiej.
1: Europejskie firmy pracują nad własnymi rozwiązaniami, jednak najpewniej będą one gotowe dopiero około roku 35. Do tego czasu Europa pozostanie bezbronna, a Rosja będzie używała tego argumentu, by wymusić różne decyzje, analizował w Poranku Wnet dr Marek Budzisz. Przedstawiciele związków zawodowych w koncernie Volkswagen oświadczyli, że nie zgodzą się na zamykanie zakładów produkcyjnych. Jednocześnie zadeklarowali gotowość do rozmów o rozwiązaniach, które miałyby zabezpieczyć przyszłość niemieckich fabryk wykorzystujących obecnie jedynie część swoich mocy produkcyjnych. Według wspólnego stanowiska przekazanego agencji Reutera, Volkswagen szuka sposobu na ograniczenie nadwyżki mocy produkcyjnej w niemieckiej sieci fabryk bez konieczności ich zamykania. Takie rozwiązanie zostało wykluczone w porozumieniu restrukturyzacyjnym zawartym ze związkami zawodowymi w roku 2024. Wśród rozważanych możliwości pojawiają się m.in. partnerstwa z sektorem obronnym oraz współpraca z chińskimi firmami.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie, a warto?
9: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: Modivo e-obuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super. No to jak dołączyć?
9: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Dzień dobry, Joanna Rawik. Zapraszam bardzo serdecznie do posłuchania mojej audycji w sobotę 16.11. Sztuka jest magią, gdzie goszczę człowieka teatru bardzo szerokich horyzontów, Krzysztofa Szustera, który ostatnio wsławił się wspaniałą inscenizacją Wesela Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze Lalki aktora Kubuś w Kielcach. Zapraszam do usłyszenia. Dziękuję.
13: La la la la la, la la la la la.
1: Śpiewać każdy może, tak przynajmniej twierdzi pani Agata Konador ze Szkoły Głosu Konador, która w najbliższą sobotę w ramach Akademii Podwodnej Radia Wnet zagości w państwa odbiornikach i opowie o tym, jak śpiewać. A to, jak śpiewać, ściśle łączy się z tym, jak czuć się ze sobą dobrze. Podwodna Akademia Radia Wnet w każdą sobotę o godzinie 12. Zaprasza Jakub Duszak.
14: Witamy na żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet. Wszelkie prezenty należy pozostawić w lukach bagażowych.
15: Przepraszam, czy ta winda jedzie w bok?
16: Nie, ależ skąd? Ta winda ciągle jedzie w górę.
14: Kierunek piętro 17.
15: Dałabym sobie czas antenowy uciąć, że pięter jest 16.
16: Przecież zbliżają się urodziny. Kolejny rok, kolejne piętro.
17: Z okazji swoich 17 urodzin Radio Wnet zaprasza na specjalny cykl zatytułowany 17 piętro. Od 13 maja przez 17 dni redaktorzy Radia Wnet prezentować będą 17 odcinkowe serie poruszające najważniejsze bądź najbliższe im tematy. Szczegółowy harmonogram na portalu wnet.fm lub w mediach społecznościowych.
11: To była autopromocja.

0: 17 piętro. Pokój strategiczny. 17 bitew według doktora Krzysztofa Jabłonki.
1: Dzień dobry, witam Państwa w trzecim odcinku. Dzisiaj będą wojny punickie. Pierwsza z wojen rozegrała się głównie na morzu, gdyż toczyła się o Sycylię i na Sycylii. Pierwszą bitwę stoczono pod przylądkiem Mylaj, na którym to stacjonowała flota rzymska, przegrywająca do tej pory wszystkie starcia z Kartaginą, ponieważ mieli bardzo słabe okręty, ale za to mieli dobrą armię lądową, czyli słynnych legionistów uzbrojonych w bardzo wysokie tarce, spod których wystawały im tylko okute metalem sandały i hełmy powyżej tarczy. Zatem zbudowali trapy z tak zwanymi krukami, czyli hakami na końcu, które nagle zaczęli zrzucać na okręty kartagińskie, które były o wiele wyższe, i po nich wbiegać tam, tocząc wojnę lądową na okrętach. W ten sposób w 260 roku przed naszą erą pod Mylaj odnieśli pierwsze zwycięstwo, topiąc i przede wszystkim zagarniając flotę kartagińską, którą potem można było użyć przeciwko Kartaginie. Po 19 latach, a właściwie 20, w 241 roku doszło do ostatniej z bitew, tu już dokładnie wiemy, 10 marca, u Wysp Egadyjskich, bitwa pod Egadami, czy też nad Egadami, gdzie już potężne okręty rzymskie uzbrojone w owe trapy z krukami zaatakowały kartagińskie wysokoburtowe triery i rozgromiły je doszczętnie. Gdy przyszła druga wojna punicka, znana jest z ogromnego przemarszu wojsk Hannibala, który na czele słoni, z których mu tylko jeden został po przejściu Alp, dotarł aż pod Rzym. Po kolei rozgromiając trzykrotnie w trzech bardzo ważnych bitwach, których tu omawiać nie będziemy, ale po obejściu Rzymu i obejrzeniu jego murów stwierdził, że szkoda marnowania czasu, trzeba zbuntować sojuszników rzymskich i wyruszył do Kapui, czy pod Kapuę, do Kampanii, a następnie do Apulii. I tam dopadł go konsul Emiliusz Paulus. Ponieważ dwóch konsuli zmieniało się, jeden był zatoczeniem wojny, a drugi był przeciw i raczej kunktowaniu, czyli unikaniu starć, gdy przejął tego dnia 2 sierpnia 216 roku konsul Emiliusz, od razu uszykował wszystkie legiony do walki, stawiając zwyczajem rzymskim najsilniejszą część w centrum. Po bokach były kawalerie. Tymczasem przewidujący to Hannibal, który świetnie znał Rzymian, pewnie z opowieści, ale może i z doświadczenia, zrobił dokładnie odwrotnie. W środku ustawił sojuszników, natomiast potężne kawalerie na jeszcze afrykańskich koniach ustawił nie tyle na bokach, co daleko poza bokami, i dokonał tak zwanego głębokiego obejścia, kilkunastokilometrowego. Kiedy Rzymianie ruszyli do ataku, wgryźli się w szyki tychże Kartagińczyków, przekonani, że zwyciężają. Parli do przodu w trzy szeregi ustawieni i już byli bliscy triumfu, gdy na ich plecy spadła potężna kawaleria kartagińska. Była straszliwa rzeź. 10 tysięcy legionistów padło razem z Emiliuszem Paulusem. Emilianem Paulusem. Teraz już konsulem i dyktatorem całkowitym, już bez drugiego, został słynny Fabiusz Kunktator. Druga bitwa, która jest odwrotnością i rehabilitacją Kannów, rozegrała się już na ziemi kartagińskiej, tunezyjskiej, gdzieś byśmy powiedzieli, w Numidii. Bitwa pod Zamą, 19 października 202 roku, kiedy to Hannibal zaatakował wojska Scypiona afrykańskiego słoniami. Ale Rzymianie się już na to przygotowali. Legiony ustawione były w szachownicy. I gdy rozwścieczone słonie, poganiane przez swoich poganiaczy ostrym narzędziem, pędziły na szyki rzymskie, one się po prostu złożyły. Szachownica zamieniła się w szeregi, a wzdłuż nich były korytarze, którymi te słonie zaczęły biec, straszone ogniem przez Rzymian, którzy pochodniami odganiali te słonie, a ponieważ miały gdzie biec, wylądowały na końcu całego szyku. Wtedy znowuż wystąpiła szachownica, ruszyła na Hannibala, rozgramiając go kompletnie. Hannibal, przerażony klęską, uciekł do Bitynii, gdzie dopadli go Rzymianie, ale zanim go schwytali, przegryzł trzcinę z trucizną i zmarł. Trzecia bitwa już ma, trzecie starcie, trzecia wojna punicka ma już tragiczny przebieg. Zażądano od Kartaginy, która weszła w spór z Numidią, żeby się wyprowadzili, zbudowali sobie inne miasto. Oczywiście odmówili. Stoczyli nawet zwycięską bitwę pod Neferis w 149 roku. Druga bitwa w 147 już była przegrana. I wtedy oblężono Kartaginę. Broniła się mężnie przez pół roku. 24 kwietnia 146 roku spłonęła Barka, czyli główny bastion, wieża, w której schroniły się rodziny i które zginęły razem z nim. Wszystkich Kartagończyków sprzedano w niewolę, ziemię, wszystkie budowle zburzono, ziemię zaorano i posypano solą, żeby tam nic nie wyrosło. No ale długo się to nie utrzymało, gdyż był to niezwykle dobrze położony port handlowy i Rzymianie odbudowali rzymską Kartaginę, której jednym z biskupów był święty Cyprian, a jednym ze świętych Augustyn z Hipony.
0: 17 piętro.
2: Edycja specjalna.
3: Szesnaście minut po godzinie 14:00. Tomasz Wybranowski w paśmie muzycznego piątku. Programy nadzwyczajne, bo dzisiaj w pierwszej godzinie wspominałem Grzegorza Przemyka. Zabrzmiał też głos z taśm archiwalnych matki bolejącej, pani Barbary Sadowskiej. A jutro zapowiedź dość długiej, ale ważnej rozmowy, bo przecież setna rocznica przewrotu majowego i moja rozmowa z profesorem Wojciechem Polakiem o jego najnowszej książce właśnie poświęconej tamtym wydarzeniom, które z perspektywy czasu są różnie oceniane, podobnie jak różnie oceniany jest przez historyków Józef Piłsudski. Natomiast teraz wypowiedź Józefa Piłsudskiego z dnia 5 maja 1924 roku o pracy ku przemyśleniom.
4: Szanowne panie i szanowni panowie, człowiek jakoby ujarzmia żywioł. Żywioł nie jego ręką wytworzony na naszym podole płac. Żywioł tych dawniej liczony zaledwie kilka. A liczba ich rośnie prawie z roku na rok. Zaprzęga je człowiek do roboty, jak jakie wół roboty. Woda więc obraca koło. Słońce ogrzewa pole elektryczne, pracuje we wszystkich kierunkach. Ogień daje ciepło. Wół roboty czyni z elementów człowiek. I dumny jest z tego, że dzieło nie swoje opanował i zmusił do niewolniczej roboty. Dla swojej jedynej wygody. Dumny jest z tego, lecz już ma dostateczny do tego zasady. Czyż nie spostrzega, że żywioł będący w codziennej robocie i klęski zadawać mu może. Rozstrzelałe powodzie, słońce porządzi spalające pola, ogień niszczący miasta i wioski, pioruny z nieba bijące, zarazki powietrza, trzęsienia ziemi, już nie są dostatecznym powodem do większej skromności człowieka w stosunku do żywiołu. A jednak jest żywioł nieboski, lecz ludzki. I może dlatego człowiek tak mało go szanuje. Żywiołem tym jest praca. Praca ludzkich mózgów, praca ludzkich serc i praca ludzkich mięśni. Dzieje ludzkie w całym tysiącolecie. Wszystko to, co nazywamy kulturą, to właściwie przetworem tego ludzkiego żywiołu, człowieczej pracy. A człowiek, zamiast być dumnym z opanowania tego, co może opanować, chce być dumnym z opanowania żywiołu nie swego, żywioł podziemny. Specjalnie człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu, pracy zbiorowej, chociaż ta właśnie największe cuda tworzy. Zanim moim zasadniczym postulatem szacunku jest zawsze umowa i lojalne tej umowy dotrzymanie. Umowa polega na warunkach, które wzajemnie umawiający się stawiają. I czy stróż zamiatający ulicę, czy minister rządzący krajem, czy stolarz obracający heblem, czy profesor wykładający wyższej szkole dla wspólnej pracy z innymi warunki stawia, warunki przyjmuje. I gdybyś wzajemnie lojalnie je dotrzymywano, jak gdyby inaczej życie wyglądało. Drugim podstawowym postulatem jest szacunek dla instrumentu pracy. Instrument bowiem nieszanowany kaleczy lub efektu nie daje. Wobec tego, że mam przed sobą instrument pracy z maszyny i żywego człowieka złożony, chcę go lojalnie szanować. Warunkiem umownej pracy jest czas, który już nie mówi stoć.
3: Staś Markiwalnych, mówił marszałek Józef Piłsudski. Jutro, kilka chwil po godzinie 13.05 w Muzycznej Polskiej Tygodniówce, specjalna rozmowa z panem profesorem Wojciechem Polakiem o jego najnowszej książce właśnie tyczącej marszałka Józefa Piłsudskiego i kwestii przewrotu majowego, bo to 100 lat temu. Piszą też słuchaczki i słuchacze. Pozdrawiam panią Justynę L. Rachidi, która napisała: witam, słucham właśnie pańskiej audycji, wzruszająca, przejmująca. Dziękuję za te słowa, pani Justyno, bo postaci Stanisława Piasa i Grzegorza Przemyka są bliskie mojemu sercu i na ile starczy mi sił i życie, będę ciągle o nich opowiadał. Natomiast w kwestiach rozliczeń platynowy słuchacz Stanisław napisał taką oto rzecz, takie poskryptum do mojego programu wspominkowego, audycji specjalnej o Grzegorzu Przemyku. I słuchacz Stanisław napisał: to, że nie rozliczono tego, tych zbrodni, wina spada na prawą stronę, tak samo jak w głupi sposób oddali władzę za kawałek pizzy. A mój muzyczny komentarz... Konstancja Kochaniec, nasza umiłowana pani kompozytor, Call of the Choice Man. I śpieszę z informacją, że dzisiaj za niespełna 8 minut moim państwa gościem pani Jolanta Nowakowska, bo będziemy mówić o nagrodach imienia Marka Nowakowskiego, którego tak brakuje na naszym literackim Parnasie. Odszedł 12 lat temu. Słuchajcie, Radia Wnet, a w tle ona, Konstancja Kochaniec, Call of the Choice Man. Dziś już po raz trzeci jej kompozycje płyną w eter Wrocławia, Szczecina, Lublina, Białegostoku, Łodzi, Bydgoszczy, Krakowa i Warszawy.

Boska koda tego nagrania. Call of the Choice Man, Konstancji Kochaniec. Dzisiaj jej muzyka towarzyszy w programie specjalnym pierwszej części, kiedy opowiadałem o Grzegorzu Przemyku. Natomiast o niespełna 5 minut moim Państwa gościem, pani Jolanta Nowakowska, będzie mówić o nagrodach imienia Marka Nowakowskiego. Któż nie czytał Benka Kwiaciarza czy raport o stanie wojennym. Natomiast tęsknieniem czekamy na najnowszą płytę formacji Mgły i przypominam szlagier wiosny ubiegłego roku, San Francisco. Ona, Ewa Wyszyńska i Piotr Grudziński, główny konstruktor muzycznych fraz formacji Mgły.

0: San Francisco, formacja mgły, no i czekamy na nową płytę naszego zespołu. To jeden z tych naszych umiłowanych zespołów. Piękne słuchaczki i zacni słuchaczki, a teraz mój zapowiadany gość. Pani Jolanta Nowakowska, którą serdecznie witam na antenie Radia Wnet, czy to Wrocław, Szczecin, Białystok.
1: Chyba muszę radio wyłączyć.
0: Ale nie ma żadnych sprzężeń, pani Jolu, kochana i droga. Pierwsze pytanie, zanim opowiadamy sobie o nagrodach i o tych niezwykłych książkach. Pani to pewnie wie, bo już mieliśmy okazję rozmawiać, że

0: Ja wciąż na półce dumnie raport o stanie wojennym, to pierwsze wydanie, rok pański 1982 Instytutu Literackiego i oczywiście te moje ukochane Dwa dni z aniołem, rok pański 1984. Lubię, no bo to mi mój świętej pamięci profesor z mojego Tomaszowskiego Liceum, profesor Adolf Czeredarecki, powiedział, musisz to młode wybranie przeczytać, no i tak się stało. Natomiast pani Jolu, dzisiaj takie ciepłe wspomnienie o Marku Nowakowskim, to co to by było? O, dzisiaj.
1: No cóż, akurat mija dokładnie 12 rocznica jutro, więc tak trochę minorowo.
0: Trochę minorowo, ale myślę sobie, że z tych niebieskich łąk w gronie akademików, poetów, bo też tam doszlusował Ernest Brylo, którym właśnie, bo nawet wczoraj pani Jolu z Juliuszem Erasmem Bolkiem, naszym poetą dobrze panu, pani znanym
1: tak,
0: właśnie.
1: Tak, wiem, że pan często wspomina i nawet czyta.
0: Tak.
1: Jego poezję.
0: Natomiast
1: dzisiaj też zresztą, bo słuchałam.
0: No przypominamy te postacie, bo skoro nie Radio Wnet, no to kto? Czy to Stanisław Pyjos tydzień temu, czy Grzegorz Przemyk? Natomiast droga pani Jolu, ja czasami mawiam tak, że Dublin miał Jamesa Joyce'a, to a propos Dublińczyków i tej niezwykłej powieści Ulysses, a Warszawa ma Marka Nowakowskiego, bo przecież to on zaklinał te kawiarnie, uliczki i te wszystkie historie. Proszę trochę o tym poopowiadać właśnie. Ta recepcja wielkiego Marka Nowakowskiego, warszawianisty literackiego.
1: Wie pan, mnie się wydaje, że on to wszystko bardzo, bardzo dokładnie napisał. Tych swoich różnych wspomnieniowych partiach, także no cóż, ja mogę tylko iść jego śladami, nie warto się powtarzać. Proponuję przede wszystkim powidoki, które są takim troszkę sentymentalnym spojrzeniem wstecz.
0: Tak.
1: No i cóż, myślę, że też takie najbardziej osobiste dwa ostatnie tomy, Dziennik Podróży w Przeszłość i Pióro. To są takie rzeczywiście odautorskie komentarze do swojego życia i do swojej twórczości.
0: No i jeszcze do tego, pani Jolu, dorzuciłbym chyba to credo. Moja Warszawa, powidoki drugie.
1: No właśnie.
0: Tak, właśnie
1: mówię,
0: to.
1: Powiedziałam na wstępie o powidokach. One są chwilami wzruszające, prawda?
0: Oczywiście, że tak. No i powiem szczerze, że jest coś z tego ducha wielkiego lalkarza, wielkiego Bolesława Prusa, Aleksandra Głowackiego. Taka ciekawostka, bo nadaje ze studia w Orzeczynie, a nie każdy o tym wie, że rodzice wielkiego Bolesława Prusa brali ślub w moim Orzeczyńskim kościółku pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Także wszystkie drogi prowadzą do Radia Wnet. Natomiast pomówmy sobie trochę o tych nagrodach, bo w gronie tych laureatów znane postaci Wojtek Chmielewski, Paweł Sołtys.
1: To był pierwszy laureat.
0: Dokładnie.
1: Laureat pierwszej nagrody.
0: Rok pański 2017. Między innymi i Paweł Sołtys, znany z Pawlo Paweł i Ludzików. Mikrotyki.
1: A potem był Rafał Wojasiński. Mhm. Trzecią chyba nagrodę dostał.
0: I była też chyba między innymi Marta Kwaśnicka, z tego co pamiętam, bodajże za pomyłkę.
1: Tak. I jeszcze była jedna pani, imienia zapomniałam w tej chwili, nazwisko Majdzińska. Mhm. Ona zresztą teraz jest również w kapitule nagrody. Wojtek też jest Chmielewski w kapitule, no przewodniczy Maciej Urbanowski. Tam jest teraz szereg nowych osób dobranych i nawet jest kilka pani. Także jest nagroda w mocnym składzie. Irena Makarewicz.
0: I my mawiamy, trzeba czytać naszego warszawianisty, który w krótkiej, zwiewnej formie opowiadania potrafił zaklinać rzeczy niezwykłe. Ja przypomnę słuchaczkom i słuchaczom, pani Jolu, że pan Marek Nowakowski to jeden z tych najważniejszych polskich prozaików, właśnie kojarzony z Warszawą i tą krótką formą literacką, którą operował w sposób mistrzowski. No i właśnie jego twórczość jest inspiracją dla Nagrody Literackiej jego imienia ustanowionej przez Bibliotekę Narodową, tak, Rok Pański 2017, trzy tak lata jest, po jego wszystko. Śmierci.
1: Tak jest. I nagroda jest dedykowana jednakże autorom opowiadań przede wszystkim.
0: Dokładnie.
1: Bo takie było założenie, no bo Marek też właściwie ograniczał swoją twórczość do opowiadań. No z wyjątkiem tych dwóch ostatnich pozycji, które są nieco inne.
0: Dokładnie.
1: Ale tak. Także to jest, dzisiaj mamy rozdanie 10. nagrody, także jest w pewnym sensie jubileuszowa.
0: Proszę trochę więcej poopowiadać o tym, co wydarzy się dzisiaj, późno popołudniową porą, pani Jolanto.
1: Tak, no nie mogę zdradzić nazwiska laureata, bo to jest, będzie ogłoszone o godzinie 18:00. Bo taki jest termin nagrody. Tak jak zwykle wszystkim będzie ciekawiło, kto jest tym laureatem. No, zbierzemy się i kapituła ogłosi swój werdykt. Będą jeszcze jakieś małe tło muzyczne.
0: A gdzie odbędzie się? Bo to też warto powiedzieć.
1: W Pałacu Krasińskich, czyli teraz to się nazywa Pałac Rzeczpospolitej.
0: Pałac
1: Krasińskich.
0: Biblioteka
1: organizuje tam takie bardziej uroczyste swoje wieczory.
0: Natomiast patrzę na moją półkę z książkami, mi tam Benek Kwiaciarz, tak. Raport o stanie wojennym, jak mówiłem. Natomiast jak ten mistrz opowiadania tej szybkiej, zwiewnej, najtrudniejszej chyba formy literackiej był w życiu prywatnym, pani Jolanto? Jakbyśmy tak trochę...
1: O życiu prywatnym nie możemy specjalnie rozmawiać, dlatego że audycja jest przewidziana jako... związana z nagrodą, więc to rzeczywiście nie łączy się.
0: Ale kiedyś wyciągnę, obiecuję, na taką rozmowę, wspominając chociażby...
1: Jak będzie pan miał ochotę porozmawiać, to bardzo chętnie. A jak może jeszcze lepiej byłoby, jakby pan był w Warszawie.
0: A to...
1: W tej swojej Irlandii. Czy pan przyjeżdża?
0: Przyjeżdżam, także myślę, że jesienną, wrześniową porą będzie to możliwe. Zwłaszcza...
1: Oj, zapraszam.
0: Zwłaszcza, zapraszam. Że pani Jolu kochana, za chwilę 60. rocznica premiery Marynarskiej Ballady. Pierwsze wydanie, czytelnik Rokański, 1966. Ja właśnie od tego zacząłem. To moje literackie za pan brat z Markiem Nowakowskim, a potem, kiedy poznałem pana Ernesta Bryla i Juliusza Erasma Bolka, no to Marek Nowakowski był częstym tematem do rozmów, wspomnień, różnych anegdot,
1: no tak,
0: i facecyjek.
1: Był dosyć atrakcyjną postacią.
0: Oj tak. I często też Juliusz Rozumbolek i właśnie Ernest Bryl właśnie wspominali pana Marka Nowakowskiego. Panie i panowie, moim państwa gościem pani Jolanta Nowakowska. No gdyby nie ona, pewnie tej nagrody by nie było. Kultywuje pamięć o naszym wielkim pisarzu. Ja często powtarzam i gęsto na antenie Radia Wnet, gdzie dużo poezji i literatury, że jeden z tych najważniejszych platynowych polskich prozaików i warto go czytać. Nawet Homo Polonicus.
1: Miło słyszeć,
0: bo to było takie trochę spojrzenie wewnątrz siebie, Polek i Polaków, i rzecz bardziej niż niezwykła. No i cóż, żałuję też, że nie ukazują się gdzieś w teatrach telewizji, też

0: Fibner reżyserował.
1: Oczywiście,
0: bardzo,
1: że
0: bardzo
1: tak.
0: Bardzo ciekawy film. Tak.
1: Natomiast ja, jak urzeczony, pani Jolanta Nowakowska, wdowa po panu Marku Nowakowskim, ja często wspominam pewne słuchowisko, życiorys Tadeusza Nawalanego, czyli Solidarność ma głos, to kultowe słuchowisko, Kultura Paryż, potem Radio Wolna Europa i nawet do tej pory nie wiem, czy to się w ogóle ukazało, no pewnie gdzieś w drugim obiegu, natomiast no zapis niezwykły, który dla mnie jest...
0: Sam mi pan teraz zadał, rzeczywiście. Będę próbowała gdzieś to odnaleźć. Ja pamiętam, oczywiście. Tylko czy to gdzieś
1: ostatni,
0: się ukazało?
1: Ostatni ślad to chyba archiwa Radia Wolna Europa. Wydaje mi się, że ktoś mi o tym wspominał z osób, które trochę tych naszych wielkich prozaików i poetów, jak chociażby Kazimierza Wierzyńskiego, Józefa Łobodowskiego, właśnie przekazali mi te archiwalne nagrania, więc być może popukam, podzwonię i być może.
0: Gdyby panu się coś udało, byłabym wdzięczna bardzo.
1: Bo to było poruszające.
0: Nie napotkałam nigdzie.
1: Poruszające słuchowisko. Panie i panowie, jak państwo słyszeli, my z panią Jolantą Nowakowską jesteśmy umówieni, kiedy już będę pod niebem Warszawy, opiewanej, zaklinanej w opowiadaniach przez Marka Nowakowskiego. Tak. A dzisiaj ta 10. nagroda imienia Marka Nowakowskiego, pani Jolanta już wie.
0: Jubileuszowa.
1: 10. A my nie możemy jeszcze o tym powiedzieć, ale dopowiem o tym jutro w programie Muzyczna Polska Tygodniówka. Tak. Pani Jolanto, kochana, dziękuję pięknie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Radio
0: ja dziękuję Wnet, bardzo również.
1: Bo Radio Wnet to też pani radio, radio naszych słuchaczy,
0: tak,
1: tych wielkich postaci, jak chociażby Marek Nowakowskiego.
0: Tak. Dziękuję bardzo.
1: Wielkie ukłony. Kłaniam się pani Jolanto, całuję piękne rączęta i widzimy się jesienną porą pod niebem Warszawy. Panie i panowie, no to cóż, to muzycznie teraz trochę tak literacko, poetycko, neonem, jak to powiedział Krzysztof Janiszewski, głos formacji Half-Light, trochę korespondencja między nagraniem Neony, toruńskiej formacji Half-Light, a pewnym wierszem Juliusza Erasma-Wolka, o którym mówiliśmy trochę z panią Jolantą Nowakowską. A propos nagrody imienia Marka Nowakowskiego, oczywiście nie Juliusz Erasma-Wolek, bo on poeta, co się zowie, i dzisiaj pojawił się a propos Korlidy, bo to był wiersz roku poświęcony męczeńskiej śmierci i nierozliczonym kwestiom oprawców, zabójców Grzegorza Przemyka. A wiersz Neony Juliusza Erasma-Wolka w tomie Abracadabra, a teraz Half-Light Neony. Oczywiście z albumu Elektrowstrząsy. 10. rocznica premiery tej płyty.

Have Light. Neony z albumu Elektro Wstrząsy. W tym roku 10. rocznica premiery tej płyty, a prapremierę miała na antenie oczywiście Radia Wnet. Nadawna Magdalena, Rączy Mario za kierownicą i Krzysztof zmierzają w kierunku Warszawy spod nieba Bieszczad, więc aby dobrze i szybko, ale bezpiecznie się jechało. Taka oto pieśń to jedna z tych moich wspomnieniowych pieśni z 17 lat istnienia Radia Wnet. Motyw z Joshua Tree, With or Without You, a formacja LMC, Take Me to the Clouds Above, czyli unieś mnie ponad chmury, oczywiście słuchające Radia Wnet o 14:48 i 42 sekundy.

Krzysztof żąda przeboju. Więc są Take Me to the Clouds Above, LMC U2. A za chwilę wieści o festiwalu Sound Edit Festival, który wchodzi w dojrzałość, wstyd, hedone.

legendarny guma gościnnie z formacji Moskwa. I on Maciej Werk, lider formacji Hedone.

0: Radio Wnet partnerem medialnym kolejnego festiwalu Sound Edit Festival. Ojciec chrzestny, dyrektor Maciej Werk.
1: Maciej Werk, Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit. Dziś pragnę Państwa zaprosić na naszą osiemnastkę, dzień drugi koncertowy, sobota 24 października, Klub Wytwórnia w Łodzi. Postanowiliśmy, jak to na osiemnastce bywa, zaprosić naszych starych gości, dobrych znajomych, którzy kiedy już przyjeżdżają do Polski na koncerty, to wybierają zawsze Sound Edit i Łódź. Takim artystą jest jeden z najważniejszych głosów w historii muzyki ostatnich 40 lat, Mark Almond. Po raz trzeci w Łodzi wystąpi w Klubie Wytwórnia w sobotę 24 października. Powraca do nas również grupa The Wolfgang Press, która po raz drugi w Łodzi zaprezentuje swój premierowy materiał. Dwa lata temu powrócili nowym albumem po wielu latach milczenia. Teraz na fali rozpędu i entuzjazmu, jakiego doznali od naszej publiczności na koncercie właśnie na Sound Edit, postanawiają nie dość, że wrócić do nas na koncert, to jeszcze premierowy przedstawić utwory z nowej płyty. Kiedyś dawno temu naszym gościem był były członek grupy Kraftwerk Karl Bartos. Otrzymał u nas nagrodę człowieka ze złotym uchem. Postanowiliśmy iść za ciosem i zaprosić w tym roku jego kolegę, który jeszcze u nas nie był. Tym samym chciałbym ogłosić, że ostatnim wykonawcą sobotniego koncertu w Klubie Wytwórnia 24 października będzie były członek grupy Kraftwerk Wolfgang Fleur. Zapraszam serdecznie na Sound Edit do Łodzi. Maciej Werk, www.soundedit.pl.
0: No to skoro tak życzę dyrektor Maciej Werk, lider formacji Hedone, no to teraz tylko on, Mark Almond, Desperate Hours z umiłowanej mojej płyty Enchanté. Desperate Hours.

Wielki Mark Almond, Desperate Hours, trochę jak w Dziadach Mickiewicza, Godziny Rozpaczy. Mark Almond na 18, 18 edycja festiwalu Sound Edit Festival w Łodzi, 24 dzień października, rok pański 2026, patronat Radia Wnet.

0: Tomasz Rosman zostanie z Państwem. Tomasz Ubranowski mówi: do usłyszenia, ku dobru, pięknu, światu, miłości i szacunkowi do samych siebie. Za chwilę cały w zielonościach ojciec Roman Cichoń, nie liksza miłosierdzia, a Romku, nie jedz brazylijskiej wołowiny. Dobrze Ci radzimy. Ściski.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
2: www.wnet.fm. Reklama.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Morliny są gorące.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Gen wolności.
10: Młodzież w walce z komuną.
11: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
12: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydło Sztuki.
13: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
2: Po reklamie.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Prosto z Amazonii, z zieloności, pozdrawia was ksiądz Roman Sikoń. Dzisiaj w naszym wydaniu audycji Riksza Miłosierdzia porozmawiamy trochę o Duchu Świętym, bo jesteśmy w tym czasie, kiedy Kościół w liturgii prowadzi nas do tej uroczystości. Zesłanie Ducha Świętego. Już tuż przed nami. Jeszcze trochę czasu zostało. Jeszcze trochę dni zostało. Ale już czytania liturgii słowa prowadzą nas do tej wspaniałej uroczystości. W Polsce to są zielone świątki, a tutaj może to będzie dla was niespodzianką, w jaki sposób tutaj w Brazylii, również w Amazonii, w takim małym miasteczku, w amazońskich wioskach, w jaki sposób ludzie przeżywają tą uroczystość i przygotowanie do tej wielkiej uroczystości. A skoro będzie mowa trochę więcej o Duchu Świętym, o Jego znaczeniu dla naszej wiary, to na pewno po raz kolejny w naszej modlitwie, w koronce do Miłosierdzia Bożego prośmy o to, aby w naszej Ojczyźnie triumfowała prawda, bo właśnie Duch Święty to Duch Prawdy. Abyśmy zwyciężyli dzięki łasce Bożej, dzięki Duchowi Świętemu wszystko to, co jest złe w naszych sercach, w naszym narodzie, w naszej Ojczyźnie. Aby triumfowało dobro, piękno, prawda, miłość prawdziwa. I polecajmy nasze osobiste intencje, które nosimy w naszych sercach. Polecajmy też młodzież na całym świecie, aby przychodziła coraz bliżej do Chrystusa. Młodzież w Polsce, młodzież tutaj w Amazonii, w Brazylii. Polecajmy ich miłosierdziu Bożemu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki
miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. I w intencji naszego Radia Wnet, święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj towarzyszyć nam będzie muzyka tradycyjna, brazylijska, związana właśnie ze świętem zesłania Ducha Świętego.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Prosto z Amazonii, z deszczowej Amazonii, pozdrawia was ksiądz Roman Sikoń. Jak słyszeliście na pewno pod koniec naszej modlitwy, rozlało się na całego, a wszystko tutaj oczywiście przykryte jest blachą. Nasz dom salezjański jest przykryty blachą, dlatego ten huk jest jeszcze zwielokrotniony, a to jest gigantyczna ulewa. I kiedy ta ulewa się zaczyna i trwa, no to wtedy na ulicach naszego miasteczka życie zamiera. Życie zamiera, bo zamiera też cały ruch właściwie na drogach tego miasteczka. A dlaczego? To bardzo proste, bo większość pojazdów, jakie tutaj poruszają się po ulicach tego miasteczka, to są motocykle, motorowery. Jest trochę samochodów, ale to jest mniejszość. Przede wszystkim rowery, motocykle, motorowery. No i oczywiście, kiedy leje, ulice zamieniają się w potoki, rzeki. Jest dość słabo, jeśli chodzi o odprowadzanie tej wody z ulic, więc cały ruch staje. Tutaj widzę pod jednym daszkiem, pod jednym budynkiem właśnie para, chłopak z dziewczyną, schronili się pod daszkiem i czekają, aż ta ulewa przejdzie. Czasami te ulewy są bardzo szybkie, czasami są długie, a bywa i tak, że rzeczywiście ten deszcz trwa przez całą nawet noc, cały dzień. Tak to wygląda. Cały czas trwa pora deszczowa, czyli po prostu okres, w którym deszcze występują w Amazonii. Ona ma się skończyć, jak mówią starożytni górale, a właściwie jak mówią Indianie amazońscy, ona ma się skończyć w czerwcu. Zobaczymy, czy to będzie prawda. Na razie leje i to ten maj, nasz maj, który w Polsce jest tak pięknym miesiącem, wygląda na to, że ten maj jest taki najbardziej deszczowy. Wejdziemy do środka, żeby już ograniczyć te efekty specjalne amazońskiej ulewy, ale na pewno też możemy, choć symbolicznie, ale zarazem i prawdziwie, bo przecież chuva de graça, czyli deszcz łaski na nas spływa. I w taki sposób rzeczywiście fizyczny, w taki sposób materialny, bo to oczywiście jest potrzebne. Woda to życie i życie daje nam woda. A dla nas życie to też łaska Boża, łaska Ducha Świętego. Drodzy radiosłuchacze, jak wygląda to życie tutaj, które wypływa z łaski Ducha Świętego i jak wygląda przygotowanie do uroczystości zesłania Ducha Świętego? Zaraz do tego przejdziemy, ale na początek w ogóle, jak teraz Kościół tutaj w Amazonii, w Brazylii, jak wygląda ten nasz rok liturgiczny, ten nasz rok pobożnościowy, ten nasz rok też takiej pobożności ludowej, czyli tak naprawdę w jaki sposób tutaj ludzie w Amazonii, ale również w całej Brazylii przeżywają swoją wiarę katolicką. Ktoś może się zdziwić, czy jest inaczej. No oczywiście, wszystko to, co najważniejsze, czyli liturgia naszego świętego Kościoła katolickiego jest taka sama, z pewnymi małymi dodatkami, ale jest wszystko to, co nazywamy pobożnością ludową.
ona u nas w naszej ojczyźnie też jest trochę różna, bo choćby nasze wielkosobotnie święcenie pokarmów, no to jest też rzecz wyjątkowa, która właściwie prawie nigdzie nie występuje. Może jeszcze u naszych innych bratnich narodów słowiańskich, może na pewno trochę na Ukrainie, trochę na Białorusi pewnie, tam też, gdzie mieszkali Polacy i mieszkają do dnia dzisiejszego. Ale to jest nasze ludowe przeżywanie też tych największych tajemnic wiary katolickiej. A nasze przeżywanie tutaj tych wszystkich ludowych obrzędów, związane oczywiście z rokiem liturgicznym, zaraz zaczyna się, zaraz już po świętach wielkanocnych rozpoczynamy tutaj serię różnego rodzaju odpustów. A odpust tutaj, ponieważ mamy tych kapela, czyli kaplice, wiele różnego kaplic pod wezwaniem różnych świętych. No i tak mamy kaplicę świętego Ekspedykta. W Polsce ten święty też jest znany, chociaż chyba nie tak bardzo jak tutaj. Tutaj to jest święty bardzo czczony. Na pewno jego kult wywodzi się jeszcze z Portugalii, jeszcze z czasów, kiedy tutaj te ziemie odkryli Portugalczycy. I rzeczywiście mamy tutaj odpust ku czci świętego Ekspedykta, São Expedito, tak tutaj po portugalsku powiemy. I ten odpust, to przeżywanie tego święta, feszta dla danej wspólnoty, dla mieszkańców tej wspólnoty, gdzie ta kaplica jest wybudowana, to są albo kaplice w miasteczku, albo kaplice poza miasteczkiem, już rzeczywiście w samym lesie, gdzie tych domków jest niewiele, ale mimo wszystko ludzie dbają o to, aby było to miejsce, w którym można się pomodlić, w którym można odprawić mszę świętą. W Polsce odpusty to najczęściej jeden dzień. Czasami są wielkie sanktuaria, jest tych dni więcej, które nas prowadzą do tego głównego wspomnienia. A tutaj właściwie każda, nawet najmniejsza kaplica przeżywa właśnie swój odpust, swoją fesztę. Zwykle przez 4 dni. Przez 4 dni wieczorem msza święta, ale przed mszą świętą jeszcze odbywa się najczęściej procesja. Ministranci, lektorzy, cała służba liturgiczna z krzyżem na czele. Już jest ciemno, bo mniej więcej 18:30 to już jest słońce, już zaszło tutaj nad rzeką Madeira. Idziemy przez miasto, robimy przeważnie takie koło po najbliższych ulicach. Czasami to jest większe kółko i w ten sposób przygotowujemy całe osiedle do przeżywania tego odpustu. Krzyż na czele, ale też przeważnie kilku mocnych panów niesie figurę na swoich ramionach, figurę danego świętego. A więc była feszta świętego Ekspedykta, była feszta świętego Dominika Savio, patrona ministrantów. Oczywiście on jest najbardziej też związany z nami, salezjanami. Patron młodzieży też salezjańskiej i nie tylko. Później, to już ostatnio, była feszta świętej Marii Dominiki Mazzarello, założycielki sióstr salezjanek, wspólnie ze świętym Janem Bosco, założycielem salezjanów. Ta święta założyła tą gałąź żeńską rodziny salezjańskiej, główną rodziny salezjańskiej, czyli wielu zgromadzeń, stowarzyszeń, które wywodzą swoją historię od świętego Jana Bosco, od świętej Marii
Dominiki Mazzarello i jeszcze od wielu innych świętych salezjańskich błogosławionych. Trzeba by tutaj sprawdzić dokładnie. To cały czas nawet się zmienia ta liczba. Ile tych zgromadzeń, ile tych stowarzyszeń w tej salezjańskiej rodzinie jest, ale są te dwie główne gałęzie, czyli salezjanie i salezjanki. Wielka festa to była, oczywiście również z procesją. Często też jeszcze bywa dodatkowo, że przed tymi czterema dniami, kiedy odbywa się właśnie procesja, msza święta, no to sami ludzie się organizują, wynajmują też samochód ciężarowy, samochód ustrojony, światełka, nagłośnienie, kolorowe flagi, i oczywiście pobożne piosenki z tych głośników. No oczywiście to musi być na fulla, to musi być maksymalna głośność. I jadą przez całe miasto, nawet to trwa czasami kilka godzin. Jadą, za nimi jadą motocykle, skuterki, rowery, samochody. Wszyscy trąbią i oznajmiają, że właśnie już zbliża się odpust tego albo tej świętej w naszej parafii i zaproszenie dla wszystkich, aby przybyli na ten odpust. Po mszy świętej przez cztery dni, w czwarty dzień oczywiście jest ta główna feszta, czyli ten główny odpust danego świętego. Po tej mszy świętej głównej, przeważnie ona już nie odbywa się w kaplicy, ale jeszcze na jakimś placu przed kaplicą, bo przychodzi bardzo dużo ludzi na specjalnym takim zewnętrznym ołtarzu, no na takiej scenie przystrojonej jako ołtarz przystosowanej do tego, odbywa się msza święta. I po mszy świętej odbywa się z kolei wspólne ucztowanie. A więc dzieci, młodzież, dorośli, wszyscy zostają przed kaplicą. Już jest wieczorem, późny wieczór, więc jest trochę chłodniej niż w ciągu dnia. I wszyscy, albo zabawa, albo muzyka, albo wspólne biesiadowanie. No i jest jeszcze taka jedna nieodłączna część takiej feszty. Właśnie po mszy świętej odbywa się lejlan. Lejlan to jest aukcja na rzecz remontu tej kaplicy, na rzecz jakichś inwestycji w tej kaplicy. To sami parafianie się organizują, sami przeprowadzają tą zbiórkę i licytowane są na aukcji pieczone kurczaki, licytowane są ciasta, wszystko to oczywiście nagłośnienie, muzyka, wszystko bardzo głośno się odbywa, rzucane są kolejne ceny za pieczonego kurczaka albo za takie czy inne ciasto. Czasami do wygrania jest też zupa, więc można licytować zupę. Taka jest tutaj tradycja, takie są tutaj zwyczaje, a potem rzeczywiście te zebrane pieniądze przeznaczane są na takie czy na inne potrzeby danej wspólnoty. I tutaj dochodzimy do tego, że poza naszym miasteczkiem jakieś 20 minut, jak jest dobrze, jak droga nie jest zalana, może pół godziny, jak jest gorzej, kiedy droga jest zalana, to możemy terenowym samochodem przejechać. Czasami musimy przejść na nogach przez potoki, przez rzeczki. Odbierają nas ludzie motocyklami, przewożą nas dalej. I docieramy do pięknej kaplicy, która właśnie jest pod wezwaniem Ducha Świętego. Divino Espirito Santo. Docieramy tam i tam będzie oczywiście też wielka feszta, wielki odpust, ale zanim ten odpust będzie wzesłanie Ducha Świętego, to ta wspólnota już nawet i 50 dni przed zesłaniem Ducha Świętego przygotowuje się.
przygotowuje się do tego, aby przeżywać. A jak wygląda to przygotowanie, to po chwili przerwy posłuchajmy brazylijskiej muzyki. Dzisiaj słuchamy muzyki, która właśnie związana jest z tym przygotowaniem tutaj naszych braci i sióstr do tej wielkiej uroczystości. Są to utwory nagrane i przeze mnie, i też utwory, które są ogólnie dostępne, wykonywane przez gwiazdy tradycyjnej muzyki brazylijskiej. Ale wszystkie te piosenki to właśnie muzyka tradycyjna związana z tym konkretnym przeżywaniem, kiedy ta procesja przechodzi od domu do domu. Instrumenty bardzo proste, czasami jest trąbka, czasami tylko bęben, czasami akordeon jeszcze do tego, i odbywają się właśnie te śpiewy.

Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Ponownie witam was i pozdrawiam z deszczowego amazońskiego lasu, z miasteczka Manicoré. Ale jeżeli myślicie o miasteczku w naszym sensie tego słowa, to trzeba powiedzieć tak. Jest to miasteczko, ale wokół nas wszędzie las. Do miasteczka prowadzi tylko kilka takich dróg gruntowych, które też za jakieś 20 minut kończą się i koniec. Połączenie tylko z najbliższymi wioskami. A dzisiaj, drodzy radiosłuchacze, mówimy o tym, w jaki sposób tutaj ludzie, nasi bracia i siostry, przygotowują się do tej wielkiej, wielkiej uroczystości zesłania Ducha Świętego. Czasami to przygotowanie tutaj, szczególnie w tej wspólnocie, o której wam mówiłem, nad rzeką Madeira, ta wspólnota w ogóle ma nazwę, jest to wspólnota, ta wioska też możemy powiedzieć, że nazywa się, jest to wioska Ducha Świętego. Te przygotowania do tej wielkiej uroczystości odbywają się nawet już 50 dni po Wielkanocy. Te przygotowania odbywają się już na wiele dni przed tą uroczystością. Czasami od razu już po Wielkanocy wspólnota zaczyna przygotowania. Ale potem już jest to główna celebracja, w której ludzie biorą, mieszkańcy, udział. Oprócz tych przygotowań takich zwykłych, jak jest przygotowania obejścia, przygotowania kaplicy, czyszczenia, remonty i tak dalej, no to tutaj jest bardzo ważny taki zwyczaj, w którym to ludzie, takie procesje złożone z parafian, odwiedzają poszczególne domy w naszej parafii. Jest to wizyta z flagą. Wolontariusze, tak ich możemy nazwać, chodzą od domu do domu z czerwoną flagą Ducha Świętego. Na tej czerwieni jest namalowany, czy wydrukowany raczej dzisiaj, symbol Ducha Świętego, czyli gołębica. I w ten sposób odwiedzają poszczególnych parafian z tymi czerwonymi flagami i błogosławią, modlą się, błogosławią mieszkańców. W poszczególnych domach, w których odwiedzają naszych parafian, jest coś takiego ciekawego, że jest wybierany cesarz, jakby król tutaj tej uroczystości w tym domu. Może to być dziecko często, może to być ktoś dorosły. Jest to takie święto, które symbolizuje, i jeśli chodzi o ten obrząd, to symbolizuje równość. Właśnie równość w świetle łaski Ducha Świętego, odwrócenie też tych ról społecznych, bo do dnia dzisiejszego rzeczywiście w tym społeczeństwie brazylijskim jest wiele nierówności, a tym bardziej te tradycje jeszcze wywodzą się z dawnych czasów, bo te tradycje tutaj przybyły razem z misjonarzami w XVI, w XVII wieku z Portugalii, gdzie te różnice były jeszcze większe. I tutaj w każdym razie dochodzi do tego wyboru tego cesarza albo cesarzowej i wspólna modlitwa. Modlitwy, zwykłe modlitwy, różaniec, pieśni, koronka do miłosierdzia Bożego w naszych czasach obecnych dzisiaj. A po już odprawionej modlitwie, to jest dość dużo ludzi, kilkadziesiąt osób może przychodzić. Ja widziałem taką procesję, też osobiście brałem w niej udział. Odbywa się wielka uczta.

I na tej uczcie podawane są miejscowe przysmaki. Jeśli Brazylia, no to oczywiście może to być gulasz, na przykład wołowy, coś w stylu naszego gulaszu. Afogado to się nazywa, ale też tutaj przede wszystkim będzie to farinha, czyli mąka z manioku. Będą to różne takie przysmaki tutaj miejscowe, owoce, soki, kurczak. Jest też taka zupa, która się nazywa takaka. Ją się gotuje i zarówno z mąką, czy raczej ze samą skrobią z tego manioku, i dodaje się też takie cierpkie jagody, czy też liście, żambu. To są takie cierpkie, rzeczywiście, albo gorzkie jagody, które nawet mogą powodować, że nam język drętwieje, ale do tej zupy to jest raczej taka przyprawa. To jest zupa smaczna, taka kwaśnawa, gorzkawa. Cała uczta odbywa się wtedy. I tak to świętowanie wygląda. Jest rzeczywiście bardzo kolorowe, bardzo piękne. Tych flag, tych kolorów jest wiele. W ogóle, kiedy ta procesja zbliża się do danego domu, który będzie odwiedzany, no to oczywiście sztuczne ognie, wybuchają petardy, ale to jest związane właściwie z każdym odpustem, z każdą festą. Właściwie tutaj, jeśli chodzi o miasteczko, to przez cały rok często nie ma dnia, żeby te sztuczne ognie nam tu nie wybuchały z takiej czy innej okazji. Co ciekawe, ta procesja niosła też ze sobą, też wszyscy są ubrani w kolorowe, takie czerwone podkoszulki. Na tych podkoszulkach znowu symbol Ducha Świętego. I tutaj też ta procesja niosła ze sobą taką rzeźbę przedstawiającą również gołębicę. Ta gołębica jakby startowała, wylatuje z rąk ludzkich, a może z rąk bożych, wylatuje, przylatuje do nas. W ten sposób ludowy, ludzie tutaj przeżywają, przygotowują się do tego wielkiego święta, do tej wielkiej uroczystości. Jest to przygotowanie rzeczywiście odmienne od naszego. Wiele emocji. Sam widziałem, kiedy ludzie już w tym domu, który jest odwiedzany, ludzie rzeczywiście modlą się, czy odmawiają różaniec, czy śpiewają pieśni do Ducha Świętego, iż płaczą, wzruszają się. Jest to takie przeżywanie bardzo emocjonalne. Ja wiem, że w Polsce też to się czasami zdarza, ale jednak trzeba powiedzieć, że w Polsce jest to trochę raczej nie takie codzienne. Widziałem też tutaj ustanowienie tego cesarza, który otrzymuje Ducha Świętego w postaci tej rzeźby. Tutaj była w tym domu, w którym ja odwiedziłem, była to taka starsza pani, taka jedna z liderek tutaj naszej wspólnoty parafialnej, i ta pani właśnie otrzymała tą figurkę, taką rzeźbę właśnie Ducha Świętego, gołębicy białej. Tutaj ona miała złote skrzydła i ta gołębica startuje z takich dłoni. A to wszystko jeszcze przystrojone różnymi kolorowymi wstążeczkami. Sam dom też jest przystrojony flagami. Ten dom, który jest odwiedzany, z napisem Seja Bem-vindo. Witamy Was bardzo serdecznie. Na flagach też namalowane jest oczywiście znowu gołębica, ale też namalowane są dary Ducha Świętego i od razu też tłumaczymy w ten sposób te wszystkie tajemnice, jakie związane są z

Od tej ludowej pobożności na pewno dochodzimy i to prowadzi nas do już właściwej liturgii, do spowiedzi świętej, prowadzi naszych braci, nasze siostry do Słowa Bożego, do Eucharystii, do tego, co jest najważniejsze, do tego, gdzie naprawdę przyjmujemy Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Dlatego też przez ostatnie dni i cały czas liturgia Słowa prowadzi nas do tej uroczystości z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wasze serca. Jednakże mówię wam prawdę. Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. To jest jedna z Ewangelii w ostatnich dniach. Codziennie Kościół prowadzi nas do tajemnicy zesłania Ducha Świętego. Do tajemnicy, w której każdy z nas uczestniczy. Było mi dane też w tych dniach, że podczas jednej mszy świętej, właśnie w trakcie festeżą, czyli odpustu ku czci założycielki sióstr salezjanek, odbył się też chrzest święty i miałem tą radość dzieciaczki przywitać we wspólnocie naszego świętego Kościoła katolickiego i okrzcić te dzieci w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zanurzyć te dzieci, tak jak każdy z nas jest zanurzony w męce, śmierci i w zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. W tej wodzie Chrztu Świętego. Drodzy bracia i siostry, my cały czas, co roku przeżywamy różne tajemnice naszej wiary, ale zdajmy sobie sprawę, że my wszyscy codziennie możemy żyć pełni tych darów, jakie daje nam Bóg. Pełni Ducha Świętego. Każdy z nas może przekonać się, czym jest Duch Prawdy w moim sercu. Bądźmy tymi, którzy wierzą. Bądźmy tymi, którzy są sprawiedliwi. Bądźmy tymi, którzy odrzucają władcę tego świata. Widzimy teraz i w naszej ojczyźnie, i na świecie wiele kłamstwa. To kłamstwo też dociera do nas bardziej żwawo poprzez wszystkie środki masowego przekazu. Ale wiedzcie, drodzy bracia i siostry, że Chrystus zwyciężył. Władca tego świata już jest osądzony. Spokojnie, bracie. Calma, tutaj mówimy po portugalsku. Tranquilo, spokojnie, calma, uspokój się, drogi bracie, droga siostro. Przyjdź do Chrystusa, czerp ze wszystkich sakramentów, które są ci dane w naszej ojczyźnie,
tak łatwo czerpać z tego źródła łaski Bożej, czerpać ze wszystkich darów Ducha Świętego. Drodzy radiosłuchacze, na zakończenie naszej audycji życzę wam odnowy wiary w Duchu Świętym poprzez spowiedź świętą, a jeżeli są jakieś inne braki innych sakramentów, wracajcie, uzupełniajcie te braki. To bardzo proste, naprawdę. To nie kosztuje dużo wysiłku. Może tylko trochę walki wewnętrznej trzeba stoczyć. Wracajmy do Chrystusa. Kiedy to zrobić? Czy czekać na specjalną okazję? No to ta specjalna okazja już się zbliża. Zesłanie Ducha Świętego. A może dzisiaj? Może dzisiaj ci się uda, bracie, siostro, usłyszeć te słowa i ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Może dzisiaj to jest ten dzień, żeby usłyszeć te słowa. Na zakończenie dla was wszystkich, dla tych, którzy potrzebują umocnienia wiary, dla tych, którzy potrzebują nawrócenia, dla tych, którzy na nowo potrzebują usłyszeć w swoim sercu głos Ducha Świętego, głos miłości, głos prawdy, błogosławieństwo Boże dla was wszystkich i dla całej ekipy Radia Wnet. Pan z wami i z Duchem Twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.

0: www.wnet.fm.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
5: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
4: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
5: Zaprasza Fundacja Art Bene.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: Po reklamie.
0: Popołudnie Wnet. A właściwie przystanek w drodze z Bieszczad, ale też w drodze z Puszczy Amazońskiej. Przed chwilą słyszeli Państwo Riksze Miłosierdzia z Puszczy, a my z Magdaleną Uchaniuk zatrzymaliśmy się, bo zatrzymały nas informacje, które do nas dotarły.
7: Dzień dobry. Tak, drodzy Państwo, wracając z Bieszczad, teraz jesteśmy w miejscowości Medynia na trasie do Warszawy i dotarła do nas informacja sprzed godziny, że policja wtargnęła do mieszkania redaktora naczelnego telewizji Republika, Tomasza Sakiewicza, i zaczęliśmy czytać, zaczęliśmy analizować. Za bardzo nie wiadomo, co się stało. Profesor Sławomir Cęckiewicz opublikował taki wpis. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tak wynika z dokumentu ujawnionego przez telewizję Republika, uznała zgłoszenia o bombach i samobójstwach w mieszkaniach dziennikarzy tej stacji i siedzibie Republiki za kaskadowe i informacje o bardzo niskiej wiarygodności, które nie wymagają na pewno ewakuacji. Wiemy, że asystentka pana Tomasza Sakiewicza została zakuta w kajdanki. Sławomir Cęckiewicz zadaje pytanie, dlaczego dochodzi do tak ponad nadmiarowych interwencji. O co chodzi w tej całej sprawie? Widzimy również na mediach społecznościowych takie grafiki murem za Sakiewiczem, a Jarek Olechowski, dziennikarz telewizji Republika, pyta się i informuje, od 48 godzin służby reżimu Donalda Tuska prowadzą akcję zastraszania dziennikarzy. Funkcjonariusze polskiej policji pod pozorem weryfikacji, w cudzysłowie, fałszywych zgłoszeń wchodzą do mieszkań naszych dziennikarzy, a dzisiaj doszło do tej skandalicznej, według Jarka Olechowskiego, sytuacji. Policjanci zakuli w kajdanki asystentkę prezesa Sakiewicza. Sprawa przeniosła się również na obrady Sejmu. Możemy przeczytać jeden z wpisów Janusza Kowalskiego, już posła niezrzeszonego. Apel do poseł pani Agaty Kłopotek. Warto bronić Tomasza Sakiewicza. Naprawdę warto stanąć po stronie wolnych mediów, a nie PSL-owskich stołków. Robert Bąkiewicz opublikował właśnie też taką grafikę murem za Sakiewiczem, a jeden z posłów też opozycji, Sebastian Kaleta, pyta się pana Marcina Kierwińskiego, Tomasza Siemoniaka, dama Szłapki, co wy, cytuję, odwalacie? Napad na mieszkanie szefa antyrządowej telewizji w biały dzień? W co się bawicie i dlaczego Komenda Stołeczna Policji milczy? To tak na szybko przegląd mediów i sprawy związanej z Tomaszem Sakiewiczem.
0: Tomasz Sakiewicz jest współwłaścicielem Wielkiej Telewizji Republika. Leszek Kraskowski, reporterze online, jest, można tak powiedzieć, samotnym wilkiem opisującym rzeczywistość od tej strony, ciemnej strony, od tej strony, której nie widać teraz. Leszek Kraskowski jest przy telefonie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: To jest tak, ciebie też dzisiaj zaskoczyła wiadomość. Jaka?
1: Taka, że jestem poszukiwany i że wszczęto poszukiwania w skali ogólnokrajowej. No moje psy właśnie szczekają, więc patrzę, czy to nie już radiowóz po mnie podjeżdża. No, ja w życiu czegoś takiego jeszcze nie przerabiałem, chociaż 36 lat już pracuję w mediach. W zeszłym roku PR-owiec Lorda Polnorda, czyli Jan Piński, złożył przeciwko mnie prywatny akt oskarżenia do sądu. Taki, no można się naprawdę uśmiać, bo w tym akcie oskarżenia jest napisane, że go pomówiłem i znieważyłem, gdyż w jakimś wpisie na X-ie napisałem, że pan Piński korzysta z kilku kont. No i to jest właśnie cały ten prywatny akt oskarżenia. No, zbyłem sprawę, że tak powiem, milczeniem, ale ja się z tym prywatnym aktem oskarżenia zapoznałem, jak wróciłem z Albanii, czyli na początku tego roku. Ponieważ no, jest to absolutna groteska, no to nawet nie odpisałem na to, no bo to po prostu jest to sprawa rzędu humor zeszytów szkolnych. No i co? I teraz dzisiaj sobie klikam. Wyskoczyła mi informacja w mailu z internetowego portalu sądów powszechnych, że sąd na posiedzeniu niejawnym rozpoznał sprawę i zarządził, aby mnie poszukiwać listem gończym w skali ogólnokrajowej i doprowadzić mnie, ma policja, do zakładu karnego. Z powodu prywatnego aktu oskarżenia Jana Pińskiego, gdyż kiedyś na X-ie napisałem, że korzysta on z kilku kont. Ja już naprawdę, gdyby to był 1 kwietnia, to nawet byłoby zabawne, ale to pokazuje skalę upadku naszego wspaniałego państwa z kartonu i papieru, no bo chcę tylko przypomnieć, że Roman Giertych nie spędził w areszcie ani jednej godziny nawet z tego powodu, że wyprowadził miliony z Polnordu. Jego wierny asystent Foka nie przesiedział w areszcie nawet 15 minut z tego powodu, że zakładał firmy słupy, które wyprowadzały pieniądze z Polnordu i przelewały je do kieszeni właśnie mecenasa Giertycha. Ja to wszystko bardzo dokładnie pracowałem i opowiedziałem w kilku filmach i opisałem w kilku tekstach, co wywołało oczywiście bardzo gniewne reakcje ze strony pana Romana Giertycha, no i jego wiernego asystenta, czyli Jana Pińskiego. Ale nie ma takiej procedury jak zatrzymywanie człowieka, dowożenie go, i tam jest jeszcze wpisany konkretny zakład karny, przytuły stare, ten zakład karny, w którym siedział Maciej Wąsik, jak już był skazany. No więc ja to już się czuję prawie jak skazany w tej chwili.
0: Czyli co, siedzisz i naprawdę wyglądasz przez okno i zastanawiasz się, a jesteś u siebie w domu?
1: Tak, jestem u siebie w domu. Poza tym 2 dni temu dzwoniłem do sądu, dlatego że wyświetliła mi się okładka tego postanowienia i mój niepokój wzbudziło to, że tam była jakaś korespondencja z zakładem karnym Przytuły Stare. Ja nie widziałem treści postanowienia, tylko widziałem okładki tych postanowień. Więc 2 dni temu zadzwoniłem do sądu i pytam sekretarki w tym wydziale karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście, o co chodzi, bo wyświetla mi się jakieś postanowienie, które zapadło na posiedzeniu niejawnym dotyczące prywatnego aktu oskarżenia skierowanego przeciwko mnie przez Jana Pińskiego i dzwonię do państwa, żeby zapytać, o co chodzi. No i sekretarka mnie poinformowała, jest to postanowienie, że sprawa została zawieszona. No okej, pomyślałem sobie, no może ktoś tam to przeczytał, stuknął się w głowę i doszedł do wniosku, że sprawa jest tak absurdalna, że w ogóle nie nadaje się do tego, żeby ją sąd rozpatrywał. No jak zawieszony, no nie jestem prawnikiem, nie za bardzo wiem, co to znaczy, no ale jak zawieszone, no to chyba dobrze, tak? To znaczy, że sąd nie widzi powodu, żeby nad tymi bredniami Pińskiego się pochylić. Ale dzisiaj, jak mi się już wyświetliło w tym portalu więcej, nie tylko okładki, klatki, ale i środek, to się dowiedziałem, że postępowanie zostało zawieszone. Dlaczego? Bo się ukrywam. Ukrywam się. Zresztą Piński cały czas pisze donosy do sądu, że się ukrywam. W zeszłym roku wypisywał cały czas w mediach społecznościowych, wygadywał na YouTubie, że w ogóle nie wyjechałem do żadnej Albanii, że się ukrywam w Polsce. Wysyłał pisma do Straży Granicznej bodajże, bo wiem, że również Straż Graniczna była informowana o mnie, że trzeba mnie znaleźć. I cały czas pisał do swoich wyznawców, że Kraskowski ukrywa się w kraju, gdyż nie chce odebrać prywatnego aktu oskarżenia od Romana Giertycha i prywatnego aktu oskarżenia ode mnie. No, ja ten akt oskarżenia od Giertycha nie dość, że odebrałem, to jeszcze bardzo dokładnie opisałem i udostępniłem jego zawartość na mojej stronie www.reporterzy.online.
0: Prywatne oskarżenie dotyczy czego? To prywatne oskarżenie Romana
1: Giertycha. Jeżeli chodzi o akt oskarżenia skierowany przez Giertycha, no to dotyczy filmu mojego o nim. To był ten film, który obejrzało prawie 600 tysięcy ludzi. Pierwszy film z serii o Polnordzie pod tytułem Jak Krause i Giertych wyprali miliony z Polnordu. No i tam Giertych domaga się dla mnie roku więzienia i 200 tysięcy złotych grzywny. Natomiast ja nie pamiętam już, czego się domaga Piński. W każdym razie, no, Piński właśnie zarzucił mi zniesławienie, bo napisałem, że korzysta z kilku kont na X-ie, do czego zresztą sam otwarcie się swego czasu przyznawał. No i trudno coś takiego, taki drobiazg w ogóle poczytywać jako jakiś przedmiot jakiejś sprawy sądowej. Ja tylko chcę przypomnieć, że ja również skierowałem przeciwko Pińskiemu prywatny akt oskarżenia, ale dlatego, że on twierdzi, że jestem sponsorowany przez PiS, że dostałem zlecenie opisywania Giertycha i jestem opłacany przez PiS, ale również jestem tajnym współpracownikiem CBA o pseudonimie Echo, który inkasuje z CBA 7,5 tysiąca złotych miesięcznie i takie fejkowe kwity wyprodukowane przez sztuczną inteligencję Piński zamieszcza w mediach społecznościowych, jak to ja odbieram w jakiejś tam torbie sportowej od agenta CBA te 7,5 tysiąca. Jest po prostu szczyt żenady i to jest po prostu coś niebywałego, że taki fake maker, że taka kanalia, powiedzmy sobie szczerze, taka zwykła kanalia funkcjonuje sobie w przestrzeni publicznej, w żaden sposób nie niepokojona, no bo trudno powiedzieć o niepokojeniu, skoro ostatnio emerytowany kapitan Wojska Polskiego wygrał proces prawomocnie z Pińskim. Piński twierdził, że ten kapitan gwałcił dzieci na misji w Afganistanie i tenże kapitan po kilkuletnim procesie wygrał 4000 złotych odszkodowania od Pińskiego, który na tym hejcie zarabia miliony. Proszę państwa, on na tym naprawdę zarabia miliony. Ja tylko przytoczę taki fakt. Jarosław Kaczyński pozwał Pińskiego również o naruszenie dóbr osobistych. Zażądał 10 tysięcy złotych i przeprosin, 10 tysięcy złotych na cele społeczne, na cele charytatywne. Jarosław Kaczyński wygrał proces z Pińskim w pierwszej instancji i co? Dla pana Pińskiego jest to znakomity wehikuł do zarabiania pieniędzy. Piński zebrał już, uwaga, uwaga, 158 tysięcy złotych na dwóch zbiórkach na, uwaga, uwaga, koszty procesu z Jarosławem Kaczyńskim. I ja w tej sprawie chcę złożyć doniesienie do prokuratury, gdyż jest to po prostu zwykłe wyłudzenie pieniędzy, dlatego że żaden adwokat za tego typu sprawę nie weźmie 158 tysięcy.
0: Na poziomie słów wszystko jest w porządku, ale ty naprawdę czekasz na to, aż przyjadą do twojego domu policjanci, cię aresztują,
1: naprawdę,
0: i zawiozą
1: do
0: więzienia.
1: Chociaż biorąc pod uwagę to, jak wygląda tutaj obsada posterunku w Prażmowie, no to będą musieli... O, już ktoś jedzie, a nie, to sąsiad na szczęście. No to jest ciężko, dlatego że ja kilka razy, jak były tutaj włamania w okolicach i tak dalej, to ja kilka razy jeździłem na ten posterunek i tam naprawdę o 12 w południe kogokolwiek trudno na tym posterunku zastać. To jest tak jak w tej komedii, gdzie Irena Kwiatkowska odbierała telefon na posterunku policji i robiła za automatyczną sekretarkę. To tak mniej więcej wygląda policja tutaj w podwarszawskim Prażmowie, gdzie jest przepiękny komisariat wybudowany chyba za unijne pieniądze, tego nie jestem pewien, ale przepiękny, super nowoczesny komisariat, na którym no, często po prostu nikogo nie ma. Więc będą musieli chyba obsadzić etaty, żeby mnie zawinąć.
0: Mogą przysłać policję z innego miejsca, rozumiem,
1: że... No tak, z Piaseczna. Mogą przysłać chłopaków z Piaseczna, zgadza się. Najbliżej jest Piaseczna.
0: Adrenalina wysoko, ale pewno nie jest ci do śmiechu, chociaż mówisz o
1: nie,
0: tym.
1: Nie, bo przecież nie ma na miłość boską takiej procedury. Co innego, gdyby ścigał mnie prokurator, to jest zupełnie inna sprawa. Powiedzmy, ściga mnie prokurator, wzywa mnie, ja się nie stawiam. No to jest oczywiste, że wtedy w pewnym momencie trzeba takiego człowieka doprowadzić, który się nie stawia na przesłuchania w prokuraturze, i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj mamy do czynienia ze zwykłym i to po prostu śmiesznym, wręcz fejkowym, prywatnym aktem oskarżenia, który ja odebrałem. I jedyne, co ma zrobić sąd w takiej sytuacji, to wyznaczyć termin rozprawy. Nic więcej, a nie poszukiwać człowieka listem gończym. No to jest po prostu coś absolutnie niebywałego. Ja jeszcze tylko chciałbym dopowiedzieć taki szczegół, ja przyjechałem z Sarandy, czyli z Albanii. No i mówię, trzeba to odebrać. Pojechałem do sądu. Ja mam do sądu 50 kilometrów drogi z mojej wioski. No i chciałem odebrać ten prywatny akt oskarżenia. I pracownik sądu mi mówi, ale nie mogę panu wydać. Mówię, dlaczego? Bo ten akt oskarżenia stanowi teraz własność sądu. Mówię, słucham? To zaraz, jak ja mam się bronić, jak nie wiem, o co jestem oskarżony? To trzeba było z poczty odebrać, usłyszałem od pracownika sądu. Mówię, panie, ale ja byłem w Albanii, to jak miałem odebrać z poczty? To trzeba było nie wyjeżdżać, usłyszałem od pracownika sądu. Ale powiedziałem sobie, to co ja mam w tej sytuacji zrobić? Może pan napisać podanie do sędziego. Sędzia rozpatrzy w przyszłym tygodniu i się zastanowi, czy może pan dostać ten prywatny akt oskarżenia, czy nie. To ja już stwierdziłem, że już jest to taki Monty Python albo pomarańczowa alternatywa i nie będę się fatygować drugi raz taki kawał drogi. Więc postanowiłem obejść system. Obejść system na tej zasadzie, dobrze, to ja poproszę o te akta do czytelni. Chciałbym je wypożyczyć i tam wszystko skseruję. Skserowanie się okazało niemożliwe, bo to też trzeba napisać podanie, odczekać i tak dalej. Wyciągnąłem aparat, wyciągnąłem komórkę i zrobiłem zdjęcia wszystkich akt. Podpisałem się imieniem i nazwiskiem, data, godzina, mają czytelnie, że wszystko odebrałem i co? I mnie poszukują. Jest to typowy przykład państwa z kartonu, bo sędzia, który zarządza ogólnopolskie poszukiwania człowieka, który siedzi we własnym domu, który się nie ukrywa, który wydzwania do tego sądu z pytaniem, ale o co kaman, o co wam chodzi, co się dzieje? Taki sędzia, moim skromnym zdaniem, po wykonaniu takich numerów naprawdę powinien sobie poszukać jakiejś innej pracy i to jak najdalej od wymiaru sprawiedliwości.
0: Leszek Kraskowski, Reporterze Online. Będziemy oczywiście opowiadać o tych twoich przygodach z sądem i wymiarem sprawiedliwości. Bardzo ci dziękuję za informację, za rozmowę. A my wracamy w takim razie do tego, co się dzieje wokół Telewizji Republika.
7: Tak, wracamy, tylko jeszcze nadmienię, że przewodniczący, który wydał to postanowienie w sprawie pana Leszka Kraskowskiego, to sędzia Krzysztof Ptasiewicz. Wydał to postanowienie 6 maja i jak wiemy teraz pan Kraskowski, który jak mówi jest w swoim domu, jest poszukiwany w skali ogólnokrajowej. Tak napisał pan, tak postanowił pan sędzia. A oczywiście wracamy do sprawy związanej z Tomaszem Sakiewiczem. Mamy komunikat policji, która odniosła się do tych interwencji, bo Tomasz Sakiewicz powiedział, że to już jest trzecia nietypowa interwencja w ciągu kilkunastu godzin w moim mieszkaniu. To samo odbywa się w domach niektórych innych dziennikarzy, dodaje redaktor. A policjanci wystosowali oświadczenie i poinformowali. Komenda Rejonowa Policji Warszawa 2 stanowczo dementuje informacje przekazywane na antenie stacji telewizyjnej Republika dotyczące interwencji przy ulicy Wiktorskiej w Warszawie. Policja została powiadomiona, że w mieszkaniu pod tym adresem znajduje się osoba, której zachowanie zagraża jej życiu. Informacja taka zgodnie z przyjętymi zasadami otrzymała najwyższy priorytet, a na miejsce niezwłocznie skierowany został patrol policji. Możemy również przeczytać, że informacja ta dotyczyła realnego zagrożenia czyjegoś życia i jest to powód, dla którego policjanci podjęli decyzję o wejściu do lokalu. Zastano tam kobieta, która nie chciała się przedstawić i współpracować z policjantami na czas wyjaśnienia sytuacji, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno jej, jak i swoje. Policjanci zastosowali wobec tej osoby kajdanki, to jest asystentka Tomasza Sakiewicza. Tak więc te interwencje pojawiają się w ostatnim czasie nagminnie i policjanci również są w domach dziennikarzy. No więc ktoś celowo wzywa funkcjonariuszy do tych miejsc.
0: I dlaczego są te przeszukania w domach dziennikarzy?
7: No jednym z powodów, o którym mówią przedstawiciele policji, jest to, że mogło komuś zagrażać życie. Czyjeś życie było zagrożone właśnie w miejscu mieszkania pana Sakiewicza i musieli przyjechać i to sprawdzić i zweryfikować.
0: I dlatego zakuli w kajdany jego asystentka?
7: Według komunikatu policji asystentka nie chciała się wylegitymować i to był powód zakucia w kajdanki.
0: Takie rzeczy dzieją się w Rzeczpospolitej, a ja znalazłem artykuł na OKO.press 22 marca 2023 rok. Sąd dwukropek. Neosędzia nie może sądzić głośnej sprawy 13 oskarżonych za protest na białoruskiej granicy. Stołeczny sąd wyłączył neosędzie z prowadzenia procesu grupy osób oskarżonych za protest przeciwko grodzeniu granicy z Białorusią. Sąd zrobił test neosędzi i uznał, że nie daje ona gwarancji niezależnego procesu w tak głośnej i politycznej sprawie. A dlaczego to czytam? Ten test niezależności przeprowadził 7 marca 2023 roku sędzia Krzysztof Ptasiewicz, ten sam sędzia, który wysłał teraz list gończy za Leszkiem Kraskowskim. A my za chwilę będziemy mieli połączenie z Jolantą Hajdasz, przynajmniej taką mam nadzieję, z prezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ale też z dyrektorem, nazwy gdzieś uciekają człowiekowi, który jeździ, Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Uciekają w momencie, kiedy przyjeżdża z Bieszczad po wielkiej bieszczadzkiej przygodzie, tak na dobrą sprawę. Nie całego programu Państwo wysłuchali, ale ten program będzie na naszym kanale YouTube, bo w bardzo nietypowy sposób godzinę poprowadziliśmy rozmowy bez anteny, razem z naszymi znajomymi teraz wójtami i sołtysami. To były bardzo ciekawe rozmowy, dotyczyły między innymi szpitala w Lesku, który najprawdopodobniej znajdzie się w stanie upadłości już na początku lipca, ale z tego też wynika, że wiele szpitali powiatowych w Polsce może się znaleźć w takiej samej sytuacji. Z kolei Magda Uchaniuk rozmawiała o niedźwiedziach i o tych wszystkich zagrożeniach. To, co zobaczyliśmy w Bieszczadach, wymaga dalszej penetracji, dalszej podróży i opowieści o tym, co tam naprawdę się dzieje, co dzieje się z ludźmi, czy przyjeżdżają, czy nie przyjeżdżają turyści, jak to jest i jaka jest przyszłość, która czeka ten piękny region Polski. A my w drodze do Warszawy zatrzymaliśmy się w miejscowości Medynia Głogowska. Tutaj jest garncarski szlak. Ścieżka rowerowa po terenie dawnego Zagłębia Garncarskiego, więc coś dawno temu coś było, ale teraz mamy połączenie z Jolantą Hajdasz, czy jeszcze tego połączenia nie mamy. Mamy połączenie z Jolantą Hajdasz, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dzień dobry, Jolu.
8: Dzień dobry, Krzysztof. Dzień dobry słuchaczom Radia Wnet.
0: Powiedz, co wiesz na temat tego wszystkiego, co się dzieje wokół Telewizji Republika, ale ja też zgłaszam Leszka Kraskowskiego do badań Centrum Monitoringu Wolności Prasy, bo on z kolei jest ścigalny ogólnopolskim listem gończym i ma zostać doprowadzony do więzienia. Jak wiemy, to jest dziennikarz śledczy, zupełnie niezależny i taki dziennikarz, którego też powinniśmy bronić, ale co wiemy na temat tego, co dzieje się wokół Telewizji Republika.
8: Już tylko odniosę się do pana, do tekstu dotyczącego pana Leszka, bo słuchałam cały czas Radia Wnet i po prostu też tej rozmowy waszej. Oczywiście, że się do niego też odezwę. Jesteśmy wcześniej w kontakcie, bo nie pierwsze to problemy tego typu pana redaktora Kraskowskiego, o których, z którymi gdzieś tam może możemy pomóc i przynajmniej próbować je nagłaśniać, bo są absolutnie skandaliczne, absolutnie godzą w zasadę wolności słowa, no bo po prostu jest to rodzaj innego rodzaju, ale jednak nękania dziennikarza, który próbuje coś wyjaśniać i coś po prostu publikować na tematy przynajmniej bulwersujące i kontrowersyjne, dotyczące właśnie jakichś spraw z pogranicza przestępstwa, tak powiem po prostu oględnie, nie wchodząc w szczegóły, bo nie to jest, rozumiem, twoim głównym pytaniem. Oczywiście kwestia wejścia policji do prywatnego mieszkania Tomasza Sakiewicza, myślę, mnie, jak każdego, kto to ogląda, po prostu skrajnie bulwersuje, bo bez pisemnego nakazu, bez żadnego podania przyczyny wkracza policja, skuwa asystentkę kajdankami, dokonuje przeszukania domu. Okazuje się, że to jest na podstawie jakiegoś pojedynczego, bo taka w tej chwili jest informacja, wygląda na to, że absolutnie fałszywego, bo nie ma, na podstawie doniesienia telefonicznego, że jest tam osoba niebezpieczna, która drugiej osobie zagraża życiu, więc robią w domu, zachowują się tak, jak po prostu się zachowali, bo widać to na filmach publikowanych przez Republikę i przez Tomka Sakiewicza w mediach społecznościowych, no, ale to jest absolutny skandal, dlatego, że to jest trzeci dzień z rzędu takimi fałszywymi informacjami, bo to nie jest odosobniony przypadek. Nękani są dziennikarze Republiki. Tomasz Sakiewicz poinformował, że to jest trzeci raz, kiedy wchodzą do niego po prostu policjanci czy osoby, które coś tam chcą wyjaśnić. Nie mówię wiążąco, bo ja już może żebym czegoś nie przekręciła, ale to jest trzeci raz, kiedy jest on sam tak nękany, a po prostu to od trzech dni o tym wiemy i milczą służby mundurowe w Polsce. Nie ma żadnego komunikatu policji, nikt się tym nie zajmuje, nie interesuje, kto i dlaczego zastrasza i nęka dziennikarzy Telewizji Republika. Przecież wszyscy też wiemy, że jest to główna opozycyjna stacja obecnie, bo po prostu jest głosem niejako opozycji. Milczą media w likwidacji, media mainstreamowe, główne jak telewizja czy główne portale internetowe, prasa taka wysokonakładowa w Polsce po prostu reprezentuje dzisiaj rządowy punkt widzenia. Media, które próbują być obiektywne czy prezentując głos opozycji jak Republika, no mają coraz trudniejszą sytuację, bo wręcz są właśnie tak traktowane, że nasyła się na nie policję czy akcje, które mają im utrudnić życie, mają pokazać, że to nie są normalne media, nie da się tam normalnie pracować. Jest to w najwyższym stopniu oburzające i skandaliczne. Na pewno będziemy jako Centrum Monitoringu Wolności Prasy protestować, publikować specjalne oświadczenia, domagać się po prostu wyjaśnienia i ochrony. Media w takim państwie jak demokratyczny kraj, jakim powinno i jest, mam nadzieję, Polska, powinny być pod specjalną ochroną, to znaczy muszą być natychmiast reakcje odpowiednich służb wtedy, kiedy zakłócane są mir domowy, kiedy zakłócane jest bezpieczeństwo dziennikarzy, bo od razu sygnalizuje to jakąś bardzo poważną sprawę wymierzoną przeciwko dziennikarzom. Powtarzamy to wielokrotnie, że dziennikarz jest w pracy, jest jak urzędnik w pracy, jak wysokiej rangi, nie wiem, przedstawiciel także każdego szczebla władzy, który powinien, którego nie wolno atakować, którego trzeba inaczej traktować, tak jak nie wolno, nie wiem, uderzyć, popchnąć, obrazić policjanta, no to, bo to już podpada pod kodeks karny. Taką ochronę powinni mieć dziennikarze, więc akcje policji przeciwko dziennikarzom są w tak wysokim stopniu niepokojące, że brak takich normalnych prawie że słów, żeby to oburzenie wyrazić, bo to nie jest atak na pojedynczą osobę, tylko na cały system, na całe demokratyczne państwo.
0: Zadziwiające, bo na ogół policja bardzo szybko potrafi ustalić, kto zgłasza takie informacje i mam nadzieję, że tym razem też będziemy wiedzieli, czy to jest, co to za telefon. Ustalenie tego jest sprawą, z tego co wiem, dosyć banalną, więc powinniśmy szybko wiedzieć, na czym polega
8: to. Ja tylko dodam, że pamiętajmy, jak bardzo skutecznie nasza policja namierzyła niejaką panią emerytkę z Torunia, która jednego wieczoru popełniła wpis o dwa słowa za dużo czy nieładne pod adresem Jerzego Owsiaka i następnego dnia policja o 6 rano ją aresztowała. Jest już dzisiaj poskazana za właśnie groźby karalne. Musiała zapłacić grzywnę, z tego co pamiętam, i sprawa chyba, że jest jeszcze, znaczy w pierwszej instancji na pewno jest skazana. Zdaje się, że odwołała od tego wyroku, ale przepraszać musiała. Generalnie sprawne państwo, jak nie wiem co. A tutaj czekamy, no mówię, trzeci dzień, nikt nie wie kto, z jakiego numeru. Takie po prostu paraliżujące de facto pracę wielu ludzi w tej stacji, bo dotyczy to już co najmniej kilkunastu osób, a nie kilku, no po prostu wykonuje. To nie jest przypadek. Widać, że to jest jakaś zmasowana akcja.
0: A SDP, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polski, i pani prezes Jolanta Hajdasz trzyma rękę na pulsie. Jolu, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
7: A my, drodzy państwo, przyglądamy się temu, co dzieje się w mediach. Oczywiście dużo komentarzy. Robert Bąkiewicz nawołuje do tego, żeby na przykład pojawić się pod telewizją Republika, ale większość posłów, oczywiście posłów opozycji, dziwi się, że policja weszła bez nakazu do mieszkania Tomasza Sakiewicza. Komenda policji tłumaczy się oczywiście tym, że było zagrożenie życia pewnej osoby, nie wiadomo jakiej, ale po dokonaniu czci na miejscu nic takiego nie stwierdzono i po prostu opuszczono miejsce zamieszkania redaktora naczelnego.
0: Taki sposób sobie wymyślono na zwiedzanie mieszkań redaktorów naczelnych, w tym wypadku redaktora naczelnego Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Ja przeczytałem z kolei tweet Donalda Tuska, który chwali się tym, że za Platformy Obywatelskiej uszczelniono granicę polsko-białoruską, że za PiSu to było źle, bo wtedy 12 tysięcy osób przekroczyło granicę, a w tym roku nikt nie przekroczył. Takie ma sukcesy premier Donald Tusk.
7: To jeszcze informacja też z ostatniej chwili. Sytuacja na Giewoncie. Piorun raził turystów na Giewoncie. Dwie osoby są ranne. Jak podały służby, jedna z nich na chwilę straciła przytomność. Musiała zostać przetransportowana do szpitala śmigłowcem. Druga też trafi pod opiekę specjalistów. I przypominamy, że dzisiaj w piątek w województwie małopolskim obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Zostały wysłane alerty RCB i bardzo prosimy też o uwagę i o ostrożność.
0: To, co cytowałaś na temat tego, co powiedziała policja, było na podstawie Wirtualnej Polski?
7: Nie, to była informacja z konta oficjalnego komendy, bodajże na Ursynowie, tak.
0: Tak, policja została powiadomiona, że w mieszkaniu pod tym adresem znajduje się osoba, której zachowanie zagraża jej życiu. Takie oświadczenie policja zamieściła. To jeszcze korzystając z okazji, że zatrzymaliśmy się w drodze, zobaczymy, jaki jest nagły zwrot Stanów Zjednoczonych wobec Europy. To jest Wirtualna Polska, powołuje się na CNN. Ja zobaczę, Magda.
7: Pojawiają się właśnie też takie hipotezy w mediach społecznościowych, że mogą to być po prostu anonimowe wiadomości o tym, że w mieszkaniu konserwatywnych dziennikarzy przebywają rzekomo jakieś ofiary porwań i to jest jedna z tych narracji. Dariusz Matecki też informuje: państwo policyjne niszczące wolne media, żeby przykryć totalne nieudacznictwo Waldemara Żurka. To się przejawia przede wszystkim w mediach społecznościowych.
0: No dobrze, to nie będziemy zagłębiać się w takim razie w politykę międzynarodową, chociaż tutaj krótka informacja w podstawie CNN-u. W wirtualnej Polsce decyzja szefa Pentagonu Hexeta o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski ma być częścią działań zmierzających do zmniejszenia liczby wojsk USA w Europie. I tak właśnie podał, taką informację podał CNN. Fragmenty rosyjskiej rakiety może spaść w Polsce, ostrzeżenia dla miast, to też jakiś być może ciekawy artykuł. Dobrze, ale nie będziemy czytać portali, bo my, jak Państwo wiedzą, wracamy z podróży małej. Wielkie podróże małe i duże, urodzinowe podróże z okazji 17 urodzin Radia Wnet. Przypominam, że planujemy duży remont. Musimy zmodyfikować rozmaite rzeczy, wybudować studia YouTube'owe. Tutaj patrzę na Mariusza Kalukina, który towarzyszy w naszej podróży, dzięki któremu Państwo będą mogli obejrzeć zarówno to, co zdarzyło się w Bieszczadach, jak i w Puszczy Soleckiej, jak i po drodze w Lublinie. To wszystko jest nagrane, zarejestrowane, ale żeby dobrze to funkcjonowało, to musimy mieć te studia, musimy mieć nową konsoletę i taka propozycja, żeby taką nową konsoletę podarować Radiu Wnet na nasze urodziny. Jest odpowiedni adres na Patronite, patronite.pl/z/konsoleta. Zachęcamy Państwa do tego, żeby wspierać radio, a te małe podróże, urodzinowe podróże, małe i duże, trwają. W Tajlandii jest Małgosia Kleszcz i od razu powiem, że to jest jej wybór i jej osobista wycieczka do Tajlandii. Chciała zobaczyć, jak żyją ludzie poza granicami Polski. Z kolei Hania Tracz i Tosia są w kasino, a Konrad Mędrzecki podróżuje śladami Tolkiena i teraz przeniesiemy się w ramach tych podróży do miejsca, w którym jest Hanna Tracz. Haniu, jesteś czy cię nie ma? Jeszcze jej nie ma. To był sygnał z Warszawy, wiadomość z Warszawy. Hania Tracz musi się połączyć. Tak to jest, proszę Państwa. My jesteśmy w takim miejscu, które też warto zwiedzić i warto zobaczyć. Ścieżka rowerowa po terenie dawnego Zagłębia Garncarskiego. Może na 20 kilometrów przejechać na rowerze, a z kolei w Bieszczadach, jak się pochwalił nasz gospodarz i wójt, bardzo sympatyczny, tam planują zakup rowerów elektrycznych, żeby można było jeździć wokół Bieszczad, można zjeżdżać na terenowej hulajnodze z góry, z pięknego stoku, który i nie, z pięknego stoku, który, i z piękny wyciąg, piękny stok, i jeszcze jest to coś, po czym można zjeżdżać na linię.
7: Tak, to coś się nazywa tyrolka i jest to na pewno najdłuższa tyrolka w Polsce, ale nawet chyba w Europie. Chwalił się pan Krzysztof Zapała, który jest wójtem, i serdecznie Państwa oczywiście zapraszamy. Tak jak wspomniał pan redaktor przed chwilą, będzie można wysłuchać całej rozmowy na temat szpitala i tego, co może stać się w lipcu. I już wiemy, że Hanna Tracz jest z nami.
0: Magdalena Uchaniuk i Krzysztof Skowroński i Mariusz Kalukin. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, a teraz przenosimy się do kasino.
9: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
10: I teraz Państwo powinni usłyszeć dżingiel studia Casino, ale to może stanie się zaraz po tym, jak posłuchamy piosenki. Ja Państwu więcej opowiem to, co dziś chciałam Państwu opowiedzieć, co dziś udało się zobaczyć, z kim porozmawiać. To może na początek, żeby Państwo przenieśli się tutaj razem ze mną do Casino, które, tak jak Państwo przed chwilą słyszeli, w Polsce burze z piorunami, no to tutaj też te burze się właśnie pojawiły i przechodzą nad miasteczkiem Casino. W takim razie Fabrizio De Andre, rok 67, jest taki utwór Via del Campo.

0: Dziś jest 15 maja i ja teraz Państwa zabiorę oczywiście w podróż do kasino i do okolic kasino. Wczoraj w pięknym miejscu udało nam się być, bo towarzyszy mi od paru dni w tej podróży Tosia Bartyś i materiały, różne wideo, które mogą Państwo znaleźć na naszych mediach społecznościowych. To są właśnie materiały, które w dużej mierze są właśnie wynikiem pracy Tosi Bartyś, więc mogą Państwo nie tylko słuchać o tym miejscu, ale mogą Państwo też zobaczyć, jak to miejsce niezwykle ważne dla historii Polski, dla pamięci o naszych rodakach wygląda. I wczoraj zupełnie przypadkiem, a może raczej tutaj przypadków nie ma, tak się okazuje, że te wszystkie spotkania są jakoś celowe, jakoś się udają i tak się też zdarzyło, że na wzgórzu na Monte Cassino, tuż przy polskim cmentarzu, o którym już Państwu opowiadałam, znajduje się Izba Pamięci, do której przypadkiem w zasadzie weszłyśmy, nawet nie miałyśmy takiego planu i okazało się, że był to moment idealny. Bo w środku tej Izby Pamięci, a tak naprawdę jest to Muzeum Pamięci II Korpusu Polskiego we Włoszech, spotkałyśmy prezesa fundacji, która to muzeum prowadzi, która tym muzeum zarządza, pana Pietro Rogacienia i też pracowniczkę tego muzeum, panią Annę Francus, która oprowadza bardzo często wycieczki właśnie po tej Izbie Pamięci. To jest malutki budynek, można na niego niekoniecznie zwrócić uwagę, będąc na Monte Cassino, ale tuż za bramą cmentarną po lewej stronie jest taki okrągły budynek, do którego naprawdę warto wejść, będąc właśnie w kasino, bo to tam znajduje się Izba Pamięci dotycząca właśnie tych żołnierzy drugiego korpusu, którzy tutaj w bitwie o Monte Cassino walczyli. Różne memorabilia, różne artefakty, jest mundur, który można zobaczyć. Jest to mundur Armii Brytyjskiej, ale z tą naszywką biało-czerwoną Poland na prawym ramieniu i wiele, wiele bardzo ciekawych przedmiotów, które warto zobaczyć, a poza tym archiwalnych zdjęć tego miejsca. Jak cmentarz powstawał, jak wyglądało to miejsce przed kilkunastoma, kilkudziesięcioma laty i historia jest zupełnie niesamowita. Nie znałyśmy jej wcześniej, nigdy o tym nic nie słyszałam, a tu się okazuje, że ta fundacja Muzeum właśnie Pamięci i jej prezes jest synem weterana bitwy o Monte Cassino, synem w ogóle weterana, który w korpusie, w drugim korpusie walczył i po wojnie został we Włoszech, zakochał się we Włoszce, tu się osiedlił niedaleko kasino i z tego związku na świat przyszedł właśnie pan Pietro Rogacień, z którym udało się nam porozmawiać. Ja Państwa zachęcam do wysłuchania tej historii. Posso fare una domanda come... Jaka jest pana historia?
1: Storia di lei.
2: Sì. Io sono, diciamo, in questa situazione sono.
3: Tak, w tym kontekście jestem synem byłego żołnierza drugiego korpusu polskiego, który brał udział w bitwie o Monte Cassino, a później wrócił do kasino, żeby budować cmentarz. Moja historia jest naznaczona właśnie tym faktem. Kiedy mój ojciec wrócił do kasino, poznał moją matkę, która była Włoszką. Został więc we Włoszech, bo wielu żołnierzy drugiego korpusu nie mogło już wrócić do swoich rodzin. Rodzinnych stron. One stały się częścią Związku Sowieckiego.
2: Nei loro luoghi di origine perché erano diventati Unione Sovietica, diciamo, no? E quindi niente, cioè la mia storia ovviamente è una storia di figlio di un polacco del secondo corpo.
3: Moja historia jest więc historią syna Polaka z drugiego korpusu, człowieka, który poświęcił dużą część życia opiece nad cmentarzem, szczególnie w latach 50. i 60., kiedy utrzymaniem cmentarza zajmowali się właściwie tylko byli żołnierze.
2: mi sono occupato di insomma di magari di monumenti che riguardavano il secondo corpo, come ad Acqua Fondata.
3: Później, ponieważ z zawodu jestem architektem, zajmowałem się także pomnikami związanymi z drugim korpusem. Przykładowo w Acqua Fondata wykonaliśmy dwa pomniki, a w 2004 roku pojawił się pomysł stworzenia tutaj przy polskim cmentarzu punktu informacyjnego.

0: Macejnego.
1: In genere i visitatori, soprattutto i visitatori italiani, non conoscevano la storia del secondo colpo.
0: Był on potrzebny, ponieważ odwiedzający, zwłaszcza Włosi, często nie znali historii drugiego korpusu. Zdarzało się nawet słyszeć, że ci żołnierze byli najemnikami, co było absolutną nieprawdą. W tamtych latach bezpośrednich świadków było już coraz mniej. Odchodzili z powodów naturalnych, byli po prostu ludźmi w podeszłym wieku. Dlatego uznano, że taki punkt informacyjny jest konieczny.
1: Allora, grazie all'interessamento dell'ambasciata polacca, si sviluppò questa idea di Pietro Craszej.
0: Dzięki zaangażowaniu ambasady polskiej rozwinęła się idea, którą wspierał Mieczysław Rasiej, ówczesny prezes Związku Polaków we Włoszech. Tak rozpoczęła się cała procedura. Zaczęła się w 2004 roku, a zakończyła dopiero w 2014. Na stworzenie tej niewielkiej struktury potrzeba było 10 lat. Nie 10 lat prac budowlanych, ale 10 lat na uzyskanie pozwoleń i autoryzacji.
1: Molto vincolata e quindi era necessario avere queste autorizzazioni, soprattutto quella più importante, l'autorizzazione dell'abbazia di Montecassino.
0: To jest teren objęty bardzo dużą ochroną, więc potrzebne były liczne zgody. Najważniejsza była zgoda opactwa na Montecassino i muszę powiedzieć szczerze, jej uzyskanie było dość skomplikowane. Żeby zrealizować ten niewielki obiekt, trzeba było zdobyć aż 14 pozwoleń. 14 to naprawdę dużo. Ostatecznie w 2012 roku mieliśmy już wszystkie pozwolenia i mogliśmy rozpocząć pracę. Obiekt powstał dzięki zbiórce funduszy, dzięki wsparciu wielu stowarzyszeń, instytucji publicznych i prywatnych darczyńców.
1: E il 17 maggio 2014 fu inaugurata.
0: 17 maja 2014 roku punkt został otwarty przez ówczesnego premiera Donalda Tuska. Od tamtej pory mamy tę strukturę, którą odwiedzający uważają za bardzo ważną. Mamy księgę pamiątkową, w której ludzie zostawiają wpisy. Bardzo często, zwłaszcza włoscy goście, piszą, że wcześniej nie znali tej historii i dziękują za możliwość jej poznania.
1: Ovviamente qui noi raccontiamo la storia na secondo corpo d'armata polacco, che è una storia.
0: Tutaj opowiadamy historię drugiego korpusu polskiego. To jest historia szczególna, nie taka sama jak historia innych armii, które walczyły pod Montecassino. To historia żołnierzy, którzy przeszli przez stalinowskie łagry, zostali uwolnieni po niemieckim ataku na Związek Sowiecki, a następnie już na Bliskim Wschodzie, w Iraku, Syrii i Palestynie, utworzyli formację wojskową.
1: Irak, Syria, Palestina. E alla fine 43, i primi mesi del 44 sono arrivati in Italia per partecipare alla campagna d'Italia. Quindi
0: pod koniec 43 roku i w pierwszych miesiącach 44 roku przybyli do Włoch, żeby wziąć udział w kampanii włoskiej. Walczyli pod Montecassino, potem pod Loreto, Anconą i Bolonią. To były cztery wielkie etapy, cztery ważne bitwy, w których uczestniczyli, pomagając wyzwalać Włochy. Oprócz tego było wiele mniejszych miejscowości, zwłaszcza nad Adriatykiem, które drugi korpus polski również wyzwalał.
1: Niente, quindi, insomma, la storia mia è un po' legata al cimitero di Montecassino prima, perché accompagnavo mio padre.
0: Moja historia jest bardzo mocno związana z cmentarzem na Montecassino. Najpierw dlatego, że jako dziecko towarzyszyłem ojcu podczas uroczystości. Można to zobaczyć nawet na zdjęciach z ceremonii z lat 50. i 60. Byłem wtedy małym chłopcem. W tamtym czasie przychodziło tu bardzo niewiele osób. W okresie żelaznej kurtyny Polacy z Polski nie mogli przyjeżdżać, więc czasami było nas 20 osób. Dziś bywa 5000, ale tamte uroczystości były bardzo mocne, bardzo wzruszające. Panowało wówczas poczucie, że trzeba odzyskać wolność.
1: E quindi niente, cioè quindi sono ricordi che io poi negli ultimi anni che mio padre non vedeva.
0: W ostatnich latach życia mój ojciec miał problemy ze wzrokiem, więc musiałem mu towarzyszyć właściwie we wszystkim. W pewnym sensie byłem jego sekretarzem. Dzięki temu byłem znany w środowisku ambasady polskiej i później zawsze miałem do czynienia z podobnymi inicjatywami. To jest w skrócie moja osobista historia, moja biografia. A co do reszty, to myślę, że znają Państwo dobrze historię drugiego korpusu.
1: Poi per il resto penso che la storia del secondo corpo la conoscono pure, no? La conoscete?
2: Che cosa significa Monte Cassino?
3: Co dla pana znaczy Monte Cassino?
1: Ma Monte Cassino, voglio dire, io risiedo qui. Cioè io sono nato a Roma, per dire, ma
0: Monte Cassino. Ja mieszkam tutaj. Urodziłem się w Rzymie, ale mieszkam 10 kilometrów od Cassino. Chodziłem do liceum w Cassino i kiedy byłem uczniem, moi koledzy z liceum nie znali historii drugiego korpusu. W Cassino. Nie w Rzymie, nie w Mediolanie, tylko właśnie w Cassino. Zawsze czułem z tego powodu pewien dyskomfort.
1: A Cassino. E io ho avuto sempre un certo disagio in questa situazione. È chiaro che per me Monte Cassino ha rappresentato una, cioè mio padre non è più tornato in Polonia.
0: Dla mnie Monte Cassino ma bardzo osobiste znaczenie. Mój ojciec nigdy nie wrócił do Polski. Nigdy więcej nie zobaczył swojej rodziny. Dla niego Monte Cassino było jego Polską. Było tym kawałkiem Polski, który utracił. Często przychodził tutaj sam, w przeciwieństwie do Polaków, którzy zostali w Rzymie i mieli tam swoją wspólnotę. On tutaj był właściwie sam. W okolicy było tylko dwóch Polaków z drugiego korpusu. Żył więc wyizolowany pośród Włochów w społeczności włoskiej. Dlatego cmentarz na Monte Cassino był dla niego jak powrót do domu. Powrót do domu i także
3: do małej Polski.
0: Dokładnie, do małej Polski. I powrót do tych, którzy polegli obok niego podczas bitwy. Pokazywał mi, kim byli. To byli ludzie, chłopcy, młodzi mężczyźni, którzy zostali tutaj już na zawsze.
1: E quindi ecco, per me di riflesso significa questo. Per me Monte Cassino è associato al ricordo di mio padre.
0: Dla mnie Monte Cassino jest więc związane z pamięcią o moim ojcu. Odszedł w 2000 roku. To jest także forma oddania czci jego historii. Historii dość smutnej, ale nie tylko jego. To historia wielu, bardzo wielu Polaków z drugiego korpusu, którzy stracili ziemię, dom, rodzinę i stali się emigrantami na obczyźnie.
1: Magari avendo difficoltà anche ad inserirsi, soprattutto in Italia, che non era un paese ricco, diciamo.
0: Często mieli też trudności z odnalezieniem się w nowej rzeczywistości, zwłaszcza we Włoszech, które po wojnie nie były krajem bogatym. Życie po wojnie nie było więc proste. Dziś, kiedy mojego ojca już nie ma, widzę, że jest dużo więcej uznania, uwagi i zainteresowania tym miejscem i tą historią. Ale kiedy on żył, nie było tego w takim stopniu jak teraz.
3: Nie wolno nam zapomnieć.
0: Tak, oczywiście, z całą pewnością. To jest także lekcja, jeśli patrzy się na historię drugiego korpusu.
1: Questo slogan, che è uno slogan bellissimo, parli uno slogan perché è una è un concentrato, no?
0: Jest takie hasło, może nawet nie hasło, a piękne słowa, które przekazują esencję za naszą i waszą wolność. Właśnie w tym zawiera się sens całej tej historii.
1: Nel secondo corpo, contro la libertà di chi veniva dal gulag, che era la rappresentazione della mancanza di libertà.
0: Na froncie cmentarza zapisano przesłanie walki o wolność. To był sens istnienia drugiego korpusu. Walka o wolność ludzi, którzy przyszli z gułagu, miejsca będącego symbolem braku wolności. Niestety ta wolność została naprawdę odzyskana dopiero w 1989 roku.
1: Erano dei monumenti che il generale Anders, dei simboli che il generale Anders voleva realizzare.
0: Budowa cmentarza i pomników na Albanecie, a także cmentarzy w Loreto, Anconie i Bolonii miała ogromne znaczenie. Generał Anders chciał, aby były to miejsca pamięci i przykład dla Polski. Miały być punktem odniesienia dla Polaków zmuszonych do życia w reżimie, którego sami nie wybrali. Ten sowiecki reżim nie był wyborem, został narzucony. Takim punktem odniesienia była również pieśń Czerwone maki na Monte Cassino. W czasach komunizmu w Polsce śpiewano ją często półlegalnie, w domach, w pewnej konspiracji.
2: Me rappresente sempre nel periodo del comunismo in Polonia.
4: Rodziny, które ją śpiewały, wiedziały, że mówi o polskich żołnierzach walczących tutaj.
0: Ta pieśń, podobnie jak cmentarz na Monte Cassino, była symbolem. Ludzie wiedzieli, że istniała armia, która walczyła na Zachodzie, walczyła o wolność.
4: A której nie pozwolono wrócić do wolnej i demokratycznej ojczyzny.
0: Moim zdaniem dawało to Polakom motywację do wyzwolenia się z tej opresji. Było punktem odniesienia. Gdyby generał Anders nie zdecydował o budowie tego monumentalnego cmentarza, nikt inny by tego nie zrobił. Decyzja zapadła niemal natychmiast, kilka dni po bitwie. Generał Anders powołał komisję, która przyjechała tutaj i zdecydowała, że cmentarz powstanie właśnie w tym miejscu. Gdyby tego nie zrobił, nikt by tego nie zrobił. Żołnierze zostaliby na prowizorycznych cmentarzach w Acqua Fondata czy San Vittore. On wiedział, że trzeba działać od razu, bo później nikt by tego nie zrobił. Komunistyczna Polska nie zbudowałaby cmentarza na Monte Cassino dla żołnierzy, których uważała za bandytów, za osoby wrogie reżimowi.
1: Considerano tra le persone che erano ostili al regime.
2: Anche c'è questa altra scritta che mi permetto di citare in polacco, il presentimento di generale Anders.
4: Jest tu też inny napis, który można odczytać jako przeczucie generała Andersa, że ktoś może próbować zapomnieć o ofierze tych żołnierzy albo ich wymazać. Na polskim cmentarzu znajduje się bardzo symboliczne zdanie. Pozwolę sobie przytoczyć je po polsku.
2: Ancora un'altra frase molto simbolica. Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie, jeśli ktokolwiek będzie ci mówił. Próbował mówić, że było inaczej. Polegliśmy tutaj wierni w jej służbie. Bardzo ważne. Miał takie przeczucie, że ktoś może kiedyś będzie próbował tą prawdę i tą walkę i w imię najwyższych wartości zafałszować, zmienić, inaczej interpretować. I jeszcze jedne słowa właśnie zostawione na cmentarzu tutaj. Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie. Jeśli ktokolwiek będzie próbował mówić inaczej.
5: Grazie.
1: Prego.
5: I to była rozmowa z panem Pietro Rogacieniem z Fundacji Muzeum Pamięci II Korpusu Polskiego we Włoszech, prezesem tej fundacji i też współpracownikiem tej fundacji, panią Anną Francus. Ja państwa zachęcam, jeśli będą państwo odwiedzali cmentarz polski na Monte Cassino, to proszę jeszcze zajrzeć właśnie do tej Izby Pamięci i posłuchać tej historii, zobaczyć te artefakty, które udało się tam zebrać. Jest godzina 17, czyli czas na serwis watykański, a ja się z Państwem słyszę po serwisie.
6: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
7: Leon XIV przypomina, niezbywalna godność człowieka powinna być podstawą prawa i praworządności. Chrześcijanie bardziej niż kiedykolwiek muszą dziś dążyć do pełnej jedności, napisał papież w liście do koptyjskiego patriarchy. Nuncjusz apostolski w Ukrainie komentuje ostatnie brutalne ataki wojsk rosyjskich. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. XIV przyjął dziś na audiencji uczestników konferencji OBWE poświęconej zwalczaniu przestępstw narkotykowych. Doceniając międzynarodową współpracę, papież przypomniał o niezbywalnej godności człowieka i o trosce o jego integralny rozwój.
8: Papież mówił, że prawdziwa sprawiedliwość nie może zadowalać się jedynie wymierzaniem kary, ale musi również uwzględniać podejście oparte na wytrwałości i miłosierdziu, ukierunkowane na resocjalizację i pełną reintegrację społeczną sprawców. Poszanowanie niezbywalnej godności także tych, którzy dopuścili się przestępstw, wyklucza stosowanie kary śmierci, tortur oraz wszelkich form okrutnego lub poniżającego traktowania. Leon XIV zaapelował też o wieloaspektową pomoc, która nie będzie ani czysto represyjna, ani permisywna, ale pomoże uzależnionym odzyskać wolność i odkryć na nowo godność otrzymaną od Boga.
7: Dziś po południu Leon XIV przewodniczy w Bazylice Świętego Piotra mszy świętej pogrzebowej kardynała Emila Paula Czeriga, który zmarł we wtorek w wieku 79 lat.
8: Zasłużony watykański dyplomata przez ponad 40 lat pracował w strukturach i przedstawicielstwach Stolicy Apostolskiej, między innymi jako nuncjusz w krajach Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Europy. Był między innymi pierwszym obcokrajowcem na stanowisku nuncjusza apostolskiego we Włoszech i San Marino. Zostanie pochowany w swojej ojczyźnie, Szwajcarii.
7: W obliczu konfliktów, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, chrześcijanie bardziej niż kiedykolwiek powinni dziś dążyć do pełnej jedności, napisał Ojciec Święty w liście do koptyjskiego patriarchy Tawardosa II z okazji Dnia Przyjaźni Koptyjsko-Katolickiej.
9: Leon XIV przypomniał w liście, że przyjaźń nie jest ulotnym pojęciem, ale ważnym elementem wiary, bowiem sam Jezus nazywał uczniów przyjaciółmi. Zapewnił, że w oczekiwaniu na uroczystość zesłania Ducha Świętego modli się, aby Duch Święty prowadził Koptów i katolików ku pełnej komunii, której pragnienie ożywiły obchody 1700-lecia pierwszego soboru ekumenicznego w Nicei.
7: Nuncjusz apostolski w Ukrainie, arcybiskup Wiswalda Skulboka, skomentuje w rozmowie z mediami watykańskimi ostatnie tragiczne bombardowania. Wskutek rosyjskich nalotów z udziałem ponad 1500 dronów oraz rakiet zginęły co najmniej 24 osoby, a 48 zostało rannych. Odłamki trafiły także w budynek nuncjatury.
9: Rozmawiałem z proboszczem kościoła świętego Bazylego, cerkwi grekokatolickiej, która znajduje się około 1,5 kilometra od nas. Niedawno naprawili dach świątyni, który poważnie przeciekał i w którym odkryli 57 dziur powstałych od dronów i rakiet w ostatnich miesiącach. W Chersoniu został trafiony pojazd ONZ podczas dystrybucji pomocy humanitarnej. Są to ataki celowe na osoby niosące pomoc humanitarną, aby ludność jej nie otrzymała.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
10: www.net.fm. Reklama.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
13: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Po reklamie.
15: Siedemnaste piętro. Pokój piosenki. 17 utworów według Joanny Rawik.
16: No oczywiście pozycja numer 3 to jest moja wspaniała koleżanka, też bliska, ale w inny sposób, bo ja też zaczynałam swoją działalność profesjonalną, tak już na fula, w Krakowie. Kraków miał ten specyficzny klimat. Ewa Demarczyk śpiewała w piwnicy pod baranami, a ja śpiewałam po drugiej stronie rynku w klubie ZSP. To było Zrzeszenie Studentów Polskich. Bardzo elegancki klub, szalenie nowoczesny, pod Jaszczurami, gdzie grali między innymi Andrzej Kurylewicz i Wojciech Karolak. Ewa Demarczyk, młodsza ode mnie o parę lat, wcześniej odniosła te pierwsze znaczące sukcesy, bo zaśpiewała na pierwszym festiwalu piosenki polskiej w Opolu Karuzelę z Madonnami. A my posłuchamy dzisiaj innego wspaniałego utworu. Jest to Grand Vals Brillant.

0: Studio Casino.
1: Jest godzina 17.11, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsuletą Tomasz Rosłon. Ja gdzieś ponownie z Państwem witam z deszczowego, a nawet burzowego kasino. Dziś udało się nam przejść drogą polskich saperów, co prawda w odwróconym kierunku, bo ze szczytu schodziłyśmy na dół aż do miasteczka Kaira, które teraz w zasadzie jest już częścią miasta Casino. I mogłyśmy te wszystkie ślady historii tych wydarzeń, które miały miejsce 82 lata temu, obserwować, zobaczyć. Robią one niezwykłe wrażenie, bardzo też poruszają emocjonalnie, bo są to piękne napisy, piękne hasła, ale też ogrom bólu i cierpienia, który za tymi imionami i nazwiskami, które są wyryte między innymi na wzgórzu 593, gdzie właśnie stoi pomnik 3. Dywizji Strzelców Karpackich, ale też po drodze, bo byłyśmy i w domku doktora, ale to opowieść na inną audycję. Byłyśmy też przy pomniku pułku 4. Pancernego Skorpion, gdzie stoi pomnik załogi, w zasadzie poświęcony załodze właśnie jednego z czołgów, który wjechał tam na minę i wybuchł, i cała jego załoga polska zginęła. Wśród tej załogi był kapral Edward Ambrożej, kapral Eugeniusz Bogdajewicz, kapral Bolesław Karcewicz i kapral Józef Nieckowski. I tam właśnie przy drodze polskich saperów stoi pomnik zbudowany ze szczątków czołgu, którym dowodził porucznik Ludomir Białecki. Pomnik został zaprojektowany przez artystę rzeźbiarza porucznika Ludwika Kuźniarza i został odsłonięty 18 maja 1946 roku. I napis jest wyryty na tym pomniku: bohaterom pułku 4. Pancernego poległym w marszu do Polski. Jest tam właśnie tablica pamiątkowa. Z gąsienic czołgu zrobiony jest krzyż, a te spiżowe tablice niegdyś trzymały dwa skorpiony z brązu. Niestety, jak głosi napis na tablicy informacyjnej, w latach 60. zostały one skradzione i teraz już same szczypce tych skorpionów trzymają te tablice. I jeszcze może jedna historia, którą próbowałam Państwu opowiadać na żywo, ale jak to bywa w trasie, jak to bywa na szlaku, różnie jest z tym zasięgiem. Idąc na wzgórze 593, a więc na wzgórze, na którym stoi piękny obelisk z białego kamienia, który góruje jeszcze nad polskim cmentarzem, z którego widać całą panoramę tutaj miasta, ale także właśnie widać świetnie klasztor. Właśnie ten obelisk, który jest poświęcony żołnierzom 3. Dywizji Strzelców Karpackich. Idąc na niego, spotkałyśmy Włocha, który w sportowym stroju schodził z tego obelisku. Jak się dowiedział, że jesteśmy Polkami, to bardzo się wzruszył. Powiedział, że bardzo lubi Polaków, że kiedyś poznał Polkę w trakcie swojej pielgrzymki do Santiago de Compostela 10 lat temu i że za każdym razem, jak tu jest, to chce mu się płakać. Jest bardzo poruszony tym, jak widzi, że tylu Polaków poległo w walce o ich wolność, o ich, w sensie o Włochów, wolność, żeby im dać wolność. Także to było takie dość niespotykane spotkanie, szczególnie, że na szlaku później spotkałyśmy jeszcze tylko grupę Niemców z włoskim przewodnikiem. Zapytaliśmy się, czemu spacerują drogą polskich saperów. Powiedzieli, że udają się do klasztoru. A tam, gdzie droga polskich saperów się zaczyna, to już wspomniałam, Kaira się nazywa to miejsce, a w Kairze jest cmentarz wojskowy właśnie niemieckich żołnierzy, który też jest w takim miejscu na wzgórzu położony, bardzo duży, bardzo dużo nagrobków tam się znajduje, a to wszystko okalane wielkimi, rosnącymi cyprysami, więc i z góry schodząc drogą polskich saperów można to miejsce pochówku żołnierzy niemieckich zobaczyć. Wracając do jeszcze tej historii, byłyśmy w domku doktora. Jest to też punkt, który warto zobaczyć, będąc właśnie przy polskim cmentarzu. Niedaleko właśnie obelisku i polskiego cmentarzu jest domek doktora. To jest dom, w którym podczas bitwy o Monte Cassino mieścił się batalionowy punkt opatrunkowy 3. Dywizji Strzelców Karpackich, który był wysunięty na pierwszą linię stanowisk u podnóża Góry Ofiarnej, czyli tego wzgórza 593. I właśnie tam wszyscy ranni trafiali, a później niesiono ich dalej na te cmentarze, które już były dalej od frontu umieszczone. I do dziś jest tam tablica napisana w języku polskim, wyryty napis domek doktora. Natomiast tak to było, że po wojnie Polacy odbudowali to miejsce. W 1945 roku właśnie żołnierze Dywizji Karpackiej ten zniszczony wielomiesięczną bitwą dom właśnie odbudowali i umieścili tam kamienną tablicę informującą o tym, że właśnie tu umieścił się domek doktora, a dziś mieszka tam Francesco Pitillo, który jest potomkiem pierwszego mieszkańca ogrodnika klasztornego Giuseppe Pitillo, z którym też rozmawiałyśmy i może fragment tej rozmowy jeszcze na antenie Wnet będziemy emitować, ale na pewno Państwu pokażemy na mediach społecznościowych, jak to miejsce wygląda. Zresztą zostałyśmy bardzo miło przez pana Francesco przyjęte. Zrobił nam kawę w kawiarce, pokazywał nam zdjęcia. Bardzo miło nas przyjął i wiedział, że 18 są uroczystości, na które się zresztą wybiera i że przyjedzie na nie prezydent Polski. Jest godzina 17:18. Ja Państwu proponuję, tak jak w prawie każdej audycji Studia Casino, żebyśmy posłuchali jednego z życiorysów właśnie z historii tych żołnierzy, którzy tutaj byli, którzy być może właśnie tą drogą polskich saperów musieli wchodzić, wspinać się na te wzgórza, więc teraz będzie opowieść pani Marty Pikory o jej dziadku, kapralu Józefie Falbowskim. Zapraszam Państwa do wysłuchania tej rozmowy z serii Bohaterowie spod Monte Cassino. Bohaterowie spod Monte Cassino.
0: Skąd pani jest?
2: Ja jestem z Warszawy. Mój dziadek pochodził oraz babcia z Broku. To jest województwo mazowieckie.
0: Kto z pani rodziny walczył pod Monte Cassino?
2: Dziadek Józef Falbowski to jest tata mojej mamy.
0: Tata pani mamy, jaka jest jego historia i jakie są te jego losy wojenne?
2: Dziadek urodził się 18 listopada 1914 roku, to też jest rocznik urodzenia mojej babci. Był prostym człowiekiem, miał wykształcenie podstawowe, natomiast dorastał w rodzinie bardzo patriotycznej, religijnej. Przed II wojną światową był kawalerzystą w Wojsku Polskim. W marcu 1936 roku został przydzielony do 9. Kompanii Strzeleckiej. W czerwcu tego samego roku został przydzielony do konnego plutonu zwiadowczego na stanowisko strzelca, ale już w następnym roku, we wrześniu 1937 roku, został zwolniony do rezerwy w stopniu starszego strzelca. Tuż przed wybuchem II wojny światowej, 22 lipca, wziął ślub z moją babcią. Natomiast niedługo cieszyli się nowym związkiem, tym, że mogą założyć rodzinę, bo już 26 sierpnia 1939 roku został zmobilizowany i przydzielony do plutonu zwiadowczego jako zastępca dowódcy plutonu. I tutaj bardzo szybko dostał się do niewoli rosyjskiej, gdy Rosjanie 17 września 1939 roku wkroczyli do Polski, bo już 21 września, czyli po 4 dniach, trafił do obozu jenieckiego, w którym spędził 3 lata. Wyszedł dopiero 15 sierpnia 1942 roku na mocy amnestii Stalina, gdy na terenie ZSRR mogła utworzyć się polska armia pod dowództwem generała Andersa. I to, jak wyglądał, gdy wyszedł z obozu jenieckiego, można sobie łatwo wyobrazić, oglądając teraz zdjęcia czy filmy jeńców ukraińskich, którzy opuszczają niewolę rosyjską. Był wychudzony, był bardzo chory. I wraz z armią Andersa, jako właśnie ten jeniec wojenny, bo też pamiętajmy, że w szeregach armii Andersa nie tylko profesjonalni żołnierze brali udział, ale też cywile, którzy zostali deportowani na wschód przez Sowietów. Norman Davis podaje, że około 1 miliona, 2 milionów, nie znamy tutaj precyzyjnych liczb, zostało deportowanych. Natomiast z tej grupy, ogromnej grupy, około 7% przeszło szlak armii Andersa, to było 120 tysięcy ludzi. Ogrom. Dziadek wstąpił do drugiego korpusu armii Andersa 15 sierpnia 1942 roku, dokładnie do 18 batalionu strzelców jako starszy strzelec sanitariusz. Przeszedł cały szlak, czyli przede wszystkim tutaj wydostał się z byłego ZSRR do Iranu, do portu w Pahlawi. I z tą przeprawą przez Morze Kaspijskie wiąże się bardzo dramatyczna historia, którą opowiadała moja babcia. To znaczy dziadek, przepływając przez Morze Kaspijskie, a ta przeprawa była dramatyczna. Jest taka bardzo ciekawa książka wydana w zeszłym roku, Domy na piasku, Polacy w Iranie, autorstwa Katarzyny Rodackiej. Ona traktuje głównie o cywilach, ale to też dużo uświadamia nam, jak wyglądała ta przeprawa także w przypadku żołnierzy, więc statek był oczywiście bardzo zatłoczony, nie było wody, nie było gdzie się skryć przed promieniami słońca. Przeprawa trwała 3 dni. Było bardzo ciasno i dziadek też wykończony tym obozem, ale też brakami w aprowizacji, już gdy ta armia się uformowała na terenie ZSRR, był wycieńczony i poprosił swoich kolegów, żeby wrzucili go do Morza Kaspijskiego, bo już po prostu nie miał siły żyć. I też zdarzały się przypadki, że wielu żołnierzy rzucało się w te odmęty wody. Więc bardzo tragiczna historia. Dziadka nie posłuchano, ocalał, trafił do Iranu. Tam w Iranie powstały obozy dla żołnierzy, ale też dla ludności cywilnej. Dla dzieci powstawały szkoły. Ludność cywilna, kobiety mogły na przykład też podjąć jakieś drobne prace, zarabiać, tutaj troszkę się usamodzielnić, zacząć to nowe życie po zsyłce. I z Iranu już później rozpoczął się szlak. Irak, Palestyna, Egipt, a później statkiem do Włoch i te kluczowe bitwy pod Monte Cassino o wyzwolenie Ancony i Bolonii. Czy tutaj precyzyjniej, szerzej opowiadać, jaki był udział mojego dziadka w tych...
0: Nie, rozumiem, że tak można powiedzieć, przeszedł cały szlak i szczęśliwie udało mu się przeżyć i wrócił do Polski, do domu, do swojej żony.
2: Tak. Dziadek wrócił do Polski po 8 latach rozłąki i tak jak opowiadał i co później przekazywała babcia, tutaj widział swoje miejsce w Polsce. Też podkreślał, że nie chciał Anglikom czyścić butów, no bo jednak oddawał, przelewał krew za wolność nie tylko Polski, ale też Europy, a perspektywy życia w Anglii no nie były zbyt dobre. Babcia była na niego bardzo zła. że nie zabrał jej do siebie, no ale to nie było takiej w ogóle możliwości, żeby dostała paszport i mogła dołączyć do dziadka. Dziadek też, tak jak wspomniałam, był ogromnym patriotą i chciał odbudowywać Warszawę, budować nową Polskę. Dlatego jako no, jeden z nielicznych, bardzo mało osób wróciło. Norman Davis podaje, że 200-300 osób, myślę, że to są zaniżone jednak statystyki, ale zdecydowana większość została w Anglii. Część osób, która też przeszła szlak, rozpierzchła się po całym świecie. To była i Australia, i ówczesna Rodezja, ale też Ameryka Południowa. Więc tych, którzy wrócili do Polski, to był naprawdę odsetek niewielki.
0: Czym dziadek się zajmował po wojnie?
2: Dziadek był prostym robotnikiem, ślusarzem w warszawskich zakładach kamieniarsko-budowlanych na Okęciu przy ulicy Instalatorów 5. Przepracował tam 29 lat. I jak sam pisał we swoich wspomnieniach, no, pracował tak dla Warszawy, dla jej odbudowy i budowy. I ważne było dla niego, żeby wszczepić też w nas, w swoje wnuki, w dzieci. Miał syna i moją mamę, która wciąż żyje, ten pierwiastek patriotyzmu, dumy z bycia Polakiem.
0: Jak wyglądała ta historia, jej przekazywanie pani, odkrywanie tej historii dziadka? Czy to jest z opowieści, czy się mówiło w domu, czy pani gdzieś dopiero na późniejszym etapie się coraz więcej dowiadywała, czy interesowała tą historią, bo ja rozumiem, że pani dziadka poznała.
2: Poznałam, natomiast nie do końca świadomie, bo ja się akurat urodziłam w tym roku, w którym mój dziadek zmarł. Cieszyliśmy się sobą 7 miesięcy. Ja się urodziłam w kwietniu, dziadek zmarł w listopadzie, więc miał okazję mnie poznać. Ja świadomie jego historii z jego ust nie słyszałam. Tutaj moje rodzeństwo, które jest starsze, 11-13 lat, miało więcej tutaj szczęścia, bo z dziadkiem obcowali, poznawali go. Natomiast historię wojenną dziadka przede wszystkim przekazywała nasza babcia, która miała świetną pamięć. I tutaj dzieliła się wieloma historiami, no często bardzo bolesnymi, ale też dziadek lubił opowiadać, bo po prostu chciał, żebyśmy wiedzieli, jak jego historia wojenna przebiegała. Wiem, że był bardzo dumny z faktu, że Melchior Wańkowicz wymienił go z nazwiska i zamieścił nawet jego zdjęcie w swoim monumentalnym opracowaniu Bitwa o Monte Cassino. Dziadek, to wiem z opowieści mamy, pożyczył od sąsiadów pierwszy tom, bo właśnie w tym pierwszym tomie jest wspominany. Przyniósł do nas, do domu i później pokazywał rodzinie. Był bardzo z tego dumny, że ktoś go docenił, że znalazł się w takim opracowaniu.
0: Zacytuję, tak. Bo pani mi przesłała. Ów Falbowski, który założył opatrunki 50 rannym.
2: Tak.
0: I to jest o pani dziadku. To ja tak zapytam, bo pani zbiera też archiwa. Wspomniała pani o wspomnieniach. No właśnie, skąd ta wiedza o tych losach wojennych? Bo jedno to jest przekaz, rozumiem, przez babcię, to co jej mąż opowiedział, to co wiedziała, ale czy właśnie są zachowane jakieś archiwa, to znaczy jakieś jego notatki, wspomnienia, nie wiem, pamiętnik, dziennik, zdjęcia z tego okresu wojennego?
2: Tak, u mojej mamy były zachowane medale oraz zdjęcia i tutaj muszę powiedzieć, że to jest niezwykle zachwycające, że tak dużo zdjęć żołnierze z tamtych czasów posiadają. I to są często zdjęcia no, bardzo egzotyczne, no, bo byli w Palestynie, w Iraku, wielbłądy, tamtejsza ludność, więc to są bardzo ciekawe fotografie. Natomiast takie pamiętniki, zapisy, jak ta dziadka służba wyglądała, za co konkretnie dostał trzykrotnie Krzyż Walecznych, to ja na takie zapiski trafiłam dopiero rok temu, zupełnie przypadkiem. Mój kuzyn, to jest syn brata mojej mamy, pożyczył album ze zdjęciami od naszej kuzynki. To z kolei była siostra mojej babci i tam wśród tych zdjęć znalazły się właśnie zapiski dziadka, między innymi też podanie o przyznanie Orderu Odrodzenia Polski do ówczesnych władz Polski Ludowej, gdzie tam też opisywał przebieg swojej służby. Więc to jest taka praca naprawdę detektywistyczna. Są oczywiście też rekordy niektórych żołnierzy w IPN-ie. Mamy też w Londynie archiwum Armii Andersa, z tym, że przeszukiwanie tego archiwum jest płatne. Trzeba też napisać specjalny wniosek, jeśli chcemy takie dokumenty przejrzeć. Akurat w przypadku mojego dziadka tych rekordów w IPN-ie nie ma właściwie wcale, co jest dziwne o tyle, że wrócił do Polski. Więc to, że znalazłam rok temu te zapiski, wspomnienia dziadka w pamiątkach mojej kuzynki, to było ogromne szczęście, bo to naświetliło bardzo szeroko to, jak to doświadczenie wojenne dziadka wyglądało.
0: Jest jakiś taki wątek w tej historii, który pani jakoś szczególnie w pamięć zapadł, albo pierwszy, co jak pani sobie myśli o dziadku, to o którym tym momencie z jego życia, czy z tych przekazów, które pani już wysłuchała, bądź sama odkryła, jest taki jakiś moment w jego życiorysie?
2: No ja na pewno jestem dumna z tego, że dziadek wrócił do Polski. I że swoją postawą zawsze był patriotą, wywieszał flagę na 11 listopada na odzyskanie niepodległości. Chciał odbudowywać tą Polskę. I też dbał o to razem z babcią, żebyśmy pamiętali i żebyśmy byli dumni z Polski. Była też taka śmieszna historia związana z moją siostrą, kiedy zachorowała i musiała przyjmować zastrzyki, więc dziadek jako były sanitariusz wojenny wyciągnął swoją strzykawkę, zapewne jeszcze spod Monte Cassino, i chciał jej robić te zastrzyki, a że był już schorowany po tych 8 latach wojny, już miał swoje lata, więc moja siostra bardzo bała się tych zastrzyków i uciekała przed dziadkiem. Koniec końców nasza sąsiadka, pielęgniarka, robiła jej te zastrzyki. Ale no dziadek dla mnie był inspiracją i też znalazłam piękne zdjęcie fotografa, który z armią Andersa przeszedł szlak i z tyłu była dedykacja dla dziadka, która brzmiała: dla mojego najlepszego przyjaciela. Więc też myślę, że te przyjaźnie, które tam się nawiązywały, no w tragicznych okolicznościach, gdzie ludzie tracili swoich przyjaciół, no to był czas naprawdę wielkiej próby i po prostu dla mnie to, że teraz te wszystkie puzzle związane z historią dziadka układam, to też jest przede wszystkim kwestia bycia dumną z jego życia, ale też oddania mu sprawiedliwości i tego, że no po prostu o wszystkich żołnierzach Armii Andersa należy pamiętać. I troszkę mi przykro, że ich historia nie jest tak bardzo znana, jak na przykład historia powstańców warszawskich. Różne inicjatywy związane z Powstaniem Warszawskim. W ogóle historia Powstania Warszawskiego, jak to się zaczęło, jak przebiegało. No jest szeroko znana, o tym się uczy w szkołach. Natomiast historia Armii Andersa, bitwy o Monte Cassino, no ja na przykład w szkole miałam o tym może dwa zdania powiedziane. Sam fakt, że mówimy o bitwie o Monte Cassino, tak naprawdę były 4 bitwy o Monte Cassino, bo już w styczniu 1944 była pierwsza bitwa, a ta decydująca czwarta w dniach 12-18 maja 1944 roku. To jak wyglądał ten szlak bojowy, to ile osób przeszło ten szlak, ile on trwał, ile to było tysięcy kilometrów. No takiej wiedzy nie mamy, nie mamy nawet dobrego filmu o bitwie o Monte Cassino. 2 lata temu został nakręcony film Czerwone Maki, który no jest bardzo słaby, natomiast sama scena zdobywania Monte Cassino dla mnie była bardzo wzruszająca. I Michał Żuławski w roli generała Andersa też był bardzo przejmujący, więc tutaj jest duża taka historyczna plama dotycząca armii Andersa, żołnierzy, nie wspominając o tym, że rok temu z okazji Święta Wojska Polskiego w sierpniu, 15 sierpnia pod Monte Cassino nie znalazł się żaden wieniec polskiej delegacji państwowej, tak? Tylko ludzie, którzy przyjechali na rocznicę, sami zostawiali kwiaty i znicze.
0: Aby pani tę wiedzę uzupełnia na przykładzie swojego dziadka, a jeszcze pani mi przesłała jedno zdjęcie z krzyżem z Chełmów. Czy może pani przybliżyć, co to jest za historia i to zdjęcie, co to jest za zdjęcie opisać, żeby słuchacze mogli sobie wyobrazić?
2: Tak, więc ja od babci wiedziałam, że to jest krzyż wykonany przez dziadka. I z tą wiedzą sobie żyłam kilkanaście lat, aż w końcu przyjrzałam się temu krzyżowi i zobaczyłam, że on jest wykonany właśnie z hełmów brytyjskich. Ale absolutnie już nikt nie wiedział, bo moja babcia nie żyje od ponad 20 lat, gdzie ten hełm się znajduje. I pomocna okazała się technologia, gdyż wrzuciłam to zdjęcie do wyszukiwarki zdjęć Google i nakierowało mnie, że może być to miejsce zwane Montirone, to jest miasteczko pod Padwą. Krzyż jest bardzo duży, no to dziadek stoi obok i krzyż jest tak mniej więcej 2-3 razy większy od dziadka. No i to też jest taki symbol patriotyzmu i też tej religijności, którą dziadek się charakteryzował. Z opowieści mojego rodzeństwa wiem, że jak byli niegrzeczni, to dziadek kazał im klęczeć i odmawiać pacierz. To była taka kara ulubiona dziadka i też był bardzo szlachetny, bardzo kochał moją babcię i nigdy się nie kłócili, a nawet jak się kłócili, to zawsze mówił do niej Janeczko, nawet w takiej dużej, powiedzmy, złości. Więc tak.
0: Czyli to jest krzyż z hełmów brytyjskich wykonany przez pani dziadka, który się znajduje w Montirone pod Padwą, ale wciąż, czy on tam był chwilowo? Sprawdziła to pani?
2: No właśnie nie, ale wybieram się właśnie w to miejsce, do Montirone, sprawdzić, czy ten krzyż jeszcze jest.
0: To ja jeszcze tylko dodam, bo może tego nie dodaliśmy, krzyż w kościele się znajduje, na tym zdjęciu.
2: Tak. Znaczy, na tym zdjęciu mam wrażenie, że on się znajduje na ołtarzu zewnętrznym, bo są jakieś takie z tyłu kolumny, widać jakiś plener. Nie wiem, sprawdzę to, na pewno pojadę, bo ja też podróżuję śladem dziadka. Na moje 30. urodziny to będzie bardzo zabawna historia. Wybrałam się do Iranu i w tym samym roku pojechałam też do Izraela, mając pieczątkę Iranu w paszporcie. No i proszę sobie wyobrazić, co celnik sobie pomyślał, gdy zobaczył dziewczynę samotnie podróżującą z pieczątką Iranu. I ja wiedziałam, że no nie można skłamać takiemu celnikowi, który jest świetnie przeszkolony, więc powiedziałam wprost, że na moje 30. urodziny podróżuję śladem armii Andersa, w której walczył mój dziadek i między innymi był w Iranie, ale też był w Palestynie. Obóz armii Andersa był w Rafah.

0: No tak, wrócił z karteczką do Izraela, życzył mi powodzenia i też powiedział, że tutaj mam jego numer, jeśli będę potrzebować pomocy, mogę dzwonić. Więc to też była taka opatrzność ze strony dziadka. Myślę, że miał mnie w swojej opiece w czasie tych podróży. 2 lata temu też odwiedziłam Uzbekistan, gdzie znajdziemy kilkanaście grobów żołnierzy i też cywilów, którzy szli z armią Andersa. Ja akurat podróżuję zawsze komunikacją publiczną, więc mogłam dotrzeć tylko do jednego miasta, gdzie się znajduje taka mogiła, ale dosyć duża, bo tam jest około 260 osób pochowanych. To jest miasto Shahrisabz, 2,5 godziny drogi od Samarkandy słynnej. Więc też to jest dla mnie forma takiego upamiętnienia nie tylko bohaterstwa dziadka, ale wszystkich żołnierzy, którzy brali udział w armii Andersa, no i po prostu stracili życie po drodze. Niekoniecznie w czasie walk, ale po prostu z powodu chorób, wycieńczenia, braku pożywienia, bo to było naprawdę coś potwornego, w jakich warunkach oni wówczas żyli.
1: Jak pani teraz słyszy Monte Cassino, to co pani, jaka pierwsza myśl pani przychodzi do głowy?
0: Bohaterstwo. Bohaterstwo i też myślę, że zawiedzione nadzieje, gdyż żołnierze zdobywając Monte Cassino wiedzieli, że już Polska i Polacy są zdradzeni przez aliantów.

Iraku w 1942 roku przez słynnego polskiego kompozytora muzyki filmowej Henryka Warsa. Też był on jednym z pionierów jazzu w Europie, a piosenka została po raz pierwszy zaśpiewana przez Irenę Anders dla żołnierzy II Korpusu Polskiego podczas ich wędrówki. Została także wykorzystana w wykonaniu właśnie Ireny Anders w filmie Wielka Droga w 1946 roku, ale my posłuchamy, jak śpiewał ten utwór Gwidon Borucki, a słowa napisał Feliks Konarski.

Po Mlecznej Drodze śpiewa Gwidon Borucki, muzyka Henryk Warsłowa, Felix Konarski. Ja mówię Państwu do usłyszenia z burzowego kasino. Proszę zostać z Radiem Wnet, bo teraz przeniosą się Państwo razem z Konradem Mędrzeckim w podróż śladami Tolkiena. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Hania Tracz, Tosia Bartyś. Mówimy Państwu do usłyszenia.

0: Studio Casino.
1: Reklama.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Gen Wolności. Młodzież w walce z komuną.
5: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
6: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
7: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
1: Po reklamie.
8: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
9: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest wyprawa Tolkienowska.

0: jesteśmy w miejscowości Bangkor. Tak, to jest taka nazwa walijska, piękna, piękna katedra, przed chwilą oglądana byliśmy. Dzisiaj święto w niebo wstąpienia trwa wyprawa tolkienowska. Pani profesor Olga Płaszczkiewicz z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Olga Płaszczewska.
0: Płaszczewska, bardzo ładnie się pomyliłem.
1: To nieistotne, wyprawa fantastyczna. Zeszliśmy właśnie ze szczytu Snowdon, a właściwie zjechaliśmy kolejką, która obchodzi swoje 130 lat i to jest kolejka jeżdżąca po mechanizmie zębatym. A jesteśmy w Walii na szlakach Tolkiena. Ja akurat wczoraj natknęłam się w jednym z jego listów do ciotki, w liście, w którym Tolkien komentował swój wykład z 55 roku, wykład poświęcony językowi angielskiemu i Brytyjczykom. Natknęłam się na wspaniałą wzmiankę o listonoszach w Walii. Żałuję, że jeszcze nie spotkałam ani jednego listonosza, bo podobno są to ludzie nie tylko życzliwi i uczynni, ale niezmiernie uczeni. Ponoć pewien francuski profesor chwalił się swoją znajomością walijskiego, ale udowodniono mu, że walijscy listonosze lepiej znają zasady gramatyki i leksykę tego języka. Języka, który niektórzy uznawali za język niebiański. Tolkien niekoniecznie się z tym zgadzał, ale z wielką życzliwością pisał ciotce list właśnie o listonoszach.
0: No właśnie, ci listonosze, ale nie natknęliśmy się na żadnego. Natomiast co mnie tutaj zachwyciło, że jest bardzo dużo skrzynek pocztowych, czyli ludzie listy piszą w Walii.
1: W Walii ludzie listy piszą, a na dodatek ubierają czapeczki wełniane tym skrzynkom pocztowym, których tutaj jest sporo. I to są czapeczki robione na drutach przez stowarzyszenia charytatywne albo przez miłośników listów. Tego dokładnie nie wiemy, trzeba znaleźć Katarzynę.
0: Pani jest wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego, a skąd miłość do Tolkiena? Czy to jest troszkę też związane z zawodową działalnością pani profesor?
1: Oj, raczej nie. To jest takie wspomnienie z dzieciństwa. Ja czytałam Tolkiena bardzo wcześnie, chyba byłam w 5. klasie szkoły podstawowej, więc lat miałam niewiele i zachwyciłam się najpierw fabularnie, a dopiero jako dorosły człowiek zaczęłam doceniać smak. Natomiast tutaj na wyprawie z wielkim podziwem słucham tego, co mówią badacze znający każde słowo Silmarillion na pamięć. Ja jestem entuzjastką Władcy Pierścieni oraz paradoksalnie nie tylko Hobbita, ale również Rudego Gilla i jego psa. Rudego Gilla, który polował na smoki i nawet udało mu się pokonać chryzofylaksa, czerwonego smoka, takiego właśnie jak te, które żyją w Walii.
0: A pani jest z Krakowa, tam też smok jest, ale taki trochę inny, tak?
1: No, ja podejrzewam, że on jest spokrewniony, jest jakimś dalekim kuzynem, nasz smok wawelski. Niestety smok wawelski był bardzo łakomy i dlatego zakończył życie. Smoki walijskie były ostrożniejsze i stąd do dziś mają je tutaj Walijczycy na lokalnych godłach i flagach.
0: Jakbyśmy mieli, bo to już połowa minęła tej podróży, co w sercu najbardziej utkwi?
1: Co w sercu najbardziej utkwi? Och, no, w moim sercu to chyba Oxford, nie tylko z Biblioteką Bodleańską, ale również z wspaniałą galerią w Ashmolean Museum, z galerią prerafaelitów, o której marzyłam już od dawna i w której oglądałam to, co chciałam zobaczyć. A druga rzecz to jeszcze Whitwick Manor, czyli to wspaniałe wiktoriańskie gospodarstwo, w którym byliśmy chyba przedwczoraj. Mnie się już te dni mylą. Gospodarstwo urządzone zgodnie z gustem mieszczańskim, wiktoriańskim, ale przez najlepszych artystów, z tapetami Williama Morrisa i z wielką kolekcją dzieł prerafaelitów. Między innymi z obrazami Dantego Gabriela Rossettiego.
0: tego najgłówniejszego. A tak na co dzień, a pani też się zajmuje literaturą, chociaż może nie Tolkienem, na Uniwersytecie Jagiellońskim, z tego co słyszałem.
1: Nie Tolkienem, nie odważyłabym się przy kolegach, którzy są anglistami i mają wykształcenie bliższe Tolkienowi. Ja się zajmuję zwykłymi relacjami między literaturą polską a literaturami romańskimi, literaturą włoską między innymi. Stąd moja sympatia do Rossettiego jako tłumacza Dantego na angielski i jako ilustratora Boskiej Komedii.
0: Pani profesor, tak jeszcze też, tak przy okazji wspomnę, dziękuję pani profesor, że czyta do poduszki Jerozolimę wyzwoloną Tassego w oryginale. To tak tam na marginesie. A tutaj mamy kolejnego naszego uczestnika. Dzień dobry, proszę się przedstawić. Uczestnik wyprawy tolkienowskiej, bez znaczka na piersi.
2: Jest znaczek. Tomasz Grzedlek, ja z Rzeszowa. Przyjechałem z Rzeszowa, Tomasz.
0: No bardzo dobrze, z Rzeszowa, no, ale to jest początek. Jak pan trafił na wyprawę? Z Radio Wnet?
2: To znaczy, to tak tu na tu, no, i w Radio Wnet, i trochę od Ryszarda. Ryszarda dość długo znam, jeszcze z czasów forum lndili.pl. No i też przez Facebooka na takiej grupie była informacja, więc...
0: Co, ale pan na pierwszej wyprawie tolkienowskiej?
2: Tak, pierwszy raz na wyprawie tolkienowskiej.
0: Zadowolony?
2: No, oczywiście, jak najbardziej.
0: A co najbardziej utkwiło w pamięci do tej pory?
2: Co utkwiło? Wydaje mi się, że Hever Castle, ten zamek Anny Boleyn. Myślę, że dzisiejszy dzień, też wyjazd na wzgórze, na szczyt Snowdon, też był bardzo emocjonujący. No i ja, szczerze mówiąc, czekam najbardziej na dzień jutrzejszy, na Cotswolds, bo to jest ta taka kraina, którą ewidentnie Tolkien na pewno znał, na pewno ją eksplorował na wycieczkach pieszych, może rowerowych, i która przyczyniła się do stworzenia tego Shire hobbickiego. To jutro będzie widać, to po prostu, gdzie się nie oglądnie, to będzie na wyciągnięcie ręki Shire.
0: Ja miałem takie wrażenie, że widziałem Shire wielokrotnie już dzisiaj i wczoraj, i w ogóle cały czas czuję tego ducha Tolkiena. Może to ze względu na uczestników też?
2: No, na pewno. Jakkolwiek to te krajobrazy walijskie też mogą w pewnym sensie te hobbickie klimaty przypominać. Więc, ale tak, uczestnicy Tolkiena na pewno ten duch wyprawy, on też swoje tutaj robi.
0: Bardzo dziękuję panu. Pozdrawiamy Rzeszów bardzo serdecznie, wszystkich słuchaczy z Rzeszowa. A teraz mamy kolejnego rozmówcę. Dzień dobry. A ciebie mogę poprosić o Ryszarda tutaj?
3: Dzień dobry.
0: No właśnie, proszę się przedstawić i opowiadać.
3: Dzień dobry, nazywam się Janek. Pierwszy raz jestem w ogóle w radiu. Tutaj pan redaktor poprosił.
0: Pierwszy raz w Walii.
3: Pierwszy raz w Walii też.
0: Podwójne, że tak powiem, dziewictwo.
3: Można tak to streścić. Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, jakie było pytanie, panie redaktorze?
0: Pytanie było, no, o wrażenia. Co się podoba, co się nie podoba? I skąd Tolkien? Czy czyta pan go w oryginale, czy jak?
3: W skali od 1 do 5 uważam, że jest 5. Jedynie mógł być wyjazd jeszcze dłuższy, bardzo mi się to podoba. Skąd się wzięło moje zainteresowanie do Tolkiena? Wzięło się od moich rodziców, którzy mi pokazali na początku, za dzieciaka mi rodzice opowiadali właśnie Hobbita do snu. Potem były filmy, potem był Paca Pierścieni.
0: Proszę bardzo, tutaj pana, tutaj gospodarza musieliśmy puścić.
3: To było w okresie dzieciństwa, potem jak byłem już trochę bardziej dorosły, sam przeczytałem od nowa wszystkie książki, zaczynając od Silmarillionu, poprzez właśnie Hobbita, Władcę Pierścieni i całą resztę twórczości właśnie Tolkiena. Tak mi się to spodobało, że postanowiłem po prostu pojechać na wyprawę, o której dowiedziałem się z Radio Wnet.
0: No to fantastycznie. A na co dzień czym się pan zajmuje?
3: Na co dzień jestem inżynierem budownictwa na dużej budowie, na warszawskiej Pradze.
0: Właśnie, to pan o tych zamkach, tak? Jeszcze dwa słowa.
3: Jeśli chodzi o zamki, bardzo podoba mi się budownictwo tutaj z Wysp Brytyjskich. Budowle z kamienia. Uważam, że jest to bardzo ładne, bardzo praktyczne. ponieważ jest to po prostu trwałe, o wiele trwalsze niż nasze budownictwo drewniane. Wczoraj byliśmy też na dużym zamku, niestety nie pamiętam nazwy miejscowości. Mogłem tam sobie pooglądać parę, że powiem, rozwiązań technicznych, które stosowano w średniowieczu. To również było ciekawe doświadczenie. I to tyle w sumie, panie.
0: Zastosuje pan na budowie na warszawskim Grochowie jakieś rozwiązania z zamków w Walii?
3: Myślę, że ich nie zastosuję w żaden sposób, bo to są rozwiązania już dość stare. Rozwiązania są... Znaczy, gdybym budował z kamienia, to bym je zastosował, a że budujemy z żelbetu, to ich nie zastosujemy.
0: No ale one trwalsze niż te niektóre, co wybudowali. Jest 100 lat, już rozpadają się i tak dalej, a te stoją i dobrze się trzymają.
3: Myślę, że jakby w Polsce ktoś chciał zbudować budynek mieszkalny z kamienia, tak jak tutaj budowano zamki, to by to kosztowało o wiele, wiele więcej i mało kogo byłoby stać wtedy na mieszkania.
0: Tak? Tak. I droższe od żelbetu.
3: Zwłaszcza, no... Z tego co wiem, to w Polsce kamień występuje dość rzadko, dlatego tradycyjne nasze budownictwo było głównie budownictwem drewnianym. Niestety ono było nietrwałe. Bardzo popularne obecnie jest teraz żelbet, czyli połączenie betonu i stali zbrojeniowej. Jest to...
0: Touch Birmingham też widać, też oni tutaj łączą te rzeczy.
3: Jeszcze raz poproszę, bo...
0: Birmingham, takie budownictwo żelbetonowe.
3: Tak jest, było parę budynków takich widać.
0: Właśnie, bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie, mamy kolejnego uczestnika naszej wyprawy, dzień dobry, proszę się przedstawić, słuchacze Radia Sens są bardzo zainteresowani pana wrażeniami.
4: Nazywam się Marcin, jestem z Śląska, no i bardzo cieszę się, że mogę brać udział w tej wyprawie śladami Tolkiena, jestem po raz pierwszy w Anglii, po raz pierwszy w Walii i wszystko naprawdę robi tutaj na mnie bardzo duże wrażenie.
0: No właśnie, ten trzumek, który słyszycie państwo, to walijski język rozbrzmiewa no, na pół z polskim, bo mamy tutaj grupę 40 osób w tym pubie, ale tutaj jest ten pub dość duży, więc tutaj jest z 250 osób, więc walijski przeważa, prawda? Lubi pan walijski język?
4: No bardzo mi się podoba to, że tutaj tak kultywowana jest ta tradycja i jest dbałość o ten język. W zasadzie wszystkie jakieś informacje, napisy, znaki w przestrzeni publicznej są w języku i angielskim, i walijskim. I muszę powiedzieć, że jako Ślązak no, z trochę zazdrością spoglądam na to wszystko, co tutaj widzę, bo też by mi się marzyło, żebyśmy my jako Ślązacy o tą śląską glotkę też tak mogli dbać i żeby też to tak wyglądało u nas jak tutaj. Także to jest rzeczywiście bardzo interesujące i inspirujące.
0: Ulubiona postać w ogóle Tolkiena? Nie wiem, nie musi być Władca Pierścieni, ale może być.
4: No nie wiem, no chyba jednak Beren i Lúthien. To
0: miłość.
4: Czyli miłość, która jest ponad wszystko. Natomiast spodziewałem się tego, że tutaj będziemy głównie szli śladami Tolkiena i tak faktycznie jest. Ale bardzo cieszy mnie to, że poznajemy w ogóle kulturę, historię, sztukę angielską, walijską i jakby z szerszej perspektywy spoglądamy na to, co i umieszczamy w tym wszystkim Tolkiena i jego twórczość. Wczoraj chyba byliśmy w Zamku Króla Walii i tam miałem okazję zobaczyć wystawę poświęconą regimentowi strzelców walijskich, królewskich. Piękna tradycja, historia tego pułku od XVII wieku przez wojnę siedmioletnią, bitwę pod Minden, przez wojny XIX wieku, pierwszą, drugą wojnę światową, aż po dzień dzisiejszy. I to przecież też miało wpływ, ma związek z Tolkienem, bo on również walczył w pierwszej wojnie światowej i ona wielki wpływ wywarła na jego twórczość.
0: No bardzo, mieliśmy tutaj taką też... A czy były, oglądaliśmy film o Tolkienie biograficzny, niedostępny w Polsce na razie, być może można go znaleźć, Tolkien między innymi właśnie, on dochodził do momentu, właśnie początku, do momentu, kiedy zaczął pisać Hobbita, a to była właśnie opowieść o miłości i o wojnie, i o kopach, i o przyjaciołach, których postarał, ale jeszcze jedno pytanie, co do tego regimentu, czy tam była jakaś broń, którą można było stosować w stosunku do smoków?
4: Wydaje mi się, że nie jestem specjalistą, jeżeli chodzi o walkę ze smokami. Tutaj nasz przewodnik, który nas wiedzie przez te krainy, jest zdecydowanym specjalistą w tej dziedzinie, ale sądzę, że coś tam by się znalazło.
0: Pani Małgosia, która tutaj jest cudowną osobą, ale jest bardzo skromną osobą i nie chce występować przed mikrofonem, scedowała obowiązek opowiedzenia o smokach na Ryszarda Derzińskiego, który już dał wykład nam o smokach w autokarze, jak jechaliśmy nad tymi górami i pod górami i w górach. I teraz będzie opowieść o smokach 5-minutowa do 7-minutowej, bo musimy zaraz wstać. No, to nie będzie opowieść o smokach. Dziękuję bardzo, do widzenia.
5: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Po reklamie.

0: 17 piętro. Pokój sztuki. 17 muzeów według Konrada Mędrzeckiego.
1: Po raz kolejny wita Konrad Mędrzecki o swoich opowieściach, fascynacjach. Właśnie, 17 muzeów. Dzisiaj przeniesiemy się nad Polskie Morze. Na razie byliśmy we Włoszech, a teraz hops do Orłowa, proszę Państwa. Ulica Orłowska 83. No w ogóle wcześniej polecam spacer od Molo w Orłowie. Można najpierw przejść od Mola w Sopocie do Mola w Orłowie. Piękny spacer, tak gdzieś godzinka dla szybkiej nogi po piasku, albo 2 godziny dla wolnej nogi po piasku, ale później skręcamy, idziemy w kierunku kolejki. Ulica Orłowska 73, to było zupełnie moje ostatnie odkrycie i jestem zachwycony. Muzeum Stanisława Szukalskiego w Gdyni. Piękny budynek, nowoczesny budynek z wielkim napisem właśnie mówiącym o tym, że to jest Muzeum Stanisława Szukalskiego. No i ten zapomniany do niedawna artysta jest prezentowany w dużej okazałości. No nie w całej okazałości, bo jego rzeźby znajdują się na całym świecie. Przypominam rzeźbę katyńską w Chicago między innymi. No i odkrycie Szukalskiego to jest naprawdę odkrycie takiego mistrza szczegółu. Szczegółu, zwłaszcza jeżeli chodzi o rzeźbę, ale też rysunek i fotografię. Można zapoznać się z biografią Stanisława Szukalskiego, jakby autobiografią, ponieważ w jednej z sal Stanisław Szukalski na filmie opowiada o swojej drodze, o swoim podejściu do sztuki, niekonwencjonalnym zupełnie. I to jest bardzo ważny wstęp do tego, żeby zapoznać się z jego sztuką, ponieważ jest to sztuka, no niełatwa, czasami w odbiorze, ponieważ ilość nagromadzonych szczegółów, ale to jest taki detalista, że to po prostu czapki z głów i są tam niezwykłe prace pokazane. Właśnie można sobie no, je obejrzeć. I one nawiązują z jednej strony do jakby prekultury słowiańskiej, ale z drugiej strony są absolutnie nowoczesne i fascynujące. Dużo rzeźb, dużo rysunków i jeszcze zdjęcia. Szukalski miał swój życiorys miał skomplikowany. Większość prac, które teraz można, że tak powiem, podziwiać i które podbijają rynki światowe, rynki sztuki światowe, no to były stworzone już, kiedy on wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. No i właśnie, to jest taka opowieść, która jest opowieścią obowiązkową o współczesnej sztuce, tym bardziej, że Szukalski był osobą w pewnym sensie zapomnianą. Ja odkryłem pracę Szukalskiego kiedyś na wystawie takiej zbiorowej w Centrum Sztuki Współczesnej. To jeszcze było za czasów dyrektorowania temu muzeum przez Piotra Bernatowicza. Natomiast to jest kolejna odsłona sztuki Stanisława Szukalskiego, ale taka odsłona, że tak powiem, na stałe. Można przyjść codziennie, poza poniedziałkiem, bo to wiadomo, muzea są pozamykane. Jest bardzo dobry sklep muzealny. Są wykłady, są spotkania, są wernisaże, są prace ludzi związanych z czasami i z podejściem do sztuki Stanisława Szukalskiego. Znalazłem tam pracę Żelichowskiego. Także generalnie rzecz biorąc, proszę Państwa, Orłowska 83, Gdynia, bardzo uprzejmie polecam wizytę w tym muzeum. Dziękuję.
0: 17 piętro.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Reklama.
2: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
3: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego. W reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty.
4: Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu.
3: Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
2: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
3: Zaprasza Fundacja Art Bene.
1: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19:00 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
0: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcie. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
7: Dzień dobry, Joanna Rawik. Zapraszam bardzo serdecznie do posłuchania mojej audycji w sobotę 16 i 11. Sztuka jest magią, gdzie goszczę człowieka teatru bardzo szerokich horyzontów, Krzysztofa Szustera, który ostatnio wsławił się wspaniałą inscenizacją Wesela Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze Lalki Aktora Kubuś w Kielcach. Zapraszam do usłyszenia. Dziękuję.
5: To była autopromocja.

0: Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Móżdżek na wynos. Występują Żyrafa Kleszcz, Premierka, Janko Łuk, czyli Łuk Janka, albo Zakuty Łeb. Zakuty Łeb.
1: Au, au, przestań, przestań.
2: Dotarło?
1: Au, au, a, au, zaraz mi łeb pęknie.
2: Ojej, rozlało się. Ale może to i lepiej.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: muzyczne IQ.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Dobry wieczór. Wybiła punktualnie godzina 19. Jest piątek, 15 maja. Z tej strony Radek Kruciński, a wy słuchacie audycji, która nieodmiennie dba o waszą wrażliwość. No, tę wrażliwość na dźwięki przede wszystkim. Mam nadzieję, że macie się świetnie i jesteście gotowi na solidną dawkę nowości, bo dzisiejszy wieczór zapowiada się wybornie. Sprawdzałem przed wejściem do studia kalendarz i słuchajcie, dzisiaj obchodzimy Dzień Polskiej Muzyki i Plastyki. I powiem wam szczerze, ułożyliśmy dzisiejszy line-up tak idealnie, jakbyśmy planowali to z rocznym wyprzedzeniem, bo dziś na naszej antenie stawiamy w 100% na to, co nasze. Będziemy gościć artystów, którzy no właśnie teraz swoimi nowymi dźwiękami malują polski rynek muzyczny na zupełnie nowe kolory. A dzisiejsze wydanie to będzie też, słuchajcie, taki mały test wytrzymałości naszych radiowych łącz i pracy realizatora. A dlaczego? Bo wyjeżdżamy całkowicie poza mury tego studia. Nasi dzisiejsi goście są w trasach, w ciągłym ruchu, pochłonięci swoimi projektami, ale każdemu z nich udało nam się na chwilę przerwać ten pęd i przed nami aż 3 wywiady i wszystkie 3 przeprowadzimy na gorącej linii telefonicznie. Zatem będą premiery, będą zakulisowe opowieści i jak mniemam tona dobrej polskiej energii. Zanim jednak wykręcimy pierwszy numer i połączymy się z naszym pierwszym gościem, musimy odpowiednio nastroić nasze radary. Świętujemy polską muzykę, więc zaczynamy od mocnego, rodzimego uderzenia. Zatem zróbcie głośniej, wchodzimy w ten weekend z impetem. Przed państwem znakomita Kasia Wega i jej absolutnie hipnotyzujące konie, a z artystką porozmawiam tuż po piosence.

0: rzeczywistość swą kreuje.
1: Wiatr we włosach, niesamowita przestrzeń. No i słuchajcie, tak brzmią konie. Aż mam ochotę powiedzieć My name is Bond, James Bond, bo rzeczywiście to trochę takie filmowe. Ale wracamy, słuchajcie, na ziemię. Wracamy do studia muzycznego IQ. To Dzień Polskiej Muzyki i Plastyki, więc dzisiaj skupiamy się na artystach, którzy tworzą z niesamowitą wrażliwością i malują przed nami prawdziwe, dźwiękowe pejzaże. I zgodnie z obietnicą łączymy się z naszym pierwszym, dzisiejszym gościem. To artystka, słuchajcie, całkowicie niezależna, która nie idzie na żadne kompromisy. Szczecinianka, która na stałe mieszka w Berlinie, a jej bio czyta się z otwartymi ustami. Okazuje się, że też niezła z niej poliglotka, absolwentka dwóch kierunków studiów, prelegentka na międzynarodowych konferencjach, koordynatorka projektów wspierających kobiety na całym świecie i, uwaga, ekspertka od komunikacji politycznej w sektorze wody. A przy tym wszystkim laureatka The Voice of Polonia 2024, finalistka Carpathia Festival, a przede wszystkim genialna pianistka i wokalistka, która uczyła się od najlepszych. Na naszej gorącej radiowej linii jest już z nami Kasia Wega. Cześć Kasia!
2: Cześć Radku, dziękuję za zaproszenie.
1: Słuchaj, czy ja cię łapię w Berlinie, czy gdzieś na międzynarodowym szlaku?
2: Akurat jestem w Lublinie.
1: O, to jednak międzynarodowy szlak. Piękny Lublin, słuchaj.
2: Można powiedzieć,
1: bardzo
2: tak,
1: mi bliski, absolutnie. Zobacz. Akurat tam miałem przyjemność studiować.
2: O.
1: Kasiu, powiedz mi, twoje życie zawodowe i muzyczne no przenikają się w niesamowity sposób. Na co dzień jako ekspertka zajmujesz się, tak jak już wspomniałem, komunikacją w sektorze wody na arenie międzynarodowej. A z drugiej strony twój debiutancki, niezwykle intymny album nosi tytuł Kropla. No a jeden z wypuszczonych singli to Bogini Wody. No i muszę zapytać o ten fascynujący dualizm. Na ile woda, którą na co dzień traktujesz jako, no tak mi się wydaje, jako twardy taki globalny temat polityczny, stała się dla ciebie muzyczną metaforą, nazwijmy to, oczyszczenia, płynności i emocji?
2: To jest faktycznie niesamowite, jak ścieżki życiowe, zawodowe potrafią się właśnie łączyć i przenikać. Bo z jednej strony płyta, czy te piosenki, które są na płycie, one powstały, kiedy znajdowałam się właśnie w takim wewnętrznym procesie zmian, poszukiwań, samej siebie trochę na nowo, odkrywania. I wtedy też bardzo dużo uczęszczałam właśnie na różne warsztaty dla kobiet. Dużo generalnie spędzałam czasu właśnie z kobietami, a właśnie po drugiej stronie też koordynowałam tą kampanię. I czyli jakby moje procesy wewnętrzne faktycznie płynęły, można by powiedzieć, z tymi procesami zawodowymi. I tak zaczęły powstawać te piosenki, jedna po drugiej. Tytuł Kropla faktycznie jest, no woda jest niesamowitą metaforą i jest niezwykle wdzięcznym tematem, bo woda to nie tylko esencja życia, ale to jest metafora przemiany, transformacji. Dla mnie kobieca natura jest płynna i z jednej strony kropla, ona drąży skałę i w końcu może zmienić, może tworzyć całe doliny, tak jak rzeka. I dlatego to się tak pięknie wszystko przenika, bo tak, z jednej strony oczywiście jestem w tym biznesowym, powiedzmy, środowisku, gdzie chodzi o wodę, ale tam chodzi też właściwie o miękki temat, bo chodzi o dostęp do wody, chodzi o oczywiście, żeby nie było konfliktów, jak trzeba zarządzać wodą, żeby było wszystko jak należy, żeby ta woda była czysta, żeby właśnie wszystko funkcjonowało jak należy. A tutaj z kolei właśnie chodzi o tą wodę naszą, tą naszą energię życiową, tą naszą naturę. Więc no, mi się, szczerze powiedziawszy, to życie chyba samo za mnie napisało ten scenariusz, a ja po prostu mam ten przywilej, że mam fortepian, mogę do niego w każdej chwili usiąść, prawie w każdej chwili i przelać to, co czuję, to, co doświadczam właśnie na dźwięki słowa.
1: Czyli reasumując, możemy powiedzieć, że to właśnie ten żywioł pomógł ci połączyć ten twardy świat międzynarodowych konferencji właśnie z tym miękkim, trochę bezbronnym światem fortepianu. Ale mówiąc o genezie płyty Kropla, wspominasz, że to opowieść o wychodzeniu poza ramy, takim oduczaniu się schematów. I słuchając tego, myślę o tobie jako o kobiecie, która no, musi być niesamowicie w tym wszystkim silna, zorganizowana. No bo tak jak wspominasz, koordynujesz projekty wspierające kobiety na całym świecie, przemawiasz na konferencjach, działasz przecież w wielkim biznesie. Taki świat często wymusza no, noszenie pewnej zbroi, w cudzysłowie, zbroi profesjonalizmu. I tak się zastanawiam, jak trudnym procesem było dla ciebie no, zdjęcie tej zbroi w studiu nagraniowym, odpuszczenie, wiesz, kontroli i pozwolenie sobie na to, żeby w tych utworach być po prostu tą kruchą, autentyczną i w 100% szczerą Kasią przed słuchaczem.
2: Bardzo fajne pytanie, dziękuję ci za nie. Wiesz co, ja całe życie wychowałam się właściwie w dwóch światach, bo od 7 roku życia gram na fortepianie i zawsze miałam normalną szkołę, potem miałam szkołę muzyczną. Miałam normalną maturę i miałam dyplom z fortepianu. Potem poszłam na studia i tak te światy jakby zawsze, ja się po prostu nauczyłam funkcjonować, a nawet nie funkcjonować, tylko czuć się spełniona w tych dwóch światach, które się właśnie nawzajem napędzają i mi się wydaje, że ja po prostu zawsze, nie, ja to wiem, że ja zawsze, ta artystka ze mnie, ona po prostu zawsze była, ta też taka dziecięca ciekawość świata, ta artystka, która wierzy w cuda, która wierzy w magię, bo taka jestem i całe życie byłam. Oczywiście jestem też realistką, no bo właśnie, żeby działać faktycznie w takim środowisku, no to tak jak mówisz, no trzeba być profesjonalnym, bardzo ogarniętym, ale nawet przy wydawaniu płyty, szczerze powiedziawszy, wydawanie płyty i prowadzenie swojej własnej kariery, kreowanie swojego wizerunku, to jest tak naprawdę ogromny biznes, bo tutaj jest się jakąś ośmiorniczką, którą no, trzeba wszystko, dużo rzeczy ogarniać, tak? Dlatego tak naprawdę to fajne jest to, że to, co nauczyłam się w jednym zawodzie, kiełkuję potem, czy korzystam z tych umiejętności właśnie jako artystka, która prowadzi swoją karierę, kształtuje swoją karierę, a z drugiej strony to, że kocham być na scenie, że właśnie mam takie trochę może inne, nietypowe podejście i do świata, i do ludzi, i że może właśnie czasami czuję albo widzę rzeczy troszeczkę inaczej przez ten artyzm w sobie, to z kolei też owocuje i ma fajny wpływ na to, jak właśnie stoję na scenie międzynarodowej i mam jakąś mowę, czy jak dziewczyny motywuję właśnie do różnych tam działań i czynów, więc to jest właśnie takie fajne, że to, kurczę, że to się fajnie inspiruje nawzajem.
1: Jasne, podoba mi się w ogóle to porównanie do ośmiorniczki, wiesz, bo ty jesteś taką ośmiorniczką, która wie, w jakim kierunku ma płynąć, ale równie dobrze w pewnym momencie twojej kariery ta ośmiorniczka, kto wie, może założy wrotki, słuchaj, na każdą z macek i co będzie się działo wtedy, prawda? Każda macka w inną stronę, ale słuchaj, ale to byłoby też pewnie intrygujące i ciekawe. Kasia, zatrzymajmy się na moment przy bardzo konkretnym muzycznym przystanku na twojej płycie, bo wśród wypuszczonych już utworów jest ten o niezwykle wymownym, mocnym tytule. O tej, co kochała za bardzo. I co ciekawe, do tego bardzo intymnego, kobiecego wyznania zaprosiłaś gościa z zupełnie, mam wrażenie, innej, wręcz rockowo-grunge'owej bajki, Damiana Ukeje. I tak się zastanawiam, czy ten potężny, męski wokal Damiana miał być w tym utworze pewnego rodzaju głosem rozsądku, echem trudnej, nie wiem, relacji, czy może kontrastem, który miał jeszcze bardziej uwydatnić tę twoją fortepianową wrażliwość?
2: Faktycznie Damian Ukedże. Damian, pozdrawiam cię serdecznie. Cudowny artysta i człowiek. Po prostu wiem, że państwo, wielu z was go zna, więc
1: ach,
2: słuchajcie.
1: Damian, przepraszam,
2: naprawdę...
1: Damian Ukedże, tak, rzeczywiście, ja powiedziałem Ukeje. Damiana pamiętam...
2: A, nie, to...
1: Tak, Damian Ukedże, tak? Dobrze, przepraszam
2: Ukedże,
1: Damiana.
2: Tak, nie szkodzi. No więc chodzi o to, że pomysł w ogóle, jeżeli chodzi o Damiana, pojawił się, bo ja napisałam tą piosenkę faktycznie w takim dość trudnym momencie swojego życia i najpierw ta piosenka powstała w takich klimatach bardzo fortepianowych, bardzo melancholijnych, no bo tam przerabiałam pewne tematy. I potem poszłam z tym pięknym utworem do mojego aranżera, Filipa Sternala, no i zaczęliśmy nad tym aranżem pracować. I wtedy powstał pomysł, żeby nadać lekkości muzyce, aby ten przekaz bardzo głęboki, bardzo emocjonalny jeszcze właśnie podkręcić, albo nawet nie podkręcić, tylko właśnie, żeby on był jeszcze lepiej przyjęty. Czyli jakby taki balans, żeby powstał między muzyką a słowem. I wtedy też pojawił się właśnie pomysł, że skoro śpiewam o kobiecie, która kochała za bardzo, ale to nie jest piosenka o nieszczęśliwej miłości. Mm-mm. To jest piosenka o tym, że ta kobieta, ona zaczyna rozumieć w pewnym momencie, dlaczego ona kochała za bardzo. I że szczęście może znaleźć tylko w sobie. I że nikt z nas nie jest właśnie, jak ja to zawsze mówię, niekompletny, czy że potrzebujemy połówki jabłka, żeby być szczęśliwym. Nie, my to szczęście mamy w sobie i jak to szczęście znajdziemy, to wtedy przyciągamy tą zdrową, dobrą miłość. I Damian ze swoim wspaniałym, takim charyzmatycznym, męskim głosem faktycznie przepięknie ze mną wybrzmiał. Czyli z jednej strony to był taki piękny balans, nie chcę mówić dopełnienie, no bo właśnie powiedziałam, że jesteśmy wszyscy kompletni, ale faktycznie one pięknie są zarezonowały i jeżeli jest to piosenka o tym, jak dwóch ludzi tak naprawdę najpierw się gubi, a potem się odnajduje, ale najpierw samych siebie odnajduje, aby potem odnaleźć tego drugiego człowieka, to po prostu ten dialog był tutaj potrzebny i faktycznie wyszło to przepięknie wraz z przepięknym teledyskiem, w którym zastosowaliśmy tak zwane proszki Holi, gdzie kolory turkusowy i pomarańczowy też mają znaczenie, jak zresztą wszystko w moich teledyskach ma takie znaczenie symboliczne i daje przestrzeń do interpretacji. Więc w każdym razie tak, to było dla mnie piękne spotkanie, piękne przeżycie, zabrzmieć i wybrzmieć z Damianem razem i jest to mój piękny pierwiastek męski na płycie.
1: Cudownie i zachęcamy wszystkich słuchaczy do obejrzenia tego teledysku, ale na naszej antenie ten utwór teraz wybrzmi. Zatem, drodzy słuchacze, posłuchajcie uważnie tego tekstu, poczujcie te emocje i to niesamowite spotkanie dwóch zupełnie różnych wokalnych światów. Dzień polskiej muzyki i plastyki w muzycznym IQ trwa. Przed wami Kasia Wega oraz Damian Ukedże w utworze O tej, co kochała za bardzo. Zapraszamy, a za chwilę dalszy ciąg wywiadu.

0: Fantastyczny duet, moi drodzy, fantastyczny. Kasia Wega i Damian Ukerza. Przypominam, że Kasia cały czas jest z nami na łączach telefonicznych, prosto z Berlina, a my kontynuujemy naszą podróż po płycie Kropla. Ktoś mi tutaj powiedział, dlaczego ty mówisz Kasia, a nie Kasia? No bo tak, słuchajcie, artystka się podpisuje Kaschia i rozumiem, że powinienem czytać jako Kasia.
1: Tak, dobra. Tak jest,
0: słuchaj,
1: zgadza się.
0: W twoim bio padają piękne słowa, że nie idziesz na kompromisy i chętnie sięgasz do formy pieśni przekomponowanej. Każdy z twoich utworów ma tutaj, mam wrażenie, inną melodykę, strukturę, pozwala słuchaczowi zanurzyć się w historii. A my żyjemy, słuchaj, w czasach, gdzie no, piosenki w radiu muszą chwycić, wiesz, te pierwsze 15 sekund, bo inaczej słuchacz przeskroluje dalej. I powiedz mi, czy tworzenie takich wymagających, wielowątkowych kompozycji, to twój taki świadomy bunt przeciwko tej kulturze, nazwijmy to, fast foodowej muzyki?
1: To znaczy, to nie jest mój bunt, tylko po prostu ja tak czuję i tak tworzę i faktycznie ja pamiętam początki, jak pierwszy Zew Natury się pojawił, który właśnie fajne recenzje zbierał, ale też słyszałam, że no, że ta muzyka, którą ja tworzę, to ona, no ona jest, nie jest taka komercyjna, nie? Więc czy ona będzie grana w radiu, nie? A ja powiedziałam, no ale ja nie piszę muzyki pod radio, ja piszę muzykę dla ludzi. Ja piszę, bo oczywiście chcę i pragnę i cieszę się zawsze jak małe dziecko, kiedy jest moja muzyka grana w radiu, bo naprawdę cały czas się uśmiecham, jak teraz rozmawiam, zresztą słychać pewnie przez mikrofon, a jak puszczałeś moją piosenkę, to tutaj tańczyłam.
0: Wow.
1: Sobie, bo po prostu to jest tak fajne.
0: Następny wywiad w studio. Moja droga.
1: Tak, z przyjemnością. Nie, ale naprawdę, bo to jest tak fajne, że dajcie przestrzeń właśnie artystom, którzy właśnie nie idą, że 2 minuty 20 i najlepiej 3 razy refren i najlepiej na 3 akordach. Ja nie mówię, że to są złe piosenki, bo to są fajne hity często, ale chodzi o to, że ja po prostu mam taki styl, że ja chcę jednak opowiedzieć tą historię. I ta historia nie zawsze da się opowiedzieć w tych 2 minutach. Ale fajnym przykładem na przykład jest Bogini Wody. Bogini Wody w wersji oryginalnej ma 5 minut. I ona ma przepiękny w ogóle bridge, gdzieś śpiewam Jestem jak rzeka, który jest jak taki szep, który ma pod skórę wchodzić głęboko. I ja pamiętam, jak rozmawiałam ze swoim aranżerem, no i on mi mówił, kurczę, Kasia, tam się dzieje tyle modulacji, jakieś przejścia, coś tam. A mówię, no wiem, ale ja tak chcę. No i ale faktycznie tutaj na przykład pomyślałam, ale ja oczywiście chcę, żeby radio grało moją muzykę i ja rozumiem, że są pewne ograniczenia w sensie, że oczywiście, mówię, ja jestem świadoma, tak, że żyjemy w świecie, gdzie są jakieś wymagania i dlatego tutaj na przykład poszłam na taki, myślę, że w porządku kompromis, że stworzyliśmy jeszcze wersję radiową Bogini Wody, która ma te 3 minuty 30
0: tak,
1: chyba,
0: tak.
1: Która jest faktycznie taka lekka, od razu wchodzi bardziej jak w masło, szybciej się rozwija, tak, nie ma tego bridge'a, ale i tak opowiadam tą historię, ale na płycie, na moim fizycznym krążku, jak i na streamingach, jest wersja 5-minutowa. Jest ta wersja z tym bridge'em, który od początku słyszałam w tym swoim sercu, żeby on był tak jak taki szept z serca właśnie wychodzący do serca. I dlatego tak, no więc ja się nie buntuję, ja po prostu tak czuję i jak gram koncerty, a mam szczęście grać koncertów coraz więcej i pełne są te sale, więc widzę, że jest bardzo dużo słuchaczy, którzy tego pragną. Na przykład też ostatnio napisałam muzykę do wierszy Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i też sama byłam pod wrażeniem, że to też ze mnie tak wypłynęła ta muzyka. Nawet nie miałam tej świadomości, bo wcześniej tego nie robiłam i zagrałam to na koncercie w Berlinie i wszyscy się w tym zakochali. Teraz chodzą pytania, Kasia, wydaj płytę z wierszami Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ale nie z tymi, co państwo już wszyscy znacie. Ja wybrałam specjalnie piosenki, których jeszcze nikt nie zinterpretował muzycznie. I właśnie to jest niesamowite, więc jest bardzo dużo właśnie zapotrzebowania tego, że właśnie ludzie chcą mieć te ciarki, chcą, żeby ktoś ich zaprosił do tego świata i żeby oni stali się częścią tego świata. Więc mi się wydaje, że to się też zmienia, że wrażliwy słuchacz, jest dużo tych wrażliwych słuchaczy, empatycznych słuchaczy, wymagających słuchaczy. Ale dla każdego jest, fajne jest to, że na świecie właśnie, że jest różnorodność. Niektórzy potrzebują takiej muzyki, niektórzy tej krótkiej, rozrywkowej, która też jest fajna i
0: oczywiście
1: też ma wartość. No, więc tak to działa.
0: Pięknie opowiadasz i ja myślę, że nawet ten przebodźcowany słuchacz może mieć mimo wszystko wystarczająco cierpliwości na tak głęboką podróż, jak twoja płyta. A to, co wybrzmiało przed chwilą, wiesz co, oczyma wyobraźni, z całym szacunkiem do Damiana, cudownie to zrobił, świetnie zaśpiewał, widziałem u twojego boku wielkiego Petera Gabriela. Ależ to byłaby super wersja jeszcze w języku angielskim i ta muzyka, no naprawdę, naprawdę, no może nie jestem obiektywny, ale ja w tej audycji
1: ale
0: nie jestem.
1: Ja
0: zapraszam ludzi, których muzyka do mnie przemawia i dzisiaj jestem jednym z tych, który prawdopodobnie do tego twojego świata dołącza albo już dołączył. Żeby nie przesłodzić.
1: Ale gdzieś chciałam ci coś powiedzieć ciekawego, no, że faktycznie akurat nie tej piosenki, ale ja faktycznie, no bo ja też tworzę w wielu językach i faktycznie na przykład Lwica i Bogini Wody w oryginale powstały w języku angielskim i co jest bardzo ciekawe, one brzmią naprawdę, chociaż to są te same aranże, one brzmią inaczej po angielski. Ja kocham polski, przepiękny język.
0: Tak myślę.
1: Słuchaj, ale angielski ma taką w sobie inny rodzaj miękkości i dlatego, no w każdym razie to będzie też coś, z radością się podzielę, jak już będą te single.
0: Cudownie.
1: Jestem ciekawa, co wtedy powiesz.
0: Czekam z niecierpliwością. Słuchaj, ale jeszcze wrócę do twojego warsztatu, no bo z jednej strony szlifowałaś grę na fortepianie u asystenta słynnego Neuhausa, tak? Stanisława Neuhausa z Moskwy, czyli mówimy tu o takich absolutnych wyżynach wschodniej szkoły klasycznej. Ale z drugiej uczyłaś się pisania piosenek u Cowleya, tak? W Nashville.
1: Tak.
0: Gościa, który pisał chociażby dla Tiny czy Spice Girls. No i ja tak się zastanawiam, jak to jest połączyć tę wschodnią klasyczną głębią z tym amerykańskim przebojowym zmysłem do tego songwritingu. Jak tobie się to udaje?
1: No właśnie to jest niesamowite. Tak samo jak ze śpiewem klasycznym. Ja od lat chodzę na emisję głosu, która zmieniła właśnie od podstaw mój głos, ale tak zmieniła, że kiedyś miałam po prostu ładny głos, a teraz on potężnieje z dnia na dzień. Mi się osobowość zmieniła, bo głos to jest przecież sposób wyrażania siebie i faktycznie jak to jest połączone? I chodzi o to, że śpiew klasyczny, bo ja się uczę śpiewu klasycznego, on jest podstawą i daje ci umiejętności i możliwości, żebyś zaśpiewać potem i jazz, i pop, i rock, i musical, i wszystko. I tak samo właśnie jest z muzyką klasyczną. Muzyka klasyczna dla mnie jest podstawą też wszystkiego. A to właśnie, że ja potem piszę do tego bardziej rozrywkowe, powiedzmy w cudzysłowie, teksty, to właśnie to jest fajne mieszanie tych form, że nie wiem, ale dla mnie to jakoś to się dzieje naturalnie po prostu.
0: Ale czy któryś z tych światów częściej bierze górę w twojej głowie, kiedy, nie wiem, siadasz wieczorem do instrumentu?
1: To znaczy, ja uwielbiam komponować muzykę w stylu cinematic piano i też na moich koncertach często właśnie gram. I też właśnie są życzenia, żebym na płytę wydała taką z radością. Właśnie wczoraj liczyłam, ile już mam, więc mogłabym. I faktycznie kocham tą fortepianową, taką klasyczno-filmową muzykę, narrację. Ale może właśnie dlatego to tak fajnie pasuje do tej mojej narracji słownej. Bo jednak to się łączy. Aczkolwiek, no mówię, no o tej, co kocha za bardzo, to nie jest ciągle jakiś mega rozrywkowy, popowy utwór, ale on już bardziej idzie w kierunku tej rozrywki.
0: On by sobie śmiało radził w stacjach radiowych na wielkich listach, mam wrażenie, i ja go pozwolę sobie zgłosić do naszej listy przebojów. Także miejmy nadzieję, że znajdzie duże grono odbiorców. Tak, mam też nadzieję taką, że stanie się tak też i po dzisiejszej audycji. Ale zawieźmy na moment naszą rozmowę, bo o muzyce dyskutuje się fantastycznie, ale przecież w radiu najważniejsze są dźwięki. A ja obiecałem dzisiaj naszym słuchaczom potężną dawkę polskiej twórczości z najwyższej półki. Zatem, drodzy słuchacze, pozwólmy teraz przemówić fortepianowi unikalnej wrażliwości Kasi. Wracamy do debiutanckiego albumu Kropla, by posłuchać kolejnego fragmentu tej muzycznej, bardzo kobiecej i autentycznej układanki. To utwór o tytule, który idealnie pasuje do wieczornej, piątkowej aury, mam wrażenie. Zatopcie się w tych dźwiękach i poszukajcie w nich własnych emocji. Przed wami Kasia Wega i zjawiskowa pełnia.

0: Taka pełnia w piątkowy wieczór działa na wyobraźnię i zdecydowanie wyostrza zmysły. Tak się zasłuchałem, że zapomniałem, że jeszcze przede mną dwa wywiady dzisiaj, moi drodzy. Kasia, słuchając płyty Kropla, odnosi się wrażenie, że to materiał, który wręcz domaga się tego, by usłyszeć go i przeżyć na żywo. Te emocje aż proszą się o ten bezpośredni kontakt z publicznością. I tak się zastanawiam, no wiesz, ja ciebie nie widziałem na żywo i zastanawiam się, jak logistycznie to rozwiązałaś, biorąc pod uwagę, że te koncerty, że mieszkasz w Berlinie, ale jesteś ze Szczecina, twoje projekty zawodowe rozsiane są przecież po całym świecie. Powiedz, kiedy i gdzie będziemy mogli zobaczyć i posłuchać ciebie na żywo?
1: Oj, dziękuję, że poruszasz ten temat, bo faktycznie moje koncerty to są przeżycia. Ja stworzyłam cały świat, do którego was zapraszam. To znaczy, że są, o ile oczywiście dane miejsce daje tą możliwość, to mam wizualizację, mam scenografię, mam wspaniałe trio kobiece, bo czasami występuję solo przy fortepianie, a czasami z wiolonczelistką i z perkusistką. Więc jest to naprawdę przeżycie. I gdzie można mnie usłyszeć? Więc tak, 18 czerwca w Berlinie, w Kunstfabrik Schlott, zapraszam serdecznie, ale będę również w Szczecinie w sierpniu, ale jeszcze nie wiem, czy mogę już mówić, ale lada moment będę ogłaszać, że będzie piękny koncert i mój, i Damiana. Ale mówię, szczegóły dam niebawem, więc na pewno będzie to w sierpniu. Aha, i jeszcze wspomniałam, że w czerwcu również będę miała koncert 14 czerwca, to będzie Gmina Dobra. No, a tak poza tym, no to oczywiście szykuję dla was coraz więcej fajnych miejsc, bo piszecie do mnie, Kasia, kiedy będziesz w Hamburgu? Kasia, kiedy będziesz, nie wiem, w Toruniu? Więc z radością tego
0: Kasia,
1: właśnie...
0: Kasia, ja piszę do ciebie list, kiedy będziesz w Warszawie.
1: A właśnie bardzo bym chciała na jesień, myślałam na przykład o Kalinowym Sercu, który jest magicznym miejscem, tak. Bo premiera moja była w Radiu Szczecin i również w Bardzo, Bardzo, w klubie muzycznym.
0: Tak, w Warszawie tutaj. Bardzo,
1: tak, tak, 25 to było marca i bardzo bym chciała właśnie wrócić do Warszawy i myślałam właśnie o Kalinowym Sercu między innymi, a więc będę informować. No nie mogę się sama doczekać, bo to jest największa frajda dla artysty. Fajnie jest wydawać muzykę, ale stać na scenie i widzieć, że to, co się narodziło w twoim sercu, porusza innych, to jest magia.
0: Dokładnie, dokładnie. Wiesz co, jeszcze o tobie usłyszymy nieraz i ja mam wrażenie, że jeszcze spotkamy się nieraz na antenie naszej stacji. Kasia, ja ci ogromnie, ogromnie dziękuję za ten czas, za szczerość i za to, że pozwoliłaś nam zajrzeć do tak intymnego, muzycznego mikroświata. Jesteś wspaniałym dowodem na to, że niezależność i podążanie własną ścieżką, bez oglądania się na te trendy, to najpiękniejsze, co artysta może zaoferować słuchaczom. Zatem trzymam mocno kciuki za płytę Kropla, za twoje koncerty i wszystkie wspaniałe międzynarodowe projekty. Wielkie dzięki za dzisiaj.
1: Dziękuję również i do zobaczenia.
0: Kasia Wega. Słuchamy kolejnej piosenki z albumu Kropla. Sama Kasia podkreśla, że to właśnie ten utwór był początkiem całej podróży, którą zabiera nas na swojej płycie. Zatem dajcie się poprowadzić tym dźwiękom, zamknijcie oczy i posłuchajcie własnego głosu. Przed państwem Kasia Wega i jej piękny zew natury, a po utworze absolutnie nie odchodźcie od głośników. Nasz maraton z okazji Dnia Polskiej Muzyki i Plastyki trwa w najlepsze.

0: nas. Przebudźcie się, boginie. Już czas.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
2: Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
4: Taka właśnie, słuchajcie, jest Kasia Wega, która przed momentem, przed reklamą zachwycała nas w utworze Zew Natury. Piękne, bardzo organiczne granie. Drodzy słuchacze, radio na żywo rządzi się swoimi prawami. Bywa nieprzewidywalne, jak sama muzyka. Mieliśmy teraz wykręcić numer do naszego drugiego gościa, ale siła wyższa i nagłe sytuacje pokrzyżowały nam plany. Łukasz Luk, Paweł Oszek w ostatniej chwili musiał odwołać naszą rozmowę. Trzymam za niego kciuki, wysyłam dobrą energię. Oczywiście, no, mam nadzieję, że jeszcze to nadrobimy. Ale wiecie doskonale, że w muzycznym IQ muzycznie nie odpuszczamy nigdy. Skoro nie możemy porozmawiać z samym artystą, pozwolimy sobie, aby w 100% przemówiły jego dźwięki. No bo historia, która za nimi stoi, jest po prostu fascynująca. A Łukasza możecie doskonale kojarzyć z takich zespołowych projektów jak RIP, poniekąd blues, czy Atme, ale to, co zaraz usłyszycie, to jego absolutny solowy debiut. Utwór nosi tytuł Soul Intercepted i powstawał w niesamowitym trybie, powoli, z dala od współczesnego pośpiechu i radiowego dyktatu. To nie jest piosenka, moi drodzy, napisana w 5 minut pod algorytmy. Zaczęło się od

Zatem posłuchajcie uważnie tych warstw, bo do tego swojego intymnego świata Łukasz zaprosił świetnych muzyków. Na fortepianie czaruje Kama Salach, organiczne instrumenty perkusyjne nagrał Bartek Malinowski, a bas pulsuje dzięki Adrianowi Neumannowi. No i całość pod czujnym okiem Marka Dziedzica brzmi wręcz terapeutycznie, o tak bym powiedział. I muszę wam jeszcze o czymś wspomnieć, bo to genialne spina się z naszym dzisiejszym świętem, Dniem Polskiej Muzyki i Plastyki. Kiedy będziecie szukać tego utworu w sieci, zwróćcie uwagę na jego okładkę, no bo stworzyła ją uznana na świecie artystka Lula Sarnia. Zbudowała ją ze zdjęć, zadrapań i dziur w ścianach, łącząc to z takim analogowym tuszem. Te wizualne rany i ubytki idealnie oddają to poczucie właśnie tej kruchości, o którym śpiewa Luke. No, muzyka i sztuki wizualne spotkały się tu w punkcie absolutnie idealnym. Zatem nie przeciągam dłużej, skoro utwór opowiada o odkrywaniu siebie na nowo i uwalnianiu wewnętrznej energii, to zróbmy to teraz wspólnie na naszej antenie. Zamknijcie oczy, weźcie ten wspomniany głęboki oddech i dajcie się porwać, bo przed wami w swoim solowym debiucie Łukasz Luk, Paweł Łoszek i jego Soul Intercepted. Zróbcie głośniej.

0: No, fantastyczna przestrzeń, moi drodzy, i ten oddech, który zostaje z nami jeszcze chwilę po wybrzmieniu ostatnich nut. Łukasz Luk, Paweł Oszek, singlu Soul Intercepted. Trzymamy kciuki za ten solowy debiut, drogi Łukaszu. Zegary w naszym studiu nieubłaganie tykają, a to oznacza, że wkraczamy w finałową fazę dzisiejszego wydania muzycznego IQ. Przed nami ostatnia z trzech zaplanowanych rozmów na naszej gorącej piątkowej linii. Dziś świętujemy Dzień Polskiej Muzyki i Plastyki, więc wisienką na torcie musi być kobiecy głos, który na polskiej scenie bluesowej no absolutnie nie ma sobie równych. To artystka, która jest doskonale, no taką doskonałą znajomą słuchaczy muzycznego IQ, bo mieliśmy już ogromną przyjemność gościć ją na naszej antenie. Branża i dziennikarze zachwycają się jej swingującym, takim charyzmatycznym brzmieniem, wprost nazywając ją Kaliną Jędrusik polskiego bluesa. We wrześniu ubiegłego roku oddała w nasze ręce świetny album Droga do Gwiazd, a teraz wraca z zupełnie nową kompozycją Give Me Sunshine. Po drugiej stronie słuchawki czeka już Amija. Cześć!
1: Cześć, witam Ciebie i witam Państwa.
0: Amija, we wrześniu zeszłego roku zabrałaś nas w swoją drogę do gwiazd, wydając trzeci świetny album. Teraz kilka miesięcy później właściwie domagasz się od nas słońca w singlu Give Me Sunshine. Powiedz mi, czy to słońce w tytule to symbol tego, że ty jako artystka i kobieta taki swój osobisty, życiowy przełom masz już za sobą i w końcu wyszłaś z tego cienia do pełnego światła?
1: Wiesz co, myślę, że to są takie etapy procesowe i zawsze w życiu, dopóki nie zamykamy oczu i żyjemy, przechodzimy przez różne właśnie takie transformacje, więc gdzieś na pewno jakieś etapy są zamknięte, a nowe się rozpoczęły, a ten Give Me Sunshine to rzeczywiście po takim dosyć trudnym okresie.

0: czasie jest to taka jakby nawet modlitwa do Pana Boga o więcej światła, o więcej takiego spokoju ducha.
1: Muszę o to zapytać, bo to brzmi dumnie, ale i waży swoje. Dziennikarze muzyczni coraz częściej porównują twój swing i tą sceniczną charyzmę do samej Kaliny Jędrusik. No Kalina to był, wiadomo, absolutny symbol seksapilu, tak, niezależności, teatralnego magnetyzmu. Jak to jest nosić taki ciężar gatunkowy? Wiesz, czy ty na scenie celowo mrugasz do nas okiem, nawiązując do tej dawnej eleganckiej kokieterii, tak to nazwijmy, czy po prostu masz tak naturalnie zestrojoną retro-bluesową duszę?
0: Bo wiesz, ja myślę, że ja jestem takim artystą, ja jestem sobą. Ja nie potrafię inaczej. I myślę, że jest to też lepsze, być po prostu autentycznym i prawdziwym. Ja mam światu coś do powiedzenia i to, że to akurat redaktor też powiedział, albo to porównanie dał przez ten swing i przez ten sposób, jaki po prostu śpiewałam, nawiązał do Kaliny Jędrusik, co oczywiście jest wielkim wyróżnieniem dla mnie i bardzo się z tego cieszę. Czy ciężar? Myślę, że nie. Ja już raczej jestem skupiona na tym, żeby robić swoje, żeby się temu oddać, żeby znaleźć w tym radość i właśnie bardzo mnie cieszy jeszcze, jeśli docieram do ludzi. Myślę, że to jest takim moim celem.
1: Jest to ciężarem, to się może stać dopiero, jak my tak właśnie, takie to, co ja też robię dzisiaj, będziemy to tak usilnie powtarzać, tak? Ach, to ta jak Kalina Jędrusik, tak? Ja dzisiaj zrobiłem to po raz kolejny. Ktoś być może po mnie zrobi to jeszcze raz. Słuchaj, świętujemy dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki. Twoja historia jest niezwykła, bo już jako 8-latka wyjechałaś z Gniezna do Niemiec.
0: Tak.
1: A muzyka i głos Gladys Knight z Walkmana były twoim jedynym azylem. A dzisiaj to ty swoim tym niezwykłym wokalem dajesz taki azyl innym słuchaczom. I tak sobie myślę, gdyby ta mała dziewczynka z Gniezna, przewijająca gdzieś tam tym ołówkiem, kasetę z Can't Take My Eyes Off You, mogła zobaczyć cię dzisiaj na scenie jako czołową polską wokalistkę bluesową. Co by ci powiedziała?
0: Myślę, że byłaby bardzo szczęśliwa. Wiesz, był taki okres w moim życiu, że trochę zwątpiłam w to marzenie i w tą wizję, co mi sprawiło też trochę przykrości. I przyznam ci, że 3 lata temu zmarła moja mama i miałam jeszcze to szczęście się z nią pożegnać i usiąść koło łóżka, w którym leżała. I to taka myśl, że ja mogę odejść z tego świata niespełniona i kiedyś moje dziecko tak może usiąść. Tak strasznie mnie przeraziło, że jak wróciłam do domu, to tak zaczęłam ciężko pracować, że w przeciągu tych ostatnich 3 lat, jak wiesz, dosyć dużo zadziałałam na tej scenie i myślę, że właśnie o to chodzi, żeby nie marnować tych cennych chwil i spełniać swoje marzenie i iść za tym głosem serca, nie bać się. Niekiedy nawet trzeba postawić wszystko na jedną kartę, oczywiście tak rozsądnie, ale myślę, że ta mała dziewczynka by była bardzo szczęśliwa.
1: Cudownie powiedziane. A powiedz mi, masz jeszcze gdzieś w szufladzie tego starego Walkmana?
0: Kurde, niestety nie. I tak trochę żałuję. Ale wiesz co, mam stary Discman.
1: Ach, tak.
0: Ten przetrwał i mam go na pamiątkę. Jeszcze zatrzymałam.
1: Brałaś udział w wielkich festiwalach. W Czechach, na Słowacji, reprezentując tam polskiego bluesa oczywiście. No, blues kojarzy nam się naturalnie z głębokim południem Stanów Zjednoczonych. Ewentualnie z zadymionymi pubami gdzieś tam w Chicago. I jak to nasze, powiedz mi, rodzime, słowiańskie podejście do tych dźwięków odbierają zagraniczni słuchacze?
0: Myślę, że dobrze. I jestem też taką właśnie fanką tego, żeby dużo, dlatego też śpiewam po polsku i nie boję się tego też robić za granicą. W ogóle zdziwieni w Niemczech byli Polacy, że ja śpiewam po polsku bluesa, ale ja uważam, że dlaczego mamy się chować? Mamy piękny język i jesteśmy też dosyć dużą częścią. Mamy tak świetne kapele i tyle świetnych piosenkarzy i piosenkarek bluesowych w Polsce, którzy reprezentują nasz kraj. Ja uważam, że trzeba troszeczkę odmienić naszą mentalność. Angielski jest fajnie, oczywiście, że wszystko w tym języku lepiej brzmi, ale ja bardzo świadomie na niemieckie, zagraniczne sceny śpiewam też po polsku. Powiem ci, że super to ludzie przyjmują. Oczywiście wcześniej mówię, o czym ta piosenka jest i jak na razie spotkałam się z bardzo pozytywnym odbiorem.
1: Ja przypomnij mi, ty mieszkasz w Polsce czy w Niemczech?
0: Ja mieszkałam w Polsce od 7 lat. Wróciłam do domu.
1: Ach tak, rzeczywiście. Mieszkałaś w Berlinie, dobrze pamiętam?
0: Ja mieszkałam, raczej dorastałam w Wuppertalu. Mieszkałam później też w Chorwacji, w Madrycie, dobra, ale obecnie jestem w Polsce i już stąd się nie wybieram.
1: No tak,
0: nigdzie.
1: Madryt. Tak się zastanawiałem, skąd w tobie tyle słońca. No to ten Madryt. No dobra.
0: O, też go mamy dosyć w Polsce, powiem ci. Ja no. lubię tu na Pomorzu, mieszkam i nie narzekam.
1: Cudownie. Słuchaj, mamy piątkowy wieczór, więc powiedzmy sobie szczerze. Jaka była najbardziej błaha, prozaiczna i pozornie absurdalna decyzja w twoim życiu, która niespodziewanie wywróciła twój dzień do góry nogami?
0: Ojej, ale pytanie na koniec.
1: No, tak żeby...
0: Panie, co za petarda, teraz nawet nie mogę się zastanowić.
1: No bo tak się znam, bo mówiłaś o tym, że tak nagle zaczęłaś, wróciłaś do tej muzyki, tak? I od tych 3 lat jesteś tak niesamowicie aktywna.
0: Tak.
1: Ale może jest coś takiego, co przypominasz sobie, że ojej, stało się coś takiego dziwnego, co było takim symptomem, takim bodźcem do czegoś, co zrobiłam, nie wiem, czego bym się nie spodziewała po sobie. O.
0: Wiesz co, dużo tego mam i powiem ci szczerze, żeby też tak nie zabrzmieć głupio, ale jestem im bardzo impulsywnym człowiekiem, jestem wodnikiem kąpana w gorącej wodzie, jak to moja mama zawsze mówiła i bardzo dużo mam takich momentów, takich błysków, gdzie podążam za wizją, pomimo to, że inni ludzie tego w ogóle nie rozumieją. I zawsze to, co mówię wszystkim, z którymi współpracuję, moim zespołowi i chłopakom, z którym gram, to zaufajcie mi, bo ja to widzę, ja wiem, dokąd my idziemy, zaufajcie. I jakoś mi to zawsze wychodzi. Na przykład taka fajna decyzja też była, Prosto do Biasta płyta, te pierwsze nagrania nie wypaliły, musiałam wszystko od nowa zrobić, ale wiesz co było w tym fajnie, w tych moich decyzjach, że powstało Powiedz czy warto, piosenka na podstawie wiersza mojego pradziadka, która by się nie urodziła, gdyby się to nie popsuło, a ja pomimo to miałam tą siłę pociągnąć i ciągnąć ten cały projekt dalej, więc myślę, że właśnie o to w życiu chodzi, żeby iść za tą wewnętrznym głosem i tą wizję, bo ona nas naprawdę potrafi doprowadzić bardzo daleko. Jeszcze się zdziwimy, ile sukcesów człowiek potrafi osiągnąć.
1: Dzisiaj pójdziemy za tobą, Amio. Słuchaj, to była czysta przyjemność znów cię gościć. Nawet jeśli tylko na radiowych łączach, ale zanim jednak całkowicie znikniesz z naszych radarów i wrócisz do swoich piątkowych planów, chciałbym, żebyśmy zrobili coś specjalnego. W końcu to twój powrót i twój nowy muzyczny rozdział. Oddaję ci na moment naszą antenę. Zaproś słuchaczy do swojego świata i zapowiedz sama ten utwór. Nikt nie zrobi tego lepiej, z większą dbałością o detale i z taką duszą niż ty sama. Scena jest twoja.
0: Dziękuję. Szanowni Państwo, oto mój najnowszy singiel Give Me Sunshine, modlitwa do Boga o lepsze życie i wiarę w to, że możemy wszystko w życiu osiągnąć, jeśli chcemy, wierzymy i nie damy się nikomu zatrzymać. Wspaniałego piątku wieczoru życzę. Oto Amija.
1: Ogromne dzięki, Amija. Trzymamy mocno kciuki za nową muzykę. Drodzy słuchacze, tak oto nasze dzisiejsze radiowe łącza powoli stygną, a my dotarliśmy do mety tego wyjątkowego wydania muzycznego IQ. Zatem świętowaliśmy Dzień Polskiej Muzyki i Plastyki, udowadniając wam, że nasza rodzima scena jest absolutnie przepiękna, różnorodna i pełna genialnych, niezależnych twórców, bo zrzuciliśmy, słuchajcie, pancerz z Kasią Wegą, szukaliśmy oddechu z Lukiem Pawłoszkiem, a teraz na wielki finał wzywamy słońce z czołową wokalistką polskiego bluesa. Nie boję się tego powiedzieć głośno. Dziękuję wam za ten wspólnie spędzony czas, za wasze otwarte głowy i wrażliwość na dobre dźwięki. Pielęgnujcie swoje muzyczne IQ przez cały weekend, mówił Radek Luciński. Do usłyszenia za tydzień i zostawiam was z Amiją.

0: Muzyczne IQ.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: www.fnet.fm.
4: Autopromocja.
5: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
6: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
7: Jak trudno wstać, skoro świt, niedzielny świt. Jak dobrze wstać, skoro świt. Jak dobrze wstać, skoro wnet. I spotkać się z Bogiem, Jezusem, Duchem Świętym, Maryją i tymi, którzy ich kochają. W każdą niedzielę o 8 rano zaprasza Magdalena Woźniak.
8: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
9: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
8: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
9: Wywiady z interesującymi ludźmi.
8: I dużo dobrej muzyki.
9: Oraz kultury polonijnej.
8: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
9: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
8: Niedziela.
9: 9 rano, czerwony dywan.
8: Zapraszają
9: Iza Smolarek
8: i Aleks Sławiński.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
4: To była autopromocja.
3: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
10: Przedostatni dzień prawie, że już naszej wyprawy, bo pojutrze już będziemy pędzić bez prawa tolkienowska. Jesteśmy nad Morzem Irlandzkim. Pani Karolina Czura z nami. Wspaniała, cudowna artystka. No dzień dobry, dzień dobry. Proszę opowiedzieć o muzyce.
11: Dzień dobry Państwu. Ja mam przyjemność od roku prowadzić tolkienowski zespół wokalny, który działa przy sekcji tolkienowskiej Śląskiego Klubu Fantastyki. Śpiewamy piosenki związane z Tolkienem oczywiście, ale również z szeroko pojętą fantastyką, na przykład English Country Garden, czyli angielski folk, który jakoś luźno nawiązuje do Tolkiena, ale nawiązuje, bo my czujemy ten hobbicki klimat śpiewając to. Chciałam zaprosić Państwa, oczywiście, jeśli ktoś ma taką odległość, że mógłby do nas dołączyć. Mamy próby 2 razy w miesiącu mniej więcej. Zapraszamy na spotkanie sekcji tolkienowskiej. To jest zazwyczaj w sobotę o 11 godzinie. Można nas śledzić na profilu Parmadili, sekcja tolkienowska. I zazwyczaj właśnie po tych spotkaniach staramy się spotkać, jeszcze pośpiewać. Jeszcze drugi raz, jak w miesiącu się udaje, to jest już w ogóle super. Nie trzeba czytać nut. Śpiewamy dla przyjemności, dla zabawy. Dobrze, zapraszamy.
10: Dobrze, jeszcze jakie to miasto, bo przecież nikt nie musi wiedzieć.
11: Oczywiście, Katowice.
10: Katowice, proszę Państwa, kto będzie chciał śpiewać w duchu Tolkiena, tak bym na ogólnie powiedział, to zapraszamy bardzo, bardzo, a jeszcze tylko proszę powiedzieć, co z całej wyprawy, jak utkwiło w sercu, czy ta muzyka może tego lasu, może muzyka tego morza, czy coś, czy może wiatr z Morii.
11: Najbardziej chyba dzisiejszy dzień, czyli wjazd na górę Snowdon, gdzie widoki były po prostu zapierające dech w piersiach i niezapomniane. A jeszcze korzystając z okazji, chciałam pozdrowić moje córeczki, Julię i Hanię, i męża Romka, który jest kompozytorem i też nas wspiera w działaniach tego zespołu. Robi dla nas aranżacje i tak dalej, także pozdrawiam.
10: Dziękujemy bardzo, a teraz przechodzimy do następnego naszego cudownego uczestnika wyprawy tolkienowskiej. Proszę się przedstawić uprzejmie.
12: Wojtek Jakimyszyn.
10: Jakimyszyn. Książę Myszkin przychodzi do głowy, ale to chyba jest zła, że tak powiem, konotacja.
12: Na pewno Wojtek Jakimyszyn, jestem pewien.
10: Dobrze, proszę opowiadać, bo pan został wydelegowany przez ukochaną żonę, tak? Tutaj.
12: No. Podzielić wrażeniami z gór Walii.
10: No to prosimy bardzo, no to ad rem.
12: No, chciałbym powiedzieć, że wspaniale, że oprócz odwiedzania miejsc związanych z autorem Władcy Pierścieni, udało mi się też zobaczyć góry Walii, począwszy od stromego wybrzeża, bo tutaj wybrzeże jest bardzo malownicze i nawet zwykła podróż między celami dzisiejszego dnia była bogata w piękne widoki na Morze Irlandzkie. Potem z kolei wjechaliśmy w teren zwany Snowdonią i zaczęły się już góry. To góry są może mniej skaliste niż każdy z nas gdzieś tam ma przed oczami Tatry. One bardziej zbliżone są do Tatr Zachodnich, to co pamiętamy z naszych gdzieś wędrówek. Ale wspaniałe jest to, że są też jak gdyby w pobliżu jeziora, bo skojarzenie gór i jezior jest zawsze bardzo malownicze oraz jakieś tam łąki, piękne łąki z owcami. To wszystko tworzy bardzo malowniczą mieszankę. No i jeszcze wspaniale, że udało nam się w miarę przy dobrej pogodzie wjechać na szczyt. Ostatnie 200 metrów, może troszeczkę mgła, albo może inaczej chmury, byliśmy w chmurach, przesłaniały nam troszeczkę widoki, ale do wysokości 800-850 metrów to była piękna widoczność i droga powrotna z góry też z kolei rozpogodziło się. Widzieliśmy sąsiednie szczyty, sąsiednie doliny, widoczność była bardzo dobra. Jestem bardzo zadowolony, że udało mi się też kawałeczek gór w sercu Walii zobaczyć.
10: No ja się zgadzam absolutnie, szczególnie, że jak jechaliśmy, to te widoki naprawdę zapierające dech w piersiach absolutnie, ale faktem jest, że na górze, jak poszliśmy na górę, to ja patrzyłem tak, jakbym patrzył taki garnek mleka. Nic, biało, biało, biało i biało. Ale to prawdopodobnie jest wina smoków. Tak mi się wydaje, że one po prostu czasami pozwalają oglądać to, co naokoło, a czasami nie pozwalają, dzisiaj do końca nie pozwalają, do pewnego momentu pozwalały. I to już naprawdę było wystarczająco. A teraz krótka historia smoków, bo już zaczęliśmy z Ryszardem Leśnickim w autobusie, ale po prostu jakiś smok chyba go tam zdekoncentrował. No to teraz ciach, krótka historia smoków, bo my mamy polskie małe smoki, no tam w Krakowie jakiś mały tam się pałętał i pałęta, ale tutaj to jest smocza kraina. Bez przerwy flagi smoków, wszędzie smoki.
0: Tu ja dodam tylko jeszcze, że ja byłem już czterokrotnie na szczycie Snowdona i trzy razy było właśnie tak, że było tylko widać mleko. Tylko raz była dobra widoczność, także to jest coś normalnego. Smoki natomiast widzą wszystko bardzo dokładnie. Drakon to jest bystrooki. Smok to jest właśnie istota, która ma bardzo przenikliwy wzrok i pilnuje skarbów. Razem z gryfami to są właśnie chyba takie istoty mityczne, które najbardziej tych skarbów pilnują. No i są typowe dla wierzeń indoeuropejskich i w różnych częściach świata są uważane albo za złe, albo za dobre. My w naszej tradycji chrześcijańskiej smoka w Apokalipsie traktujemy jako uosobienie diabła. Ale znowu w religiach i w filozofii wschodu smoki są dobrotliwe i przynoszą szczęście. No i myślę, że tutaj w literaturze fantasy to też można by było dostrzec taką dobrą stronę smoków, ich, można powiedzieć, stronę humorystyczną. U Tolkiena to będzie Rudy Gilly, jego pies, a Ursuli Le Guin wspaniałe, też potężne, piękne smoki w jej potężnym dziele Ziemia Morza.
10: No właśnie, bo są jeszcze, to są dwie partie smoków, czarna i biała, prawda? I to też, bo cały autokar w pewnym momencie zaczął dyskutować na temat właśnie, bo się podzielili wszyscy na zwolenników smoków białych i na smoków czarnych, a tutaj jeszcze w dodatku ciągle widzimy czerwone. Ale to już ograniczmy się do czarnych i białych.
0: Ja tylko dodam, że chyba w tej chwili w autokarze mamy więcej smoków niż ludzi. Dlatego, że po dwóch dniach w Walii to już prawie każdy ma jakieś figurki, koszulki różnego rodzaju, maskotki wspaniałe ze smokami. Także te smoki nam będą teraz towarzyszyły. Te smoki walijskie to są takie smoki, które chronią też tych ludzi, ich kulturę, a widzimy tutaj, jak bardzo jednak starają się Walijczycy utrzymać język, utrzymać własną kulturę, własną specyfikę. I myślę, że ten smok tutaj akurat odgrywa dobrą rolę. Chroni ich.
10: Tak, to jest, znaczy się, wygląda na to, że dobry smok, a teraz robię kółeczko i każdy powie, co mu się najbardziej podobało przez tych 6 dni. Tutaj mam, no, prawie pół autokaru, to tylko po jednym słowie, bardzo proszę, po jednym, najpiękniejszy moment, jeden tylko najpiękniejszy moment. Właśnie, dziękuję.
13: Jak dla mnie zwiedzanie zamków.
14: Jak dla mnie zamki i widoki walijskie.
10: Dobrze, następna osoba już występująca dzisiaj.
12: Dla mnie ogród botaniczny w Oksfordzie i kolegia w Oksfordzie.
15: Atmosfera i towarzystwo.
10: No właśnie.
0: Ja właśnie też to dodam, bo ja te widoki już widziałem wielokrotnie, ale ludzie są niepowtarzalni. Jest tak wspaniała ekipa, 50 osób i wszyscy w zgodzie i w radości wspólnie podróżują.
16: U mnie ex aequo, grup Tolkiena i Edith, jego żony, Beren i Luthien, który wiele razy widziałem na zdjęciu w internecie, ale nie sądziłem, że kiedyś będę mógł tam osobiście się pojawić i pomodlić za ich duszę. A oprócz tego zamek, którego nazwy nie potrafię wymówić, bo to Walia, ale robił potężne wrażenie.
10: No, a ja na koniec jeszcze powiem, bo chciałem oddać, że tak powiem, cześć i hołd dwóm naszym wspaniałym kierowcom, Łukaszowi i Kamilowi, bo to naprawdę chłopaki ze Śląska, ale fantastyczni, absolutnie cudowni, wozili nas po tych bardzo trudnych drogach, bo to naprawdę, proszę Państwa, rollercoaster to się chyba tak nazywa i to po prostu było bardzo trudne, tam bardzo cienkie, takie wąskie momenty i zatrzymywanie się, czekanie na ktoś na przejeździe z drugiej strony. I parę razy cały autobus, zwłaszcza Pływać Piękna, piszczała. To było parę razy, tak się wydarzyło. No i jeszcze chciałem przypomnieć o roli, występowali już w naszych audycjach, ale dwóch kapłanów mieliśmy. Właśnie jesteśmy, właśnie niedawno po mszy wieczornej, bo właściwie codziennie były msze wspaniałe. I to była taka, no to co nasi duchowi przewodnicy i pewnie do końca będą. Będą ksiądz. Jeszcze na koniec jeszcze Ryszard Derdziński.
0: Ja dodam, że księża nie znali się przed wyjazdem, a nawet do jakiegoś momentu nie wiedzieli, że będą we dwóch. I to jest piękne, jak oni się też tutaj potrafili pięknie zbratać. Natomiast dodam, że nasi panowie kierowcy to podwożą nas nawet pod same drzwi hotelu i przywożą nas zawsze w dane miejsce, tak żebyśmy nie musieli za dużo się nachodzić. A jak się wraca do autokaru, to jest tak mega czyściutki, to jest po prostu też niesamowite. Wybitna, wielka kultura tej właśnie firmy Gregor Trans ze Śląska.
10: I jak się roznosi ten język właśnie śląski po falach Morza Irlandzkiego, no to muszą Państwo pojechać, żeby to usłyszeć, bo to jest nieprawdopodobne. Dziękuję bardzo, uprzejmie ściskam dłoń. Pa, pa, Konrad Mędrzecki, wyprawa Tolkienowska 2026. Hurra! No, jeszcze coś. Gitman.
0: Ja miałem mały szoczek, dlatego że wypiłem trochę tego i od razu aparat.
3: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.

0: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia specjalny tolkienowsko-półpolityczny spektakl pod tytułem Ambrozja Odstawiona. Występują Arwena, a w jej roli Brysia Antonisia oraz Elrond, tatuś, czyli Mędrula Kukuła. Tu Ambrozja jest, córeczko. Łyknij zdrowo, będziesz wieczną.
1: Lepiej żyć miłością krótko, niż na wieki wciąż być smutną.
2: I tak oto byliśmy świadkami, jak Arwena z powodu Aragorna zrzekła się nieśmiertelności z pożytkiem dla miłości.
3: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
0: No i wyprawa tolkienowska, wracamy jeszcze na parę chwil, albo może na kilka dłuższych chwil, ponieważ zapomnieliśmy o jednym temacie, który mieliśmy uzgodniony i my już żeśmy rozmawiali. Dzień dobry, po raz kolejny, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Nie powiem dobranoc, ale jeszcze mam nadzieję, że długa noc przed naszym dobranocą, gdyż właśnie wróciłem z podziwiania czegoś, co nie było może bezpośrednio w programie, ale było zdecydowanie jedną z większych i ważniejszych inspiracji walijskich dla Tolkiena, a mianowicie morze. Mamy tutaj hotel nad morzem i właśnie wróciłem z zakochiwania się w odgłos rogów Ulumurii, rogów Ulma, które wzywały właśnie śmiertelników i elfów do morza. Kto raz je usłyszał, już nigdy nie mógł znaleźć spokoju pod lasem czy w górach, no tak jak Legolas na koniec Władcy Pierścieni właśnie. I tutaj właśnie to jest to morze, które Tolkiena do tego zainspirowało, bo właśnie mamy... Oczywiście jeździł nas może tutaj na wakacje, jeździł również do Kornwalii, ale tutaj jest coś takiego, że mamy to morze bezpośrednio na zachód. Piękny widok w stronę zachodzącego słońca, właśnie tak jak Wielkie Morze Tolkienowskie jest w kierunku tego zachodu, nie tylko w znaczeniu zachodzącego słońca, ale przede wszystkim Walinoru, krainy bogów, Amanu, cóż, Avalonu. I właśnie tymi plażami się przechadzał i właśnie widząc ten przypływ dzisiaj, czując zapach morza, słysząc jego głos, można naprawdę poczuć się tak jak Tolkien i tak jak bohaterowie jego opowieści, którzy również docierali na koniec morza, często na koniec swojej wędrówki. Właśnie takimi plażami pewnie przechadzał się w jego zamysłach Maglor czy Hurin może. Tuor, wszyscy inni bohaterowie opowieści i z takich brzegów odpływali elfowie do Amanu.
0: To jest rzeczywiście takie niesamowite, te przypływy i odpływy, one są tutaj tak namacalne, po prostu widać, jak po prostu są te łódki stoją w bagnie, a później za chwilę pływają i odwrotnie i tak w tej we w te. Ale jeszcze chciałem zapytać o jutrzejszy dzień, dwa słowa. Pan lubi mustangi, białe mustangi, Dolina Białego Konia i tak dalej, tak? Bo jutro Dolina Białego Konia się szykuje.
4: Oczywiście, a tak się składa, że lubię jeździć konno, tak jak, cóż, nie, może nie jest jedyną dziedziną Posejdona, która sprawia mi wielką przyjemność, ale nie, z tego co wiem, jutro nie będziemy jeździć konno, tylko dalej na naszym smoku dotrzemy i na konia tylko popatrzymy.
0: Patrzymy na konia i będziemy pozdrawiać Radio Wnet całym sercem. Nie wiem, jak się nie, no tutaj ta audycja będzie, ale będziemy też może jeszcze wchodzić od czasu do czasu. To wszystko zależy od bardzo wielu okoliczności. Tylko jeszcze tutaj kolejna uczestniczka wyprawy. Jeszcze proszę powiedzieć, co najpiękniejszego było w ciągu tych kilku dni?
5: Najpiękniejsze były spotkania ze wspaniałymi ludźmi na wycieczce.
0: No właśnie, cudowna puenta. Dziękuję bardzo, Konrad Mędrzecki. Wyprawa Tolkienowska 2026. Polecam. Szukajcie, a znajdziecie i pojedziecie. Pa!
3: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
6: Tolkienowski teatrzyk absurdu Radia Wnet przedstawia dramat romantyczno-oszczędnościowy pod tytułem Zawetowana miłość. Występują Eowina, czyli zwana traczem Hania Kochana, oraz Aragorn. W tej roli Igor, mimo topora w nazwisku, mieczem wymachujący.
7: Kocha, nie kocha. Kocha, nie kocha. Kocha, nie kocha.
8: Acia!
9: Co robisz? Uciąłeś mój kwiat!
8: Właśnie zawetowałem twoją miłość.
9: Ale dlaczego? Przecież moja miłość nic cię nie kosztuje.
8: Przysięgałem wierność Arwenie, a poza tym obliczyłem, że w takim układzie rachunki będą o 30% niższe.

0: Autopromocja.
1: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
2: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet po godzinie 12:45.
3: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
4: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
3: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
5: Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
4: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
6: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
7: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
8: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
6: 17 dni przed 17 urodzinami, niekoniecznie 17 redaktorów Radia Wnet rusza z 17 opowieściami o swoich fascynacjach, fiksacjach. Na 17 piętro zapraszamy od 13 maja. Szczegóły codziennego zawijania na 17 piętro na naszej stronie, a także również na wnetowych mediach społecznościowych. 17 to brzmi dumnie.
0: To była autopromocja.

ciągu jednego piątkowego poranka. Zacumowaliśmy w portach w Nowym Jorku, Damaszku, Kijowie, Zgorzelcu. Chcemy opowiadać o świecie, takie radio tworzymy i tworzymy je dzięki Państwa wsparciu na patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio na konto, które można znaleźć na stronie wnet.fm. A za każde wsparcie serdecznie Państwu dziękuję. Krzysztof Skowroński.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narczyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: To nie będzie lipa, ani żaden żart, nawija MC Orwa przy listy Polish Charts, tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie wnet.fm od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie. Sławek Horwat.

0: Dobry wieczór, mówi Państwu Sławek Gorwat i z nami jest też Kajetan Kółko, który za chwilę dołączy do naszej trójki prowadzącej, to znaczy jeszcze jest oczywiście Tomasz Rosłom, który jest realizatorem i to zawsze takim pewnym realizatorem, dzięki któremu Państwo mogą nas słuchać technicznie i nie tylko technicznie, bo też i pewien klimat się tu wytworzył w tym naszym wrocławskim gmachu Radia Wnet. Natomiast co ja powiem ważnego, jeżeli chodzi o organizacyjną stronę tutaj, po pierwsze patronite.pl/radiownet, pamiętajcie o tych wpłatach, bo tylko dzięki temu możemy dla Państwa nadawać te audycje, o których mówicie, że są fajne i ta pani mnie bardzo wzruszyła do łez, która jest w tej czołówce, która przed chwilą się wypowiadała. No chciałbym wierzyć, że wszyscy z Was lubią to radio, zwłaszcza, że to radio ma 17 lat już, lada chwila. I co chcę powiedzieć, to niespodzianka będzie. Z mojej strony podarunek dla Państwa i Radia Wnet jutro. Jutro od 20 do 23 będę nadawał 17 utworów na 17 lat Radia Wnet. Tym bardziej jest to dla mnie ważne, że składa się ta sama liczba lat na moją przygodę dziennikarsko-radiową, czyli tyle mam zasitkiem już radiowym lat mniej więcej, ile istnieje Radio Wnet właśnie, z tym, że w tym czasie na początku byłem w innych radiach, w tym brytyjskich, ale jutro podsumujemy moimi subiektywnymi utworami, 17 ich będzie. Kiedyś był taki film radziecki 17 dni wiosny o Sztyrlicu, ale to nie o tym będzie. Natomiast dzisiaj dokończymy pierwszą dwunastkę naszej listy z ostatniego tygodnia, a dzisiaj rozpoczął program nasz utwór Manamu pod tytułem Wyjątkowo zimny maj. No właśnie, wyjątkowo zimny maj, prawda, Miloszu? Witam Ciebie, Milosz Szwancar z zespołu BTA z Bratysławy, ze Słowenska.
1: Zdrawim!
0: Zdrawim, zdrawim!
1: Bardzo fajny wieczór!
0: Ale u was też jest taki wyjątkowo zimny maj?
1: No tak. U nas tak 16 stopniów. Rozumiesz, o, nie, to, Sławek?
0: No wszystko rozumiem. Ja ciebie zawsze rozumiem, bo przecież to jest, drodzy Państwo, Miloš Szwancar z zespołu BTA, czyli Banda Totalnych Amatorów. To jest tak. nasz ambasador na Czechy i Słowację. Jeśli chodzi, on był pierwszy z wszystkich zagranicznych zespołów, które się pojawiły u nas i pamiętamy ten, wszyscy pamiętamy ten słynny utwór Banda Totalnych Amatorów, ale dzisiaj powiem szczerze, kiedy słucham tego, co zrobiliście z zespołem, z utworem Zahalena Tmą, która już ma 15 tygodni na liście, 15 notowań, a może tak, 15 notowań z 24, teraz poszła w górę na 12, czyli o 12 oczek, to przede wszystkim, co ja słyszę, że jesteście bardzo muzykami, którzy robią wielki progres i wielki strzał w górę, jeśli chodzi o poziom techniczny, poziom artystyczny. Rozwijacie się. Idziecie w stronę takich fantastycznych zespołów jak Desmod, jak Elan, jak Tublatanka. Niedługo to BTA będzie w tej lidze. Jak to robicie?
1: Dziękujemy.
0: Opowiedz, co się stało w międzyczasie w składzie, kto doszedł i jakie postaci się pojawiły w garażu słynnym.
1: No, skład jest tenisty. I robimy nowa piosenka teraz. Mm-hmm. Nadziej po słowacki, a nadzieje po polsku.
0: Nadzieja. O czym to będzie jest? Nadzieja tak. Na co? Na to, że nie będzie wojen na przykład? Czy
1: tak,
0: na co?
1: Tak.
0: O właśnie.
1: Byłem mier. To. Mier i miłość.
0: Pięknie to powiedziałeś. Mier, drodzy Państwo, w słowackim języku to znaczy pokój. Tak jak podobnie. Też jak w innych językach słowiańskich. No i miłość, to nie trzeba tu mówić, co to znaczy miłość, bo to jest po polsku. Powiedziałeś to po polsku. A powiedział, gdybyś chciał powiedzieć po słowacku, to by była laska?
1: Laska, tak.
0: No widzisz, nawet ja mi się zdarza czasami coś umieć po słowacku.
1: Zrozumimy.
0: Jak tam Iwan, jak tam wasz perkusista o nazwisku Polak?
1: No bardzo dobrze. Teraz za mesiac budeme robiť festival.
0: O, proszę.
1: Możesz powiedzieć fanuszykom w Bratislave.
0: Fanuszyki, w Bratislave będzie festiwal.
1: Tak.
0: Kiedy? Powtórz. Kiedy? Powtórz.
1: Rokowanie.
0: O.
1: 6.6.
0: 6.6, czyli 6 czerwca po polsku.
1: Tak, tak, tak, tak. I będą
0: to
1: tam...
0: To zapraszamy do Bratislavy.
1: Bratislave, tak. I będą tam cztery zespoły. My i naši bratia z Bratislavy.
0: O, to bardzo się cieszę i proszę przekaż im wiadomości.
1: Przyjdziesz.
0: Być może, jeżeli wszystko by było dobrze z innymi sprawami, no to być może tak, z przyjemnością bym tam przyszedł. Zobaczymy, jak to się ułoży.
1: No, oficjalnie cię pozywam na festiwal.
0: Dziękuję, jak mówią Ukraińcy. I dziękuję, jak mówią Słowacy, bo u was też chyba się to tak mówi.
1: Tak, tak.
0: Natomiast no mamy też jeszcze Czechów, nie zapominajmy, Czesi z Morawiusa, którzy mówią... Dalibor mi ostatnio powiedział, że oni się czują na Morawie trochę jak w jednej trzeciej jak Słowacy. Także...
1: No, może być.
0: Słuchaj, teraz drogi Miloszu, jest taki czas, zapowiedz pięknie ten swój utwór, wasz utwór, bo oczywiście pozdrawiamy też jedyną waszą dziewczynę, Terezę ze Słowenska i waszego klawiszowca, który jest z Holendrem.
1: No, tak, tak. Baudi.
0: Baudi.
1: Baudi, tak.
0: Baudi, we're sending your greetings for you.
1: Dziękujemy bardzo. A drahí fanúšikovia, drogi fani, sluchajte Zahalená tmou.

0: To była formacja BTA z Bratysławy i to jest nasza słowacka flanka, można powiedzieć, Polish Charta, właśnie na miejscu numer 12. Natomiast teraz będzie miejsce 11 i nowość na liście, którą zagrałem jeszcze, pamiętam, tydzień temu z Igorem Toporowskim. Zagraliśmy ten utwór, który grają wszyscy chyba w Polsce w tej chwili, bo to jest z dumą, mogę powiedzieć, kiedy usłyszałem ten wyciskacz łez i to przesłanie, które BDOS 2115 i Maja Mecan i Cancer Fighters Dis na raka, ciągle ta, tutaj jestem, kiedy to się pojawiło i w ogóle kiedy pojawiły się te wszystkie historie, które wpadały jak świeże ulęgałki do naszego woreczka informacji, że zebraliśmy tyle, w miliony to poszło i powiem szczerze, jestem z was dumny, wszyscy artyści, raperzy, znaczy szczególnie BDS 2115, Maja Mekan i Cancer Fighters. Drodzy państwo, ciągle tutaj jestem, dis na raka, jesteśmy też przeciw temu zjawisku, które dotyka coraz więcej ludzi na świecie, w tym dzieci.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Maja, jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

0: To był taki wyciskacz łez, a ja przy okazji, tak jak powiedziałem na wstępie, naszym gościem w studio Radia Wnet we Wrocławiu po raz drugi jest Kajetan Kółko. Witam Cię, Kajetanie.
1: Witam Cię, Sławku, witam wszystkich słuchaczy tutaj listy Polish Charts. No i co, lecimy z koksem, nie?
0: No tak, tylko byle nie za dużo koksu, bo teraz przecież te fotowoltaiki i inne historie, wiatraki i tak dalej, jeżeli chodzi o energię. Natomiast, drodzy Państwo, myślę, że pomimo tego, że jest to taki wyciskacz łez i wiadomo, z jakiej okazji powstał ten utwór BDS-a 2115, to myślę, że wielką radość pomimo wszystko ma też $29, czyli z Miki Włodarczyk z lubelskiej ziemi, pięknej ziemi lubelskiej, gdyż na 10 miejscu się uplasował, tak jak w tamtym tygodniu, i już jest drugi tydzień na liście. Witam Ciebie, Mikołaju.
2: Witam serdecznie, dobry wieczór.
0: Co czujesz jako ten, który pokonał Kaliber 44 i BDS-a w raperskiej bitwie o głosy?
2: Przede wszystkim czuję niezmierną ekscytację i generalnie dumę z osób, które oddały na mnie te głosy, bo nie ukrywam, no jest to niezmierny zaszczyt przede wszystkim wylądować na takowej liście z takimi ekipami, już nie wspominając nawet o samym fakcie przebijaniu tego wyniku, jeśli chodzi o głosy. Także ja jestem bardzo zadowolony i naprawdę nie spodziewałem się takiego wyniku. Dziękuję każdej osobie, która oddała na mnie głos.
0: No, w związku z tym, że drugi tydzień z rzędu, drugie notowanie z rzędu, już jesteś na 10 miejscu, więc nie wypada teraz być niżej, tylko chciałbym Ci życzyć, żebyś w pewnym dniu, za 2 tygodnie, może za 3, zobaczymy, jak to będzie z notowaniem tym razem, bo są jeszcze pewne sytuacje nieoczekiwane. Natomiast życzę Tobie, żebyś osiągnął na przykład pierwszą piątkę.
2: A dziękuję serdecznie, dziękuję. Podziałamy, porozsyłam, podziałamy.
0: Powiedz mi, bo ty siedzisz w rapie tylko i wyłącznie, czy ty też uskuteczniasz jakieś inne gatunki muzyczne? A jeżeli tak, jeżeli bardziej w raperską stronę chodzisz, to powiedz mi, jak postrzegasz w tej chwili tą scenę w Polsce? Czy w związku z tym, że old school poszedł gdzieś tam w odstawkę w niektórych kręgach, czy to lepiej, czy to gorzej dla rapu? I na szczęście ty jeszcze ciągniesz ten właśnie oldschoolowy trend raperski. Natomiast czasami te nowe wersje rapu są zbyt mocno dla mnie, jak na przykład tylko dla mnie, odjechane w stronę przerysowanej wokalistyki, przesterowanej i bardziej popowej niż mówiącej o czymś. Zgodzisz się czy nie?
2: Tak, tutaj zdecydowanie się zgodzę. Ja mówię zawsze wprost, że jestem, że tak powiem, wyznawcą starej szkoły i no, że tak powiem, to wszystko jest zakorzenione w sercu, jeśli chodzi o ten stary hip-hop. U mnie się to raczej na pewno nigdy nie zmieni. Oczywiście też próbowałem kiedyś innych gatunków, ale sam sobie hip-hop, ten stary styl boom-bap, to jest gatunek rapu, w którym ja odnajduję się najbardziej. No i sprawia mi on największą frajdę, jeśli chodzi o realizację muzyczną. I tak jak wspomniałeś, Sławku, ja też uważam, że w pewnym stopniu te nowe gatunki, powiedzmy nawet tego trapu, już zbytnio uciekają w muzykę alternatywną i mają coraz mniej wspólnego z tymi właśnie wspomnianymi przeze mnie wcześniej korzeniami. I to potrafi być bardzo mocno przeładowane i w wielu przypadkach nie ma to zbyt wiele wspólnego z samym sobie hip-hopem.
0: Właśnie dzisiaj też rozmawiałem tutaj z obecnym Kajetanem na temat takich zespołów jak Linkin Park chociażby, który to przecież jest, zwłaszcza że Emily Armstrong robi coś fantastycznego w tej chwili po tych trzęsieniu ziemi kadrowym, które tam nastąpiło. A przecież wiadomo, że to jest ten gatunek ciężkiego łojenia, który jest bardzo mocno związany z tym rapem, który był elementem tego, nazwijmy to, najpierw hardcore'u, a potem new metalu. I to były rzeczy, które według mnie jeszcze jak najbardziej do dzisiaj fajnie się prezentują, natomiast same bawienie się różnymi urządzeniami, które przesterowują te dźwięki, nie niosąc jakichś zaszczytnych tekstów w tym wszystkim przekazu, jeżeli jest to tylko, jak to mówią, ten typ popu, którym pan rapuje, pani śpiewa i typu, nie chcę powiedzieć, że typu jak Coco Jumbo, bo to było fajne, ale w znacznie gorszym wykonaniu. Drodzy Państwo, teraz będzie ten moment, że $29 kacze opowieści, to nie mają, drodzy Państwo, tutaj nic wspólnego o tym, co, to nie jest kochanie tak jak myślisz, chciałem zacytować klasyka, to nie ma nic wspólnego z pewnymi panami, tylko to jest to, że tam kaczki po prostu obsiadały ten staw, dobrze pamiętam?
2: Dokładnie, dokładnie tak.
0: Zapowiedz swój utwór na miejscu 10.
2: Drodzy Państwo, chciałbym Was serdecznie zaprosić do odsłuchu mojego dzieła, z którego jestem najbardziej dumny jak do tej pory, mianowicie Kacze opowieści. Zapraszam.

I tak oto urywa się ten utwór i to jest taki zabieg, ja to sprawdzałem z wykonawcą, zabieg zaplanowany jak najbardziej, drodzy Państwo. Tak sobie wymyślił Mikołaj, żeby ten utwór się urywał. Natomiast teraz będzie ciekawa sytuacja, ponieważ na miejscu 9 jest dobrze mi znany, dość nawet prywatnie, zaraz, bo mamy tutaj... Pozdrawiam Ciebie i wszystkich słuchaczy. I tutaj jest taki wyraz zaje fajny, ja co dodam, ziom. Szacun za ten old school, podoba mi się. Powiedział wokalista i twórca tekstów i w ogóle zespołu. Jednego z najlepszych zespołów historii polskiego rocka w ogóle ever. A na pewno w tej chwili można powiedzieć najlepszego zespołu undergroundu w Polsce. To jest moje zdanie. The Buffons z Zielonej Góry, Radek Suchobieski. Dzięki Radku za ten piękny gest w stronę Mikołaja. Lubelszczyzna słuchana jest w ziemi lubuskiej. O właśnie, ziemia lubuska słucha lubelską, a jeszcze mamy Lubin. Oj, się namnożyło tych lub. Natomiast teraz będzie, drodzy Państwo, Igor Herbut. Rzadko się zdarza ten człowiek na liście, bo poszedł w stronę mainstreamową, co nie znaczy, że złą, bo to jest ten mainstream, który wielki szacun przed nim i dlatego postanowiłem dać mu tutaj szansę na tej liście naszej, która jest bardziej może undergroundowa, a przy okazji Igor, jeżeli mnie słyszysz w ogóle w tej chwili przez przypadek jakiś dziwny zbieg okoliczności, bo raczej myślę, że nie śledzisz tej listy, to chciałem Cię bardzo pozdrowić, bo i przypomnieć rok 2013 w Warszawie w wielkim namiocie Polsatu podczas Must Be The Music, którym Katedra zajęła miejsce w finałowej grupce. Ty tam byłeś, bo Lemon rok wcześniej był numerem 1. I potem już poszybowałeś gdzieś tam w przestworza i bardzo dobrze poszybowałeś w dobrą stronę i tak ma być, to tytuł nowego utworu Igora Herbuta. Gratulujemy Ci, Igor, i broń honoru tak zwanego mainstreamu na liście Polish Chart. 9.

0: Prawda, że szczera i dobra piosenka Igora Herbuta. Radku, witam Ciebie. Radek Suchobieski z zespołu The Buffons jest moim Państwa gościem.
1: Witam Cię, Sławku, witam wszystkich słuchaczy. Uwielbiam jego głos. Normalnie lemon, mleko. Jezus Maria, kocham.
2: A lubisz mój?
1: Pewnie.
2: No, no pewnie. Słuchaj. Zespół The Buffons grający genialny z przekazem, uważam, rapcore. Sławek już was wcześniej określił, że jesteście najlepszym zespołem undergroundowym.
1: I Sławek zawsze przesadza.
2: Akurat powiem ci, w tym przypadku ja się zgadzam ze Sławkiem. Macie właśnie ten pazur, które masa zespołów może wam pozazdrościć. I też gracie, no, uważam, że dosyć wymarły gatunek muzyki, czyli rapcore, ale taki faktycznie z przekazem, którego już właśnie nie ma i który chyba głównym takim przedstawicielem jest zespół Lux Torpeda, ale...
0: To znaczy, ja nawet dzisiaj powiedziałem tutaj Kajetanowi, że wy gracie muzykę, którą trudno określić, gdziekolwiek zaszufladkować, ale jeżeli już gdzieś szukać inspiracji, to jesteście taką pośrednią inspiracją pomiędzy Lux Torpedą a Flapjackiem. Trudno was gdzieś usadzić, ale to jest to, co jest najbliżej według mnie waszej muzyce.
2: Ja się zgadzam i uważam, że to jest dobre porównanie i naprawdę ja bym to traktował jako bardzo duży komplement.
1: Bardzo dziękuję.
2: Proszę bardzo.
0: Radku, ja cię muszę jeszcze o coś zapytać.
1: Zaszufladkować ten bufons jest trochę trudno, nie?
0: To prawda.
1: Ale rapcore słyszałem już, okej, dobra.
0: A ja jeszcze chciałem cię zapytać, bo to co mnie porusza w tobie, to nie tylko twoja muzyka i dobre teksty, ale przede wszystkim to, że ty jako jeden z nielicznych, naprawdę jeden z nielicznych muzyków, artystów, którzy są na liście i nawet czasami jak nie byli na liście, że ty słuchasz tej listy, pozdrawiasz, wczuwasz się w tą muzykę tak bardzo głęboko, że często mówisz, dzielisz się ze mną SMS-ami takimi spontanicznymi, co sądzisz o danym. Zazwyczaj chodzi o dobre rzeczy, tak jak ja to. Kiedyś mnie zapytano, dlaczego ja gram tylko dobre rzeczy i się nad nimi spuszczam, a ja mówię, dlatego, że ja nie mam czasu na słabe rzeczy. I tutaj to jest to, za to ci też dziękuję.
2: Życie jest za krótkie, aby słuchać słabej muzyki. Tyle ci powiem.
1: Czy generalnie co macie? Radia, w których lecą muzyczne hity. A u was leci właśnie to, czego nie można gdzie indziej znaleźć. Także dlatego lubię słuchać takich stacji, gdzie są kapele, które można pierwszy raz posłuchać i są niektóre o wiele, wiele, wiele lepsze niż to, co leci w tych... Dobra, nie będę przypinał. W tych radiach. Niektórych.
0: Słuchaj, to samo z waszym gitarzystą często rozmawiałem, jeszcze nie był waszym gitarzystą, mam na myśli Roberta, mianowicie Bobik tak zwany. Często o tym rozmawialiśmy jeszcze w dawnych czasach i później też, że ja mówię, to trzeba mieć, ja dostrzegłem w nim szaleństwo, to pozytywne, muzyczne, bo trzeba mieć naprawdę dużo w sobie tego odrobiny, tego szaleństwa i pasji, ponieważ on też jest z tych, co tu słuchają tej listy od dawna, z wieloma zespołami na niej bywał i tak dalej. Dlatego myślę, że teraz, kiedy byłem ostatni raz na waszym koncercie w klubie Liverpool, a potem zobaczyłem ten koncert Lux Torpedy i właśnie Flapjacka w Starym Klasztorze, tu trzy tygodnie temu to było jakoś tak. No to powiem szczerze, że zobaczyłem czołówkę polskiego grania, mocnego łojenia z dobrym przekazem tekstowym, który się nie boi mówić prawdy. I na przykład nazywa rzeczy po imieniu w piosence, chociażby Szklana Władza mówi ten słynny wyraz na G, to co nam chcą informacyjnie, zalewają te portale i tak dalej. I chwała wam za to, że jesteście na tyle odważni i zdecydowani to powiedzieć głośno, a nie tylko za plecami. Zespół The Buffons, teraz masz szansę ty, Radku, zapowiedzieć piosenkę Głosy. Pięć zestawień już na liście.
1: Zespół The Buffons, utwór Głosy. Pozdrawiam wszystkich.

Zwłaszcza, że we Wrocławiu wystąpi 23 maja o godzinie 20. Wystąpi nasz największy idol w historii włoskiej piosenki w Polsce. Na pewno pamiętacie tego dżentelmena z lat 70., kiedy był piękny i młody, a teraz już tylko jest dojrzały i skromny i mądry. Chociaż piękny też nadal jest. Włoszki by to powiedziały, na pewno, a Polki to już tym bardziej. Drupi bowiem zapowiada koncert we Wrocławiu tego właśnie dnia, sobota, 23 maja. Godzina 20, powtórzę. Pamiętacie wszyscy też wielkie przeboje Wadowija, Sereno e Piccola e Fragile i tak dalej, Provincia, było tego dużo. Artysta przyciągał tym swoim jedynym swoim rodzajem wykonem, chrapliwym, rockowym głosem, bo to we włoskiej piosence nie jest zbyt częste. A mówię o tym dlatego, że Agnieszka by się też bardzo cieszyła, gdyby była z nami tutaj na antenie przez ten moment, gdyż ona bardzo dużo podróżuje po Włoszech, czasem nawet tam pomieszkuje, mam wrażenie, czasami dłużej niż miesiąc czy dwa. Ma różne plany artystyczne i być może spotyka też Drupiego, w związku z tym pozdrawiamy obu jej artystów i artystę o pseudonimie artystycznym Drupi i naszą Agnieszkę śpiewa Anima Segreda, piąty tydzień, piąte zestawienie, siódme miejsce.

Drodzy Państwo, to była Agnieszka Śpiewa, oczywiście po włosku, Anima Secreta, 5 zestawień na liście, z 15 na 7, więc ładny awans o 8 oczek w górę. Gratulujemy Agnieszko. Podobnie gratulujemy też zespołowi Retrowizja z Zielonej Góry, gdyż o 2 oczka poszedł też w górę z 8 na 6, 5 tygodni w zestawieniu, Pies Ogrodnika i Retrowizja i mamy

0: Z, po drugiej stronie telefonu Dominika Ochockiego. Witam cię, Dominiku.
1: Witam serdecznie.
0: Co czujesz?
1: Och, no co, no. Duma, że nadal jesteśmy, że nadal się trzymamy, że nadal nas słychać i że pies ogrodnika nadal się trzyma i że nadal gdzieś tam kochany jest.
0: No właśnie, i do tego powiem ci jeszcze, że taką... Kiedy widzę was na liście tak wysoko, to kojarzą mi się czasy, kiedy grupa Meteoroids była tak wysoko też na liście regularnie. Jednym z waszych członków zespołu tutaj Retrowizja jest właśnie twój brat Leon Ochocki, który był kiedyś członkiem zespołu właśnie tego, o którym przed chwilą mówiłem. I co... Jeśli chodzi o właśnie meteoroidów, czy coś się po sąsiedzku wiecie, co się z nimi dzieje? I oni są teraz jako zespół wrocławski, prawda?
1: Z tego co wiem, jak najbardziej. Szczerze, jakiegoś gdzieś tam kontaktu z chłopakami wielkiego nie ma. Wiem, że nadal osiągnięcia mają wielkie i jeżdżą po całej Polsce i dobrze rokują, że tak to powiem. I chyba tyle. I wiem, że nie przestają działać, a to jest najważniejsze.
0: No i właśnie o to chodzi. Wy gracie trochę inną muzykę od nich i oczywiście na tym polega to piękno w świecie rockowym, że się różnicie ze sobą, a jednocześnie mi się wydaje, że tutaj też w dużej mierze twój zapał, jaki słychać nawet co w głosie, kiedy rozmawiamy na antenie, że masz tą pasję i wielki zapał, a jesteś tą twarzą tego zespołu, prawda? Kiedy powstał zespół dokładnie Retrowizja? To mniej więcej jaki okres jest?
1: Tak, nasz zespół powstał na przełomie 2023 a 4 roku, bodajże gdzieś tam na wakacje 2023 ten nasz ostateczny skład, na początku trio się uformował, zaczęliśmy tworzyć, i właśnie jak już wspomniany wcześniej, mój brat do nas dołączył mniej więcej już rok chyba temu bodajże. No to zaczęła się tak naprawdę pełna jazda, zaczęliśmy tworzyć, zaczęliśmy nagrywać, zaczęliśmy koncertować. No i na dobrą sprawę, tak jak powiedziałeś, ta pasja, nie? Ta pasja i to ciągnięcie siebie nawzajem, to nas motywuje najbardziej i przez te parę lat to było nasze takie motto, że bez przerwy, nieustannie musimy się wspierać, musimy działać, a najważniejsze to, że musimy się po prostu cieszyć z tego, co robimy, bo to jest najważniejsze w tym wszystkim.
0: No i teraz jest ten czas, który jest dla ciebie, żeby zapowiedzieć kolejny utwór, czyli właśnie twój utwór, który się pojawi za moment i wybrzmi z anteny Radia Wnet.
1: W takim razie zapraszam państwa do odsłuchania naszego nowego singla Psa Ogrodnika.

0: Pies Ogrodnika i Retrowizja, zespół z Zielonej Góry, z braćmi Ochockimi na głównych rolach. To się aż chce żyć, prawda, Duchol?
1: Witaj, Mahatmo Eteru, bądź pozdrowiony.
0: Cześć.
1: Cześć. To ja zawsze mówię, że to jest utwór z gatunku tak zwanych, przepraszam za sformułowanie, ryjących beret. Czyli posłuchasz tego rano i do wieczora, a nawet na następny dzień i tej nocy jeszcze jest z tobą.
0: To jest nie, ale wiesz co, to masz rację, zdecydowanie tak. Natomiast ja to, jak widzę na przykład koło siebie Retrowizję i Szamarę, to kojarzę sobie te czasy, kiedy wszyscy ci nowi słuchacze to byli jeszcze w powijakach i większość nie miała pojęcia o istnieniu Listy Poliszczark, kiedy były koło siebie takie zespoły jak Meteoroid i Prorok, pamiętasz?
1: To były czasy, kiedy grypy były dłuższe od nich samych, tak? Pamiętam, jak z nimi zaczynaliśmy grać, to ledwo ich było widać za tych gitar, ale chłopaki dawali ognia naprawdę na scenie, nie? A teraz to już jest taki konkret, że strach się bać.
0: Ja nawet powiem więcej. Wyście połączyli kiedyś siły, żeby zrobić mi niespodziankę. Jeżeli tutaj Tomek Rosłon słyszy, a słyszy na pewno, co ja teraz mówię, to może spróbuj poszukać, bo to wysłałem to wczoraj, więc myślę, że powinno gdzieś być w bazie. Taki utwór, gdzie jest Meteoroid i Prorok w jednym, 10 years anniversary of Poliszczar. Jeżeli znajdziesz to, Tomku, to bym bardzo był ci wdzięczny, gdybyśmy zagrali to teraz i ty się jeszcze, Duchol, nie rozłączaj, ponieważ to jest właśnie... Nie możesz znaleźć? Czekaj, spokojnie, zaraz ci dokładnie... Nie śpieszymy się, bo to jest ostatnim moim transferze. A jeżeli nie znajdziesz, to spokojnie, będziemy grali teraz zespół właśnie Szamara. A generalnie, co się dzieje, co słychać w ogóle w zespole Szamara? Powiedz mi.
1: Powiem szczerze, że nie mogłeś zadzwonić w lepszy dzień, bo dzisiaj właśnie poszedł czwarty kawałek, klip do czwartego kawałka, który został zarejestrowany. Ty go jeszcze na liście nie masz, bo jest adrenalina, jest u ciebie jest, ale znasz mnie, niedługo zmienia. Także dzisiaj właśnie wyszła premierka.
0: Nagraliście nowe rzeczy, tak?
1: Tak, nowy klip został zrobiony. Nasz pokładowy Kusturica w postaci Leny wykonał klip, wykonała tytaniczną pracę i naprawdę bardzo fajny teledysk zrobiła. Kto jeszcze nie widział, to szybko oglądać, bo naprawdę warto.
0: No właśnie i tutaj powiem szczerze, że kiedy słucham też, to samo muszę powiedzieć, co przy Bufonsach powiedziałem dzisiaj, że kiedy słucham teraz tej głosu, wokalu Leny, to nie znaczy, że ona kiedyś miała słabe, bo nie miała nigdy słabego, ale widać tą wieloletnią pracę i doświadczenie nad wokalem. I to, co ona wyczynia w tej chwili, to jest absolutnie ekstraklasa. Także tutaj bardzo gratuluję Lenie tego, co się dzieje i postaraj się teraz zapowiedzieć i się jeszcze na razie nie rozłączaj, Tomku, adrenaliny, czyli z piątego na piąte. Cztery w zestawieniu.
1: Drodzy radiosłuchacze, serdecznie zapraszam do odsłuchania naszego utworu Adrenalina na piątym miejscu.

0: Tomku, i teraz powiedzmy sobie to otwarcie, że za chwilę usłyszymy utwór sprzed 4 lat. Bo 4 lata temu obchodziłem, wszyscy obchodziliśmy naszą 10. rocznicę listy Polish Chart, która powstała, jak przypomnę, w Wielkiej Brytanii w roku 2012. Czyli ma tyle lat mniej więcej nasza lista, co ta nieszczęśliwa wojna na Ukrainie. I tak jak powiedziałem wcześniej, teraz jest Szamara i Retrowizja, a wtedy był Prorok i Meteoroid. I co was skłoniło do napisania tej piosenki, żeby, o którą nawet mnie troszeczkę zawsze łoisz, kiedy mnie spotkasz, że ja zmieniłem jej tytuł, pamiętam, bo byłem zbyt skromny jeszcze wtedy. Teraz jestem troszeczkę starszy, więc skromności mi będzie coraz mniej, będzie przybywać, bo z wiekiem zawsze tak jest, ale przypomnij genezę tej piosenki.
1: No, zaczęło się od tego, że właśnie dowiedzieliśmy się, że będziesz miał ten jubileusz dziesięciolecia i tak siedzieliśmy i głupkowaliśmy z Kubą Mroczkiem z Meteoroid. Co tutaj zrobić takiego, żeby po prostu w jakiś sposób uhonorować i tą rocznicę, a przede wszystkim to, co robisz dla nas, dla takich zespołów, nazwijmy, nie z górnej półki, nie dla mainstreamu, tylko dla tych, którzy po prostu grają, bo lubią, dla przyjemności, nie dla pieniędzy, nie do końca. No i stwierdziliśmy sobie z Kubą, że najlepszym takim podziękowaniem, najlepszą rzeczą byłoby napisanie utworu dla ciebie. Byłbyś wtedy pierwszym takim redaktorem muzycznym w kraju, który miałby swój własny, nazwaliśmy to orwatochwalny kawałek. Zresztą on miał nazwę, u nas funkcjonował jako Orwat Song, ty go tak zepsułeś ten tytuł, no ale jest twój, w związku z czym możesz zrobić z nim co chcesz. Nie? No i Kubuś wziął i zmiksował po prostu wszystkie. No, zmiksował kilka naszych kawałków, naszych, Meteoroid, połączył te riffy, dodał jeszcze taki tam wspólny, główny przewodni. Damian wziął do tego, napisał fajne klawisze. Lena napisała tekst, no zresztą za chwilę pewno Państwo usłyszycie, co z tego powstało, nie?
0: No i tam się mieszają te wokale wasz z Meteoroidów i w ogóle jest tam tyle pięknych odniesień, metafor i...
1: Tak, bo to właśnie powstało, przepraszam, że ci wchodzę w zdanie, ale to właśnie i jest wspomniana piosenka Kapeli Bosku o Rysiu pożycz mi 2 złote i w ogóle
0: tak, stare dzieje.
1: Kilka utworów tam jest wymienionych, także tam cała, nazwijmy, fabuła tego utworu krąży wokół Polish Chart, wokół ciebie i wokół tego całego środowiska, tak?
0: Ten numer się pojawi i tak jutro swoją drogą, bo będę grał prawdopodobnie od początku 17 największych utworów na 17-lecie listy, nie listy, na 17-lecie radia Wnet i także mojej przygody radiowej, bo ona ma tyle samo co Radio Wnet właśnie. 17. Mgnień wiosny. Drodzy Państwo, drodzy Leno.
1: A mogę jeszcze prywatę wcisnąć?
0: Dawaj.
1: Zapraszam, że ci tak wchodzę w zdanie, bo wiesz, kiedyś graliśmy z Meteoroid i poznaliśmy się na liście i był to początek bardzo wspaniałej przygody. Przyjaźni do dzisiaj, bo się przyjaźnimy i to dzięki tobie się stało. A 30 maja rozpoczynamy nowy rozdział w historii, bo będziemy grali razem z zespołem Destiny. Nie wiem, czy pochwaliliście, czy się nie pochwalili, ale zaprosiliśmy Destiny do Poznania i tutaj taką prywatę uprawiam serdecznie. Pięknie. Was wszystkich zapraszam do Poznania.
0: Znaczy ja się bardzo cieszę, 30, tak?
1: Tak, 30 maja. I to właśnie dzięki, poznaliśmy się też dzięki właśnie twojej liście. Nie? Także to nie
0: znaczy,
1: tylko,
0: ja się w ogóle...
1: propagujesz muzykę, ale przede wszystkim jeszcze łączysz ludzi ze sobą, łączysz zespoły i to jest fajne.
0: Ja się też z tego cieszę, ponieważ w ogóle ziemia lubińska wydaje nam tyle niesamowitych historii ostatnimi czasy, bo też i obecny tutaj Kajetan Kółko z zespołu Lazy Snakes i zespół, który był tam w tym tygodniu na liście, znaczy zespół Chaos, nie mylić z tym Chaosem, który kiedyś przez CH był u nas. To też jest zespół z Lubina, no i przede wszystkim nasza gwiazda Destiny, która już przecież nie schodzi z pudła od iluś tam notowań. I powiem szczerze, że ziemia lubińska jest nam żyzna tym rokiem i różnymi odcieniami tego roku. I podejrzewam, że tak jak teraz słucham i Destiny, i Lazy Snakes, że te zespoły jeszcze nie raz się pokażą, a przecież tak niedawno jeszcze myślałem, że tam jest pustka, jeśli chodzi o to Zagłębie Miedziowe, jeśli chodzi o te rejony, oprócz Jawora, które tam gdzieś jest blisko, gdzie zawsze Galik też tam nadaje z tego zamku, to tam się w zasadzie nic nie działo, a teraz mamy taki wysyp, że cieszę się bardzo i drodzy Państwo, przypomnę wam, w Poznaniu wystąpią formacje Destiny i Szamara, nie Prorok,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, Prorok tydzień wcześniej ma koncert, czyli w następny piątek, a za dwa tygodnie występujemy z Szamarą, z Destiny i jeszcze zespół, który się nazywa Aftercell.
0: O, proszę bardzo. To zespół z Poznania.
1: Też, tak, poznański zespół. Wykruszył nam.
0: No więc cieszymy się bardzo, drodzy Państwo. Jest ziemia lubuska, są zespoły z Lublina, są zespoły z Lubina, wszystko na Lub, ale to się kojarzy też z Lubczykiem. Czyli takim, można powiedzieć, afrodyzjakiem miłości, jak to kiedyś mówiono. Czyli wszystko jest w tych sferach uczuciowych i pasjonackich.
1: U nas w Poznaniu to najlepsza afrodyzjak to Pyra, nie?
0: Tak, Pyrlandia. I szparagi.
1: Tak.
0: Drodzy Państwo, to teraz posłuchajcie tego znamienitego utworu, którym muzycy i Meteoroidów i właśnie Proroka powiązały siły, aby zrobić mi radochę.

0: Mogli Państwo teraz usłyszeć piosenkę na dziesięciolecie listy Polish Charts, potocznie nazywaną Orwat Song. Muszą Państwo przyznać, że to jest dosyć nietypowe, żeby jeden redaktor i jedna lista posiadała własny utwór, bo to pokazuje, jak zwarta jest, jak zwarci są słuchacze Radia Wnet. A pamiętajmy, że wielkość radia się nie poznaje po ilości słuchaczy, ale po ich jakości. A tutaj naszym słuchaczom, wam, nie możemy tej jakości odmówić. Dobrze, teraz przechodząc na czwarte miejsce, jedno miejsce przed pudłem.
1: Ja jeszcze, pozwolę sobie nawiązać do tego, co się przewijało w tym tekście. Nadchodzi on niczym James Bond. Ja zawsze powtarzałem, że owszem, mam licencję na zabijanie, ale nudy.
0: Wszyscy wiedzą, jak zabić nudę, jak zabić czas, ale nikt nie wie jeszcze, jak go wskrzesić. Przechodząc na miejsce czwarte, zespół Lustra, zespół z Ziemi Obiecanej, z łódzkiej ziemi. Tutaj nie można powiedzieć, że nie było w tym przypadku ciszy przed burzą, a burza to jest akurat tytuł tego tytuł utworu zespołu Lustra. Czwarte miejsce. Niestety nie udało nam się nawiązać połączenia z przedstawicielem zespołu, więc pozwolę sobie go zapowiedzieć. Trzymajcie się mocno, to jest mocne granie, fajne granie i na pewno nie będziecie się nudzić przy tym utworze.
1: No i fantastyczny głos Kasi.

0: To była formacja Lustra z Łodzi. Tak jak powiedział Kajetan, Burza to tytuł z 5 zestawień w wykonaniu tych młodych ludzi z ziemi łódzkiej. I to jest pozycja 4 z 6, 2 oczka w górę. Natomiast teraz uwaga, pozycja numer 3. Formacja Destiny z zespół z ziemi lubińskiej w utworze Madness. I mamy ze sobą Miłosza, który tam gra i udziela się w tym zespole. Witam Ciebie, Miłoszu.
1: Dzień dobry, witam Cię serdecznie, Sławku. Bardzo dobrze Cię słyszeć. I witam wszystkich słuchaczy.
0: Zajęliście trzecie miejsce na pudle, tak jak to zwykle robicie, ale ja mam dla Ciebie niespodziankę. Dla Was wszystkich w Lubinie niespodziankę. Czy Ty poznajesz ten głos?
2: Witaj, Miłoszu.
1: Witam, Igorze.
2: Jaki Igorze?
1: A kto to tam?
2: Miłoszu, nie poznajesz mnie? No. Kajetan, graliśmy razem.
1: Kajetan Kuko, witam cię serdecznie.
2: Witaj. Sądzę po reakcji, że cieszysz się, że możesz mnie usłyszeć. Ja również się cieszę, że ciebie mogę usłyszeć.
1: No kurde, pewka.
2: No, zajęliście trzecie miejsce na pudle z utworem Madness. Powiedz mi, co sądzisz na ten temat, że jesteście na trzecim miejscu?
1: Bardzo miło i chciałbym też w imieniu chłopaków podziękować wszystkim ludziom, którzy przyczynili się do tego, że aż do takiego wysokiego miejsca dotarliśmy. Bardzo jest nam miło, bardzo to doceniamy. I widzimy, że przez naprawdę fajne miejsce, tak mogę powiedzieć, że rzeczywiście ta nasza miłosna balladka spodobała się gdzieś tam ludziom, słuchaczom. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo z całego serca dziękujemy.
2: Wiesz ty co, miłosne balladki zawsze się podobają. Wasza jest akurat, muszę powiedzieć, bardzo dobra. Sławku, coś chcesz powiedzieć więcej, widzę.
0: Znaczy, ja w ogóle powiem Ci teraz, Miłoszu, że jestem pod wrażeniem tego, co się dzieje w ziemi lubińskiej, bo dzisiaj słyszę od Szamary, że macie wspólny koncert 30 maja. Jest tam też formacja Chaos, która się pojawiła na liście w tamtym tygodniu. No i jest też formacja Lazy Snakes, która absolutnie weszła razem z Wami do czołówki. No, jak to mówią, ziemia lubińska rządzi. Ja się cieszę z tego powodu, bo tam się niewiele działo wcześniej przed Wami. Pamiętam, jedyne co się działo, to w okolicach Jawora. Zamek nadawał oczywiście i tam te zielone żabki i tak dalej. Natomiast tam była cisza i spokój. I co się stało, że tak nagle wybuchło tymi zespołami właśnie w lubińskiej ziemi?
1: To jest dobre pytanie. Bardzo miło, że tak tutaj powiedziałeś, że gdzieś tam przed nami nie było na tej ziemi lubińskiej, nic się nie działo i tak dalej. To jest bardzo takie miano, bo mega miło to słyszeć, naprawdę. Myślę, że gdzieś tam mam nadzieję, że właśnie przez ten jeden zespół z ziemi lubińskiej, przez to Destiny, gdzieś tam też pewnie młodzież zaczęła gdzieś tam słuchać takiej muzyki, czy gdzieś tam próbować robić coś tego typu, co my, próbować swoich sił, tak jak my zresztą spróbowaliśmy i jedziemy z tym dalej. Mam nadzieję, że tak mogę powiedzieć, że dla różnych osób, mam nadzieję, ten zespół, byliśmy gdzieś tam jakąś inspiracją do działania. Także tak, też gdzieś tam
0: zdecydowanie się z sobą zgadzam, to znaczy powiem tak, co mnie bardzo cieszy, patrząc na wasz rozwój i na rozwój Lazy Snakes, bo są dwa czołowe w tej chwili zespoły na naszej liście z ziemi lubińskiej, że wy wspaniale się przyjaźnicie, że sobie nawzajem kibicujecie, że jednocześnie cieszycie się z własnych sukcesów nawzajem i to jest piękne, że ziemia lubińska nie tylko ma dobrych artystów, ale też fajnych ludzi, fajnych, można powiedzieć, muzyków, którzy potrafią żyć, współżyć na jednej scenie tejże właśnie miedziowej i cieszyć uszy wszystkich swoich fanów.
2: Ja muszę powiedzieć, że to właśnie my stanowimy tą sól ziemi tej lubińskiej. Pomimo dużej ilości miedzi, to jednak my jesteśmy solą artystyczną na tym niestety, ale już coraz bardziej prężnie rozwijającym się Lubinie, na tym polu takim lubińskim, to my jesteśmy właśnie tą solą, która zasiewa inspiracje wśród młodych ludzi, wśród młodych artystów, aby działać, grać, działać i się rozwijać.
0: No i teraz, tak, Miloszu, słyszę, że jesteś na jakiejś dobrej imprezie albo koncercie, tak?
1: No, tu wiadomo, rock and roll trzeba podtrzymywać nie tylko w muzyce, ale też gdzieś tam.
0: Pozdrów ode mnie Kamila i kolegów i wszystkich tych, że trzymamy kciuki za wasze przyszłe sukcesy i obecne koncerty, które zapowiadacie już, bo myślę, że to wszystko się właśnie przede wszystkim pokazuje się tą żywą muzykę na koncertach, gdzie wasza kapela, miałem okazję widzieć was na WROF-ie. Jesteście genialni, jeśli chodzi o kontakt z widzami. Tego życzę każdej formacji, nie tylko lubińskiej. Także masz teraz możliwość zapowiedzieć tą piosenkę Madness osobiście i to jest trzecie miejsce w tej chwili na naszej liście.
1: Wow, dobrze. Drodzy słuchacze, Fasiska zespołu Disney serdecznie zaprasza do odsłuchania najnowszego kawałka miłosnej ballady o tytule Madness, Am I Dreaming? Serdecznie zapraszam i życzę miłych wrażeń.

0: Audycja z Lubina o nazwie Destiny i to jest 5 tygodni zestawienia, tym razem miejsce trzecie, medal brązowy. A teraz będzie wielka niespodzianka dla wszystkich fanów muzyki rockowej z Lubina, gdyż na miejscu drugim, uwaga, niewielką różnicą głosów, formacja Lazy Snails i Don't Fight With Me, chciałoby się rzec, prawie prorocza nazwa, a z nami jest perkusistka tej formacji, Kaz. Witam Ciebie, Kaz.
1: Witam.
0: No i powiedz mi, co czujesz, co czuje zespół Lazy Snails, ponieważ wasz człowiek, który odpowiada za chyba większość rzeczy w tym zespole, siedzi obok mnie. Kajetan, oddaję Ci mikrofon i zrób wywiad z własną perkusistką na temat tego, co czuje Twój zespół. W związku z tym, że zdobyliście srebrny medal.
2: Kaz, co czujemy?
1: Nie wiem, ja czuję jedyne to może zaskoczenie, co taką radość z tego powodu, no kurczę. Drugie miejsce to niczego sobie.
2: No pewnie, że
1: szczególnie,
2: niczego
1: że to
2: sobie.
1: Drugi singiel, ja myślę, że adekwatnie.
2: Adekwatnie, no pewnie, że adekwatnie. O dziwo, nasz pierwszy też był na drugim miejscu, ale
1: to już
2: z czasem będziemy się poprawiać. To już nieadekwatnie, ale na pewno się poprawimy.
0: Co ciekawe, tutaj trzeba powiedzieć od razu szczerze, że wasza muzyka wtargnęła z siłą wodospadu szybko na naszą listę do czołówki. I powiem tak, że jestem pod wrażeniem tego, jak szybko wasza formacja stworzyła coś w rodzaju swojej własnej wizytówki muzycznej, bo też i wiele się będzie działo w waszym i życiu, podejrzewam teraz, i koncertowym, podobnie jak z formacji Destiny. Jesteście bogaci w te rockowe nuty, w tym nagle wcześniej opustoszałem rockowo terenie, jakim była ziemia miedzią nośna, jak ja to mówię. Zgodzisz się, że zrobiliście wielką rzecz, zwłaszcza że jesteście bardzo młodym zespołem, bo większość z was nie ma jeszcze 20 lat, a te osoby, które mają 20, to już są bardzo niewiele ponad 20, więc można powiedzieć, są to już dwóch 14-latków. Jak wy sobie dajecie radę i czy w tym wieku można stworzyć stabilny skład? Jak się okazuje, to można. I co, jaka jest recepta na to?
1: Bo to pytanie do mnie, a nie do Kajetana. Ja myślę, że recepta na to jest taka, żeby po prostu ludziom się chciało w różnym stopniu. Bo ja zdradzę, że to jest mój już tak technicznie czwarty zespół, który faktycznie coś robi. I pozostałe pierwsze dwa już nie grają przez to, że nie było w równym stopniu tego zaangażowania. W Lazy Snails zaangażowanie jest w równym lub większym stopniu w zależności od osoby. Ja mogę na pewno powiedzieć, że Kajetan ma tutaj największy.
2: Ale też nie odejmuj sobie. Ja muszę powiedzieć, że każdy utwór, jacy państwo słyszeli na antenie, to właśnie Kaz miksowała, więc tutaj też jest duży podział obowiązków i też duży wkład Kaz do zespołu i też do... Także muszę powiedzieć, że Kaz zaprojektowała nasze logo, więc tutaj Kaz ma nie mniejszy wkład w zespół i w jego działalność.
0: Logo, które mam w tej chwili na tej koszulce, którą dostałem w żółtym kolorze, jako że jest to kolor flagowy Radia Wnet, to teraz noszę z dumą wasze logo i kolor mojego radia. patronite.pl/radiownet, jeżeli państwo chcą, żeby taka muzyka... Bo przede wszystkim jeszcze powiedz mi, Kaz, co i ty Kajetanie, co sądzicie na temat, bo dzisiaj Destiny pytałem o to samo. Mówicie o jakieś inspiracje, zaszufladkowanie. Was się też nie da zaszufladkować tak naprawdę. Macie przede wszystkim unikalną rzecz, jaką w historii undergroundu polskiego tylko jeden zespół miał do tej pory, metalowy, z Wrocławia zresztą. Mianowicie macie wokalistkę i wokalistę.
1: No mamy.
2: Ja szczerze.
1: Krzysztof i Ola są w naszym składzie.
2: Tak.
1: Nie da się tego ukryć.
2: ja muszę szczerze powiedzieć, że my nie patrzymy w ogóle w żadnym stopniu
0: na parytety.
2: Tak, my patrzymy głównie na jakość naszego wokalu, a muszę powiedzieć, że Krzysiek, Olek, Ola i Krzysiek mają genialny wokal, który no, nadaje, jest niczym serce tego zespołu i napędza nas do przodu.
0: To teraz, drodzy Państwo, z zespołu Lazy Snakes zapowiedzcie tenże utwór Don't Fight With Me, to brzmi trochę jak groźba niekaralna.
2: Dobra, to ja powiem pierwszą część, ty powiesz drugą. Uwaga. Okay. Uwaga, uwaga. Jedyny i niepowtarzalny zespół Lazy Snakes z utworem
1: Don't Fight With Me.
2: Dokładnie. Teraz powiedz coś od siebie.
1: Jest to przesłanie, żeby z nimi nie walczyć, bo będziemy na pierwszym miejscu w następnym notowaniu. Znaczy, oczywiście zachęcamy do zdrowej rywalizacji. To nie jest groźba z powodów prawnych. Z powodów prawnych to był żart.
2: No, także wszyscy ci, którzy myślą, że chcą z nami walczyć, to nie walczcie z nami. My i tak będziemy przed nimi. My znamy zasady tej gry i zawsze będziemy o krok do przodu. Także chciałem pozdrowić jeszcze jedną osobę, mojego wujka, i zapraszam wszystkich do posłuchania utworu Don't Fight With Me zespołu
1: Lazy Snails.
2: Dokładnie. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie.

0: Sławeczku, to jest pytanie retoryczne. No pewnie, że tak. No wiesz, my nie po to bijemy się, robimy, żeby wiesz, żeby nam po nas słuch pozostał, bo powiem ci, naszym celem to jest, wiesz, to nam daje dużą przyjemność, więc już większość punktów zostało spełnionych, ale po prostu...
1: Ale jeszcze wszystko przed wami, oczywiście. Ja jeszcze dopowiem taką rzecz, że drodzy państwo, wszystko co na lub jest dzisiaj bardzo wysoko, bo na trzecim miejscu zespół z Lubina, na drugim miejscu zespół z Lubina, a na pierwszym miejscu zespół z Lublina. Drodzy państwo, jest ze mną Zbyszek Włodarczyk i ten słynny zespół Smoktown. Cześć Zbyszku.
2: Cześć, cześć Sławek, cześć Kajetan. Witam wszystkich słuchaczy.
0: Witamy tak. Cię, witaj. Słuchaj, pierwsze miejsce to nie lada gratka, aby zająć. No powiedz nam i słuchaczom, jak się z tym czujesz?
2: No, mogę powiedzieć jako weteran, przedstawiciel zespołu, bo to chyba nie pierwszy raz i chyba nawet nie drugi, może trzeci raz udało nam się stanąć na pudle, czy nawet na podium. Więc ja sobie zażartuję, zaczynamy się przyzwyczajać. Oczywiście, że wielka radość i jak zwykle dosyć niespodziewanie, bo jak sami wiecie, wszyscy wiemy, czasem nasze piosenki, nie mówię tylko o piosenkach zespołu Smoktown, ale piosenkach każdej innej kapeli, potrafią naprawdę zmieniać pozycję w sposób taki nieliniowy, powiedzmy, tak? Dosyć randomowo, więc nawet dzisiaj był taki przykład którejś z kapel, że gdzieś z nastego na prawie na podium, tak? Więc za każdym razem jest to troszkę loteria, jest to wyczekiwanie i oczekiwanie. Bardzo się cieszymy. Ja też osobiście bardzo się cieszę, że udało nam się trafić na podium i z tak świetnymi, młodymi kapelami właśnie jak Destiny i Lazy Snakes. To jest zaszczyt dla nas.
0: Bardzo nam miło, że...
1: A skoro już mówisz o tych młodych kapelach, jesteś dumny z Mikołaja? Na pewno jesteś dumny. Takie też
2: jestem, pytanie. Jestem dumny jak diabli. Jestem dumny, że obrał swoją drogę, zresztą od dzieciaka patrzyłem, jak się rozwijał w tym kierunku. Oczywiście, no nie ukrywam, obu moim synom zawsze chciałem wpoić jednak miłość do mocniejszego rock'n'rolla, natomiast obydwaj konsekwentnie słuchają tego, co im się najbardziej podoba i tworzą to, co im się najbardziej podoba. Tak samo jak rock and roll dla mnie jest, czy rock generalnie jest swego rodzaju bożkiem, tak dla Mikołaja, tak jak to powiedział, stary hip-hop, prawdziwy hip-hop, to jest jego świat i to jest oczywiście dla mnie duma.
0: Hip-hop, jak i zdecydowanie muzyka cięższa, rock'n'rollowa, to jest muzyka buntu, przez którą mogą się wyrażać młodsi słuchacze, także jak i ci starsi. Sądzę, że tutaj dwóch młodziaków, czyli ja i Sławek, to my właśnie uwielbiamy tą muzykę buntu. Co nie, Sławku?
1: Tak, miałem swoje dzieci muzyczne w roku 2013, kiedy to katedra miała po 21 lat, a ja miałem trochę tych lat mniej niż dzisiaj. Więc nie wiem, jak ja powinienem określić zespół Lazy Snakes, któremu też dobrze życzę, którzy mają po lat kilkanaście. Zbyszku, coraz trudniej się przepchać w życiu tym, że ludziom już, którzy mają słuszny wiek. No, jaka jest kolej rzeczy, jak przemijanie i niestety, a może niestety, robimy powoli miejsce z tym, że ludziom, którzy są w wieku twojego Mikołaja i jeszcze młodszym się okazuje teraz.
2: I tak, i nie. Powiem dlaczego, bo rzeczywiście słuchałem przed chwilą, Kajetan, mówiłeś o

0: tym, że gracie po to, żeby coś po was zostało, prawda? Gracie też trochę dla ludzi. Powiem tak, z własnego doświadczenia, kiedy my byliśmy, mam na myśli teraz siebie i Alberta, bo oczywiście zaraz powiem, do czego dążę, kiedy graliśmy mając lat kilkanaście, być może nawet myśleliśmy podobnie. Później troszkę te oczekiwania i takie marzenia trochę proza życia przykryła. I jak spotkaliśmy się po latach, tworząc właśnie ten obecny nasz zespół, pomyśleliśmy sobie, że kurczę, w gruncie rzeczy to fajnie by było się spotkać, pograć próby, ale po to właśnie, żeby się spotkać, powspominać, podżemować. Więc nie było takiego jakby po latach z doświadczeniem takim życiowym, bo nie mówię, że muzycznym, ale przychodzi taki czas pewnego rodzaju pozytywnej stabilizacji, stagnacji nawet powiedziałbym, gdzie nie ma tak silnej potrzeby, żeby się z tym pokazywać. Do momentu, kiedy ktoś to zauważy i zacznie, tak jak u nas właśnie było to, co chcę powiedzieć, jak do kapeli trafiły osoby młodsze, czyli nasz zespół jest naprawdę wielopokoleniowy, bo tylko tak naprawdę ja i Albert jesteśmy dinozaurami, a reszta to są ludzie młodzi. Wtedy zaczął się taka ewolucja w pewnym sensie, znowu powrót do tego myślenia, które było kiedyś. No jeżeli się podoba, to czemu z tym nie iść na świat, nie pokazywać tego, prawda? I to, co Sławek powiedziałeś o tym, że my się starzejemy, no tak, wiadomo, naturalna kolej rzeczy, tylko fajnie jest znaleźć taki łącznik, tak samo jest w muzyce, tak, to, co się dzieje u nas właśnie w kapeli, gdzie na szczęście przewaga jest ludzi młodszych. I teraz tak, my dajemy od siebie pewne doświadczenie. Nie powiem, że mądre rady, bo w tak młodym towarzystwie nawet nasze rady nie będą mądre, w cudzysłowie oczywiście. Natomiast dostajemy również zastrzyk, po prostu zastrzyk z młodości. I to wszystko daje fajną synergię, tak bym to nazwał.
1: No i już czas teraz, Zbyszku, zapowiedzieć ten numer jeden, dlatego że zbliża się koniec programu i już nie będziemy grali nic więcej, tylko twój numer jeden, cieszę się ogromnie, gratuluję po raz nie wiem już który. A jutro się pojawi znowu twój nasz wspólny, ale twój przede wszystkim Sławek słynny.
0: Świetnie.
1: Się pojawi, bo jest wśród tych 17 mgnień wiosny, których... Rozmawialiśmy przed chwilą, że będzie 17 piosenek na 17 lat Radio Wnet i 17 mojego radiowego tworzenia wiadomości z serc, przez usta, jak ja to nazywam, mówienie.
0: Świetnie, no wiadomo, że gdyby nie było Polish Charta, gdyby nie było Sławka, ojca Orwata, nie byłoby również piosenki pod tytułem Sławek i podejrzewam, że wielu innych piosenek, wiemy, o które chodzi. Więc no, chwała. Biję pokłony, Sławek, nie tylko
1: to
0: ja.
1: To ja wam biję, że wy chcecie... to już niedługo będzie 20 lat, jak lista Polish Chart istnieje i nasze wspólne granie. I powiem szczerze, że aż czasami to ciarki mnie przychodzą, jak pomyślę, jak byłem zaangażowany w to, żeby to tworzyć w Wielkiej Brytanii na ziemi obcej bądź co bądź, trzeba było nie tylko zdobyć dojście do sitka, ale zdobyć jeszcze zaufanie tych ludzi, którzy nie znali nas przecież kompletnie. Także i te pierwsze polskie zespoły, które dowiedziały się w jakiś dziwny sposób o nas, że słuchajcie, w Anglii jest taki gość, który gra polski underground, wysyłajcie mu tam. No i tak się zaczęło. Drodzy Państwo, chciałem podziękować za dzisiaj. Przede wszystkim Tomkowi Rosłonowi, który jak zwykle fantastycznie poprowadził technicznie i łączył nas tutaj w jednym chmurze. Przede wszystkim Kajetanowi, który ze mną tu był cały czas i wszystkim wam, tym, co wzięliście udział i tym, co nie wzięliście udziału. I zapraszam na jutro na 20. Tym razem pamiętajcie, 20 do 23, czyli 3 godziny wspomnień, 17 mgnień wiosny, jak ja to nazywam, parafrazując ten tytuł radzieckiego filmu o Sztyrlicu, ale to jest 17 lat naszej wspólnej zabawy w muzykę do której będziemy całe życie porównywani, nawet jak już nas kiedyś nie będzie, że kiedyś to był taki Polish Chart. Posłuchajcie do ostatniego. Teraz Zbyszku, oddaję twoje ręce i twoje usta, zapowiedź tej pięknej piosenki. No i do usłyszenia jutro.
2: Jeszcze Zbyszku, przed tym jak ją zapowiesz, ja też chciałbym się bardzo podziękować Sławusiowi za zaproszenie tutaj i za możliwość powiedzenia paru słówek na antenie. Także chciałbym podziękować wszystkim słuchaczom za to, że po prostu jesteście, że tutaj z nami o tej porze w piątek wieczorem jesteście, słuchacie i mogliście dotrzeć do utworu numer jeden zespołu Smoke Tam Stwórzcie. Teraz oddaję ci głos.
0: Dzięki. Dołączam się, Kajetan, do twoich słów, Sławku. Raz jeszcze dzięki. A wszystkich słuchaczy zapraszam do wysłuchania naszej najnowszej piosenki pod tytułem Stwórz Mnie.

Drodzy Państwo, mam jeszcze taką natychmiast mi podaną informację chwilę temu, czyli już po pożegnaniu się, że mam zaszczyt zapowiedzieć nowy utwór, który powstał w wyniku współpracy i pewnego artysty z naszym Tomkiem Rosłonem, który tutaj siedzi i dzisiaj prowadzi dla nas technicznie ten program, który napisał beat do tej piosenki, która nazywa się Bonnie and Clyde, czyli wiadomo, do czego nawiązuje ten tytuł. Do pewnego mitu, amerykańskiego mitu, który został sfilmowany. A zespół nazywa się 6-4 i sami ocencie, drodzy Państwo, zostałem poproszony o zapowiedź tej piosenki. Sami ocencie, bo być może, jak się nam spodoba wspólnie, to ta piosenka ruszy do ataku na listę Polish Chart. A więc Tomku gratuluję i zapowiadam utwór 6-4, to nazwa wykonawcy i utwór nazywa się Bonnie and Clyde. Congratulations.

0: Słuchaj, głosuj, decyduj i zmieniaj świadomość. Od krainy łagodności poprzez raperski flow, aż po bezlitosne łojenie. Nie banujemy żadnego gatunku, banujemy tylko tandetę i obciach. Polish Chart, lista prawdy, wasza lista.
1: www.net.fm.
2: Autopromocja.
3: Witamy na żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet. Wszelkie prezenty należy pozostawić w lukach bagażowych.
4: Przepraszam, czy ta winda jedzie w bok?
5: Nie, ależ skąd? Ta winda ciągle jedzie w górę.
3: Kierunek piętro 17.
4: Dałabym sobie czas antenowy uciąć, że pięter jest 16.
5: Przecież zbliżają się urodziny. Kolejny rok, kolejne piętro.
6: Z okazji swoich 17 urodzin Radio Wnet zaprasza na specjalny cykl zatytułowany 17 piętro. Od 13 maja przez 17 dni redaktorzy Radia Wnet prezentować będą 17-odcinkowe serie poruszające najważniejsze bądź najbliższe im tematy. Szczegółowy harmonogram na portalu wnet.fm lub w mediach społecznościowych.
1: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
7: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
8: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
9: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
2: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Tym razem nie o Wielkiej Brytanii, ale o relacjach polsko-niemieckich. Mam nadzieję, że słyszymy się i jest z nami Aleksandra Fedorska, Naczelna Radio Debaty. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, wreszcie się słyszymy. Ja miałam okazję Państwa co nieco podsłuchiwać.
1: To może jeszcze pani redaktor chce jakiś krótki komentarz do sytuacji w Wielkiej Brytanii, zanim przejdziemy do Niemiec.
2: Faktycznie, w Niemczech jest to śledzone bardzo dokładnie. W tych głównych dziennikach dzisiaj właściwie wszyscy mówią o tym, czy dojdzie do tej dymisji, czy nie. To jest dla Niemców bardzo ciekawy temat. No i zawsze gdzieś jakaś nutka Schadenfreude w tych artykułach, bo jest to wiązane po prostu z tym, że no, proszę bardzo, Brexit się nie udaje, jest tylko polityczny chaos i upadek. Tak widzą to niemieccy komentatorzy.
1: Tak widzą to niemieccy komentatorzy, a jak widzą sprawę rafinerii PCK w Szwecji. Może jeszcze zacznijmy w kilku słowach, tak żeby wprowadzić tę część słuchaczy, która może nie śledziła tematu, dlaczego ta rafineria jest tak ważna nie tylko dla Niemiec, no ale też bezpośrednio dla Polski, dla całego regionu.
2: Ta rafineria PCK obsługuje i dostarcza paliwa wszelkiej maści, to znaczy i paliwa lotnicze, ale także zwykłe paliwo, jak i asfalt, na przykład dla właściwie całego terenu Berlina, częściowo niestety także zachodniej Polski, no i północno-wschodnich Niemiec. Jest to w miarę duża rafineria, piąta co do wielkości w Niemczech. Co interesujące, ta rafineria akurat w większości, bo w 54% należy do rosyjskiego Rosnieftu. Nadal tak jest, mimo że niemiecki rząd nałożył na to takie komisaryczne zarządzanie, to znaczy Niemcy w imieniu Rosjan podejmują tam na wysokim szczeblu decyzje i konta tej rafinerii są zablokowane, to znaczy to, co ta rafineria zarobi, nie może transferem iść do Moskwy. Tak już ta sytuacja trwa już dobre parę lat i teraz 1 maja Rosja zachowała się bardzo nie, by się wydawało, że nierozsądnie, bo już nie pozwoli na to, żeby jej siecią transportowana była ropa do tej rafinerii, a dotychczas tak było, że mniej więcej 1/4, 1/5 ropy nadal pochodziła z rosyjskiej sieci. Rosjanie to po prostu przerwali. No i dlatego ta rafineria teraz ma poważne problemy ze swoją produkcją, no bo nie ma wystarczająco dużo surowca. Prosi więc Polskę o pomoc, ale ponieważ no, jest to formalnie, większościowo oczywiście rafineria rosyjska, Polska ma opory, aby Rosjanom pomóc. Oczywiście nawet jeśli jest to tak, że obecnie te konta są zamrożone i nie ma bezpośredniego transferu do Moskwy, no to jednak na tych kontach tej rafinerii wschodzi zysk. Mówimy tu o wielu miliardach już, które Moskwa końcowo i tak dostanie. Czy teraz, czy za 5, czy za 10 lat i tak to tak się skończy. Strona polska nadal zastrzega sobie, że wcale nie zamierza Rosjanom pomagać, jeśli sami sobie zakręcili kurek. To jest ciekawa szermierka, która dzieje się, można powiedzieć, troszeczkę w cieniu politycznym, bo jest to taki skomplikowany temat. Wydawałoby się może bardziej ekspercki, ale nie. Tu chodzi o bardzo poważną rozgrywkę na linii Niemcy, Rosja, Polska. Zobaczymy, jak to będzie. W ten weekend Niemcy będą chcieli namówić Polaków, bo taki pomysł pojawił się w Niemczech, żeby zrobić tu taką machlojkę, takie kłamstwo, żeby po prostu powiedzieć, że tą ropę kupi brytyjski Shell. Wszyscy by wiedzieli, że potem tą ropę, ten Shell sprzeda Rosnieftowi, żeby ten mógł to przerabiać w tej rafinerii, ale Polska ma zignorować tą świadomość i ma po prostu się wdać formalnie właśnie w tą machlojkę. Zobaczymy, czy to się uda.
1: Zobaczymy, czy to się uda, ale też może powiedzmy trochę, na jakiej pozycji negocjacyjnej jest Polska, czy to możemy jakoś dobrze to rozegrać, bo z jednej strony no jest, absolutnie jest tak, że my wszyscy tutaj gramy do jednej bramki. Polsce powinno zależeć na tym, żeby Niemcy uniezależniały się jak najmocniej od tych surowców energetycznych, no ale może to jest też jakaś szansa dla nas, aby trochę wzmocnić swoją pozycję też w całym regionie.
2: Tak, my mamy dobrą pozycję negocjacyjną, no przez nasz teren. Przez nasz teren przechodzi ropociąg Drużba ze wschodu w kierunku zachodniej Europy. No i ponieważ jest to nasz teren, ten ropociąg jest zarządzany przez polski PERN, to my mamy dobre karty. Drugim plusem jest nasz gdański naftoport. Bo tu mamy też możliwości po prostu przyjęcia ropy z zewnątrz. Ona już wtedy nie musi być z rosyjskiej sieci, ona może być z innych kierunków, to jest bardzo ciekawe. I potem rurami z Gdańska, także rurami Pernu, z Gdańska do takiej możliwości wtłaczania też do Drużby i potem dalej na zachód Drużbą już znowu. Więc nasze możliwości negocjacyjne są bardzo dobre, bo z drugiej strony od kierunku zachodniego ta rafineria już ma wykorzystane moce transportowe. Tamten ropociąg z Rostocku osiągnął swoje maksimum i tam nie będzie można już przesyłać. Ropę trudno przesyłać w takich ilościach cysternami czy statkami. To jest bardzo, bardzo trudne i strasznie drogie, więc jeśli Niemcy by się, czy i Rosjanie, no musieliby tymi cysternami dodatkową ropę dowozić, no to właściwie ta kalkulacja tej rafinerii by się absolutnie nie spinała. Ceny by wystrzeliły w kosmos.
1: Jest w Niemczech taka zgoda na to, jeżeli też trochę pytam o taki aspekt no, reakcji społeczeństwa, bo jednak no, to są spore turbulencje, też koszty, które Niemcy muszą ponieść, a być może one nie czują aż tak bardzo tego zagrożenia ze strony Rosji. My często słyszymy tutaj o tym ryzyku, że Niemcy wrócą do biznesów, że te surowce energetyczne jednak są podstawą i teraz trochę to czujemy, prawda, biznesu niemieckiego. No to jak? Jaka jest taka atmosfera w społeczeństwie, jeżeli chodzi o tę sprawę?
2: Jest wysoka akceptacja dostaw z kierunku rosyjskiego, bo Niemcy spostrzegają, znaczy generalnie Niemcy akceptują fakt, że są zdani na surowce. No to są już od wieków, prawda? Ich przemysł potrzebuje olbrzymie ilości surowców. I oni od zawsze muszą zadawać sobie to pytanie, skąd te surowce mają do nich dotrzeć. I Niemcy wybierają kierunek wschodni i Rosję, a nie Amerykę. Oni tam się boją zależności. I tylko pod przymusem obecnie zgadzają się na to. Woleliby z powrotem powrócić do dostaw z Rosji, lecz są świadomi tego, że tak długo jak ta wojna trwa, jest to trudne. Wojna musiałaby się zakończyć, żeby móc już wtedy w całości powrócić do business as usual.
1: No właśnie, Olu, to na zakończenie jeszcze mamy 2 minutki, więc powiedz proszę, czy zaproś słuchaczy Radia Wnet i Radio Debata. Ja tutaj zawsze właśnie w kontekście tej polityki niemieckiej zachęcam, bo śledzicie, tutaj trzymacie rękę na pulsie. Jaki temat jeszcze warto przybliżyć słuchaczom Radia Wnet?
2: Co chodzi o Niemcy, no to właściwie każdy, bo Niemcy, cała ich polityka jest bardzo, bardzo ciekawa i uważam, że moim zdaniem jest ona bardzo ważna dla Polski. My jesteśmy z Niemcami powiązani gospodarczo, jesteśmy także powiązani wieloma innymi relacjami jeszcze na wielu płaszczyznach. Obecnie takim gorącym tematem to jest oczywiście wojskowość, obronność. I tu mamy tą wielką dyskusję, czy żołnierze amerykańscy trafią do Polski, jak to jest z tymi 4000, które miały przybyć do Europy i zostały wstrzymane. To jest wielka rozgrywka, bardzo ważna kwestia. Przed nami także podpisanie, to znaczy kontynuacja pewnego porozumienia o obronności między Polską a Niemcami. 17 czerwca dojdzie prawdopodobnie do podpisu tego porozumienia. To jest porozumienie, które już zostało podpisane w 2011 roku i teraz zostanie jeszcze kontynuowane. Tu chodzi o współpracę, o transfer żołnierzy przez nasze terytorium. To jest dla Niemców bardzo ważne, no bo oni chcą budować, tak mówią co najmniej, że chcą budować tą swoją brygadę Bundeswehry na Litwie. I tu potrzebują taką pewność, że będą mogli przejeżdżać przez nasze terytorium. I to jest z pewnością ważny dla nich element, ale także wymiana informacji wywiadowczych. No i także lokalizacja mniej więcej 70 saperów niemieckich na granicy z Rosją, bo Niemcy chcą brać udział w budowie naszych zabezpieczeń granicznych właśnie w tych bardzo newralgicznych punktach. Moim zdaniem jest to coś, gdzie to nie powinno tak być. To jest dla Polski jednak za bardzo wrażliwe, za bardzo ważne, żeby niemieckie wojsko miało wgląd w całość powstawania naszych najważniejszych zabezpieczeń. A Niemcy jednak chcą mieć tu co najmniej stopę w drzwiach, żeby jednak mieć te informacje i je posiadać. Mi się to nie podoba, ponieważ relacje niemiecko-rosyjskie są jakie są historycznie, są także, no, można powiedzieć, naznaczone. Dlatego Niemcy nie powinni być obecni przy takich budowach, pracach, ale bardzo chcą i mowa jest o 70 saperach, którzy mają brać udział w powstawaniu naszych zabezpieczeń granicznych tam na wysokości właśnie Kaliningradu.
1: I o tym też więcej Państwo dowiecie się z Radio Debaty, ale także tutaj oczywiście z Radia Wnet, bo to są tematy, o których też mówimy. Olu, bardzo serdecznie dziękuję. Aleksandra Fedorska, naczelna Radio Debaty, była gościem Poranka Wnet.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Ja, korzystając z okazji, że mam w studio gościa, dr Krzysztof Winkler jest z nami, to od razu przejdę do rozmowy, a do Oli się uśmiechnę i poproszę o chwilę cierpliwości. Mam nadzieję, że zaraz wszystko już będzie w porządku. A my w takim razie w kilku słowach zacznijmy nie może od wizyty prezydenta Trumpa w Chinach jeszcze, ale od tego, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, czyli mamy tak odejście z rządu bardzo ważnego polityka. Chyba jeszcze kilkanaście minut wcześniej pan premier mówił o tym, że to jest jego bliski, zaufany polityk. Spore turbulencje, jeżeli chodzi o wewnętrzną politykę Wielkiej Brytanii.
2: Mamy w tej chwili kryzys rządowy, tak naprawdę. Keir Starmer jest mniej więcej na tym samym etapie, co Boris Johnson, którego zresztą bardzo krytykował za bardzo podobne działania, że tutaj brak kierownictwa, brak kierunku rozwoju rządu, brak spójności w działaniach i tutaj oczywiście te słynne ciastka i soki zjedzone w czasie pandemii w ogrodach Downing Street 10, natomiast za o wiele poważniejsze w tym momencie rzeczy właśnie z tego kalibru, próbują czołowi politycy Partii Pracy odsunąć Keira Starmera ze stanowiska premiera, ale jak się okazuje, jest to osoba o wyjątkowo dużym potencjale, żeby trzymać się tego stołka, nie można powiedzieć, nawet korzystając z naszych kolokwializmów, przyspawał się do stołka premiera Wielkiej Brytanii. Już w poniedziałek były informacje o tym, że czołowi politycy jego gabinetu chcieli podjąć kwestię właśnie jego odejścia. On do tego po prostu nie dopuścił. Wczoraj mieliśmy pierwszy poważny ruch w tym kierunku, w kierunku właśnie rozpoczęcia konkursu na nowego lidera Partii Pracy i premiera Wielkiej Brytanii. Wes Streeting, minister zdrowia, złożył rezygnację. Nie zaczął, co prawda, jeszcze od razu rzucania rękawicy premierowi. No a dzisiaj rano już pojawiła się informacja, że Andy Burnham, kolejna osoba, która się mówi, że to bardzo poważny kandydat, burmistrz większego Manchesteru, ogłosił, że ma już miejsce na wyboru uzupełniających jeden z właśnie w okręgu większego Manchesteru, jeden z posłów Partii Pracy zdecydował się zrezygnować, zresztą trapiony wcześniej licznymi skandalami.
1: Teraz, no właśnie.
2: I on też będzie startował. Mówi się jeszcze o Edzie Milibandzie, ministrze do spraw energii i net zero i były wicepremier Angeli Rayner, która została przez, można powiedzieć, fiskus brytyjski zwolniona od zarzutu niezapłacenia wystarczających podatków za nieruchomość, więc sytuacja się napędza, ale z tego, co widać, to Keir Starmer bez walki nie zrezygnuje.
1: Bez walki nie zrezygnuje, pojawia się coraz więcej tych potencjalnych nazwisk, które chciałyby go zastąpić, czyli ciekawy czas, jeżeli chodzi o...
2: No i poza tym mamy w ogóle przemeblowanie brytyjskiej sceny politycznej, bo wyniki wyborów lokalnych, tych, które odbyły się 7 maja, wskazują, że bardzo poważną się stała się reforma Nigela Farage'a. Konkurencją z lewej strony sceny politycznej dla Partii Pracy są Zieloni, którzy też rosną w siłę. Konserwatyści pod przywództwem Kayleigh Biden ponieśli straty, ale w szeregach tejże partii panuje przekonanie, że być może nawet uda się coś ugrać właśnie pod jej przywództwem. I ta klęska oczywiście Partii Pracy, która jest w zasadzie tym końcowym takim wydarzeniem, które pewnie na końcu zmusi Keira Starmera do zwolnienia stanowiska premiera. No a z drugiej strony mamy też to, że SNP nie uzyskało samodzielnej większości w szkockim parlamencie, co oznacza, że pod znakiem zapytania stoi to promowane przez nich kolejne referendum niepodległościowe, więc z punktu widzenia jedności Zjednoczonego Królestwa dobrze, z punktu widzenia systemu partyjnego w tej chwili będziemy obserwować, które dwie największe siły ostatecznie zostaną na tej scenie, bo mamy kolejne przemeblowanie po latach XX wieku i po latach 30. XIX, nowy układ sił politycznych.
1: I na pewno do tego tematu też będziemy wracać na antenie Radia Wnet. Dr Krzysztof Winkler, czy może pan jeszcze zostać chwilę w studio? To w takim razie teraz założymy słuchawki, pan również może, bo porozmawiamy tym razem nie o Wielkiej Brytanii, ale o relacjach polsko-niemieckich. A tej rozmowie przysłuchiwał się gość, który cały czas jest z nami w studio, czyli dr Krzysztof Winkler, No dobrze, no to może jeszcze w kilku słowach odnieśmy się do tej rafinerii. Strategia Polski, powinniśmy teraz rozegrać to no, w taki sposób może trochę twardszy, powiedzieć najpierw pełna derusyfikacja, dopiero później pomożemy, czy to też jest w interesie Polski i raczej powinniśmy po prostu wesprzeć Niemcy w tej konkretnie sprawie.
2: Jeżeli byśmy patrzyli z perspektywy tak zwanego świata końca historii, mówię tak zwanego, bo sam Francis Fukuyama nie nazwał tego tak wprost, to zostało wywiedzione niejako w praktyce, to oczywiście taka współpraca mogłaby mieć miejsce. Natomiast z punktu widzenia dzisiejszego świata, świata rywalizacji między państwami, to oczywiście powinniśmy ten lewar negocjacyjny wykorzystać i najpierw derusyfikacja i ewentualnie nawet polskie udziały w rafinerii, a dopiero potem ewentualnie pomoc Niemcom. I tak to powinno wyglądać, tak powinno się, tak zachowałoby się każde odpowiedzialne państwo, jeżeli popatrzymy na tych największych graczy, tych najskuteczniejszych na świecie, to oni się tak właśnie zachowują. Dodatkowo jeszcze jest kwestia transferu wojsk niemieckich na Litwę, więc tutaj moglibyśmy oczywiście się na to zgodzić, pod warunkiem, że właśnie Niemcy nie braliby udziału w budowie naszych instalacji na naszej wschodniej granicy, no bo jednak głównym partnerem Polski w zakresie bezpieczeństwa pozostają Stany Zjednoczone i tego powinniśmy się po prostu trzymać, no bo to wynika z kalkulacji narodowych interesów Polski. Tak jak z kalkulacji narodowych interesów Niemiec wynika, że zostawienie kanałów komunikacji z Rosją jest jak najbardziej pożądane
1: oczywiście,
2: i w drugą stronę również.
1: Oczywiście i nie powinno nas zaskakiwać to, że
2: dokładnie tak,
1: Niemcy będą prowadziły gdzieś tam rzeczy pod swoją agendę, ale czy jest to zrozumienie, jeżeli chodzi o naszych rządzących, o naszych decydentów, że no być może jednak nie powinny Niemcy być obecne, jeżeli chodzi o takie najbardziej już newralgiczne elementy naszej strategii.
2: I właśnie tutaj biorąc pod uwagę doświadczenia czy dorobek obecnego rządu, patrząc i w czasie pierwszej kadencji, można tak powiedzieć, teraz drugiej kadencji, no tutaj można mieć niestety uzasadnione wątpliwości co do tego, jak te negocjacje zostaną poprowadzone. I jak to będzie wyglądało? Gdybyśmy mówili o środku prezydenckim, no to można by się było spodziewać, że właśnie zgodnie z interesem narodowym Polski i tym, jak się prowadzi w tej chwili politykę, bo warto przypominać cały czas, że nie jesteśmy już w świecie końca historii, tylko w świecie tym tradycyjnym rywalizacji, gdzie siła militarna, gospodarcza, spójność społeczna odgrywają kluczową rolę. I technologie może są inne niż w wieku XVIII czy XIX, ale mechanizm konfliktu jest dokładnie taki sam i po prostu trzeba się do tego dostosować, bo taki jest świat, taki zresztą zawsze był, to, że to było przykryte przez dominację amerykańską, to wcale nie znaczy, że interesy narodowe zostały odłożone na półkę.
1: To prawda. My za moment połączymy się z panem Andrzejem Zawadzkim Liangiem, który podsumuje wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych w Chinach, ale właśnie z perspektywy azjatyckiej i z tego, jak wygląda ta narracja po tej stronie, a jeżeli chodzi o perspektywę Zachodu, czy prezydent Donald Trump może być zadowolony z tej wizyty?
2: Trudno powiedzieć zadowolony, bo ona jeszcze trwa, jeszcze dzisiaj będą rozmowy, będzie ranch roboczy, będzie jeszcze oficjalna herbata z prezydentem Xi, czy w zasadzie powinno się powiedzieć faktycznie, bo nieformalnie cesarzem Xi, no bo Chiny idą raczej w stronę swojej tradycyjnej formy, czyli cesarstwa, tylko to się tak po prostu nie nazywa, no ale to wynika z pragmatyki, a nie z mechanizmu władzy. Natomiast po pierwszym dniu można odnieść wrażenie, że to był raczej protokół rozbieżności między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Na plus można zapisać to, że mimo ostrzeżeń Xi Jinpinga na temat Tajwanu, tego, że niefortunne poprowadzenie tutaj polityki wobec tej wyspy może, czy tego quasi państwa może doprowadzić do starcia nawet i to militarnego między Chinami i Stanami Zjednoczonymi, no to jednak Amerykanie to stanowisko podtrzymali. To się spotkało z pozytywnym przyjęciem w Tajpeju, ale podejrzewam, że też w Seulu czy Tokio, no bo Amerykanie tutaj są pewnie bacznie obserwowani przez swoich najbliższych azjatyckich sojuszników, no bo budują jednocześnie koalicję antychińską, a z drugiej strony Chińczycy próbują ich tak pozycjonować, żeby no, uzyskać zgodę na to, żeby to połączenie z Tajwanem miało miejsce. Natomiast oczywiście równie ważne były też negocjacje handlowe dotyczące czy metali ziem rzadkich, czy dostaw ropy naftowej, czy produktów rolnych amerykańskich do Chin. Wstępnie pojawiły się informacje o tym, że być może Chiny będą kupowały więcej ropy amerykańskiej, a trzeba też cały czas pamiętać, że ta podwójna blokada ciśniny Ormus no jest problemem dla Chin, dlatego że oni importują z tego regionu około 50% swojego zapotrzebowania na ropę naftową i gaz ziemny. No a tutaj kluczem również do tego jest obecność floty amerykańskiej, więc troszkę ta pozycja negocjacyjna wygląda inaczej niż w Pusan w listopadzie zeszłego roku. No, ale żeby w pełni ocenić tą wizytę, czy powiedzieć, jakie są jej ostateczne rezultaty, no to trzeba poczekać jeszcze na dzisiejsze rozmowy, ewentualne komunikaty jednej i drugiej strony, porównać je w zależności od tego, jaki akcent zostanie położony, bo Amerykanie od początku tej wizyty kładą akcent na kwestie gospodarcze, natomiast Chiny tutaj bardziej Tajwan i bardziej zwracają uwagę i takie mają, bije z tych komunikatów przekonanie, że to my jesteśmy tym wschodzącym mocarstwem, a Stany Zjednoczone tym schodzącym, no i nawet prezydent Xi wspomniał pułap Sytuki Dedesa, kiedy może dojść do takiego starcia między wschodzącą a schodzącą potęgą. No tylko pytanie, czy oba mocarstwa przy wszystkich swoich wadach i zaletach, no nie są w sytuacji takiej, że oba potrzebują siebie jeszcze nawzajem i muszą po prostu ułożyć relacje ze sobą.
1: A może pan jeszcze wytłumaczyć, o co dokładnie chodziło w tej pułapce Tuki Dedesa?
2: To jest wniosek wyciągnięty z dzieła tegoż greckiego historyka, można powiedzieć, myśliciela, który w dziele właśnie Wojna Peloponeska o starciu między koalicją Aten a sojuszem Sparty stwierdził, wywiedziono w zasadzie taki wniosek z jego dzieła, że wschodząca pozycja Aten zagroziła Sparcie i w tym momencie obie strony niejako znalazły się na kursie kolizyjnym, a ponieważ żadna nie chciała ustąpić i nie było od pewnego momentu woli do tego, żeby zejść ze ścieżki na drodze do wojny, plus oczywiście jeszcze oddziaływanie sojuszniczych różnych państw miast greckich, no i to doprowadziło właśnie do tej dużej wojny, no i ta pułapka ma polegać na tym, że właśnie Stany Zjednoczone i Chiny znajdują się na takim kursie, no i odpowiednie zarządzanie tą rywalizacją może doprowadzić do tego, że albo będziemy mieli faktycznie wojnę, dużą wojnę systemową, no albo uda się ograniczyć tą rywalizację do poziomu, powiedzmy, takiej rodzaju drugiej zimnej wojny, o której się teraz mówi.
1: I można mieć wtedy świat dwóch bardzo silnych ośrodków, ale który po prostu funkcjonuje.
2: Tak, dokładnie tak, że mogą koegzystować, zwłaszcza, że patrząc na to, co się dzieje w ostatnich latach, to świat zmierza dokładnie w tym kierunku, że powstaje sfera wpływów amerykańskich, sfera wpływów chińskich, no i będzie pewnie jakiś odpowiednik ruchu państw niezaangażowanych. Przywódcy europejscy, zwłaszcza liberalno-lewicowi, mają ambicje, żeby stać się trzecim biegunem, ale ani stan gospodarki, ani stan społeczeństw, ani stan armii państw europejskich nie predestynuje ich do tego, żeby mogli taką rolę odegrać. Na razie.
1: Jeżeli nie będzie Europa tym miejscem numer 3, to co będzie?
2: No to mogą być mocarstwa regionalne. Turcja, Brazylia, to może być Izrael, to może być Rosja również po wojnie z Ukrainą, jeżeli odbuduje swoje wpływy. No i pamiętajmy o tym, że jeżeli mówimy o poszczególnych interesach narodowych, to też musi się dokonać swego rodzaju przemeblowanie Sojuszu Zachodniego. Zresztą Amerykanie też wskazują w niektórych swoich dokumentach czy opracowaniach, że trzeba będzie być może zwrócić większą uwagę na państwa bliższe pod względem interesów Stanom Zjednoczonym i tu współpracować bliżej niejako takiej sojuszy amerykańskich dwóch prędkości. Takie państwa jak skandynawskie, czy Polska, czy Finlandia, to byłyby te państwa, z którymi współpracuje się bliżej, czy Japonia, czy Korea Południowa. Natomiast takie państwa jak Niemcy i Francja to raczej poddane mają być kontroli, czy ściślejszemu nadzorowi amerykańskiemu, ale ta współpraca, no, będzie się odbywała na trochę innych zasadach, mając po

0: Kronika paryska.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Witam panie redaktor, witam państwa. Jestem emigrantem. Dość późno to zrozumiałem. Dawniej na pytanie, gdzie żyję, odpowiadałem w Paryżu przejazdem. Jednak po 44 latach trzeba było spojrzeć prawdzie w oczy. Moje dzieci mieszkają i żyją tutaj, moje wnuki są Francuzami. Zostałem emigrantem. Nie jestem Francuzem. Tyle, że moje wnuki i dzieci będą miały świadomość, że są pochodzenia polskiego, tak jak ja mam świadomość pochodzenia również holenderskiego, niemieckiego. Moi przodkowie od wieków pętali się po Europie. Rodzina matki przybyła do Radomia z prowincji Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, z Dadrenii. Rodzina ojca jeszcze wcześniej z Holandii, może z Fryzji. No i teraz Francja. Od wielu pokoleń byliśmy emigrantami. Mówi się o emigracji, że jest stanem chorobliwym. W pewnym sensie jest to choroba duszy. Nie jestem jeszcze całkiem Francuzem, ale nie jestem już tylko Polakiem. Dziwny stan zawieszenia między dwiema nacjami. Przyjechaliśmy tutaj z głową pełną ideałów, patriotyzmu, korzeni, kultury wyniesionej z domu. Na miejscu powiedziano nam, że jest się najpierw obywatelem Unii Europejskiej, a konkretnie tego kraju, gdzie płaci się podatki. Nie Wawel określa człowieka, ani kolumna Zygmunta, nie lektura trylogii w dzieciństwie, ani Mickiewicza i Gałczyńskiego, ale urząd podatkowy. Jesteś patriotą urzędu podatkowego, płacisz, więc jesteś. Rząd w kraju nie lubi emigrantów. Nie podlegając administracji krajowej, emigranci korzystają ze zbytniej swobody wypowiedzi. Taki emigrant może wypowiadać się przeciwko polityce rządu krajowego, bez obawy kontroli fiskalnej, bez strachu przed szykanami, które nawet jeżeli nie naruszają prawa, mogą być bardzo dotkliwe. To drobne poczucie swobody ma daleko idące konsekwencje. Państwo w dobrej wierze pragnie sterować kulturą. Nie to, żeby pomagać, ale sterować. Ciężko powiedzieć, nasza kultura miewała się najlepiej, kiedy państwa w ogóle nie było. Trudna historia naszej ojczyzny sprawiła, że kulturę polską stworzyli emigranci. Niemcewicz, Kościuszko, Pułaski. Wszystko, co zrobili wielkiego, powstało poza krajem. Polski romantyzm jest również tworem zagranicznym, głównie paryskim, bez zezwolenia władz. To prawda, że Mickiewicz miał w głowie Polskę, a Chopin Warszawę i północne Mazowsze, ale pierwszy opisywał Nowogródek i Pannę Świętą, co w ostrej świeci bramie przy Rue de Seine w dzielnicy Paryża, podczas gdy drugi wkładał swoją duszę w Mazurki nieopodal. Norwid, Słowacki, Gaszyński, Grodger, wszyscy emigranci. Nagrobki cmentarza polskiego pod paryskim Montmorency czyta się jak historię kultury polskiej. Potem szkoła monachijska w molarstwie, szkoła paryska, Kisling, Gottlieb, Schwartz, Irena Hasenberg, École de Paris i środowisko Żydów polskich, którzy zerwali z judaizmem, ponieważ zabraniał im przedstawiać w malarstwie postaci ludzkie. Sienkiewicz ożywiał swoje kresy i Czesochowe w Nicei albo w Bretanii u Brunona Abakanowicza, gdzie czuł się swobodnie jak jego kresowi bohaterowie. Pełmoński za modele do swoich zaprzegów ukraińskich brał konie argentyńskie w maneżu na Portmayo. Paderewski tworzył polską reprezentację narodową w morzu nad Jeziorem Genewskim. I tak do ostatnich czasów Gombrowicz, Wańkowicz, Miłosz, Straszewicz, Femar, Herling-Grudziński, kultura paryska, Giedroycia. Czym bylibyśmy bez nich? Albo raczej kim? Nie posunę się tak daleko, aby twierdzić, że Jan Paweł II był także emigrantem. Chociaż w każdym razie, kiedy przedstawiciele zwycięskich mocarstw po pierwszej wojnie debatowali w Wersalu nad nową mapą Europy, Polacy byli już obecni przy stole obrad. Paderewski, Dmowski, Sikorski służyli radą Wilsonowi, Lloydowi George, Clemenceau. Geograf Eugeniusz Romer wskazywał im, gdzie znajduje się Wisła, które nie potrafili znaleźć na niemieckiej mapie. Stosunek II Rzeczypospolitej do emigracji nacechowały dbałość i zrozumienie. Władze postarały się stworzyć kadry instytucjonalne dla przetrwania polskości. Zakupiono gmach przy ulicy Tedbu w 9. dzielnicy z przeznaczeniem na filię Banku Polska Kasa Opieki. służył on do obsługi polskiej emigracji zarobkowej we Francji, a także licznej w Paryżu polskiej kolonii artystycznej. Bank z kolei nabył przy bulwarze Saint-Germain księgarnię polską, którą wynajął firmie Gewettera i Wolfa. Potem zakupił również dwa pałacyki przy ulicy Jean Goujon na Instytut Propagandy Polskiej Kultury. Pozyskał drogą wymiany Pałac Monako, najpiękniejszą polską ambasadę na świecie. Po wojnie żołnierze w wykręci zakupili Pałac Clermont-Tonnerre, obecny oddział Polskiej Akademii Nauk przy ulicy Lauriston. Uratowali życie, ponieważ nie uwierzyli obietnicom sowieckim i po wojnie z ciężkim sercem wybrali emigrację, jak na przykład komandor Unruk. Jego koledzy, 7 komandorów marynarki wojennej, po powrocie do Polski wszyscy zostali zamordowani. Wierzchowski, Staniewicz, Przybyszewski, Mochuczy, Sipowicz, Sakowicz, Siemaszko. Gdyby Unruk powrócił, nie musiałby po śmierci odbywać drogi okrętem z Francji na Oksywie. Profesor Szwagrzyk wykopałby go na łączce. Do tych żołnierzy wyklętych, którzy przeżyli, ponieważ nie wrócili, należał mój ojciec, kierownik kancelarii naczelnego wodza, umieszczony na listach Gestapo i NKWD. Przez lata wojny wszyscy oni walczyli o wolną Polskę i kiedy wojna się skończyła, zrozumieli, że zostali oszukani. Zamiast obiecanej Rzeczypospolitej, wielkie mocarstwa stworzyły rodzaj Republiki Sowieckiej rządzonej terrorem, gdzie byli kombatanci armii zewnętrznej i wewnętrznej, AK, NSZ, WiN, byli wyłapywani i mordowani. Żołnierze ocaleni w wolnym świecie starali się o przetrwanie polskości na obcej ziemi. W Paryżu zakupili pałac przy ulicy Legendre. Zapłacili składkami z własnego żołdu, własnego zarobku za wojnę. Można z bolesną ironią powiedzieć, że ten pałac wpiela całą korzyść, którą Polska odniosła z wojny. Rządy obecnej III Rzeczypospolitej mają także swój wkład. Rząd Platformy Obywatelskiej zamknął Instytut Polski z zamiarem sprzedaży, a rząd dobrej zmiany reprezentowany przez ministra Dziedziczaka nigdy go już nie otworzył, mimo zapewnień i przyrzeczeń. Umieszczony na tyłach Avenue Montaigne, gdzie mieszczą się Diory i Chanele, pałacyki Instytutu służyły za hotel żonom dostojników państwowych. Paryska filia Polskiej Akademii Nauk urządziła kolokwium antypolskie na Sorbonie. Gros, Bicont, Grabowski przez kilka godzin opowiadali Francuzom po francusku, jak to Polacy podczas II wojny pomagali nazistom w eksterminacji Żydów, których według Grossa zamordowali więcej niż Niemcy. Organizator kolokwium awansował. Otrzymał w nagrodę posadę dyrektora Bibliotek Polonaise w Paryżu. Teraz przyszła kolej na Pałac Kombatantów. Ma być wystawiony na sprzedaż przy całkowitej obojętności władz krajowych. Francuscy socjaliści także mają powód do zadowolenia. Zostanie bowiem zlikwidowane gniazdo polskich katolickich nacjonalistów. Kto wie, czy nie faszystów i antysemitów, jak sugeruje mecenas François Wójcikiewicz, adwokat sprzedawców. Mówię wyraźnie, sprzedawców. A co sobie myślę, to inna sprawa. Chodzi może nawet o 30 milionów euro. I postscriptum. Otrzymałem właśnie zawiadomienie o otwarciu na nowo Instytutu Polskiego przy Jean Goujon 26 maja. Po 20 latach milczenia. Na pierwsze danie Wajda, nauczyciel prawdziwej historii. Na drugie Andrzej Seweryn, laureat Nagrody Gieremka. No, co dalej? Zobaczymy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Piotr Witt, jak zawsze, bardzo ciekawe informacje prosto z Francji.
3: Nocne powtórki w net.

0: Poranek w Radiu Wnet, 8.13. Drodzy Państwo, jak zapowiadaliśmy, do studia dotarł już pan poseł, pan minister Michał Gramatyka, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, także Polska 2050. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor, witam Państwa.
0: No dobrze, więc kilka ważnych tematów przed nami.
1: Same ważne
0: tak naprawdę, ale zacznijmy może od krótkiego cytatu, bo w rozmowie z Interią Biznes tutaj zacytuję: Polska 2050 nie jest niczyją przybudówką, tak stwierdził pan Jan Szyszko, wykluczył możliwość wspólnej listy z Koalicją Obywatelską i zasugerował, że pan premier Donald Tusk może szukać bardziej potulnego koalicjanta. Czy pan by się zgodził z takim stwierdzeniem?
1: Ja przede wszystkim uważam, że mówienie o tym, kto z kim, na jakiej liście pójdzie dzisiaj, kiedy jest półtora roku do wyborów, to jest niepotrzebne podgrzewanie emocji. Polska 2050 jest po to, żeby pracować, żeby realizować program koalicji 15 października i to robimy i to staramy się dowozić każdego dnia.
0: Pan jako wiceminister cyfryzacji oczywiście śledził całą dyskusję i to, co dzieje się wokół rynku kryptowalut, też bardzo ważny segment gospodarki, no i coś, przed czym chyba już dzisiaj nie da się uciec. Mamy kilka propozycji. No, o tym zakazie...
1: Świetna propozycja, bardzo fajna. PiS się kompromituje po raz kolejny. To tak jakby zakazać słuchania radia przez internet, po co tam nie wiadomo, co oni w tym internecie powiedzą, prawda? To go trzeba wyłączyć.
0: I co? I co może stać za taką decyzją? Bo ona jest dosyć zaskakująca, nawet jeżeli chodzi o, nie wiem, biorąc pod uwagę to, że powiedzmy jest... doświadczona, starsza kadra i może pewnych rzeczy nie, no ale ma doradców, prawda? Więc co może stać za
1: tym? No właśnie nie wiem, bo tam jest sporo mądrych ludzi. Tam jest na przykład były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, który by im to pewnie wszystko wytłumaczył, gdyby tylko chcieli go słuchać. No, paru seniorów siadło przy stoliku i stwierdziło, że najlepiej zakazać. No,
0: najlepiej i zakazać i to jest to jedno ekstremum.
1: Później nie widzieli tego nigdy na oczy, więc najlepiej zakazać i już, prawda?
0: To tutaj można by
1: się pewnie strach, sporo... co by było, gdyby się dowiedzieli o istnieniu OnlyFansa, to wyobraża sobie pani?
0: Nie wyobrażam sobie i chyba nie będę sobie tego wyobrażała, panie ministrze, ale mamy później propozycję obecnego rządu i jak ona jest odbierana?
1: No, rządowy projekt jest dobry. On jest dobry w zasadzie w 95-6% nawet procentach uważam, że ten projekt nadaje się do... Szkoda w ogóle, że go pan prezydent Nawrocki nie podpisał, bo moim zdaniem ta ustawa mogłaby spokojnie obowiązywać od listopada zeszłego roku. Mielibyśmy wtedy nieco mniejsze zagrożenie tym, co się stało z osławioną giełdą Zonda Krypto, bo Komisja Nadzoru Finansowego miałaby pewne konkretne przykłady władztwa nad całym tym rynkiem. No niestety my cały czas gadamy, jest maj, a ustawy o kryptoaktywach dalej nie ma.
0: No dobrze, ale to prawda, ustawy o kryptowalutach dalej nie ma i to jest dużym problemem, a czy to też osłabia polską gospodarkę, jeżeli chodzi o ewentualne inwestycje, które by mogły do Polski przypływać?
1: To już dużo za późno. To znaczy koncepcja, którą my w Polsce lansujemy z jej opłatami i z taką dość drobiazgową kontrolą KNF-u spowoduje w mojej ocenie, że już się nikt w Polsce nie zarejestruje. A poza tym już w zasadzie nie ma sensu rejestrować się w Polsce, skoro można prowadzić ten biznes w dowolnym innym kraju Unii. Jesteśmy chyba jednymi z ostatnich, którzy tych przepisów jeszcze nie wdrożyli. Natomiast tu nie chodzi o nowych inwestorów, tutaj chodzi o oszczędności ludzi. Jest wielu z nas, którzy lokują swoje oszczędności w kryptoaktywach. Bardziej chodzi o takie osoby. One dzisiaj są narażone na wszystkie zmienne tego rynku. Kryptoaktywa, w ogóle kryptowaluty powstawały jako wyraz sprzeciwu wobec systemu. No, ktoś wymyślił, że można mieć pewne wartości pieniężne, które nie będą kontrolowane przez państwo. I zanim Unia Europejska doprowadziła do uchwalenia tego rozporządzenia, które się nazywa MiCA, czyli tam MiCA, czyli te rozporządzenia na temat handlu kryptoaktywami, no to jednak parę lat minęło. No i ten rynek jest po prostu niebezpieczny, bo można tam bardzo dużo zyskać w dość krótkim czasie, ale można też bardzo dużo stracić. Na przykład tam mój portfel w ciągu ostatniego pół roku stracił 1/4. Ja dokładnie sobie zdaję sprawę z tego, że ten ruch akurat w tym portfelu jest taki. Liczę na to, że kiedyś będzie w drugą stronę, ale to są bardzo ryzykowne przedsięwzięcia.
0: Czy ryzykownym przedsięwzięciem nie jest dzisiaj pożyczka? Teraz przejdziemy do drugiego tematu, czyli safe, bardzo ważny. Zresztą ostatnio już pojawiły się informacje, te pierwsze pieniądze trafiają do Polski. Ogromne pieniądze, bo mówimy o wielkich kwotach, które z jednej strony na pewno mogą być wsparciem dla naszej gospodarki, szczególnie dla tego sektora zbrojeniowego. A widzi pan tutaj pewne ryzyka?
1: Nie widzę ryzyk. Uważam, że jest bardzo dobrze, że te pieniądze trafiają do polskiej gospodarki. Co więcej, uważam, że wszyscy ci, którzy mówią, że na przykład rząd nie jest w stanie powiedzieć, ile wynosi oprocentowanie takiej pożyczki, bardzo mocno grzeją tu prawicowi dziennikarze, że rząd nie jest w stanie powiedzieć, ale ten sam prawicowy dziennikarz, jak pójdzie do banku i zaciąga kredyt, to też nie jest w stanie powiedzieć, ile wynosi oprocentowanie tego kredytu, bo wie, że WIBOR plus, WIBOR minus, albo tylko WIBOR, ale nie wie, ile będzie wynosił WIBOR, prawda?
0: A jesteśmy w stanie powiedzieć, że Niemcy na przykład nie wrócą do relacji gospodarczych z Rosją i że być może pożyczka, którą teraz zaciągamy, bardzo duża pożyczka, ogromne zobowiązanie, zaciągamy z inną Unią Europejską, którą możemy mieć na przykład za 2-3 lata.
1: Skąd się tam Niemcy wzięli, pani? Nie wiem, co to w ogóle za straszenie
0: Niemcy
1: Niemcami.
0: Niemcy są chyba jedną z głównych gospodarek.
1: W radiu Wnet, będziecie straszyć Niemcami? Polska dzisiaj w Unii Europejskiej waży tyle samo, co Niemcy. Unia Europejska jest naszym wspólnym przedsięwzięciem. Tak, w 100% jestem w stanie powiedzieć, że Niemcy nie wrócą do relacji gospodarczych z Rosją, bo bardzo mocno dostali po rękach od momentu, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Musieli przestawić 1/3 swojej gospodarki, która gdzieś tam była z Rosją związana.
0: No prawda, tylko pan cały czas mówi, Niemcy nie wrócą, ale w takim składzie, jaki jest być może teraz w Niemczech, a partia AfD, która
1: partia AfD mówi, jak zacznie w Niemczech rządzić, to je wyprowadzi z Unii Europejskiej. Przecież to są wariaci po prostu. Nie wiem, czy pani wie, ale jak partia AfD zacznie rządzić, to ulubione pani zachodniopomorskie zacznie być kwestionowane, bo oni gdzieś tam w dokumentach mają rewizję wschodniej granicy Niemiec.
0: To cały czas się dzieje. To znaczy, to pan mówi o tym, że jakby wróci AfD, no Niemcy w mojej opinii bardzo mocno jakby traktują ziemie niemieckie cały czas jako swoją strefę wpływów gospodarczych. To
1: no
0: już
1: właśnie
0: się dzieje. Tutaj AfD nie jest potrzebne.
1: Willy Brandt się w grobie przewraca, ten kanclerz słynny, który tam potwierdzał w 70-tych latach granicę.
0: No tak, ale powiedzmy, że jest takie ryzyko, że te partie zyskują coraz większą popularność i na przykład te Niemcy już będą inne. I co wtedy? I
1: no,
0: mamy
1: no
0: wielki
1: pewno
0: dług i nie widzi pan dalej tych
1: ale
0: ryzyk?
1: My nie mamy żadnego długu wobec Niemiec. Dlaczego się pani nie przejmuje tym, co się dzieje w Hiszpanii, w Portugalii,
0: przejmuje się bardzo
1: w Holandii,
0: mocno
1: w Belgii, w Luksemburgu
0: tym,
1: albo w Chorwacji?
0: No przecież to przejmuje tym, co się dzieje w państwach Ameryki Południowej, okay, z których bierzemy żywność.
1: No ale
0: niestety
1: oni nie są w Unii Europejskiej.
0: To prawda, ale teraz no, powiedzmy, że już odczepmy się od tych Niemiec.
1: Tak,
0: zmieniamy jakby całą strategię bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o szeroko rozumianą Unię Europejską. Istnieje takie ryzyko, że te partie konserwatywne, prawicowe zyskują coraz mocniej na popularności i nasza strategia bezpieczeństwa będzie wyglądała inaczej. To będzie inna Europa, a się zadłużamy w Europie.
1: No, ale to jest naturalne. My jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Tak jak od wielu lat do Polski przypływają fundusze. Najpierw to były fundusze spójności. Teraz to jest na przykład KPO. W nowoczesnym świecie inwestycje finansujemy z pożyczek. W momencie, kiedy Unia Europejska występuje o te pożyczki jako jednolity organizm, to są dużo lepsze warunki przyznawania takich pieniędzy. Polska z tego korzysta. Polska wyłącznie korzysta od 2004 roku, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, a nawet parę lat wcześniej, bo przecież te fundusze były realizowane już dużo wcześniej, wyłącznie korzystamy z tego, że jesteśmy w Unii. Jeszcze nie było takiego roku, że bylibyśmy płatnikiem netto. W ogóle nie martwię się tym kompletnie. Unia Europejska to jestem między innymi ja i pani. To jest nasza organizacja międzynarodowa. No, to
0: jest nasza organizacja międzynarodowa, no, ale gdybym dzisiaj mogła wcielić się w rolę przeciętnego producenta żywności w Polsce albo rolnika, to powiedziałabym tak, to jest nasza Unia Europejska, ale ta sama Unia Europejska po pierwsze związuje nam ręce w wielu jakichś aspektach, którym gospodarczych, rolniczych i na przykład też zawiera umowy, które powodują, że nie możemy konkurować, które powodują, że dzisiaj musimy zamykać swoje gospodarstwa, no to może jest nasza Unia Europejska, ale może nie jest dobrze do końca prowadzona, może to nie jest wszystko przemyślane.
1: To jest bardzo ciekawy wątek, który pani porusza. Miałem okazję ostatnio, w lutym, porównać, jak wygląda kupowanie żywności w Unii Europejskiej i 50 kilometrów dalej poza Unią Europejską, na dwóch wyspach na Oceanie Atlantyckim, z której jedna jest częścią Unii Europejskiej, a druga nią nie jest. W Unii Europejskiej, jak kupujemy żywność w supermarkecie, to nie musimy generalnie się zastanawiać, czy ona jest świeża, czy ona jest zdrowa, czy wszystko tam z tą żywnością jest okej. Okay. Dlatego, że jesteśmy w Unii Europejskiej i wiemy, że gdyby cokolwiek było niedobrze z tą żywnością, no to pewnie nie znalazłaby się w sklepie. Możemy się zastanawiać, ile ona ma kalorii, ile ma, nie wiem, białek, tłuszcz, węglowodanów. Natomiast poza Unią Europejską to już wcale nie jest takie oczywiste. Już musimy sprawdzać, kiedy jest data przydatności, skąd ten towar przyszedł, kto go wyprodukował, a to jest 50 kilometrów różnicy, albo tam 30 mil morskich.
0: To prawda i może mi pan zaufać, że sprawdzać jedzenie też należy takie, które przypływa już teraz tutaj z Argentyny. Może pan mi już teraz na słowo te pierwsze partie niestety pokazały między innymi o tym, że dotarło tutaj do Europy mięso z hormonami wzrostu, bardzo to jest wołowina z hormonem wzrostu, bardzo szkodliwe, że są używane te pestycydy, część możemy skontrolować, części nie. I już o tym wiemy, już o tym mówi się wprost. Czyli w portach europejskich nie ma wystarczających narzędzi do tego, żeby sprawdzić wszystkie te, jakby, przepraszam za wrażenie, ale syfiaste pestycydy, które są używane w tym jedzeniu. Mieliśmy drób zakażony w 80% salmonellą, który też dotarł do Europy. To zostało wychwycone w odpowiednim momencie. Ale
1: właśnie dzięki Unii Europejskiej pewnie. No i dzięki komuś o tym wiemy. Dzięki inspekcjom handlowym, dzięki inspekcjom sanitarnym. No właśnie dlatego, że jesteśmy w Unii Europejskiej.
0: Tylko możemy sobie wyobrazić, no jeżeli na taką skalę to jedzenie będzie przypływało i pan minister o tym wie i ja o tym wiem, że nie da się w 100% po pierwsze tego kontrolować i te ryzyka są duże. No to po prostu.
1: Nawet w Biedronce zdarza mi się kupić rzeczy, które są blisko daty przydatności do spożycia. Zwykle ustawiałem je z przodu, żeby taki właśnie gość jak ja, który nie za bardzo czyta.
0: To męczyła z tymi żywnościami, bo pan nie jest ministrem rolnictwa, jest pan minister cyfryzacji, ale.
1: Zachowaj mnie święta ryto od bycia ministrem rolnictwa w Polsce.
0: No. To prawda, chociaż minister rolnictwa, pan Krajewski, mówi, że tak jak pan, że to nie jest żadne zagrożenie. A mi jest smutno, jak tego słucham i tego czytam, a rozmawiam z rolnikami, z gospodarzami, bo mam wrażenie, że albo jest faktycznie takie, nie wiem, niezrozumienie, albo jest zrozumienie, nie ma woli politycznej i to jest jeszcze gorsze.
1: Nic dla mnie nie jest lepsze niż polskie wędliny, niż polska żywność, niż żywność, która pochodzi od polskich rolników. Krupnioki i żmloki na Śląsku.
0: To prawda, ale kilogram ziemniaków kosztuje, panie ministrze, 20 groszy. I kto ma tę żywność produkować zaraz?
1: No to pewnie są pewne prawidła rynku, które tutaj też działają i mam tylko nadzieję, że polscy rolnicy nigdy nie będą jakoś specjalnie zagrożeni, a ja jestem naprawdę spokojny o to, że tak jak przestrzegamy norm w dostawach polskiej żywności, tak samo tych samych norm przestrzegamy w dostawach żywności zagranicznej.
0: To ja powiem tylko, że ci gospodarze są już zagrożeni i to już się dzieje, że po prostu plejtują i jeżeli się ta koniunktura nie zmieni, to niestety te gospodarstwa średnie, a nawet też te gospodarstwa towarowe, czyli te, które inwestują, nie przetrwają na rynku. Znaczy po prostu te ceny są tak niskie, o tym trzeba mówić, bo bezpieczeństwo żywnościowe to jest jeden z najważniejszych filarów gospodarki.
1: W 100% się zgadzam. Mam nadzieję, że polskich producentów nie będą tego typu procesy dotykać.
0: To prawda. Panie ministrze, pan też obserwuje bardzo mocno tę dużą politykę, między innymi relacje między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Mamy wizytę, no mówimy o tym, że to jest jedna z najważniejszych, legendarna wręcz wizyta prezydenta Donalda Trumpa, rozmowy z Xi Jinpingiem. I co pan sobie myśli o tej dużej polityce, o tym, co się dzieje?
1: To martwię się o Tajwan, o to, co się będzie działo z wyspą Tajwan, o to, jaka tam jest atmosfera. Oni wprawdzie są przyzwyczajeni do życia w takim stałym zagrożeniu, ale martwię się, żeby tam nie padły w jakichś tajnych protokołach jakiekolwiek zobowiązania ze strony Stanów Zjednoczonych, które osłabiałyby pozycję międzynarodową Tajwanu. Mam nadzieję, że nie padną, bo to by się w zasadzie Stanom nie opłacało pod żadnym względem, ani geopolitycznym, ani gospodarczym. Więc więc mam nadzieję, że wyspa będzie spokojna. Natomiast no, trzeba przyznać prezydentowi Xi, że potrafi podejść Trumpa, że potrafi ten cały anturaż tak przygotować, żeby Trump był pod wrażeniem, i to było bardzo mocno widać po tym powitaniu, że Donald Trump, którego dość łatwo podebrać jakimiś takimi zewnętrznymi oznakami władzy, jest dość mocno pod wrażeniem tego, co widzi w Chinach.
0: No właśnie, tak, bo mieliśmy tutaj rozmowę dzisiaj z doktorem Krzysztofem Winklerem. On mówił o tym, że faktycznie już ten świat jakby no jednobiegunowy, to chyba już też wszyscy widzimy, że on się skończył i teraz trzeba będzie albo pójść na wielką wojnę i tę wojnę będziemy obserwowali między Chinami, Stanami Zjednoczonymi, no i tym, jakby tym wszystkim, co się z tym wiąże, albo będziemy musieli się odnaleźć w takim świecie, gdzie jednak będzie dwóch, to nie może być dwóch hegemonów, ale dwa wielkie ośrodki, które cały czas będą dążyły do hegemonii, ale jednak będą ze sobą współpracowały i na pewno to są, i to będą bardzo ciekawe czasy. No to jeszcze na zakończenie naszej rozmowy, powiedzmy, co ważnego dzieje się w Ministerstwie Cyfryzacji, mamy też pewne sukcesy. Jeżeli chodzi o nowoczesne technologie, o cyfryzację, to też ważny segment bezpieczeństwa dzisiaj, to może pan powiedzieć w kilku słowach słuchaczom Radia Wnet, czym się pan teraz zajmuje?
1: Bardzo jesteśmy zadowoleni z tego, co robimy w Ministerstwie Cyfryzacji, bo to są takie uniwersalne rzeczy, które w zasadzie nie mają przeciwników politycznych. Ten obszar cyfryzacji jest wyjęty spoza sporu politycznego. Byłem ostatnio na największych targach takich startupowych, Web Summit, i tam się prezentowało 20 polskich przedsiębiorców, z których każdy miał inny pomysł na biznes i wszystkie te pomysły były niesamowite. I Polska biało-czerwona promuje takich ludzi. Na drugim końcu świata oni po prostu są w stanie swoje produkty pokazywać. Dzieje się to za pieniądze nomen omen Unii Europejskiej, czyli również Niemców, prawda? I super te pomysły się sprawdzają właśnie na takich startupowych rynkach. Z ciekawostek był na przykład gość, który odkrył, to no przecież nie wymyślił, pewien konkretny szczep grzybów, który potrafi rozkładać tkaniny syntetyczne. Proszę sobie to wyobrazić, że i to tam dowody pokazywał, jak te szczepy działają. To jest duży problem środowiskowy, co zrobić z całą masą starych ciuchów, które ludzie wyrzucają, które można gdzieś tam eksportować, ale nie wszystkie się do tego nadają, prawda?
0: To prawda.
1: Więc to no, pokazywali, taki właśnie startup pokazywał, jak oni sobie z tym próbują radzić. Bardzo fajne rzeczy.
0: To prawda i to bardzo, bardzo cieszy, panie ministrze, jeżeli chodzi tak, bo ja też w ogóle nie mam żadnego problemu i nie mam niczego do naszego jakby zachodniego sąsiada. Jesteśmy uzależnieni i gospodarczo w dużej mierze od Niemiec. Współpracujemy też. Dzisiaj powiedzmy, że jeżeli chodzi na przykład o te surowce energetyczne, dużą dyskusję wokół rafinerii PCK w Szwed, no to myślę, że powinniśmy tutaj mówić jednym głosem, ale też myślę, że jednak tak to jest w polityce międzynarodowej, że każde państwo przede wszystkim powinno myśleć o sobie,
1: oczywiście. Prawda? Dla mnie
0: to się zawsze dzieje.
1: Polska jest tutaj na pierwszym miejscu i zawsze będzie.
0: I to bardzo cieszy pan minister Michał Gramatyka, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, także Polska 2050, był gościem Radia Wnet.
1: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia dla państwa.
0: Dziękuję, bo spojrzałam na zegarek, już 8:30, a jeszcze moglibyśmy długo rozmawiać, ale obiecałam, że...
1: Na głosowania muszę biec do Sejmu.
0: Tak jest.
1: No,
0: także
1: szkoda, następnym razem.
0: Ale wybrał pan utwór tak o Hemingwaya, czy też wybrał pan po prostu...
1: To jest cudowne radio. Można sobie poprosić o to, żeby puścili nam jedną z naszych ulubionych piosenek, jednego z naszych ulubionych artystów. Nie będzie to wprawdzie bez stresu, ale będzie równie dobrze.
0: Tak, w takim razie słuchamy Taco Hemingway 6.0, a za moment rozmowa z panem Markiem Budziszem.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dr Marek Budzisz, analityk strategiczny, ekspert do spraw Rosji, Strategy and Future, także autor wielu książek, publikacji właśnie z zakresu polityki międzynarodowej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie, to jak to jest z tym ewentualnym pokojem? Czy on w ogóle jest możliwy w najbliższym czasie?
2: No, wszystko zależy od tego, jak definiujemy ten najbliższy czas. Wydaje mi się, że o ile pewne krótkookresowe zawieszenia broni być może wchodzą w grę, o tyle jakieś generalne rozstrzygnięcie kończące wojnę, to jest jednak dłuższy proces. On nie będzie, negocjowanie tego ewentualnego porozumienia nie będzie trwało kilka czy kilkanaście dni. Najpierw muszą być spełnione podstawowe warunki, czyli strony muszą zaakceptować główne rozstrzygnięcia, a co do tego nie ma zgody. Zarówno Putin, jak i jego doradca do spraw zagranicznych Uszakow w gruncie rzeczy od kilku już dni mówią o tym, iż wojna mogłaby ulec zakończeniu właśnie o ile strona ukraińska wycofa swoje siły z całego obszaru administracyjnego Donbasu, co by oznaczało oddanie części tego terytorium dzisiaj kontrolowanego przez Ukrainę Federacji Rosyjskiej, na co z kolei nie chce zgodzić się Zełenski, co ma związek zarówno z obecną dynamiką wojny, jak i z sytuacją w przyszłości, bo Ukraińcy umocnili te miasta, które kontrolują, zbudowali taki pas twierdz miejskich na terenie Donbasu i gdyby te umocnienia oddali bez walki, no to Rosjanie, nawet jeśli by zakończyli dzisiaj aktywną fazę wojny, to w przyszłości mieliby już znacznie łatwiejsze możliwości operowania, bo potem na wschodzie Ukrainy jest już tylko płaski, niezurbanizowany teren stepowy, które znacznie łatwiej przebyć niż te obszary Donbasu, o które dzisiaj toczą się walki. Więc w tym sensie nie są spełnione podstawowe warunki umożliwiające zawarcie pokoju. Obie strony uważają, że na froncie jeszcze mogą poprawić swoją sytuację.
1: A jak duże są te zasoby? Jakby ile jeszcze w takim razie taka eskalacja, czy to, że cały czas Ukraina będzie atakowana przez Rosję, terytorium Ukrainy, jak jeszcze długo jest w stanie ta sytuacja mieć miejsce? Jak długo Ukraina jest w stanie się bronić?
2: Trudno na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że wojna ukraińska jest dzisiaj w zupełnie innej fazie i charakteryzuje się inną dynamiką niż w roku 2023 czy 2024. Otóż gdyby ówczesne sprzed dwóch i trzech lat realia projektować na przyszłość, to te zasoby Ukrainy należałoby ocenić, że się mogą relatywnie szybciej niż rosyjskie wyczerpać, bo Ukraina jest po prostu mniejszym państwem, również demograficznie. Natomiast w realiach wojny mamy też do czynienia z przełomem technologicznym. To oczywiście jest związane, potocznie mówiąc, z systemami bezzałogowymi, ale tu oczywiście nie chodzi o efektory, czyli to o te narzędzia, przy użyciu których strona ukraińska i rosyjska walczą. To chodzi tu o cały system świadomości sytuacyjnej i generowania siły. To odwoływanie się do zdolności systemów bezzałogowych daje Ukrainie zarówno większą precyzję uderzeń, jak i daje Ukrainie możliwość zadawania większych strat siłom rosyjskim. To się przekłada na dynamikę tej fazy konfliktu. Od listopada ubiegłego roku mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Ukraińcy są w stanie eliminować z walki większą liczbę Rosjan, niż z kolei Rosja jest w stanie mobilizować, szkolić i wcielać do własnych sił. To właśnie powoduje, że ze strategicznego punktu widzenia sytuacja jest patowa. Rosjanie nie są w stanie przełamać obrony ukraińskiej, nie są w stanie też zbudować takich sił rezerwowych, które by dały im w przyszłości przewagę. Więc w tym sensie Rosjanie są trochę w sytuacji konieczności dokonania pewnego wyboru. Albo zgodzić się na warunki ukraińskie, dlatego też Zełenski nie chce oddać Donbasu, że widzi, iż dynamika wojny przynajmniej teraz działa na jego rzecz, no albo eskalować. W Rosji też są głosy mówiące o tym, że trzeba eskalować, odwoływać się na przykład do większej intensywności ataków i nie wyłącznie na cele ukraińskie. Tego rodzaju oceny czy propozycje formułuje chociażby Siergiej Karaganow. I na to też bym chciał zwrócić uwagę, dlatego że on w swoim wywiadzie z Gregiem Dissenem ostatnim mówi o tym, iż już tak jak on, obecnie większość ludzi na Kremlu i w rosyjskich elitach siłowych uważa, o ile te jego tezy jeszcze sprzed 2 lat, kiedy on mówił, że należałoby zaatakować cele w Europie Zachodniej, na przykład uderzyć na Poznań albo uderzyć na Rzeszów, ale to nie my tylko jesteśmy tutaj jego konikiem. On też mówi o uderzaniu na cele w Europie Zachodniej, w Niemczech czy w innych krajach dalej na zachód położonych. No to o ile on sam mówi o tym, że jeszcze rok temu był w znaczącej mniejszości, to teraz argumentuje, że ten pogląd już jest poglądem większościowym. Z tego oczywiście nie należy wyciągać wniosku, że Rosjanie zaraz uderzą. Te jego tezy też mogą być gołosłowne. Natomiast to obrazuje tą sytuację pewnego pata strategicznego, to znaczy faktu, iż Rosjanie nie dokonali jeszcze ostatecznego wyboru. Oni mają dzisiaj w gruncie rzeczy 3 drogi. Droga pierwsza to jest zgodzić się na warunki, które są w zasięgu ręki, czyli zawieszenie broni według linii rozgraniczenia, czyli nie odzyskują Donbasu, co w gruncie rzeczy oznaczałoby przyznanie się do porażki. Opcja druga, zwiększać presję uderzeniami z powietrza na ukraińskie cele i też manewrami dyplomatycznymi, co Rosjanie przecież robią, bo Putin wykorzystuje tą sytuację związaną z wojną z Iranem, właśnie po to, żeby presja sojusznicza wywierana na Zełenskiego doprowadziła do jednak jego zgody w sprawie Donbasu. No i trzecia możliwość, która też wchodzi w grę, no to jest możliwość właśnie jakby kontynuowania obecnej dynamiki wojny, w nadziei, że za jakiś czas ta odporność ukraińska zacznie się zmniejszać. Moim zdaniem Rosjanie jeszcze tej decyzji nie podjęli.
1: To jeszcze spójrzmy w takim razie na Polskę, bo pojawiły się te doniesienia o wstrzymaniu rotacyjnego przerzutu amerykańskiej armii, amerykańskiej brygady do Polski, no i też sporo w ogóle pytań o taką strategię Stanów Zjednoczonych wobec, no nie tylko Polski, ale całej wschodniej flanki. Mógłby pan trochę wyjaśnić słuchaczom Radia Wnet, co wiemy w ogóle na ten moment?
2: No, na razie niewiele wiemy, dlatego że padły zapowiedzi dotyczące redukcji amerykańskiego kontyngentu i to jeszcze w tym segmencie rotacyjnym, a nie stałym z Niemiec. I trwają z tego, co wiadomo, rozmowy na temat przesunięcia tych sił do Polski. Nie wiadomo, czym one się zakończą. Znacznie ważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa wschodniej flanki jest inna decyzja, o której komunikuje strona amerykańska, bo te 5000 żołnierzy ma raczej wymiar symboliczny. Oczywiście dobrze byłoby, gdyby oni stacjonowali w Polsce, co do tego ja nie mam wątpliwości, natomiast znacznie istotniejsze jest co innego, a mianowicie decyzja o wycofaniu się strony amerykańskiej z porozumienia, które zostało podpisane jeszcze przez Joe Bidena z Niemcami w kwestii umieszczenia w Niemczech batalionu amerykańskich rakiet Tomahawk średniego zasięgu. Ten krok był pomyślany jako tymczasowe posunięcie, które miało wypełnić pewną lukę w bezpieczeństwie europejskim, bo Europa dzisiaj nie ma zdolności atakowania celów położonych na głębokości w Federacji Rosyjskiej, bo dysponuje tylko systemami krótkiego zasięgu. Europa pracuje nad tego rodzaju rozwiązaniami. Mam na myśli oczywiście firmy europejskie, Natomiast czas realizacji tych projektów, no to najoptymistyczniejsza wersja mówi o roku 2030, a nieco bardziej pesymistyczna, czy może realistyczna o roku 2035. Czyli mamy przynajmniej 5 lat, kiedy Europa w tym segmencie jest po prostu bezbronna i po to, żeby wypełnić tę lukę, Amerykanie mieli tu przysłać swoje tomahawki. To się nie stanie i to jest realny problem dla bezpieczeństwa europejskiego, bo to daje Rosjanom możliwość właśnie wykonania takich uderzeń, o których mówi Karaganow, czyli uderzeń z dystansu przy użyciu tych systemów, którymi Rosjanie dysponują. Oczywiście to nie oznacza, że Rosjanie to zrobią, to oznacza, że będą używali tego argumentu w ramach pewnej presji politycznej po to, żeby Europa zaczęła ustępować, na przykład wycofując się z pewnych obszarów wsparcia dla Ukrainy, ale nie wyłącznie.
1: A czy w Europie jest zrozumienie jakby tutaj powagi tego problemu i czy w ogóle mamy jakieś narzędzia, możemy wybrać jakąś opcję alternatywną?
2: Wydaje się, że w Europie jest zrozumienie powagi tego systemu, przepraszam, tej sytuacji. Tylko Europa, tak jak powiedziałem, jest spóźniona, to znaczy koncerny europejskie, te, które produkują systemy rakietowe, czy to mielibyśmy tu na uwadze niemieckie rozwiązania, takie jak Taurus, czy francusko-amerykańskie, czy francusko-włoskie, bo tu jest kilka możliwych opcji. No one potrzebują czasu, ażeby zintensyfikować swoje prace. No i jeszcze jest oczywiście kwestia produkcji, to produkcji na większą skalę. Odpowiedzią jest w gruncie rzeczy to, co wydaje się, czy ten kierunek, który wydaje się podjęła niemiecki resort obrony. Warto tutaj zwrócić uwagę na podróż ministra Pistoriusa do Kijowa w reakcji, tak przynajmniej pisała niemiecka prasa, na właśnie te zapowiedzi amerykańskie. Otóż nie mając pewności co do faktu, iż Niemcy przekonają Amerykanów na temat konieczności czy potrzeby dyslokacji systemów Tomahawk, Pistorius trochę asekuracyjnie pojechał do Kijowa i tam z ministrem Fiodorowem rozmawiał, bo też o tym pisała otwarcie prasa niemiecka, na temat pozyskania ukraińskich zdolności. I tu musimy być oczywiście, że tak powiem, bardzo precyzyjni. Otóż Niemcy nie rezygnują ze współpracy z Amerykanami. Oni nadal uważają, że to jest kierunek priorytetowy. Czyli niemiecka dyplomacja podejmie wysiłek przekonania Trumpa i Hekseta, ażeby jednak wycofać się z tej decyzji o wstrzymaniu dyslokacji Tomahawków. Natomiast gdyby ten kierunek okazał się nieskuteczny, albo tu gdyby Niemców czekało niepowodzenie, no to asekuracyjnie przygotowują sobie już pewien scenariusz awaryjny. Ta współpraca z Ukrainą w zakresie ukraińskich systemów dronów dalekiego zasięgu, rakiet manewrujących, rakiet

0: opóźnienia w wielu, wielu tutaj segmentach, że teraz to przyspieszy?
1: Powinno, chociaż tu pieniądze nie są panaceum. Pieniądze są oczywiście ważne, ale jeszcze ważniejsze są zdolności firm i zdolności konstruktorów, którzy w tym zakresie pracują. To nie są łatwe programy. Czy my mamy taką pokusę myślenia trochę magicznego o tym, że pieniądze rozwiązują wszystko? Tak nie jest. Program SAFE, już nie chcę dyskutować kwestii politycznych i kwestii związanych z oprocentowaniem tych pożyczek, bo to już było omawiane, ale prócz tego wszystkiego to jest program o bardzo napiętym i ambitnym kalendarzu działania. W ciągu 3 lat te zdolności mają być zbudowane, co w sytuacji, kiedy na przykład trzeba budować od podstaw, od zera fabryki, nie jest rzeczą łatwą ani prostą, to każdy, kto prowadzi inwestycje, ma tego świadomość. Tu są jeszcze potrzeby w zakresie przeszkolenia ludzi, zbudowania całych ciągów technologicznych. To też nie jest prosta sprawa. My niektórych zdolności po prostu nie mamy, albo mamy ich w ograniczony zasób. I to jest jakby pierwsza kwestia. Bardzo ambitne programy. Mam nadzieję, że polityka rządu w tym zakresie będzie też polityką usuwania pewnych barier administracyjnych, no bo ich mamy w działalności gospodarczej w Polsce zbyt dużo. Jeśli mamy zdążyć z realizacją tych programów, to trzeba tak działać. Ale drugą kwestią, nie mniej istotną, jest kwestia pewnych proporcji wydatkowych. Czy my, ja to raczej stawiam w formie pytania, niż udzielam odpowiedzi, czy my zbyt dużo uwagi nie poświęcamy tym systemom, które już powoli będą odchodziły do przeszłości, a zbyt mało tym systemom, które będą dominowały na współczesnym polu walki. Mamy całą masę doświadczeń już pochodzących z realnych ćwiczeń, w których uczestniczyły siły zbrojne państw NATO oraz operatorzy systemów bezzałogowych ukraińscy. Ostatnie takie doniesienia są związane z ćwiczeniami, które miały miejsce w Szwecji, ale wcześniej miały miejsce w Estonii, wcześniej miały miejsce u wybrzeży Portugalii, w związku z tym tych doświadczeń już jest sporo, ale jedno przesłanie jest ważne i trzeba je poważnie wziąć pod uwagę. Otóż jeżeli państwa NATO, już mówimy o NATO, będą walczyły w takim modelu jak do tej pory, przy użyciu tych samych platform bojowych, to nie mają żadnych szans z tymi, którzy walczą przede wszystkim przy użyciu systemów bezzałogowych, oczywiście w koordynacji i w takim miksie z tradycyjnymi platformami bojowymi. To przecież nie chodzi o to, żeby czołgi czy transportery opancerzone czy artylerię wysłać na złom, tylko chodzi o pewną nowy model współdziałania tych zdolności. Jeżeli strona ukraińska, czy w czasie tych manewrów ci operatorzy ukraińscy, którzy, jak się mówi potocznie, grali czerwonymi, czyli zachowywali się tak jak przeciwnik, byli w stanie zadać tak bolesne ciosy siłom państw NATO, dobrze wyszkolonym i uznawanym za godne naśladowania, takim na przykład jak siłom Szwecji, no to należy założyć, że Rosjanie mają podobne zdolności. Rosjanie też się uczą, też rozbudowują swoje siły systemów bezzałogowych. Generał Syrski kilka tygodni temu, dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, mówił, że Rosjanie do końca tego roku chcą mieć 160 tysięcy operatorów systemów bezzałogowych. To już jest potężny, bardzo poważny potencjał. No i w związku z tym, jeśli rozmawiamy o systemie, o rozwiązaniach związanych z SAFE-em, to trzeba się też zastanowić, czy ta proporcja nakładów jest dobrze skonstruowana, czy my nie powinniśmy uzupełniać te tradycyjne platformy bojowe i tradycyjne zdolności też położeniem większego nacisku na nowoczesne rozwiązania.
0: I na pewno te pytania będziemy jeszcze zadawać. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Marek Budzisz, analityk strategiczny, ekspert do spraw Rosji, bezpieczeństwa, Strategy and Future, także autor wielu książek, był gościem Poranka Wnet. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam również i poproszę od razu o wyciszenie, bo może pan ma radio włączone albo gdzieś, żebyśmy się nie słyszeli tutaj z powrotem na antenie. A ja już teraz oddaję panu głos. Trochę perspektywa azjatycka,
2: nie,
1: jeżeli chodzi.
2: Nie mam nic włączonego, chociaż...
1: To w porządku, to w takim razie już oddaję głos studio Szanghaj i perspektywa azjatycka, jeżeli chodzi o wizytę prezydenta Trumpa.
2: Tak, to wygląda troszeczkę inaczej od w ogóle tego, co tutaj było przedstawiane. Głównie dlatego, że po prostu spojrzenie jest takie, że i to rzeczywiście podkreślane jest tutaj, bo wyszło z to, że komunikaty amerykańskie się bardzo różnią od komunikatów chińskich. Przede wszystkim Xi Jinping to podkreśla i to media tutaj podkreślają, że to chciałby razem z prezydentem Trumpem wspólnie kierować i sterować tym wielkim statkiem globalnym, wielkim statkiem świata. To jest bardzo istotne i również to, jak podkreślał, że stosunki chińsko-amerykańskie w roku 2026 liczy, że staną się historyczne i będzie to przełomowy rok w tych stosunkach. To z kolei tu bardzo często jest odbierane też jako pokazanie, że na tym globalnym statku są tylko dwa mocarstwa, czyli Chiny i Stany Zjednoczone. Mało tego, jest przed wylotem, tuż przed wylotem Trump znów wrócił do swojej koncepcji z POSEN, z Korei Południowej, a na razie mówi, że jest bardzo zadowolony, usatysfakcjonowany z tego spotkania G2. Zresztą Trump był bardzo uprzejmy, bardzo taki ugrzeczniony. Na pewno ta ceremonia, te wszystkie celebra, ta cała chińska, gdzie Chińscy są mistrzami, przygotowana dla niego, zrobiło na nim ogromne wrażenie. Zresztą nie tylko na nim, bo czy sekretarz skarbu Bencent, czy sekretarz Rubio, kiedy weszli do sali, gdzie miały być obrady, to pokazywali palcami jak sufit, jak pięknie jest sufit. No ale to w Chinach jest, w mediach społecznościowych to mocno jest oglądane i powtarzane. No ale do spraw zasadniczych. Mianowicie, po pierwsze, dla Chin jest to ważne, że ten oto pobyt Trumpa przyczynił się, że obie strony porozumiały się do tego, że mogą prowadzić stabilne, zdrowe i zrównoważone relacje między Chinami a Ameryką. Że jest przekonany się osobiście też jego wypowiedzi, że to przyczyni się właśnie do większych korzyści. To, co niewątpliwie są dwa jakby elementy, handel i Tajwan, jakbym tak to określił. Tajwan, może zacznę od tego trudniejszego, w ogóle nie pojawił się. Ani w chińskich komunikatach, ani w amerykańskich komunikatach w ogóle ten temat się nie pojawił, chociaż chińskie media mocno ogłosiły wypowiedź prezydenta Xi Jinping, które notabene, jego wypowiedź jest teraz trochę zniekształcona przez media zagraniczne, bowiem wskazuje na to, iż groził konfliktem, jeśli Amerykanie tutaj w sprawie Tajwanu nie zachowają się odpowiednio. Natomiast on nie używał słowa konfliktu. Po prostu podkreślił, że kwestia Tajwanu jest najważniejszą kwestią w stosunkach chińsko-amerykańskich. Co to eksperci, ważniejszą nawet niż biznes. Jeśli zostanie ona właściwie rozwiązana, to stosunki między obydwoma krajami będą mogły zachować ogólną stabilność. Tak określił Xi. I jeśli zostanie rozwiązana nieprawidłowo, doprowadzi to do starć, a nawet być może konfliktu między obu krajami, co pchnie całe stosunki amerykańskie na bardzo niebezpieczną sytuację. Więc ta wypowiedź, już dalej nie będę cytował tego, jest bardzo mocno tu w mediach chińskich podkreślana. Jeśli chodzi o handel, to też są rozbieżności. Mianowicie to z mediów amerykańskich nagłaśniają, że Chińczycy kupią, mieli niby kupować 500 Boeing, chyba 200. Chińskie media nic na ten temat nie potwierdzają. Również jeśli chodzi o soję. soja była uzgodniona, zresztą uzgodniono, że jest kontrakt na 3 lata i teraz on jest jakby medialnie wykorzystywany, że soja będzie kupowana 25 tysięcy ton, milionów ton rocznie przez 3 lata. Więc jest to stary temat. Podobnie jest tutaj manipulowane z chińskiego punktu widzenia, bo nie ma nic na ten temat. Podobnie jest kwestia tego NVIDII, chipów do sztucznej inteligencji, która jest podawana też przez tutaj media zagraniczne, że teraz Chiny wyraziły, że zgadzają się na kupno ich. Przede wszystkim Chiny nie są chętne kupowania tego, bo już mają swoje rozwiązania przez te 9 lat. Zdaje się, że prezydent Trump trochę zapomniał, że Chiny się zmieniły. I teraz w Chinach jest tak, że czy kupią, czy nie kupią, no przyjechał prosić, żeby kupili. Bo ze strony Amerykanów wydali zgodę już dawno, chyba w grudniu czy w styczniu, że NVIDIA może sprzedać tam te H200, jakieś tam właśnie te chipy, układy scalone, które w gruncie rzeczy, no Chinom zależy oczywiście na chipach, ale na tych najbardziej zaawansowanych. Na tych średnio zaawansowanych, stąd właśnie ta sprawa tak się ciągnie i ćwiczy, że niby kupują, niby nie kupują, niby są już te firmy zatwierdzone, niby nie i tak dalej. Mhm. Oczywiście delegacja tych wszystkich biznesmenów, które tutaj przyjechała, od Musk, Apple, też i oczywiście, no do kogo tam, może i Boeing oczywiście był, wszyscy oni tu byli. No, ale oni wszyscy mają już od dawna te interesy z Chinami, mniejsze czy większe, bądź nawet swoje przedsięwzięcia biznesowe. Nie dziwnego, że im zależało na tym, żeby te przedsięwzięcia biznesowe tutaj dalej rozwijać. Także nie było nic, wiele rzeczy tutaj, że tak powiem, ze strony amerykańskiej i przez Trumpa jest przedstawiana jako generalny sukces. A Chińczycy to widzą inaczej. Mhm. Chińczycy widzą przede wszystkim Tajwan, kwestia Tajwanu, a resztę biznesu możemy zrobić. Nie ma nic o tym, że rzadkie czy kwestia chińskich inwestycji w Stanach Zjednoczonych. Natomiast rzeczywiście chińskie media podkreślają to, że rozmawiali o Iranie. Ale w tym sensie, w dwóch aspektach tylko, tutaj już króciutko kończąc. Mianowicie w tym sensie, że Chiny są oczywiście za tym, żeby Ciśnienia Ormus była całkowicie otwarta. Zresztą wczoraj, jak media tutejsze chińskie doniosły, 3 statki tankowce chińskie przepłynęły. Mhm. Plus Chiny zgadzają się z jednym, że media tutaj chińskie podają, że zgadzają się z Trumpem co do tego, że Iran nie ma prawa mieć broni jądrowej.
1: Mhm. Czyli ten konsensus...
2: Tak, proces jest taki, ale Chińczycy powiedzą, że ma prawo do pokojowego rozwijania energii atomowej.
1: I tutaj na razie stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Gospodarz studia Szanghaj, pan Andrzej Zawadzki-Liang, gościnnie w piątkowym poranku.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Dziś opowiem, jak w Polsce wyglądają sprawy osądzania państwa niemieckiego za jego zbrodnie dokonane na terytorium Polski. W Polsce problem możliwości pociągnięcia państwa niemieckiego przed polskimi sądami również jest przedmiotem dyskusji i sporów. Instytucja immunitetu jurysdykcyjnego państwa obcego nie jest uregulowana w żadnym polskim akcie prawnym. W sprawach tych sądy polskie odwołują się do międzynarodowego prawa zwyczajowego, choć zwyczaj ten ma charakter dorozumiany, często nie jest w orzecznictwach różnych państw respektowany. Trudno więc uznać taką sytuację za jednoznaczną i jasną. Trzeba pamiętać też, że w kompetencji Polskiego Trybunału Konstytucyjnego nie leży ocena prawa zwyczajowego, też międzynarodowego. Niemniej polskie sądy same oceniają i przypisują międzynarodowemu zwyczajowi dotyczącemu immunitetu jurysdykcyjnemu państwa charakter bezwzględny i bezwzględnie je stosują, odmawiając wszczynania postępowania przeciwko państwu niemieckiemu o odszkodowania za jego zbrodnie przeciwko ludzkości, mordy i grabieże. Wobec braku także politycznego porozumienia między Polską a Niemcami w sprawie odszkodowań czy też reparacji wojennych, inicjatywy zaspokajania swych roszczeń podejmują więc same ofiary zbrodni niemieckich lub ich potomkowie. Polskie sądy, a szczególnie Sąd Najwyższy, w kilku swych postanowieniach od 2000 roku, zwłaszcza w postanowieniu z października 2010 roku, także odrzucił możliwość odpowiedzialności państwa niemieckiego przed sądami polskimi za jego szkody i zbrodnie w okresie II wojny światowej. Według cytowanego postanowienia Sądu Najwyższego, i tu cytuję, na obecnym etapie rozwoju prawa międzynarodowego publicznego państwu niemieckiemu przysługuje immunitet jurysdykcyjny w sprawach o roszczenia za czyny niedozwolone popełnione przez niemieckie siły zbrojne podczas II wojny światowej na terytorium Polski. Koniec cytatu. Polski Sąd Najwyższy odwołał się do orzecznictwa Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i praktyki sądów konstytucyjnych innych państw oraz uznał, i tu cytuję, że całościowe spojrzenie na treść obowiązującej obecnie zwyczajowej normy międzynarodowego prawa publicznego w dziedzinie immunitetu jurysdykcyjnego państwa skłania do podzielenia stanowiska o braku dostatecznych podstaw do stwierdzenia wyjątku wyłączającego spod immunitetu sprawy o roszczenia z objętych działaniami zbrojnymi czynów niedozwolonych popełnionych na terytorium państwa sądu orzekającego, który był wynikiem naruszenia praw człowieka. Koniec cytatu. Sąd Najwyższy zauważył wprawdzie przy okazji, że w tym zwyczaju międzynarodowym nie ma zgodności co do jego pełnej akceptacji samego istnienia ze strony wielu sądów krajowych, to jak stwierdził Sąd Najwyższy, nie można jeszcze przyjąć, że reguła wykluczająca immunitet państwa we wszelkich sprawach związanych z poważnymi naruszeniami praw człowieka już się wykształciła. Sąd Najwyższy podkreślił, że pamiętając o doniosłości współczesnych praw człowieka, należy pamiętać też o znaczeniu immunitetu państwa, opartego na zasadzie równości państw, zakładającego niepodleganie suwerennych państw swej wzajemnej jurysdykcji. Że immunitet państwa służy utrzymywaniu przez państwa przyjaznych stosunków, że eliminując oddziaływanie sądów krajowych na sytuację prawną państw obcych, zapobiega się powstawaniu napięć między państwami na tle poszanowania suwerenności. Nie wyklucza to przy tym, zdaniem Sądu Najwyższego, załatwienie spraw nim objętych metodami właściwymi prawu międzynarodowemu, to znaczy w tradycyjnych traktatach międzynarodowych zmierzających do całościowego rozwiązania następstw konfliktu wojennego. Treść i wymowy tego uzasadnienia, postanowienia zostawiam bez komentarza. Wiemy bowiem, jak wygląda załatwianie spraw odszkodowań od Niemców drogą, cytuję, tradycyjnych metod prawa międzynarodowego. W innym, nowszym postanowieniu Sądu Najwyższego z czerwca 2018 Sąd Najwyższy uznał koncepcję wyróżnienia w instytucji immunitetu jurysdykcyjnego państwa czynności władczych oraz czynności w sprawach zakresu obrotu cywilnoprawnego. W tych drugich, według Sądu Najwyższego, immunitet państwu obcemu nie przysługuje. We wszelkich czynnościach władczych przysługuje. Takie podejście Sądu Najwyższego obowiązuje dziś w polskim orzecznictwie. Problemem jest jednak, do której grupy czynności zaliczane są, czy też będą przez sądy, zbrodnicze działania wojenne Niemiec na terytorium Polski. Obecnie sprawy wnoszone do sądu w procedurach cywilnoprawnych też spotykają się z odmową sądów podejmowania postępowań z powodu stwierdzenia przez nie immunitetu państwa obcego. Taka praktyka sądów dotycząca sposobu interpretowania przepisów procedury cywilnej w sprawach o odszkodowania od państwa niemieckiego spowodowała kilkukrotne skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku posłów o stwierdzenie niekonstytucyjności rozumienia przez polskie sądy niektórych przepisów procedury cywilnej uniemożliwiających prowadzenie przed polskimi sądami postępowań w omawianych sprawach. Chodziło o stwierdzenie niezgodności rozumienia tych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego przede wszystkim z artykułem 45 Konstytucji, który mówi o prawie do sądu, z artykułem 30 Konstytucji mówiącym o godności człowieka oraz artykułem 9 Konstytucji mówiącym o tym, iż Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Oba dotychczasowe postępowania w Trybunale Konstytucyjnym wszczęte na wniosek posłów w 2017 i w 2020 roku zostały umorzone wskutek dyskontynuacji, to znaczy wskutek zakończenia kadencji Sejmu, a tym samym w cudzysłowie zniknięcia wnioskodawców. Zapewne pojawią się kolejne wnioski, gdyż sprawy te nie były merytorycznie przez Trybunał rozpatrywane. Trzeba jednak pamiętać, że skutkiem ewentualnego korzystnego dla wnioskodawców rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał Konstytucyjny, to jest derogowania z polskiego systemu prawa rozumienia niektórych obecnych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego uniemożliwiających pozywanie państwa obcego za skutki ich zbrodniczych działań na terytorium RP, może być też szerokie otwarcie bramy dla pozywania państwa polskiego o różnorodne, w cudzysłowie, czyny niedozwolone, nacjonalizacje i tym podobne przez obywateli i grupy spoza Polski. Należałoby więc problem dobrze wyważyć i uwzględnić też interesy państwa polskiego i ich ochronę przed roszczeniami zewnętrznymi. Krystyna Pawłowicz.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy.
2: Dzień dobry, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Tomasz Wybranowski dzisiaj nieco osamotniony, albowiem przeprowadza swoją redakcję. Kto? Panie i panowie, redaktor Bogdan Ferenc, szef najpoczytniejszego portalu na Szmaragdowej Wyspie polska-je.com. I cóż mogę powiedzieć? Rozpoczynamy nasz serwis Studia 37. Europa coraz bardziej zmęczona wojną i uchodźcami z Ukrainy. W Europie narasta napięcie wokół dalszego wsparcia dla uchodźców z Ukrainy. No i coraz więcej państw Unii Europejskiej zaczyna ograniczać pomoc socjalną, mieszkaniową, finansową, argumentując to rosnącymi kosztami życia, kryzysem mieszkaniowym i presją społeczną. Szczególnie mocno widać to na naszej pięknej Szmaragdowej Wyspie, czyli Irlandii, która jeszcze niedawno była przedstawiana jako jeden z najbardziej solidarnościowych państw wobec Ukrainy. Komisarz Rady Europy do spraw praw człowieka Michael O'Flaherty ostrzegł, że Europa wchodzi w falę zmęczenia Ukrainą. Jego zdaniem coraz częstsze dyskusje o wygaszaniu ochrony tymczasowej dla Ukraińców mogą doprowadzić do poważnej luki ochronnej po roku 2027. Gdy obecne przepisy wygasną. Unia Europejska przedłużyła wprawdzie mechanizm ochrony tymczasowej do marca 2027 roku, ale równocześnie wiele krajów zaczęło ograniczać realne wsparcie, w tym Irlandia, Niemcy, Polska czy Holandia, które zmniejszają świadczenia i zwiększają presję na uchodźców, aby szybciej podejmowali pracę albo po prostu wracali na Ukrainę. Irlandzki rząd planuje stopniowo wycofywać finansowanie komercyjnych miejsc zakwaterowania dla części obywateli Ukrainy. Proces ten rozpocznie się w sierpniu i potrwa pół roku. Obecnie ponad 16 tysięcy Ukraińców mieszka w hotelach lub innych obiektach opłacanych przez państwo. Ale to nie koniec, bo dodatkowe kontrowersje wywołały informację, że irlandzki rząd rozważa program wspierający dobrowolne powroty Ukraińców do ojczyzny. Nie wiadomo jeszcze, czy chodziłoby o dopłatę.

84 tysięcy obywateli Ukrainy. Tomasz Ibranowski, studio Dublin i nasz serwis. No i nie przypomniałbym, że Szymon Chrystianus, nasz Simon przy konsoletach w Warszawie. A teraz o tym, o czym wczoraj nieco opowiadałem w magazynie Ponad Oceanami, bowiem Irlandia zatrzymuje dalszą liberalizację prawa aborcyjnego. Irlandzki parlament dol odrzucił projekt dalszej liberalizacji prawa aborcyjnego. Propozycja przygotowana przez socjaldemokrację przepadła wyraźną większością głosów. 85 posłów było przeciw, 30 za, a 36 wstrzymało się od głosu. To ważny sygnał polityczny, ponieważ jeszcze kilka lat temu Irlandia przechodziła historyczną zmianę po uchyleniu 8 poprawki Konstytucji Irlandzkiej, która praktycznie zakazywała aborcji. Obecne głosowanie pokazuje jednak, że w irlandzkiej polityce pojawiła się wyraźna granica dla dalszych zmian. Przypomnę, że projekt zakładał 3 główne reformy. Likwidację obowiązkowego 3-dniowego okresu oczekiwania przed zabiegiem, zmianę zasad dotyczących aborcji w przypadku śmiertelnych wad płodu, usunięcie części sankcji karnych z obecnych przepisów. Liderka socjaldemokracji Holly Kane argumentowała, że obietnice składane podczas referendum nie zostały w pełni zrealizowane. Liderka socjaldemokracji Holly Cairns powiedziała także, że według niej kobiety nadal są zmuszane do wyjazdów do Wielkiej Brytanii w trudnych przypadkach medycznych, ponieważ irlandzkie przepisy pozostają zbyt restrykcyjne. Rząd irlandzki jednak projekt odrzucił. Minister zdrowia Jennifer Carroll McNeill wskazywała na poważne problemy prawne i medyczne związane z proponowanymi zmianami. Podkreślono, że wymóg podwójnej zgody na lekarzy ma charakter bezpieczeństwa medycznego, a nie biurokratycznej przeszkody. Szczególnie istotne było stanowisko partii Sinn Féin. Przypomnę, to największa partia opozycyjna. Partia poparła wprawdzie zniesienie 3-dniowego okresu oczekiwania, ale sprzeciwiła się dalszym zmianom dotyczącym rozszerzenia przesłanek aborcyjnych. Jej przedstawiciele ostrzegli, że zbyt dalekie reformy mogłyby naruszyć społeczny kompromis osiągnięty podczas referendum. I tak jak powiedziałem wczoraj w magazynie Ponad Oceanami, Radia Wnet i Radia Deon, okazuje się, że te liberalne zmiany też mają szklany sufit i społeczeństwa po prostu nie godzą się na szereg rzeczy. A za chwilę o brazylijskim mięsie. Serwis informacyjny Radia Wnet, studia Dublin. Unia Europejska blokuje brazylijskie mięso i produkty spożywcze. Unia Europejska zdecydowała o mocnym ograniczeniu importu części produktów pochodzenia zwierzęcego z Brazylii. Przypomnę, że od września 2026 roku Brazylia może stracić możliwość eksportu do Unii Europejskiej m.in. wołowiny, drobiu, jaj, produktów rybnych, miodu i żywych zwierząt przeznaczanych do produkcji, a powodem są liczne zastrzeżenia dotyczące standardów sanitarnych, stosowania antybiotyków oraz kontroli weterynaryjnej brazylijskiej hodowli. Komisja Europejska uznała, że Brazylia nie przedstawiła wystarczających gwarancji spełniania unijnych norm bezpieczeństwa żywności, a w tle znajdują się wielomiesięczne spory dotyczące jakości kontroli sanitarnej i stosowania substancji zakazanych w Unii Europejskiej. Rząd Brazylii zaś zapowiedział walkę o cofnięcie ograniczeń i rozpoczął rozmowy z Komisją Europejską. Bruksela pozostaje jednak stanowcza. Eksport będzie możliwy dopiero po pełnym udowodnieniu zgodności z europejskimi normami. No, w wielu krajach Unii Europejskiej, podobnie w Irlandii, decyzje przyjęto jako zwycięstwo europejskich rolników i konsumentów. Od dawna podnoszono argument, że unijni producenci muszą spełniać bardzo restrykcyjne wymogi środowiskowe i weterynaryjne, podczas gdy importowana żywność często podlega łagodniejszym zasadom. Podnosili to również europarlamentarzyści, europarlamentarzyści Konfederacji, a także Prawa i Sprawiedliwości. Krytycy umowy handlowej z Mercosur twierdzą, że tania żywność z Ameryki Południowej może zagrażać europejskiemu rolnictwu i bezpieczeństwu żywnościowemu. Zwolennicy odpowiadają, że właśnie zadziałały mechanizmy europejskie kontrolne. Coraz częściej pojawia się jednak pytanie, czy podobne kontrole obejmą również inne państwa Mercosur, takie jak Argentyna, Paragwaj czy Urugwaj. Dalsze informacje
No i teraz słów kilka Eurowizji, bo tegoroczna Eurowizja odbywa się w atmosferze wyjątkowego politycznego napięcia polskiej telewizji w likwidacji wciąż bardziej niż poprawnie. Natomiast przypomnę, że pięć państw: Irlandia, Islandia, Holandia, Słowenia i Hiszpania.

zdecydowało się wycofać z konkursu w proteście przeciwko udziałowi Izraela podczas trwającej wojny w Strefie Gazy. Niektóre kraje poszły jeszcze dalej. Słowenia i Hiszpania całkowicie zrezygnowały z transmitowania wydarzenia, a irlandzka telewizja RTI również nie pokazuje konkursu, zastępując go innymi programami czy serialami. To sytuacja bez precedensu, ponieważ Eurowizja przez dekady była symbolem europejskiej wspólnoty i apolitycznego świata muzyki. Krytycy Europejskiej Unii Nadawców zarzucają organizatorom podwójne standardy. Przypominają, że Rosja została wykluczona z konkursu po inwazji na Ukrainę, natomiast Izrael bierze udział mimo wojny w Gazie i temu, co dzieje się w południowym Libanie. Amnesty International oskarżyło organizatorów o hipokryzję i podwójne standardy. Organizacja twierdzi, że udział Izraela pozwala odwracać uwagę od cierpienia Palestyńczyków. Izrael zaś odrzuca oskarżenia o ludobójstwo, jednak temat pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych punktów debaty międzynarodowej. No i to właśnie Irlandia jako pierwsza powiedziała, że absolutnie bojkotuje tegoroczną Eurowizję. No i w finale o tym, jak Irlandia mierzy się z rekordową falą eksmisji. Irlandia mierzy się z rekordową falą eksmisji. Irlandzki kryzys mieszkaniowy gwałtownie się pogłębia. W pierwszym kwartale roku właściciele nieruchomości wystawili ponad 7 tysięcy wypowiedzeń umów najmu. I to jest najwięcej od rozpoczęcia prowadzenia statystyk w marcu roku pańskiego 2022. To wzrost o ponad 50% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Największy skok nastąpił w lutym, tuż przed wejściem w życie nowych regulacji dotyczących rynku najmu. Wielu właścicieli obawiało się nowych ograniczeń dotyczących podnoszenia czynszów i zarządzania nieruchomościami, a nowe przepisy przewidują, że właściciele będą mogli dostosować czynsze do poziomu rynkowego dopiero po zakończeniu 6 lat najmu i tylko w określonych sytuacjach. W praktyce wielu landlordów uznało, że regulacje zbyt mocno ograniczają ich dochody. Efektem była masowa decyzja o sprzedaży mieszkań przed wejściem reform w życie. Aż 60% wszystkich wypowiedzeń w Irlandii wynikało właśnie z planowanej sprzedaży nieruchomości. Oznacza to, że tysiące rodzin otrzymały nakaz opuszczenia mieszkań w kraju, gdzie dostępność lokali pozostaje dramatycznie niska. Jednocześnie czynsze nadal rosną. Średni koszt nowej umowy najmu przekroczył 1750 euro miesięcznie, a różnica między starszymi i nowymi umowami osiągnęła ponad 250 euro. Irlandzka opozycja oskarża rząd o doprowadzenie do największej fali eksmisji od pokoleń. Sinn Féin twierdzi, że zmiany prawne stworzyły zachętę do wymiany lokatorów i gwałtownego podnoszenia czynszów. Irlandzki rząd odpiera zarzuty i przekonuje, że reformy miały przywrócić równowagę między ochroną lokatorów a utrzymaniem prywatnych inwestorów na rynku. No, władze wskazują też, że liczba nowych umów najmu rośnie. Dla wielu mieszkańców Irlandii oznacza jednak narastające poczucie niepewności. W jednym z najbogatszych krajów Europy coraz więcej osób ma wrażenie, że stabilne mieszkanie staje się dobrem luksusowym. Panie i panowie, a teraz przyjrzymy się na to, co wydarzyło się pod niebem stolicy państwa środka. Trochę komentarzy po szczycie Donald Trump, Xi Jinping i to spotkanie może przetasować geopolitykę światową.

A więc szczyt Donald Trump, Xi Jinping. Wyobraźmy sobie wielką salę ludową w Pekinie. Piękne słuchaczki i zaci słuchacze, która staje się sceną politycznego teatru o bardziej niż globalnych konsekwencjach, jak mówiłem. Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych i Xi Jinping, chiński przywódca, spotkali się w momencie, kiedy nasz świat balansuje między nową zimną wojną, a z drugiej strony, to o czym mówię od dawna, próbą odbudowy kruchego ładu gospodarczego. No oficjalnie rozmowy dotyczyły oczywiście handlu, technologii i tego, co dzieje się wokół Iranu, ale nieoficjalnie chodziło o dominację nad XXI wiekiem i to nie górnolotne wielkie słowa redaktora Wybranowskiego, ale tak rzeczywiście się dzieje. I cóż, patrząc na Donalda Trumpa i patrząc na Xi Jinpinga, to można powiedzieć, że to nie rywale, ale dobrze partnerzy się spotkali. Dość powiedzieć, że Xi Jinping podczas bankietu państwowego mówił językiem pojednania, ale pod dyplomatycznymi formułami ukrył pewne ostrzeżenie, które trochę ukłuło prezydenta Donalda Trumpa. Cytat: relacje Chin i USA są najważniejszą relacją bilateralną świata. Musimy sprawić, by działały i nigdy ich absolutnie nie zniszczyć. Chiński przywódca próbował zarysować wizję nowego światowego porządku, a mianowicie dwóch supermocarstw, które współzarządzają globalnym bezpieczeństwem. No bowiem Pekin chce stabilizacji, ale na własnych warunkach, przede wszystkim w kwestii Tajwanu. No i wszyscy zastanawiają się, czy Tajwan będzie poświęcony, czy też nie. Według źródeł ze szczytu Xi Jinping miał powiedzieć Donaldowi Trumpowi, że błędne ruchy wokół Tajwanu mogą doprowadzić do konfliktu, a dla Pekinu wyspa pozostaje czerwonym alarmem natury geopolitycznej. A więc Tajwan, punkt zapalny świata, amerykańska strategiczna niejednoznaczność wobec Tajwanu, coraz trudniej, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, utrzymuje równowagę, a Waszyngton wspiera Tajpej militarnie i technologicznie, ale formalnie, i to jest ważne, co powiem, formalnie nie uznaje niepodległości wyspy. Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych, Scott Bessent, próbował tonować napięcie i powiedział: prezydent Trump rozumie wrażliwość kwestii Tajwanu, a w Pekinie odebrano to oczywiście jako sygnał, że administracja Stanów Zjednoczonych może szukać nowego kompromisu, ale w Azji rośnie przekonanie, że era kontrolowanego napięcia dobiega końca. Natomiast warto też spojrzeć, co mówi się na temat tychże spotkań pod niebem samej Azji. Rzucimy okiem na Japonię. Bo premier Japonii, pani Shigeru Ishiba, miała według japońskich mediów ostrzec podczas zamkniętych konsultacji regionalnych. Powiedziała: stabilność cieśniny tajwańskiej jest bezpośrednio związana z bezpieczeństwem Japonii, a Tokio obawia się, że każdy konflikt wokół Tajwanu automatycznie wciągnie Japonię w konfrontację Stany Zjednoczone-Chiny. No i powrócił temat Iranu i cieśniny Ormus. To był drugi front negocjacji, bo dla Donalda Trumpa priorytetem nie był jednak Tajwan, lecz jednak zdecydowanie Iran. No i obaj przywódcy, Xi Jinping i Donald Trump, zgodzili się, że cieśnina Ormus musi pozostać otwarta dla światowego transportu energii, no i że Teheran nie może posiadać broni nuklearnej. Konkludując, trzeba powiedzieć, że to niezwykle ważny sygnał, zwłaszcza że irańskie media informowały równocześnie o przepuszczaniu chińskich statków przez cieśninę Ormus mimo trwającego kryzysu militarnego. Pekin wysyła światu komunikat. Oto Chiny są dziś jedynym mocarstwem, który ma wpływy zarówno w Teheranie, jak i w Waszyngtonie. No a co z Europą? No cóż ta nasza biedna z Komisją Europejską Europa może zrobić? W europejskich stolicach szczyt obserwowano oczywiście z mieszaniną bardziej lęku niż nadziei, bo Bruksela obawia się, że nowe porozumienie amerykańsko-chińskie mogłoby zostać zawarte kosztem Europy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała niedawno: Europa nie może być jedynie widzem w rywalizacji mocarstw. Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron od miesięcy nawołuje do strategicznej autonomii Europy, przekonując, że kontynent nie może całkowicie uzależniać swojego bezpieczeństwa od decyzji podejmowanych w Waszyngtonie, a w Berlinie coraz głośniej mówi się, że gospodarka niemiecka znalazła się między młotem a kowadłem, amerykańską wojną technologiczną i chińskim naciskiem handlowym. Natomiast czy to nowa technologiczna zimna wojna?
Do Pekinu wraz z prezydentem Trumpem, przypomnę, przylecieli najwięksi gracze Doliny Krzemowej. Patrząc na doniesienia Al Jazeera czy chińskich i japońskich mediów, to dziennikarze, reporterzy tych mediów powiedzieli zgodnie. Oto liderzy i przywódcy współczesnego świata, wskazując na Ilona Muska, Tima Cooka i Jensena Huanga. Ich obecność nie była zdecydowanie przypadkiem, bo stawką są półprzewodniki, sztuczna inteligencja i przyszłość globalnych łańcuchów dostaw. Szef NVIDII, wspomniany już przeze mnie Jensen Huang, od miesięcy ostrzega, że całkowite odcięcie Chin od zachodnich technologii może doprowadzić do rozłamu cyfrowego świata. A w Pekinie coraz częściej pada określenie technologiczny niezaangażowany blok, czyli system